Tak to wygląda. I teraz wspomnę tylko, ponieważ nie mamy właśnie dużo czasu, a chciałoby się o nich opowiadać dłużej, że po obu stronach i w wspólnotach zakonnych, męskich i żeńskich, przez wieki naturalnie pojawiły się wybitne osobowości o znaczeniu nie tylko kościelnym, ale też można powiedzieć narodowym, społecznym. Odgrywali istotną rolę, odciskali istotne piętno na historii, na kulturze, nie tylko oczywiście w Polsce, ale dla nas najważniejsza jest tutaj teraz sytuacja w Polsce. Mogę wspomnieć na przykład, nie wszyscy pewnie znają i to jest los takich osób niestety, że często o nich się po dwóch, trzech pokoleniach zapomina. Potrzebna jest właśnie kroplówka, żeby pamiętać o matce Magdalenie Mortenskiej. Któż z Państwa o niej słyszał? No chyba tylko ktoś, kto naprawdę na co dzień zajmuje się historią Kościoła. Bardzo ciekawa postać. Córka zamożnej wtedy rodziny, można powiedzieć dzisiejszym językiem, elity Rzeczpospolitej dawnej, żyjąca na przełomie XVI i XVII wieku, która przeprowadziła na swój sposób sama, własnymi siłami, przy dużym oporze ze strony i świeckich, i rodziny własnej, i władzy kościelnej, reformę kilku klasztorów na ziemi chełmińskiej. To były wtedy tak zwane Prusy Królewskie dawnej Rzeczpospolitej i ona, mając szczęście żyć długo, jak na tamte czasy, robiła wszystko, żeby podtrzymać umierające wtedy, przypomnę, że kontekst jest taki, że Kościół ma wielkie wyzwanie w postaci ruchu reformacyjnego i wszędzie rozpadają się tradycyjne struktury Kościoła, w tym pustoszeją zakony wskutek reformacji, przepływu ludzi, zwłaszcza elit, do nowego Kościoła, że tak powiem, czyli do tego, co nazywamy potocznie Kościołem nurtem protestanckim. I ona ratuje te niedobitki. Wbrew rodzinie, jest z bogatego domu, w zabawie jako dziecko straciła jedno oko, więc wygląda tak, jak może wyglądać w tamtym czasie, bez jednego oka. Mimo to idzie do tej służby klasztornej. Sama nie jest przykładem ubóstwa, ma swoje własne służące, ma swoje panny służebnice, czyli taki odpowiednik dam towarzyszących królowej na dworze. I na dodatek ma bardzo wpływowego ojca, Melchiora Mortenskiego, który świadomie robi wszystko, żeby ona nie poszła do klasztoru, nie została żadną zakonnicą, zachowała jak tylko długo może dziewictwo i wyszła za mąż po prostu ku chwale rodu. W związku z tym zakazuje uczyć jej czytać i pisać. Dziewczynka jest bardzo zdolna, bardzo bystra i uczy się swoim własnym sposobem, przynajmniej podstaw, a potem oczywiście, kiedy wbrew ojcu, który później z latami oczywiście już nie jest taki surowy i taki odmowny, no to oczywiście tam nie dość, że rozwija swoje wykształcenie, ale jest autorką wielu ciekawych dla historyków Kościoła pism. Nikt o niej nie pamięta, jedna z wybitnych postaci polskiego życia zakonnego i kościelnego. Matka Magdalena Mortenska od reformy chełmińskiej. No, wszyscy

Wiemy o siostrze Faustynie, nie ma co mówić. Warto tylko przypomnieć, że ona też miała niezwykły opór władzy męskiej kościelnej przeciwko sobie, przeciwko swoim mistycznym objawieniom, przeciwko swemu orędziu miłosierdzia. Dopiero po wielu latach za pontyfikatu Wojtyły to nagle zostało przyjęte i wszyscy księża mężczyźni, wszyscy mężczyźni biskupi zaczęli się zachwycać siostrą Faustyną, którą początkowo uważano za nawiedzoną wariatkę, szkodzącą Kościołowi przez właśnie wizerunkowo, że tak powiem. Matka Różaczacka, bardzo ciekawa postać, też z dobrej tak zwanej, czyli szlacheckiej rodziny, wcześniej ociemniała, doskonale wykształcona, razem z księdzem Korniłowiczem zakładają jeszcze przed wojną zakład dla ociemniałych w Laskach pod Warszawą. Ten zakład staje się też miejscem, gdzie grupują się różnego rodzaju wybitne postaci katolickie, ale nie tylko katolickie, pragnące takiego bardziej dojrzałego, niezależnego życia intelektualnego i tam się spotykają, rozmawiają, tam wypracowują nieformalnie pewien program odnowy Kościoła katolicyzmu w Polsce w latach komunizmu, który przecież nie był Kościołowi i katolicyzmowi życzliwy. Czy może pamiętamy, ale jedną też z wybitnych kobiet w polskim kościele w życiu zakonnym jest święta od niedawna Urszula Leduchowska. Też postać bardzo ciekawa, o bardzo skomplikowanej drodze, ale w końcu te wszystkie komplikacje ustąpiły i ona była też jedną z tych zakonnic, które były szczęśliwe, że wybrały tak, jak wybrały, mimo wszystkich ciężkich doświadczeń, które je spotkały. Zbliżamy się do końca naszego spotkania. Chciałbym właśnie wspomnieć też o tych trudnościach, o których mówiłem na początku, że jest ten obraz piękny, ten obraz budujący, te piękne postaci po stronie męskiej. No mamy choćby bardzo kontrowersyjną w końcu, ale wybitną postać ojca Kolbego. Mamy innych wybitnych zakonników albo ludzi związanych z Kościołem. W Polsce nie powstało dużo naszych rdzennych, że tak powiem, zakonów, niewiele. Ale na przykład historia zakonu zmartwychwstańców jest pasjonująca, w której duży udział miał sam Adam Mickiewicz, którego, no powiedzmy, wyznawca założył w XIX wieku zakon zmartwychwstańców, zgromadzenie zmartwychwstańców, które funkcjonuje do dziś. Więc z jednej strony mamy te piękne postaci i te niezwykle ciekawe, fascynujące często historie. Z drugiej strony mamy prozę życia, o której coraz więcej dzisiaj się dowiadujemy dzięki temu, że mamy media niezależne, media, które starają się uczciwie zbadać sprawy, także trudne, no i potem poinformować o wynikach tych ustaleń wszystkich. Myślę naturalnie o tym, co akurat prawdopodobnie wielu z Państwa jest dobrze znane, a więc nie tylko o tych sprawach tak zwanego kryzysu pedofilskiego w naszym Kościele, o tej kulturze omerty, czyli przemilczania, świadomego milczenia o tych złych rzeczach dziejących się w Kościele
i to także przemilczania tych złych rzeczy albo utrudniania pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców w sutannach przez władzę kościelną. To wszystko mniej więcej wiemy, natomiast są niestety też takie niepokojące doniesienia z odcinka właśnie zakonnego. Przypomnę sprawę siostry Bernadety Boromeuszki z Zabrza, która miała ogromną władzę nad dziećmi, no i tam jej bardzo, bardzo brutalnie nadużyła, za co ostatecznie została skazana na więzienie i odbyła karę. Mamy teraz na świeżo wielki problem w zakonie dominikanów, co jest o tyle dla wielu trudne, że dominikanie to była zawsze ta elita kościoła katolicka, że to byli ludzie, którzy rzeczywiście słowem i czynem głosili Ewangelię i gromadzili z tego powodu wokół siebie bardzo wielu też młodych ludzi, studentów, młodzieży licealnej, która się do nich garnęła, szukała tam właśnie takiej nie tylko nauki, nie tylko wiedzy religijnej, ale też przykładu życia. No, byli młodzi zwykle chłopcy w latach 80., zwłaszcza do zakonów garnął się nie tylko lud, co było normą przez wieki, ale też ówczesna inteligencja dzieci z rodzin inteligenckich, dzieci z rodzin, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, klasy średniej. Więc to było nie tylko elitarne, ale to było bardzo pozytywne doświadczenie dla wielu ludzi. Ja też miałem do czynienia jako młody człowiek, jako student w Krakowie, student polonistyki, do czynienia z tym środowiskiem, z duszpasterstwem akademickim dominikańskim w Krakowie. Więc ja też mam tutaj taki wątek osobisty, kiedy czytam wszelkie relacje dotyczące na przykład tego sekciarstwa seksualnego w tym samym moim ulubionym, cenionym przeze mnie zakonie dominikanów. Nie będę tego rozwijał, bo prawdopodobnie sprawa jest Państwu znana, ale to odnotowuję, że to jeden z takich momentów szokujących, że to się mogło wydarzyć i że przez tyle lat nie było reakcji, to ze strony tak znanych i cenionych. Ja też go znałem osobiście, postaci jak przeor ówczesny, ojciec Maciej Ziempa. Wracamy na koniec do tego wątku, który jest najważniejszy. Dlaczego ludzie idą do zakonów, dlaczego w nich zostają? Zwracam uwagę na niezwykle ciekawą i taką bardzo uczciwą, mi się wydaje, osobę, jaką jest Urszulanka, siostra Jolanta Olech. Ona ma za sobą długą, bogatą, bardzo ciekawą karierę w Kościele Powszechnym, nie tylko polskim, z wątkiem nawet dyplomatycznym, ale ostatecznie była też przełożoną właśnie takiej konferencji starszych przełożonych zakonów wspólnot żeńskich w Polsce. Udzielała licznych wywiadów i opowiadała tam też o samej sobie, o swoim własnym życiu, dlaczego poszła i dlaczego została i dlaczego uznała, teraz to już jest sędziwa bardzo osoba, dlaczego ostatecznie uznała, że było warto, że zrobiłam drugi raz to samo, poszłaby do zakonu. Przypomina w tych rozmowach, że rodzina była na nie, wbrew pozorom bardzo często. Rodziny, słysząc, że chłopak albo dziewczyna biorą pod uwagę wstąpienie do zakonu, reagują źle. Bardzo rzadko wspierają, bardzo rzadko tolerują. I ona miała też pewien opór, ale ostatecznie dużo łatwiej to poszło i
wiodła rzeczywiście takie życie, jakiego pragnęła. Jest coś bardzo budującego w tym, jak ona patrzy na ten współczesny świat. Ona nie ma nastawienia właśnie takiego, że odwracam się plecami, tak jak często zakonnicy mogą robić. Odcinam się, to jest złe, brzydkie, głupie, nie chcę z tym mieć nic wspólnego. Ona się wtedy pyta, no ale no to tak nie można, mówi, bo przecież pierwsza sprawa nasza, jak wstępujemy do zakonu, to jest odpowiedź na pytanie, no dobrze, ale dlaczego ja tam idę? Dlaczego ja tam w ogóle chcę swoje życie spędzić? Nie możesz się odwracać zupełnie od świata i to jest po prostu nieporozumienie. Jeśli tylko to cię motywuje, tylko to cię kieruje, że jest ten świat świecki jest ci obcy, brzydki, nie rozumiesz go, nie dajesz w nim rady, no to się chowasz w zakonie. Jeśli chodzi o same dominikanki na przykład, ona o tym też ciekawie opowiada, siostra Olek, że tam też są zmiany. Oczywiście, że bardzo duża jest inercja, opór instytucji, opór zakonów, żeby zmieniać reguły, zasady, styl życia, ale jednak powoli to idzie. I na przykład już siostry mogą mieć komórki. No, dawniej nie do pomyślenia, żeby siostra mogła indywidualnie kontaktować się ze światem zewnętrznym, by to było bardzo regulowane, włącznie z wizytami, odwiedzinami rodziny albo z wyjazdami do rodziny. Teraz jest dużo więcej swobody. I ponieważ działa ten czynnik, o którym wspomniałem, że przesuwa się wiek wstępowania do zakonów, zwłaszcza żeńskich, 25-35 lat, dawniej 18-25, no to ta pewna dojrzałość każe nie uprawiać jakiegoś niepotrzebnego zewnętrznego celebryctwa, prawda? Tylko zająć się tym swoim powołaniem. I ona pięknie, siostra Olek, mówi tak, nie opowiadamy, jakie my, siostry zakonne, jesteśmy wspaniałe, ani nie namawiamy, wstąpcie do zakonu. My mówimy, i to mi się bardzo podoba, na tym chcę właśnie zakończyć. Ona mówi tak, my mówimy, zastanów się, do czego powołał cię Bóg. Zastanów się, jak przeżyć najlepiej to powołanie, czy po prostu swoje własne życie. Więc spróbujcie, mówi siostra Olek, popatrzeć na życie jako powołanie. I teraz najważniejsze. Dla jednych tym powołaniem będzie życie rodzinne. Dla innych życie w samotności. Nie będą zakładali rodziny, ale pozostaną osobami świeckimi. Wreszcie dla jeszcze innych mężczyzn czy kobiet, to będzie życie w zakonie. Takie proste wydawałoby się, ale mi się uważam, bardzo to jest wymowne, trafne. Potraktujmy swoje życie poważnie. Potraktujmy je, mówiąc językiem właśnie religijnym, jako powołanie, a mówiąc językiem niereligijnym, jako zadanie. Po co tu jesteśmy? Po co mamy tutaj na tej ziemi przez jakiś czas być, jaki z tego będzie miał ten świat pożytek, my sami, nasi bliscy. To mi się wydaje najlepsza strona takiej refleksji nad tym, czym są, do czego są potrzebne Kościołowi zakony. Właśnie ten aspekt. Zastanówmy się, jak
jakim powołaniem jest nasze życie, czego chcemy w naszym życiu. Oni są, zakonnice są pewnym, w najlepszym swoim wydaniu. Nie mówię o tych różnych złych rzeczach i grzechach. Oni są pewną inspiracją w tym kierunku. I to mi się bardzo podoba. Jeszcze na koniec chciałbym Państwu polecić lekturę uzupełniającą. Jak Belfer, to Belfer. Otóż są dwa bardzo udane zbiory reportaży poświęconych i sytuacji zakonnic. Niektóre z nich w dramatycznych okolicznościach dzisiaj odchodzą. I księży, w tym księży zakonników. Ta pierwsza książka to Marta Abramowicz, Zakonnice odchodzą po cichu, a druga, jej autorem jest Paweł Reszka i nazywa się po prostu Czar. Jak ktoś ma czas, ochotę dalej zgłębiać ten nasz temat, do czego dzisiaj zwłaszcza są potrzebne zakony, jak wygląda w nich życie, jakie są dobre i jakie są złe strony, to bardzo polecam, bo to jest o nas, to jest o Polsce, to jest o polskim katolicyzmie, to jest o polskim kościele. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że do następnego razu. Do widzenia.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Boniker, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę Produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Eserafi.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Agata Komendant-Brodowska i chciałabym Państwu opowiedzieć o przemocy szkolnej, a konkretnie skupić się na grupowym charakterze tego zjawiska. To jest coś, co z jednej strony dla mnie jako socjologa jest najbardziej fascynujące w tym zjawisku, z drugiej strony jest to trochę przerażające, a z trzeciej strony myślę sobie, że będzie też pewien akcent optymistyczny, bo skoro zjawisko jest grupowe, to ma również rozwiązania o charakterze grupowym, związanym z grupą, jak się Państwo przekonają. I teraz tak, plan na dzisiaj jest taki. Najpierw chciałabym opowiedzieć w ogóle o tym, czym jest dręczenie szkolne, co to jest za rodzaj przemocy. Potem opowiem o tym, dlaczego można mówić i należy mówić o tym, że jest to zjawisko o charakterze grupowym. Czyli opowiem o tym, że dręczyciel jest takim graczem strategicznym, tak można go nazwać. I opowiem o roli świadków przemocy. A na koniec trochę właśnie tego, nazwijmy to bardziej optymistycznego akcentu, czyli o rozwiązaniach. Skoro problem ma charakter grupowy, no to spróbujemy podejść do tego problemu, do jego rozwiązywania również od strony grupy, a nie od strony jednostek. Czyli postaram się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego świadkowie nie reagują i co można z tym zrobić. Więc zacznijmy od dręczenia szkolnego. Zobaczymy, czy się przeskoczy. Tak, zacznijmy od dręczenia szkolnego. Czym jest dręczenie, jaka jest jego skala, jakie są konsekwencje tego zjawiska? Pierwsza sprawa to jest bardzo istotne rozróżnienie między kilkoma terminami, których w gruncie rzeczy używa się zamiennie bardzo często. Bo mówimy o agresji szkolnej, o przemocy szkolnej, o dręczeniu szkolnym i często to jest tak, że te określenia są używane zamiennie, ale żeby było to uporządkowane, to powiem, czym to się różni. Więc z agresją mamy do czynienia zawsze wtedy, kiedy jest jakieś działanie, które jest wykonywane z intencją krzywdzenia drugiej strony. Żeby mówić o tym, że mamy do czynienia z przemocą, oprócz tego, że mamy intencję krzywdzenia, dochodzi jeszcze kwestia dysproporcji władzy lub siły między stronami atakującą i atakowaną. A żeby mówić o dręczeniu, muszą wystąpić właściwie jeszcze dwa elementy, bo mamy do czynienia z przemocą, czyli z takim rodzajem agresji, gdzie jest dysproporcja między ofiarą a agresorem lub agresorami. Mamy też trwałe role sprawcy i ofiary i mamy uwikłanie całej grupy w problem. Dlaczego ta grupa jest uwikłana? O tym będzie zaraz. W każdym razie to są trzy terminy, które są czasem używane zamiennie, a dręczenie to jest szczególny podtyp przemocy szkolnej. I ja dzisiaj będę się skupiać właśnie na tym podtypie przemocy. Na przykład agresja, która nie jest dręczeniem, to są bójki między uczniami, którzy normalnie się przyjaźnią. Mój syn, jak z przedszkola wraca, to od czasu do czasu mówi, że z kimś tam się pobił, no ale to nie znaczy, że którykolwiek z dzieci zaangażowanych w bójkę jest dręczycielem albo ofiarą. Okej. Tak, kolejna sprawa, oczywista, ale myślę sobie, że to jest taka oczywistość, którą warto powtarzać i powtarzać, bo nadal nie wszyscy jakby to wiedzą. Przemoc to jest nie tylko bicie. Rodzajów przemocy jest bardzo wiele. Na przykład możemy mieć do czynienia z przemocą czy agresją werbalną, czyli wyzywaniem, wyśmiewaniem, przezywaniem itd., itd. Z przemocą relacyjną. Co to oznacza? To oznacza na przykład takie manipulowanie sytuacją, żeby kogoś oddzielić od grupy, żeby doprowadzić do tego, żeby był w tej grupie przez tę grupę odrzucony. To jest przemoc relacyjna, czyli na przykład obgadywanie, rozpowszechnianie jakichś złośliwych kłamstw o jakimś uczniu czy uczennicy, to jest przemoc relacyjna. Taki specyficzny podtyp przemocy, o której się dużo mówi ostatnio, czyli cyberbullying, czyli przemoc cyfrowa. To jest przemoc, która może mieć charakter werbalny albo relacyjny, no bo są to na przykład wyzwiska, wyśmiewanie albo właśnie obgadywanie, albo rozpowszechnianie jakichś fałszywych informacji na temat jakiejś osoby, albo jakichś kompromitujących treści. ale zapośredniczona cyfrowo. Mamy też przemoc seksualną, mamy przemoc ekonomiczną i w szkole też możemy mówić o przemocy ekonomicznej, bo na przykład wymuszanie oddawania, nie wiem, drugiego śniadania codziennie. To jest też przemoc ekonomiczna. I wszystkie te rodzaje przemocy mogą występować, jeżeli mamy do czynienia z dręczeniem szkolnym. I zresztą dla dręczenia szkolnego typowe jest to, że zazwyczaj nie sprowadza się do jednego rodzaju agresji. To znaczy często też występuje eskalacja, czyli zaczyna się na przykład od wyśmiewania, zaczyna się od agresji werbalnej, od ośmieszania, od izolowania jakiejś osoby w grupie, a potem mogą następować coraz bardziej drastyczne formy przemocy. Czyli tak, przemoc to nie tylko bicie. No i co to jest to dręczenie szkolne i na czym ono polega? Bardzo ważna cecha dręczenia to jest dysproporcja między ofiarami a agresorami. I ta dysproporcja może mieć bardzo różny charakter. To znaczy, pierwszy najoczywistszy przykład to jest taki, że mamy silniejszego chłopca na przykład i słabszego chłopca, tak? Czyli przewaga z siły fizycznej, sprawności fizycznej. Ale może to być przewaga związana ze zdolnościami interpersonalnymi. Tak? Mamy na przykład dziewczynę, która jest bardzo wygadana, bardzo sprytna, wie jak się poruszać w świecie relacji społecznych, tak to nazwijmy. I mamy jakąś dziewczynkę, która jest taka trochę zahukana, nieśmiała, nie potrafi się jakoś odpowiedzieć na różne zaczepki i taka dysproporcja również może, to też jest jakby dysproporcja między agresorami a ofiarami. Czyli te dysproporcje mogą mieć bardzo różny charakter.
1: Jeśli spojrzę na te trzy punkty, to wydaje się, że skoro to jest takie specyficzne zjawisko, no to pewnie zdarza się rzadko, że to jest w ogóle jakiś tam ułamek procenta. Tymczasem wcale tak nie jest. Dręczenie szkolne jest zjawiskiem powszechnym. I na podstawie bardzo wielu różnych badań i polskich, i międzynarodowych można powiedzieć, że dręczenie w różnym stopniu i z różnym natężeniem występuje prawie w każdej szkole. Nie w każdej klasie szkolnej, ale prawie w każdej szkole. Jeśli chodzi o Polskę, to odsetek ofiar dręczenia szacuje się na 9-10%. I to jest tak, że różne badania potwierdzają mniej więcej ten odsetek. To jest dosyć przerażające, jak pomyśli się o tym, że 10% uczniów w Polsce jest regularnie atakowanych przez swoich rówieśników, długotrwale, że to trwa ileś czasu. I cała grupa wie o tym i cała grupa jest zaufana. No i dlaczego ta grupa... jeszcze chciałam powiedzieć o skutkach. No więc jak się pomyśli o tym, że ktoś jest atakowany regularnie, wie o tym, że będzie atakowany na różne sposoby, no to trudno oczekiwać, że na przykład taki uczeń będzie się dobrze uczył, że będzie się skupiał nadal na nauczeniu, na przygotowywaniu, nie wiem, do jakichś egzaminów, na rozwoju intelektualnym, no bo to trudno jest w ogóle się skupić na czymkolwiek, będąc ofiarą dręczenia. Także jeśli chodzi o ofiary, to możemy mówić o tym, że doświadczają bardzo dużego stresu, często cierpią na depresję. Jeśli chodzi o agresorów, to uczą się tego, że ich działania są że są bezkarni, więc to jest trochę tak, że utrwala im się pewien wzorzec zachowań, który może potem prowadzić do pewnych działań przestępczych. No i pewne badania pokazują, że agresorzy szkolni częściej w przyszłości angażują się w jakąś tam działalność przestępczą. Natomiast świadkowie też tutaj też odczuwają efekty tego zjawiska, bo uczą się takiej obojętności, takiej apatii. Widzą coś przykrego, uczestniczą czy współuczestniczą w czymś bardzo przykrym i nic się nie dzieje, więc to też nie pozostaje bez konsekwencji dla nich. Czasami niestety dręczenie szkolne prowadzi do tragicznego finału i ten tragiczny finał może mieć w sobie...
2: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Najważniejsze przypadki, które były najbardziej nagłośnione, to była Ania z Gdańska, Dominik z Wierzchonia, który popełnił samobójstwo dwa lata temu, no i teraz Kacper, który popełnił samobójstwo. Natomiast może też ten proces prowadzić do zemsty i tutaj mamy z kolei taki najbardziej znany przypadek światowy, czyli strzelanina w Kolumbanie w 1999 roku, kiedy ofiary wyręczenia szkolnego po prostu wkroczyły do szkoły i zaczęły strzelać. Także myślę, że patrząc na te skutki, chyba nie trzeba jakoś bardziej uzasadniać tego, że z tym problemem warto by było jakoś się zmierzyć i jakoś sobie z nim radzić, a może mu zapobiegać w jakiś sposób bardziej aktywnie. I teraz tak, wyręczenie szkolne jako zjawisko ruchowe, czyli to, co jest tutaj najistotniejsze. Dlaczego w ogóle dręczyciele dręczą? To jest bardzo istotne pytanie. Dręczenie szkolne to jest szczególny rodzaj agresji, bo dręczyciel szkolny wykonuje swoje działania na zimno. To jest agresja taka zimna, skalkulowana, niesprowokowana. To nie jest tak, że on pod wpływem emocji coś robi. Dręczyciele szkolni planują swoje działania. To są tacy trochę strategiczni gracze. Są takie mity na temat prześladowców szkolnych, z którymi badacze się już dawno rozprawili. Pierwsza sprawa to, że dręczyciele dręczą, bo chcą sobie skompensować swój brak pewności siebie. No nie jest tak. To nie jest tak, że dręczyciele są jakoś szczególnie niepewni siebie i w badaniach nie potwierdzono takiej hipotezy. A drugi mit jest taki, że celem dręczycieli jest cierpienie ofiar, że to jest taki, no taki taką sadystyczną przyjemność czerpią z tego. Nieprawda. Celem agresora nie jest samo w sobie cierpienie ofiary. Agresor czy agresorka dąży do uzyskania uprzywilejowanego statusu w grupie, kontroli nad grupą. O co tutaj chodzi? Powiedzmy, że mamy agresorkę, która sobie wybiera jakąś swoją koleżankę, na przykład o nieco gorszym statusie materialnym, trochę uboższą, wybiera sobie na ofiarę i zaczyna ją dręczyć, wyśmiewać jej strój, wyśmiewać, że jaką ma komórkę, albo jakie ma ubrania, albo jakim samochodem tam rodzice ją odwożą do szkoły. O co jej chodzi? Czy jej chodzi tylko o to, żeby sprawić cierpienie tej dziewczynce? No częściowo tak. Ale jej chodzi głównie o to, żeby wszyscy inni w klasie zastanawiali się, co ona powie na ich strój, na ich komórkę i na ich samochód. To chodzi o to, że ta dziewczynka, ta agresorka, dzięki dręczeniu uzyskuje kontrolę

chodzą do szkoły, czy ona ich wyśmieje, czy nie, czy będą celem kolejnych ataków, czy nie. Więc dręczyciel potrzebuje publiczności. Z takich badań obserwacyjnych prowadzonych przez Craig i Pepler w latach 90. wynika, że większość, zdecydowana większość aktów przemocy szkolnej ma miejsce przy świadkach. Dręczyciele szkolni się nie ukrywają ze swoją działalnością, wręcz przeciwnie. I teraz, skoro tak, to reakcja świadków może zachęcić albo zniechęcić agresora do kontynuowania działań. I tak faktycznie zresztą jest, bo to z kolei kolejne badania sprawdzały, że to, jak zachowują się świadkowie, ma bardzo duże znaczenie dla tego, czy ten proces jest kontynuowany, czy jest przerwany. Niestety świadkowie zazwyczaj pozostają bierni. I to jest problem. I czasami pojawiają się właśnie, jak są jakieś doniesienia medialne o przypadkach przemocy, pojawiają się takie komentarze, że och, znieczulica, ta dzisiejsza młodzież, która jakoś jest taka sama od iluś lat, ale zazwyczaj jest dzisiejsza młodzież, o, oni tylko w tych telefonach w ogóle nic nie widzą, po prostu nie zwracają uwagi. No więc nie, to nie chodzi o znieczulicę. To nie jest tak, że świadkowie są bierni, bo są tacy jacyś, nie wiem, okropni, nie zwracają uwagi na innego człowieka. A i tutaj jeszcze jedna ważna rzecz. Nie będę pokazywać Państwu tego filmu. Ja zresztą go nie oglądałam, bo dla mnie to jest zbyt przejmujące. Jest tu kadr z filmu, gdzie dziewczynki znęcają się nad swoją koleżanką. Takich filmów niestety w internecie wcale nie jest mało. I dlaczego? Jak weźmie się pod uwagę charakter zjawiska, to nagrywanie dręczenia nie jest dziwne. To jest wręcz oczywiste, że jest nagrywanie dręczenia, bo można mieć jeszcze większą publiczność. Tak, jeśli ktoś, nie wiem, kogoś okrada, włamuje się gdzieś, no to raczej tego nie nagrywa i tego nie wrzuca na YouTube'a. To znaczy, no, nie miałoby to sensu. Tak, a tutaj mamy działalność, która wiadomo, że jest niewłaściwa, a mimo to jest jakby przedmiotem przechwałek w jakimś sensie. Dręczyciele, może no same te dręczycielki tego nie nagrywały, ale pozwoliły komuś to nagrać. I akty dręczenia bywają nagrywane po to, żeby właśnie uzyskać jeszcze większą publikę. No a co z tą publiką jeszcze? Świadkowie pozostają bierni, ale to też z różnych badań wynika. Większość uczniów uważa sam proces dręczenia nie dlatego, że to ich dotyczy bezpośrednio, ale widzą to, uważa ten proces za przykry, niepożądany, wcale nie chcą, żeby to się dalej działo. No i jakby dlaczego tak jest? Jest w tym jakiś paradoks. Świadkowie dręczenia mają negatywną postawę wobec dręczenia, im się to nie podoba, ale z drugiej strony nie robią nic, żeby to dręczenie przerwać. I o co chodzi? No więc to, co jest istotne tutaj, tutaj jest takie spojrzenie jakby socjologa na ten problem. Problem może leżeć nie w cechach świadków przemocy, nie w tym, że to oni, każdy pojedynczy świadek przemocy jest taki apatyczny i bierny, ale w cechach struktury sytuacji, w cechach grupy, jaką tworzą świadkowie, a nie w pojedynczych osobach. I na tym się dalej skupimy. Więc ja w swoich analizach przyjęłam takie optymistyczne założenie, zobaczymy dlaczego ono jest w cudzysłowie optymistyczne, że świadkowie chcieliby zareagować. No i pytanie, czy w klasie złożonej z przeciwników dręczenia pojawi się reakcja na dręczenie, czy może jednak są mechanizmy, które temu zapobiegają? No i tutaj od razu się wyjaśnia, dlaczego to optymistyczne jest w cudzysłowie. Bo niestety, nawet przy pozornie sprzyjających warunkach, pewne cechy grupy, pewne mechanizmy, może bardziej dzisiaj będę mówić nie o cechach grupy, tylko o mechanizmach, pewne mechanizmy mogą blokować interwencję świadków. I chciałabym pokazać Państwu kilka tych mechanizmów grupowych. W jaki sposób przeprowadziłam analizę, to jakby kilka słów, żeby wyjaśnić, skąd będą się brały te schematy, które poniżej się pojawią, później się pojawią. Więc wykorzystałam do analizy tych mechanizmów teorię gier. Jest to teoria, która jest wykorzystywana i rozwijana głównie przez matematyków, ekonomistów, przedstawicieli nauk politycznych, ale ona zyskuje popularność w różnych dziedzinach, ostatnio na przykład w biologii.
I teoria gier służy do analizy zachowań racjonalnych aktorów w sytuacjach współzależności. Sytuacja współzależności brzmi

Może dosyć tak dziwnie, ale chodzi o każdą sytuację, której wynik zależy od zachowań różnych jej uczestników, czyli nie jest tak, że jedna osoba decyduje o wyniku interakcji, czyli wyniku jakiejś sytuacji społecznej. W procesie analizy jest w takiej teorii ogrowej, wybiera się najistotniejsze cechy jakiejś sytuacji, czyli odziera się trochę rzeczywistość z całej takiej złożoności rzeczywistości społecznej, wybiera się uczestników sytuacji, patrzy się na ich cele, jakie występują współzależności między tymi celami, tworzy się taki schemat przebiegu interakcji i analizuje się mechanizm, jak ta interakcja przebiega w zależności od różnych warunków. Czyli analizuje się strukturę sytuacji. Do czego w ogóle ta teoria gier jest potrzebna? Ona pozwala po pierwsze na analizę złożonych mechanizmów grupowych, pozwala skupić się na cechach struktury interakcji i cechach grupy, zamiast skupiać się na postaci agresora i ofiary. I pozwala też przeanalizować możliwe modyfikacje środowiska społecznego, czyli jakie warunki musielibyśmy stworzyć, żeby ta gra na przykład rozegrała się inaczej. Czyli na przykład jakie warunki trzeba by stworzyć, żeby świadkowie przemocy zareagowali. Więc chciałabym pokazać kilka przykładów takich mechanizmów grupowych. Jak one przebiegają i co może sprawiać, że świadkowie nie reagują i jak można by sprawić, żeby jednak zareagowali. Pierwszy mechanizm, który może przeszkadzać świadkom w reakcji, jest to pułapka wspólnej niewiedzy. Mamy tutaj bardzo schematycznie narysowanego świadka przemocy oraz innych świadków przemocy, równie schematycznie narysowanych i oni obserwują, jak jakiś tam ich kolega jest atakowany i ten konkretny świadek przemocy zastanawia się nad tym, co ma zrobić. I z jednej strony, zgodnie z moim optymistycznym założeniem, że świadkowie chcieliby zareagować, głos sumienia, czyli taka norma zinternalizowana, nakazuje mu zareagować, no bo przecież widzi, że ktoś słabszy jest bity przez kogoś silniejszego, no powinien zareagować. Ale z drugiej strony, nikt z jego przyjaciół nie reaguje. I tutaj mamy konformizm, czyli wpływ zachowania grupy na tego konkretnego świadka przemocy. Nikt nie reaguje, no więc może nie powinienem, a może ten chłopak sobie na to zasłużył, a może tak w tej szkole się dzieje, a może oni wiedzą, co się wydarzyło wcześniej i tutaj się nie powinno reagować. No, zachowanie grupy może prowadzić do takich jakby wątpliwości, czy on jednak powinien reagować, czy nie. I tutaj są te dwa sprzeczne głosy, które on ma w swojej głowie. Tylko to, co jest bardzo istotne, to inni gracze podejmują dokładnie te same decyzje. I każdy z nich patrzy się na innych, więc ten nie reaguje, bo tamci nie reagują, tamci nie reagują, bo między innymi on nie reaguje. I mamy pułapkę społeczną, czyli taką sytuację, w której właściwie gdyby oni wszyscy ze sobą porozmawiali i ustalili, co mają w głowach, to nie byłoby problemu, bo oni wszyscy by wiedzieli, aha, wszyscy chcemy zareagować. Każdy z nas się czai tylko dlatego, że inni się czają i oni się czają, bo ja się czaję. Więc to jest pułapka wspólnej niewiedzy. Ona się bierze z tego, że właśnie oni nie wiedzą, co każdy z nich myśli o przemocy szkolnej, o tym, czy oni uważają, że to jest ok, co się dzieje, czy nie jest ok. Co robić, żeby uniknąć tej pułapki? Pierwsza sprawa, promowanie niezależności, obniżanie tych konformistycznych zachowań. Tak? Czyli mówiłam o tych dwóch głosach. Jeden to był głos sumienia, drugi to był konformizm. Jeżeli będziemy mieć klasę, gdzie wyobraźmy sobie, chociaż to jest kompletna abstrakcja, gdzie każdy uczeń by podejmował decyzję tylko i wyłącznie zgodnie z własnym głosem sumienia, to by w ogóle nie było problemu, bo żaden by się nie oglądał na innych. Więc promowanie niezależności trochę z tej pułapki pozwala wychodzić. Druga sprawa to jest podbudowywanie tego głosu sumienia, czyli promowanie norm nakazujących reagowanie. Na przykład poprzez uświadamianie uczniom, jak dalekosiężne są konsekwencje dręczenia, że te konsekwencje dręczenia na przykład dla ofiary się nie kończą w szkole, to się ciągnie przez całe życie. Także uświadamianie na przykład w ten sposób uczniów może trochę podbudować jakby ich chęć reagowania, bo mogą sobie zdawać sprawę, że,
stawka jest wiele, wiele większa niż myślą. Czyli wzmacnianie głosu sumienia, kształtowanie normy nakazującej przeciwstawianie się agresorowi niezależnie od tego, co robią inni uczniowie. To na przykład w programie Dana Olweusa, takiego chyba najwybitniejszego badacza problemu dręczenia szkolnego, występuje. Czyli takie, na przykład proponuje się robić taki kontrakt klasowy, w którym się przyjmuje zasadę, reaguje niezależnie od tego, co robią inni. Czyli nie oglądam się na innych w swoich reakcjach. To jest, można powiedzieć, że to jest takie połączenie tych dwóch powyżej. Ale to, co jest bardzo ważne i co już nie bazuje na indywidualnych cechach czy postawach, ale na grupie, to jest budowanie wspólnej wiedzy. To znaczy uczniowie muszą czasem rozmawiać o tym problemie, żeby się zorientować, że każdy z nich jest przeciwny, czy że wielu z nich jest przeciwnych, czy że chociażby kilkoro jest przeciwnych, to już będzie dużo, bo oni wtedy mogą skoordynować swoje działania. Bez tego, bez tej wspólnej wiedzy, to cały czas tkwią w pułapce. No i jeśli chodzi o same działania, które temu mogą służyć, to albo może być jakiś dzień poświęcony dręczeniu szkolnemu, różne regulaminy, kontrakty klasowe, regularne spotkania na przykład poświęcone właśnie problemowi dręczenia. Dawanie okazji uczniom, żeby pogadali o tym, żeby być może wymienili się bardziej tymi swoimi postawami, żeby się tak nie czaili z chęcią reagowania. Właśnie, bo wspólna wiedza umożliwia koordynację działań. Uczniowie wtedy podejmują decyzje nie w kompletnej takiej niewiedzy, pustce, tylko w oparciu o wiedzę, że mój kolega też, jemu się też to nie podoba i komuś tam też się nie podoba. I to nie chodzi tylko o to, że im się na przykład nie podoba, że dręczą kogoś tam, bo ta ofiara może być na przykład przez nich nielubiana albo... No, może być różnie, ale może im się nie podobać to, że ktoś chce nimi manipulować, bo dręczyciel, trzeba pamiętać o tym, chce manipulować całą klasą, więc warto przeciwdziałać nie tylko ze względu na to, że powiedzmy moralnie jesteśmy zobligowani do bronienia słabszych, ale warto reagować chociażby dlatego, że nie chcemy być manipulowani przez kogoś. Nie chcemy, żeby ktoś się stawiał ponad nami jako sędzia tego, co jest, nie wiem, modne, co jest niemodne, co jest w porządku, a co jest nie w porządku w tej klasie. No bo to o to w tym, o taką stawkę toczy się tutaj gra. Teraz kolejny przykład. Tutaj będzie taki schemat. Mamy schemat relacji w klasie, zaprezentowany na takiej sieci. Te kółka, no to są uczniowie, a te gałęzie, czyli te kreski, to są relacje przyjaźni, które łączą tych uczniów. I X to jest, powiedzmy, nazwijmy go bohaterem. Bohater broni ofiary, wystąpił przeciwko agresorowi. I wyobraźmy sobie, że każdy pozostały świadek przemocy ma taki próg reakcji. Jeśli 1/4 jego przyjaciół zareaguje, to dołączy się do interwencji. Pomyśli sobie, no sumienie mi nakazuje, 1/4 moich przyjaciół już reaguje, no to ja też powiem, że mi się to nie podoba. W jakiś sposób jakoś tam dołączę do tej reakcji. No zobaczmy, co się będzie działo przy takim założeniu, że wszyscy mają ten sam próg reakcji 1/4. Czy to jest jasne, o co chodzi? Tak? Okej. No to zobaczmy, co się będzie działo. W pierwszym kroku dwie osoby dołączają, w drugim kroku kolejna, w trzecim kroku kolejna, a w czwartym kroku już nic się nie dzieje. Mamy tak zwany, po lewej stronie mamy grupkę uczniów, którzy nie dołączą do tej reakcji, chociaż oni też są jakby tak samo skłonni reagować. Dlaczego nie dołączą? Bo tworzą coś, co w analizie sieci nazywa się blokującym klastrem, czyli takim tworem węzłów, w którym jest bardzo wiele połączeń między nimi, a bardzo mało połączeń wychodzących. Tak to można powiedzieć w analizie sieci, a jeśli chodzi o klasę szkolną, to jest po prostu jakaś taka grupka, tak? Grupka, klika, tak to można by nazwać. I to jest tak, że podgrupy właśnie, które są ściśle powiązane wewnętrznie, a bardzo niewiele mają powiązań na zewnątrz,
blokują upowszechnianie się reakcji. Mimo, że oni wszyscy są tak samo skłonni reagować, ale po prostu mają za mało przyjaciół na zewnątrz swojej grupki, mają za mało kolegów na zewnątrz swojej grupki. Połączenia pomostowe, czyli takie pomiędzy grupkami i połączenia i rozluźnianie połączeń wewnątrz tych podgrup może pomóc. Nie wiem, czy z Państwa doświadczeń to wynika, z moich doświadczeń szkolnych wynika, że dosyć typowe jest dzielenie się klasy na podgrupki, tak? Dosyć często jest tak, że to są jakieś takie podgrupki, które się trzymają razem, a pomiędzy nimi jest niewiele połączeń. I są pomysły na to, jak trochę chociaż temu przeciwdziałać. Jest na przykład taki program, który się nazywa Jigsaw Classroom, układankowa klasa, może niezbyt ładne tłumaczenie, ale to mniej więcej oddaje, o co chodzi, który powstał jako odpowiedź na problem segregacji o jeszcze mocniejszym charakterze, bo wzmacnianej przez uprzedzenia rasowe, bo łączone były klasy dzieci o różnym pochodzeniu rasowym. I Aronson wymyślił taki sposób na to, jak trochę chociaż ich przemieszać, jak chociaż troszkę sprawić, żeby oni się przyjaźnili nie tylko w tych swoich grupach. I pomysł jest mniej więcej taki, żeby uczniowie wykonywali projekty w takich ściśle zaplanowanych, jeśli chodzi o skład, podgrupach. Potem wymieniali się między tymi podgrupami, potem znowu się rozłączali i znowu wracali do swoich podgrup. No, długo by trzeba było o tym opowiadać, natomiast jest to bardzo sensownie pomyślane i jest to program, który przynosił efekty w Stanach Zjednoczonych. No właśnie nauka przez współpracę powodowała trochę jakby rozbijanie tej takiej silnej struktury podzielonej, posegmentowanej. Więc to jest kolejny przykład. Czyli mieliśmy ten problem pułapki wspólnej niewiedzy, problem segregacji na podgrupy. Tutaj jeszcze kolejna taka ciekawa kwestia, że to, co może pomagać, to jest to, co akurat dosyć często jest obserwowane w klasie, czyli po prostu zróżnicowanie. Rzadko jest tak, że wszyscy uczniowie mają na przykład taką samą postawę wobec dręczenia. Dokładnie taką samą, dokładnie każdy z nich by zareagował, gdyby tylko, nie wiem, właśnie 1/4 jego kolegów zareagowała. No to trudno sobie wyobrazić, żeby wszyscy byli tacy sami. No i Tutaj taki przykład, że to zróżnicowanie może właśnie pomagać, bo mamy przykład sieci, gdzie mamy czworo uczniów i jednego jeszcze reagującego. Gdyby wszyscy oni byli tacy sami, to nic by tutaj się dalej nie zadziało, bo ta czwórka tworzy blokujący klaster, ale jeżeli mamy zróżnicowanie, cały czas ten sam średni próg reakcji 30%, ale mamy tutaj dwóch uczniów bardziej skłonnych do reakcji i dwóch uczniów mniej skłonnych do reakcji, to oni wszyscy prędzej czy później zareagują. Mimo, że mamy tutaj osoby, które są mniej skłonne do reakcji, ale ważne jest to, że są tacy, którzy są bardziej skłonni, są tacy, którzy są mniej skłonni i jedni mogą pociągnąć drugich za sobą. Więc lepiej, kiedy mamy zróżnicowaną grupę, bo wtedy są bohaterowie, którzy mogą uruchomić taką kaskadę reakcji. Łatwiej jest wtedy o upowszechnienie tej reakcji. No co robić? Przede wszystkim pamiętać o tym, że nie wszyscy muszą być bohaterami. Pamiętać o tym, że część uczniów zareaguje dlatego, że zareagują ich koledzy i koleżanki. Czyli jeżeli myśli się o jakichś interwencjach w szkole, interwencjach w klasie, to nie zawsze trzeba myśleć tak globalnie, że o teraz to wszyscy będą się przeciwstawiać agresorowi. Można jakby zacząć od niektórych i potem się ta kaskada może uruchomić. Teraz jeszcze jeden przykład, takie bardziej ekonomiczne spojrzenie na reakcję świadków. Tutaj mamy taki, no znowu dosyć abstrakcyjny model. Wyobrażamy sobie, że pozytywna, taka wolna od prześladowania atmosfera, czyli klasa bez tyranów i tyranek, tak
to można określić, jest dobrem publicznym, czyli czymś, co służy wszystkim, co wszyscy cenią. Każdy uczeń chciałby być w takiej klasie. Takie jest założenie, znowu takie optymistyczne. I w celu powstania tego dobra publicznego, czyli takiego dobra, które służy wszystkim, świadkowie muszą zareagować na przemoc, pokonać agresora i im więcej zasobów różnych, im więcej uczniów zareaguje, tym większa szansa na sukces interwencji. Powiedziałam zasobów, dlatego że można powiedzieć, że uczniowie muszą przeznaczyć jakieś swoje zasoby. Czas, wysiłek, pomysłowość, siłę fizyczną, sprawność fizyczną, zależnie od tego, z jakim rodzajem przemocy mamy do czynienia, czy z jakimi rodzajami przemocy mamy do czynienia. Oni muszą jakoś się zaangażować, jakoś zaangażować te swoje zasoby różne w interwencje. Nie są też pewni efektu, to znaczy ta krzywa, to jest krzywa produkcji dobra publicznego, obrazuje tak symbolicznie, jak to by było? To znaczy, tutaj mamy zasoby zgromadzone przez świadków. Im więcej ich jest, tym ta szansa na sukces, szansa, że agresor odpuści, jednak stwierdzi, że nie tędy droga, tak, że przez tyranizowanie tej klasy to nie uzyska tego co chciał. Szanse rosną. Natomiast one nie rosną tak liniowo. Tak? Czyli to nie jest tak, że jak tutaj zareagujemy, to da to ten sam efekt, jak tutaj zareagujemy. I ta krzywa pokazuje coś takiego, że na początku może być trudno. To znaczy, jak pierwszy jakiś jeden nieśmiały komentarz będzie, oj, przestań, daj spokój, to jeszcze za wiele to nie zmieni szansy na sukces. No, a jak dwie osoby, to już bardziej. Jak trzy osoby, no to już coś się zaczyna w tym, powiedzmy, agresorze, jakieś wątpliwości się mogą pojawiać, że może jednak nie tędy droga, może jednak to nie doprowadzi do tego, że będę mógł czy mogła rządzić całą klasą. Więc ta krzywa pokazuje coś takiego, że mamy taki często problem takiego trudnego początku. To znaczy, trudno jest rozkręcić te interwencje. I jak już potem pewien próg przejdziemy, pewną masę krytyczną osiągniemy, to kolejne osoby, które będą jakoś komentować negatywnie działania agresora, kolejne osoby już będą miały duży efekt na tej interwencji. Czy to jest jasne, o co chodzi? Więc mamy ten problem trudnego początku. I coś, co może pomagać w tym problemie trudnego początku? Pierwsza sprawa, bo chodzi o to, żeby przeskoczyć przez ten pierwszy płaski kawałek krzywej. Po pierwsze, można się zastanowić, kto może przeskoczyć przez ten pierwszy płaski kawałek. Po pierwsze, przez ten pierwszy płaski kawałek może przeskoczyć osoba, która ma na przykład bardzo duże umiejętności, czy siłę, czy zdolności interpersonalne, bo ta osoba po prostu przeskoczy cały kawałek, bo jej reakcja będzie tak mocna, że już wskoczymy na tę bardziej stromą część krzywej. Czyli taka osoba, która po prostu wymyśli taką ciętą ripostę do jakiegoś na przykład facebookowego, nie wiem, czy to będzie dobre określenie, ale do jakiegoś hejtu, który się rozpoczął tak na temat jakiejś osoby, wymyśli tak ciętą ripostę, że to po prostu zakończy dyskusję. Czyli osoby wyjątkowo o takich dużych zdolnościach, warto jest o nich myśleć, jakby o mobilizowaniu ich do reagowania, bo oni mogą od razu jakby pociągnąć całą klasę za sobą. Jeszcze to, co może pomóc przeskoczyć ten kawałek, to też jest obecność osób szczególnie zaangażowanych, dlatego że im tak bardzo zależy, że nawet przejście małego kawałka na tej krzywej dla nich już jest ważne, bo na przykład nie tylko chodzi im o tę atmosferę wolną od przemocy, ale też chodzi im o to, że po prostu ta ofiara jest dla nich istotna. To, co może też pomagać znowu, to zróżnicowanie klasy, bo im bardziej klasa jest zróżnicowana, tym bardziej też możemy liczyć na to, że ktoś będzie miał większe umiejętności i gdzieś tam w tę krzywą przeskoczy. I znowu to, o czym już mówiłam, ale tutaj w kontekście innego modelu to też jest istotne. Komunikacja i koordynacja działań. To znaczy, jeśli ja nie wiem,
co moi koledzy i koleżanki myślą o dręczeniu, to ja mogę podejmować decyzję w takiej niewiedzy, zakładając, że właściwie nie wiadomo, czy ktokolwiek za mną pójdzie. Więc ja podejmując decyzję myślę tylko o swoim takim kawałku, który mogę na tej krzywej przejść. Natomiast jeżeli wiem o tym, że inni też chętnie by zareagowali, chętnie by się przeciwstawili jakiejś tam, nie wiem, na przykład agresorce, która cały czas kogoś tam wyśmiewa, to myślę sobie, okej, ja zrobię to, ale jak ja zrobię to, to oni na pewno zrobią jakieś tam kolejne kroki. Czyli mogę podejmować decyzję jakby nie tylko na swoim kawałku krzywej, tylko trochę wychodzące dalej w przyszłość. Zaangażowanie liderów też może pomóc, bo wtedy uczniowie podejmują decyzje, co myślę, że jest dość oczywiste, nie tylko na bazie tego, czy to działanie ma jakiś efekt, czy nie, ale dlatego, że po prostu chcą podążyć za kimś, kogo bardzo lubią, kogo cenią, kogo uważają za jakiś tam autorytet wśród swoich kolegów i koleżanek. I jeśli chodzi o działania profilaktyczne związane właśnie z tymi czynnikami, to tak, to co może pomóc, poprawa umiejętności uczniów po prostu zwiększa ich zasoby, bo jeżeli przećwiczą ileś razy, jak reagować na pewne zaczepki w stosunku do kogoś tam, to będą łatwiej mogli te zasoby zmobilizować, żeby zareagować, jeżeli faktycznie do danego problemu dojdzie. Zawieranie i podtrzymywanie relacji przyjaźni to też jest istotne, bo im bardziej ta komunikacja między uczniami występuje, tym bardziej oni mogą się skoordynować i wspólne zasoby zaangażować, tak? Spotkać się na przykład, żeby ustalić, co odpisać na na przykład kłamstwa rozpowszechniane w internecie, jak zareagować na jakiś filmik kompromitujący wrzucony do internetu. Techniki reagowania na przemoc, no właśnie, zawieranie i podtrzymywanie relacji przyjaźni i komunikacja, czyli znowu komunikacja, znowu budowanie wspólnej wiedzy o postawach wobec przemocy. Bo jeżeli tę wspólną wiedzę mamy, to uczniowie mogą się skoordynować, mogą wspólnie zareagować na dręczenie. I wspólnie pozbyć się tyrana, który chce też nimi rządzić i kontrolować całą klasę. Więc teraz tak, czego nie robić? Mamy antyprzykład z programu Zero Tolerancji dla Przemocy w Szkole. W tym programie agresor był przedstawiany jako osoba niebezpieczna, którą należy izolować. Dlaczego to jest antyprzykład w kontekście tych mechanizmów, o których mówiłam? Jeżeli się przedstawia agresora jako osobę, którą należy izolować, która jest tak niebezpieczna, że w ogóle trzeba ją zamknąć w jakimś ośrodku, to oznacza to, że ta krzywa, jakby, którą mają w głowie uczniowie, to jest w ogóle płaska praktycznie, dokładnie tak jak pan pokazał. Jest praktycznie płaska. No przecież jeżeli to jest jakiś w ogóle przestępca, którego trzeba izolować, no to gdzie ja ze swoją ripostą? Gdzie ja ze swoim jakimś, ze swoją próbą reakcji? Ja sobie z tym nie poradzę, skoro nauczyciele muszą ich zamykać w szkole. Więc przedstawianie agresorów jako takich niepokonanych, no to jest po prostu najgorsza rzecz, jaką można zrobić. No właśnie oni nie są niepokonani i świadkowie mają na nich wpływ, bo świadkowie to jest publiczność, dla których całe to przedstawienie jest urządzane. Więc świadków trzeba przekonywać i pokazywać im, że to o nich chodzi, a nie mówić im, że my tutaj weźmiemy tego agresora i go wrzucimy do jakiegoś specjalnego ośrodka. Nie mówiąc o tym, co jak sobie wyobrażam taki ośrodek, ale naprawdę można też różnymi programami, jak są nieprzemyślane i nie bazują na doniesieniach naukowych, tylko na jakichś wymysłach, można też niestety programami profilaktycznymi zaszkodzić. I teraz tak, to co chciałam przede wszystkim powiedzieć, to jest to, że sama zmiana postaw indywidualnych uczniów nie wystarcza. Że to wrócę do tego optymistycznego założenia, tak? Bo powiedziałam, że przyjęłam optymistyczne założenie, że każdy jest przeciwny dręczeniu. I to założenie było w cudzysłowie. No bo
było w cudzysłowie, dlatego że nawet jeśli tak jest, że każdy jest przeciwny dręczeniu, to i tak pewne mechanizmy mogą tę reakcję zablokować. I nawet w klasie pełnej przeciwników dręczenia ofiara prześladowania może być pozostawiona sama sobie. To jest dosyć pesymistyczne jednak, więc zaczęłam od optymistycznego założenia i doszłam do pewnego pesymistycznego wniosku, ale z drugiej strony, rozumiejąc te mechanizmy, możemy przeciwdziałać dręczeniu. Więc podsumowując, dręczenie szkolne jest to zaskakująco powszechny problem, biorąc pod uwagę, jak drastyczny jest to typ przemocy. Celem agresora jest kontrola nad grupą. Skoro tak, to bardzo istotne jest zachowanie świadków przemocy. I to nie cechy świadków, ale mechanizmy grupowe, cechy całej grupy również, mogą utrudniać reakcję. Więc jeżeli chcemy zapobiegać dręczeniu, to co musimy zrobić, to zrozumieć i przeciwdziałać tym mechanizmom. Zrozumieć, co się tam w tej grupie świadków dzieje, i spróbować tak zmodyfikować warunki początkowe gry, tak zmodyfikować sytuację, żeby umożliwić, jak to określić, żeby uwolnić potencjał, który tkwi w świadkach przemocy, bo ten potencjał jest duży, tylko pewne mechanizmy ten potencjał blokują. I to świadkowie przemocy, to klasa, powinna reagować na dręczenie. To może warto tutaj dodać, że właściwie rolą nauczycieli i wychowawców tutaj bardziej powinno być mobilizowanie potencjału, który tkwi w klasie, a nie rozwiązywanie problemu za uczniów. Bo skoro agresorowi czy agresorom chodzi o świadków, chodzi o kontrolę nad grupą, to grupa ma największy wpływ na to, co się zadzieje. Czy ten proces się rozkręci, czy będzie trwał, czy może wygaśnie. Badania pokazują, że w takich klasach szkolnych, gdzie obrońcy częściej reagują, dręczenie dużo szybciej wygasa. I nawet uczniowie, którzy są szczególnie narażeni na prześladowania, są bardziej chronieni, to znaczy jeżeli nie mamy podatnego gruntu na działania agresora, tylko taką klasę, która jest odporna na te manipulacje, to nawet osoba, która w innej klasie być może zostałaby ofiarą prześladowań, w takiej klasie nią nie będzie. To jest jasne? Okej. Dobra. To teraz jeszcze tak. Też chciałam takie kilka wniosków w skrócie takich najważniejszych. Pierwsza sprawa, świadkowie są ważni, świadkowie powinni wiedzieć, że są ważni i że to nimi manipuluje dręczyciel. To, że nie reagują, może wynikać ze struktury sytuacji, to niekoniecznie znieczulica. Świadkowie nie są źli, tylko być może tkwią w takiej sytuacji, a nie innej. I kilka kwestii, trzy kwestie takie, które może warto zapamiętać. Pułapka wspólnej niewiedzy, czyli nie reaguje, bo inni nie reagują, a inni nie reagują właśnie dlatego, że ja nie reaguję. Struktura grupy, czyli czy są w grupie na przykład alternatywni liderzy, jak są podzielone grupy. Warto się nad tym zastanawiać, bo to wpływa na to, jak cały proces się rozgrywa. No i kwestia początku interwencji. Łatwiej jest zrobić pierwszy krok, kiedy wiadomo, że ktoś zrobi drugi. To jest bardzo, bardzo ważne, że jakby myślenie o przyszłych reakcjach może pomóc komuś, kto ma zrobić pierwszy krok. I to jest właściwie tyle, co chciałam opowiedzieć. Dziękuję bardzo.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicę, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

0: Dzień dobry. Ja nazywam się właśnie Adam Krzystyniak i też strasznie się cieszę, że tak dużo osób przyszło wysłuchać mojego wykładu. To jest naprawdę bardzo miłe. Natomiast o czym chciałbym dzisiaj Państwu powiedzieć, to chciałbym poruszyć tematy związane z mechanizmami komórkowymi starzenia. Szczególnie chciałbym się skupić na starzeniu się układu nerwowego, konkretnie mózgu, i poruszyć temat, który pewnie wszystkich nas najbardziej ciekawi, czy te procesy starzenia można w jakiś sposób zatrzymać albo nawet odwrócić. Może uda mi się na to pytanie odpowiedzieć. Okej, ale może na początek, żebyśmy się trochę rozruszali, to proponuję szybki quiz. Quiz będzie polegał na tym, że powiem Państwu, albo przedstawię Państwu kilka zwierząt. Dla wygody one są uszeregowane od najmniejszego do największego. I zadaniem Państwa będzie uporządkowanie tych zwierząt od najkrócej żyjącego do najdłużej żyjącego. Wiem, że zadanie wydaje się proste, ale może wcale takie nie być, bo wybrałem zwierzęta takie bardziej egzotyczne niż kot, pies czy koń. Okej, to może przejdźmy do rzeczy. Zaczniemy od stułbi, czyli takiego małego parzydełkowca, 3-centymetrowego. Który wygląda trochę jak polip. Drugie zwierzę to golec piaskowy, taki gryzoń afrykański, który wygląda trochę jak kret, też żyje pod ziemią, tylko że nie ma sierści. Następne zwierzę to gąbka szklana, takie bardzo pradawne stworzenie zamieszkujące głębiny oceanów. Antylopa gnu z afrykańskiej sawanny. Kałamarnica olbrzymia to taki mięczak, który dochodzi do olbrzymich rozmiarów, ponad 10 metrów. No i wreszcie wal grenlandzki, czyli gatunek wieloryba. To może dajmy sobie minutkę, żeby się nad tym zastanowić. Można sobie to gdzieś zapisać, można po prostu zdecydować, które zwierzę będzie żyło najkrócej, a które najdłużej. Oczywiście chodzi mi o średnią długość życia na wolności. No dobra, no to daję tą chwilkę na zastanowienie się i po tej minucie po prostu wracamy. I zobaczmy, jakie są prawidłowe odpowiedzi. Najkrócej z tych wszystkich zwierząt żyje kałamarnica olbrzymia, około 2 lat. Potem mamy gnu, który żyje około 20 lat. Golec piaskowy żyje ponad 30 lat. Wal grenlandzki ponad 200 lat. Gąbka szklana żyje już bardzo długo, bo szacuje się, że długość życia tego gatunku to 15 tysięcy lat. I wreszcie stułbia, która teoretycznie przynajmniej z biologicznego punktu widzenia jest nieśmiertelna, ponieważ jej komórki się w ogóle nie starzeją. Czy ktoś z Państwa odgadł prawidłową kolejność? Nie. Tak myślałem. Jeżeli ktoś może z słuchających online to zrobił, to wielkie gratulacje, bo dla mnie ta kolejność w ogóle nie jest intuicyjna, a tym bardziej nieintuicyjna jest dla mnie ta wielka rozpiętość w długości życia zwierząt. Jak widzicie, niektóre zwierzęta, niezależnie od wielkości, żyją 2 lata, a niektóre, nie wiem, 15 tysięcy lat. Z tego naszego małego eksperymentu albo naszego małego quizu myślę, że moglibyśmy pokusić się na wysnucie takiego wniosku, że długość życia w większości gatunków jest w jakiś sposób zaprogramowana. Czyli jest tak jakby cechą gatunkową, jak długość kończyn albo waga, albo wielkość ogólnie. Jeżeli przyjmiemy takie założenie, to nasuwają się naturalnie 3 pytania. Pierwsze, dlaczego różne gatunki mają zaprogramowaną różną długość życia, tak? Dlaczego wszystkie nie mogą żyć wiecznie? Też skoro to zaprogramowanie istnieje, to pytanie, w jaki sposób ta długość życia organizmu może zostać zaprogramowana z biologicznego punktu widzenia? I wreszcie, czy możemy na ten proces wpływać? Właśnie na te zagadnienia chciałbym dzisiaj z Państwem poruszyć. Okej, to zaczniemy może od pytania dlaczego. Właściwie wszystko, czym my jesteśmy i czym jest świat ożywiony, kształtowane jest przez ewolucję. I myślę, że w ewolucji powinniśmy poszukiwać odpowiedzi na pytanie dlaczego. Żeby ugryźć ten temat, myślę, że powinniśmy posłużyć się przykładami, bo w ten sposób będzie nam najłatwiej jakby złapać odpowiedź na to pytanie. Na warsztat weźmy sobie najpierw krótko żyjące zwierzę, czyli mysz domową. Mysz domowa na wolności żyje około roku, może półtora roku. Dlaczego tak krótko? Odpowiedź na to pytanie możemy sobie znaleźć, patrząc, w jakim środowisku żyje mysz. Generalnie na mysz poluje właściwie wszystko, co ma zęby i chciałoby tą mysz zjeść. I nawet jeśli taka mysz, takiej myszy uda się uniknąć losu dania drapieżników, no to i dożyje oczywiście pory zimowej czy jakichś niższych temperatur, no to będzie z kolei wystawiona na te niskie temperatury. Jako małe zwierzę ma małe szanse, żeby sobie w tych niskich temperaturach poradzić. Będzie tam mało jedzenia, więc prawdopodobieństwo tego, że taka mysz będzie żyła długo, jest na tyle małe, że gen na długowieczność w takim zwierzęciu nie mają nawet szansy nigdy się zafiksować, tak? Tam po prostu nie ma myszy, która dożyje 60 lat i będzie mogła przekazać swojemu potomstwu geny na długowieczność, na to, żeby móc dożyć 60 roku życia. Natomiast dla myszy bardzo sensowne jest inwestowanie w geny związane z rozmnażaniem. Dlatego myszy rozmnażają się niezwykle szybko. Stąd jakby można sądzić, że to środowisko ukształtowało długość życia myszy. Bo rzeczywiście myszy, nawet jeżeli weźmiemy je z ich naturalnego środowiska, one wcale nie będą żyły dłużej. Nadal będą żyły około 2 lat. Zupełnie odwrotną strategię mają takie organizmy jak gąbki, które żyją w głębinach oceanów, ponieważ możemy sobie wyobrazić, że w głębinach oceanów nie ma za bardzo drapieżników. Też warunki, chociaż niezbyt przyjazne dla człowieka, są niezwykle stabilne. Jest tam stała temperatura, stałe ciśnienie, nic właściwie się nie dzieje, tak? Dlatego możemy sobie wyobrazić, że jak już taka gąbka zagnieździ się na dnie morskim, to może sobie czekać w nieskończoność na takie dogodne warunki, gdzie znajdzie się pokarm dla niej i będzie mogła się szybciej rozmnażać. Także inwestycja w długie życie dla gąbki jest jak najbardziej sensowna. Stąd możemy sądzić, że właśnie to środowisko sprawia, że gąbki żyją niezwykle długo na dnie oceanów. Pytanie, czy ta reguła dotyczy człowieka? Cóż, co do tego nie ma takich jasnych dowodów, tak? Ale są pewne przesłanki. Otóż oczekiwana długość życia człowieka przed rewolucją przemysłową wynosiła około 55 lat. I jeżeli spojrzymy sobie na statystyki ryzyka czy częstotliwości występowania chorób związanych z wiekiem, takich jak na przykład nowotwory, zobaczymy, że mniej więcej w wieku 55 lat zaczyna się bardzo gwałtowny wzrost częstotliwości zachorowania na te choroby. Czy to jest przypadek? Ciężko powiedzieć. Trudno powiedzieć. Ale wydaje mi się, że nie. Okej, okay. Na podstawie tych informacji możemy wysnuć taki wniosek, że życie dłużej niż pozwalają na to warunki środowiskowe jest właściwie do niczego niepotrzebne. Dlatego stworzenia, które wyewoluowały w danych warunkach, żyją właśnie tyle, na ile te warunki im pozwalają. Oczywiście to jest tylko jedna z teorii, dlaczego w ogóle starzenie, ten proces starzenia istnieje w świecie zwierząt. Jest ich więcej. I dla tych, którzy są zainteresowani tym tematem, chcieliby dowiedzieć się więcej, to na pewno polecam taki artykuł Timeline of Aging Research w Encyclopedia of Gerontology and Population Aging albo książkę Biogerontologia pod redakcją kierownika zakładu, w którym pracuję, znakomitego specjalisty w dziedzinie starzenia, profesor Ewy Sikory. Świetna książka w ogóle, swoją drogą. Bardzo, bardzo ją lubię. Lubię do niej wracać. Okej, okay. Powiedzieliśmy sobie już, dlaczego w ogóle istnieje proces starzenia. Teraz spróbujemy sobie odpowiedzieć na to, w jaki sposób ten proces starzenia jest regulowany. Myślę, że nie pomylę się, jeżeli powiem, że większość organizmów przed etapem śmierci, doświadcza etapu starzenia. I ten etap starzenia to postępujące pogarszanie się funkcji organizmu, prowadzące do zwiększenia podatności na niekorzystne czynniki środowiskowe oraz muszę to jakoś przełożyć. No, jest napisane, można sobie przeczytać. Zgubiłem się w odmianach, przepraszam. W każdym razie jest to cytat z książki, o której przed chwilą powiedziałem, czyli Biogerontologia. I czym się to starzenie objawia u człowieka? Generalnie dochodzi do obniżenia funkcjonalności wielu układów narządów i tkanek. W układzie nerwowym obserwujemy zwiększone ryzyko wystąpienia demencji, w układzie krwionośnym zwiększone ryzyko wystąpienia zawału albo udaru. Organy przestają czasem funkcjonować prawidłowo. Też układ ruchu ulega deterioracji, zmniejsza się siła mięśni i funkcjonalność stawów. Teraz, żeby zrozumieć proces starzenia na poziomie tkankowym i całego organizmu, myślę, że powinniśmy spojrzeć na ten proces z punktu widzenia składowych tkanek i organów, czyli na proces starzenia się komórek. I tutaj mają Państwo schemat komórki, czyli mamy jądro komórkowe, mamy cytoplazmę, mamy błonę cytoplazmatyczną. I można powiedzieć, że każda komórka jest fabryką, która spełnia jakieś funkcje, produkuje jakieś rzeczy albo właśnie coś wykonuje jakieś funkcje. I teraz tak jak każda fabryka, tak komórka potrzebuje do swojego funkcjonowania energii. Dla komórki źródłem energii, czy elementem generującym energię są mitochondria, czyli specjalne struktury, które tą energię produkują. Jest to energia chemiczna, ale podobnie jak elektrociepłownie na przykład, podczas produkcji energii uwalniają zanieczyszczenia, tak mitochondria podczas produkcji energii uwalniają, powiedzmy sobie, takie składniki będące skutkiem ubocznym ich pracy. I te składniki to reaktywne pochodne tlenu. Te reaktywne pochodne tlenu, jak nazwa wskazuje, są bardzo reaktywne, czyli bardzo chętnie oddziaływują z innymi cząsteczkami w komórce. Czy to będą białka, czy to będą cząsteczki DNA, czy tłuszcze, czy lipidy, przepraszam. Może być tak, że to oddziaływanie między reaktywnymi formami tlenu a tymi cząsteczkami prowadzi do uszkodzenia tych cząsteczek. Możemy sobie też wyobrazić, że i to oddziaływuje też na same mitochondria, tak? I te mitochondria też ulegają uszkodzeniu i jak zostają uszkodzone, no to generują jeszcze więcej tych reaktywnych form tlenu. To prowadzi do tego, że te mitochondria zupełnie przestają działać i zaczynają zaśmiecać komórkę. Taka komórka zaczyna gromadzić śmieci dosłownie, czyli uszkodzone elementy. Oczywiście na drodze ewolucji wykształciły się najprzeróżniejsze mechanizmy naprawcze, chroniące komórkę przed tym negatywnym działaniem metabolizm. Metabolizm to ogólnie rzecz biorąc proces związany z generowaniem energii przez komórkę. To jest wielkie uproszczenie oczywiście, ale na potrzeby tego wykładu uznajmy, że to jest właśnie to. I tak jak w każdej fabryce mamy ekipę porządkową i ekipę remontową, tak w komórce mamy na przykład autofagię. To jest taki proces, który można porównać do ekipy sprzątającej. Ponieważ autofagia odpowiada za usuwanie tych śmieci z komórki. Też enzymy oksydacyjne zajmują się neutralizacją reaktywnych form tlenu. Jeśli chodzi o ekipę remontową, to byłyby nią enzymy naprawiające uszkodzone DNA. I teraz wyobraźmy sobie, co się stanie, jeżeli ilość tych śmieci czy tych uszkodzeń, usterek w fabryce jest zbyt duża, żeby ekipa sprzątająca i ekipa remontowa mogła sobie z tym poradzić. No, taka fabryka działa coraz gorzej, tak? Może zatrudnić coraz mniej specjalistów do tego, żeby naprawiać te uszkodzenia. No i w pewnym momencie bankrutuje. I ten punkt w którym komórka nie radzi sobie już z uszkodzeniami i śmieciami, może przyjść w różnym momencie. I ten czas, kiedy pojawia się nieodwracalne uszkodzenie komórek, zależy od dwóch czynników. Jest, można powiedzieć, wypadkową, okej, dla uproszczenia dwóch czynników, oczywiście może być ich więcej, ale dla uproszczenia powiedzmy sobie, że jest wypadkową dwóch czynników. Jeden czynnik to tempa metabolizmu, czyli szybkość, ilość tej energii, która jest generowana i tym samym tych reaktywnych form tlenu. Z drugiej strony mamy wydajność mechanizmów naprawczych, która możemy sobie wyobrazić, że im jest wyższa, tym komórka dłużej może funkcjonować przy danym tempie metabolizmu. Także jeżeli potrafimy sobie to wyobrazić, no to będzie po prostu taka wypadkowa tych dwóch czynników. W zależności od tego, czy im niższe tempo metabolizmu, im wyższa wydajność mechanizmów naprawczych, tym dłużej komórka będzie prawidłowo funkcjonować. No ale dla większości komórek przychodzi taki punkt zwrotny, w którym ilość uszkodzeń przekracza zdolności naprawcze i dochodzi do pojawienia się takiej pętli przyspieszenia zwrotnego, czyli takiego błędnego koła, gdzie uszkodzenia generują kolejne uszkodzenia i te kolejne uszkodzenia wzmacniają proces degeneracji komórki. Tak, bardzo dziękuję. Co się dzieje, jeżeli taka komórka osiągnie punkt, w którym nie może już prawidłowo funkcjonować? Ma dwie drogi. Jedna to jest taka, że po prostu umrze, a druga to jest droga komórki senescentnej, czy fenotyp senescentny. Senescencja to z angielskiego, myślę, że można to przetłumaczyć na starzenie. I taka komórka senescentna ma bardzo charakterystyczne ulega charakterystycznym zmianom. Po pierwsze, zwiększa swoją objętość. Tu po lewej stronie widzą Państwo komórki normalne, a po prawej stronie komórki senescentne. I tak jak powiedziałem, te komórki senescentne zwiększają swoją objętość, przestają się dzielić, co jest, no, podziały dla komórek są jakby kluczową ich funkcją strukturalną, tak? Dzięki podziałom komórki mogą regenerować tkankę. W momencie, w którym przestają się dzielić, nie mogą spełniać już tej funkcji. Oprócz tego te komórki, jakby w nich, w cytoplazmie tych komórek bardzo wyraźnie widać pęcherzyki pełne właśnie tych śmieci, które powstały w wyniku starzenia się tej komórki. Teraz takie komórki senescentne potencjalnie są dla nas niebezpieczne, ponieważ są one uszkodzone i mogą teoretycznie zamienić się w komórki nowotworowe. Dlatego na drodze ewolucji wytworzyły się mechanizmy pozwalające na ich usuwanie i jest to niczym więcej jak tylko zwiększeniem produkcji tak zwanych cytokin prozapalnych, takich czynników, które zwabiają układ odpornościowy do tej komórki. Chodzi o to, żeby ten układ po prostu tam przywędrował i zlikwidował taką komórkę. Można to porównać do takiego syndyka, który zajmuje się masą upadłościową fabryki, która zbankrutowała. I myślę, że takim dobrym przypadek Czarnobyla dobrze obrazuje starzenie się komórkowe, ponieważ tak jak Państwo wiedzą, w Czarnobylu po wybuchu czy tam awarii elektrowni atomowej z dnia na dzień przestały w tym mieście funkcjonować jakiekolwiek służby porządkowe, służby naprawcze i miasto zostało pozostawione samemu sobie. I jak widać na tych zdjęciach, wystarczyło właśnie zatrzymać procesy sprzątania, żeby miasto uległo samoistnie ruinie. Podobnie jest właśnie z komórkami, czyli jeśli nie będziemy aktywnie przeciwdziałać temu chaosowi, który się generuje w komórce, on sam doprowadzi do jej uszkodzenia i ewentualnie ostatecznie do jej śmierci. Okej, ale jak mówiłem, moje zainteresowania naukowe skupiają się wokół układu nerwowego, dlatego chciałbym troszkę więcej powiedzieć o starzeniu się układu nerwowego w kontekście tego, co już sobie powiedzieliśmy. Myślę, że najbardziej oczywistym przejawem działania układu nerwowego są funkcje poznawcze, czy zdolności poznawcze, czyli zdolność do zapamiętywania, uczenia się, komunikacji. I wydajność tych funkcji poznawczych osiągamy około 20 roku życia. Osiąga się około 20 roku życia i to jest maksymalna wydajność. I od tego czasu wydajność tych funkcji poznawczych spada. Są takie te funkcje poznawcze, część z nich utrzymuje się na wysokim poziomie pomimo wieku, pomimo postępującego wieku. I to są wyuczone umiejętności, prawidłowe wskazywanie kolejności zdarzeń i rozpoznawanie. Natomiast niestety znaczna część z nich ulega osłabieniu i to są szybkość przetwarzania informacji, zdolność utrzymywania uwagi, pamięć krótkotrwała, zdolność uczenia się, zdolności organizacyjne i elastyczność, rozumiana jako zdolność do adaptacji do nowych sytuacji. I teraz, żeby zrozumieć, co stoi za tymi deficytami poznawczymi, które pojawiają się wraz z wiekiem, przypomnijmy sobie, jak działa mózg. Otóż mózg jest siecią neuronalną, czyli siecią neuronów, które połączone są między sobą za pomocą synaps. Te synapsy tworzone są przez wypustki znajdujące się na takich rozgałęzieniach neuronów, aksonach i dendrytach. Wypustki, które tutaj właśnie widzicie, albo może nawet lepiej będzie je widać tutaj, to jest zdjęcie rzeczywistego neuronu szczura, na którym widać, że te wypustki są bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o kształt. I w zależności od swojego kształtu mogą tworzyć bardziej stabilne synapsy albo mniej stabilne synapsy. Mniej stabilne połączenia albo bardziej stabilne połączenia. I teraz im ta wypustka jest większa i bardziej grzybkowata, tym tworzy bardziej stabilne połączenia, a im jest węższa i mniejsza, tym to połączenie jest mniej stabilne. Pytanie, co z tego wynika? Generalnie z wiekiem ilość połączeń stabilnych spada na rzecz niestabilnych. Wiąże się, jakby wynika z tego to, że taki dojrzały układ nerwowy jest bardzo dobry w przywoływaniu już nauczonych umiejętności albo wiedzy, natomiast ma problem z nauczeniem się nowych rzeczy, ponieważ tych mniej dojrzałych połączeń jest po prostu mniej, czyli jest większa trudność w ich powstawaniu. Też stabilność układu nerwowego w wieku dojrzałym może wiązać się z trudnością zapominania, czyli trudnością zmiany nawyków, które się już ma. W układzie nerwowym występuje również pewnego rodzaju balans między pobudzeniem a hamowaniem. To może brzmieć enigmatycznie, ale chodzi po prostu o to, że to pozwala nam na segregację bodźców, czyli na odróżnianie bodźców, które są dla nas istotne od tych, które są dla nas nieistotne. I z wiekiem ta równowaga przesuwa się w stronę pobudzenia, przez co mniejsze bodźce są dla nas pobudzające i to sprawia, że trudniej jest utrzymać. To oczywiście wielkie uproszczenie, ale generalnie powoduje to, że trudniej jest nam utrzymać uwagę. Ten proces może z czasem doprowadzić do czegoś, co nazywa się toksycznością od pobudzenia, polegającą na tym, że taki ciągle aktywowany układ nerwowy zaczyna być uszkadzany przez tą aktywność. To może nawet prowadzić do śmierci komórek i komórki generalnie próbują się przed tym bronić w ten sposób, że zmniejszają liczbę połączeń z innymi komórkami. To objawia się w ten sposób, że zaczynają zmniejszać liczbę tych połączeń, czy synaps i też zmniejszają swoje rozgałęzienia takie większe. Też komórki są takie bardzo pobudzone, są mniej chętne do tego, żeby tworzyć nowe połączenia. Dlatego może się to przekładać na trudności w uczeniu się nowych rzeczy. Okej. I teraz pytanie, czy możemy wpływać na ten proces albo go w jakiś sposób odwrócić? No i odpowiedź brzmi tak. Jednym z najlepiej poznanych sposobów na zahamowanie albo odwracanie starzenia są restrykcje kaloryczne. I restrykcje kaloryczne to nic innego jak ograniczanie liczby przyjmowanych kalorii bez indukowania niedoborów żywieniowych, czyli zmniejszanie ogólnie ilości pobranych kalorii, ale dostarczanie wszystkich niezbędnych składników odżywczych, czyli witamin, soli mineralnych i tak dalej. I teraz w jaki sposób te restrykcje kaloryczne wpływają na długowieczność komórek? Jednym z mechanizmów jest działanie przez kinazę TOR. Już mówię, co to jest. Kinaza TOR aktywowana jest w obecności aminokwasów, czyli możemy sobie wyobrazić, że jak zjadamy jakiś posiłek, który zawiera białko, no to białko jest w układzie pokarmowym rozkładane na pojedyncze aminokwasy. Te aminokwasy trafiają do krwiobiegu i potem są dystrybuowane do komórek. I teraz komórka zazwyczaj wybiera najłatwiejszą drogę syntezy nowych składników, tak? W tym przypadku białek. Czyli komórka nie chce robić recyklingu białek, które są uszkodzone, tylko stara się pobierać czy syntetyzować białka z aminokwasów, które są już dostępne, tak? Gotowe do użycia. Dlatego skupia się na tym, żeby te aminokwasy wykorzystać i hamuje proces autofagi, tak? Więc możemy sobie wyobrazić, że jeżeli tych aminokwasów z diety będzie mniej, no to ten ta kinaza mTOR będzie mniej aktywna i tym samym będzie stymulowany proces autofagi, czyli ten proces sprzątania śmieci w komórce. Innym mechanizmem, w jaki restrykcje kaloryczne wpływają na długowieczność komórek, jest działanie przez insulinę. Insulina jest peptydem, który wydzielany jest w odpowiedzi na obecność glukozy. Czyli jeżeli jemy jakiś posiłek, podnosi poziom glukozy, to z kolei podnosi poziom insuliny, a insulina daje sygnał komórkom do tego, żeby skoncentrowały się na gromadzeniu składników odżywczych ogólnie. I teraz, skoro ta komórka pod wpływem insuliny chce skupić się na gromadzeniu składników odżywczych, no to tym samym będzie hamowała procesy związane z naprawą DNA czy neutralizacją reaktywnych form tlenu. To oczywistą w takim razie rzeczą będzie, że jeżeli będziemy dostarczać sobie mniej węglowodanów, tym samym mniej będzie insuliny, te procesy naprawcze nie będą hamowane, więc będą bardziej wydajne i tym samym możemy zwiększyć tą długowieczność, szeroko pojętą. Chciałbym Państwu też powiedzieć o takiej nowej grupie substancji, która nazywa się senolitykami, czyli tak jak Państwo pamiętają, my mieliśmy komórki senescentne, tak? Czyli te komórki stare, które są uszkodzone i generują stan zapalny. Odkryto substancje, które selektywnie potrafią usuwać właśnie te senescentne komórki, które zresztą w literaturze czasem nazywane są komórkami zombie. Dlatego te senolityki można by było nazwać właśnie takimi zabójcami zombie. I możemy sobie wyobrazić, że zastosowanie takich substancji będzie wiązało się z usuwaniem tych komórek senescentnych. A skoro usuniemy komórki senescentne, to pozbędziemy się też, możemy się pozbyć podwyższonego stanu zapalnego, który te komórki senescentne generują. Tak jak Państwu powiedziałem wcześniej, te komórki senescentne zaczynają wydzielać czynniki zapalne po to, żeby zwabić do siebie układ odpornościowy. Ale jeśli tych komórek jest bardzo dużo w danej tkance, w danym organie, to poziom stanu zapalnego rośnie do tego stopnia, że zaczyna zaburzać funkcjonowanie tej tkanki, tego organu. To tak jakby też na dystans to negatywnie wpływa na układ nerwowy. Nawet jeśli bezpośrednio nie ma w układzie nerwowym komórek senesentnych, to same czynniki zapalne, które są wydzielane przez nie i podnoszą ten bazowy poziom senescencji, stanu zapalnego, może negatywnie wpływać na pracę układu nerwowego. Dlatego możemy sobie wyobrazić, że jeśli zastosujemy senolityki, to ten poziom stanu zapalnego będzie niższy i tym samym poprawi się działanie układu nerwowego.
1: Ale jeszcze raz, co to są te senolityki?
0: To są takie substancje, które mogą selektywnie niszczyć stare komórki w organizmie.
1: A przykład jaki?
0: Właśnie teraz pokażę przykład, bo to są nasze własne badania, które...
1: No dobrze, a autofagi nie wystarczą?
0: Okej, to jest bardzo dobre pytanie. Może zanim przejdę do tego, bo to już właściwie końcówka mojej prezentacji, to mogę od razu odnieść się do tego bardzo dobrego pytania. Ponieważ starzenie jest wieloczynnikowe, tak? Tak jak pokazywałem, różne ścieżki, różne szlaki są zaangażowane w ten proces. I stymulowanie autofagi oczywiście będzie przynosiło pozytywny efekt, ale możemy sobie wyobrazić, że jeżeli będziemy stymulować autofagię i będziemy działać w jakiś inny sposób, to możemy uzyskać efekt synergistyczny, czyli sumowania się tych podejść do procesu, do zahamowania albo cofania procesu starzenia. Natomiast wracając do senolityków, chciałbym Państwu pokazać, że wraz z przyjaciółmi z pracowni Molekularnych Podstaw Starzenia staramy się właśnie eksplorować możliwości tych substancji jako potencjalnych terapeutyków pozwalających na radzenie sobie z negatywnymi skutkami starzenia. I ostatnio opublikowaliśmy wyniki, gdzie pokazaliśmy pozytywny wpływ mieszaniny dwóch substancji o właściwościach senolitycznych na zdolności poznawcze u starych szczurów. Czyli nasza hipoteza była taka, że podawanie tych substancji pozwoli na cofnięcie się tych zaburzeń poznawczych, które spontanicznie pojawiają się u zwierząt z wiekiem. I rzeczywiście udało nam się uzyskać pozytywne wyniki. Zgodnie też z naszą hipotezą poprawiła się plastyczność neuronalna tych zwierząt, czyli jakby ten mózg był w stanie tworzyć więcej niedojrzałych połączeń i tym samym uczyć się lepiej. Zauważyliśmy również pewne zmiany w obrębie biochemii mózgu i obniżony ogólny stan zapalny organizmu. No, to jakby te wyniki są na pewno takim ciekawym potwierdzeniem prawdopodobieństwa pozytywnego działania tych substancji w kontekście terapeutycznym. To jest grupa, w której pracuję. To jest profesor Ewa Sikora. W każdym razie chcę tylko powiedzieć, że zachęcam do wspierania naszej pracy, naszych badań, ponieważ staramy się właśnie badać substancje albo badać podejścia, które mam nadzieję kiedyś będą mogły być wykorzystywane przez każdego z nas, albo przynajmniej próbujemy zrozumieć je lepiej. Dziękuję za uwagę.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondi z Bydgoszcz. Z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jaką mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

Proszę Państwa, ja reprezentuję Polską Akademię Nauk Archiwum w Warszawie i w ramach 22. Festiwalu Nauki zaprezentuję Państwu wystąpienie dotyczące największych afer sportowych na olimpiadach, mundialach, turniejach. Oprócz tego, że reprezentuję Polską Akademię Nauk Archiwum i regularnie bierzemy udział w Festiwalu Nauki już od wielu lat, to reprezentuję również swój kanał na YouTubie, który możecie Państwo bez problemu odszukać o nazwie Oblicza XX wieku. Jest to kanał popularno-naukowy o charakterze historycznym i na którym również elementy sportowe jak najbardziej się pojawiają w kontekście XX wieku. Proszę Państwa, tematy, które dzisiaj tutaj poruszamy, są częściowo bardzo ambitne. Tak jak koleżanka przede mną mówiła o wkładzie Kresów Wschodnich w II Rzeczypospolitą, później będziemy mieli troszkę o Królowej Bonie, Marii Skłodowskiej-Curie. A ja troszkę tak w ramach odprężenia chciałem Państwu poopowiadać o różnego rodzaju aferach, skandalach dotyczących właśnie zjawisk sportowych. Tak przygotowując się do tego wystąpienia, w zasadzie zorientowałem się, jak bardzo tych skandali dużo jest. Szczególnie w kontekście XXI wieku. Ja mam wrażenie, że XXI wiek obfituje w taką ilość skandali wśród sportowców, że XX wiek, jakby można tutaj spokojnie wyodrębnić, to jest mniej więcej taka sama liczba skandali w XX wieku i XXI dzisiaj. Można spokojnie zostawić to pod względem liczebnym i wiele rzeczy będzie, tak powiem, bardzo podobnych. Dlatego wybrałem kilka zdarzeń, które może w jakimś kontekście edukacyjnym nam pomogą, żeby to nie było tak, że tylko mamy jakąś głupiutką aferę i w zasadzie na niej kończymy, jest coś ciekawego, coś się dzieje, to też troszkę takich elementów edukacyjnych. Sięgniemy do pewnych zdarzeń, które miały miejsce jeszcze przed wojną, ale skandale wywoływały dużo później. Więc wybrałem kilka takich zdarzeń z zakresu polskiego sportu, ale również tego z zagranicy. Parę pojedynczych zdarzeń, które oczywiście powtarzają się za każdym razem. Za każdym razem to znaczy, jeżeli jeden skandal miał miejsce w danym miejscu, w danym kraju, podczas danego turnieju, to na pewno powtórzy się on za jakiś czas gdzie indziej. I też od razu chciałem Państwa uprzedzić, że nie będę mówił o dopingu, bo doping jest rzeczą tak powszechną, że w zasadzie tylko jeden raz nam się tutaj to pojawi. Doping już nie jest aż takim skandalem, że można by to było tak mocno wyolbrzymiać na tą chwilę. Oczywiście nie mówię, że się z tym zgadzam. Natomiast pominąłem zagadnienia dopingowe. Chodziło mi bardziej o nieco bardziej skomplikowane zdarzenia. Proszę Państwa, zacznę od, z racji tego, że obchodzimy stulecie niepodległości, to mi się wydaje, że warto zacząć od II Rzeczypospolitej i od słynnej Stanisławy Walasiewicz, albo tudzież Walasiewiczówny, która w Stanach Zjednoczonych nosiła imię, nazwisko Stella Walsh. Dlaczego od niej warto zacząć? Dlatego, że proszę Państwa, przed wojną, czyli w okresie II Rzeczypospolitej z lat 1830-39 w zasadzie mieliśmy trzech sportowców, którzy zdobywali złote medale dla Polski. To była Halina Konopacka jako ta pierwsza, później Janusz Kusociński, no i oczywiście Stanisława Walasiewiczówna właśnie, która zdobyła jako jedyna i złoto, i jeszcze srebrno na kolejnej olimpiadzie. Jej pierwszy występ miał miejsce, taki poważny występ, miał miejsce w Los Angeles w 1932 roku. Natomiast należy pamiętać o tym, że Stella Walsh, czyli Walasiewiczówna, urodziła się wprawdzie w Polsce, ale jako niemowlę wyjechała wraz z rodzicami, wypłynęła w zasadzie do Stanów Zjednoczonych i tam się wychowywała w miejscowości Cleveland, która znajduje się w stanie Ohio. I Amerykanie bardzo długo przekonywali ją, żeby jednak reprezentowała Stany Zjednoczone na olimpiadzie. W wyniku totalnej zawieruchy i trochę też tego, że sama Stanisława Walasiewiczówna czuła się przez Amerykanów bardzo niedoceniana, bo robili jej problemy z obywatelstwem, to w końcu polskie władze wykorzystały sytuację i zaproponowały Walasiewiczównie start w Igrzyskach w Los Angeles w 1932 roku, ale z białym orłem na koszulce. No i Stanisława Walasiewicz się na to zdecydowała. Wzięła udział i doszło do zdobycia drugiego, trzeciego już w zasadzie wtedy, medalu olimpijskiego dla Polski złotego, czyli ten hymn Mazurek Dąbrowskiego przebrzmiał przez stadion w Los Angeles. To było bardzo wzruszające wydarzenie. Polacy byli wtedy kadrą nieliczną wprawdzie na tych igrzyskach, ale dosyć silną. Udało się tych kilka medali zdobyć, jeden w tym tutaj złoty właśnie między innymi Stanisława Walasiewiczówna. I to był sukces. To był sukces. Ona po latach wspominała, że czuła niesamowite wzruszenie w momencie, kiedy ten medal odbierała. Ale to przecież jeszcze nie skandal, że wygrała. Natomiast później, 4 lata później, Stanisława Walasiewiczówna była głównym kandydatem do tego, żeby zdobyć złoty medal na igrzyskach w Berlinie, ale niestety miała konkurentkę w zasadzie, bo tą konkurentką była Helen Stevens, Amerykanka nazywana potworem w pewnym sensie przez niektórych, albo olbrzymem.
bardzo szybka dziewczyna, która wyrastała na nową gwiazdę lekkiej atletyki. Chodziło oczywiście o bieg na 100 metrów, bo tym się obie panie specjalizowały. I prasa amerykańska, i polska, i też ta niemiecka, bo to Niemcy te igrzyska organizowali, zastanawiali się, kto wygra. Czy Warsiewiczówna, czy może jednak nowa, młoda, wschodząca gwiazda Helen Stevens. No ostatecznie doszło do tego, że Warsiewiczówna zrobiła srebro, czyli wyścig na 100 metrów. Przegrała nieznacznie oczywiście, bo tam wchodzą ułamki sekund, natomiast Stevens wyprzedziła. Wyprzedziła Walesiewiczównę, zdobyła złoto. Sama Walesiewiczówna już potem aż tak dużych sukcesów nie osiągała. Oczywiście wygrywała na różnego rodzaju zawodach, nawet mierzyła się ze Stevens miejscami na niektórych zawodach, ale nie udało jej się ze Stevens wygrać i zdobyła srebrny medal, co oczywiście było dla Polski mimo wszystko sukcesem, ale żadnego złota w Berlinie na przykład nie zdobyliśmy. Przywoziliśmy co najwyżej srebrne, tudzież brązowe medale. Ale dlaczego tak naprawdę jest skandal ze Stanisławą Walesiewiczówną? Z jednej zasadniczej przyczyny. Przez całe jej życie ludzie podejrzewali różne rzeczy. Natomiast nikt nigdy nie mówił niczego wprost. Ona była odznaczona przez prezydenta, spotykała się z największymi celebrytami II Rzeczypospolitej, była rozpoznawalna. Ona jak przyjeżdżała do Polski, bo mieszkała w Stanach na stałe, jak przyjeżdżała do Polski, to dla wielu to było święto. Hucznie witana na dworcach, jak celebryta, jak taki współczesny celebryta. Natomiast kluczowym zdarzeniem, proszę Państwa, było 4 grudnia 1980 roku. W tym dniu Stanisława Walesiewiczówna, nasza Stella Walsh, pojechała do centrum handlowego kupić biało-czerwone wstążki dla polskich koszykarek w Cleveland. To było w centrum handlowym w Cleveland, czyli w Stanach Zjednoczonych. No i w momencie, kiedy poszła na parking, zorientowała się, że ktoś próbuje włamać się do jej samochodu. No z racji tego, że Walesiewiczówna była dosyć osobą taką prężną i charakterną, zaatakowała napastnika, ale w wyniku zawieruchy została zastrzelona. Postrzelona na razie, ale no w szpitalu zmarła. Straciła życie. W Stanach Zjednoczonych jest tak, że jeżeli ktoś zostanie umrze w wyniku nienaturalnych zdarzeń, to robi się sekcję zwłok. No i tą sekcję zwłok w Walesiewiczównie zrobiono. I co się okazało? Koroner oficjalnie potwierdził, że Stanisława Walesiewiczówna miała nie do końca wykształcone męskie organy rozrodcze. A to oznacza, że była hermafrodytą. Ciężko określić jednoznacznie, co znaczy nie do końca wykształcone organy męskie. Wiele osób do dziś to podważa. Podważa to jej rodzina. Najbardziej zdziwiony był jej mąż, bo miała męża, gdy się o tym wszystkim dowiedział. Natomiast nie wiadomo, czy to małżeństwo nie zostało zawarte głównie dlatego, żeby jednak ubiegać się o obywatelstwo. Stąd może też jego zdziwienie. Ale nikt się tego aż tak nie spodziewał. Owszem, jak się czasami jej przyglądano z bliska, no to można było pewne męskie cechy zauważyć, ale w zasadzie Helen Stevens, która z nią wygrała w roku 36, wzięta została od razu na badania, bo podejrzewano, że jest mężczyzną. I co złe, co najgorsze, proszę Państwa, to Polacy wystosowali wniosek, że o, Stevens wygrała, czyli na pewno facet. I przebadano Stevens, okazało się, że kobieta, Walesiewiczówna, w ogóle się wtedy nie odzywała ponoć. Tak jakby troszkę obawiała się, że za chwilę ktoś jej też może badania zrobić. Natomiast ogólnie nikt niczego nie podejrzewał. W tym 80 roku to wyszło na jaw i w zasadzie Walesiewiczówna no stanęła, może nie tyle ona, bo już nie żyje, ale Komitet Olimpijski stanął przed dylematem, co robić. Bo dzisiaj ogólnie rzecz biorąc, w takich sytuacjach często się dyskwalifikuje, odbiera medale, odbiera się osiągnięcia. W tym przypadku Komitet Olimpijski, Międzynarodowy Komitet Olimpijski, nie podjął żadnej decyzji. Gdy niektórzy historycy, bo powstały dwie biografie, jedna w zasadzie, niedawno się pojawiła, bodaj rok temu, biografia, w której mówi się o Walesiewiczównie, jakby wszyscy ci historycy, jak chcą dotrzeć do tych dokumentów, zawsze jest jakiś problem. A to ich nie ma, a to gdzieś przepadły, a to nie do końca są zgodności i tak dalej, i tak dalej. Więc w 100% jakby jasności tutaj nie mamy, natomiast wtedy, w tym 80 roku, wszyscy byli przekonani, że tak, te poświadczenie jest i te dokumenty są. Najlepsze jest w tym wszystkim to, proszę Państwa, że Stella Walsh, czy po prostu Walesiewiczówna, jest bardziej znana w Ameryce niż w Polsce. To właśnie pierwsza zagraniczna biografia pojawiła się w Ameryce. Powstał film, który możecie Państwo obejrzeć na portalu Vimeo. Trzeba wpisać hasło, ale jeżeli Państwo skontaktujecie się z autorem, to on Wam to hasło udostępni, bo mi też udostępnił. Z tym, że film głównie oscyluje wokół kwestii płci. Czyli mało się tam mówi o sporcie, mało się mówi o osiągnięciach. Głównie wszystko oscyluje wokół tak zwanego gender. Bo chodziło o to, żeby, że tak powiem, skupić się na tym zjawisku. Także Stella Walsh, proszę Państwa, była, możemy ją określić jako hermafrodytę, ale żadnych decyzji w stosunku do niej nie podjęto. Do dziś dnia pozostaje jedną z najwybitniejszych sportmenek w historii polskiego sportu przedwojennego przede wszystkim, bo była to postać niesamowicie rozpoznawalna.
No, skoro jesteśmy, proszę Państwa, przy Stanisławie Walasiewiczównie, to nie sposób powiedzieć o Ewie Kłobukowskiej, którą bardzo skrzywdzono. Zarzuty były te same. Kłobukowska wygrywa w Tokio złoty medal, jest rok 1964, ona wygrywa w sztafecie. Tutaj widać sportmenki, które zdobyły złoto, ale bez Kłobukowskiej jej biegu, gdzie ona wyprzedziła Amerykankę, która była 2 metry bodaj przed nią, wyprzedziła ją o kolejny metr i dzięki czemu sztafeta polska zdobyła złoto, no to była oczywista zasługa właśnie Kłobukowskiej. Kłobukowska, mówią historycy, często tak to nazywają, historycy sportu, miała jeden zasadniczy problem. Po prostu biegała za szybko. Biegała na tyle szybko, że przygotowywała się do kolejnych zawodów w 1967 roku w Kijowie. Miały się odbyć zawody, ona nie przyjechała. Zrobiono badania. Badania dla kobiet w tamtym okresie były bardzo upokarzające i nawet niektórzy twierdzą, że ocierały się o molestowanie. Polegało to na tym, że panie nago chodziły przed szanowną komisją i szanowna komisja sobie oceniała. Oczywiście komisja najczęściej składała się z kobiet, ale zdarzali się też mężczyźni. Bardzo dogłębnie sprawdzano, czy tam aby nic, że tak powiem, nie wygląda podejrzanie. Natomiast po Bukowskiej zrobiono jeszcze osobne badania na chromosomy. I o ile powinien być chromosom XX, to jej wyszło XXY, czyli jakieś odstępstwo od normy, co wskazywałoby, że, jak to wtedy naukowcy mówili, czy może pseudonaukowcy, nie jest z czystą, stuprocentową kobietą. Dzisiaj naukowcy, nawet już wtedy, głosili tezy, że są pewne odstępstwa, które wcale nie wskazują na to, że osoba, która ma taki układ chromosomów, musi być mężczyzną albo nie w pełni kobietą. Po prostu takie odstępstwa się zdarzają, są wyjątki. Ale wtedy nikt na to nie zwrócił uwagi. Kłobukowską zdyskwalifikowano, ale zagrożono najpierw, że albo się sama wycofa ze sportu, albo sprawę nagłośni, będzie skandal. Skandal i tak był, bo o ile w Polsce dużo się na ten temat nie pisało, to za granicą pojawiały się artykuły w anglojęzycznej prasie na przykład, mówiące o tym, że Ewa Kłobukowska, złota medalistka, to facet, prawda? I tego typu skandaliczne nagłówki, które bardzo krzywdziły Kłobukowską, bo jak się później okazało, ona z mężczyzną nie miała nic wspólnego pod kątem płci. Było to jedno wielkie oszczerstwo. Zgłosili to przedstawiciele NRD i Związku Sowieckiego, którzy prawdopodobnie, z którymi zresztą ona często rywalizowała i często z nimi wygrywała. Być może obawy, które pojawiły się wtedy przed tymi zawodami w Kijowie, spowodowały, że bardzo ochoczo zajęto się tą sprawą, bardzo dogłębnie ją zbadano, ale powierzchownie wydano decyzję o tym, żeby Kłobukowską po prostu odsunąć. Dzisiaj takie badania nie przeszłyby, nie uznano by ich za istotne, za ważne, za prawdziwe. Natomiast sama Kłobukowska bardzo się załamała tym. Załamała się tym na tyle, że wyjechała z Polski, pojechała do Czechosłowacji, tam pracowała w przemyśle. Wróciła tak naprawdę dużo później. Ona mieszka w Warszawie na Bemowie. Nie chce w ogóle, co ciekawe, na jakiekolwiek zaproszenia dziennikarzy. Wszystko odmawia. Zapraszają ją na zawody, żeby przyjechała jako gość honorowy. Ciężko znaleźć jakąkolwiek informację, żeby gdzieś przyjechała. Także tak wygląda dzisiaj mniej więcej. Jest to jedna z najbardziej skrzywdzonych osób w ogóle w historii polskiego sportu. Żadna z przedstawicieli władz PRL-u nie wystąpiła w jej obronie, nikt się nie starał. Jedyne osoby, które wystąpiły w jej obronie, co ciekawe, to lekarze. Lekarze i medycy, ale oni pisali artykuły w tak branżowych czasopismach, że nikt tego poza konkretną specjalizacją po prostu nie czytał. W wyniku czego stwierdzono, że mężczyzna, zatem koniec. Więc widzicie Państwo, jak łatwo, pochopnie często taką decyzję podjąć. Zresztą nie ona jedyna, bo przedstawicielki z Afryki, ze Stanów Zjednoczonych też niejednokrotnie były oskarżane i często po takich oskarżeniach się nie podnosiły. A zdarzało się też, że oczywiście uznano je za słuszne, natomiast najczęściej jest to po prostu oskarżenie bezpodstawne. Proszę Państwa, idźmy teraz w drugą stronę. To jest sprawa świeża dosyć. Niejaki Rob Newbigin to jest taki amerykański bokser, który w pewnym momencie, stosunkowo parę lat temu, wpadł, w zasadzie doznał jakiejś świadomości, że nie najlepiej czuje się w męskim ciele, więc postanowił zostać kobietą i tak wygląda na dziś dzień. Jednak problem tej sprawy wygląda w ten sposób, że fizycznie jest to oczywiście mężczyzna. Natomiast pod względem świadomości, już nie wiem, jak to medycy są w stanie określić, gdzie ten problem dokładnie występuje, ale pod względem świadomości
myśli, czuje się jak kobieta. I tu nawet nie chodzi o to, że ta osoba zmieniła płeć. Tu chodzi o to, proszę Państwa, że bokser Newbijin po prostu wpadł na pomysł, że on teraz, o ile startował wcześniej na ringu z mężczyznami, to on teraz z racji tego, że stał się kobietą, to będzie bardzo by chciał porywalizować z kobietami. No to można się domyśleć, jak zareagowały kobiety, jakby zobaczyły naprzeciwko siebie taką osobę na ringu. No byłaby to rażąca niesprawiedliwość. Z tego co wiem, do dziś żadna decyzja w tej kwestii nie została podjęta. Rob zmienił imię na Mercedes, ale nie słyszałem o tym, żeby występował gdziekolwiek na ringu, że tak powiem, w damskim boksie. I w tym przypadku jakby sprawa jest nadal nie do rozwiązania. Nie wydaje mi się, żeby decyzja była pozytywna dla Mercedes. Proszę Państwa, no właśnie, to skoro przy skandalach jesteśmy, to zostawmy już tą płeć i przejdźmy do skandalu, który wywołały igrzyska w Moskwie 1980 roku. No wszyscy na pewno z Państwa znają Władysława Kozakiewicza. Kozakiewicz i jego słynny gest, tak jest. O co chodziło z tym gestem? Proszę Państwa, mało kto pamięta, że gesty były dwa. Dwukrotnie Kozakiewicz pokazał ten gest. Komu pokazał? No oczywiście pokazał go Sowietom, rosyjskim kibicom, którzy tam gwizdali. I z tego, co Kozakiewicz mówi po latach, bo można bez problemu, o ile z Kubukowską nie znajdziecie Państwo żadnego wywiadu w internecie, bo ona nie chce wywiadów udzielać, o tyle z Kozakiewiczem wywiadów jest cała masa. No oczywiście jak go zaproszą, to pomimo, że pan już ma swoje lata, to nadal potrafi ten charakterystyczny gest wykonać i dać się sfotografować i ludzie go najbardziej z tym kojarzą. Co czasami go irytuje, ale on już się do tego tak przyzwyczaił, że nie robi z tego jakiegoś większego problemu. Proszę Państwa, Kozakiewicz w Moskwie skakał oczywiście o tyczce wzwyż. Osiągnął rekord, bo tam pobił ponoć 5,78 metra skoczył najwyżej. To było wtedy rekordem świata. Natomiast tak, skoczył pierwszy raz, gwizdali na niego Rosjanie. Więc w momencie, kiedy skoczył, pokazał słynny swój gest. Za drugim razem również to zrobił, bo w zasadzie po pierwszym skoku już miał prawie, że zagwarantowany złoty medal, ale była jeszcze druga runda i podczas tej drugiej rundy on jakby potwierdził ten złoty medal i jeszcze raz Rosjanom pokazał charakterystyczny gest. Za trzecim razem, jak pobił rekord świata, to w zasadzie w wywiadach już Kozakiewicz mówił, że za trzeci raz to już nie było sensu, więc już dałem im spokój, już nie pokazywałem, zresztą na tyle byli już upokorzeni, że nie miało to już większego znaczenia. Ale dlaczego on to zrobił? On mówił, że to nie tylko gwizdano na niego, gwizdano na wszystkich poza Rosjanami. Jak startował Francuz, gwizdano, jak startował Włoch, gwizdano. No i w końcu jak startowali Polacy, też gwizdano, więc w pewnym momencie po prostu Kozakiewicz po swoim udanym skoku z zadowoleniem uśmiechnięty odwrócił się w stronę rosyjskich kibiców, którzy na niego gwizdali, pokazał im gest. Później jak on to mówił, to chodziło mu o to, żeby tak jakby chciał im powiedzieć, teraz to tyle możecie mi zrobić, tyle możecie mi pokazać, prawda? Więc to było charakterystyczne. Natomiast mało kto pamięta, że Kozakiewiczowi ten gest zmarnował karierę, proszę Państwa, bo Kozakiewicz wraca do kraju. Wtedy była taka tradycja, obiecano, że każdy Polak, który wróci z igrzysk ze złotym medalem, dostanie poloneza. 80. rocznik, FSO, to był ten polonez. Udało mi się znaleźć z 80. roku fotografię. No i miał tego poloneza dostać. Ale okazało się, że nie będzie poloneza. Nie będzie poloneza, ponieważ władze stwierdziły, że jest kryzys, jest bieda, więc polonezów dawać, rozdawać nie będzie, bo to będzie fatalnie wyglądać. Natomiast sam Kozakiewicz, chociaż poloneza nie dostał, to jednak w Gdyni, bo mieszkał w Gdyni, tam był bohaterem. On jak się pojawiał na ulicy, to po prostu kobiety jak wracały z zakupami, to rzucały torby i się rzucały na niego, żeby go, prawda, przytulić i pogratulować i jakby też odwdzięczyć się za to, że on tym Rosjanom ten charakterystyczny gest pokazał. W kolejkach jak Kozakiewicz szedł po mięso, panie wybierały zawsze najlepsze rodzaje. Natomiast jeżeli chodzi o same kolejki, to często puszczano go bez. To znaczy nawet ci, którzy stali, puszczali go pierwszego, żeby przychodził, oczywiście się nie chciał na to zgodzić. Tam, prawda, zaraz dochodziło do jakichś takich aluzji, że musiało powiedzieć o tym geście. No nie było to tak jak dzisiaj, że w internecie znajdziemy wywiad, wypowiedź i sobie obejrzymy. Wtedy każdy chciał wiedzieć, jeszcze bezpośrednio od niego, to już było coś. A zatem Kozakiewicz, proszę Państwa, wrócił jako bohater, ale władze zaczęły mu się bliżej przyglądać. W momencie, kiedy dochodziło do kolejnych zawodów, na które już bodaj 4 razy dostawał zaproszenie Kozakiewicz do Australii, władze za każdym razem odmawiały mu wyjazdu. Bałtyk Gdynia, w którym startował na co dzień, zdyskwalifikował go bez konkretnych zarzutów tak naprawdę. Odmówiono mu wyjazdu do Niemiec, więc w końcu Kozakiewicz się zdenerwował.
wziął tyczkę, załadował ją tak charakterystycznie na samochód i pojechał do Niemiec sam, indywidualnie, prywatnie. No i jak tam pojechał, to w gazecie zaraz pojawiły się pogłoski, że Kozakiewicz to zdrajca, że to nie Polak, że poszedł do Niemców, prawda, zdradził i tak dalej. A Kozakiewicz pojechał tylko na zawody. Ale jak już był na zawodach i poczytał o sobie, jak się jeszcze dowiedział, że w tym momencie już ma kilkakrotnie większe długi, że straci mieszkanie, a nawet pójdzie do więzienia i wygrażano mu taką właśnie formą za to, co zrobił, to Kozakiewicz postanowił zostać. To, co często ludzie krytykują, to to, że Kozakiewicz nie tylko zdecydował się zostać w Niemczech, ale również reprezentować Niemcy w lekkiej atletyce, a co za tym idzie, walczyć na bieżni ze swoimi kolegami z Polski. To przez parę lat miało miejsce. Oczywiście najlepsze lata Kozakiewicz miał za sobą, ale jak oglądałem z nim wywiad, przygotowując się do tego wystąpienia, to on powiedział takie słowa, że po prostu on się poczuł tak rozczarowany tym, co Polska mu dała po tym złotym medalu, że był na tyle przybity, że już wolał w tych Niemczech zostać. Jak się dowiedział o sobie, że jest zdrajcą, no to było mu niesamowicie przykro. I ostatecznie Kozakiewicz do Polski już nie wrócił. Oczywiście wrócił później, prawda, w latach 90. nawet został radnym. Dzisiaj chętnie się udziela, można go spotkać na różnego rodzaju zdarzeniach sportowych i jest ogólnie rzecz biorąc widoczny. Także Kozakiewicz, proszę Państwa, to jest postać kluczowa. No a przejdźmy teraz trochę do zagranicy, proszę Państwa. No wszyscy słyszeli o charakterystycznej, jak to się nazywa, ręka Boga Diego Maradona, mecz w Meksyku, Mundial 1986 rok. Ludzie się skupiają na ręce, którą Maradona zastosował, by strzelić bramkę, ale nikt nie zastanawia się często nad samą metafizyką tego meczu. To znaczy, 4 lata wcześniej Anglicy i Argentyńczycy starli się w tak zwanej wojnie o Falklandy. Te kraje to tak jakby dzisiaj, wtedy to tak jakby dzisiaj Rosja grała z Ukrainą w piłkę nożną. Ja nawet nie chcę sobie wyobrażać, co by się działo. Nawet by Polska grała z Rosją w piłkę nożną, to byłoby też napięcie. Wtedy było na podobnym etapie, bo kraje w zasadzie były w stanie wojny, a Anglicy przecież tą wojnę wygrali. Te Falklandy przyłączyli na stałe do siebie. One były w ich granicach, ale Falklandy pozostały przy Anglikach, więc Argentyńczycy byli bardzo wzburzeni, byli niesamowicie załamani. I możliwość rewanżu nagle pojawia się na Mundialu w Meksyku, to jest ćwierćfinał, więc kto wygra, przechodzi dalej. Już w trakcie meczu, jeszcze zanim gwizdek pierwszy się zabrzmiał, to już wtedy nad połową argentyńskich zawodników przeleciał gołąb, co od razu Argentyńczycy, którzy jak wiemy są bardzo religijni, bogobojni, od razu zinterpretowali, o, Bóg jest z nami, no bo ten gołąb na naszej połowie, na pewno Bóg jest z nami. Podkreślano bardzo tą metafizykę. Mecz był bardzo zawzięty. No i w końcu, moi drodzy, o ile pierwsza połowa była bezbramkowa, było 0-0, tak w drugiej połowie doszło do niecodziennego wydarzenia. W ciągu pierwszych paru minut drugiej połowy doszło do sytuacji, która miała zmienić i oblicze piłki, oblicze postrzegania futbolu i była do dzisiaj jednym z największych, a może nawet największym po prostu skandalem w piłce nożnej w całej jej historii. Zresztą były przynajmniej 2 wydarzenia tego typu właśnie w tym meczu, które przeszły do historii. 51 minuta bodajże, zamieszanie w polu karnym, piłka wpada na głowę Maradony, biegnie do niego bramkarz i Maradona, który był dosyć niski, patrzy na bramkarza i sobie myśli, nie dam rady, nie wyskoczę wyżej. Więc wykombinował sobie, że jak dołoży rękę, to będzie trochę wyższy. Ja Państwu włączę tą akcję, zobaczcie Państwo, jak to wyglądało. Argentyńczycy w niebieskich koszulkach. Tu Maradona. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, ale w momencie, kiedy Maradona strzelił, to od razu na sędziego widział, czy nie, a sędzia na środek, brameczka, prawda? Od razu kieruje piłkę na środek. Maradona się cieszy. Anglicy już niektórzy protestują i jak to Maradona później powiedział, oni protestowali, ale nie dlatego, że widzieli tą rękę, tylko dlatego, że nie mogli uwierzyć, jak mogłem wyskoczyć wyżej niż bramkarz Shilton. Nie mogli tego pojąć, więc na pewno podejrzewali, że gdzieś ta ręka, to było tak słabo widoczne, ale jak popatrzymy na zdjęcia, powtórki telewizyjne, no to jest ewidentne, że on tą ręką zagrał i ten gol padł. Proszę Państwa, ten mecz w ogóle przyszedł do historii nie tylko dlatego, że ta ręka tam była i potem Maradona palnął w wypowiedzi dziennikarskie, że to ręka Boga,
co niektórzy odebrali jako cynizm, ale z drugiej strony odebrano to jako tą metafizykę meczu, że biedni Argentyńczycy nie mogli zgodnie z zasadami wygrać z Anglikami, więc Bóg dopomógł i dlatego pomógł i zalegalizował im gola ręką. Stąd też takie określenie tej charakterystycznej ręki Boga, o której Maradona wspominał. Oczywiście on się po latach z tego wycofywał, trochę na luzie do tego podchodził. Nawet doszło do sytuacji takiej, że Maradona spotkał się z sędzią spotkania. Parę lat temu panowie się spotkali, no to w zasadzie już jest dosyć starszawy, ma swoje lata, Ali Benacour, tak się nazywał ten sędzia z Tunezji, wymienili się panowie koszulką, tam zdjęciem z meczu, prawda, bardzo sympatycznie, sfotografowali się. Natomiast Diego Maradona to oczywiście nie koniec skandali. W tym samym meczu z Anglikami Maradona strzelił prawdopodobnie najpiękniejszą bramkę w historii futbolu, gdzie przebiegł praktycznie całą połowę, minął wszystkich, obrońców, bramkarza, strzelił gola na 2-0, a Argentyńczycy wygrali w ogóle wtedy cały mundial po tym meczu. I wiele osób do dziś się z tym nie pogodziło, głównie Anglicy, którzy dzisiaj piszą książki na ten temat, bo grali w tym meczu. Proszę Państwa, Maradona zasłynął nie tylko z tego, że lubił strzelić gola ręką, bo to nie był jedyny raz, kiedy on taką sytuację miał, natomiast Maradona lubił właśnie nie tylko narkotyki, które bardzo skandalicznie się tutaj na jego osobie odbiły, natomiast brał doping, prawda? Dopingował się i to niesamowicie. W 1994 roku na mundialu, czyli zobaczcie Państwo, ile czasu minęło, on już miał grubo ponad 30 lat, Maradona na mundialu nadzwyczajnie dobrze grał. Za dobrze. Strzelał bramki, był szybszy od młodszych o 10 lat zawodników, albo i więcej niż 10 lat, prawda? Więc niektórzy popatrzyli na to FIFA stwierdzili, że no, trzeba mu zrobić badania, bo to trochę podejrzane. No i jak zrobiono, to wyszło, że doping, dyskwalifikacja Maradony całkowita i kompromitacja. Sam Maradona, proszę Państwa, i dzisiaj jest nadal na piedestale, no bo przecież to, co on wyprawiał na ostatnim mundialu, już też przeszło do historii. Zresztą zobaczcie Państwo, nie dziwił Was, dlaczego to jest takie białe tutaj? chyba wiadomo, co on tam wyprawiał na tej trybunie honorowej zresztą. Tu trzeba było go trzymać, żeby jeszcze nie spadł, broń Boże. Także no Maradona nadal lubi być skandaliczny w Argentyńczycy. Argentyńczycy często patrzą na niego z takim przymrużeniem oka, bo dla nich to tak, papież, Messi, no i Maradona, takie ikony tego kraju, gdzie to każdy wie, że to Argentyńczycy. To często takie nawet flagi z tymi trzema twarzami się pojawiają na meczach Argentyny w samej Argentynie, więc wiele się Maradonie wybacza. Proszę Państwa, jeżeli chcecie się nieco więcej dowiedzieć o meczu Anglia-Argentyna, to na moim kanale zrobiłem dosłownie kulisy całej tej ręki Boga, gdzie wypowiadają się ludzie, którzy wtedy brali w tym udział, grali w tym meczu i możecie Państwo szerzej obejrzeć sobie odcinek na ten temat. Na tym kanale też są oczywiście inne sportowe zdarzenia, jak debiut Polaków na mundialu, właśnie ręka Maradona, ale też w ogóle szeroko pojęta historia taka popularno-naukowa. Oczywiście tych skandali, afer było dużo, dużo więcej w historii sportu. Na pewno moglibyśmy tutaj mówić o tym bez końca, ale myślę, że to w pewnym stopniu naświetliło pewne problemy, to moje wystąpienie tutaj dla Państwa. Ja bardzo Państwu dziękuję za uwagę, no i życzę dalszej kontynuacji, mam nadzieję, sympatycznej Festiwalu Nauki. Dziękuję bardzo za uwagę.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicę, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.

jak przyjemnie kołysa się wśród fal. Szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie, radosny słychać śpiew, gdy szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją tak, gdy jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia. Ach, jak przyjemnie kołysa.

jak przyjemnie kołysać się wśród fal. Szumi, szumi woda i płynie sobie w dal. Ach, jak przyjemnie radosny słychać śpiew. Szumi, szumi woda, a w żyłach szumi krew. I tak uroczo, tak ochoczo serca biją ptak. Jest pogoda, szumi woda, czego jeszcze brak do szczęścia? Ach, jak przyjemnie połysać się wśród fal. Szumi, szumi woda i płynie sobie w dal.

0: Tak, moi drodzy, wtorkowa audycja to jak zwykle spotkanie z naszym ekspertem, z naszym gościem, a jest nim pan doktor
1: Grzegorz Fiedorowicz.
0: Tak jest.
1: Kłaniam się z Olsztyna, oczywiście.
0: A ze Złej Wsi.
1: Dzień dobry.
0: Ze Złej Wsi Małej kłaniają się
2: Bożena Wiśniewska
0: i Piotr Wiśniewski. Często może nie mamy czasu na posłuchanie audycji, ale widzę, że jesteście z nami, więc dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o takich pachnących rzeczach. To już nam obiecał pan Grzegorz 2 tygodnie temu.
2: Święta to
0: zapachy. Święta to też i zapachy.
1: Święta pachnące choinką, piernikiem, wszystkimi różnymi przyprawami, do tego jeszcze jakieś wyroby, pieczyste, inne rzeczy, wszystko
0: się
1: pachnie.
0: Miesza, tak, wszystko pachnie.
1: Dokładnie, wszystko się miesza, ale też takie są specyficzne zapachy typowe dla świąt, chociażby właśnie zapach piernika, zapach choinki, a wszystko to jest praktycznie związane z olejkami eterycznymi.
0: No właśnie, bo skąd

0: Jak... zapach się bierze?
1: No właśnie, zapach najczęściej jest to w danej roślinie, znajdują się olejki eteryczne, jest to mieszanina różnego typu substancji chemicznych, ale generalnie mają właściwości lotne, czyli są bardzo łatwo, unoszą się w powietrzu, bardzo szybko się rozprzestrzeniają, ale również mają zapach. Mówię o zapachu, ponieważ nam najczęściej kojarzą się te olejki o przyjemnym zapachu, ale również czasami ten zapach niekoniecznie musi być przyjemny, no może być czasami odstraszający.
0: Tak.
1: Zresztą po co roślinom olejki eteryczne? Pierwotnie myślano, że no... po prostu coś takiego mają, taki urok i w zasadzie nie są potrzebne. Ale okazało się, że właśnie te olejki eteryczne roślinom też są potrzebne, bo mogą działać w kilku kierunkach. Z jednej strony zwabiają zapylacze, czyli owady bądź zwierzęta czasami, które zapylają kwiaty, dzięki temu powstają owoce, a roślina może się rozprzestrzeniać. Czyli mamy pożytek.
0: Tak.
1: I roślina dba o swój interes. Produkuje olejki eteryczne, ale one są w konkretnym celu produkowane. Również zdarza się, że roślina chce zabezpieczyć się przed na przykład roślinożercami. Wytwarza takie olejki eteryczne, które odstraszają inne zwierzęta, czy to będą owady, czy ssaki, które będą właśnie te olejki odstraszają, żeby rośliny nie zjadły, a roślina mogła sobie spokojnie rosnąć i później ewentualnie wydać owoce. A co ciekawe, czasami przy owocach znajdują się już inne olejki, które z kolei zachęcają zwierzęta do zjedzenia owoców, no bo jak zwierzęta zjedzą owoce, to przy okazji połkną nasiona. Nasiona nie będą najczęściej strawione, jeżeli nie będą pogryzione, rozdrobnione, to one nie ulegają trawieniu w układzie pokarmowym, tylko wychodzą z drugiej strony i przy okazji roślina ma jeszcze dodatkowy zysk, bo jest rozsiewana przez zwierzęta.
0: No tak.
1: Dokładnie, czyli też to wszystko jest jak w przyrodzie ma jakiś cel, ma jakąś wizję. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie pachnie, bo tak ma być ładnie, ale to gdzieś zawsze jakiś ukryty cel jest. Czasami bywa też tak, że rośliny wytwarzają różnego typu substancje zapachowe, mogą być to właśnie olejki eteryczne, czasami mniej lub bardziej pachnące, ale one działają alopatycznie, czyli na przykład powodują, że w pobliżu nie chcą rosnąć inne rośliny. Uniemożliwiają wzrost innym roślinom, hamują wzrost tych roślin, ponieważ dbają o miejsce dla siebie. Dokładnie, o swoje miejsce. Po co ma ktoś inny konkurować? Ja będę dominować w tym momencie, a przy okazji, jeżeli ja będę dominować, to też moje dzieci, moje potomstwo, które też takie same substancje wytwarza, no to też będzie miało miejsce, gdzie rosnąć. Czyli to też jest właśnie taka strategia na
0: przetrwanie,
1: na walkę właśnie z konkurencją.
2: Czyli
1: jak
2: coś
1: ładnie pachnie, to zawsze może być jakiś podtekst.
2: Dobrze.
1: A bo oczywiście, my oczywiście jako ludzie takie olejki eteryczne wykorzystujemy. Te wszystkie zapachy są wykorzystywane, czy to w kosmetyce, czy to na przykład kulinarnie, w kuchni, jako rośliny przyprawowe, ale również wykorzystywane to jest w lecznictwie, naprawdę w różnych dziedzinach. Jeżeli coś jest dla nas mile pachnącego, jak najbardziej, też chcemy podobnie pachnieć czasami.
2: Panie Grzegorzu, jak pozyskujemy olejki eteryczne z roślin, owoców, bo i z owoców pozyskujemy?
1: To, że najczęściej jest to z ziela.
0: Najczęściej pewnie już tak nie ma dużo.
2: Tak, ale mandarynka, pomarańcze?
1: Przy mandarynce, przy pomarańczach praktycznie te olejki eteryczne są odpady.
0: No tak, bo to wyrzucamy, prawda?
1: To pozyskujemy generalnie sok. Mhm. A przy okazji zostaje skórka, z której wyciskany jest w tym wypadku akurat olejek na drodze wyciskany, bo rzeczywiście jak obieramy, to nam po dłoniach bardzo często cieknie właśnie ten olejek. Wyciskamy ten olejek i pozyskujemy najprostszą metodą właśnie poprzez wyciskanie olejek eteryczny. W większości jednak olejki pozyskuje się na drodze destylacji parą wodną, czyli do takich specjalnych, dużych kociołków, które są ustawiane na jakimś palenisku. Wkładane jest nasze ziele, czy to są kwiaty, czy to są na przykład całe rośliny, całe pędy, czy tylko liście, tam gdzie oczywiście te olejki są. Jest to zalewane wodą i później pod wpływem gotowania się olejki eteryczne, jako że są lotne, one unoszą się, przechodzą właśnie w taką postać płynną, z parą wodną, później przez chłodnicę, no i do innego pojemnika są spadają, zbierane. I tam się, zbiera się generalnie tak zwana woda kwiatowa, hydrolat. Mhm. Czyli to jest pierwotna część, a na powierzchni hydrolatu osadza się po jakimś czasie cienka warstwa olejku właśnie eterycznego z danej rośliny. My ten olejek możemy spokojnie sobie zebrać i mamy czysty olejek, natomiast sam hydrolat, czyli ta woda zapachowa, również jest wykorzystywana, chociaż w rzeczywistości jest produktem, powiedziałbym, odpadowym,
0: tak,
1: ale również bardzo ładnie pachnie, bardzo często wykorzystywana jest w kosmetyce.
2: Woda różana.
0: No na przykład.
1: Chociażby, tak. Ale również inne, woda lawendowa, też z tych wszystkich innych roślin, gdzie się uzyskuje olejki, również to jest wykorzystywane. I co ciekawe, tą wodę można swobodniej korzystać na przykład na skórę, przy jakieś natomiast nie tak, to że swobodniej niż olejki eteryczne, bo
0: tam stężenie
1: z olejkami
0: jest.
1: Już eterycznymi trzeba bardzo uważać. Mhm. Wbrew pozorom czasami można sobie zaszkodzić, jeżeli niewłaściwie będziemy się obchodzić, ponieważ generalnie tylko wyjątkowo bodajże olejek lawendowy i z drzewa herbacianego można by było użyć nierozcieńczony na skórę innych, broń Boże. I to czasami muszą być dosyć mocno rozcieńczone, a rozcieńczamy je w zwykłym oleju. W jakimś oleju, czy to jakimś bardziej szlachetnym, tłoczonym na zimno, ale również może być nasz zwykły olej słonecznikowy. Czyli w takim oleju, w takim nośniku rozcieńczamy kilka kropli i wtedy dopiero możemy na przykład zastosować olejki eteryczne przy masażu, na skórę dokładnie. Mhm. Też pamiętajmy, że nigdy nie stosujemy olejków wewnętrznie, szczególnie stężonych, ponieważ no niestety to też powoduje oprócz poparzeń, jakieś problemy alergiczne, ale również bardzo często uszkadza wątrobę, bo to jest bardzo duże stężenie. Generalnie warto wiedzieć, że te olejki nawet w niewielkich ilościach, to co my wchłaniamy, one już oddziałują na nasz organizm. Czyli rzeczywiście
2: robiąc taką parówkę, to już przechodzi nam do organizmu.
1: Najczęściej stosujemy kilka kropli na wodę.
0: Tak, na wodę.
1: Dokładnie niedużo. Tak samo jak na przykład do kąpieli, tam dodajemy kilka kropli, jak jest na przykład w przepisie 10 kropli na wannę, po to przy 20 kroplach mogą być już objawy uszkodzenia skóry czasami, jakiegoś poparzenia, jakiegoś świądu, może być już zaczerwienienie skóry czy coś takiego, szczególnie w miejscach, gdzie ten olejek na wodzie się unosi, nie rozpuszcza się, a trafi bezpośrednio na skórę. Tak jest na przykład przy cytrusach, trzeba uważać. Przy olejku właśnie z cytrusów, gdzieś tam dodanym do kąpieli, jak jest za dużo, może być odwrotny skutek.
0: No właśnie, bo tam wszelkie błony śluzowe.
2: No, ale zauważcie, że jest też taka sytuacja, że robimy inhalację. Oj, już się nam wydaje, że już nic nie pachnie i kolejny raz dolewamy. To jest błąd.
1: Słucham? Może byłeś teraz?
2: Ja powiedziałam, że jak robimy inhalację i wlejemy już kilka kropelek i wydaje...
1: Nie, jest kilka kropelek, zrobimy to, wystarczy jedna dawka spokojnie, czyli po prostu wyżyjcie tego po prostu za dużo, nie dodajmy, bo można przedobrzyć. Czyli rzeczywiście, szczególnie jeżeli przy inhalacjach działamy najczęściej na
0: drogi oddechowe, tak.
1: Układ oddechowy, mm-hmm. czyli to są właśnie, działamy na śluzówkę i bardzo łatwo możemy ją podrażnić. Generalnie też przy olejkach trzeba uważać, sprawdzić ewentualnie ich działanie w mniejszej ilości, czasami nawet, czy nie jesteśmy uczuleni. Bo też może się zdarzyć, że na dane olejki możemy być uczuleni.
2: Czyli co, smarujemy na tutaj gdzieś
1: ewentualnie obserwujemy siebie, jak zastosujemy pierwszy raz w mniejszej ilości na przykład, czy jest jakaś reakcja uczuleniowa, czy zaczyna nas głowa boleć, czy coś innego się dzieje, wtedy rzeczywiście danego olejku nie stosujemy. Generalnie tych olejków jest oczywiście bardzo dużo, ale najczęściej stosuje się kilka olejków takich najbardziej typowych, chociażby olejek eukaliptusowy. Wiadomo, że jakieś problemy z górnymi drogami oddechowymi, to jakaś inhalacja, ale również dobrze jest na przykład taki olejek wylać gdzieś do jakiegoś pojemniczka, żeby to nam parowało powolutku, i w takim pomieszczeniu, gdzie wyczuwamy delikatny zapach, to też na nas oddziaływuje.
0: Bo są, tak jak pan powiedział, panie Grzegorzu, są takie mieszanki, które są przygotowane na takie...
1: Tak, są na przykład gotowe mieszanki. Można kupić też na przykład taką mieszankę olejek złodziei, tak to się nazywa.
2: No tak.
1: To jest mieszanka kilku różnych gatunków, ale właśnie o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych. Ta mieszanka była wykorzystywana pierwotnie przez złodziei, którzy okradali domy osób, które gdzieś w jakimś czasie epidemii, załóżmy, umierały gdzieś w dawnych wiekach. Te osoby owijały szale, właśnie nasączała tym olejkiem, nakładali maski takie specyficzne i rzeczywiście to ich chroniło przed zakażeniem, przed zachorowaniem. Czyli właśnie to też jest, było w ogóle, stąd właśnie ta nazwa olejek złodziei, no bo pewna kwestia
0: wykorzystywała.
1: Użytek, ale również my teraz możemy spokojnie wykorzystać z takich olejków. Na pewno warto w domu stosować chociażby olejek z drzewa herbacianego, który rzeczywiście jest bardzo bakteriobójczy, wirusobójczy, grzybobójczy, czyli rzeczywiście doskonały środek, jeżeli jakieś mamy ognisko w domu, ktoś tam się gdzieś tam przeziębił, wziąć, zrobić taką małą inhalację, ewentualnie gdzieś jakiś kominek zapalić. Ja w domu najprościej biorę jakąś szklaneczkę, wkładam do tego chusteczkę higieniczną albo kawałek kręcznika i nasączam to. Wtedy sobie spokojnie, jest duża dostęp do powietrza, spokojnie sobie to paruje. Dokładnie. Dodać do tego można jeszcze na przykład olejek goździkowy, jak ktoś lubi taki aromat goździków, czyli takiego właśnie piernika, jakieś inne jeszcze dodatkowo. Można sobie taką właśnie kompozycję zrobić. Przy okazji bardzo ładnie odświeżać powietrza, a również bardzo korzystnie działa na nasze drogi oddechowe.
2: Panie Grzegorzu, a takie pytanie jest, czy olejki można tak bezkarnie sobie mieszać? Czy są jakieś takie przeciwwskazania,
0: samemu,
2: że one siebie nie lubią?
1: Trzeba generalnie uważać na olejki, trzeba znać ich skład i zwracać uwagę, jakich olejków my byśmy nie powinni stosować dla siebie, bo rzeczywiście część olejków może działać na nas niekorzystnie. Są pewne przeciwwskazania dla danych olejków, na przykład olejek z rumianu rzymskiego może powodować alergię, skurcz odskrzeni, czyli rzeczywiście niezbyt przyjemny, jeżeli ktoś ma problemy z odskrzelami. Tak samo na przykład olejek cynamonowy, chociaż tutaj nie mylić z cynamonem, bo jest troszkę inaczej pozyskiwany. Może być też na przykład powodować zapalenia skóry, nudności, wymioty czasami, czy również zmiany w jamie ustnej, czyli też nie korzystamy go z niego, na przykład z olejku cynamonowego wewnętrznie. Czyli generalnie są różne tego typu przeciwwskazania. To trzeba sprawdzić dokładnie o składzie i też przy jakich chorobach, przy jakich schorzeniach danego olejku nie stosować. Bo to też jest ważne.
0: No tak, bo można sobie zaszkodzić, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie. A tak przy okazji olejku cynamonowego, to generalnie cynamon wyrabiamy z kory. Natomiast olejek cynamonowy jest pozyskiwany z liści i z młodych pędów.
0: Czyli zupełnie inne części rośliny.
1: Inna część rośliny. Poza tym tak samo cynamon, to już też chciałem, mówiłem wcześniej, że troszkę podpowiem, że no, cynamon nie jest równy cynamonowi. Czasami mamy cynamon taki bardzo ładny, aromatyczny, pachnący, a czasami jest ostry w smaku, zawiera dosyć duże ilości kumaryn, czyli też nie jest za dużo, możemy go spożywać. A to jest też kwestia, jaki to jest gatunek cynamonu, bo okazuje się, że tak nie do końca wszystko jest piękne i ładne. I czasami to, co u nas jest sprzedawane jako cynamon, taki typowy, że najczęściej pod nazwą cynamonu, sprzedawany jest u nas cynamonowiec wonny, czyli cynamon cassia, który generalnie uznawany jest za ten gorszy. Czyli niestety o dużej zawartości kumaryn, dosyć ostry w smaku, jest właśnie taki piekący, cierpki.
0: No właśnie, ja to zauważyłem kiedyś.
1: Stosując. Kiedyś pamiętamy, że cynamon był właśnie taki delikatny
0: był taki słodkawy,
1: słodko-pożenny. Tak. Zazwyczaj jak się miało mielony cynamon, to on był jaśniutki. Tak. Teraz właśnie ten cynamon jest ciemny. No niestety jest to po prostu inny cynamon. To jest cynamon też zwany cynamonem chińskim, czyli właśnie ten cassia wonny chiński. To, co sprzedawane są w całości kawałki, to jest taki jeden zwitek grubej kory. I to jest właśnie, to jest niestety gorsze. Typowy cynamon cejloński, takiego warto szukać, jeżeli mamy gdzieś w opisie, że to jest cynamon cejloński, on, jego kawałek, jego kora wygląda tak jakby zwinięte cygaro, czyli to jest cieniutkie płatki kory, kilka warstych płatków kory, tak, zwiniętych w taką dwururkę najczęściej, czy tak z dwóch stron, czyli taki delikatny, bardzo kruchy, łatwo go połamać, no tego wonnego to raczej trudno by było złamać. Nawet jeżeli chce się odłamać kawałeczek do gdzieś jakiejś kompoty czy coś takiego, no to trzeba prawie całą latkę rzucić.
0: Tak.
1: Ewentualnie użyć troszkę siły. Tamten rzeczywiście jest bardzo krótki, łamliwy, ale również właśnie bardzo delikatny w smaku. Czyli jest o wiele łagodniejszy, bardziej taki przypomina nam ten smak, powiedziałbym, z dzieciństwa, właśnie taką lekką nutą cytrusową, przyjemny, słodkawy. Rzeczywiście troszkę inny niż to. Niestety ten cynamon cejloński jest droższy. On pierwotnie dominował, obecnie dominuje u nas niestety cynamon wonny. Czyli jest różnica w jakości. Ale jak ktoś chce poszukać,
0: to może to na pewno znajdzie.
1: Chociaż w dużych sklepach, szczerze mówiąc, chyba nie widziałem, żeby gdzieś był sprzedawany cynamon cejloński. Ale w takich dobrych sklepach na pewno można znaleźć i rzeczywiście polecam. Jest znacząca różnica w jakości, w smaku.
2: Panie Grzegorzu.
0: Ale też ostatnio rozmawialiśmy, pan wspomniał, panie Grzegorzu, o goździkach. Ja to też się sam przekonałem o tym, bo no, pamiętam, jak wyglądały. One wyglądają podobnie, ale...
1: Wyglądają podobnie, ale...
0: Ale to nie jest to samo, co pamiętamy z młodości, prawda? To, co było w latach 80. na przykład sprowadzane do Polski, ta jakość była zupełnie inna. Czy 90.
1: Jakość była inna. One rzeczywiście, jeżeli otwierało się paczuszkę goździków, to od razu w całym pomieszczeniu było czuć
0: zapach. Niesamowity był.
1: Dokładnie, zapach niesamowity. Aromat, ten aromat długo się utrzymywał. Teraz bardzo często jest tak, że otworzymy po dwóch, trzech dniach, one już prawie zwietrzały. Tego olejku nie ma. A w rzeczywistości olejku jest nawet do 26% w takich właśnie zasuszonych pąkach goździkowca korzennego, bo to są właśnie goździki, to są zasuszone pąki kwiatowe. Ma właściwości on antyseptyczne, czyli podejrzewam, że nieraz państwo już spotkaliście, tak, że będąc u stomatologa gdzieś tam, jeżeli trzeba było coś zatruć, wyczyścić w zębie, to był zapuszczany olejek goździkowy. No i właśnie ten olejek goździkowy jest pozyskiwany z takich właśnie zasuszonych pąków, czyli z tych goździków, które my możemy kupić. I niestety bardzo często to, co my kupujemy, to są już odpady, niestety, po produkcji olejku goździkowego.
0: Czyli jesteśmy...
1: Jeszcze pachną,
0: czyli jesteśmy...
1: jeszcze wyglądają, ale już nie ta jakość.
0: Czyli jesteśmy po prostu oszukiwani.
1: Wszyscy zarabiają jak mogą, a my niestety na tym tracimy. Dlatego czasami trzeba poszukać właśnie jakiś dobrej jakości. Niestety, jeżeli jest dobra jakość, to wiadomo, że ta cena też nie będzie taka najniższa.
0: Tak.
1: Bo wiadomo, kiedyś pierwotnie przecież wszelkiego typu przyprawy korzenne to były praktycznie na równi ze złotem wartość. Czyli rzeczywiście były bardzo drogie.
2: Tak.
1: I teraz już to jest bardziej dostępne, ale dobrej jakości niestety trzeba zapłacić.
2: Panie Grzegorzu, a teraz jest tak czas świąt, zatem ten czas przedświąteczny, to też jest taka magia zapachów, jak wspominaliśmy na początku i tutaj też możemy zrobić sobie taką ucztę zapachową, tak? Cynamon, goździki.
1: Cynamon, goździki.
2: Pierniki.
1: Lepsza będzie na przykład kawałeczek laski cynamonu, bo to będzie dłużej. Możemy też wykorzystać goździki. Do tego na przykład bardzo często robi się takiego jeżyka z mandarynki albo z pomarańczy.
0: Właśnie zrobiliśmy takiego tydzień temu.
1: Wbijamy goździki. Tu może nie wszyscy wiedzą, że najlepsza wtedy jest mandarynka o cienkiej skórce, aby goździki przebiły tą skórkę i dotarły do miąższu.
0: Do miąższu, tak.
1: One wtedy pobierają... Jeżeli dotarły do miąższu, to ten miąższ będzie dawał troszkę wilgoci. Goździki będą parowały, a przy okazji będą oddawały zapach. No, oczywiście pod warunkiem, że będą to dobrej jakości goździki. Bo czasami
2: no tak.
1: Może być tak, że po dwóch, trzech dniach już tego zapachu nie czuć, no bo wszystko wyleciało. Na przykład tego olejku za dużo nie było. Ale również gałązki świerka, też najlepiej nasz zwyczajny świerk najładniej pachnie. Rzeczywiście jest taki typowy zapach świąteczny. Świerk, co prawda, bardzo szybko zrzuca igły, dlatego czasami warto wykorzystać naszą sosnę.
0: Tak, bo my często mieliśmy właśnie w domu sosnę.
1: Sosna, ona igły bez problemu utrzyma dłużej. Poza tym te igły również możemy wykorzystać chociażby do przygotowania jakiegoś aromatycznego cukru bądź soli, zależy co chcemy przyrządzić, do czego chcemy wykorzystać. Możemy na przykład takie igiełki wrzucić do cukru, razem to w moździerzu utrzeć i mamy taki właśnie aromatyczny, sosnowy, tak lekko żywiczny cukier.
0: No to ciekawe.
2: Doskonały dodatek. Zaraz pójdę zrobię.
1: Dokładnie. Ale również możemy te igły wrzucić do herbaty. Na przykład kawałeczek, troszkę igieł, do tego jakieś tam dwa goździki albo jeden goździk zaparzyć. Mamy też herbatkę taką. Przy okazji będzie działała bardzo dobrze na drogi oddechowe, będzie wzmacniała, czyli to rzeczywiście jak najbardziej można to wykorzystać. Święta to również jest zapach kompotu, na przykład mi się kojarzy zapach kompotu z suszonych owoców.
0: Tak.
1: Dokładnie, właśnie. Ale też zawsze kiedy z tego czasu w pracy, jak akurat tam w jednym miejscu byłem, to wszyscy, no tak, kompot, ale no w domu robią kompot, ale nikt tego kompotu nie pije.
2: Tak,
1: no wrzucą tylko jabłka, gruszki suszone, zagotują i to wszystko. Jak ja przyniosłem taki kompot suszonych owoców własnej roboty, to okazało się, że
0: zabrakło, bo wszyscy...
1: Z 5 litrów tego kompotu przyniosłem.
2: To dużo.
1: To okazało się, że to jest za mało i na następny raz było większe zapotrzebowanie, bo wszystkim smakowo. Ale co ty tam dajesz? No dobrze, to następnym razem była kuchenka, to proszę bardzo, gotujemy dzień wcześniej kompot, no bo taki prawdziwy...
2: To gotujemy kompot, teraz. To gotujemy.
1: Dzień wcześniej trzeba zagotować, czyli suszone owoce, ale to nie tylko jabłka czy gruszki, bo oczywiście do tego jeszcze śliwka, do tego jeszcze laska cynamonu, dobry jest cejloński, bo nie będzie taki pikantny, ale będzie taki słodkawy wrzucić, goździki, do tego kardamon, też taki bardzo charakterystyczny na przyprawa do likierów, do różnego typu właśnie słodyczy w pierniku też mamy, między innymi. Do tego można jeszcze coś tam dorzucić według własnego smaku, jakieś tam dodatkowe rzeczy z owoców, żeby były też aromatyczne. Wrzućmy na przykład, jeżeli mamy mrożone maliny do tego kompotu, nie bójmy się mieszać smaku, bo naprawdę jeżeli ten kompot będzie taki bogatszy, to też będzie to ciekawsze w odczuciach. Na przykład bardzo dobre są suszone morele. A też potem później można je doskonale zjeść.
0: Tak.
1: No oczywiście. Czyli też właśnie, a później, że jak taki kompot się gotuje, to też aromat jest na całe pomieszczenie praktycznie.
2: Pachnie. No już sobie wyobrażam.
1: Mówię, warto jest czasami eksperymentować samemu, bo też wszyscy pytają, a jakie proporcje? Na oko.
0: Na oko, no właśnie.
1: Dokładnie, na oko. Jedna osoba lubi więcej cynamonu, okej. Okay. Druga osoba lubi więcej goździka, okej. Okay. Spróbować raz po jedne, dwa, trzy wrzucić. Będzie za mało? Dorzućmy więcej. Gorzej, jeżeli się na dużo wrzuci od razu.
0: No tak, bo później będzie...
1: Zostanie zabity, tak. Ale stopniowo dodajemy różnych rzeczy, próbujemy. Zresztą tak samo jak zawsze mówiłem, przy nalewkach próbujmy, nie bójmy się mieszać. Jedna wyjdzie lepsza, innym razem wyjdzie troszkę gorsza, ale jak będziemy mieli doświadczenie, to później już tak to. Owoce są takie troszkę kwaskowe, to damy tutaj trochę cukru, tutaj może jeszcze trochę tego i rzeczywiście wyjdzie coś doskonałego. Czyli to rzeczywiście możemy spokojnie kombinować. Teraz różnego typu na przykład pierniki domowe czy pierniczki. Ja już swoje wczoraj wrzuciłem, jak ktoś tam zajrzy do mnie na Facebooku.
0: No właśnie, nie zaglądałem, muszę zajrzeć.
1: Wyroby zrobione wieczorem. I też wszyscy się śmieją, że to są pierniczki takie, które najlepiej później popijać z czymś, bo one są rzeczywiście pikantne. Tak jak piernik, pierny, czyli właśnie od pieprzu, od tych wszystkich przypraw. Dokładnie. Ja osobiście na przykład, jeżeli widzę gdzieś w pierniku, że na cały piernik dodajemy jedną przyprawę korzenną, no to ten piernik będzie takim ciastem lekko o aromacie gdzieś tam niedaleko od piernika, ale ja na przykład na taki piernik domowy, który robię, z tego wychodzą trzy blaszki takie keksowe, to dodaję 5 gotowych przypraw korzennych, z tym, że od razu zwracam uwagę, że cukier jest na ostatnim miejscu w tej przyprawie, bo bywa różnie. I to czasami nawet nie tylko cukier jest na pierwszym miejscu, ale czasami jest kakao. Ja kakao na przykład nie używam do piernika. Przy dobrych przyprawach korzennych piernik będzie ciemny. Od tych przypraw. Tak. Czyli kakao nie trzeba wcale
0: dodawać, żeby zabarwić.
1: Do zabarwienia. Do tego dodaję zawsze mielony goździk, tak na oko, pół łyżeczki. A co tam, żeby było tak, jak się ugryzie, to rzeczywiście jest piernikowe, ale przy okazji dobre natrawienie. Czyli też możemy wykorzystać, a ciasta, czy piernik, czy pierniczki, właśnie czas, jak jeżeli spożywamy w czasie świąt, no to wiadomo, że tego jedzenia jest troszkę więcej. Trzeba jakoś to strawić.
0: To one nam się przydadzą do tego.
1: Pierniczek weźmiemy sobie, to on działa jak taka przyprawa, która właśnie ułatwia nam...
0: Pobudzi, tak, trawienie.
1: Dokładnie, trawienie, czyli jak najbardziej coś słodkiego, coś, jakaś przekąska między, załóżmy, jedną rybką, a jakąś następną, ale przy okazji łatwiej się to trawi.
2: Panie Grzegorzu, pana pierniczki mają takie nadzienie w środku. Takie oczka.
0: Ta Bożenka tutaj
2: ja już podejrzałam.
1: To są tak zwane, niektórzy nazywają to z szybkami, z witrażykami, z okienkami. Robi się to bardzo prosto. Normalne pierniczki trzeba po prostu, akurat miałam w tym roku, kombinowałam nie tylko gwiazdki, ale były kwiatki.
2: Takie
1: kwiatki, też takie foremki były. A w foremce robimy otwór. Najlepiej jest to albo rurką do kremu, ewentualnie czasami są też, jak ktoś ma, na przykład robi kiełbasy, to też są takie specjalne nakładki końcówki właśnie do robienia kiełbasy. Czyli właśnie czymś okrągłym, czym można będzie wyjąć ze środka właśnie taki otworek. Czasami jak ktoś ma różne rozmiary gwiazdek, to też można zrobić dużą gwiazdkę i mniejszą gwiazdką wyjąć fragment środka i do tego wkładamy landrynkę.
2: Tu są landrynki.
1: I wtedy im ona bardziej się kolorowa, tym lepiej. Jeżeli są na przykład dwa różne kolory, to wychodzą nam dwukolorowe szybki. Tam też chyba widać na niektórych takie właśnie kolorowe. Mówię, niestety ciężko trafić takie ładne, dobre landrynki. Im tańsze, odpowiem, tym lepsze.
0: No właśnie.
1: Bo często są... najprostsze są dobre, najlepsze. Dobrze jest je rozgnieść, czy rozbić młotkiem albo czymś innym.
0: Żeby szybciej się rozpuściły.
1: Bo w sumie wystarczy taka połówka landrynki. Tam część jest wkładziona właśnie po połówce, część jest kładziona w całości. Ta cała landrynka też się roztopi, ale jest troszkę za gruba warstwa i czasami jest taka mniej przezroczysta.
2: Czyli co, tą dziurkę robię, tamto rozbijam landrynkę i wtedy tak wkładasz do tego, wkładam do tej dziurki.
1: Wszystko robimy na papierze do pieszczenia, na suchym papierze do pieszczenia. Układamy nasze na początku, blacha, papier do pieszczenia, na to układamy nasze pierniczki. W tych pierniczkach robimy dziurki, dopiero jak już są na blaszce. Wycinamy i ja te dziurki, jak wycinam, to od razu rzucam sobie obok, bo po to dwa razy wałkować. Takie pierniczki też się zje, malutkie. Wycinamy, wkładamy po połówce mniej więcej landrynki, ewentualnie tam kilka kawałeczków, takich mniej, ale około połówki landrynki. Wkładamy do piekarnika, pieczemy tyle, co normalnie, w moim przypadku to było 7 minut. I potem wyjmujemy i od razu wyjmujemy papier bezpośrednio na zimny blat. To jest ważne.
2: Z tym papierem
1: zdejmujemy te właśnie nasze pierniczki, kładziemy to na zimnym blacie i to zostawiamy z 5 minut. Dopiero po 5 minutach one zaczną odstawać od papieru. Wcześniej ich nie zdejmiemy. Nie, bo to będzie, takie rozpuszczone.
2: Kleiste.
1: Cukier się rozpuści, bo to generalnie landrynka, ale to się rozpuści, czyli będzie właśnie takie płynne, może się przyklejać. będzie się ciągnęło, a po właśnie mniej więcej 5 minutach spokojnie powinno już dać się to oderwać i można to pozdejmować sobie.
2: Czyli takie inne ciasteczka też tak mogę zrobić, oprócz piernika?
1: Można, można. To jest mniej więcej około 7 minut mniej więcej w piekarniku, bo jeżeli za długo, to ta nadwędka już tam zacznie tam troszkę strzelać, troszkę się tam mocniej wytapiać, czyli też, żeby po prostu za długo nie były w piekarniku. A tu mówię, to trzeba wszystko wyśrodkować, sprawdzić
0: dokładnie,
1: jak będzie wyglądało i tak jak najbardziej można wykorzystać. Pomysł jest dosyć dobry. Takie wieszane, też te akurat nie są jeszcze lukrowane, bo wczoraj mi się nie chciało lukrować. Może dzisiaj, jak będę miał ochotę, to cytrynę mam, cukier puder też mam, czyli lukier jest przygotowany już praktycznie.
2: O, taki naturalny.
1: Najlepszy taki lukier. Sam sok z cytryny plus cukier puder, ile weźmie, oczywiście na tej zasadzie, czyli proporcji nie podam, bo sam nigdy nie pamiętam,
0: żeby to było takie...
1: wyczuć, aż się rozpuści, jak jest za dużo soku, no to trochę cukru dodać, żeby właśnie taki sam raz był. Do tego ewentualnie można dodać jakieś barwniki, ja mam takie barwniki do, znaczy zaprawki do robienia likierów. Akurat gdzieś kupiłem sobie jako ciekawostkę, ale tam jest na przykład likier kurakao, niebieski, czyli też taki coś ciekawy kolor, jakiś tam coś czerwonego, czyli można sobie wtedy pokombinować, żeby właśnie dać jakiś taki barwnik, będzie ciekawsze. I robimy na prosto, mówię, im prostsza metoda, tym lepsza. Można też czasami robić z białkiem kurzym, ale to już jest troszkę trudniej przygotować ten likier, poza tym z białkiem, no szczerze mówiąc, on długo za bardzo podejrzewam, że nie poleży, a te moje pierniczki nawet potrafią pół roku przeleżeć.
0: No tak, bo to jest tylko cukier i sok, to tutaj się nie ma co zepsuć.
1: Nie, dokładnie, to bardziej, że te pierniczki rzeczywiście one są bardzo fajne, jak się już robię, to robię zazwyczaj większą porcję, no bo oprócz tego, że w święta jak leżą, to pachną. Czuć zapach to zawsze jest przekąska. Jak podeschną, to później takie podeschnięte wrzucić na 2-3 dni do pudełka i do tego pudełka włożyć połówkę jabłka. Ewentualnie całe jabłko przekroczone na pół. Bardzo ładnie pierniczki zmiękną.
0: Bo dostaną wilgoci, prawda?
1: Naturalnie z jabłka będzie wilgoć, od razu one wchłoną i spokojnie będą nadawały się do zjedzenia. Czyli rzeczywiście praktycznie przez cały rok raz chyba koleżanka pisarzy, od których tam zdobyłem właśnie ten przepis, że te pierniczki po roku gdzieś tam znalazła zakamuflowane, nadal były bardzo dobre, wszyscy zjedli.
0: A ja nie wiedziałem, co zrobić właśnie, bo kiedyś takie pierniki upiekłem bardzo...
2: Dokładnie, twarde
0: bardzo
2: były.
0: Twarde. No coś tam może po prostu źle zrobiłem i nie szło ich zjeść. To znaczy, no można było sobie
1: zadać. To znaczy, te pierniczki, jak są takie cienkie, one też początkowo są twarde. One, jeżeli jest wilgoć w powietrzu, to one wtedy będą dopiero starały się miękkie, ewentualnie jeżeli są takie grubsze, to one są bardziej puszyste, wtedy rzeczywiście od razu są miękkie, z tym, że one w pierwszej kolejności twardnieją, dopiero później, po jakimś czasie, nabierają wilgoci i wtedy rzeczywiście są takie mięciutkie do zjedzenia.
2: A jaki jest przepis
1: dobrze,
2: na pana?
1: Dobrze jest je upiec troszkę wcześniej, ze 2-3 tygodnie przed świętami, no bo one po prostu jak sobie poleżą, to rzeczywiście same ta wilgotność się wyrówna, ale te spokojnie już dzisiaj były jedzone.
2: To jaki ma pan przepis na swoje pierniczki?
0: No właśnie, panie Grzegorzu. Zdradzi nam
1: pan? Przepisy dokładnie nie pamiętam, ale jest bardzo prosty. Bo to jest tylko... To jest tylko...
0: Na pewno
1: łyżka masła. To jest na porcję, bo że ja robiłem z dwóch porcji, a to była łyżka masła. Do tego idzie szklanka miodu, albo w oryginale jest pół szklanki miodu, pół szklanki cukru. Zależy się, czy ktoś ma miód, czy nie ma miodu, ile da, tyle da. W tym przepisie, jak teraz miałem dosyć sporo miodu, no to był prawie szklanka miodu poszła. To jest, czyli masło, cukier, miód, to się rozgrzewa, tak żeby po prostu cukier się rozpuścił, ale za bardzo nie gotować. Do tego ja dodaję, czyli to już jest masło, dodaję przyprawy korzenne. Jedna przyprawa korzenna, w moim wypadku są to dwie przyprawy korzenne, żeby były no, bardziej aromatyczne, ewentualnie dodać troszkę jeszcze można mielonego goździka, można wrzucić do mielenia też troszkę kardamonu, troszkę ziela angielskiego, czasem pieprz też dodawałem, tym razem były bez pieprzu, akurat już to jest to. I to się zagrzewa. Jeżeli jest zagrzana ta masa z przyprawami korzennymi, one bardziej dają swój aromat. Czyli to jest taki plus. To wstawiamy, aż nam wystygnie. Do tego później dodajemy jedno jajko. Ubijamy dwie szklanki bodajże mąki, zawsze mi wychodzi więcej, żeby to ciasto po prostu wyrobić. I oczywiście do mąki dodajemy jeszcze łyżeczkę sody.
0: A, żeby urosło trochę.
1: Dokładnie, łyżeczka sody i to w zasadzie idzie chyba wszystko. Wyrabiamy ciasto wyrobione na co najmniej 2 godziny do lodówki. Po tym czasie wałkujemy, wycinamy i w piekarniku na 170 góra-dół 7 minut pieczone.
0: To bardzo szybko.
1: Oczywiście trzeba wyczuć swój piekarnik.
0: No tak, mówię. Bo to różnie jest.
1: Dokładnie jest różnie. Tam jest temperatura od 150 do 170. Grubość ciasta 5 mm mniej więcej. Będą takie bardziej puchate, jeżeli będzie, będą cieńsze. Potem są ładniejsze do powieszenia na choinkę, bo będą po prostu cieńsze, ale trzeba krócej piec. No i to jest to w zasadzie.
2: Jajko całe ubijamy, jajko z pianą, taką pianę robimy.
1: Nie, wszystko do garnka, ale się od razu mieszamy.
2: Razem z tą mąką robimy.
1: Dokładnie, to, że, do tej masy najpierw ja dodaję jajko, mieszam z tą masą, rzeczywiście mikserem, tam nie będę się bawił, no i później już stopniowo dodaję sobie mąkę, dopóki daję radę mieszać mikserem, to mieszam mikserem, później już wyrabiam to ręką w dużej misce. Jak już jest ciasto wyrobione odpowiednio, to idzie do jakiegoś worka foliowego, zamykam to w worku foliowym, do lodówki, 2 godziny, później możemy wałkować.
2: Już wszystko wiem, zapisałam. Naprawdę pisałam uczciwie, bo może jeszcze przecież święta są.
1: Jak ktoś to ewentualnie po południu dzisiaj wrzucę, no dzisiaj tak właśnie jeszcze przepis taki gdzieś tam znajdę, bo to właśnie było właśnie do tego takie oryginalne. Z dzisiaj wieczorem też będę piekł piernik, bo już od soboty stoi i dojrzewa, a dzisiaj trzeba będzie piec.
2: Bo on musi troszeczkę dojrzeć, tak, panie Grzegorzu?
1: Tak, właśnie dojrzewający, też taki właśnie dosyć dobry. Do 2 miesięcy nawet stoi czasami, bo z tego wychodzą 3 pierniki. I rzeczywiście im później, tym smaczniejszy jest.
2: Czyli w karnawale możemy szaleć.
0: To było ciasto, które było tak w zasadzie no, wymyślone po to, żeby mogło długo być przechowywane.
2: Nie
0: prawda?
2: Było lodówek.
1: Dokładnie.
0: Czyli by się nie zepsuło nam.
1: Tak, bo tam się praktycznie nie ma nic do zepsucia. Poza tym ziół korzennych to sama w sobie konserwuje przy okazji. Do tego są oczywiście też bakalie, z tym, że akurat ja robię taką wersję miękką, żeby tam no, dla wszystkich po zębach było. Czyli raczej orzechów nie daję, bo to dla niektórych są za twarde, ale za to na przykład bardzo dobra jest śliwka, suszona, tylko nie wędzona, wyprzedzam.
2: Nie, tak,
0: to
2: nie,
0: bo to psuje zapach. Piernika będą mnie pasowały.
1: Dokładnie, bo to niektórzy nawet tak próbowali, to niestety niekoniecznie pasuje. Ale bardzo dobre są morele, dobre są wiśnie suszone, czy jakieś różnego typu inne owoce.
0: Żurawina
1: nawet
0: może?
1: Tam jest chyba, oficjalnie jest chyba 100 gram takiego właśnie suszu, no ale jak gdzieś tak raz sprawdziłem, ile w sumie wrzucam, to mi wyszło, że tak około 200. I to wcale najwięcej nie było jeszcze. Rzeczywiście no, jest dużo takich dodatków, ale to też jest nam... Jak smakuje, to znaczy,
0: no właśnie, to takie dodatki smakowe są.
1: Dokładnie. Czyli panie... rzeczywiście... A mówię, z takich dodatków też dosyć ciekawie można dodać, jeżeli komuś zostało na przykład z nalewki takie lekko już skandyzowane owoce pigwowca. Też. Są bardzo dobre. Czasami można dodać odpady z nalewki wiśniowej, czyli wiśnie, też takie w cukrze, czyli takie lekko skandyzowane. Jak najbardziej, bardzo fajnie to wygląda, to smakuje. Czyli spokojnie, jak to tak dojdzie, przejdą te wszystkie aromaty, to w takim cieście jak najbardziej można wykorzystać. Czyli rzeczywiście przy takich właśnie wypiekach domowych to, co zostaje przez cały rok właśnie z różnego
0: możemy
1: typu nalewek.
0: Możemy wykorzystać i eksperymentować.
1: Też wykorzystujemy, dokładnie.
0: Panie Grzegorzu, ale jeszcze musimy dotknąć tematu, bo skoro wieczerza wigilijna w naszej tradycji jest taką wieczerzą postną, no to pojawiają się ryby. I teraz czym te ryby najlepiej przyprawić? Bo mamy no oczywiście różne ryby o różnych smakach, bo one wiadomo są słodkowodne i te pochodzące tam z mórz.
2: Dorsze.
0: Różne przyprawy pasują do różnej ryby.
1: To znaczy zależy kto co lubi, no ale na te ryby na różnego typu na słodko, czyli na przykład właśnie do ryb również goździki. Zgadza się? Przecież na przykład karp chyba po żydowsku bodajże, on jest właśnie taki na słodko z goździkami gdzieś tam z tego typu rzeczami, dodatkiem. Zresztą nawet przy goździkach też jest właśnie przy zastosowaniu oprócz właśnie likierów, win, kompotów, również do mięs, marynat, ale również do ryb. Czyli też jak najbardziej można wykorzystać. Ja w domu z takich ziół może które można uprawiać też w ogrodzie, wykorzystuje szałwie, liście szałwi. Na przykład do pieczonego pstrąga do środka wrzucić parę listków szałwi, jakieś tam jeszcze dodatkowo rozmaryn, może niekoniecznie, ale jakieś inne zioła, które lubimy wrzucić, zawinąć to w akurat w folii aluminiowej, w piekarniku można sobie to upiec, czyli też będzie nie smażone, ale będzie pieczone, będzie zdrowsze, a przy okazji właśnie z ziołami.
2: A dorsze?
1: Tutaj to raczej klasycznie do dorsza to były pomidory i wszystko to z pomidorami.
0: No właśnie, bo to tak pasuje.
1: Ale
0: tak.
1: Również przecież zawsze wiadomo, że jest generalnie tak samo, co zrobić, żeby ten karp nasz cudowny za bardzo nie pachniał błotem.
0: Tak, o, to.
1: No to dzień wcześniej obłożyć go grubo cebulą. Już tak dzwonki pokroimy, oczyścimy, na przykład dzień wcześniej, to na noc obłożyć go plastrami cebuli. I rzeczywiście ten aromat przejdzie i praktycznie karp nie jest wyczuwalny w tym momencie, zapach błota czy taki tak niezbyt przyjemny, a to też właśnie jest jedna z przypraw, które możemy wykorzystać. No chociażby do takiej właśnie marynaty.
2: Panie Grzegorzu, a wracając teraz z jedzonka, bo tak już zaczęliśmy o tym jedzeniu, że nas się już w ogóle...
0: Już się głodny zrobiliśmy.
2: Zgłodni się zrobiliśmy.
1: A jeszcze przy okazji...
0: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondi z Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Można wykorzystać się, spróbować chociażby, bo gdzieś tam gdzieś nad nim ginęło przed oczami, igły sosny.
1: Do ryby?
2: Do ryby. Mhm. Jako właśnie tak do środka wrzucić, do przypieszczeniu. Bo to też taki żywiczny, świeży aromat. Też może to dosyć ciekawie wyglądać.
1: Tak, bo ryby bardzo szybko przyjmują aromaty.
2: A będzie coś innego.
1: No właśnie, świątecznego.
2: Ja mówię, wybierajmy naszą sosnę zwyczajną, z jodłami nie eksperymentujmy, bo one mają troszkę nie zawsze ładny zapach. Tak samo, jeżeli świerk, to też świerk zwyczajny, te świerki serbskie, czy jakieś inne, one mają troszkę inny aromat. Inne olejki, inny skład. I ten zapach nie zawsze jest taki
1: jaki byśmy
2: dla nas
1: chcieli.
2: Przyjemny, powiedziałbym. Mm-hmm.
3: Pan wspominał, że cukier można zrobić z igłami, ale również igłami sosny, ale również i sól, tak?
2: Tak. Tak samo można właśnie zarówno sosna, jak i świerk.
3: Tu
2: też można właśnie dodać właśnie rozgnieść, czy taką sól później jako przyprawę, jak najbardziej możemy wykorzystać.
3: I zaraz to zrobię, panie Grzegorzu. Sosny obok.
1: Tak, bo sosny mamy bardzo dużo i igieł też się znajdzie. Przy okazji to trzeba wykorzystać, tak? Bo
3: nie wiedzieliśmy.
1: Powiem szczerze, nie czerpiemy z tego rezerwuaru przyrody, tak jakbyśmy chcieli korzyści, bo
2: to
1: często nam się...
2: Powiem, dlatego mówię, że to, co jest dookoła nas, przyglądajmy się, to, co można wykorzystać jak najbardziej.
3: Panie Grzegorzu, a jeśli chodzi o igły sosny, żebym miała jeszcze taką kompozycję w domu zapachową, to ja ją mogę też włożyć do gorącej wody i będzie się roznosił taki zapach w domu?
2: To znaczy wystarczy zimna woda.
3: Zimna? Mhm. Tylko?
2: Zimna woda, one będą naturalnie same, ten olejek, znaczy przy gorącej wodzie one bardzo szybko padną. Mhm. Po prostu padną. To rzeczywiście, jeżeli chcemy szybciutko, to jak najbardziej to na 2 godziny, trzy, później to niestety wyrzucamy.
1: Ale na długotrwałość
2: z gorącej wody. Dokładnie. A jeżeli to jest normalnie położymy, ewentualnie w wazonie włożymy do wazonu te gałązki, będzie dostęp wody, to ona będzie stopniowo parować, to wszystko się będzie ulatniać, a przy okazji możemy gdzieś tam zawiesić jakieś pierniczki, jakieś inne dodatkowe elementy, chociażby plastry, pomarańcze, które niech sobie dosychają na świeżym powietrzu. po co suszone, możemy spróbować z takimi ewentualnie. Czyli rzeczywiście to wszystko może być wykorzystane.
3: Jabłka też możemy tak zrobić.
2: Tak.
1: No tak, popłuciąć na plastry.
3: Na plastry.
2: Myślę, że jabłka to już bym raczej suszone, do suszenia nie dawał, bo one mogą niestety nam troszkę zacząć. Czyli ewentualnie gdzieś tam położyć takie jabłuszko, no bo one po prostu nie mają substancji, które by chroniły przed procesami gnilnymi, dokładnie nie mają substancji antyseptycznych, natomiast u mandarynek, u pomarańczy, część tych substancji jest, czyli one łatwiej się zasuszą. Te olejki występują. Tutaj tych olejków nie ma, czyli nie zabezpieczają za bardzo.
3: Cytryny również.
2: Ale położyć, nawet jeżeli te owoce leżą gdzieś obok, to też ten aromat

0: troszkę wodą spryskam, czy coś takiego. I to też rzeczywiście pachnie. To co jakiś czas, jakie to jest odświeżane, to pachnie, nie ma problemu. Goździki nawet nie muszą być zmielone, żeby to pachniało, ponieważ one same w sobie. Jeżeli możemy na przykład te goździki, jak już mam takie stare, wrzucić troszkę do wody, do jakiejś niewielkiej ilości wody, żeby ta woda zaczęła nam też parować, to wtedy one rzeczywiście jeszcze to
1: coś
0: bardziej...
1: Coś tam oddadzą, tak.
0: Dokładnie, jeszcze coś więcej tych olejków oddadzą, łatwiej będą się rozprzestrzeniać. A jeżeli rzucimy do wody nawet na chwilę taki jeden goździk, to po dwóch dniach to ta woda praktycznie jest ciemna. Czyli rzeczywiście te wszystkie olejki, to wszystko wychodzi. Czyli tylko, że trzeba uważać później, naczynie trzeba będzie odmyć. Ewentualnie no, przeznaczyć jedno na
1: takie do goździków.
2: Ja mam tak na koniec takie techniczne pytanie, panie Grzegorzu. Myślę, że pan świetnie sobie z tym poradzi, bo widzę, że jest pan, słyszę, ekspertem w kuchni. Jak sobie poradzić z zapachami, które są wydobywane przy smażeniu ryb, bigos? Jak sobie z tym poradzić? Bo to całe mieszkanie przechodzi.
0: Jak sobie poradzić?
2: Wietrzyć okna, dobrze.
0: Wentylacja.
1: No, nie ma innego.
0: Wentylacja, a później jak już usmażymy, ugotujemy, no to wiadomo, że wstawiamy kompot, odgrzewamy, gdzieś tam piernik kroimy.
1: I to zapachy. Żeby został.
0: No bo niestety te zapachy są. To jest też urok świąt, proszę państwa.
1: No właśnie.
0: Że jak się idzie klatką schodową, to czuć, że tutaj na parterze jest bigos. Tu u sąsiadka robi właśnie troszkę jej się ryba przypaliła, a tam w górze coś innego. Zupa grzybowa gotowana jest, ale to są takie uroki. Tego za bardzo nie zmienimy. No oczywiście, gdybyśmy mieli bardzo dobrą wentylację, to wiadomo, może by się udało, ale w zamian położyć mandarynkę, położyć goździki, cynamon, troszkę skropić powietrze na przykład jakimś olejkiem eterycznym w rozpylaczu, można z wodą, czy na przykład tą mieszanką. Właśnie na święta bardzo fajny jest właśnie ten olejek złodziei.
2: Tak pomyślałam.
0: Taki korzenny aromat z dominującym goździkiem. Rzeczywiście bardzo fajny, przyjemny.
2: Ale to też, panie Grzegorzu, jest taki czas, kiedy się odwiedzamy i ten olejek złodziei może nam dopomóc, jeśli ktoś przychodzi przeziębiony.
0: Ale oczywiście, no jak najbardziej. Te wszystkie aromaty, to wszystko też ma swoje działanie. Czyli generalnie goździki to są działanie antyseptyczne, czyli jeżeli ten goździki mamy czy w pierniku, czy w czymkolwiek, to też to na nas działa wszystko. Czyli też pewna aromatoterapia też jest, zachodzi. Też oddychamy, też to wszystko na nasze komórki, na nasz cały organizm oddziałuje, czyli jak najbardziej. To, że idziemy na przykład do lasu sosnowego, wdychamy świeże powietrze z zapachem sosny, z zapachem żywicy, to też na nas działa. Przynosimy tą choinkę do mieszkania, mamy piękny aromat.
1: Tak.
0: Oczywiście naturalny aromat, naturalne źródło olejków eterycznych. Aromatycznych. Rzeczywiście to wszystko jest powiązane z tego, czego trzeba z głową korzystać.
2: Nie bójmy się używać przypraw, bo często...
0: Zgadza się. Przyprawy naprawdę nie tylko są po to, żeby to dobrze smakowało, ale również, żeby się dobrze trawiło, żeby na przykład nie było problemów z wątrobą, czy z jakimiś innymi narządami. Generalnie rzeczywiście przyprawy nam również pomagają właśnie w trawieniu tych potraw, bo wiadomo, że czasami są to dosyć ciężko strawne.
1: Tak, albo za dużo ich jest po prostu. Tak.
0: To jest to łatwiej strawione wszystko. Mm-hmm.
2: A jaki pan robi, panie Grzegorzu, taki napój, oprócz kompotu oczywiście, żeby lepiej się trawiło? Co tam pan wrzuca? No tam dają kminek, to jakiś
0: znaczy,
2: tam
0: tak. powiem to
2: koper.
0: Tak. Kompot.
2: Tak.
0: To jest jedna rzecz, a ewentualnie gdzieś tam już w święta do obiadu to jest nalewka działkowa.
2: Ach, tak.
0: Z różnymi ziołami, które rosną na działce, w tym jest

0: piołun między innymi.
1: Ale jakiej mamy takiej nalewki?
0: To pokombinować.
1: Mianowicie?
0: No coś pokombinować.
2: Coś musi być.
0: To co ja na przykład, to jest praktycznie wszelkiego typu nalewki ziołowe, jak się sprawdzi, to w większości one mają podobne składy. Troszkę mniej lub więcej. Taką typową nalewkę ziołową nawet można by było w ciągu... teraz chociażby też dobre byłby na pewno na sprawy żołądkowe nalewka na przykład na orzechu włoskim.
2: O, tak właśnie mówiliśmy o niej kiedyś.
0: Właśnie, warto przez cały rok zbierać, robić różnego typu nalewki, żeby później wiadomo, a mamy problemy z trawieniem, to na przykład orzech włoski z takich zielonych owoców jak najbardziej dobry będzie. Jakaś inna naleweczka taka ziołowa przygotowana gdzieś tam na święta, gdzieś coś tutaj na przeziębienie, tutaj na trawienie, czyli to wszystko się znajdzie.
1: To może lepiej w prezencie kupić taką nalewkę?
0: Można. Ewentualnie, jeżeli dobry jest kompot z dużą ilości goździków, cynamonu,
2: to wystarczy już sam
0: to też
2: z siebie.
0: Będzie działało. Mhm. Też będzie działało.
1: To robimy. To robimy w tym roku. Kompot. Kompot i ciasteczka będziemy
0: ewentualnie
1: robić.
0: Może nawet piwo grzane, też właśnie z miodem.
2: Dołożyć trochę tak goździkami.
0: Dokładnie dodać sobie do tego, czy jakieś tam wino grzańca zrobić z tego. Też jak najbardziej.
1: Rozgrzeje, tym bardziej.
2: No i poprawi nam trawienie, poprawi nam pracę.
0: Dodamy goździki, dodamy cynamon, dodamy na przykład kardamon, też bardzo fajny jest. Czyli jak najbardziej możemy wykorzystać. Naprawdę jest dużo możliwości.
1: Ale kardamon trzeba używać w takim rozsądnym znaczeniu?
0: To znaczy, tego generalnie dużo nie stosujemy. Mhm. Czyli spokojnie. Tyle, co użyjemy, nie ma problemu.
1: Nic się nie będzie działo.
0: Nie, jak najbardziej.
1: Mam zadanie zrobić sól z igłą.
2: Sól i cukier.
1: Sól i cukier i na pewno zaraz to zrobię. Będzie
2: i gałązki sosny, żeby pachniało.
1: I gałązki sosny przed świętami.
2: No i oczywiście pierniczki.
1: I pierniczki, ale nam pan zadań dał. Aromatycznie zapachniało. Panie Grzegorzu, to jest taki czas pozdrowień. Kogo pan pozdrawia i oczywiście składa życzenia komu?
0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Wszystkich ludzi, wszystkie osoby, które słuchają, które są gdzieś w pobliżu. Nie chcę tu już po prostu nikogo wymieniać, bo to mówię. Generalnie wszystkich, aby ten okres świąt był właśnie takim chwilą zadumy, odpoczynku, nabrania sił na nowy rok, na to, co nam przyniesie, co będzie i na to, że też że w każdej trudności zawsze znajdziemy światełko, że z czasem będzie lepiej.
2: O, właśnie. I tego sobie też i życzmy wszyscy.
1: Ma pan rację, bo tak my też doświadczamy, im bardziej człowiek ma trudniej, to później, tak jak pan tutaj zauważył, często korzysta z takich dóbr, bo coś tam pan zrobi, ale to później jednak skutkuje, że pan ma z czego korzystać. I tak to już
0: dokładnie,
1: jest.
0: Dokładnie, dlatego generalnie zdrowia i pomysłów na różnego typu potrawy.
2: Wykorzystanie
0: właśnie tego, o czym mówiliśmy, wykorzystanie grzybów, przypraw, różnych roślin, żebyśmy te rośliny, te związki włączyli w naszą dietę. No na pewno nam to też dobrze zrobi.
1: Są naszymi,
2: wyjdzie na zdrowie.
1: Tak, z przymierzeńcami.
0: Dokładnie.
1: Panie Grzegorzu, my życzymy takich pięknych, spokojnych, rodzinnych świąt i tego czasu odpoczynku, kiedy, bo czas jest taki, a nie inny, każdy z nas jest zabiegany, ale żeby się znalazł czas, żeby pójść i na tą działkę, i do lasu, i pobyć z najbliższymi.
0: Dokładnie, na działkę już właśnie podejrzewam, że sikorki się domagają.
1: No
0: trzeba
1: tak.
0: Pójść nakarmić.
2: U nas też.
1: U nas też. A Piotr czego życzy?
2: Ja życzę przede wszystkim tego, abyśmy spotkali się po świętach tak samo zdrowi, jak przed świętami.
1: I w nowym roku.
2: I w nowym roku. Żeby te święta nam pomogły w przeżyciu takiej radości właśnie z tego, że możemy być razem, wspólnie.
1: Tego życzymy.
0: I to najważniejsze. Dokładnie. Radość z tego, że wspólnie coś robimy, jesteśmy, że wymieniamy się wiedzą, bo to też jest bardzo przyjemna rzecz.
2: Oczywiście, jak najbardziej.
1: My bardzo lubimy z panem prowadzić audycję i słuchacze również bardzo lubią być, jak pan jest, oczywiście.
2: Tak.
1: Dziękujemy.
2: Jest. A my zapraszamy na dalszy ciąg programu. Naszym gościem był, jak zwykle we wtorek, pan dr Grzegorz Fiedorowicz. Radio Kuropatwa. Radio Muzyka Pogoda.

0: Moi drodzy, my witamy wszystkich naszych słuchaczy i witamy przede wszystkim panią Aldonę, która jest z nami w Olsztynie.
1: Ja witam również serdecznie.
0: A ze studia w Złej Wsi Małej kłaniają się państwo Bożena i Piotr Wiśniewscy. Dzień dobry. A program, audycja, którą słuchacie, to Ekolekcja. Audycja jest współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. A my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać z panią Aldoną na temat, który się przewijał w waszych pytaniach, a konkretnie dotyczył on uprawy roślin na słabych glebach, bo przyznam szczerze, u nas też tutaj gleby są bardzo słabe. Drzewa i krzewy na słabych glebach, takie pytania się przewijały.
2: Jak je dobierać?
0: Jak to wszystko pogodzić ze sobą? Słabe gleby i chcielibyśmy mieć ładne rośliny.
1: Musimy przede wszystkim pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć im dostępność składników pokarmowych, czyli możemy to uzyskać chociażby przez dawanie regularne kompostu.
0: Tak.
1: I o nawozów organicznych, które akurat tej masy, prawda, organicznej dostarczą, i tych składników pokarmowych, bo nie wiem, co lepsze, tak naprawdę uprawa słabej gleby, czy uprawa ciężkiej gleby, bo wydaje mi się, że chyba łatwiej sobie można poradzić ze słabszą glebą niż z taką bardzo ciężką, chociażby przy tych suszach, które ostatnio mamy,
0: tak.
1: To zdecydowanie lepiej nam się tą słabą uprawia, chociaż tam oczywiście woda krócej nam się będzie trzymała. Ale proszę sobie wyobrazić, że cokolwiek byśmy chcieli wykopać w takiej zbitej, suchej glebie, to będzie ciężko, natomiast na tej piaszczystej jesteśmy w stanie coś tam. I zresztą rośliny też łatwiej korzeniami mogą penetrować wtedy taką glebę. Także nie wiem, czy ona jest taka aż bardzo niechciana, czy...
0: Czy pożądana.
1: Tak, szczerze mówiąc, wydawało mi się zawsze, bo też mam słabą glebę, że ona jest gorsza od tej zasobnej, ale takiej gliniastej, ale zmieniłam swoje zdanie, patrząc u koleżanki, która nie może szpadlą wbić, w ziemię wsadzić drzewka ciężko, bo musi najpierw lać dużo wody, żeby ta ziemia namiękła. Jak jest namięknięta, to znów się marzy i czeka, więc ciężko mi powiedzieć, która jest gorsza tutaj w uprawie. Na pewno na jednej i na drugiej trzeba pamiętać o tym, żeby właśnie tej materii organicznej dostarczać na ciężkiej, żeby ją troszeczkę rozluźnić, prawda, a tak. Na tej lekkiej, żeby ją trochę wzbogacić. Więc wydaje mi się, że to nie jest tak źle, jak mamy taką lekką glebę. Możemy też na niej spokojnie uprawiać większość gatunków o dużych wymaganiach pokarmowych, tylko musimy pamiętać, żeby im tego pokarmu dostarczyć. No i oczywiście też woda. Tutaj ta woda będzie nam szybko uciekała w głąb i szybciej odparowywała. Nie jest to takie całkiem złe. Najlepsze to taka średnia gleba.
0: No tak, właśnie, tak jakbyśmy wymieszali, prawda, tą piaszczystą.
1: Tak. Tylko jeśli chodzi o uprawę, to ta piaszczysta nie jest taka najgorsza. No oczywiście takie skrajnie, kiedy mamy zupełnie szczery piasek, no to rzeczywiście jest źle, ale to też ewentualnie przy projektowaniu ogrodu możemy też w takie rośliny się zaopatrzyć, które mają mniejsze wymagania i na takich suchych glebach nam będą rosły. Z krzewów można tutaj rokitnik posadzić, iglaste sosny, chociażby jałowiec, będą dobrze na takich lekkich glebach piaszczystych rosły. Z bylin na pewno juki tutaj się sprawdzą, mają głęboki system korzeniowy i spokojnie w tej lekkiej glebie będą ładnie rosły, bo na przykład na dobrej glebie one nie wyglądają tak ładnie. Lepiej się sprawdzają właśnie na słabej glebie. Rozchodniki, rojniki, różne odmiany. Także troszkę mamy w czym wybierać. Można sobie poradzić. No oczywiście jeśli chodzi o warzywa, no to tutaj możemy w skrzyniach sobie uprawiać. I też sobie z tym poradzimy, dając duże ilości kompostu.
0: No tak, ale też możemy powiedzmy zrobić, my to zrobiliśmy wiele lat temu, bo tutaj jak przeprowadziliśmy się na te tereny, to okazało się, że działka jest po prostu, no sam piasek, rosną tylko brzozy i sosny i w takie obniżenie terenu nawieźliśmy tam lepszej gleby, ona została później wymieszana z tą, która tutaj była na miejscu i rzeczywiście to się sprawdziło też, no ale to na małym jakimś terenie, prawda?
1: Dokładnie. Można wykorzystać, do tego bardzo dobrze się sprawdzają takie osady ze zestawu, które czcimy. Tam mamy, oprócz tego, że mamy materii organicznej dużo, to też jeszcze mamy takie naturalne jakby wapnowanie, bo wszystkie te skorupki ślimaków, które tam żyją i później obumierają, opadają, to też bardzo dobrze wapnem wzbogacają nam takie podłoże. Mhm. Ja kiedyś też sobie wzbogaciłam moją działkę właśnie w takie osady i powiem szczerze, że no wzrost plonu był praktycznie 100% w następnym roku, kiedy tą glebę wzbogaciłam. Więc jak najbardziej możemy. Można też sobie przywieźć troszeczkę gliny na taką działkę i wymieszać. To wtedy też troszeczkę nam jakby retencję wody zwiększy, bo wtedy zaksięgowanie wody będzie większe. Więc można sobie poradzić, oczywiście. No, różnymi metodami, jak na dużym areale troszeczkę gorzej, prawda?
0: Tak, natomiast wtedy, na małym, gdzieś tam kwietniki takie różne, to możemy sobie tak poradzić, prawda?
1: Dokładnie, tak samo kompostem. Też sukcesywnie dostarczając tego kompostu, będziemy mieć tą glebę wzbogaconą.
2: Tu pani Aldono wspomniała o rokitniku.
0: Tak mówiliśmy w
2: ostatnio. Tak, ale zauważcie, drodzy państwo, to nie dość, że ma ładne kuleczki, to jeszcze możemy go później wykorzystać.
0: No, dokładnie. Przetworach, tak.
1: Rokitnik jest taką rośliną, która ma wiele zastosowań w przestrzeni miejskiej. Bardzo dobrze się też sprawdza jako krzew taki do nasadzeń w pasach zieleni przydrożnej, ze względu na to, że on dobrze znosi zasolenie, bo naturalnie występuje na wydmach przymorskich, więc na większą ilość soli jest przystosowany do tego. Więc w mieście też bardzo dobrze w tych miejscach, gdzie mamy więcej tej soli, takiego aerozolu solnego, on też to dosyć dobrze znosi. Więc oprócz właściwości leczniczych jeszcze to, że sprawdza się tam, gdzie inne gatunki nie dają rady.
2: Czyli wybierając takie drzewa do pasów zieleni, musimy brać również zasolenie pod uwagę?
1: Dokładnie. Na pewno się nie nadają w miejscach, gdzie ten aerozol taki solny zimą jest, gatunki iglaste. Dlatego, że będzie niszczyło to igły i one będą zamierały i drzewko nam generalnie będzie marniało. Więc jeśli ktoś blisko ulicy mieszka i chciałby sobie na przykład taki szpaler posadzić tak bezpośrednio jakichś iglaków, nie osłonięty żadnym ekranem, to może się z tym liczyć, że one będą odchorowywały to, tak, ale wręcz nawet będą zamierały. Tam, gdzie się będą te drobinki tak tutaj takiej zawiesiny wody z solą dostawały.
2: To też taka uwaga dla słuchaczy.
0: Dokładnie. Tak, szczególnie z terenów miejskich, bo na wsi to tam raczej tak się soli nie używa, chociaż w bardziej takich zurbanizowanych miejscowościach to na pewno też w okresie zimowym, gdy zrobi się nam, spadnie śnieg i zrobi się lód, to też na pewno sól jest używana. Ale wracając, pani Aldono, do tych drzew i krzewów na słabe gleby, jakie szczególnie by pani poleciła nam, żeby powiedzmy zatrzymywały wodę też tutaj nam, to znaczy one, może inaczej, żeby przeżyły na tych glebach,
1: Żeby przeżyły, to na pewno te, które wymieniłam, na pewno gatunki iglaste bardziej nam się tutaj sprawdzą. Na pewno sosna super sobie poradzi, może mniej świerk, bo świerki ma płytki system korzeniowy, więc on nie bardzo na takich bardzo suchych glebach. Jałowce tutaj nam się sprawdzą, zwłaszcza nasz gatunek rodzimy, jałowiec zwyczajny, który jest przystosowany, nawet zresztą sama jego nazwa, prawda, wskazuje na to, że rośnie na glebach jałowych i jest nawet takim wskaźnikiem dla takich ubogich lasów, też posadowionych na glebach bielicowych, więc jak najbardziej możemy go posadzić. Tak jak mówiłam, też właśnie te rojniki, rozchodniki, one są przystosowane do takich suchych warunków. Wszelkiego rodzaju gatunki właśnie z takich muraw napiaskowych, z traw, to szczotlicha siwa, super się będzie nam tutaj sprawdzała. Ona nawet nieładnie rośnie na glebach zasobniejszych, wtedy ma taki pokrój, bym powiedziała, taki bardzo rozłożysty, zbyt duża rośnie i rozkłada nam się na bloki, natomiast na glebach słabych
0: to jest taka bardziej
1: fajne takie jeżyki się tworzą, ona wygląda naprawdę przepięknie. I możemy sobie nasiona zebrać właśnie z takich naturalnych muraw, które obserwujemy gdzieś w terenie, i sobie stamtąd posiać na naszych słabych glebach i będziemy mieć naturalny taki układ, bo no raczej nie możemy liczyć na to, że będzie nam super trawa rosła i trawnik piękny będziemy mieć na takiej słabej glebie. Chociaż oczywiście mieszanki na słabe gleby też są, tylko trzeba pamiętać, żeby tam oczywiście wody dużo.
0: No tak, bo z tego się nie da.
1: A czy dzika szczotnica sobie poradzi bez podlewania.
2: A czy dzika róża poradzi sobie?
1: Dzika róża to trochę będzie miała ciężej, dlatego że ona niekoniecznie takie bardzo słabe ziemie lubi. Lubi przepuszczalne, ale może nie aż tak skrajnie słabe. Dzika róża to bardzo lubi takie tereny, tak z moich obserwacji przynajmniej lubi miedzę, ale najliczniej rośnie tak w obszarach, gdzie jest większa wilgotność powietrza, tam gdzie jeziora występują, bo u nas na przykład jest zdecydowanie więcej obserwuję tam, gdzie jezioro w pobliżu jest niż w większej odległości od jeziora, więc na pewno lubi większą wilgotność. Więc na takich całkiem słabych ziemiach wydaje mi się, że nie radziłaby sobie tak dobrze jak na takich średnich.
2: I tu pytanie takie, pigwowiec.
1: Pigłowiec? No też na całkiem słabych ziemiach on nie za bardzo chce dobrze rosnąć. Raczej takie średnie, bo ani nie lubi za bardzo ciężkich gleb, chociaż tam dosyć dobrze też potrafi się sprawdzać. Natomiast u mnie na bardzo słabej ziemi, to powiem szczerze, że jakoś ciągle nie może urosnąć.
2: A malutki.
0: Taki miniaturka. Malutki miniaturka.
1: Trzy na krzyż. No po prostu jakie środowisko, taki przyrost. No, jak mało jest karmowych i mało wody, no to on tak sobie mało rośnie.
0: To u nas tak mieliśmy przez przypadek ptaki zasadziły nam czarny bez. Tylko że w nieciekawym miejscu, bo zasadziły nam sobie go przy budynku, przy murze. No i on bardzo dobrze rósł, ale inne już nie chcą rosnąć niestety. Także chyba tutaj gdzieś tam jest, ptaki wiedział gdzie zasadzić, a my nie.
1: I tutaj... Znaczy czarny bez, akurat on zdecydowanie woli żyzne siedlisko.
0: A gdzieś tam musiało być chyba, tak.
1: Być może, że gdzieś tam jest no, możliwość, żeby skorzystać z jakiejś zasobności w składniki pokarmowe. Tylko może tam dostarcza ktoś inny.
0: Może tak.
1: Nie państwo, tak. Ale generalnie bezczarny, on uwielbia dużo azotu. Być może, że tam może korzystają tam gdzieś koty jako skuwety.
0: A, no tak. Właśnie, to nie pomyślałem o tym. To rzeczywiście, bo tam było tak sporo... Tak,
2: biegały pani rację, koty. Pani Aldona, ale pani temat podjęła.
0: Ale ja tutaj jeszcze tak zapytam, bo pani Aldona powiedziała nam pani Aldono na temat tych osadów, a pamiętam, że tutaj oczyszczalnia ścieków w Toruniu oferowała też takie osady pooczyszczalni. Czy one się nadają w jakiś sposób do tego?
1: Jeśli chodzi o uprawę roślin ozdobnych, to tak natomiast pewnie. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, owoców, to już nie, dlatego że tam no, mogą się znajdować, prawda, i metale ciężkie w jakichś ilościach, których pewnie tam no, też nie jest badane, jaka to jest zawartość. No, tam wszystko się będzie znajdowało to, co my jako
0: tak,
1: użytkownicy
0: dokładnie.
1: Tej sieci, prawda, i dostawcy ścieków, co tam
0: trafia do kanalizacji.
1: Trafia do kanalizacji, a wiemy, że te środki chemiczne, których używamy do czyszczenia, prawda, czy do udrażniania rur, no to nie są obojętne. Zresztą też trzeba się z tym liczyć, chociaż tam no, chlor raczej jest usuwany z tego, że jeśli używamy takich środków chemicznych, a mając na przykład przydomową oczyszczalnię ścieków, to trzeba się z tym liczyć, że jeśli tam chlor trafia, no to nasze rośliny mogą tego nie wytrzymać w tej oczyszczalni ścieków, więc to trzeba też uważać na takie. No i tutaj, no mówię, przy owocach, warzywach, to ja bym nie polecała tego absolutnie. Tak samo też musimy zwrócić uwagę, proszę Państwa, jak kupujemy ziemię do uprawy.
0: No właśnie, Pani Aldona, to też...
1: Do siewu warzyw, kupujmy taką, która jest dedykowana właśnie do uprawy warzyw, natomiast raczej nie używajmy ziemi, która jest dedykowana do uprawy kwiatów ozdobnych, dlatego że tam mogą być wykorzystywane, dopuszczalne jest wykorzystywanie właśnie osadów ściekowych jako kompostu do tego. Więc to już tutaj, żebyśmy też tak no, się liczyli z tym, że to niekoniecznie musi być bezpieczne dla uprawy warzyw.
2: Cenna uwaga.
0: No bardzo cenna.
2: Bardzo cenna, pani Aldo, no nigdy nad tym tematem się nie zastanawiałam, a tu pani wyedukowała mnie.
1: No ja powiem szczerze, że też kiedyś tak mi się wydawało, dopiero do momentu, kiedy zaczęłam czytać tak o tym, jak się produkuje i w składzie, i na którym z opakowań przeczytałam właśnie na ziemi do kwiatów, że w produkcji używane były osady pościekowe. I to mnie tak zastanowiło, żeby później właśnie tak sobie poczytać, sprawdzić, że rzeczywiście do tych dokwiatów no jest dopuszczone, prawda? No bo
0: no tak, bo tutaj nie jemy tego.
1: Użyte, tak, nie jemy tego, więc możemy używać. Więc na pewno do ogrodu, który ma być w przeznaczeniu do uprawy warzyw, tak, owoców, to nie stosujmy tych osadów pościekowych, bo my tak naprawdę nie wiemy, co tam się może znaleźć w tym. Także tutaj to już też trzeba tak mniej więcej o przeznaczeniu pamiętać, tak, do czego to będzie wykorzystywane później.
2: Tak, a takie metale jak długo się utrzymują w ziemi?
1: No ciężko mi powiedzieć, jak to długo się. To też zależy od tego, jaka na pewno w cięższej glebie dłużej to będzie, bo tam jest przepłukiwanie jak gdyby przez wodę i wpłukiwanie w głąb profilu glebowego dłuższe. Natomiast na pewno szybciej troszeczkę to zostanie wypłukane z gleb lżejszych. Ale szczerze mówiąc, to nie wiem, w jakim czasie byłoby to wolne już tak od tych metali ciężkich. No lepiej nie wprowadzać do środowiska, prawda, sobie tam, gdzie będziemy uprawiać warzywa. Na pewno kilka lat.
0: To też nie wiadomo, jakie
1: są deski, nie? Jakie stężenie. One na pewno nie są takie duże, jakbyśmy gdzieś wzięli z hałd, prawda, jakichś tutaj pokopalnianych chociażby takie osady. To na pewno. Natomiast ciężko mi powiedzieć, ile to się może utrzymywać.
2: Dlaczego tak się zapytałam? Ponieważ ktoś może jednego roku mieć, tak jak pani powiedziała, roślina ozdobna, a za dwa lata pomyśli, no nie, zmienię i będę miała...
1: Warto wtedy sobie wykonać analizę. Mhm. Po prostu pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu i do stacji chemiczno-rolniczej zawieźć i poprosić właśnie o taką analizę w kierunku metali ciężkich.
0: Pani Aldono, taki kolejny temat, który nam się tutaj też pojawiał bardzo często w pytaniach od słuchaczy, to rośliny łatwe w uprawie, bo no jesienią zakładają ogrody, ogródki i chcieliby tak troszeczkę sobie zacząć od takich roślin, które nie będą zbytnio angażowały ich tam w uprawie. Jak to by, co by pani nam poleciła słuchaczom?
1: Takie, które są nieobsługowe.
0: No.
2: Kaktusy.
0: Kaktusy.
1: Możemy równie dobrze pozostawić naturze do działania. Nie?
0: I wtedy obsługi nie będziemy potrzebować.
1: Ja powiem tak, to tak naprawdę zależy od ogrodu. Mhm. Bo niekiedy tak jest, to z Grzegorzem też tak niekiedy dyskutujemy, że gatunki, które są trudne w uprawie zazwyczaj, to Grzegorz na przykład mówi, że u niego bardzo dobrze rosną niektóre. A gatunki, które powinny się wszędzie udawać, no nie zawsze.
0: Nie, nie
1: to wszystko
0: zawsze.
1: Zależy od tego. Musimy pamiętać, żeby dostosować nasze rośliny do gleby, jaką mamy. Bo jeśli ktoś będzie u siebie sadził na lekkiej właśnie ziemi gatunki o dużych wymaganiach pokarmowych, to nawet jeśli one są łatwe w uprawie, to będzie im ciężko. Natomiast jeśli ktoś na bardzo dobrej, na przykład na wilgotnej glebie posadzi gatunki, które są sucholubne i odwrotnie,
0: to też nie będzie.
1: To na pewno będziemy mieli problemy, prawda, żeby one się tam dobrze czuły. Musimy dopasować po prostu rośliny do siedliska. To jest chyba podstawa tego, żeby nam
2: klucz.
1: Się to udało, tak, klucz do tego, żeby nam się to udało, czyli jeśli nie znamy wymagań gatunku, to musimy sobie poczytać, jeśli chcemy uprawiać, tak? Ewentualnie troszeczkę, jak ja zawsze mówię, podrasować miejsce, w którym miałby ten gatunek rosnąć i duże szanse na to, że one będą u nas rosły. Okazuje się, że na przykład no, jeszcze do niedawna to w ogóle u nas trawa pampasowa wcale. Nie ma szansy, żeby przezimowała, przemarza. W tym roku widziałam pięknie kwitnącą w ogrodzie. Zapytałam się pani, mówi, że o, już ją trzeci rok ma i spokojnie zimuje. Mhm. Więc to wszystko nam się zmienia. Proszę państwa, tak naprawdę nie ma reguły. Niestety gatunki, które uważane są za mrozoodporne, takie, które w naszych warunkach powinny spokojnie sobie dawać radę, okazuje się, że przy tych anomaliach pogodowych one nie wytrzymują zimy. Bo na przykład zimę dobrze przezimują, ale przymrozki wiosenne je totalnie załatwiają i nie podejmują dalej już potem wzrostu. Także tutaj ciężko powiedzieć, co się może udać, co nie. Ja uważam, że teraz to mamy po prostu takie czasy, gdzie musimy obserwować, eksperymentować. To tak samo z okrywaniem roślin.
0: No właśnie, też ten, temat,
1: czy
0: tak.
1: Czy nie okrywać.
0: Tak, to zabezpieczenia właśnie, też ten temat się przejawiał.
2: Tak, ale wracając do tych roślin, pani Aldono, czy powinniśmy je sadzić w jakiejś symbiozie? Bo jedne się lubią, drugie nie.
0: To znaczy tak, ja zauważyłem na przykład, że mamy sosnę i obok rośnie klon. I one się nie lubią. Inne rośliny też ze sobą nie za bardzo tam współpracują, bo to widać po pokroju, powiedzmy, tej rośliny, tak? Bo klon rośnie w drugą stronę, jakoś ucieka od sosny, a sosna też nie, lubi. Nie za bardzo.
1: Tak, one też mają trochę różne wymagania siedliskowe. Klon na przykład bardziej taką glebę obojętną, lekko tylko kwaśną, sosna natomiast zdecydowanie te zakwaszenie większe zniesie. Sosna lubi gleby bardziej przepuszczalne. Klon bardziej takie zasobne i średnio wilgotne. Więc tutaj ich jakby preferencje
0: są różne, nie? Tak.
1: Się mijają. No, oprócz czego też trzeba pamiętać, że oprócz tych różnic w wymaganiach siedliskowych, one też ze sobą konkurują.
0: A, no tak.
1: Więc na pewno ze sobą troszeczkę walczą. Nawet mogą wydzielać substancje korzeniowe do gleby, które będą uniemożliwiały rozwój drugiej rośliny. Niekoniecznie może jest to w stosunku klonu do sosny i odwrotnie, ale na przykład topole potrafią właśnie tak negatywnie wpływać na inne rośliny. Po pierwsze, że im wodę zabierają, bo są bardzo żarłoczne i osuszają wręcz teren z wody, to oprócz tego właśnie wydzielają substancje korzeniowe, które

0: pH gleby, bo rododendron różanecznik lubi glebę kwaśną, natomiast dąb też taką praktycznie prawie że obojętną, tak? No i tutaj już się będą nie zgadzały jakby ich wymagania. Musimy się zdecydować w jednym miejscu już, żeby raczej sadzić rośliny o podobnych wymaganiach. Jeśli chcemy, żeby nam się udawały, żeby ładnie wyglądało jeden i drugi gatunek, tak, czy nawet trzeci i czwarty, to pamiętajmy, dobierajmy o podobnych wymaganiach siedliskowych. Tak samo jeśli na przykład pod drzewami sadzimy coś, to pamiętajmy, że nie mogą one mieć wysokich wymagań świetlnych.
1: No tak, no właśnie, to też jest...
0: Wtedy będą źle wyglądały, tak?
1: Także tutaj, tak, bo to drzewo na przykład będzie zacieniać dany krzew i on no, nie będzie nam rósł niestety.
0: Dokładnie, no tak samo w stosunku do, jeśli chodzi o drzewa, to są drzewa, które generalnie, znaczy, które w ogóle nie znoszą zacienienia, tak? Chociażby naszych rodzimych gatunków to modrzew, który będzie rósł oczywiście w cieniu, ale będzie miał pokrój bardzo taki mocno wyciągnięty, będzie miał rzadką koronę i będzie tak naprawdę męczył się. Natomiast pięknie będzie wyglądał wtedy, kiedy będzie na wystawie południowej rósł, wyeksponowany na promienie słoneczne, wtedy będzie się czuł dobrze. Także to też musimy wziąć to pod uwagę właśnie, jakie ma preferencje jakaś roślina. Jak chcemy sobie zakupić jakąś roślinkę, najpierw sobie poczytajmy o jej wymaganiach, jakie ma i czy u nas się będzie udawała.
2: I z której strony sadzimy.
1: No tak, bo to też jest bardzo ważne.
0: Z której
1: tak.
0: strony, dokładnie, bo na przykład to pola osika, to nawet można strony świata określać po zadrzewieniach, z której strony zadrzewienia będzie to pola osika rosła. Ona tak naprawdę ciągle na południe. Ona jest gatunkiem wybitnie światłolubnym. Z północnej strony zadrzewienia jej nie spotkamy, bo tam są dla niej niekorzystne warunki do rośnięcia. Ona, nawet jak się tam posieje, to będzie tymi odrostami korzeniowymi i tak na południe dążyła, żeby w końcu korzystną wystawę zająć i tam się będzie dobrze czuła.
2: Sprytne rośliny i drzewa.
0: Sprytne, no i każdy dba o siebie jak może, prawda?
2: Ale to pani...
1: To nie ma wyborów, moi drodzy.
2: One same
1: wybierają.
2: Podejmą decyzję za nas.
0: Dokładnie.
2: Co najbardziej panią zaskoczyło właśnie w drzewach? Bo pani jest takim specjalistą.
0: W drzewach? Oj, to wiele rzeczy. Tak naprawdę to one w ogóle całe... No, znaczy to, jak my je też postrzegamy, bo zawsze tak mnie dziwi, jak... pojęcie nasze pielęgnacji, dbania o drzewo. Tak zawsze ktoś mówi, a jak tu prawidłowo pielęgnować drzewa? Ja mówię, najlepiej to nic nie robić z nimi, to jest dla nich najlepiej. Jeśli nic nie robimy, one same o siebie potrafią dosyć dobrze zadbać. Natomiast my musimy pamiętać, to sposób też adaptacji do różnych warunków siedliskowych. Ja powiem szczerze, mam nawet gdzieś tak w kolekcji mojej zdjęć, mam takie fajne zdjęcie, gdzie jadąc polną drogą, zadziwiło mnie, że na kołku takim dębowym w ogrodzeniu rosła sobie brzoza. I tak myślę, najpierw, że gard zrobił i po prostu tak kawałek gałązki brzozowej wsadził w ten pieniek. Obejrzawszy dobrze ten pieniek, zobaczyłam, że rzeczywiście ta brzoza, całkiem nie taka mała, rośnie w tym dębowym pieniku. Posiała się tam sama i super tam sobie dawała radę. Takie bonsai, gotowe, pięknie wyglądała. Naprawdę byłam pod wrażeniem, jak potrafi się tak dostosować właśnie roślina do takich warunków. I co najlepsze, że brzoza, kiedy sama się posieje, to rzeczywiście potrafi rosnąć w bardzo skrajnych warunkach, prawie że tam, gdzie nie da się rosnąć. Natomiast jak my ją próbujemy sadzić, to naprawdę ciężko, żeby nam się dobrze przyjęła. Ona sama lepiej wie, gdzie jej dobrze i jak to zrobić. Nie lubi strasznie takiego przesadzania. Także to też jak chcemy na przykład, żeby nam się coś udało, to niekiedy zaufać przyrodzie, tak, co nam się tam posieje, to niekiedy może lepiej zostawić niż tam przemieszczać gdzieś w inne miejsce, bo niekoniecznie może jej tam pasować. Chociaż to też nie zawsze roślina decyduje, gdzie się pojawia, bo to raczej wiatr może.
2: Wiatr i ptaki.
1: Wiatr, ptaki, tak. Albo inne zwierzęta, że typu wiewiórki, czy też inne, ale to ma pani rację, pani Aldona, ponieważ u nas akurat brzozy to są samosiejki, które się wysiały wcześniej już i je zostawiliśmy, a pozostałe, które były próby, no, to niestety nie udało się. Albo były takie malutkie.

0: Ja powiem szczerze, że tak kiedyś brałam udział w takiej akcji sadzenia drzew przydrożnych i była taka preferencja właśnie, żeby posadzić brzozy, bo tam była słaba gleba, taka czysta, no i one teoretycznie powinny się tam sprawdzić. Muszę powiedzieć, że na 70 chyba sadzonek, które wsadziliśmy, ani jedne nam się nie przyjęło, pomimo tego, że strażacy bardzo
1: Podlewaniu.
0: dbali, o nie podlewali praktycznie co drugi dzień i żadne z tych drzewek nie przeżyło. Ono rzeczywiście, jak rośnie od początku w tej glebie, to bez problemu się tam adaptuje i rośnie, i nawet największe susze potrafi przetrwać. Natomiast, kiedy już większą roślinę przesadzamy, nie daje rady po prostu pobrać wystarczającą ilość wody z podłoża, no i generalnie no, nie sprawdza się. Chociaż uznawana jest za gatunek właśnie pionierski, który pierwszy się pojawia na nowych, od takich pozostawionych obszarach, to już jak my chcemy ją posadzić w jakimś miejscu, to niekoniecznie jej to odpowiada. Także nie wszystko nadaje się do takiego planowego nasadzenia, tak, do przesadzania. Musimy naprawdę, jeśli chcemy, to dobrze sadzone, do tego przygotować. Zwłaszcza system korzeniowy.
2: Czyli taka mniejsza nawet sadzonka będzie lepsza niż taka duża.
0: Zawsze młodsze się lepiej adaptuje do nowych warunków niż starsze, chociaż tutaj takie, no, jeśli chodzi o tereny miejskie, to są takie wytyczne zalecenia, żeby sadzić większe drzewa, ale to głównie podyktowane jest tym, że takie większe drzewa trudniej jest zniszczyć i one jakoś tak nie padają łupem wandali zbyt często albo przypadkowego zniszczenia. Dlatego też sadzi się już większe drzewa, ale te większe drzewa mają większe problemy z adaptacją w nowych warunkach.
1: Tak, bo trzeba je poza tym też utrzymywać mechanicznie, słupki, nie, różnego typu rzeczy,
0: Dokładnie.
1: tak.
0: Dokładnie, no bo w ogóle stabilizacja drzewa jest wtedy trudniejsza, bo no i ta, prawda, tutaj tej korony, na którą działa wiatr i nią porusza, a dzięki temu też porusza systemem korzeniowym i wtedy tak naprawdę przytwierdzenie tego nowego systemu korzeniowego jak gdyby jest trudniejsze, bo proszę sobie wyobrazić, że takie korzonki drobne, które wypuszcza tak roślina, żeby się one są bardzo delikatne, cienkie i bardzo łatwo jest je uszkodzić. Dlatego też każde poruszenie się rośliny tak w gruncie powoduje zerwanie tych nowych korzeni. No i wtedy roślina ma trudniej właśnie z przyjęciem się. A takie mniejsze, jak wsadzimy, to i ono zazwyczaj odsłonięte jest innymi roślinami i łatwiej się wtedy nam przyjmuje. Szybciej też ten system korzeniowy się tutaj rozwija, bo mniejsza masa jest do wykarmienia jakby w stosunku do tej masy korzeniowej, no i mniej się też uszkadza korzeni przy wyjmowaniu sadzonki. Dlatego też w lasach sadzi się zazwyczaj
2: Malutkie.
0: mniejsze. Dokładnie, one się zdecydowanie lepiej przyjmują.
2: Tu Piotr, widzę, ma kolejne
1: Tak, bo mam tutaj
2: pytanie.
1: pytanie, które przyszło przed chwileczką na telefon o orzech włoski. Czy też on będzie się nadawał na słabą glebę?
2: Rzeczywiście, bo my
1: Orzech
2: mieliśmy.
1: włoski i też tutaj słuchaczka pyta o orzechy laskowe, czyli.
0: Na takie całkiem słabe gleby to pewnie słabo, zarówno i orzech laskowy, jak i orzech włoski, dlatego że one bardziej żyzne gleby preferują. Jeszcze jak jest troszeczkę tak wilgotniej, to też lepiej im to będzie działało. Chociaż będą rosły, z tym, że na pewno będziemy mieć wolniejsze przyrosty i owoców też takich dużych nie uzyskamy. Także próbować można, ale musimy być bardziej cierpliwi, jeśli chodzi o to, jak się zaadaptuje nam drzewo do nowych warunków. Bo leszczyna na przykład jest gatunkiem grądowym, czyli takim, który lubi żyzne siedliska. Chociaż będzie rósł na słabej, ale mówię, no nie będziemy mieć na pewno takiego dużego drzewka, jak na glebie tutaj zasobniejszej.
1: Tak, to musimy brać pod uwagę to, o czym pani Aldona właśnie dzisiaj nam opowiedziała. Pani Aldono, tutaj mamy też pytanie o krzewy i byliny, o róże. Tutaj też słuchaczka pyta, czy na słabych glebach warto jest sadzić róże. No, myślę, że z różami to jest chyba problem, że one jednak lubią lepszą ziemię, prawda?
0: Powiem tak, to niekoniecznie,
1: Niekoniecznie.
0: dlatego że róże mają dosyć głęboki system korzeniowy i może na początek jest im trudniej się przyjąć, Natomiast jak zapewnimy im na start, to też dla, w ogóle dla wszystkich drzewek, które sadzimy, dobrze jest na start w tą misę, w której sadzamy, zapewnić lepszą troszeczkę glebę, żeby jakby miały na początku łatwiej się zaadaptować do tych warunków. Natomiast potem one sobie będą penetrowały coraz dalej tą przestrzeń korzeniami. Mhm. I róża bardzo głęboko potrafi zapuścić korzenie. I wtedy my tak naprawdę jak sadzimy, to nie wiemy, czy ta nasza gleba słaba tam głęboko jest też słabą glebą, bo być może, że gdzieś głębiej są,
1: są inne warstwy, tak.
0: Troszeczkę takie bardziej zwięźlejsze i na przykład zasobność wody jest troszeczkę lepsza. U nas tutaj na Warmii i Mazurach to my mamy w ogóle te gleby takie bardzo warstwowane. Ja się jako dziecko bawiłam zawsze w takie wykopaliska i sprawdzałam, czy to jest do głębokości, jakiej zdołałam dotrzeć i bardzo się dziwiłam, że pod tą warstwą takiego, takiej słabej gleby to potem było różnie i glina była bardzo ciężka, nieprzepuszczalna, a potrafił być też żwir, pokłady takich, takiego, takich kamieni, więc to zupełnie różnie się może układać, ale róże akurat tutaj mogą sobie poradzić. Mówię, na początek na pewno warto im zabezpieczyć lepszą glebę, zasobniejszą. Tak samo jak też i drzewką, które sadzimy, to one potem sobie potrafią się też zaadoptować do tych trudniejszych warunków. Z tym, że mówię, no jeśli to rzeczywiście jest bardzo słaba gleba, no to musimy pamiętać o tym, żeby dostarczać tej materii organicznej wokół drzewek i wzbogacać tą glebę. No i też oczywiście o podlewaniu pamiętać.
2: Czy róża będzie potrzebowała gliny, bo pamiętam, że my tak niżej mieliśmy, pamiętam, troszeczkę...
1: To znaczy u nas jest taka gleba, tak, ponieważ jest to pradolina Wisły, mamy 4 kilometry do Wisły i jak podczas budowy domu były tutaj, był gleboznawca, który oceniał, to się okazało, że na głębokości około 1,5 metra jest na przykład ruda żelaza, co ciekawe. I tam w głębszych warstwach już też nie było niczego, tylko sam piasek taki naniesiony przez rzekę. No i sadząc róże, rzeczywiście wkładaliśmy tutaj, przywoziliśmy od moich rodziców glinę, taką gliniastą glebę i to się jakoś tam sprawdzało, no przynajmniej w tych różach, które mieliśmy.
0: Na pewno na początek im to pomoże, bo wtedy będzie troszeczkę ta zatrzymywanie wody na pewno będzie lepsze niż w takiej samej lekkiej ziemi. To tak samo nie, jak sadzimy, prawda, i chcemy tutaj wzbogacić, najczęściej kupujemy gotową ziemię ze sklepu. Najczęściej jest to torf odkwaszony,
2: tak,
0: który niestety on ma dobre może właściwości, jeśli chodzi tutaj też o tą materię organiczną. Natomiast jeśli chodzi o tą pojemność wodną, to i owszem, on zgromadzi dosyć dużo wody, ale przez krótko, bo ta woda też bardzo szybko z niego ucieka i potem robi się sucho, więc też musimy pamiętać o tym, żeby to podlewać, więc dodanie tutaj gliny jak najbardziej nam wzbogaci to i zwiększy zatrzymywanie wody.
2: Czyli taką ziemię kupując w sklepie ogrodniczym warto może pomieszać z gliną jeszcze?
0: Z gliną, troszeczkę kompostu swojego, jak mamy, to też nie zaszkodzi do tego dodać. Warto też, jeśli taka, żeby nam nie przesychała tak misa szybko, to warto też jeszcze czymś wyściółkować, żeby nam tutaj uciekanie wody było ograniczone. Z tym, że pamiętajmy, żeby to też no, nie utrudniało jakby dostępu powietrza, tak, do rośliny, do tych korzeni. Ja niekoniecznie jestem zwolenniczką tutaj akurat kory takiej do ściółkowania iglastej, a zwłaszcza takiej o dużych rozmiarach i nieprzekompostowanej, jaką też możemy w sklepie dostać, z tego względu, że ona też nam będzie tutaj zakwaszała tą
1: glebę, warstwę, tak.
0: Glebę w tej misie. No, może będzie troszeczkę ograniczała parowanie, ale bardziej taka przekompostowana tutaj by się lepiej sprawdzała, nie taka gruba, drobniejsza, to też wtedy i chwasty będą nam słabiej rosły i mniejsze ryzyko, że jakieś sobie szkodniki przyciągniemy.
2: Też tak myślałam o tym,
0: taką,
2: że...
0: Bo mówię, ona musi być dobrze przekompostowana, żeby tam na pewno żadnych tutaj nie, sobie a nie daj Boże już nie zbierajmy, proszę Państwa, kory w lesie, taka, która gdzieś z drzew opadła, bo możemy sobie zrobić wielką szkodę właśnie przynosząc z lasu, bo zazwyczaj jeśli kora odpada z drzewa, to
1: są tam szkodniki.
0: Z jakiejś przyczyny, tak? Mhm. Najczęściej spowodowane jest to obumarciem drzewa i występowaniem jakichś szkodników, które pod korą żerują. I możemy sobie nasze drzewa iglaste na przykład na naszej działce zainfekować w ten sposób.
2: A tak niekiedy osoby korzystają, Pani Aldono.
0: Jak wiem, widziałam sama osobiście kiedyś pewną parę, która zbierała korę, bo mówiła, że będzie oszczędzać tutaj sobie, po co kupować w sklepie, prawda, skoro można mieć swoją. No więc takich troszeczkę przestrzegłam, żeby zwrócili uwagę, czy tam aby jakichś szkodników nie ma i ewentualnie, żeby sobie tą korę gdzieś poza obszarem takim, gdzie ich drzewa tutaj i iglaste występują, żeby sobie ją może przekompostowali przez przynajmniej rok, dwa lata. I wtedy dopiero...
1: Tak, żeby się pozbyć.
0: Tak, żeby się pozbyć tak tych szkodników, bo no, możemy sobie zrobić więcej szkody jak pożytku.
2: Czyli jak kompostujemy taką korę? Co tam musimy do niej włożyć?
0: Nic, po prostu musimy ją na przyszłe złożyć, tak. dać jej poleżeć tak przez jakiś czas, żeby tam i też mikrofona odpowiednia się wykształciła, prawda? I żeby już troszeczkę rozłożyła nam się ta kora, żeby też składniki pokarmowe z niej się uwalniały, bo ona jest wtedy korzystniejsza dla naszych roślin. Nie jest taka, można powiedzieć, taka surowa totalnie, tak? I też te substancje, które mogłyby szkodliwie działać na rośliny, są zneutralizowane, więc na pewno jej to dobrze zrobi.
2: Rok czasu wystarczy?
0: No to takie minimum, żeby ona tak, najlepiej jakby było to 2 lata, nawet 3 lata, żeby ona sobie poleżała, to wtedy rzeczywiście już ma takie walory prawie, że już takiego kompostu tak skory i na pewno wtedy dobrze będzie swoją funkcję spełniała.
2: To nie warto zbierać, jednak 3 lata czekać.
1: Ja się przyznam, Pani Aldono, ale nie pamiętam, skąd ten pomysł powstał teraz, bo już to lata minęły.
2: Masz rację.
1: Przy sadzeniu jabłoni zastosowałem, to może się wydać dziwne, chociaż chyba nie, węgiel brunatny. Co było na celu, nie pamiętam. Gdzieś to wyczytałem, ale teraz nie przypomnę sobie. W każdym razie eksperyment się udał rzeczywiście. Być może to miało po to, żeby, bo węgiel brunatny jest jednak takim surowcem higroskopijnym, on bardzo mocno wiąże wodę i to były takie skrawki, kawałki, on rzeczywiście jak dostał wody, to robił się napęczniały i tam dosyć dużo go włożyłem i to zadziałało, to znaczy jabłonie się, może bez węgla brunatnego też by może się przyjęły, ale rosną dobrze.
0: No, to też tak samo, proszę Państwa, jak z torfem.
1: No, bo, tak naprawdę, no bo to też jest tak, węgiel brunatny.
0: To jest troszeczkę starszy.
1: Starszy
0: tak?
1: Torf, tak.
0: Starszy torf, tak. Także to jak najbardziej jest bogate w węgiel przede wszystkim, tak, czyli tutaj w materię organiczną i też składniki pokarmowe tam się znajdują. Proszę Państwa, u mnie na przykład kiedyś było takie do wysypywania podwórek, stosowało się też taki żurzel węgla kamiennego.
1: Tak.
0: I powiem szczerze, że on ma bardzo dobre właściwości takie higroskopijne, bo on zatrzymuje dobrze wodę. I powiem szczerze, że akurat teraz rosną tam moje hortensje na tym i super się na tym sprawują. No nie wiem jak tam z zawartością właśnie metali ciężkich i innych pierwiastków, no ale to oczywiście trzeba by było tutaj, chociaż węgiel brunatny na pewno nie ma tak niekorzystnego składu.
1: Nie,
0: tak
1: jak raczej nie.
0: Kamienny, raczej jest taki podobny do torfu. To też oczywiście lokalnie warto by było tam jakąś analizę wykonać. Więc no, pewnie dobrze się te jabłonie na tym czują.
1: Tak, bo węgiel brunatny, akurat ten, który wtedy kupiliśmy do tego, to no, wyglądał jak trochę tak bardziej no brązowe, bo tam były i kawałki drewna, takie, no to oczywiście
2: do palenia przetransformowane. Do potrzebowaliśmy.
1: No, swego czasu próbowaliśmy różne eksperymenty robić. No do palenia w piecu też się nadawał, z tym, że kopcił niesamowicie. Nie polecamy, nie.
2: Nie.
0: Torfem też można palić.
1: Też można palić, tak.
2: Wody jak nabrał, to w ogóle ciężkie się zrobiło.
1: Nie, no wody
2: maź to już w ogóle, taka.
1: no to ma takie właściwości. No każdy węgiel kamienny też jak bardzo dużo poleży, to zrobi nam się z tego paćka, w zależności od tego, jak
2: tak, mamy. Ale mówiliśmy tu o węglu brunatnym, a jak możemy wykorzystać, jak ognisko palimy i zostaje popiół drzewny?
1: O właśnie.
0: No jak najbardziej. Mhm. Możemy do najlepiej to jest go z kompostem wymieszać, bo tak samego to może być za duże stężenie takie jednostronne składników tutaj, prawda, mineralnych, więc to ja bym tak już nie polecała tak sypania grubszą warstwą, ale on też ma właściwości, w zależności oczywiście, jakie tam gatunki są spalane. Korzystniejsze są te, które są z gatunków liściastych, z iglastych, tak mniej tutaj bym polecała. Natomiast jak najbardziej do wzbogacenia gleby warto użyć, jeśli oczywiście nie spalamy tam jakichś, no to raczej nie powinniśmy.
1: Nie powinniśmy, tak. No,
0: z dodatkami.
1: Tak, dodatków żadnych nie dokładamy.
0: Prawda? Ale jak najbardziej, jeśli to jest liściaste, to jak najbardziej możemy domieszać to do naszego kompostu i będziemy mieć naturalny tutaj nawóz.
2: A jeśli jest iglaste, to mogłoby być do takich roślin, które lubią zakwaszenie?
0: Szczerze mówiąc, to on ma tutaj tych smolistych troszeczkę, bo tutaj akurat jest...
1: Tak, bo są żywice.
0: Tak, no ja bym raczej tutaj przy liściastych, chociaż no iglastymi też nie powinniśmy ich w piecu za bardzo palić, bo ten nasz piec to może tego, zwłaszcza komin, długo nie wytrzymać, będziemy musieli często czyścić. Zresztą też jest, no więc tutaj szkodliwych substancji wtedy w wyniku spalania powstaje, więc... Raczej to też tak, no mniej polecane tak jest do używania do nawożenia.
1: Panie Radomo, myślę, że ten temat byśmy na dzisiaj zamknęli, ale nas jeszcze nurtuje tutaj takie właśnie to, co pani wspomniała. Może zaczniemy ten temat też, a później w następnej audycji, ponieważ no, mamy już drugą połowę października, zbliża się listopad. Jaka zima będzie, tego nie wiemy, ale to zabezpieczenie, o czym pani wspomniała, drzewek i krzewów na zimę. Jedni mówią, że zabezpieczać, drudzy mówią, że żeby tego nie robić, bo no, mamy ciepłe zimy z reguły, przynajmniej ostatnio takie bywały, ale no, to nie oznacza, że nie przyjdzie na przykład zima stulecia, prawda, bo to też mieliśmy tak, jak jest susza stulecia, tak i zima stulecia może nas zaskoczyć nagle.
0: Znaczy, jeszcze w tym stulecie ostrej zimy nie mieliśmy,
1: nie.
0: Taka większy mróz, to już będziemy mieć zimę stulecia.
1: No dokładnie. No ale ja sobie przypominam tą z roku 78 bodajże, jak to dobrze pamiętam.
0: To chyba nam nie grozi taka zima.
1: No nie wiadomo, pani Adona, nigdy nie wiadomo.
0: Nigdy nie wiadomo. No. Powiem tak, właśnie, kiedyś zabezpieczenie roślin było łatwiejsze niż obecnie. Ze względu na to, że jak za mocno okryjemy, to możemy samym okryciem roślinę uszkodzić albo nawet zabić. Mhm. Bo jak jej będzie zimą za ciepło, to się rozhartuje, zacznie szybciej wegetację i możemy wtedy ją stracić, bo po prostu nie będzie przystosowana do spadku temperatury, jak już na wiosnę nastąpi. Ale też w okresie zimowym, jeśli okryjemy na przykład liśćmi, a będzie ciepło, albo na przykład spadnie dużo śniegu na niezamarzniętą glebę, mhm. to tak naprawdę nam się poodparza wszystko i tam zaczną grzyby wchodzić, tak zwana ta pleśń śniegowa
1: tak.
0: nam się wytworzy. I to nawet trawnik może tego też nie przeżyć. Mhm. Bardzo często właśnie rośnie tutaj w trawniku poraża. Ciężko tak naprawdę powiedzieć, czy okrywać, czy nie okrywać. Szczerze mówiąc, to powinniśmy obserwować. Jeśli jest ciepło, to ja bym nie okrywała. To tak z siostrą kiedyś eksperymentowałyśmy na hortensjach. Ona okryła swoje hortensje już na jesieni. Ja swoich nie okrywałam, tylko jak były większe mrozy, to wtedy zakładałam im takie czapeczki z agrowłókniny. I powiem szczerze, moja metoda się lepiej sprawdziła, dlatego że u siostry było cały czas okryte i okazało się, że tam weszły jej grzyby bardzo mocno w te liście, których ona jeszcze tam użyła do zaściółkowania gleby, żeby tam zabezpieczyć system korzeniowy.
1: Tak.
0: I miała później problem właśnie z grzybami w okresie wiosennym. Natomiast u mnie, kiedy ja zdejmowałam, zakładałam, wyszło to lepiej. No tylko tyle, że no nie zawsze tak mamy czas też. Musimy bardzo śledzić tutaj prognozę pogody.
1: Prognozę pogody, tak.
0: Tak, bo mi się wydaje, że przy takich zimach, jakie mamy obecnie, przykrycie na jesień i zostawienie tego tak aż do wiosny, no może skutkować tym, że nam po prostu właśnie choroby grzybowe tutaj wejdą, a jak jest ciepło, to nam zbyt mocno te rośliny się ogrzewają i wtedy zaczynają wegetację. Potem jak przychodzi mróz, to one przemarzają. Więc przy takich zimach, jakie mamy teraz, to ja bym raczej tak właśnie uważała i od 2 lat już nie okrywam w ogóle hortensji na przykład i kwitną. Także to tak troszeczkę loteria, czy nam się uda.
1: Czy nam się uda, czy nie.
0: Ale bądźmy przygotowani na to, że bardzo szybko na przykład trzeba ukryć rośliny, bo zapowiadany jest silny mróz, zwłaszcza po okresie, kiedy mamy ciepło i rośliny nie mają czasu takiego przejściowego, kiedy ta temperatura spada przez kilka dni stopniowo. A niestety przy tych zimach, takie jakie mamy teraz, to bardzo często tak jest, że jednego dnia mamy plus 15, drugiego dnia minus 15.
1: Tak dokładnie jest właśnie.
2: Ale teraz też tak jest, zauważcie, bo było cały czas ciepło, nagle robi się zimno i za chwilę skacze temperatura do góry.
1: No to tutaj...
0: No dokładnie, to jest dla roślin bardzo ciężkie do... No. Tak naprawdę one tak szybko nie reagują, tak? Jak, zresztą no, dla nas to też nie jest obojętne, bo my też od razu odporność nam spada. Tak samo też jest u roślin, że one wtedy po prostu się no, rozhartowują i zupełnie nie wiedzą, jak mają się zachować. Dlatego też bardzo często obserwujemy u drzew chociażby takie pionowe pęknięcia, takie blizny potem
1: dotrze na
2: tak. Tak.
0: To są właśnie pęknięcia mrozowe, które powstają wtedy, kiedy zaczynają rośliny, tak naprawdę drzewa, pobierać wodę już z podłoża, to możemy się zdziwić, bo one niekiedy już w lutym potrafią zaczynają pobierać wodę już z podłoża, kiedy właśnie temperatura jest taka lekko w okolicach zera, to one już wtedy zaczynają jakby aktywność swoją. Proszę sobie wyobrazić, że mamy takie ciepło i raptownie przychodzi minus 15, minus 20.
1: No i to rozsadza.
0: W tkankach mamy wodę i rozsadza. I stąd powstają właśnie takie uszkodzenia. Potem oczywiście szczęśliwie w większości przypadków drzewu się udaje zabliźnić taką ranę, ale taka rana potrafi sięgać niekiedy aż do samego rdzenia w pniu, więc jest to dosyć duże uszkodzenie, które no, wydatek energetyczny na to, żeby to zabliźnić, jest też spory, ale mogą tam też wniknąć grzyby i inne chorobotwórcze czynniki, które będą już potem no, rozkładały nam drewno, tak, od środka. Także czyli, to też jest stres dla roślin.
1: Czyli pani Aldono, tutaj ten stary zabieg, który był do tej pory, czyli bielenie pni, jest jak najbardziej korzystny. Obojętnie w jakich warunkach, szczególnie w tych...
0: Tak, słońce zaczyna bardziej operować, czyli tak mniej więcej gdzieś już po... No w lutym.
1: W lutym, tak.
0: Słoneczko nam zaczyna lepiej przyświecać. To warto jest je właśnie, te pnie tutaj, no, żeby odbijały promienie słoneczne. Tak, te białkowanie bardzo dobrze odbija nam promienie słoneczne, powoduje, że pnie nam się tak nie nagrzewają w czasie dnia i później właśnie w nocy nie będą przemarzały, bo one nie będą tej wody jeszcze drzewa wtedy pobierały. To też opóźni jakby ich wegetację, co będzie dla nich korzystnie działało.
2: Czyli nie przykrywajmy, nie przegrzewajmy, możemy tak jak tu...
1: Pani... No przede wszystkim śledźmy prognozy pogody, tak, bo to jest bardzo ważna rzecz, tak jak pani Aldona wspomniała i tutaj powinniśmy się do tego... Sami też się przystosowujemy, bo prawda, musimy się ubrać inaczej na mróz, a inaczej na ciepło, także też tutaj... No, patrzmy na to, tak jak sami się zachowujemy.
2: Tak, bo kiedyś stara taka szkoła, która była, no to wszyscy koniec września, październik, to już wszystko przykrywali, pani Aldono.
0: No tak, kiedyś proszę zwrócić uwagę na to, że liście o tej porze na drzewach to
1: już prawie nie było.
0: To już była rzadkość praktycznie. Listopad to już liści na drzewie wcale nie było, ani jednego liścia, a w tym roku chyba jak nie będzie przymrozków takich mocnych, to chyba jeszcze nam się w listopadzie liście na drzewie uchowają. Więc to tak zupełnie jest, no to przesuwa nam się, znaczy teoretycznie nam się okres wegetacji wydłuża, ale znów też skraca nam się okres bez przymrozków. Mhm. Znaczy bez przymrozków, bo te przymrozki potrafią być dużo później wiosną i dużo wcześniej już jesienią, chociaż ten jakoś wyjątkowo, bo ani wiosennych przymrozków nie było tak późno, no i jeszcze dopiero teraz, przynajmniej
1: tak,
0: u nas
1: bo wrzesień
0: tutaj
1: był...
0: na Mazurach, dopiero mieliśmy pierwsze przymrozki w tym tygodniu.
1: Tak, u nas to samo było, dokładnie. Wrzesień był naprawdę bardzo ciepły, tam, a często już bywało, że we wrześniu były, czasami były pod koniec sierpnia już przymrozki, a wrzesień no to już konkretne, ale ten rok był wyjątkowy i rzeczywiście wiosna też była taka, że ci zimni ogrodnicy to praktycznie no, nie zawitali tutaj u nas, nie.
0: No u nas też nie, także to mówię to tak w miarę łagodnie dla roślin, jakoś ten sezon wegetacyjny przeszedł, no chociaż mówię takim chyba największym stresem to był brak wody.
1: Tak, to jest.
2: I chyba jest. I dalej jest ten problem z wodą, bo ten deszcz troszeczkę popadał, ale za chwilę przyszedł wiatr i wszystko wysuszył.
0: Tak naprawdę to jest ten deszcz zbyt krótki i no może opad jest intensywny, ale zbyt krótki i to wszystko spływa.
1: Spływa, właśnie.
0: Tak naprawdę jak kopałam na ogrodzie warzywa, to ta warstwa gleby przemoczona to jest około tak 10-15 centymetrów, a dalej jest totalna susza.
1: U nas to samo, tak.
0: Więc to tak jest, no tej wody jest zdecydowanie mało. Zresztą to widać po wszystkich jakichś tam zagłębieniach terenowych, które były wypełnione wodą, po stawach, że ten poziom wody jest zdecydowanie dużo mniejszy niż, no już od wielu lat mamy dużo mniejszy, a to się jeszcze chyba pogłębia nam.
1: No dlatego tak powinniśmy też i chronić nasze zasoby wodne, bo tej słodkiej wody do picia mamy naprawdę, no wydawałoby się, że Ziemia jest błękitną planetą, a tak naprawdę jest tej wody niewiele i każda...
0: Około chyba 3% wody słodkiej
1: tak.
0: mamy, tak? Tylko 3 albo 7, jeśli dobrze pamiętam, tak w tym przedziale chyba gdzieś, więc to jest niewiele słodkiej wody dla nas zdatnej do wykorzystania. Reszta to jest słona woda, która jest w oceanach, więc musimy o nią dbać naprawdę.
1: Zdecydowanie. Pani Adono, na tym zakończymy nasz dzisiejszy program. Czy za tydzień możemy się z panią spotkać?
0: No, oczywiście.
1: Dobrze.
2: No dobrze.
1: Cieszy nas to bardzo.
2: Bo już nie chcieliśmy rozpoczynać nowego tematu, bo już czas jest 13:25, a prawie 26. Drodzy państwo, cóżbyśmy my zrobili bez pani Aldony, tyle rzeczy, które ona nam tutaj podpowiada, instruuje, uczy, edukuje. Cóż.
0: Cieszę się, że mogę się przydać.
1: Bardzo, pani Aldono.
0: Dziękuję.
2: My również, słuchacze, też pozdrawiają bardzo panią serdecznie, gorąco. Te audycje rzeczywiście są wyczekiwane.
1: Ja zawsze zapomnę podać numeru telefonu, na który możecie przysyłać SMS-y z pytaniami, ale już widzę, że nie muszę.
2: Nie.
1: Bo znany jest. I,
2: tak.
1: I to nas bardzo cieszy też, że ta interakcja z wami jest taka, a nie inna, że słuchacie nas. I to nie tylko w Polsce, moi drodzy, bo jak spojrzymy na mapę, to tu są, widzę, Stany Zjednoczone, Hawaje, no wiele, których nie będę wymieniał, oprócz Polski i nawet ktoś słucha nas w tej chwili w Rosji. No nie wiem, czy to Polak, czy nie Polak, ale pozdrawiamy w każdym razie każdego naszego słuchacza.
2: Ciekawe, jak jest na Hawajach.
1: Pewnie tam. Ciepło, pewnie ciepło.
2: Pani Aldono, nie?
0: Za ciepło.
1: Chyba brzoza tam nie urośnie, pani Aldono, prawda? Czy nie? Czy nie? Chyba brzoza tam nie urośnie na Hawajach.
0: No nie, urosłaby.
1: Tak?
2: Tak?
0: A szczerze mówiąc, to wszystkie rośliny, które u nas rosną na Hawajach, by urosły. Nie wszystkie z Hawaju u nas urosły.
2: Czyli odwrotnie.
0: To niekoniecznie jest zaletą akurat tutaj, bo to by dużo mówić właśnie o bioróżnorodności, o gatunkach inwazyjnych. Hawaje chyba są takim miejscem, które się najbardziej boryka z gatunkami obcymi i inwazyjnymi.
1: No to może temat na kolejną audycję właśnie o
2: tak,
1: Hawajach.
2: Tak, pani Aldono.
1: Przeniesiemy się na Hawaje.
2: Dobrze.
0: No nie wiem, czy akurat tutaj jestem. Nie mogę się wypowiadać, bo nigdy tam nie byłam.
2: No to może
1: teoretycznie możemy rozważanie przeprowadzić.
0: Taką wirtualną podróż sobie zrobimy.
2: Tak,
1: małą
2: wirtualną.
1: Wirtualną podróż, tam gdzie są słuchacze, będziemy sprawdzać i będziemy opowiadać, czego nie mają sobie sadzić, żeby tam inwazji
0: nie... Na co muszą uważać.
1: Tak, na co muszą uważać, bo im...
2: Bo będą mieli problem. Tak.
1: Tak jest, jak się ostatnio tam pan Grzegorz powiedział, że są grzyby, które też są inwazyjne, to też byliśmy zaskoczeni, bo gdzieś tam się pojawił jakiś gatunek borowika, który jest tylko nad morzem i on teraz się rozprzestrzenia, na cały kraj i niedługo może wygryźć, że tak powiem, te, które są.
0: To tam, gdzie jest, to wygryza, bo ja akurat miałam okazję go nawet widzieć w środowisku i zbierać. I rzeczywiście to tam, gdzie on się pojawia, to inne gatunki rodzime nasze. Tak, rzeczywiście on je wypiera. Jest taki bardziej ekspansywny i nasze gatunki ustępują w tym miejscu. Także jest dużo borowika wysmukłego, ale nie ma innych gatunków, które tam wcześniej były. Także to jest takie zagrożenie dla lokalnych gatunków, no i nigdy nie wiem, jakie zmiany w ekosystemach to przyniesie.
1: Tak, to przyniesie właśnie.
2: Zmiany rzeczywiście wtedy następują. Naszym gościem była pani...
1: Tak, naszym gościem była pani doktor Aldona Fenek, znana popularyzatorka nauk przyrodniczych. Bardzo dziękujemy pani Aldono za audycję, słuchaczom również za to, że byli z nami i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.
2: A z panią Aldoną?
1: A z panią Aldoną i z wami również słyszymy się za tydzień. O tej samej porze.

muzyka, pogoda. Minęła 9 na zegarach, czas na kolejną prognozę pogody. Serdecznie zapraszam. Złowieś Mała i okolice, na termometrach w tej chwili 15,6 stopnia, temperatura odczuwalna 12 stopni. Słońce wzeszło, przypomnę, o 4:28, zajdzie 14 minut po godzinie 21. Dzień jest krótszy od najdłuższego o 12 minut i 41 sekund. To dane astronomiczne oczywiście dla Złej Wsi Małej. A godzinę temu najcieplej było w Raciborzu na południu kraju, 18,5 stopnia, najchłodniej w Resku. To województwo zachodniopomorskie, 13 stopni. A dziś w dzień zachmurzenie umiarkowane i duże, początkowo na wschodzie także małe. Ogólny stopniowy wzrost zachmurzenia z upływem dnia z zachodu na wschód. Na północnym wschodzie i południu miejscami przelotne opady deszczu, a na krańcach południowych możliwe burze. Temperatura maksymalna dziś od 16 do 19 stopni na północy i północnym zachodzie, a także miejscami na terenach podgórskich do 20, miejscami 23 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, okresami zwłaszcza na wybrzeżu dość silny, w wielu miejscach porywisty, na krańcach południowych i na wybrzeżu w porywach do 60 km na godzinę i dzisiaj wiatr z kierunków zachodnich. A termometry dzisiaj wskażą maksymalnie na ziemi chełmińskiej do 21 stopni i dość silny wiatr, który będzie nam obniżał temperaturę odczuwalną o 304 stopnie. Tyle prognozy pogody, 9:02, a już za chwilkę spotkamy się z doktorem Grzegorzem Fiodorowiczem. Zapraszam serdecznie.

0: Tak, moi drodzy, dzisiaj wznawiamy nasze audycje przyrodnicze po krótkiej przerwie, takiej może nie wakacyjnej, ale sierpniowej. Mamy już wrzesień, także już też prawie, że zmienia nam się pora roku, bo 1 września, przypomnę, rozpoczęliśmy jesień, ale meteorologiczną, tą astronomiczną i tą kalendarzową to jeszcze chwileczkę. A dzisiaj naszym gościem jest pan Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem wiedzy przyrodniczej i dzisiaj spotykamy się ponownie, a ustaliliśmy ostatnio, że będziemy rozmawiać o grzybach. Ze studia witają się z państwem Bożena i Piotr Wiśniewscy, a w Olsztynie...
1: Olsztyna, Grzegorz Fiodorowicz, witam serdecznie.
0: Tak jest.
1: Oczywiście nadchodzi jesień, bo rzeczy, pora taka dla niektórych trochę smutna, dla niektórych wesoła, radosna.
0: Właśnie.
1: Bo można wybrać się na grzyby. Tak. Przecież na grzyby można chodzić, od razu mówię, przez cały rok. I zachęcam, żeby chodzić przez cały rok, bo pewnie będzie jeszcze troszkę czasu, to sobie powiemy też na temat, kiedy, o innych porach roku, jakie można gatunki zbierać. Ale rzeczywiście wszyscy są przyzwyczajeni, że jeżeli na grzyby, to idziemy jesienią.
0: Właśnie. A my będziemy trochę rozwijać te mity takie i będzie pan Grzegorz nam opowiadał, jak te grzyby zbieramy. Ale panie Grzegorzu, tak na początku może wyjaśnijmy, co to w ogóle są grzyby, bo może mylnie je tam gdzieś klasyfikujemy. Jak to wygląda, jeśli chodzi o tą taką teoretyczną podstawę naszych rozważań?
1: Teoretyczną jest to grupa oczywiście organizmów żywych. Mhm. Jeszcze nie tak dawno była zaliczana do roślin.
0: Właśnie.
1: Obecnie to jest odrębna już jednostka, bo że była zaliczana do roślin, ale pod względem pewnych cech bliżej było im do zwierząt chociażby, tylko że no, nie chodziły. Mhm. Dlatego były zaliczane do roślin. Obecnie jest to już odrębne królestwo bądź podkrólestwo, w zależności od tego, jak to ujmujemy, fungi, czyli grzyby, całkiem odrębny świat organizmów. Co do ilości gatunków znanych, to teoretycznie do roku 2020 opisano około 148 tysięcy gatunków grzybów, mhm. Co w rzeczywistości jest tylko małym ułamkiem, bo okazuje się, że co roku przybywa nam nowych gatunków około 2000.
0: No to dużo.
1: A takie skromne szacunki to jest około 1,5 miliona grzybów, chociaż obecnie wzrosło to nawet do 5 milionów grzybów, że potencjalnie tyle może występować na kuli ziemskiej. Tyle gatunków. Czyli rzeczywiście jest to bardzo, bardzo duża grupa organizmów. Występują praktycznie wszędzie. Zajmują się generalnie, można powiedzieć, że sprzątaniem, ponieważ jest to grupa organizmów, która rozkłada materię na czynniki pierwsze i z tego, chociażby z tych produktów, później rośliny mogą czerpać i znowu te substancje wracają do obiegu, mogą być przekształcane przez rośliny w pokarm dla zwierząt i tak kółko się kręci. Czyli generalnie bez grzybów to by bardzo szybko nasz świat był zasypany różnego typu odpadami właśnie organicznymi, które praktycznie nigdy nie rozłożył. Mhm. Tutaj taka ciekawostka od razu. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale drewno, które jest bardzo silnie wysuszone, ma wilgotność poniżej 20%, jest praktycznie niezniszczalne, chyba że zostanie spalone, ale żaden organizm jego nie może zniszczyć, ponieważ nie wejdą w tym momencie grzyby. A tylko grzyby mogą zapoczątkować rozkład drewna.
0: No właśnie, ja to sam zauważam, panie Grzegorzu, ponieważ my palimy drewnem akurat w naszym domu i widać to chociażby po procesie suszenia, jak jest drewno porąbane. To na przykład tak na brzozie, powiem, jak brzoza jest mokra, jest jeszcze nie porąbane, tam od razu wchodzą grzyby, pojawia się taka biała pleśń albo czarna.
1: Pniaki są takie duże, złożone, to czasami można zaobserwować, że wyrastają jakieś owocniki chup na przykład.
0: Tak, dokładnie.
1: Może się tak zdarzyć, dokładnie, bo drewno nie zostało wysuszone do końca.

0: I dopiero jak się porąbie i wysuszy, to tam już nic, żadnego dostępu nie ma. No chyba, że z powrotem wystawimy na wilgoć, no to, to wiadomo, ale tak jak tutaj pan wspomniał, że tym, dla nich potrzebna jest też oczywiście woda, tak jak dla każdego żywego organizmu i bez tego nie...
1: Dokładnie, no generalnie przecież ciało grzyba, czyli właśnie grzybnia, to jest praktycznie 90% składu, to jest woda. Mhm. Czyli bez tego rzeczywiście no, trudno by było się rosnąć. A jeszcze taka jedna ciekawostka, bo też bardzo często nie wszyscy wiedzą, czym jest grzyb w praktyce.
0: O, jeżeli, właśnie.
1: Bardzo często mówi się, że idziemy na przykład na grzyby. Mhm. No i zbieramy sobie różne grzyby. Tych grzybów było bardzo dużo. A właściwie zbieramy tylko część tego grzyba, czyli owocniki.
0: Tak.
1: I niewykluczone, że na przykład tych 20 borowików czy setka borowików, które zebraliśmy, pochodzą z jednego organizmu. To są owocniki, które wytworzyła jedna grzybnia, czyli jeden organizm, jeden grzyb.
0: No tak, bo my tego nie zauważamy, to co jest pod ziemią, prawda?
1: My tego nie zauważamy, ale żeby to uświadomić, to właśnie jeden z, kiedyś gdzieś wyczytałem właśnie w opracowaniu ekologicznym, że takie bardzo ładne porównanie, gdzie organizm grzyba, czyli właśnie cała grzybnia, została porównana do jabłoni, do drzewa. Mhm. Drzewo sobie rośnie, grzyb też rośnie. Czasami widzimy grzybnię na powierzchni gdzieś, ale przeważnie rośnie gdzieś schowana w podłożu. My tego nie widzimy. Ona może rosnąć przez wiele lat, czasami nawet setki albo i więcej. A co jakiś czas ta grzybnia wytwarza owocniki. Czyli to, co my zbieramy,
0: tak.
1: te borowiki, podgrzybki, to, co my nazywamy grzybem, to są najczęściej właśnie owocniki i te owocniki możemy porównać do jabłek.
0: Do jabłek, tak.
1: Dokładnie, czyli właśnie nasza jabłoń rośnie, wszyscy wiedzą, jak to wygląda, rośnie, co jakiś czas wytwarza jabłka, owoce swoje. Podobnie jest z grzybnią, czyli właśnie z tym naszym grzybem, czyli pojedynczy organizm, grzyb, czyli grzybnia, wytwarza co jakiś czas owocniki, które też służą do, w sumie do rozmnażania, bo tam są zarodniki schowane,
0: tak.
1: A grzybnia może rosnąć przez kilka lat, natomiast te owocniki powstają w jednym roku troszkę więcej, w drugim troszkę mniej, tak samo jak u jabłoni,
0: no
1: ale
0: właśnie,
1: ona
0: dokładnie.
1: Nie ginie, ta grzybnia jest w podłożu. Czyli też warto wiedzieć, że jeżeli gdzieś chodzimy, zresztą wszyscy grzybiarze wiedzą, że jeżeli są odpowiednie warunki, to jak znaleźliśmy gdzieś borowiki, to przez kilka lat, jak będziemy chodzić, to w tym miejscu, załóżmy, te borowiki będą nam dalej rosły co roku praktycznie. Ewentualnie może się
0: rozszerzyć gdzieś tam, tak.
1: Dokładnie o metr, dwa, trzy, ewentualnie tak jak grzybnia się rozrasta, to tak samo te borowiki troszkę w innym miejscu będą się pojawiać, ale one w tej lokalizacji gdzieś zawsze będą.
2: Panie Grzegorzu, a jak duża może być taka grzybnia?
1: No właśnie, i to jest taka ciekawostka, bo najczęściej grzyby, oczywiście to, co my widzimy, to grzyby mogą mieć różne wymiary, od takich mikroskopowych, czasami, tego nawet nie widzimy, czasami widzimy różnego typu plamy, na przykład takie białe plamy, tak jakby ktoś pospał mąką na liściach.
0: Tak, są takie.
1: Taka, czasami taka jedna plamka, to jest jedna grzybnia. Czyli nie są duże rozmiary. Też mogą być gdzieś na przykład jedno drzewo porażone, to może być, ta grzybnia może być w danym drzewie, ale dzięki badaniom genetycznym, które zostały przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, w stanie Oregon, stwierdzono, że, jako ciekawostka, największy organizm na świecie, to jest właśnie żywy organizm na świecie, to jest właśnie grzyb. Zajmuje on powierzchnię, tutaj akurat ukłon do kibiców piłkarskich, 1665 boisk.
0: Ojej.
1: To jest, krótko mówiąc, około 9 kilometrów kwadratowych. Czyli to są takie niewielkie miasteczka, na przykład w pobliżu Olsztyna, bodajże chyba Pasłęk. To jest mniej więcej właśnie taka powierzchnia. Czyli rzeczywiście jest to duże, rozległy teren i tam w ogóle skąd to się wzięło? Okazało się, jak przebadano wszystkie owocniki tego grzyba, który tam występował,
0: tak.
1: okazało się, że one są identyczne genetycznie. Czyli to jest jeden organizm. Osobny. Mhm. Dokładnie, jeden organizm, który rósł przez prawdopodobnie 8-9 tysięcy lat, to jest rzeczywiście dosyć słusznych wiekowo, ale nie najstarszy, bo jeszcze bywają starsze organizmy na świecie, ale rzeczywiście dosyć duża powierzchnia. I co ciekawe, ten grzyb występuje również w Polsce. Była to opieńka ciemna, czyli jedna z opieniek, którą bardzo często możemy spotkać u nas, chociażby w naszych lasach, też przez niektórych chętnie zbierana, może mieć nawet takie rozmiary. Oczywiście mówimy tu o grzybie, o powierzchni.
0: Tak, tak.
2: Nie o owocniku.
0: Grzybia. Nie, nie.
1: Dokładnie. A owocniki, no wiadomo, tak jak mówiłem, tak porównanie było do jabłoni. No, duże drzewo, jabłek będzie dużo, czyli tych owocników też będzie dużo.
0: I tak samo tutaj z tym.
1: Dokładnie, dokładnie.
2: Panie Grzegorzu,
1: czyli u nas w lasach też potencjalnie, jakby ktoś dobrze przebadał, ja bym się nie zdziwił, żeby na przykład okazało się, że w jakimś lesie rośnie tylko jeden osobnik, na przykład borowika, a tylko w różnych miejscach wytwarza owoc. Dokładnie.
2: Wywrócił pan do góry nogami. Wywrócił do góry nogami pan moje myślenie.
1: To jest jedno, a jeszcze ewentualnie o sam owocnik, bo też mam tutaj takie informacje, jaki był w Polsce największy, w zasadzie najcięższy owocnik. To był owocnik siedzunia sosnowego, dawniej szmaciak gałęzisty, czyli sparasysta.
0: A, to wiem, jak to wygląda, tak.
1: Mhm. Dokładnie, tak takie chyba kozie brody to nazywa. Mhm. Ja to mówię, taki właśnie kalafior, taki dosyć charakterystyczny owocnik. On był zebrany we wrześniu 1977 roku niedaleko Krynicy Górskiej i tam, że miał, ważył ten owocnik 15 kilo. Czyli rzeczywiście było co z niego zjeść. Mm-hmm. Co ważne, obecnie siedzeń sosnowy nie podlega ochronie już gatunkowej, czyli spokojnie możemy go zbierać do celów konsumpcyjnych, a jest to, szczerze mówiąc, jeden ze smaczniejszych grzybów. Oczywiście trudno go jest umyć do końca, bo
0: tak, bo tam ten zawsze piasek.
1: Zakamarki, szczególnie starszy owocnik, tak. Pełno jest tam igieł.
0: Jak gąbka tak trochę wygląda.
1: Dokładnie. Ale jeżeli to się dobrze opłucze, wymyje, można go namoczyć na przykład, żeby to wszystko wyleciało, później osuszy, rzucamy na masełko, na patelnię, nie ma nic lepszego, naprawdę.
2: Nigdy nie jadłam i bym w ogóle nie pokosztowała, bo bym się bała, że się otruję.
0: No to już teraz wiesz.
1: Są różne ciekawe gatunki, które też są jadalne. Teraz już coraz częściej właśnie o grzybach się mówi już w tym kontekście, że to są bardzo wartościowe produkty odżywcze.
0: No właśnie, panie Grzegorzu, bo tak ostatnio wspomniał pan o tym, że często nam wmawiano, mówiono o tym, że a przecież po co te grzyby jeść, po co je zbierać, przecież tam nic nie ma, tylko woda jest, a po wysuszeniu zostaje nam trochę tej tkanki biologicznej, która tam pewnie też nic nie ma, bo tylko może trochę takich wartości smakowych. A jak jest naprawdę?
1: To znaczy tak, wszystko zależy w zasadzie od tego, w jaki sposób przygotujemy grzyby.
0: Tak.
1: Bo jeżeli, ja mówię, ja akurat pochodzę z, moja rodzina pochodzi ze wschodu, mhm. i nawet obecnie mam takie niektóre klucze, starsze klucze nasze polskie, w których jest bardzo ładny zapis przy niektórych gatunkach grzybów. Grzyb trujący w lesie jadalny na wschodzie. No tak, trochę może być to dosyć dziwne.
0: A na zachodzie już jest trujący całkowicie.
1: Tak, tylko że rzeczywiście jak się przyjrzę dokładnie, w jaki sposób przygotowywało się chociażby grzyby w Wielkopolsce, bądź właśnie za wschodnią granicą, to się troszkę różni. Na wschodzie generalnie grzyby były sparzane, przynajmniej tak jak u nas w domu, zawsze były sparzane, woda była wylewana. Później grzyb był gotowany przez godzinę, woda była wylewana. Znowu był gotowany, woda wylewana, no i wtedy grzyb już się nadawał do jedzenia, można było coś z niego zrobić. I szczerze mówiąc, w ten sposób przygotowane nawet olszówki, tak zwane olszówki, czyli krowiak odwinięty, Bacillus involutus, nie powodował natychmiastowego zatrucia. Czyli był teoretycznie grzybem bezpiecznym, chociaż obecnie wiemy, że te toksyny jednak zawarte w nim w niewielkich ilościach, ale mogły się również odkładać w wątrobie chociażby i powodować po latach jakieś problemy właśnie z wątrobą. Ale tak przygotowane grzyby praktycznie nie posiadały żadnych właściwości odżywczych, bo wszystko, co było, wygotowaliśmy.
0: Dokładnie.
1: Dokładnie, to było po prostu, no, w momentach głodu, kiedy były problemy z jedzeniem, rzeczywiście żołądek był pełen, nasycony, ale tam za bardzo chityny już raczej żołądek nasz nie trawi, czyli niestety nie było co strawić, no i w zasadzie nie było to, nie miało to wartości odżywczych. Natomiast jeżeli zrobimy grzyby przygotujemy tak, jak obecnie się zaleca, ale również robiono wcześniej, na przykład w Polsce Zachodniej, chociażby Wielkopolsce, to wystarczy 20 minut obróbki termicznej. Czy to będzie gotowanie, jeżeli chcemy zrobić zupę, umyjemy grzyby, osuszymy i wrzucamy do garnka, gotujemy, mamy zupkę. Chcemy poddusić, dusimy. Chcemy usmażyć na masełku, smażymy na masełku. Chcemy ususzyć, też suszymy, ale później na przykład jak chcemy wykorzystać do jakiejś potrawy,
0: to musimy je namoczyć.
1: To najczęściej je moczymy, ale tej wody już nie wylewajmy.
0: Właśnie, bo tej wodzie tak. Bardzo cenna.
1: Woda też jest cenna i co dowodzą badania, właśnie w tej wodzie z grzybów, jeżeli byśmy taką grzyby na przykład obgotowali, to dobrze jest tą wodę zostawić sobie, bo tam są bardzo często bardzo cenne substancje o działaniu prozdrowotnym, nawet wręcz leczniczym, czyli też warto o tym wiedzieć. A w zasadzie w grzybach praktycznie wszystko mamy, co potrzebne, czyli oczywiście świeże grzyby to jest generalnie woda, bo nawet czasami do 90% dochodzi, ale mamy również białka i to bardzo cenne białka, mamy tłuszcze, mamy węglowodany i tutaj są właśnie szczególnie węglowodany na tą grupę związków trzeba, czyli cukry, trzeba zwrócić uwagę, bo tam są takie bardzo cenne cukry złożone, polisacharydy, które bardzo korzystnie wpływają na nasz organizm, czyli rzeczywiście smakiem, ale również właściwościami grzybów należy się cieszyć. I jeżeli mamy okazję zebrać grzyby, to spokojnie zbierajmy te owocniki, oczywiście w odpowiednich warunkach, żeby nie zrobić sobie krzywdy, bo czasami nawet grzyby jadalne, ale źle przechowywane, mogą spowodować zatrucie. Czyli też warto o tym pamiętać, że jeżeli na przykład grzyby zbieramy do jakichś plastikowych toreb nieprzewiewnych, czasami nawet takich wiader, w wiadrach może być problem, jeżeli jest duży upał, one mogą tam się zaparzyć, tam mogą dojść do różnego typu procesów już gnilnych, rozwinąć się jakieś drobnostroje, które będą dla nas szkodliwe, grzyby też, które będą na przykład grzyby pleśniowe, to takich grzybów niestety już nie można spożywać, no bo mogą nawet te właśnie jadalne nam zaszkodzić.
0: No właśnie, czyli najlepsze po prostu do zbierania jest tradycyjny taki koszyk wiklinowy.
1: Dokładnie, najlepszy jest koszyk, albo koszyk typowy, taki wiklinowy, jak to kiedyś się chodziło, ale teraz na przykład są koszyki sklepowe, można sobie takie koszyki kupić. Ja sobie też mam taki koszyk. Właśnie. Jest to plastikowy, no jest może troszkę lżejszy niż drewniany, niektóre szczególnie, ale jest przewiewny, jest, ma dziurki, ma otwory, czyli jest rzeczywiście, nie ma możliwości zaparzenia, dosyć wygodnie się z tym chodzi, czyli jak najbardziej w takich właśnie przewiewnych mi w koszykach najlepiej właśnie zbierać grzyby.
2: I to pierwsza zasada.
1: To jest jedna z zasad. Oczywiście długo ich nie przechowujmy takich właśnie w wiatrze, czy w koszyku, czy w jakimś pojemniku. Dobrze jest pójść do domu, przebrać to od razu i przetworzyć. Jeżeli mamy więcej, no to wiadomo, to ewentualnie można je czy zblanszować, zamrozić, ewentualnie od razu sobie przygotować jakąś potrawę. Natomiast jeżeli chcemy je przechować, to lepiej w miejscu chłodnym, czy to w lodówce, czy gdzieś na zewnątrz, żeby po prostu nie nagrzewały się. I wtedy ewentualnie, jeżeli już jest taka potrzeba, to na następnego dnia można te grzyby oczyścić. I też jeszcze jest jeden zawsze problem, jak zbierać? Wykręcamy,
2: czy wycinamy?
0: Czy wycinamy, tak.
1: Dokładnie.
0: Czy idziemy z nożykiem, czy bez nożyka? Problem.
1: I szczerze mówiąc, ilu mikologów tyle jest
0: teorii.
1: W zasadzie dla grzybni większej szkody nie ma, jak to obecnie się uważa, z tym, że pod względem bezpieczeństwa dla zbierających, na to właśnie zwracam uwagę, lepiej jest wykręcać.
2: Dlaczego?
1: A chodzi to o to, żeby wziąć owocnik, zebrać cały owocnik, również z podstawą trzonu, ponieważ u niektórych gatunków podstawa trzonu jest bardzo charakterystyczna i jest to cecha, po której
0: możemy
1: rozpoznać, że to jest grzyb trujący. Na przykład muchomory zielonkawy, czyli dawniej sromotnikowy, bo zmienił nazwę, żeby się nie kojarzył ze sromotnikiem, to właśnie ten muchomor ma podstawę taką lekko rozdętą, u podstawy jest pochwa, też cecha charakterystyczna i po tym między innymi możemy rozpoznać, że mamy do czynienia właśnie z muchomorem, czyli od razu czerwona lampka, tego lepiej nie zbieramy. Natomiast bardzo podobne do nich, do tych właśnie tego muchomoru, kani bym nie powiedział, bo kania dla mnie w ogóle nie jest podobna.
2: No też
1: nie wiem. Nie wiem, w jaki sposób można kanię pomylić też z muchomorem zielonkawym, ale jeżeli już ktoś chce bardzo pomyśleć, może. Natomiast podobne grzyby, jak ktoś zbiera na przykład tak zwane surojatki, czyli gołąbki. Są gołąbki o zielonych kapeluszach, które rzeczywiście z góry, jak ktoś nie jest wprawny, to bardzo podobne są do muchomora zielonkawego. Jeżeli wykręcimy jeden i drugi,
0: to mamy możliwość porównania.
1: Gołąbków trzon będzie bez tej właśnie bulwy, bez pochwy, taki gładki, natomiast u muchomora będzie to widoczne. Tak samo pieczarka też jest inny trzon, podstawa trzonu niż u muchomorów. Czyli rzeczywiście na to warto zwracać uwagę. Oczywiście jak to wykręcimy, dołek zasypiemy tam, gdzie był akurat mech uszkodzony, dobrze jest to zakryć. Czasami przydeptać lekko, żeby po prostu tam za bardzo to nie wysychało. I w ten sposób spokojnie możemy sobie zbierać owocniki. Jeżeli chcemy oczyścić na miejscu, to nie ma problemu w tym momencie, jak już widzimy, że to jest grzyb na pewno ten, co chcemy zebrać i jest dobry do jedzenia, nadaje się, to możemy sobie podstawę trzonu odciąć, oczyścić, żeby już w koszyku były na przykład grzyby czyste, bez zabrudzeń. Dokładnie. Czyli, ale na początku wykręcamy, sprawdzamy, czy wszystko się zgadza. Jeżeli jest dla nas bezpieczne, wiemy, co to jest, ok, zostawiamy, czyścimy, wkładamy do koszyka.
2: Jaka jest trzecia zasada?
0: No, trzecia zasada to chyba najpierw musimy też wiedzieć, co jest bezpieczne.
2: No dobrze, ale ja jeszcze, wrócę, panie Grzegorzu, do jednego tematu. Takiego zainteresowało mnie tak. Wykręcamy, wkładamy ten mech, żeby tam na nowo ta grzybnia miała możliwość.
1: Przyciskamy, żeby tam nie, za bardzo tego nie wysuszyć, bo czasami, no jak się widzi, że jak ktoś nawet wykręca, bo na niej trzeba było delikatnie wykręcić.
0: Tak, to rozkopię zaraz dziurę.
1: Wykręcając bądź wyrywając, to z całym chem ze wszystkich wyrywają.
2: Mm-hmm. Ale jak długo później kolejny owocnik mam taki czas, żeby wyrósł? Dzień, dwa?
1: Dokładnie, jeżeli jest okres dobry do wzrostu, to praktycznie codziennie jakieś owocniki mogą. Często, czy nie jest to tak, że jeden owocnik już to w tym miejscu nic nie będzie. Nie, one w pobliżu będą. Zresztą jeżeli jesteśmy na grzybach, to też bardzo często jest tak, że jeżeli znaleźliśmy jeden owocnik, to wszyscy już tak oglądają się dookoła, czy tam nie ma czasem sąsiada jakiegoś. Bo to przecież ja już teraz wiemy, że to jest ta sama grzybnia,
0: tak.
1: Czyli ta sama grzybnia w różnych miejscach w pobliżu te owocniki będzie nam wytwarzała. Więc ja tak... bardzo często właśnie, jak już mamy jeden, no to rozejrzyjmy się dookoła.
0: To statystycznie i biologicznie mogą się pojawić.
1: Mogą być następne.
0: Tak, bo tak mi się tutaj przypomniała pewna, z reguły na zdjęciach są tak pokazane, czy na rysunkach, że grzyby rosną blisko gdzieś tam pnia drzewa, no ale z reguły się tak rozrastają, że są...
1: To tak, blisko pnia drzewa nie do końca, no bo tak. ta część właśnie mikoryzy, bo to są generalnie to, co my zbieramy, to są najczęściej grzyby mikoryzowe, czyli borowiki, maślaki, koźlarze, te wszystkie grzyby o chybenoforze rurkowatym, czyli tam, gdzie mamy pod spodem gąbkę, rurki, różnie to nazywane jest, ale to są właśnie grzyby o chybenoforze rurkowatym. To są najczęściej grzyby mikoryzowe, tak samo jak też gołąbki, mleczaje, muchomory i one wchodzą w związek symbiotyczny z korzeniami drzew, czyli tam są połączone korzenie drzew połączone są z grzybnią
0: tak.
1: I te miejsca, gdzie to jest połączenie, to jest najczęściej na obwodzie pnia, na obwodzie korony. Czyli nie przy pniu, ale tam, gdzie kończy się korona. Jak się Państwo dobrze przyjrzą, to zazwyczaj te grzyby też będą gdzieś tak na obwodzie korony najwięcej, bo tam oczywiście najładniej wygląda przy pniu, ale te przy pniu, na przykład siedluń sosnowy, jest to grzyb pasożytniczy, który właśnie będzie rósł przy pniu, bo on pasożytuje na pniu. Opinka rośnie przy pniu, bo pasożytuje na pniu. Czyli to jest troszkę inna grupa grzybów. Natomiast te typowo mikoryzowe grzyby, one najczęściej rosną właśnie gdzieś tak pod... Na przykład jeżeli mamy takie świerki z opadającymi gałęziami na ziemię, na ściółkę, to najczęściej pod tymi gałęziami, gdzieś tam w pobliżu tych gałęzi będą, czyli właśnie na obrysie korony. Czyli tam możemy spotkać. Tu jeszcze przy okazji, jak już powiedziałem o chmeloforze, to też jest taka jedna zasada bezpiecznego grzybobrania. Jeżeli ktoś nie jest do końca też... Jeżeli ktoś nie jest pewny grzybów, to w ogóle nikt nie zbiera.
2: Tak.
1: Podstawa.
0: Podstawa.
1: Jeżeli ktoś już troszkę się orientuje w grzybach i wie mniej więcej, jak wygląda borowik, koźlarz, czy coś w tym rodzaju, no to teoretycznie, żeby się nie zatruć, to jest jedna bezpieczna zasada. Można zbierać grzyby tylko o chymenoforze rurkowatym. Czyli tam, gdzie pod spodem mamy gąbkę.
0: Tak.
1: Wśród tych grzybów nie ma grzybów śmiertelnie trujących.
0: Czyli możemy mieć ewentualnie jakieś sensacje żołądkowe, ale zatruć się nie zatrujemy.
1: Tak, sensacje żołądkowe, ewentualnie potrawa nie będzie się nadawała do spożycia. Jak na przykład ktoś zamiast borowika czy koźlarza zbierze goryczaka żółciowego, tak zwanego szatana.
2: Tak, chciałam powiedzieć.
0: Będzie gorzki bardzo.
1: Bardzo gorzki. Wystarczy jeden owocnik wrzucony do potrawy. Naprawdę nie będzie się to nadawało do spożycia. Każdy to wyczuje. Rzeczywiście, no też to nie zostanie zjedzone, ale zatruć się tym nie zatrujemy. Tylko od razu mówię, to, że na przykład coś jest gorzkiego, niejadalnego, że wszystkie grzyby trujące są gorzkie, to też jest kłamstwo.
0: Tak.
1: Bo gdyby muchomor sromotnikowy, czy ten zielonkawy był gorzki, to nikt by go nie zjadł.
0: Dokładnie.
1: Czyli muszę o tym pamiętać. Czyli te najbardziej trujące grzyby, one są właśnie wśród grzybów o chymenoforze blaszkowatym, czyli pod spodem, pod kapeluszem mamy blaszki, tak jak jest to chociażby u pieczarek. Jeżeli mamy blaszki, no to już trzeba uważać, bo tam mogą być grzyby trujące, śmiertelnie trujące. I niestety te grzyby śmiertelnie trujące najczęściej nie są gorzkie w smaku. Czyli smak nie jest dobrym rozwiązaniem, jeżeli nie znamy grzybów. Możemy się na tym niestety
0: zawieść.
1: To dosyć
0: mocno, tragicznie, tak.
1: Dokładnie. Co jeszcze? Tak samo na przykład zapach. Muchomor zielonkawy, czyli darnik sylwetnikowy, on ma w sumie taki dosyć charakterystyczny zapach słodkawy. Dla mnie się to kojarzy troszkę z suszonymi owocami, takimi właśnie na Wigilię, taki dosyć charakterystyczny.
2: Jest susz, tak.
1: Dokładnie, jest taki zapach suszu, czyli też dosyć przyjemny zapach, nie jest jakiś odstraszający. po ugotowaniu też jest łagodny w smaku, a w sumie jeden owocnik to na rodzinę 2-3-osobową wystarczy jako dawka śmiertelna. Czyli trzeba uważać. I co ważne, niektórzy mówią, a jak się dobrze obgotuje grzyby, to one są jadalne. Temperatura rozkładu substancji toksycznych u muchomora zielonkawego to jest powyżej 260 stopni.
0: A tu nie mamy szans.
2: Nie.
1: Dokładnie, nie ma szans obgotowania, mrożenia. To naprawdę nam nie pomoże. Czyli rzeczywiście, jeżeli zbieramy grzyby, to zbieramy grzyby, które znamy. Jeżeli chcemy poznać coś nowego, to można wybrać się z jakimś znajomym, który zna dobrze grzyby i ufamy tej osobie. Ewentualnie wybrać się na jakieś warsztaty mykologiczne, bo też takie w Polsce są organizowane, czy jakieś szkolenia, gdzie te grzyby można poznać. A jeżeli mamy problem, już zebraliśmy, to udajmy się do stacji sanitarno-epidemiologicznej. Tam zawsze powinna być jakaś osoba, która nam pomoże,
0: tak, rozeznać.
1: Dokładnie potwierdzić, czy to są grzyby jadalne, czy trujące.
0: I tutaj też taka...
1: Na początku sprawdźmy, czy to są grzyby trujące, czy jadalne, a nie odwrotnie.
0: Dokładnie.
1: Bo się oczywiście też kiedyś taka sytuacja zdarzyła, że przyszło do mnie starsze małżeństwo, przyniosło owocniki, taki jeden duży owocnik i pytają, czy to jest grzyb jadalny. Ja tak patrzę na nich, no mówię, a czemu państwo pytają? No bo my zjedliśmy 2 dni temu i szczerze mówiąc,
0: jeszcze żyjemy. Do tej pory
1: nas męczy, czy to jest jadalne. Państwa. Gdyby to było trujące, to państwo pewnie już byście mieli problemy. Jeżeli to by było silnie trujące, to rzeczywiście po 2 dniach mogłyby być objawy zatrucia, ale to już może być dawka wtedy śmiertelna. Natomiast na przyszłość proszę przyjść przed zjedzeniem. W tym wypadku akurat były to owocniki purchawicy olbrzymiej, czyli grzyb jadalny.
0: Tak.
1: Takie wielkie, olbrzymie purchawki.
2: Tak,
0: rosną u nas też.
1: Widział w dzieciństwie, czasami się kopało jako piłką.
0: Tak, dokładnie.
1: Dokładnie. Jak się nadepnęło, to takie duże obłoki zarodników wysypywały się, czyli też była zabawa. Ale jeżeli właśnie czegoś nie znamy, najpierw pytajmy, upewnijmy się, że to jest grzyb jadalny, a dopiero później konsumujmy. Bo naprawdę jedzenie grzybów ma być dla nas przyjemnością.
2: A nie strachem.
1: Oprócz tego, no że oczywiście mają też walory pozytywne, prozdrowotne, ale pewnie o tym to już następnym razem, bo dzisiaj
2: tak, nie damy rady.
0: Ale panie Grzegorzu, tutaj jeszcze też taka uwaga, która mi się przypomniała, jak już się później przetworzymy, czyli sprawdźmy je przed suszeniem, a nie po suszeniu, czy są dobre. Czy też jak je wkładamy na przykład do marynowania, to już później się nie da ich zobaczyć, czy są to dobre grzyby, czy nie.
1: Nie. To wszystko mówię. Przed obróbką
0: tak.
1: Sprawdźmy, to są na pewno grzyby jadalne, bo później rzeczywiście może być problem. Zresztą tak jak tu już wspominałem o olszówkach, czyli krowiak podwinięty, obecnie jest to uważany grzyb zatrujący. Nawet w Polsce są przypadki zatruć śmiertelnych. To obecnie już nie, bo wszyscy wiedzą raczej, że tego się nie powinno spożywać, ale jeszcze kilkanaście lat temu były pojedyncze przypadki zatruć takich no, nawet poważnych, na przykład dominowały wśród zatruć u grzybów, natomiast były też przypadki zatruć śmiertelnych, ponieważ między innymi toksyny zawarte właśnie w owocnikach krowiaka powodują rozpad czerwonych krwinek. Czyli naprawdę
2: anemię.
1: Nie chcemy czegoś takiego spożywać. Tam już dokładnie w szczegóły nie będę wnikał, ale mówię, naprawdę tego nie chcemy spożywać. Oczywiście on występuje masowo, ale
0: tak, bo jest ich bardzo dużo.
1: Smaczniejsze, zdrowsze, nawet takie czasami przypominające huby, też można jeść. To jeszcze pewnie będzie o tym okazja
2: tak.
1: Powiedzieć dokładnie.
2: Panie Grzegorzu, a jak głęboko grzybnia jest w ziemi? Tak mnie to cały czas intryguje.
1: Nawet do metra może dochodzić czasami.
0: Mm-hmm.
1: Tak było na przykład przebadane właśnie przy opieńce tej właśnie nowej z Oregonu, że ona mogła nawet do metra głębokości wchodzić, czyli rzeczywiście rośnie. A przy okazji, jak już jestem przy okieńce, oczywiście okieńka jest jadalna, młode jemy, ale starsze owocniki już trzeba uważać, bo tam mogą być śladowe ilości chociażby muskaryny, czyli to jest toksyna, która występuje między innymi u muchomorów. Niewielkie ilości, ale przy, no, niewskazane jest jedzenie już takich starych owocników opieńki. Ale co ciekawe, już mówiłem tutaj, że opieńka jest grzybem pasożytniczym.
0: Tak, no właśnie.
2: Ja tak słucham, bo moi rodzice zbierają.
1: W lesie zbieramy, nie ma problemu. Ale ostatnio pojawiła się grzybnia opieńki do zaszczepienia w ogrodzie. Można ją sobie kupić w sklepach ogrodniczych, razem na przykład z grzybnią borowika, z grzybnią boczniaka, czy jakichś innych grzybów. I można sobie kupić i zaszczepić w ogrodzie. I teraz mam pytanie do Państwa na razie.
2: Dobrze.
1: Co się stanie z drzewami, jeżeli do ogrodu wprowadzimy grzyb pasożytniczy?
2: Zjedzą.
0: No będą powoli zniszczone. Tak, będą powoli niszczone.
1: To teraz jest pytanie, po co kupować do ogrodu, świadomie, oczywiście, że ktoś jest świadomy tego, po co kupować do ogrodu grzyby, które będą niszczyły nasze drzewa?
0: No to jest całkowicie bezsensowne działanie, moim zdaniem.
1: Zgadza się.
0: No.
1: Też jestem tego zdania, dlatego odradzam kupowania grzybni opieńki do ogrodu. Czyli po prostu nie szczepmy tej grzybni w ogrodzie. Szczerze mówiąc, jak ktoś nieostrożnie obchodzi się na przykład z drewnem z lasu, to taką grzybnię opieńki może sobie... bez problemu sam sobie przynieść, na przykład z korą. Czyli na to też trzeba uważać, ale niestety grzybnia opieńki powoduje, że ona, że te drzewa zaczynają stopniowo obumierać. Po prostu ona uszkadza system korzeniowy, wnika przez system korzeniowy, no i niestety z czasem te drzewa będą nam coraz słabiej rosły, będą na przykład, jeżeli to jest na drzewach iglastych, igły szybciej zamierać, drzewo będzie powoli zasychać. W lasach opieńka jest jednym z głównych tak zwanych
0: szkodników.
1: Grzybów właśnie takich pasożytniczych, które powodują dosyć dużo szkód gospodarczych. Czyli nie wprowadzajmy do ogrodu czegoś, co później może nam niekorzystnie wpłynąć na nasze drzewa.
0: No to
1: właśnie
0: tutaj...
1: warto o tym pamiętać, że nie kupujmy wszystkiego, co jest w sklepie. Czasami lepiej pójść do lasu, pozbierać sobie. Tak samo na przykład też możemy znaleźć mikoryzę, borowika, maślaka i albo grzybów leśnych. Jeżeli to sobie zaszczepimy w ogrodzie zgodnie z instrukcją, to wyrosną nam grzyby leśne. Warto wiedzieć, że to są grzyby mikoryzowe, to do wzrostu potrzebują drzew odpowiedniego gatunku i w odpowiednim wieku. Czyli jeżeli nie mamy świerków, sosen, no to borowiki, podgrzybki nam po prostu nie wyrosną w lesie.
2: Przytuj i nie urosną.
1: Dokładnie, cudów nie będzie.
0: Nie.
1: Czyli można sobie zaoszczędzić, zamiast wydawać się na grzybnie, bo to
0: lepiej iść do lasu po prostu.
1: Pojechać sobie do lasu i nazbierać grzybów.
2: Tutaj taki temat rzeczywiście, który...
0: Tak, bo ja widziałem chociażby w różnych serwisach internetowych, nie będę tu wymieniał nazwy, ale jest tego naprawdę mnóstwo. I tak jak pan wspomniał, panie Grzegorzu, no bez sensu jest kupowanie takiej grzybni, żeby później robić sobie szkodę tutaj, jeśli chodzi o opieńki, albo nic nam nie wyrośnie, no bo nie są te warunki, które trzeba spełnić.
1: Nie mamy odpowiednich drzew.
0: Tak.
1: Co z tego, że na przykład mamy świerk dwuletni, kiedy on w mikoryze, na przykład z borowikiem, musi być co najmniej 10-letni albo i starszy. Czyli no niestety, a poza tym, jeżeli zbieramy grzyby, i na przykład jakieś, no wiadomo, przynieśliśmy owocniki, część okazało się, że jest na przykład
0: robaczywych.
1: Mhm. No to jeżeli mamy te kapelusze, wyrzućmy to pod nasze drzewa, te właściwe, jeżeli są w ogrodzie, jeżeli zarniki się wysieją, będą odpowiednie warunki do wzrostu, żeby same się rozrosną.
0: Właśnie.
1: Drzewa sama wyrośnie i same się pojawią. Jeżeli ktoś ma na przykład w ogrodzie modrzewie, to podejrzewam, że bez problemu ma ślaka żółtego w ogrodzie. On sam przewędrował.
2: Tak,
0: bo u nas jest dużo. Dokładnie. Mamy część działki zasadzone, tam są brzozy. I tutaj też się pojawiają różnego typu grzyby co pewien
2: zające.
0: Czas.
1: Grzyby naprawdę, one, jeżeli są potrzebne dla drzew, one się pojawią. Zarodniki są bardzo małe, one spokojnie z wiatrem, z lotami powietrza rozprzestrzeniają się nawet na duże odległości. Czyli rzeczywiście, jeżeli jest potencjał, jest miejsce, gdzie one mogą wykiełkować, one wykiełkują. One będą rosły, a jeżeli będzie dobre warunki, również z czasem powstaną owocniki, grzybnia wytworzy owocniki, będziemy mogli zbierać swoje własne grzyby.
2: Panie Grzegorzu, takie pytanie, bezpieczeństwo przy zbieraniu grzybów. Dlaczego nie podawać małym dzieciom grzybów? Bo też tak
0: takie pytanie nam
2: przyszło pytanie.
1: Bo tutaj dawka toksyczna jest o wiele mniejsza. Dla dorosłego, na przykład przy muchomorze zielonkawym, to jest około 50 gram owocnika, dla dziecka to jest 20-30 gram, czyli połowa owocnika. Czasami dziecko idąc na przykład w lesie, też trzeba uważać, że z małym dzieckiem idziemy do lasu, a ma taki odruch, że jak coś widzi ładnego, to łapie i bierze do ust, to bardzo uważajmy, bo owocniki czasami są bardzo ładne, kolorowe,
0: tak.
1: A może zdarzyć się, że niestety będzie grzyb trujący. I czasami taki jeden owocnik już może być dawką śmiertelną dla dziecka, czyli to też na to trzeba zwrócić uwagę. Czyli generalnie na to zwracamy uwagę, bo też mówi się, że są ciężkostrawne, ale jeżeli są niewielka ilość grzybów, dobrze przygotowane, to jak spokojnie można to ewentualnie spożyć, ale generalnie chodzi tutaj o problem zatruć.
2: Ale też pan zwrócił uwagę na to, jak musimy swoje dzieci uświadomić, że jak idą z nami na grzyby, żeby niczego tam nie tykały bez naszego
1: dokładnie.
2: Spojrzenia.
0: Tak, no uczymy je tego,
1: jeżeli zbierają, niech zbierają do swojego koszyka, ale broń Boże, nie można tego jeść. Można jakoś tam wytłumaczyć dziecku, że nawet rączki, jeżeli później będzie coś chciało zjeść, trzeba umyć. Jak będzie odpowiednio przygotowane, można pójść. Będzie pewnie zbierało różne gatunki. Później spróbować omówić, pokazać, co jest grzybem właśnie tym jadalnym, na co zwrócić uwagę, jak on wygląda, czego w ogóle nie zbieramy, nawet jeżeli widzimy, to zostawiamy. Oczywiście nie niszczymy, bo to grzyby, wszystkie grzyby są potrzebne w środowisku. Natomiast edukacja i jeszcze raz edukacja. I niestety nam czasami tego brakuje.
2: Chyba tak, bo pamiętam, jakbyśmy mniejsi chodziliśmy, no to było naturalne, że dzieci chodziły same zbierać grzyby, bez opieki już chodziliśmy, ale często...
1: Ale na początku było z rodzicami.
2: Tak,
0: oczywiście,
2: z babcią, babcia.
1: Dokładnie, babcia, ktoś tam przekazał informację, później jak już było wiadomo, że rzeczywiście zbierane jest to, co trzeba, okej. W domu i tak była później selekcja.
0: Selekcja była, dokładnie. Tak.
1: Zgadza się.
2: Ale jedno, co robiliśmy i bardzo źle, to jak był grzyb, mówiliśmy psi, bo tak się nazywało potocznie. No niedobry, trujący. Zatem gdzieś go kopnęliśmy i tutaj pan też o tym mówi, że on jest do czegoś potrzebny.
1: Zgadza się. No, bardzo dużo tych grzybów to są właśnie grzyby mikoryzowe, ale również grzyby rozkładające martwą materię, czyli ściółkę chociażby, liście, które opadły, no one muszą jakoś ulec rozkładowi. To właśnie grzyby je rozkładają. Zresztą jak idziemy na przykład jesienią do lasu, to pewnie wszyscy czują zapach grzybów.
2: Tak,
1: jak mamy wilgoć, to nie ma nawet, czasami bywa tak, że nie ma żadnych owocników, ale czujemy zapach grzybowy, bo właśnie ta grzybnia pachnie, nawet rozkładając ściółkę, ona rozrasta się, jak podniesiemy liście, gdzieś tam widzimy takie białe strzępki, promiście rozchodzące się, czasami nie ma nawet owocników jeszcze wytworzonych, ale ona już pracuje, już rozkłada martwą materię, dostarczając w ten sposób substancji odżywczych dla drzew, dla roślin, które właśnie z tego korzystają.
0: Tak, bo to szczególnie odczuwalne jest, jak wjedziemy do lasu, czy chociażby tutaj u nas są takie też tereny leśne rano, gdzie jest duża wilgoć i wieczorem też ta wilgoć się pojawia, bo teraz mamy taką pogodę wyżową, gdzie jest sucho, ale no czuć tą grzybnię tak. Wystarczy otworzyć okno nawet rano o poranku, czy wyjść na zewnątrz. To jest odczuwalne mocno.
1: Dokładnie, mówię, właśnie chodźmy do lasu, czyli właśnie też nie tylko, żeby i wyciszyć się, bo to jest jedna rzecz.
0: No tak, zrobić sobie taką terapię leśną.
1: Wąchajmy to, co czuć, bo jeżeli na przykład jesteśmy w takim borze sosnowym, to czujemy żywicę. Mhm. Żywica bardzo dobrze działa nam na drogi oddechowe przy okazji.
2: Inhalacja.
1: Czyli też możemy się troszkę lepiej, dokładnie, troszkę lepiej się poczuć, jeżeli jakieś tam problemy z przeziębieniem czy z czymś takim, to też będzie to działało oczyszczająco. Przeciwbakteryjnie na przykład. Czyli też takie właśnie korzyści nie tylko z fizycznego, chociażby nawet jeżeli idziemy na grzyby, to idziemy, marsz jest jak najbardziej przydatny, co chwilkę się schylamy, no to odpowiednio, jeżeli będziemy się schylać, to też na nasz kręgosłup będzie dobrze działało, czyli są same korzyści. A oprócz tego, to co zbierzemy, później też możemy się pożywić.
2: Panie Grzegorzu, tak na koniec zadam pytanie, bo przyszły pytania i już nie chcemy ich tutaj włączać
0: tak, bo
2: do...
0: Tutaj mamy takie pytanie na przykład, no dobrze, idę ja, to tak się tak, ta słuchaczka napisała, że do jakiego lasu ona musi iść, żeby znaleźć na przykład borowiki? Czy do sosnowego, czy do dębowego?
1: Teraz ewentualnie to jest cała...
2: Cały temat.
1: Cały temat, który przy grzybach mikoryzowych, czyli właśnie, że czasami warto wiedzieć, z jakim gatunkiem drzewa dany grzyb właśnie współpracuje.
2: Czyli co? Przełożymy... Przełożymy na przyszły tydzień.
1: Nie, bo tego tak, jest dosyć sporo.
0: Tak.
2: Panie Grzegorzu, ale takie...
1: Ale od razu mówię, borowiki szlachetne rosną pod świerkami.
0: Nie pod brzozami.
1: Jeżeli ma wyspektowy borowik szlachetny, ale do niego jest bardzo też podobny borowik usiadkowany. On ma na trzonku ma taką siateczkę, dobrze widoczną i on rośnie pod dębami.
2: Też rację.
1: Czyli jak na przykład jesteśmy w lesie iglastym, bo tam, bardzo, tam jest więcej generalnie grzybów mikoryzowych, czyli na przykład podgrzebek brunatny będzie, będzie płachetka kołpakowata, czyli kołpaki, jakieś jeszcze inne gatunki, koźlarze będą, jeżeli będzie, na przykład koźlarz lubi brzozę.
0: Właśnie, u nas koźlarze jest
1: typowy
0: tak.
1: Koźlarz typowy koźlarz lubi
0: tak. Brzozę. Właśnie, pod to brzozami.
1: Koźlarz babka zresztą, tak się nazywa. Czyli są właśnie gatunki takie...
0: I rośnie do sporych rozmiarów.
1: Rzeczywiście obecnie w lesie iglastym będzie więcej gatunków chyba do zebrania.
2: Panie Grzegorzu, a tak na koniec, bo naprawdę byśmy mogli, ten temat musi być podjęty o tych grzybach, co teraz tu pytania przyszły, ale tak na koniec, kiedy powinniśmy zacząć edukować nasze dzieci? W jakim wieku?
1: To już musimy sami wyczuć. Jeżeli dzieci się interesują, na pewno szkoła podstawowa spokojnie może być troszkę wcześniej. Ja miałem na przykład zajęcia z dziećmi z przedszkola.
2: I jak sobie radziły?
1: Starsze grupy. To już spokojnie mogliśmy w parku na przykład sobie o grzybach porozmawiać. Już wiedzieli, że na przykład na niektóre grzyby na przykład z babcią chodzili, to wiedzieli co zbierać, ewentualnie czego nie dotykać. Czyli w zależności od tego, jak w rodzinie, czy ta kultura zbierania jest na odpowiednim poziomie, czy tylko tak lekko, czasami rekreacyjnie idziemy. Jeżeli tylko idziemy rekreacyjnie, to spokojnie może być to później. No ja bo jeżeli sami rodzice do końca nie wiedzą, co zbierać, to jak nauczyć dzieci?
0: Właśnie, ja pamiętam.
1: Ale zaznajamiać spokojnie można już w podstawówce, ewentualnie powiedzieć, żeby tego nie zbierać, czy nawet wcześniej, ostatnie grupy właśnie przedszkolne, że na przykład trzeba uważać na grzyby. Oczywiście niektóre są zjadalne, niektóre są trujące. Jeżeli nie wiemy, to nie zbieramy, mówimy dorosłym, że tutaj coś rośnie, wtedy dorosła osoba przychodzi, zbiera. Pokazuje nam, czy to jest jadalne, czy niejadalne. Widzicie, takie sytuacje na przykład miałem na zajęciach właśnie z przedszkolakami, gdzie było powiedziane, że nikt nie może dotknąć grzyba przede mną. Jak ja pozwolę, to tak możecie to oglądać sobie wyrywać. I rzeczywiście grupa Na początku było jakieś tam problemy, ale później już było wszystko w porządku. Później już pod koniec, jak były jakieś takie gatunki, które już wcześniej widzieli, to a tego możemy dotknąć, bo już był pozwolony. Tak, ale pytajcie się dobrze, wszystko działa, nie ma problemu.
0: Panie Grzegorzu, tak mi tutaj wpadło na pomysł o tych ciekawostkach, które pan mówił na wstępie. To jaki panu się udało znaleźć grzyb taki najbardziej, no nie wiem, może gatunek, który jest już bardzo rzadki albo nietypowy w Polsce?
1: Coś jeszcze nietypowy w Polsce? Mhm. To różnie bywało, bo na przykład swoją generalnie przygodę z grzybami to zacząłem od czarki, wtedy to jeszcze była czarka szkarłatna, później okazało się, że to jest czarka austriacka, mhm. taki bardzo wczesnowiosenny grzybek, który jak ja znalazłem chyba pierwsze dwa czy trzy stanowiska, to jak zacząłem szukać, to okazało się, że w Polsce jest chyba sześć stanowisk jedynie podanych, mhm. czyli bardzo rzadki grzyb. Jak się zaczęło szukać dalej i się to też już tam inni nagłośnili, to okazało się, że ten grzyb jest wręcz częsty. W samym Olsztynie jest chyba, znam z 8 miejsc, gdzie on rośnie. A w tym roku na przykład ten grzybek już jadłem, bo okazało się, że jest to grzyb jadalny, jak najbardziej bardzo smaczny. Nawet polecam. Właśnie zbiór w takim okresie wczesnowiosennym od stycznia do kwietnia.
2: A on jest w środku ładny, taki czerwony, tak?
1: Tak, czerwony, dokładnie.
2: Zobacz,
1: czerwony.
2: Piotr.
1: Przypomina troszkę kapsle, nakrętki pewnego tak. napoju, mhm. dokładnie, takiego wysoko słodzonego. I to w lesie niestety można się czasami pomylić. jak tam to...
3: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
3: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
3: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
3: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondis Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu.
2: Zostawił coś takiego, już mi się zdarzało.
3: Ja myślałam, że one są przecięte, a one tak wyglądają.
2: Nie, to jest właśnie, to jest taka czarka austriacka, czyli nazwa czarka, tak jak czarka.
4: Czarka wygląda, tak.
2: W środku taka malutka czareczka, do mniej więcej 5 cm średnicy. Tam w środku właśnie jest ten kolor taki szkarłatny i co ciekawe, po ugotowaniu czy usmażeniu ten kolor zostaje.
3: A jak smakuje?
2: Czyli potrawa. Postaram się Państwu gdzieś tam wrzucić, może przy następnej zapowiedzi. Tak. Do następnej zapowiedzi może wrzucę zdjęcie z potrawy. Właśnie z tym grzybkiem, jak to było robione. To będzie jako właśnie taka ciekawostka, jak to wygląda właśnie już gotowa potrawa. Rzeczywiście jest bardzo kolorowe.
4: Pięknie wygląda. Tak, tutaj sobie.
2: I smaczne.
3: A jak smakują? Jak grzyby.
2: Borowiki mają mały aromat w porównaniu z czarką austriacką. Ja je robiłem akurat smażone na masełku, nic więcej. Mm-hmm. Tam troszkę później ewentualnie jakieś tam trochę zieleniny dorzuconej, żeby smaku za bardzo nie zabić, ale całe mieszkanie, zapach, przepiękny zapach grzybowy.
3: Ja nigdy jej nie miałam.
4: Pan teraz tutaj smaku narobił, naprawdę już zachciałam
3: tak, się. Ale ona jest,
4: chyba pójdę na grzyby.
3: Panie Grzegorzu, widzę, że ona od grudnia do maja ją można zbierać, tak?
2: Tak, to że mówię, no w Olsztynie ja ją zawsze, takie najwcześniejsze owocniki to jest koniec grudnia, czyli tam na Sylwestra można teoretycznie znaleźć malutkie owocniki, a ostatnie to jest mniej więcej końcówka kwietnia. W maju to bardziej na południu Polski, gdzieś na Pogórzu, tam gdzie jest troszkę chłodniej.
4: Czyli ona nie lubi temperatur wysokich, tylko niskie.
3: Panie Grzegorzu,
2: dokładnie.
3: To co? Przyszły temat, czarka i inne grzyby, a w ogóle to ja już tutaj pytań
2: dlaczego jeść grzyby? Czyli będą właśnie o właściwościach odżywczych.
3: Tak, tak.
2: Jak najbardziej i różnych dziwnych gatunkach takich właśnie jadalnych. Rozumiem, że 12
4: Oczywiście.
2: Września, tak. Za tydzień.
4: Za tydzień 12 września się słyszymy.
3: I pytań mamy całą torbę.
4: I prosimy słuchaczy także o pytania.
3: No już ich jest tu sporo.
4: Mądre oczywiście. Głupich nie będziemy zadawać. Znaczy może...
2: Od razu mówię, następny może być 19 września.
3: Dobrze.
2: Po 26 września to ja jestem w terenie na grzybach. Nie wiem, czy będę pod zasięgiem wtedy.
3: To pan zdjęcia nam prześle.
4: Panie Grzegorzu, specjalną antenę leśną pan musi sobie...
3: Panie Grzegorzu, to zdjęcia nam pan wtedy prześle. Jakie grzyby pan nazbierał z terenu?
2: A nie ma problemu.
4: Może
2: może się coś uda zrobić. Zobaczymy.
3: No, to jak najbardziej... Panie Grzegorzu, słuchacze pana pozdrawiają i bardzo lubię pana...
2: Ja również pozdrawiam słuchaczy.
3: Bardzo
2: i
3: lubię.
2: Za tydzień do usłyszenia. Dziękuję bardzo za uwagę.
4: Tak, my też bardzo dziękujemy. Naszym gościem był jak zwykle we wtorki pan dr Grzegorz Fiodorowicz, który jest niestrudzonym popularyzatorem nauk biologicznych, przyrodniczych, a dzisiaj rozmawialiśmy o grzybach. Bardzo dziękujemy za uwagę i zapraszamy na dalszy ciąg naszego programu.

0: Thank you. It's very much.
1: Tak, moi drodzy, witamy wszystkich naszych słuchaczy bardzo, bardzo serdecznie, bardzo gorąco w Ogrodzie Bez Chemii. To cykliczna audycja podczas każdych wtorków od pewnego czasu, a naszym gościem jest ceniona wśród słuchaczy i wśród nas pani Aldona Fenek, przede wszystkim popularyzatorka wiedzy przyrodniczej. Ogród Bez Chemii to już edycja czwarta dzisiaj. Bardzo zachęcamy także naszych słuchaczy do zadawania pytań, a dzisiaj chcemy porozmawiać z panią Aldoną o ciekawostkach, które wydarzały się w ogrodzie, ale nie tylko. Myślę, że zaczniemy właśnie od tego, bo pani Aldona nam obiecała ostatnio śmieszne rzeczy, wesoły ogród bez chemii, więc witamy bardzo serdecznie pani Aldono. Dzień dobry.
2: Witam pana i państwa również bardzo serdecznie. Tak, i chciałam tylko sprostować, że środy, a nie wtorki.
1: No właśnie.
3: Też chciałam.
1: No to wina jest doktora Grzegorza Fietrowicza, bo ma wtorki.
2: Się z Grzegorzem śmiejemy, że wtorki z Grzegorzem środy z Aldoną.
1: Właśnie tak. No i już pokręciłem, no właśnie. No, ale dobrze.
3: Już jest śmiesznie,
1: może to tak miało być, audycja jest na żywo, więc no, wtorki, środy nam się pomyliły.
2: I to bardzo tylko dobrze. Jeden dzień.
1: Tak, to nie ma znaczenia. Pani Aldono, co tam pani się...
2: Coś śmiesznego miałam powiedzieć.
1: Tak, dokładnie.
3: No już powiedzieliśmy.
2: Tak sobie myślałam, w domu myślałam, co to takiego najśmieszniejszego mi się w życiu przydarzyło. No i tak znalazłam. Fakt, że to już było parę ładnych lat temu, kiedy mój tata chciał mi pomóc i pograbił mi liście, ale między innymi też tam były liście z kasztanowca, które zawsze palę, żeby tam szrotówka kasztanowcowiaczka unicestwić. No i tak tych liści trochę się dużo uzbierało, bo były też inne.
1: Tak.
2: No a przy okazji jeszcze robiłam porządki i trochę mi się, tak chyba z 50 ml paliwa do kosy takiego starego zostało i tak nie wiedziałam, jak to mam zutylizować. I tak stwierdziłam, że w sumie te liście takie lekko wilgotne pewnie mi się lepiej zapalą. No i tak na te liście wylałam, ale stwierdziłam, że no nie mam zapałek, trzeba do domu pójść po zapałki. A w domu stwierdziłam, że to jeszcze sobie kawę zrobię, więc to się troszeczkę wyciągnęło. Zdążyłam zapomnieć już o tej benzynie dolanej do liści. Przyszłam, odpaliłam ognisko i taki był dosyć mocna eksplozja i wszystkie liście były z powrotem po całym podwórku. W okazji dosyć głośne efekty dźwiękowe, na co wybiegł mu sąsiad i tu zacytuję dokładnie. Z takim krzykiem, co tak dupnęło? A ja mówię, nic, to tylko liście z powrotem upadły na ziemię.
1: Nie zwyciężał, miały.
2: Tak, to rzeczywiście huk był niezły i to taka przestroga, żeby nie zapominać o tym, co się właśnie z benzyną zrobi, bo opary zrobiły swoje. To. Mimo, że to była niewielka ilość, naprawdę efekty były bardzo efektowne i o dalekim zasięgu. Także można sobie pracy przysporzyć.
1: Można sobie przysporzyć, ale się nauczyć też bardzo tak, tego
2: no
1: właśnie. Tak,
2: bo... Wtedy człowiek wie, co to fizyka i chemia.
1: Materiały wybuchowe w pewnym sensie się stworzyły.
2: Dokładnie.
3: Pani Aldono, tak. My tutaj dzisiaj bardzo dużo rozmawialiśmy już na temat kompostowników. I przyszły pytania od słuchaczy, żeby pani im pomogła, jak prawidłowo skonstruować taki kompostownik, jak go zrobić w ogóle.
2: Kompostownik możemy sobie zrobić, jak mamy dużo gałązek, na przykład możemy sobie wygrodzić z gałązek, możemy sobie z desek wygrodzić, a jak już zupełnie nie mamy nic, no to możemy sobie po prostu na ziemi układać gdzieś w jakimś rogu, żeby to było, no żeby nam się nie rozchodził ten kompost. Czyli po prostu taką pryzmę kompostową sobie zrobić, ewentualnie lekko ją zagłębić w ziemi. Więc to wcale nie muszą być jakieś
1: super konstrukcje. Tak.
2: Super konstrukcje, zakup za kilkaset złotych w sklepie. Można to zrobić naprawdę tym, co mamy pod ręką. I to też będzie działało. Ważne, żebyśmy nie zrobili tego na pełnym słońcu, żeby nam to nie wysychało za bardzo, czyli takie miejsce gdzieś pod drzewami, ocienione lekko, ale też nie za bardzo. Będzie jak najbardziej. No i trzeba pamiętać, żeby to też było wilgotne. I będzie działało samo. Samo się będzie swoimi prawami rządziło. Dużo ingerować nie trzeba.
1: Tak.
2: Tak, bardzo fajnie się sprawdza, jak dodajemy do tego na przykład warstwę tutaj skoszonej trawy, jakieś resztki, które nam zostają roślin. Pod spód dobrze jest też taki przewietrzający dać drenaż z drobnych gałązek, więc to wtedy będzie też i napowietrzane.
1: Z kamieni też można, pani Aldono?
2: Czy można. Tak, żeby, tylko później nam ciężej może jest z tego wybierać, prawda?
1: No tak. To
2: nam
1: się odłoży. Mhm.
2: Chociaż my też te kamienie jesteśmy w stanie przecież wybrać i odłożyć na bok przy wybieraniu kompostu. Ale to tak dobrze, jak od spodu też te powietrze tam dochodzi. Gałązki się dosyć dobrze sprawdzają. Zawsze gdzieś tam są w ogrodzie jakieś.
3: A czy mogą być sosnowe?
2: Sosnowe? No teoretycznie, jeśli nie będzie ich jakoś zbyt dużo, też mogą być. Trochę ewentualnie nam tam, ale to też nieznacznie zakwasi, tak, glebę. Także nie jest to jakieś przeciwwskazanie, żeby tego nie było. Ważne tylko, żebyśmy żebyśmy porażonych, prawda, przez szkodniki i przez choroby na ten kompost jednak nie kładli, bo potem sobie z powrotem wprowadzamy. I te takie trzeba raczej gdzieś zutylizować, prawda, poza kompostownikiem.
3: Czyli co, na początek gałązki, a później już kładziemy kolejne warstwy, no załóżmy, pierwsza pójdzie trawa i dalsze tam, załóżmy, mam teraz w ogrodzie dość sporo, no, niepotrzebnych chwastów. Chwasty i później znowu kolejna warstwa musi być inna? Czy to nie ma znaczenia?
2: Zazwyczaj wrzucamy to, co mamy. Bo przecież nie będziemy gdzieś tam z boku trzymać. Fajnie jest, jak to tak sobie warstwujemy, bo na przykład trawa się dosyć dobrze rozkłada. Dosyć szybko, więc można tak sobie poprzekładać, ale jak nie mamy, mamy tylko samą trawę, to też będzie okej. Także to też nie jest jakimś problemem. Mhm. Jeśli mamy na przykład dużo liści takich jesiennych,
3: mamy.
2: To dobrze jest też sobie to troszeczkę mocznikiem ewentualnie spryskać, przesypać, bo wtedy szybciej nam tutaj bakterie, grzyby to rozłożą, bo tam brakuje troszeczkę azotu w tym. Więc to można tak pomóc. Można również kupić taki aktywizator do kompostu, ale to tak naprawdę niepotrzebnie wydawać dużo pieniędzy, można sobie właśnie tutaj zakupić samemu akurat.
3: No tak, bo zauważ...
2: Czy nawet jakimś nawozem azotowym samym też.
1: Delikatnie.
2: Delikatnie, dokładnie.
1: Pani Aldono, czy możemy stosować tam, wkładać takie resztki roślinne z kuchni, te kuchenne resztki?
3: Obierki,
1: czy tam, no nie wiem, jeśli coś robimy z warzyw, ogórki, jakieś papryka i tak dalej, takie.
2: No jeśli nie są porażone, to tak. Mogą być, jak najbardziej. Tutaj warto też unikać na przykład z cytrusów jakichś skórek, z tego względu, że one też tam pestycydów dużo mogą zawierać.
1: Właśnie,
2: czyli
1: tak.
2: Te, które wiemy, że ewentualnie mogą być z takich upraw bardzo intensywnych, prawda, właśnie pryskane, to lepiej unikać tam, żeby nam to później na naszą działkę nie trafiało. Jeśli chcemy mieć działkę rzeczywiście taką, no bardzo pozbawioną tej chemii, tych dodatków chemicznych, tak.
3: No dobrze, zaczynam teraz, pani Aldono, w tym miesiącu. Jak długo musi to się wszystko tam przerobić? Czy na wiosnę już mogę z tego korzystać?
2: Bo też takie pytania. Jeśli się nie założy, no troszeczkę dłużej by trzeba było poczekać, bo zależy, jaka ta zima też będzie. Jeśli ta zima będzie łagodna i te drobne ustroje będą tam mogły działać, to pewnie coś podziałają. Natomiast jeśli to dosyć szybko nam zamarznie, będzie niska temperatura, to one za wiele nie zrobią. Czyli do wiosny sama trawa pewnie nam się częściowo rozłoży. Natomiast liście do wiosny nam się nie rozłożą. Można jeszcze liściom ewentualnie pomóc, jak mamy takie duże liście, to lekko je rozdrobnić. To wtedy troszeczkę szybciej ten proces rozkładu będzie zachodził. Natomiast to do wiosny to trochę za krótko.
3: Czyli jesienią.
1: Tak myślałem.
3: Na przyszły rok, jesienią może?
2: Tak, około roku dobrze by było, żeby nasz kompost się poprodukował. Bo krócej to może i nie być w pełni rozłożony.
1: No tak, bo to jednak potrzebuje czasu, zanim mikroorganizmy zaczną działać. I mi się przypomniała taka rzecz, może taka ciekawostka, ale rzecz taka, że jako... No, byłem wtedy młody oczywiście, ale rodzice hodowali jedwabniki. Może tam słuchacze wiedzą, jak się ich hoduje, ale większość pewnie nie. Więc tak w skrócie opowiem, że jedwabniki jedzą morwę. No i oczywiście, jak skoro jedzą, to też wydalają tą morwę w inny sposób. No po prostu są takie małe kubki. co pewien czas trzeba było to wszystko sprzątnąć. No nie mieliśmy wtedy oczywiście kompostownika, więc tata to wyrzucał gdzieś tam na takie miejsce, które było bardziej odludne i oddalone od ogrodu, ale powiem pani Aldono, że tam takie rośliny rosły na tym, bo to można nazwać jako obornik po tych owadach.
2: No, dokładnie, oczywiście.
1: Niesamowicie wielkie rośliny tam rosły zawsze. Nie wyrzucaliśmy tego do ogrodu, do warzywnika, ale no jak coś tam urosło już, to ogromne było.
2: To tak samo jak odchody ptaków, jak zbieram, one też mają bardzo dużo azotu, więc trzeba uważać, żeby sobie też nie przedobrzyć, bo potem nam rośliny zamiast owocować, to idą w zieloną masę, bardzo duże rosną, pokaźne, ale niekoniecznie chcą owocować. Też można oczywiście do kompostu dodawać, tam gdzie na przykład robimy karnik i nam zwierzęta przesiadują i te odchody wydalają, to też możemy to do kompostownika dodać, będzie takie naturalne wzbogacenie.
1: Tak, bo właśnie, ja kiedyś też właśnie kupiliśmy tutaj kilka lat temu, to było guano takie, które było gdzieś tam suszone chyba, czy coś w tym rodzaju i tak jak pani mówi, te rośliny poszły niesamowicie w zieleń, ale no nie za bardzo chciały nam owocować i chyba było tego za dużo po prostu i dlatego tak się stało.
2: Właśnie takie odchody ptaków to bardzo szybko się też w kompost przerabiają. Ja kiedyś zrobiłam takie osłonę dla jaskółek, które robiły gniazdo, no i żeby tam nie zapaskudziło mi, że tak powiem, podłogi w pomieszczeniu, to zrobiłam taką osłonę i tam się tego guana dosyć dużo złapało. Wbrew pozorom się wydaje, że takie małe ptaszki, ale produkcje naprawdę mają
1: sporą, bardzo tak.
2: Bardzo szybko na tym się jakieś tam muchy zalęgły, tak później larwy były w tym. Przerobiły to bardzo pięknie w ciągu dosłownie kilku tygodni na super kompost, który w niewielkich ilościach do kwiatów doniczkowych, jak dosypywałam, to naprawdę było widać od razu poprawę kondycji. Tak, ale naprawdę trzeba tego bardzo niedużo dawać, bo jest to naprawdę bardzo skoncentrowany nawóz.
1: Tak, czyli te tutaj często jest taka opinia, że nawozy naturalne, które mamy, to trzeba dawać w dużej ilości, ale tutaj pani Aldona mówi pani, że jednak w tych sytuacjach trzeba bardzo zwracać uwagę także na to, abyśmy nie przedobrzyli w tych...
2: Tak, dokładnie. To zależy jakiego pochodzenia. Zwłaszcza ptasie nawozy są bardzo skoncentrowane.
1: A wracając do naszego kompostownika, bo tutaj wspomniała pani, żeby to nie było na słońcu, to dość oczywiste jest, ale czy w czasach takich, gdzie jest sucho, czy on, trzeba go jakoś tam powiedzmy podlewać, żeby utrzymać tą florę mikrobiologiczną?
2: Jak najbardziej. Jeśli jest zasuch, to tam po prostu generalnie nic się nam nie będzie rozkładało.
1: Tak.
2: Nawet na przykład jak liście suche zbieramy, zbieramy i na kompostownik kładziemy, dobrze by je było na bieżąco też troszeczkę zmoczyć, bo jak potem
1: szybciej
2: na przykład
1: się zrobi.
2: Roku, tak, jak następnego roku przekładamy i w miejscach, gdzie było sucho, to one praktycznie są, te liście, nietknięte. Tam nie ma, no w ogóle nie naruszone są przez ząb czasu. Także warto sobie je nawilżyć. Zwłaszcza teraz, kiedy mamy tych opadów zdecydowanie za mało, to jeśli tej wilgoci nie ma, to warto jest podlać, żeby to nam szybciej się rozkładało.
3: Pani Aldono, a ja mam jeszcze takie pytanie, jak pewien moment mi tutaj może tak uciekł, ale czyli dobrze mieć na przykład, jeśli kompostowniki są, dwa równocześnie obok siebie, bo jednak jeden korzystamy po roku, a ten następny już możemy dosypywać.
2: Tak, oczywiście. I ten, który już uzupełniony do końca, no to już by nam się... Chociaż możemy też tak zrobić, że z góry dokładamy, a na dole odbieramy to, co nam się w takim dosyć wysokim kompostowniku, że na dole odbieramy to, co nam się już rozłożyło, czyli też może być taki warstwowy, że on się nam ciągle przesuwa w naszym kompostowniku i od dołu odbieramy już ten urobek gotowy, a z góry dokładamy. Czyli można w ten sposób sobie zrobić, a można także... usypujemy taką pryzmę, jaką już zamierzamy, zostawiamy do rozłożenia, a obok na przykład robimy drugą. To zależy od tego, jakim miejscem dysponujemy. Zazwyczaj mamy mało miejsca, jak mamy mały ogródek, to możemy taki dosyć wysoki kompostownik zrobić, gdzie dokładamy, tak, a z dołu możemy sobie ten już przerobiony, już gotowy kompost odbierać.
1: A czy warto przerzucać te warstwy, pani Aldono, w kompostowniku jakoś?
2: mieszać? Takim małym to nie mamy możliwości.
1: Nie ma możliwości nawet.
2: Jak mamy większy, to tak, dobrze jest przełożyć. Tak samo jak w oborniku na przykład. To, co mamy na górze, żeby przełożyć podwód, żeby się dobrze rozłożyło, bo zazwyczaj to, co jest na górze, słabiej się rozkłada ze względu na to, że jest właśnie przesuszane i mniejszy tam dostęp mają te mikroorganizmy, więc dobrze jest to w pewnym momencie przełożyć podwód, żeby również nam się rozłożyło.
3: Pani Aldona, przyszło pytanie, czy skorupki od jajek też mogą tam wejść?
2: No oczywiście, jak najbardziej. Tylko dobrze jest je rozdrobnić, żeby nie były takie całe, bo tak. To dłużej nam się będzie rozkładało, więc możemy po prostu je pognieść i rozsypać po całości. Tak samo jak popiół drzewny, też możemy sobie do kompostu dodać. To też będzie wzbogacenie.
3: A jaki pani ma taki swój specjalny środek na, no złoty środek na kompostownik, to jak kucharze mają swoje przepisy, a pani? Co ma pani, coś nietypowego? Co inni nie mają?
2: Chyba mam wszystko to, co mają inni, tylko mam dosyć duży ten kompostownik, więc ja mam także, mój kompostownik się przesuwa, jak postępuje z czasem, a potem od nowa go znów tak, czyli tak w sumie to tak na okrągło idzie warstwami takimi dokładam, a potem się przesuwam, jak już się przekompostuję, odbieram i dokładam z drugiej strony. A tak generalnie to za bardzo się nim aż tak nie zajmuję, może z braku czasu, ale też, że on się swoimi prawami rządzi. Ewentualnie właśnie uzupełniam tam, znaczy dodaję wody, bo pod drzewami też ma troszeczkę utrudniony dostęp do tej wody, zwłaszcza te liście zatrzymują, ta woda wolniej tam dochodzi, więc no i drzewa oczywiście też zabierają. One też korzystają z tego kompostu, który ja tam składam.
3: No tak.
2: Więc to trochę jest takie podkradanie. No ale ja im tam nie bronię, niech sobie korzystają. Skoro ja korzystam z ich miejsca, to one korzystają z tego dobrodziejstwa kompostu.
1: Panie Aldono, tutaj takie teraz przyszło do nas pytanie, no bo we wrześniu pogoda zmienia nam się, zresztą już się nam zmieniła na bardziej jesienną i tak trochę ona sprzyja też sadzeniu może już. Czy warto już uzupełniać nasze ogrody w jakieś rabaty, takie krzewy małe w nowe egzemplarze, czy jeszcze poczekać do tej późniejszej jesieni?
2: To znaczy, zależy od tego, jakie sadzonki mamy. Jeśli na przykład mamy sadzonki z doniczek, to praktycznie przez cały rok możemy je wsadzać do gruntu. Jeśli goły korzeń, no to lepiej poczekać, aż te liście tak, z nich opadną, kiedy wejdą już lekko w spoczynek. Chociaż zbyt późne wsadzenie też nie jest dobre. Lepiej jak zrobimy to tak mniej więcej gdzieś około października, to one zdążą też jeszcze wytworzyć, znaczy troszeczkę się zakorzenić tak w tej glebie, bo jeszcze jakieś tam włóczniki powstaną i łatwiej jest im przezimować. W obecnych warunkach klimatycznych lepiej sprawdza się chyba sadzenie jesienne niż wiosenne. Ze względu na to, że wiosnę mamy dosyć
1: tak, suche.
2: I suche. I zdecydowanie gorzej nam się przyjmują drzewka sadzone wiosną. Więc ta jesień, a zwłaszcza teraz, kiedy te deszcze zaczęły padać, to możemy już powoli do tego sadzenia, w sumie w tym roku i tak ta wegetacja szybciej się zakończyła, więc tak naprawdę to już we wrześniu możemy w połowie września zacząć sadzenie, nawet tych z gołym korzeniem. One się jeszcze nam spokojnie ukorzenią wtedy do zimy i na pewno lepiej zniosą tutaj wiosnę i te anomalia pogodowe, które mamy.
3: Pani Aldono, ale też tutaj padło pytanie od słuchacza, bo tak, kupuję sadzonkę. No i co dalej? Trzeba dołek wykopać, ale czy tam trzeba również już włożyć obornik, czy tu z kompostownika coś? Czy na początku taka świeża krzewinka tego nie potrzebuje?
2: Zbyt dużo nawozu na początek nie jest dobre. Bo to też utrudnia troszeczkę no tutaj aklimatyzowanie się, jak dostaje też to troszeczkę tak zdrowotnie dla drzewa, dla sadzonki nie jest wskazane, ale na pewno do tego dołu, w który sadzimy, to dobrze jest dać no, urodzajną glebę, a nie na przykład
1: piasek.
2: Grunt z gruzem do tego jeszcze. Tak w ogóle to też przy sadzeniu to nie jest tak w sumie proste, jeśli
3: sztuka. Chcemy mieć
2: Tak, jeśli chcemy mieć zdrową później sadzonkę. Przede wszystkim patrzymy, jak kupujemy, czy ona jest zdrowa, czy nie ma tam gdzieś jakichś objawów chorobowych, czy korzenie są nieuszkodzone, bo jeśli mamy małą sadzonkę, to może mniejsze ryzyko, ale jak mamy na przykład większość korzeni uszkodzonych, tych chłonnych i przesuszone, to szansa przyjęcia się takiej naszej sadzonki jest zdecydowanie dużo mniejsza niż taka, która będzie miała bryłę korzeniową dobrze zachowaną i wilgotną. W donicy też zwracamy uwagę, czy korzenie nie są bardzo mocno zawinięte, bo generalnie nie powinny być pozawijane, z tego względu, że potem będą się same dusiły. Ojejku, tutaj to by można było...
3: No i pani mówi pani.
2: Tak z godzinę mówić o tym, jak powinniśmy posadzić, a tu może zwrócę uwagę na kupno sadzonek w balotach.
1: Tak.
2: Bo większość producentów podaje, że tych balotów się nie rozwija, nie otwiera tak przy sadzeniu, tylko wsadzamy razem z tym jutowym balotem i tak zasypujemy glebą. No nie jest to dobre rozwiązanie. Tak naprawdę to tutaj się zabezpieczają producenci przed tym, żebyśmy nie zaglądali do środka, czyli ukrywa się pewne mankamenty związane z produkcją tej sadzonki. Głównie to uszkodzenie korzeni, bo tak naprawdę materiał szkółkowany to nie jest też tak łatwo wyprodukować. To nie jest tak, że mamy posadzone w gruncie, prawda, rośliny, a potem je wyciągamy, w balot wkładamy i jest wszystko okej. One powinny być do tego przygotowane, powinny być szkółkowane. Zresztą jak kupujemy, to zazwyczaj niby mamy informację, że jest szkółkowany 2-3-krotnie, czyli przez kolejne 2-3 sezony są przycinane korzenie w tej bryle korzeniowej, co powoduje zagęszczenie korzeni chłonnych i dzięki temu sadzonka dosyć dobrze znosi przesadzenie. Niestety wielu producentów robi tak, że właśnie przesadzarką wycina bryłę korzeniową, wkłada to do balotu i tak sprzedaje. Tak, i my wtedy potem mamy problem, bo proszę sobie wyobrazić, że zwłaszcza przy tym, jak kupujemy większą sadzonkę, większego drzewa jakiegoś. Chcemy mieć już konkretne drzewko, na przykład 2-3-metrowej wysokości z ładnie uformowaną koroną. I wydajemy na to kilkaset złotych, a nawet może i
1: więcej.
2: I tysięcy.
1: To.
2: I ktoś nam tej sadzonki nie wyszkółkuje, tak? Tylko nam sprzedaje taką właśnie wyciętą. Po posadzeniu później, jeśli zostawiamy ten balot, nie zaglądamy do środka, najczęściej nam się tam osypuje ziemia z tych korzeni, robią się puste przestrzenie, których my nie jesteśmy w stanie uzupełnić, jeśli tego balotu nie otworzymy. No bo przez tą jutę nam przecież ziemia nie przejdzie. No nie widzimy, co się dzieje z tymi korzeniami zupełnie. Proszę sobie wyobrazić, że to drzewo próbuje jakoś żyć, prawda? Czyli po pierwsze to się musi przez tą jutę tam przedrzeć jeszcze. Po drugie w tych wolnych przestrzeniach pomiędzy korzeniami, gdzie nie ma gleby, bardzo często zaczynają rozwijać się grzyby i atakować te uszkodzone korzenie.
1: I wtedy roślina ma jeszcze mniejsze szanse.
2: Roślina ma jeszcze mniejsze szanse, ale proszę sobie wyobrazić, że mamy pięknie uformowaną koronę, a drzewo, jak ma zredukowane korzenie, to niestety, ale tak działa, że korzenie żywią koronę, korona żywi korzenie i jeśli zrobimy, usuniemy kawałek bryły korzeniowej, to drzewo zaczyna redukować część korony, żeby po prostu wyżywić, tak, bo nie jest w stanie wyżywić całej korony. Więc zaczyna na przykład zasychać nam korona, ale zazwyczaj zasycha nam gdzieś w górze, bo tam, gdzie dalej trzeba przetransportować wodę, po prostu się ogranicza. Najkrótsza trasa wtedy, czyli dół korony zostaje, góra korony zostaje nam zredukowana. No i my z pięknej sadzonki, którą kupiliśmy za niemałe pieniądze, zostajemy z zdeformowanym drzewkiem. Więc warto jest zajrzeć do tego balotu przy kupnie, zobaczyć, jak się te korzenie mają. Jeśli nie są przygotowane, jeśli są rzeczywiście przycięte, no najlepiej nie brać takiej sadzonki, przynajmniej nie za taką cenę, bo my naprawdę ryzyko mamy bardzo duże, że nam się ta sadzonka nie przyjmie po prostu.
3: Pani Aldona,
2: i będzie nam chorowała.
3: Pani Aldona, to widać, jak otworzy się ten balot, że są przycięte, a czym się charakteryzuje, że ona jest wyszkółkowana, a obcięte?
2: wyszkółkowanej będzie widać kolejne jakby strefy przycięcia, bo będzie pani miała przycięty korzonek i na końcu te przycięcia będzie taka kępka młodych korzeni nowych. Mhm. I później znów przycięta strefa i znów kępka nowych korzeni. Bardzo zagęszczone będą drobne korzenie. Natomiast korzenie konstrukcyjne będą tylko i wyłącznie przy jakby w samym centrum. Natomiast przy tych nieszkółkowanych to będziemy mieć tak naprawdę tylko same korzenie konstrukcyjne, dosyć grube, średnicy kilku centymetrów, przycięte i praktycznie zero korzeni chłonnych. Dlatego po posadzeniu najczęściej taka roślina ma problem, bo musi dopiero sobie wytworzyć strefę chłonną, co ją kosztuje bardzo duży wydatek też energetyczny i to kosztuje też redukcję właśnie korony. Więc warto jest sprawdzić nasz materiał, tym bardziej jak wydajemy niemałe pieniądze.
3: A ile takie kosztują najbardziej drogie takie sadzonki? Bo pani jest zorientowana, ja nigdy nie kupowałam, to pani już...
2: To wszystko zależy od wielkości, od...
1: Od gatunku na pewno.
2: Od gatunku, tak. Jeden gatunek od drugiego może ta różnica być w cenie 2-3-krotna nawet, ale tak naprawdę takie ładne, wyszkółkowane sadzonki drzew na przykład alejowych o wielkości 3-4 metrów z uformowaną już koroną, to kosztują tak powyżej 1000-1500 zł, tak średnio, gdzieś nawet do 2000 za jedną sadzonkę. To jest naprawdę dosyć duży koszt i wydając takie pieniądze, no warto zwrócić uwagę na to, czy to jest już rzeczywiście, żebyśmy płacili za to, czego oczekujemy, tak? I żeby to miało szansę przeżycia. Niestety bardzo często się zdarza, że całe aleje zamierają i szuka się przyczyny, a po odkopaniu okazuje się, że tam, jeśli chodzi o życie biologiczne, rzeczywiście bardzo bogato, bardzo dużo grzybów niekiedy pasożytniczych, łącznie z opieńką na czele, która już tam weszła, szereg różnych patogenów takich zgorzelowych, które powodują, no generalnie drzewo jest chore, tak, a tylko i wyłącznie w wyniku takiego przycięcia właśnie systemu korzeniowego. Także tutaj duże koszty niekiedy ponosimy.
1: Tak, ja sam się o tym przekonałem, bo kiedyś wykopałem niewielką wierzbę, którą no po prostu przyciąłem jej te korzenie za mocno, bo nie chciało mi się kopać, przyznaję się tutaj. I rzeczywiście zanim ona jakoś zaczęła żyć normalnie, to minęło no, sporo czasu, bardzo dużo czasu.
3: Tak, pani Aldona.
2: A możemy sobie przygotować taką sadzonkę. Choćby rok wcześniej właśnie wziąć tylko szpadlem w odległości około tam 30 centymetrów. Zależy oczywiście jaka sadzonka, bo przy większych trzeba by było dalej.
1: Tak.
2: Po prostu przyciąć szpadlem na głębokość tak szpadla, obciąć, przeciąć ziemię, tak? Mhm. To spowoduje przecięcie korzeń i wytworzenie korzeni w tej nowej bryle. A potem sobie już wykopujemy z taką ładnie zagęszczoną bryłą.
3: Czyli przez 3 lata tak trzeba robić, bo my mamy cis do przesadzenia. Pani Aldono, i tak od razu o tym pomyślałam.
2: Powiem tak, to zależy od wielkości sadzonki. Jeśli to jest nieduża sadzonka,
1: no,
2: to
1: ona ma to 1,5 metra w tej chwili.
2: To wystarczy rok, czyli jak państwo sobie na przykład przytniecie na wiosnę, albo na przykład teraz jesienią, można to też zrobić, chociaż lepiej na wiosnę wtedy, kiedy one będą zaczynały, że tak powiem, wegetację, bo szybciej te wszelkie zranienia się zabliźnią, to na jesieni już będziecie mogli przesadzić.
3: A widzisz, byś...
2: Bo już się wytworzy ta nowa bryła korzeniowa.
3: Słuchaj, a Piotr miał zamiar wykopać i przesadzić i byłby błąd.
2: To znaczy ja podejrzewam, że jeszcze przy takiej małej sadzonce to jesteście państwo w stanie wykopać ją w całości.
1: W całości, z
2: tymi korzeniami, które tam są, bo raczej nie będziecie wyciągać, prawda, całej rośliny, tylko wykopiecie. To przy większych trzeba zwrócić uwagę, bo 1,5 metra, no a w sumie przy cisie już jest takie starsze też drzewko. Lepiej na wiosnę przyciąć, a na jesieni przesadzić.
1: No właśnie, czyli poczekamy jeszcze, niech ono sobie tutaj normalnie rośnie. Pani Aldono, tych prac we wrześniu mamy sporo, jeśli chodzi o różnego
3: no
1: typu...
3: No dobrze, ale ja jeszcze się nie dowiedziałam do końca, jak ten mały krzaczek zaczynam sadzić. Wkładam i pani powiedziała, żeby dużo tych nawozów nie dokładać, bo będzie to ze szkodą, ale już później w kolejnym sezonie na wiosnę mogę dokarmić z góry, tak?
2: Oczywiście tak, można podsypać czy kompostem, tak, czy dodać jakiegoś nawozu nawet mineralnego, ale tak naprawdę jeśli chodzi o takie posadzone świeżo, to powinno mu wystarczyć to, co jest w glebie.
3: Na jaki długi okres?
2: Jeśli nie jest to gleba jakoś szczególnie uboga w składniki pokarmowe, jeśli my tam damy glebę urodzajną, to na pierwszy rok tych składników pokarmowych powinno wystarczyć z samej gleby.
3: No, to już teraz...
1: Żebyśmy nie przesadzili po prostu. Bo...
2: To też nie jest dobrze właśnie tak od razu po przesadzeniu tą roślinę jakby próbować, żeby ona szybko rosła. Niech ona się zaaklimatyzuje w tym gruncie nowym, prawda, w którym ją posadzimy. To będzie z korzyścią dla jej zdrowia, bo wymagać od niej od razu, żeby ona, prawda, nam pięknie zaczęła rosnąć. Ona musi też się przyzwyczaić do nowych warunków. A jak ją przekarmimy, to też nie będzie to z korzyścią dla jej zdrowia.
1: Właśnie, pani Aldono, a propos sadzenia, tutaj opowiadała pani o tych dłuższych, większych roślinach, dużych. Czy we wrześniu mamy tutaj pytanie też od słuchaczki, czy możemy sadzić już różnego typu gatunki cebulowe, które kwitną wiosną, czyli no jakieś małe tam przebiśniegi, krokusy, no i większe też tulipany, hiacynty, szafirki. Czy to już możemy teraz zrobić, czy jeszcze też czekamy na nieco późniejszą jesień?
2: Znaczy możemy już wysadzać, bo zbyt późno wysadzić to też niedobrze, bo one muszą sobie też, prawda, korzenie wypuścić tutaj i się jakby same zabezpieczyć na zimę, czyli ewentualnie głębiej jakoś usadowić. Fakt, że ja się muszę przyznać, że ja niekiedy potrafię na wiosnę dopiero je posadzić.
3: Tak?
1: No i też rosną pewnie.
2: Też rosną, więc one są dosyć takie tutaj elastyczne, jeśli chodzi o ten termin sadzenia, ale też lepiej nie za późno posadzić, no bo wtedy to też jest dla nich stres, prawda, bo one muszą się jeszcze zdążyć tutaj zaaklimatyzować też w tym miejscu.
1: Ale ja też myślę, że pani metoda jest dobra, pani Aldono, dlatego że być może unikamy oczywiście różnego typu tam szkodników, gryzoni chociażby, które zimą potrafią tam sobie coś podjeść.
2: No niestety, to wiele cebulowych jest atrakcyjnych dla nornic. Ja się muszę przyznać, że u mnie w ogrodzie praktycznie już pozostałam tylko przy koronie cesarskiej i przy hiacyntach, bo tulipany u mnie zostały...
1: Zasmaczne były.
2: Tak, zasmaczne są, zjedzone. Kiedyś właśnie to tak, a propos takich śmiesznych sytuacji, córka przychodzi do mnie i mówi, mama, jakie to piękne tulipany z Wisły kupiłaś. Z Wisły tulipany. I zachodzę, tak, rzeczywiście były zwisłe, ale już były bez cebulek. Już były zwisnięte. Więc takie odmiany zwisłe też możemy mieć.
3: Pani Aldono, a czy jest sposób, bo też pada takie pytanie, bo często wkładamy w jakieś pojemniczkach na nornice, żeby nam nie były koszyczki. Czy to coś daje, czy nie?
2: Powiem szczerze, że na moje nornice niewiele to działa, bo potrafię sobie ten koszyczek ominąć, z góry wejść, a nawet już zrobiłam sobie taki myk, że część rabaty mam wyłożonej folią, bo tam w sumie, żeby mi woda nie uciekała, to mam taką wilgotną łąkę zrobioną i tam też i one niestety, ale i górą sobie wejdą i żyją sobie tam w tym, można powiedzieć, izolowanym świecie. Bez problemu. Kret widziałam osobiście, jak sobie przechodził przez chodnik i w takim klombie izolowanym też. Świetnie radzi.
1: Świetne warunki ma wtedy.
3: A ja myślałam, że sobie w tym roku, u nas są tulipany jeszcze, z jednej strony, ale rzeczywiście z drugiej strony nie ma już
1: jest wszystko.
3: Już nie ma nic.
1: Takie tutaj nam słuchacz napisał pytanie dotyczące roślin cebulowych. W warzywniku chodzi tutaj mu o różnego typu szczypiory, czy, bo one w tej chwili mają, są ładne, ale może są już twarde, czy je ścinać, czy ten szczypior zielony ścinać już w tej chwili i czego zostawić na zimę jako całą roślinę, czy tylko same cebulki i przyciąć go?
2: Jeśli nie są porażone przez choroby, to można przy tych warunkach pogodowych tak naprawdę z tego szczypioru przez całą zimę korzystać. Mhm. On raczej praktycznie pozostaje przez całą zimę. U mnie tak na przykład zostawał przez całą zimę i spokojnie można z niego sobie korzystać.
1: Czyli nie przycinamy raczej go, żeby sobie tam...
2: Nie, bo przycinamy, to niekiedy ta woda, zwłaszcza jak teraz dużo jest opadów, może spowodować, że nam te cebule zaczną gnić.
1: No właśnie.
2: Więc jak najbardziej te liście, ja zostawiam u siebie liście i wtedy mi dosyć ładnie zimują te cebule.
3: Też miałam ten dylemat i Piotr mi wybił z głowy.
1: No ja wybijam ci zawsze to z głowy, że nie można go ścinać, bo już tak mieliśmy, że po prostu szczypior po ścięciu go jesienią, no tak jak pani mówi, cebule zgniły i nie mieliśmy już nic do zjedzenia wiosną, nie chciało to nic rosnąć. Pani Aldono, czy takie rośliny, tutaj też mamy rośliny sezonowe, też możemy, jak tutaj nam słuchacz napisał, pelargonie, fuksje, czy przycinać je przed jesienią, schowanie, przed zimą, przed schowaniem, czy przenieść jakoś je do, nie wiem, do chłodnego pomieszczenia, żeby nam się tam przechowały?
2: Jeśli do chłodnego, no to przycinamy, bo to ta roślina, no żeby nie musiała utrzymywać całej tej masy, prawda, no skoro nie będzie, ona ma tam tylko przezimować ten okres, to no nie z całą tą masą, prawda, to też jej kwiaty, nie dajemy jej po prostu się wycieńczać na kwitnienie, tylko dobrze jest te pędy kwiatowe, znaczy same kwiatostany jej nawet usunąć, no żeby wydatku energetycznego na to nie wydawała, prawda, chociaż przy tych warunkach pogodowych, jakie mamy, pelargonie spokojnie do grudnia nawet mogą stać na zewnątrz, bo niewielkie przymrozki im zupełnie nie szkodzą, no gorzej z fuksjami.
1: Wrażliwe.
2: Natomiast pelargonie spokojnie u mnie do Bożego Narodzenia stoją. No takie przymrozki do minus 5 tu nawet nie szkodzą. A potem oczywiście do chłodnego pomieszczenia przenosimy. Chyba, że mamy możliwość na ciepłym parapecie, no to wtedy nie musimy im tych kwiatów i tych pędów bardzo mocno redukować. Chociaż takie przycięcie dobrze im też robi potem na wiosnę, jak na nowo ruszają, to wtedy się zagęszczają nami, takie ładne drzewka się tworzą. Naprawdę pelargonie przez wiele lat można hodować. Będzie super wyglądała.
3: Czyli ja mogę ją mieć przez wiele sezonów, tak?
1: No tak.
3: Czyli te swoje muszę przytachać.
2: dosyć fajnie zimują. Najlepiej to gdzieś takie temperatura około tak 15 stopni, to wtedy one nawet i całkiem ładnie kwitną. Bardzo ładnie. Tylko tyle, że rzeczywiście może nie teraz akurat od razu przycinać tak bardzo mocno, ale później takie te wygonione, mało doświetlone pędy, to skracamy i dopiero wystawiamy na słońce, jak już tak bliżej wiosny jest, to wtedy możemy też własne sadzonki wyprodukować sobie, bo one się bardzo ładnie ukorzeniają.
1: Tak, i tutaj jeszcze też mamy pytanie dotyczące warzyw. Czy możemy już siać do gruntu nasiona na przyszłoroczne zbiory, jak na przykład tutaj nam słuchaczka napisała, szpinak czy rozszponkę. No i pytanie też jest o czosnek. Czy czosnek lepiej wsadzić jesienią, czy wiosną? Ale to jest dość skomplikowane, jeśli chodzi o czosnek, bo tu też kiedyś go uprawialiśmy i to wszystko zależy od tego, czy chcemy mieć go szybciej, czy później, bo to też się z tym wiąże. I
2: dobrze, jak za duże nie urosną przed zimą.
1: No właśnie, to chyba jeszcze...
2: Bo mniej się zawsze lepiej przezimują niż takie duże.
1: Wybujałe już.
2: To jest za wcześnie, ja bym dopiero gdzieś... Tak samo, że zresztą marchewkę można wysiać, ale to tak dopiero w październiku. Przy tych warunkach pogodowych to tak samo, jak jest ze zbożami. Kiedyś się we wrześniu, prawda, o zimę wysiewało, tam do 15 października praktycznie, A teraz znam rolników, którzy nawet w grudniu posieją o zimę i bardzo dobrze przezimuje, nawet lepiej niż te właśnie październikowe, bo za duże nam wyrośnie i później gorzej zimuje. Właśnie potem pleśnie różne dopadają nam takie rośliny za mocno wyrośnięte. Więc to przy tych warunkach pogodowych jeszcze poczekajmy.
1: No to nam słuchacz przysłał pytanie na początku programu, ale o tym nie rozmawialiśmy jeszcze, bo chyba sobie to zostawimy na następną audycję, bo no, wiadomo, niektórzy mają też oczka wodne i tutaj te oczka wodne też wymagają pielęgnacji oczywiście. Pytanie dotyczy, czy przenosimy do domu wodne rośliny. No, nie wiem, o jakie rośliny tutaj chodzi, bo nie napisał, ale no właśnie, może zostawimy ten...
2: To trochę skomplikowane, to tak. Oczko wodne to na całą audycję.
3: I tak się umówimy, Pani Aldono.
1: Pani Aldono, chyba zostawimy tak, bo tutaj oczka wodne, no właśnie, nie, na ten temat jeszcze nie rozmawialiśmy. A jest to ciekawy temat, na pewno.
2: Bardzo ciekawy temat. To jest cały ekosystem, który się...
1: No właśnie.
3: To nie zdradzamy. Pani Aldono, do następnego razu, kiedy będziemy mogli się umówić na kolejną audycję? Przyszłą środę?
2: No, może być.
1: Środę z Panią Aldoną.
3: Środa z Panią Aldoną. Czyli będziemy już myśleli o oczkach wodnych.
2: Dobrze.
3: Kolejny
1: Dobrze, to
3: temat.
1: Zrobimy temat specjalnie o oczkach wodnych. Dzisiaj tak nieco krócej, dlatego że mamy też za chwileczkę jeszcze... Musimy tutaj słuchaczom powiedzieć, bo mamy też jeszcze gościa, z którym w studio, który będzie i wszystko się dzisiaj tak układa, że jedna audycja jest za drugą, ale to dobrze chyba też, mam nadzieję, że...
3: Ale o tych drzewach to mnie pani zaskoczyła.
1: Tak.
2: Oj, o drzewach też można by było długo rozmawiać, o tym, jak one funkcjonują. I
3: będziemy.
1: I będziemy, Pani Aldono, rozmawiać.
3: I będziemy, bo tu pytania przyszły.
1: No bo na przykład ja sam mam pytanie takie, chociażby...
3: Przestań, bo zagadasz, Panią Aldonę. Pani Aldono.
1: Mieliśmy jabłonkę. Cztery jabłonki. No tak, jedna bardzo ładnie owocowała, naprawdę miała piękne owoce i bardzo smaczne, ale nagle jakby coś...
3: Poziom wody obniżył się
1: poziom wody, czy coś w tym rodzaju i niestety tego nie wiemy. Pozostałe rosną, ale ta jedna niestety nie wytrzymała.
2: Być może ktoś jej korzenie popodgryzał.
1: A może
3: mieć pani rację.
1: Bo...
2: To najczęściej jak nie widać przyczyny, to może być ona właśnie pod ziemią gdzieś zlokalizowana. Albo na przykład coś się wylało w pobliżu tej jabłonki.
1: Nie, to raczej nie. Tutaj to raczej wykluczamy, ale no, porozmawiamy o tym jeszcze.
2: Okej, dobrze.
1: Czyli zapraszamy za tydzień. W środę, nie we wtorki.
3: W środę, o 10:50.
1: O 10:50
3: spotkanie. A pytań przyszła pani Aldono.
1: Kolejne spotkanie z panią Aldoną Fenek, która jest niesamowitą popularyzatorką wiedzy przyrodniczej i też ma ogromną wiedzę. Jak słyszymy, na wiele różnych tematów możemy rozmawiać tutaj godzinami.
3: Do usłyszenia.
2: Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
1: Wszystkiego dobrego życzymy naszym słuchaczom. Zapraszamy już za moment na kolejną audycję, a dzisiaj bardzo dziękujemy, że byliście z nami.
4: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.

znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy. Gdy znalazł się u nieba bram na końcu tej wyprawy, zapytał, może który wie, bo bardzo jest ciekawy. Zapytał, może

Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica. Dzisiaj kontynuujemy spotkanie dotyczące migracji ptaków. Tytuł brzmiał Dolecieć i wrócić. I dzisiaj będę dokładniej opowiadał dalej jeszcze o tym, jak dolecieć, ale też powiem o tym, jak wrócić, bo to też jest dosyć trudne zadanie. Ale zatrzymaliśmy się na tym, jak w ogóle dotrzeć do tego celu, czyli w ogóle jak dolecieć, czy to w jedną stronę, czy to w drugą stronę. No bo często ptaki powracają na przykład w te same miejsca, z których wyleciały. Przykładem jest nasz sztandarowy gatunek ptaka migrującego, czyli bocian biały. To jest ptak, który jest bardzo mocno związany z konkretnym gniazdem i do tego konkretnego gniazda chce wrócić. Ale ciekawe jest to, że ptaki mają takie umiejętności, że potrafią docierać do celu z dokładnością 10-20 km. A skoro już dotrą do bardzo blisko do tego docelowego punktu, to już znają okolice, no bo przecież żyją tam, jeżeli to na przykład jest powrót z zimowiska, no to docierają do miejsca, które kojarzą, bo tam po prostu spędziły całe swoje, na przykład dzieciństwo, jeżeli się urodziły, albo ten okres rodzicielski, kiedy właśnie wyprowadzały swoje młode, kiedy odchowywały, więc pamiętają okolice, więc jeżeli dotrą gdzieś w okolice tego konkretnego jednego punktu, no to na pewno się tam też odnajdą i na pewno taki bocian dotrze do tego swojego gniazda. No, ptaki w ogóle, jak powstaje takie pytanie, no skąd one wiedzą w ogóle, w którym kierunku lecieć? Jak wygląda u nich nawigowanie? A trzeba powiedzieć, że ptaki są nawigatorami naprawdę bardzo dobrymi i orientują się po położeniu słońca. Również potrafią orientować się, czytając gwiazdy na niebie. Dodatkowo mają bardzo dobrą pamięć do szczegółów topograficznych, a zatem tą topografię terenu też mają w miarę dobrze poznaną i dzięki temu zapamiętują konkretne punkty i dzięki temu mogą się lepiej orientować. No, jeżeli ten ptak przelatuje dany fragment po raz kolejny, wiadomo, że jemu jest już dużo łatwiej, dlatego też często jest tak, że ptaki niedoświadczone, lecące pierwszy raz, takie, które się na przykład urodziły w Polsce i lecą po raz pierwszy, właśnie trzymają się tych dorosłych, tych doświadczonych ptaków. I potem same zapamiętują trasę, potem same się uczą. Mało tego, jeszcze ptaki potrafią wykorzystywać też na przykład zmysł węchu, co jest bardzo ciekawe, do tego, żeby się orientować w przestrzeni oraz słyszą na przykład bardzo ciche dźwięki. W dodatku ze sobą też rozmawiają, kiedy lecą, na przykład gęsi, to jest taki bardzo dobry przykład, więc też między nimi jest jeszcze komunikacja. Co dokładnie one sobie przekazują, to jest też ciekawe i ważne, ale no, ja przynajmniej takiej wiedzy nie mam, nie wiem, może ktoś akurat wie, o czym one tam ze sobą, jak się komunikują, o czym rozmawiają, no ale słyszą też infradźwięki, co też jest dosyć istotne i potrafią o różnych godzinach, o różnych godzinach orientować się, gdzie i jakie są strony świata. No, czyli już w zasadzie powiedziałem o tym, że po ruchu słońca na niebie też się orientują. No, także widzimy, że rzeczywiście ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami. Na przykład, kiedyś już Państwu to opowiadałem, jak był wykład na temat zwierząt biorących udział w różnych konfliktach zbrojnych, ludzi oczywiście, czyli zwierzęta w armii, w wojsku, to opowiadałem o tym, że kiedyś na bardzo szeroką skalę były wykorzystywane gołębie i gołębie właśnie mają taką cechę, że potrafią zawsze wracać do tego miejsca, szczególnie do tego, w którym się urodziły, ale to była prawie, że no może nie gwarancja, ale bardzo duża szansa, że jeżeli żołnierze wypuszczali gołębie, to gołębie dolatywały do tego miejsca docelowego, o ile wcześniej nie zginęły,
czy nie zostały upolowane, czy zestrzelone, bo to też się wszystko działo. No, ale jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście odsyłam do tamtego wykładu, w którym właśnie odwołuje się do wielu różnych przykładów, konkretnych gołębi i pokazuje dokładnie, jakie one trasy pokonywały i czego one takiego dokonywały. No dobrze, ale to idziemy w takim razie dalej. I to nie wszystko jeszcze, jeżeli chodzi, bo wydawałoby się, że już powiedziałem tak wiele różnych rzeczy, tych wiele takich czynników, które powodują, że ptaki są bardzo dobrymi nawigatorami, dobrze się orientują w przestrzeni, a tymczasem nie powiedziałem jeszcze o wszystkim. Myślę, że o czymś bardzo ważnym jeszcze nie powiedziałem, mianowicie o tym, że ptaki wyczuwają również pole magnetyczne Ziemi. To jest niesłychanie ważne. I w dodatku też wyczuwają dosyć dobrze ciśnienie atmosferyczne. I to służy ptakom głównie do wyboru odpowiedniej wysokości lotu. Także widzimy, że one biorą poprawkę na bardzo wiele różnych czynników. No a to, że wyczuwają pole magnetyczne Ziemi, pozwala im się dobrze orientować i obierać odpowiedni kierunek. No i tutaj mamy rudzika przedstawionego na fotografii i okazuje się, że europejskie rudziki były poddawane takim eksperymentom w polu magnetycznym, w którym zmieniały się bieguny. I one okazuje się, że wyczuwały to i potrafiły obierać odpowiedni kierunek, kiedy im tylko pozwolono się poruszać po w miarę obszernej przestrzeni, to one rzeczywiście to wyczuwały. Zresztą sam pamiętam, jak jeszcze byłem młodym chłopakiem i jeździłem na obozy obrączkarskie, na których się obrączkowało ptaki, też się robiło właśnie takie testy, że ptaki faktycznie poddawano takim próbom, czy one wykazują jakiś konkretny kierunek. I rzeczywiście to było, pamiętam, bardzo takie żmudne, bo później trzeba było zliczać takie ślady, które ptak zrobił na bardzo cienkiej takiej folijce, ale było to niesłychanie ciekawe i pozwalało właśnie też rozeznawać się w tym, jakie kierunki są bardziej preferowane przez te ptaki. Nie wiem, jakie były wyniki tych badań, ale pamiętam, że w nich brałem udział, bo tam siedziałem z długopisikiem i tam dokładnie wyliczałem te wszystkie elementy, które te takie draśnięcia na folii, które robiły ptaki. Jakby nie będę o tym może więcej opowiadał, przejdźmy dalej, ale ważne z tego wszystkiego jest to, że ptaki rzeczywiście to pole magnetyczne Ziemi wyczuwają. Jest jeszcze taka ciekawostka, tutaj takie mamy zbliżenie na oko, bo okazuje się, że oko jest dosyć istotnym. Dosyć istotną cechą ptaków. I taka jest specjalna struktura w oku, która no, jest niemalże jak taki zegar astronomiczny. Jest to taki grzebień, który rzuca odpowiedni cień na siatkówkę wokół ptaka. Także to jest też takie dodatkowe przystosowanie. I co ważne, na przykład to jest też ciekawe, że ptak obserwuje cały czas lecąc, przemieszczając się, obserwuje pozycję, jaką ma słońce na niebie w różnych godzinach i jest w stanie dzięki temu rozróżniać strony świata. I na przykład wie, że o godzinie 10 słońcu brakuje do zenitu 30 stopni. No to jest też taka niezwykła umiejętność, jaką posiadają ptaki, dzięki temu mogą się lepiej orientować. A jest jeszcze ten zmysł, który wydawało się jeszcze do niedawna, że ptaki mają bardzo słabo rozwinięty. Chodzi oczywiście o węch i na przykład gołębie wspomniane potrafią też wykorzystywać zmysł węchu do tego, żeby docierać do swojego gołębnika. Prawdopodobnie również zmysł węchu wykorzystują na przykład ptaki rurkonose. Tutaj mamy pokazanego petrela i petrel to jest właśnie należy do tych ptaków rurkonosych, które mają
Jak się przyjrzymy tutaj dokładniej, to zobaczymy, że na dziobie jest jakby taka doklejona jeszcze rureczka. I ta rureczka jest u ptaków, no właśnie, rurkonosych, czyli tych, które są związane ze środowiskiem wodnym, ale morskim, tam gdzie zasolenie wody jest duże i to służy do usuwania nadmiaru soli z organizmu. Takie ciekawe przystosowanie. No ale podkreślam, prawdopodobnie one właśnie zmysł węchu również wykorzystują w trakcie podróżowania, przemieszczania się. No i możemy postawić sobie jeszcze kolejne pytanie, czy w blasku księżyca, czy w promieniach słońca lepiej lecieć? Kiedy jest lepsza pora, kiedy ptaki wybierają tę odpowiednią porę w ciągu doby, ten moment, kiedy się przemieszczać. No to technik jest kilka. W zasadzie jedna jest taka, że no nie mogą sobie ptaki pozwolić na to, czy na wybór, ale są takie, które rzeczywiście wybierają. Zaraz o tym wszystkim powiem i zaczniemy od tych, które poruszają się w ciągu dnia. Na przykład skowronek, którego widzimy tutaj na fotografii, ale również i ptaki, które nie są może jakimiś rewelacyjnymi lotnikami, na przykład łuszczaki. Niektóre łuszczaki mam wrażenie, że latają tak dosyć ociężale, na przykład gile, grubodzioby, mam wrażenie, że one czasami mają taki trochę problem z taką łatwością. Brakuje im trochę takiej może gracji, no ale są to ptaki, które właśnie świergotek łąkowy, właśnie skowronek tutaj przedstawiony, to są te ptaki, które latają w ciągu dnia. One wybierają jednak dzień jako ten moment, kiedy się mogą przemieszczać i lecą krótko, bo w zasadzie przez kilka godzin, do 5 godzin maksymalnie lecą, no i pokonują w tym czasie od 150 do 200 kilometrów. Także później muszą odpocząć, muszą się posilić i jest takie przypuszczenie, że wybierają dzień, no z bardzo prostej przyczyny, dlatego że ta nawigacja w nocy jest im obca, jest im dla nich może nie tyle obca, co po prostu no nie potrafią za bardzo się orientować w nocy. I dlatego właśnie wybierają dzień jako ten czas, kiedy przelatują. U nas w kraju żyją 3 gatunki jaskółek. To jest jaskółka oknówka, dymówka i brzegówka. Łatwo zapamiętać, bo wiążą się z oknem, dymem i brzegiem. Oczywiście nie będę teraz tłumaczył tych nazw, bo to każda ma swoje jakieś tam uzasadnienie, no ale, bo to może nie czas i miejsce, żeby teraz o tym opowiadać, ale co ciekawe, jedynie z tych wszystkich 3 naszych jaskółek, jedynie oknówka jest w stanie latać w ciągu nocy, a dymówka z brzegówką wybierają tylko w ciągu dnia lecą, a w nocy starają się ukrywać na przykład w trzcinowiskach, w różnych zaroślach, tam odpoczywają po prostu, śpią w tym czasie. No i jeszcze dzisiaj o dymówce to w ogóle sobie powiemy dosyć sporo, bo ja przygotowałem dzisiaj taką trasę z całą i będziemy mogli właśnie ją przebyć razem z dymówką. O ile dzisiaj zdążymy, to zaznaczam. A jak nie, to będzie to na naszym kolejnym spotkaniu. Czyli oknówka z tych 3 naszych jaskółek jest w stanie latać w ciągu nocy. A tutaj jest oknówka schwytana w takiej bardzo ciekawej sytuacji. Od przodu, jak widzimy doskonale. I jest to moment, kiedy ona zlatuje nad basen po to, żeby się napić wody, bo one właśnie piją w locie. Ale są też takie ptaki, które bardzo lubią latać nocą i które chętnie wybierają właśnie tę porę doby. To jest, tak jak tutaj widzimy na fotografii, mamy myśli królika, mamy szpaka, drozdy również bardzo chętnie latają nocą, więc my bardzo dużej liczby ptaków migrujących często nie widzimy po prostu, no bo one właśnie w nocy się przemieszczają, kiedy jest zupełnie dla nas ciemno, nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Ale są też takie ptaki, które no nie mogą sobie wybrać, nie mogą dokonać takiego wyboru, że będą leciały na przykład tylko w nocy albo tylko w ciągu dnia, ze względu na to, że lecą nad obszarem, nad którym nie mogą się zatrzymać. Po prostu muszą go pokonać w całości, a nie mogą się zatrzymać dlatego, że nie mają takich umiejętności.
To nie są ptaki, które na przykład się zatrzymają i będą sobie dryfowały, prawda? Mewa na przykład, rybitwa. To są takie ptaki, które jeżeli migrują, no to mogą się zatrzymać, czyli mogą wylądować na wodzie i wtedy właśnie sobie odpocząć. Natomiast są takie sytuacje, kiedy ptaki no nie mogą w ogóle, nie mają możliwości. Ptaki siewkowe, no one nie będą się unosiły na wodzie i one pokonują bardzo duże przestrzenie, na przykład nad Pacyfikiem, kiedy przelatują, to w zasadzie lecą przez kilkadziesiąt godzin i nieważne, czy to jest dzień, czy noc, po prostu lecą. Proszę sobie zwrócić uwagę i tak się wcielić trochę w tego ptaka i sobie pomyśleć, jakie to jest trudne zadanie, bo trzeba w pewnym momencie podjąć decyzję, że dobrze, bazując tylko i wyłącznie na swoich zasobach energetycznych, bazując tylko na swojej sile, muszę przebyć cały Pacyfik. Cały Pacyfik muszę przepłynąć, przelecieć. Także no to jest bardzo trudne zadanie. No i nie oszukujmy się też, wiele ptaków po prostu nie daje rady, bo jest to bardzo duży wysiłek. Jest to na tyle duży wysiłek, że ptaki po prostu po drodze mogą ginąć. I tutaj taki bardzo ciekawy przykład z pamiętnego 2020 roku. Mówię pamiętnego, bo ten rok chyba zapamiętali wszyscy z jednego tylko wydarzenia. Oczywiście chodzi o pandemię. Natomiast we wrześniu tego roku samiec o takim kryptonimie 4BBRW pokonał bardzo długą trasę, bo przeleciał 12 200 km z Alaski na Nową Zelandię i zajęło mu to troszeczkę ponad 9 dni. Także no, to robi ogromne wrażenie, bo nawet jak sobie pomyślimy, że my byśmy mieli przez 9 dni gdzieś w jakimkolwiek kierunku się przemieszczać, czy to na nogach, czy hulajnogą, czy na rolkach, czy rowerem, no to chyba są, czy nie wiem, jakąś łódką, prawda? No wymieniam wszystkie te środki transportu, którymi możemy się poruszać tylko wykorzystując siłę naszych mięśni, nie żadne samoloty, samochody i tak dalej. No to ciekawi mnie, ile człowiek mógłby najwięcej, najdalej właśnie pokonać w tym czasie 9 dni. No ale na pewno 12 tysięcy kilometrów by nie zrobił. To jest raczej niemożliwe, żeby mniej więcej na dzień pokonywać 1000 kilometrów, nawet ponad te 1000 kilometrów. A proszę bardzo, takiemu ptakowi się to udało. Ale to jeszcze nie koniec, bo w roku 2022, bo jeszcze nie powiedziałem, co to był za ptak, to szlamnik, który jest widoczny tutaj na fotografii. Szlamnik jeszcze inny pobił ten rekord i okazuje się, że po 11 dobach i jednej godzinie lotu non-stop przebył 13 560 km i doleciał do Tasmanii, również z Alaski do Tasmanii. Także jak widzimy, imponujące odległości, chociaż ten ptak leciał dwie doby dłużej, no możemy tak uznać, bo tu w zasadzie było 11 dób i jedna godzina, a tamten poprzedni, czyli 4BBRW, 9 dni i 8 godzin, czyli de facto tu mamy 2 dni więcej, tak możemy uznać, że leciał ten drugi szlamnik w 2022 roku i przebył odległość większą o 1300 kilometrów. 1300 kilometrów przeleciał więcej. No niemniej, no są to wyniki bardzo imponujące. Rzeczywiście, jak sobie pomyślimy, że taki mały ptaszek może nie jest taki aż tak bardzo mały, to nie jest tej wielkości ptaszek, tylko taki troszkę większy, ale jednak mimo wszystko, no jeżeli pomyślimy sobie, że takie ptaki pokonują niesamowicie duże odległości, no to rzeczywiście możemy być pełni podziwu względem tych zwierząt. I tutaj widzimy właśnie, jak to wygląda, jaki jest ten szlak migracji, skąd one lecą, dokąd. Także no, prawie cały świat trzeba przelecieć, żeby dostać się na zimowisko. Tu oczywiście na niebiesko mamy zaznaczone właśnie miejsca, gdzie one zimują. No oczywiście nie wszystkie muszą lecieć do Tasmanii, no ale rzeczywiście to jest też ten kierunek, który one obierają. No to powiedzieliśmy sobie o tym, o jakiej porze doby latają ptaki,
A teraz zastanówmy się, czy poruszać skrzydłami, czy nie poruszać, jaką taktykę wybrać. No i mamy takie w zasadzie różne taktyki, jakie można stosować. I ptaki, które są raczej ciężkie, ale też nie mają dużych skrzydeł, nie mają dużej powierzchni tych skrzydeł. No to niestety, ale muszą liczyć na ten lot aktywny. Poruszają się tym lotem aktywnym, czyli cały czas poruszają swoimi skrzydłami. Non-stop. Nie mogą sobie pozwolić na chwilę tam szybowania. W zasadzie one szybują tylko i wyłącznie w momencie, kiedy dolatują, kiedy wyhamowują. No to wtedy mogą delikatnie, kiedy tam zbliża się ku ziemi taki ptak, to delikatnie właśnie może wtedy przyszybować, prawda? Ale potem tak musi pod koniec tamtymi skrzydłami uderzyć, żeby zupełnie wyhamować, praktycznie do zera. Natomiast, no, gęsi, no to w zasadzie praktycznie tylko jak widzimy, jak tak lecą, prawda, w kluczu, to na pewno one poruszają cały czas swoimi skrzydłami i jeszcze w dodatku się odzywają, dzięki czemu łatwo je namierzyć. I dzięki temu łatwo się zorientować, gdzie one w ogóle są. No ale mamy na przykład taki tutaj ciekawe zdjęcie, które przedstawia bociany. No to są w bardzo dużej liczbie bociany, które wykorzystują kominy termiczne. To akurat zdjęcie zrobione nad Izraelem. No i szybowanie jest bardzo dobrym sposobem na przemieszczanie się, bo pozwala zaoszczędzić nawet od 95 do 97% energii w stosunku do lotu aktywnego. No ale też ktoś może sobie tak zadać pytanie, jakby tak podtrzymać ręce, prawda? My nawet ludzie, jak podtrzymamy w ten sposób ręce, no to chwilę przez jakiś czas damy radę, prawda? Ale jak trzymamy dłużej, dłużej, dłużej, prawda? To w pewnym momencie zaczynają ręce boleć, ręce nam zaczynają opadać, tu się wszystko, mięśnie się zaczynają męczyć. No i możemy sobie pomyśleć, że trzymanie w ten sposób, poruszanie, aż nie poruszanie swoimi, akurat no, w przypadku ptaków, skrzydłami, może też być bardzo męczące po pewnym czasie. Natomiast to jest trochę co innego, bo ptaki mają tak zbudowane stawy, że, a właśnie na przykład bociany, że mogą właśnie tutaj zrobić taki klik, prawda? I one praktycznie nie wykorzystują żadnej tutaj siły do tego, żeby utrzymywać te skrzydła w takiej pozycji. Zresztą podobnie jest, takie sytuacje się zdarzają w życiu zwierząt, bo wiele zwierząt potrafi właśnie zrobić taki klik i się nie męczyć. Na przykład nietoperze potrafią zwisać do góry nogami, to doskonale wiemy. Albo na przykład leniwce też potrafią właśnie też w ten sposób. To nie jest tak, jak one zwisają z tej gałęzi, to nie jest tak, że one tutaj cały czas napinają swoje mięśnie. Znaczy, no jakoś tam napiąć muszą, ale jednak to wszystko jest tak, że te palce im się zaciskują i to jest zupełnie inaczej niż u nas, prawda? Jak my mamy zawisnąć na drążku i wisimy przez jakiś czas, prawda? No to po pewnym czasie już czujemy, że te ręce nas zaczynają boleć i tam właściwie wytrzymanie minuty nawet czasami jest dosyć trudne, a chociaż muszę powiedzieć, że niektóre dzieci są bardzo tutaj wyćwiczone, bo bardzo długo potrafią wytrzymać. Jak prowadzę zajęcia z dziećmi, to okazuje się, że one potrafią nawet i niektóre oczywiście tylko, bo większość dzieci rzeczywiście no, dosyć szybko puszcza ten drążek, ale są takie, które potrafią nawet i kilka minut wisieć na takim drążku, właśnie chwytając się tylko dłońmi i tak właśnie zwisając. No, bardzo to ciekawe jest, muszę przyznać, ale rzeczywiście no, dzieci to potrafią, z dorosłymi chyba jest trochę trudniej. Nie widziałem nikogo, kto by kilka minut był w stanie wisieć. No dobrze, to mamy te bociany, które szybują, i mnóstwo jest takich gatunków, które po prostu rozkładają swoje skrzydła i po prostu dają się nieść w tych kominach termicznych. Ale tutaj jest pewne zagrożenie, bo trzeba sobie tak wymierzyć te odległości w ciągu dnia, no bo te kominy termiczne są w zasadzie tylko w ciągu dnia, żeby móc z nich spokojnie korzystać, żeby dolecieć gdzieś na noclegowisko. No bo jeżeli się nie uda, no to niestety, ale no to będzie już duże zagrożenie dla takiego ptaka. Więc generalnie, no bociany też właśnie latają w ciągu dnia przede wszystkim. Jest jeszcze taki sposób kombinowany, czyli można troszeczkę poruszać skrzydłami, a można troszeczkę też i szybować. No i jest jeszcze trzeci taki typ, czyli lot falisty. Lot falisty, tak się właśnie przemieszczają niektóre ptaki. Na przykład
tutaj prezentowana pliszka siwa, ale też i łuszczaki właśnie tak latają, dlatego też wcześniej mówiłem, że one tak jak mam wrażenie, że trochę tak jakby się męczyły. Na przykład, no grzywacze też potrafią tak latać, potrafią też lecieć w ten sposób. No ale grzywacze to takie specyficzne jest dosyć, ale rzeczywiście potrafią tak, że czasami właśnie w ten sposób falują, chociaż to jest często związane z tym, że to może nie jest taki stricte lot falisty, to bardziej byśmy zaliczyli jednak chyba do tego lotu łączonego, że i szybują, i właśnie, bo potrafią się wzbić powietrze, a potem właśnie szybować. Więc troszeczkę ruszają skrzydłami, troszeczkę szybują. Natomiast najlepszym przykładem ptaków, które wykorzystują lot falisty, to jest na przykład dzięcioł. No, dzięcioł zdecydowanie. Porusza szybko swoimi skrzydłami, prawda, wzbijając się, potem opada. Znowu szybko porusza skrzydłami, znowu opada i tak dalej. Także, ale pliszka też, jak będziemy nad wodą, to zobaczymy takiego ptaka z długim ogonkiem, który tak leci, no to na pewno będzie pliszka. I ten lot z kolei umożliwia takie chwilowe odpoczynki, że szybko poruszamy, ale za chwilę odpoczywamy. Szybko poruszamy i za chwilę znowu odpoczywamy. Także jest to właśnie też taki sposób na przemieszczanie się. I teraz powstaje pytanie jeszcze na przykład, jak wysoko w ogóle latają ptaki, bo to jest też ciekawe, bo przecież wiemy doskonale, że im wyżej, tym mniej tlenu, tym spadek, następuje spadek ciśnienia, coraz trudniejsze warunki się tworzą, jest coraz zimniej również. No więc pytanie właśnie, czy to nie przeszkadza ptakom, czy one potrafią też na bardzo dużych wysokościach się poruszać? I zaczniemy sobie od takich, które latają stosunkowo nisko, bo zięba jest w stanie latać do jakiejś wysokości mniej więcej 1000 metrów, ale rzadko kiedy osiągają taki pułap. One zdecydowanie raczej wolą się trzymać bliżej ziemi, więc one wcale jakoś bardzo wysoko nie wzlatują, też wiadomo, nie szybują. No to jest łuszczak, tak? Przed chwilą mówiłem, czyli one bardziej właśnie tak takim lotem albo aktywnym, albo tym falistym, prawda? Się przemieszczają. No dobrze, czyli mamy 1000 metrów, no to idziemy wyżej. Jeżyk, 2200. No generalnie 2000 metrów. 2000 metrów, tyle da radę, na takiej wysokości utrzymuje się jeżyk. Co dzisiaj o jeżyku jeszcze usłyszymy, troszeczkę w innym kontekście. No to może przejdźmy do kolejnego gatunku w takim razie i to będą właśnie drozdy. Tu mam akurat kwiczoła i kwiczą ponad 3000 metrów. Ponad 3000 metrów, czyli już nad Tatrami spokojnie może taki ptak przelecieć. Chociaż znając kwiczoły, to one się raczej tam niżej trzymają, prawda? Bliżej właśnie na przykład lasów, jakichś zakrzaczeń, zadrzewień się trzyma. No ale 3000 może osiągnąć taki pułap. No tu mamy niewiele więcej, bo jeszcze nie 4000, ale już prawie, to jest czajka. Ona do 4000 nie dolatuje, ale poniżej 4000 spokojnie leci. No i bocian. Właśnie, jak tu nie mówić o bocianie? Otóż bociany, mimo tego, że są dużymi ptakami, to jednak nie latają jakoś wybitnie wysoko, bo potrafią się wzbić na wysokość troszeczkę mniejszą niż 5 km. Jakieś 4800 metrów to jest właśnie ten pułap osiągany przez bociany. I mamy na przykład krzyżówki, czyli kaczki. I kaczki z kolei już mają no całkiem niezłą wysokość, już dosyć dużą. Wspinamy się coraz bardziej. Mamy 6400 metrów. No już to robi wrażenie. Natomiast idźmy dalej, bo mamy na przykład łabędzie krzykliwe, które potrafią latać na wysokości 8000 metrów. No to już robi wrażenie, bo to już prawie mamy Himalaje. Ale czy są ptaki, które będą w stanie przelecieć nad Himalajami w takim razie? Czy może Himalaje to jest takie góry, które są nie do przebycia przez ptaki? No, wiadomo, że są ptaki, które przelatują nad Himalajami i to są na przykład gęsi. Gęsi tybetańskie, które mogą przemieszczać się nad Himalajami. I one oczywiście lecą w kluczu, wspierają się, lecą razem, ale mimo wszystko no jest to niebywałe osiągnięcie, że ptaki mogą lecieć i pokonywać Himalaje. I w ogóle, jeżeli chodzi o
gęsi, szczególnie właśnie gęś tybetańską, to ona akurat ma taką właściwość, która pozwala jej osiągać te wysokie, bardzo wysokie pułapy, ze względu na to, że ma mięśnie szkieletowe i serce są lepiej zaopatrywane w tlen, ze względu na duże zagęszczenie naczyń włosowatych, czyli w stosunku do innych ptaków, tych naczyń włosowatych gęś tybetańska posiada więcej. I rzeczywiście ta wymiana tlenu następuje bardzo intensywnie, bardzo szybko. No i też o czym warto wspomnieć, że płuca tych ptaków są większe niż u innych, na przykład gęsi. I to dosyć dużo, bo mniej więcej o 1/4. 1/4 to jest ta większa powierzchnia płuc. Zatem rzeczywiście ptaki dostosowane do tych warunków ubogich w tlen, bo jak wiadomo, no, na szczycie Himalajów już tego tlenu jest zdecydowanie mniej. I wydawałoby się, że to już jest koniec, że już nie ma więcej ptaków, które przelatują nad Himalajami, ale takie są. Oczywiście ja też nie jestem w stanie powiedzieć o wszystkich dokładnie ptakach, ale warto o tym pamiętać, że żurawie na przykład już ponad 10 tysięcy metrów nad poziomem morza, 10 kilometrów nad ziemią potrafią przelatywać. No, robi to wrażenie. Ale to i tak jeszcze nie jest rekord, bo był jakiś ptak, który się niestety wkręcił w silnik samolotu. Tak, to był silnik samolotu i czyli ten ptak, no krótko mówiąc, został zmielony. Ja już niestety nie pamiętam, jaka to była wysokość, ale to chyba było coś koło 11 kilometrów, 11 tysięcy. Ale niestety nie pamiętam ile, także nie chcę wprowadzać błąd, ale to jest właśnie bardzo ciekawe, że te ptaki aż tak wysoko się wzbiły. A tutaj mamy właśnie żurawie 10 tysięcy metrów. No, powiedzieliśmy sobie o tym, jak one wysoko latają, to teraz powiedzmy sobie, jak one szybko latają. I tutaj oczywiście wiadomo, niekwestionowanym najszybszym ptakiem, zdecydowanym przodownikiem, liderem jest oczywiście wspomniany przeze mnie na poprzednim naszym wykładzie sokół wędrowny, który to potrafi pikować, tu zaznaczam pikować, w tym locie takim nurkującym, potrafi osiągać 400 km na godzinę. Ludzie się ciągle spierają, czy to jest 380, 390, czy może 420, 480. Różne są teorie, różnie to jest podawane. Niemniej nie ulega wątpliwości, że to jest najszybszy ptak żyjący na świecie i jednocześnie najszybsze w ogóle zwierzę żyjące na świecie. Żadne inne zwierzę nie jest w stanie, albo nieliczne tylko przekraczają jakieś tam duże wartości tych prędkości, a niektórym się to zupełnie nie udaje, albo byśmy powiedzieli nawet, że są bardzo, bardzo wolne, typu na przykład ślimaki, prawda? No to chyba każdy z nas doskonale zna. No dobrze, no to jak w takim razie szybko latają te ptaki? I znowu mamy czajkę. No tu będą głównie zestawione takie ptaki, które są migrantami, czyli które podejmują ten trud wędrówki. I czajka dosyć wolno leci, bo nawet no, w terenie zabudowanym spokojnie się może poruszać i mandatu nie otrzyma. 46 km na godzinę. Natomiast ohar już mógłby mieć delikatny mandacik, ale tylko delikatny, bo ma 55 km na godzinę. To jest jego prędkość przemieszczania się. Zresztą niewiele szybciej leci łabędź niemy, bo raptem o 3 km więcej. Chociaż często robi bardzo dużo hałasu przy tym. Jak już leci, to czasami z daleka słychać te łabędzie. I mamy jeszcze szpaka, który jest takim równoważny, jeżeli chodzi o prędkość lotu, bo z łabędziem osiąga taką samą prędkość, czyli to jest 58 km na godzinę. No i troszeczkę szybciej z kolei lecą gęgawy, bo gęsi potrafią 60 km na godzinę rozwinąć, 62.
I idziemy dalej. Znaczy w ogóle podziem gęgawy, w ogóle gęsi, tak? Mówię ogólnie, tak? Nie, jakby nie skupiam się na konkretnych gatunkach, tylko mówię pewne takie ogólne prawdy. I jeszcze są kaczki, różnego rodzaju kaczki. I te kaczki potrafią rozpędzać się też dosyć szybko, do dużych prędkości. Kto kiedyś miał możliwość obserwowania krzyżówek, ten wie doskonale, że te ptaki potrafią naprawdę bardzo szybko przelatywać. Zresztą jak w ogóle kaczki. Dlatego też jak się poluje na kaczki, to bardzo często można zranić takiego ptaka, nie zabije się go i mu tylko przysparza się dużo większych cierpień, więc zdecydowanie nie warto. No i mamy jeszcze właśnie znowu jeżyki. Wracamy do jeżyków, które to są ptakami dosyć szybko się przemieszczającymi, latają bardzo szybko w pogoni, szczególnie za pożywieniem potencjalnym, oczywiście za owadami. No i w pogoni za zdobyczą osiąga prędkość 200 km na godzinę, co czyni go no, jednego z szybszych i też bardzo dobrych lotników w ogóle występujących w naszym kraju. No dobrze, to teraz powiemy sobie w takim razie o barierach i o przeszkodach, bo tych nie brakuje. I czasami ptaki nawet wolą obrać dłuższą trasę, ale żeby ona była jednak bezpieczniejsza. Czyli najlepsza trasa wędrówki nie musi być wcale tą najkrótszą. Warto to zapamiętać również i nam, bo wydaje mi się, że taką zasadę można spokojnie stosować i w życiu. Takimi barierami, aha, tu jeszcze na poprzednim slajdzie pokazałem góry. No i te góry rzeczywiście, no już wspomniałem wcześniej przy okazji tych gęsi tybetańskich, że góry są bardzo dużą barierą, czasami taką trudną do przebycia. Natomiast, no to oczywiście nie wszystko, bo muszą się zmagać, oj, przepraszam, muszą się zmagać z wieloma innymi jeszcze przeciwnościami. Między innymi morza. Morza, na których ptaki też giną, bo sobie nie dają rady, bo są może za słabe, kiedy wyruszają w podróż. I to są właśnie, poza tym mogą być i burze, sztorm, prawda, więc to też ptakom nie sprzyja. Ale również niesprzyjającym takim miejscem jest na przykład pustynia, czyli te takie tereny mocno otwarte, gdzie nie ma praktycznie w ogóle żadnego miejsca, gdzie by znaleźć, nie wiem, chwileczkę wytchnienia, no to jest to bardzo, bardzo trudne zadanie, żeby taki obszar pokonać. Dodam tylko, że zdarzają się takie sytuacje, że ptaki migrujące przysiadają na przykład zmęczone, bardzo zmęczone, przysiadają na statkach i tam właśnie odpoczywają. Odpoczywają i czasami można bardzo blisko do nich podejść, bo one po prostu nie chcą się zrywać, bo one muszą odpocząć, muszą nabrać trochę siły. No i czyli tak, mamy morze, mamy pustynię, ale nie zapominajmy, że takimi najważniejszymi czynnikami pogodowymi, bo właśnie już troszeczkę wspomniałem o tym, też pogoda ma bardzo duże znaczenie na to, jak ptaki się przemieszczają i spośród wszystkich różnych czynników pogodowych, takimi najważniejszymi dla ptaków, to są kierunek wiatru. No, jest to w końcu zrozumiałe, bo jest różnica między tym, to każdy, kto jechał na rowerze, to wie, że jechanie pod wiatr jest dużo gorsze niż jechanie z wiatrem. To samo, jeżeli chodzi o zachmurzenie. Zachmurzenie nie pozwala się orientować w nocy, bo zasłania gwiazdy i to wtedy też są trochę problematyczne sytuację i temperatura oczywiście, temperatura, która ma wpływ przede wszystkim na aktywność bezkręgowców. W związku z tym, jak bezkręgowców jest wiele, to i ptaki sobie też poradzą i też jakoś się tam wyżywią. No a uzupełnianie zasobów energetycznych jest niesłychanie ważne podczas całej drogi. No i zdarza się też tak, że ptaki na przykład migrujące ze Skandynawii gdzieś tam w stronę Półwyspu Iberyjskiego po prostu są dosłownie zwiewane przez silne wiatry i lądują na przykład na angielskich plażach. Nad Bałtykiem też można zobaczyć coś takiego, bo są na przykład myśli króliki, o których dzisiaj już wspominałem, to takie malutkie ptaki, które możemy spotkać nad Bałtykiem w momencie, kiedy zostały
kiedy przeleciały przez cały Bałtyk i są po prostu wyczerpane, wycieńczone, i one tylko ten pierwszy ląd osiągają i tam po prostu dyszą ze zmęczenia, dosłownie moglibyśmy tak powiedzieć. No jest to coś niesamowitego. I bariery różnego rodzaju stawiane przez ludzi dezorientują ptaki. Ptaki się często nie rozbijają. Mamy tutaj mosty i no wiadomo, że każdy z mostów, każdy też nieoświetlony obiekt, każdy szklany obiekt jest potencjalnym zagrożeniem dla ptaka. Ptaki często właśnie rozbijają się o tutaj te liny, o te pylony główne, także to jest też dosyć duże dla nich zagrożenie. Mamy farmy wiatrowe również i one też stanowią duże zagrożenie, bo ptaki się zwyczajnie o nie rozbijają. No, już pomijam aspekt, że one dosyć tak psują krajobraz, tak jak tutaj, no to jednak jest to też dosyć duża zapora dla ptaków. Także sporo ptaków właśnie można znaleźć martwych i leżących pod takimi wiatrakami. Tutaj dochodzimy do bardzo ciekawego jeszcze jednego zjawiska, które bardzo utrudnia życie ptakom, a szczególnie ptakom migrującym, bo jest taki mały ptaszek wędrowny, wielkości wróbla mniej więcej, i on się nazywa ortolan. I ten ortolan jest, no widzimy, że z trznadlem ma wiele wspólnego, ale ortolan był i jest nawet cały czas, przecież są wyłapywane i po prostu zabijane. A w jakim celu? A w celu konsumpcyjnym, jak to tutaj widzimy. I niestety, no muszę powiedzieć, że bardzo wiele tych ptaków ginie podczas takiej wędrówki, po prostu jest zastrzelonych i trafia na talerz. Kiedyś był taki moment w przeglądarce googlowskiej, że kiedy wpisaliśmy ortolan, to pojawiały się tylko praktycznie same takiego typu zdjęcia, czyli te ortolany upieczone. No a jak wiadomo, jest to dosyć popularne zjawisko polowania na ptaki na południu Europy przede wszystkim. Południowo-zachodnia Europa, również na przykład we Francji. I mimo tego, że wprowadzono ochronę, to w 1999 roku, to rocznie, i tu zaznaczam nielegalnie, odławia się nawet do 30 tysięcy ortolanów. 30 tysięcy ortolanów, to proszę zobaczyć, ile to jest rodzin, prawda? To razy dwa, to mamy 60 tysięcy ptaków w ogóle. Także to jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. No i tutaj jeszcze tylko dopowiem, że tylko w Senegalu rocznie zabija się

się daleko, daleko od nas wylatują, no to właśnie może spotkać je taki los. Także to jest jedna też z bardzo ważnych barier czekających na zwierzęta, na ptaki przelatujące. I no właśnie, i teraz powiedzmy sobie jeszcze, bo powiedziałem, że zrobię jeszcze taki troszeczkę przegląd tego, całkiem widzę, nam to sprawnie idzie i bardzo dobrze, także dzisiaj się zmieścimy ze wszystkim. I teraz jeszcze na tak zakończenie, takie podsumowanie, chciałbym Państwu przybliżyć trochę, żebyśmy się wczuli w rolę dymówki, żebyśmy razem z nią przebyli jej drogę i zobaczyli, że życie ptaka wcale nie jest beztroskie, jak to czasami nam się wydaje, jak one na wiosnę przylecą i one tam sobie świergoczą i piękne melodyjki wygrywają. To oczywiście nie po to, żeby nam było miło, tylko to jest walka o życie, o byt, o przetrwanie swoich genów. No, również podczas podróży, kiedy ptaki podejmują migrację, również jest to ciągła walka o przetrwanie i zaraz Państwu to wytłumaczę. To nie jest tak, że ptak tutaj u nas odchował swoje młode, czy się dopiero urodził i teraz leci w drogę, która jest pełna przygód fantastycznych i samych dobrych rzeczy. No niestety tak nie jest, bo jest dokładnie odwrotnie, czyli można zginąć, można trafić na wiele różnych nieprzewidywalnych sytuacji, którym trzeba stawić czoło, także jest to dosyć trudne. I my przebędziemy taką trasę z Wielkiej Brytanii do Afryki, do południowej Afryki, z tym, że zależy, do którego miejsca dolatuje taka jaskółeczka, no bo one oczywiście mają bardzo szeroki areał występowania, od w zasadzie południowej po środkową Afrykę. Także widzimy, że to jest bardzo dużo, ale ja przyjąłem jakiś tam schemat i Państwu pokażę właśnie, jak ta dymówka przelatuje, jaki ona pokonuje dystans i gdzie ona się w ogóle pojawia. No więc, jeżeli wylatuje taki ptak z Wielkiej Brytanii, to wiadomo, że musi oczywiście wcześniej się przygotować, to już też mówiliśmy na poprzednim naszym wykładzie, ale taki ptak wylatuje z Wielkiej Brytanii i kieruje się w stronę Afryki na południe. I pierwsza przeszkoda, jaka na niego czeka, to jest oczywiście kanał La Manche. Kanał La Manche o szerokości 35 km, który to jest taką pierwszym wyzwaniem. Co prawda jeszcze ich będzie całe mnóstwo, ale to jest jedno z nich. I jest to szczególnie trudne zadanie dla ptaków młodych. No i tutaj właśnie zaczynają się pierwsze zgony. Tutaj już pierwsze zwierzęta, jeszcze nie doleciawszy w ogóle na kontynent europejski, są cały czas, ale mówię o tym zwartym kontynencie, no to nie udało im się w ogóle tam dotrzeć i już właśnie zginęły. No dobrze, ale ci, którzy przetrwają, ci, którzy przelecą te 35 km, to później czeka je lot przez Francję. Francja to jest takie miejsce, gdzie ptaki nocują, na przykład w winnicach, tak jak tutaj to pokazałem. Niestety są dla nich dużym zagrożeniem ulewne deszcze i jeżeli im się nie uda odpowiednio schronić, no to takie jaskółki też mogą zostać zabite. Te niesprzyjające warunki również mogą być bardzo, bardzo destrukcyjne dla takiego ptaka. I przez Francję przelatują dosyć szybko, zajmuje im to jakieś mniej więcej od 3 do 5 dni. Następnie napotykają na masyw Pirenejów, który stanowi już dużą przeszkodę. Może to nie są Himalaje, ale jednak. I mogą też się pojawić, wiadomo, burze. W związku z tym jest to też takie ryzykowne miejsce, ale trzeba też nad nim przelecieć. No i oczywiście w rejonie basenu Morza Śródziemnego ginie bardzo wiele ptaków polowanych przez myśliwych. Chociaż jaskółki i tak mają całkiem nieźle, bo jaskółki z kolei są niezbyt chętnie strzelane, z tego co mi wiadomo, ale rzeczywiście no, jest to w basenie Morza Śródziemnego tradycja, chyba tak myślę, mogę powiedzieć, że to jest taka tradycja i w zasadzie tu nie chodzi nawet, żeby tego ptaka pozyskać w celach kulinarnych, tylko bardzo często jest tak, że
Po prostu strzela się do tych ptaków na zasadzie takiej zwyczajnej atrakcji. To jest po prostu.

to traktowane jako atrakcja, jako hobby, jako pasja i te ptaki się po prostu masowo zabija i często one są też ranione i niestety już nie są w stanie dalej lecieć. Także jest to też bardzo problematyczna sprawa, bo o ile na przykład właśnie w celach konsumpcyjnych byłyby te ptaki upolowane, no to jest to bardziej do zrozumienia niż jak jest to po prostu strzelanie do samego strzelania do żywego celu, do wszystkiego, co się rusza. No i to jest też plaga niestety w basenie Morza Śródziemnego. Przecież zdarzały się już takie przypadki, że na przykład bocian do nas wracał, prawda, i miał skrzydło przebite strzałą. No i trzeba później takiemu bocianowi dosyć mocno pomóc. Ale no wracały, to jest najważniejsze. I jaskółki przeprawiają się przez Morze Śródziemne. One lecą tak, że mogą się trzymać lądu, podobnie jak i na przykład bocian. Bocian cały czas się trzyma lądu, to już tłumaczyłem dlaczego, no bo te kominy termiczne się tworzą i one z nich korzystają, ale mogą też przelecieć tak na jeden strzał przez Morze Śródziemne. Ten taki lot wynosi około 500-600 kilometrów, ale można też oczywiście oblatywać morze i dolecieć do Hiszpanii, przez Hiszpanię na Gibraltar. I dalej właśnie już będąc w Afryce można kierować się na południe. Aha, i tu jeszcze zapomniałem dopowiedzieć jednej ważnej rzeczy, że ptaki często zdarza się tak, że te, które lecą gdzieś tam w okolicach Hiszpanii, Portugalii, Gibraltaru, mogą zostać przez silne wiatry zepchnięte na ocean i wtedy niestety mogą zginąć. A kiedy dolecą do Afryki, to wydawałoby się, no znowu ląd, udało nam się, jesteśmy bezpieczni i niestety to jest bardzo mylące, ponieważ w Afryce jest taki sokół skalny, który w sezonie lęgowym wręcz specjalizuje się w polowaniu na migrujące ptaki wróblowe. On właśnie jest takim drapieżnikiem, który no, stanowi taką barierę czasami nie do przebycia i ptaki potrafią ze sobą też współpracować. Mówię oczywiście o tych sokołach. Sokoły skalne potrafią ze sobą współpracować. Po to i stoją, obsiadają wybrzeże Afryki w kilkusetmetrowych odstępach i w zasadzie no jak tak akurat wybierze tę trasę, no to prawdopodobnie zostanie niestety upolowany. I następnie dochodzi do przelotu nad Saharą, który jest niezwykle wyczerpujący. Trzeba pokonać około 1500 kilometrów i no nie ma, najgorsze jest to, że nie ma możliwości żerowania, tak jak nad morzem, jeżeli się jest na przykład takim ptakiem siewkowym, to się nie pożeruje, bo one mogą tylko na brzegu chodzić cały czas, ale nie mogą latać, znaczy może inaczej, mogą latać, źle mówię, nie mogą za bardzo nurkować, a nie usiąść w ogóle na ziemi, na wodzie, w związku z tym nie mogą się unosić na wodzie, w związku z tym jest to bardzo utrudnione. A w przypadku pustyni rzeczywiście też jest tak, że przelot przez pustynię jest bardzo wyczerpujący i nie ma oaz, albo są bardzo nieliczne i nie ma możliwości żerowania, nie ma też cienia, co gorsza, nie ma też cienia, także to też jest dosyć trudne. No i mogą wystąpić na przykład burze piaskowe, więc zawsze warto mieć to na względzie. I docierają ptaki do Sahelu, czyli obfitość pokarmową i tutaj oczywiście zaczyna się już troszeczkę inne środowisko, bo one lecą przez półpustynie albo nawet już powoli sawanny, które to są właśnie ich głównym celem, takim punktem docelowym. I jaskółki też zdarza im się, że wlatują w lasy deszczowe, ale tam też mogą na nie czekać różnego rodzaju zagrożenia. Chociażby w postaci takich codziennych burz, to też jest dla ptaków bardzo, bardzo trudne, a pamiętajmy o tym, że no jednak te burze potrafią być dużo, dużo gorsze niż u nas. I kiedy uda im się
pokonać te wszystkie przeszkody, o których teraz mówiłem, czyli widzimy, że na każdym fragmencie, na każdym etapie swojego lotu ptaki mogą zginąć, to do tego wszystkiego pojawia się afrykańska sawanna. Afrykańska sawanna i tam niestety też muszą być cały czas ostrożne, bo to, że osiągnęły sawannę, nie oznacza już pełnego sukcesu. Sukces jest taki, że udało im się dolecieć, ale niestety te ptaki są, na nie się poluje w celach kulinarnych. No więc niestety to samo, co w Baszenie Morza Śródziemnego, to samo zagrożenie. Ale też jest obfitość pokarmowa, bo jest bardzo dużo owadów, a przypomnę z zeszłego wykładu, że ptaki podejmują migrację, dlatego że w miejscu, w którym normalnie żyją, nie ma owadów. Teraz jak wyjdziemy na zewnątrz, to każdy się zorientuje, że owadów w zasadzie nie ma. Jakieś tam nieliczne będą, wiadomo, ale zasadniczo tych owadów nie ma. No i takie właśnie zwierzęta żywiące się tymi owadami miałyby bardzo duży problem, żeby w ogóle znaleźć cokolwiek do jedzenia. No i to by było na tyle, czyli przebyliśmy drogę razem z naszą jaskółką z Wielkiej Brytanii do Afryki. I chciałem tak właśnie, żeby Państwu trochę unaocznić, dokładnie zobrazować to, jak ta podróż wygląda i jakie są trudności podczas tej podróży. No i później na naszą wiosnę, kiedy u nas zaczyna się wiosna, to te ptaki z kolei wędrują z powrotem, przelatują do naszego kraju po to, żeby tam właśnie w dogodnych warunkach założyć, znaleźć partnerkę, zbudować gniazdo i złożyć jaja. No i to by było na tyle z dzisiejszego wykładu, czyli jednak udało mi się całość Państwu przedstawić. To tylko może tak wyglądało, że to są, że to będzie aż tyle tego materiału i że dzisiaj się nie wyrobimy, a się okazuje, że nawet całkiem sprawnie to wszystko poszło. Także oczywiście temat migracji jest dużo większy, można byłoby tutaj wiele innych rzeczy jeszcze powiedzieć, ale myślę, że tak Państwu nakreśliłem, jak w ogóle ta migracja ptaków wygląda i że jest to problemem, żeby dolecieć najpierw na zimowisko, a potem żeby z tego zimowiska wrócić. Bardzo wiele ptaków tego, to im się nie udaje, ale no, to wynika to też z tego, że jest duża właśnie presja ze strony drapieżników, ze strony ludzi też, nie oszukujmy się, i sporo tych ptaków na trasie ginie. Ale dlatego właśnie starajmy się im też za bardzo tutaj nie przeszkadzać w naszym kraju, no bo pamiętajmy, że one faktycznie, szczególnie kiedy wrócą, no to są takie zmęczone, wycieńczone, więc też na przykład nie ma co takich ptaków jakoś tam szczególnie męczyć, niech one sobie odpoczną, jak już tutaj wrócą. No i chyba nie muszę też mówić tego, bo wielokrotnie to powtarzałem, że zdarzają się takie przypadki, że to ptaki do nas przylatują z Rosji, ze Skandynawii i tak dalej, i tak dalej. Także takich przykładów jest całkiem sporo, ale mam nadzieję, że tym materiałem troszeczkę Państwu przybliżyłem, jak wygląda ta wędrówka ptaków, że to wcale nie jest takie proste i bardzo często właśnie niestety ptaki giną, czy są po prostu bezmyślnie zabijane przez ludzi. To jest strasznie przykre. Ale to by było chyba na tyle. Jak jeszcze zerkniemy oczywiście na pytania. No tak, gołębie awizo nie zostawią, to prawda, także tego się, to się niestety nie da. O, tutaj właśnie, ja nie poruszyłem też tego tematu, a to jest też ciekawe, bo pytanie dotyczy migracji na skutek zmian klimatu, bo już widać zmiany i powroty ptaków są coraz szybsze, no i odlatują na mniejsze odległości, zdecydowanie. A ja bym tylko, może nie będę tego tematu całego rozwijał, ale tylko dopowiem, że są takie ptaki, które w ogóle już nawet nie podejmują tej migracji, bo stwierdzają, że jest na tyle łagodna zima, że po prostu zostaną. I czasami dzięki temu są wygrane, a czasami mogą, no niestety, też stracić życie. No ale to jest po prostu taka loteria.

O, a to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy obserwowano zmiany ptasich tras migracyjnych nad obszarami objętymi działaniami wojennymi lub nad obszarami katastrof naturalnych? To jest ciekawe. Ja tak sądzę, że pewnie niektóre ptaki wzięły na to poprawkę. W momencie zależy, w jakim etapie, na jakim etapie swojej podróży natknęły się na te działania wojenne czy katastrofy naturalne, ale sądzę, że jednak gros tych ptaków jednak od setek tysięcy lat tak lata i myślę, że z powodu na przykład działań wojennych teraz, prawda, chociażby to, co się toczy to, co się dzieje na Ukrainie, nie wiem, czy to w jakiś sposób wpływa na tę migrację, ale myślę, że może mieć jakiś wpływ.

No tak, to też jest ciekawe, że mało kto porusza temat fauny i flory na tle działań wojennych. No to właśnie mówię, jeżeli ktoś jest zainteresowany tym tematem, to już dobry rok temu chyba, albo może nawet i jeszcze dłużej, ale jest właśnie taki dwuczęściowy wykład o tym, jak to zwierzęta uczestniczą w nie swoich wojnach, ale w tych naszych wojnach i też niestety często giną. Jaki będzie następny film? Tego nie wiem, ale z pewnością w grudniu będzie. Także proszę się nie obawiać, na pewno będziemy nagrywać.

O, tu jest też bardzo ciekawe pytanie. Które ptaki pokonują największą odległość? To mogę powiedzieć tak. Jest rybitwa popielata, której trasa w jedną stronę tylko, w jedną stronę, bo leci praktycznie od jednego bieguna do drugiego, a potem z powrotem. No to po południkach wiemy, prawda? Zresztą no, było to badane. To oczywiście jest odległość 20 tysięcy kilometrów, na 20 tysięcy kilometrów. I to zdecydowanie jest rekordzistka, właśnie rybitwa popielata, z tym, że rybitwa popielata też jest czasami widywana w naszym kraju, na przykład na wybrzeżu. Nawet kiedyś one się bardzo, bardzo dawno temu, jeżeli dobrze pamiętam, to one się nawet gnieździły. No ale już teraz to jest tylko historia. I czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, pyta Karolina. Trudne pytanie. Tak myślę, czy jest mi znany jakiś taki przykład ptaka, który podróżuje, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło. Na pewno mogę powiedzieć, że jeżeli jest zbyt mało jedzenia, to oczywiście. Jeżeli brakuje jedzenia, to jak najbardziej będą podróżowały, ale czy jeżeli jest za ciepło? Ja sądzę, że jeżeli jest im za ciepło, to one w pewien sposób mogą się wentylować, schładzać, tak mi się wydaje, ale to, no to ciekawe pytanie, muszę powiedzieć, bo naprawdę nie wiem, nie znam odpowiedzi na to. No, ale to się potwierdza zasada, że zawsze na wykładzie ktoś zada takie pytanie, na które nie znam odpowiedzi i obnaża moją niewiedzę, a ja muszę się przez to doszkalać. Znaczy, to jest akurat dobre, muszę się dodatkowo uczyć. Muszę zostać z tym pytaniem. Nie potrafię tej odpowiedzieć. Nic mi nie przychodzi teraz do głowy. Może gdzieś w przyszłości coś wykombinuję. A czy są jakieś ptaki, które kiedyś migrowały, a teraz zostają u nas i udaje im się przezimować i rozpocząć kolejny sezon lęgowy? Oczywiście, jasne, że tak, są takie ptaki i na przykład chociażby, no sikorkom się zdarza, chociaż sikorka to nie jest dobry przykład, bo to nie jest taki typowy ptak, który migruje, aczkolwiek podejmuje trasy bardzo takie krótkie, ale na przykład łabędzie bardzo często właśnie zaczynają już zostawać. Niektóre ptaki, rudziki przecież, prawda, też zostają na zimę. Zdarza się, że je zaobserwujemy. Zięby również. I to jest tak, że one dzięki temu, że jeżeli przezimują, im się nic nie wydarzy, a w dodatku przeżyją w całkiem niezłej kondycji, no to są wygrane, bo nie muszą latać, a zatem mogą z początkiem wiosny rozpocząć przystępować już do sezonu lęgowego. I dzięki temu, tak jak na przykład ptaki niektóre wyprowadzają kilka różnych lęgów, no to im szybciej, tym lepiej. Więc to jest bardzo dobre zjawisko. Bardzo warto zaczynać wcześniej, znaczy warto nie odlatywać, dlatego że będzie można, jeżeli się uda przezimować, jeżeli się przetrwa zimę, no to będzie można właśnie. Będzie można szybciej rozpocząć szukanie partnerki, budowę gniazda, wychowywanie młodych i zająć tym samym lepsze miejsca do odbycia lęgu, więc to jest jak najbardziej dobre zjawisko. Są też ptaki, które na przykład zostawały u nas, typu bociany, prawda? Ptak, który wydaje się, że i on spokojnie sobie da radę, jeżeli on będzie miał rzeczywiście pożywienie, to on da radę, bo dla niego jest problemem brak pożywienia, a nie to, że jest zimno. Także to jest ciekawe. Więc też nawiązując troszeczkę do tego wcześniejszego pytania, czy niektóre ptaki podróżują, bo w jakimś miejscu jest im zbyt ciepło, to wydaje mi się, że częściowo jest trochę odpowiedź. Teraz troszeczkę udzieliłem odpowiedzi na to pytanie, bo bardziej chodzi ptakom o pożywienie, o dostępność do pożywienia, a nie o samą temperaturę. A, dlaczego, tak, dlaczego ptaki latają w tych literkach V, prawda? Ta odwrócona literka V, bo one lecą w ten sposób, prawda? Bardziej tak powinienem pokazać, bo to w poziomie. One lecą w takim układzie, ponieważ jest to oszczędniejsze, pomaga to bardzo mocno zaoszczędzić energię.
Ponieważ ptak lecący za kolejnym ptakiem nie musi się tak wysilać jak ten pierwszy, jak ten lider. Lider prowadzi i on się męczy najbardziej. A potem pozostałe ptaki wpadają w taki ten tunel aerodynamiczny za tym ptakiem i są niejako, można powiedzieć, nawet ciągnięte, czyli im jest dużo łatwiej. Ten ostatni, mimo tego, że cały czas też porusza swoimi skrzydłami, to w zasadzie jest takim, no, na doczepkę tym ptakiem, i znaczy na doczepkę. No, on sobie po prostu spokojnie leci, on się za bardzo nie męczy, mimo tego, że cały czas też porusza tymi swoimi skrzydłami, ale jest dużo łatwiej. Ja już nie pamiętam dokładnie, ale to było wyliczane, o ile ten ptak, który jest dalej, no nie pamiętam już też na której pozycji, ale o ile on się męczy, i rzeczywiście ta różnica w procentach jest dosyć duża. Chyba to było coś koło 30% nawet. Także, no ale mówiłem, prawda, że między szybowaniem a lotem ciągłym jest oszczędność, lotem aktywnym jest oszczędność energii rzędu 97%, 5-7%. Także to jest bardzo duża oszczędność. No więc tutaj też myślę, że to jest bardzo prawdopodobne, że te 30% około, ale mówię, to nie pamiętam dokładnej wartości. Ale pewnym jest to, że po prostu jest tak łatwiej lecieć. Łatwiej i też bezpieczniej, bo jednak ptaki też wzajemnie ze sobą się kontaktują, a bezpieczniej, no bo jednak jest to grupa, a nie pojedynczy ptak. Czy ten sam ptak zimuje w tym samym kraju co roku? Oczywiście to się może zmieniać. To nie jest tak, że one są przypisane do konkretnych miejsc. Bardziej wracają w te same miejsca. A jeżeli chodzi o zimowanie, to tego też do końca nie wiem, bo powiem szczerze, jak czytałem o ptakach migrujących, to bardziej wiem o tym, że one wracają na swoje miejsca, które sobie jakoś tam upodobały. Nawet dubelty potrafią wracać na miejsca tokowania z dokładnością dosłownie kilku metrów. Tak, no, to chodzi co prawda o toki, ale mimo wszysko, no, to jest imponujące, że praktycznie z taką dokładnością, nie mając żadnych narzędzi nawigacyjnych jak ludzie, ale mając te, które są wewnętrznym im ich takim zegarem biologicznym, o czym powiedziałem na samym początku dzisiejszego wykładu, no to potrafią właśnie z wykorzystaniem tych narzędzi trafiać dokładnie do danego miejsca. I tutaj jeszcze mamy, także moim zdaniem one mogą zimować w tym samym kraju co roku, ale nie muszą, bo tak jak mówię, ten areał zimowania jest, chociaż na przykład wodniczki wiem, że rzeczywiście wybierają sobie konkretne miejsce i tam konkretnie właśnie przylatują, ale bociany na przykład mają dużą rozpiętość, bo tam od środkowej do południowej Afryki, zresztą podobnie jak i wspomniana dymówka dzisiaj. Ale czy akurat ten jeden konkretny ptak, tam powiedzmy jakiś tam czesiol, leci dokładnie zawsze do tam Mozambiku, to tego nie wiem niestety, czy tak akurat jest. Ale sądzę, że można się spodziewać tego, że to tak też wygląda właśnie. No bo tak jak wspomniałem, one się uczą trasy, lecą na tej trasie, którą znają, więc myślę, że tak. I jak ptaki umawiają się na wspólny lot? W przypadku bocianów to jest na przykład tak, że one tworzą te sejmiki znane, czyli tworzą grupę ptaków, zlatują się na dane miejsce i one wtedy trochę wybierają takie słabiaki, no i podejmują na przykład decyzję, że ten akurat nie poleci z nami, no bo on jest za słaby, będzie nas za bardzo spowalniał. Nie wiem, jak to robią gęsi, ale gęsi są bardzo takimi, chyba jednak wydaje mi się, dużo bardziej pod względem emocjonalnym, takim empatycznym, dużo bardziej jednak rozwiniętymi zwierzętami niż bociany. Takie mam podejrzenie, więc sądzę, że one będą się bardzo siebie wspierały, będą bardzo sobie pomagały, więc myślę, że gęsi bardziej mogą się tutaj umawiać, no, nie dokonując jakiejś selekcji, tylko bardziej to umawianie wygląda w ten sposób, że po prostu komunikują się, że tego na przykład osobnika trzeba wspierać, bo jest słabszy. Tak mi się wydaje, na tyle, na ile poznałem gęsi, na ile o nich czytałem i na tyle, na ile wiem, jak one są właśnie mocno takie ze sobą związane, szczególnie te więzy rodzinne są bardzo mocne.
to wydaje mi się, że one mogą się umawiać. A jak to robią? No podejrzewam, że to wygląda tak, tylko mówię, to jest tylko taka hipoteza moja, że po prostu grupują się w pewnym momencie, kiedy zaczyna się robić zimno. No i jakiś tam pewnie przywódca, bo jakiś taki pewnie musi być, to po prostu wyrusza dalej. Podejmuje decyzję, że wyruszamy, no i one wylatują. Ale jak to się fizycznie dzieje dokładnie, to tego nie wiem i sądzę, że to jest chyba do zbadania, jeszcze chyba mało kto wie. Także to też nam pokazuje, że my, nasza wiedza na temat migracji ptaków jest jeszcze bardzo, bardzo skromna i wydaje mi się, że jeszcze można dużo tutaj się dowiedzieć i sporo jeszcze uzupełnić. No, widzę, już miałem kończyć, a tu widzę kolejne pytania się pojawiają, ale to dobrze, widzę, że jest zainteresowanie, to tylko się cieszyć. Tak, za 2 dni odcinek Jesień w lesie, ale to akurat już było dawno temu, także to na pewno nie jest żaden nowy odcinek. A nowe odcinki będą prawdopodobnie w grudniu, tak mi się wydaje. Chociaż kto wie, może jeszcze coś uda się zdążyć zrobić. Zobaczymy. Ale w grudniu na pewno to obiecuję, że coś jeszcze będzie. Może jakiś wykład, może jakiś świąteczny jeszcze zrobimy, mam nadzieję. Jakie gatunki są nowe dla naszego klimatu względem ocieplenia? Ciężko mi teraz powiedzieć dokładnie, jakie są nowe, takie, które na skutek ocieplenia się klimatu tutaj do nas dotarły, bo mam w głowie jakieś przykłady innych zwierząt, akurat ptaki mi nie przychodzą do głowy, ale na przykład mogę podać taki przykład, że na skutek ocieplenia się klimatu więcej ptaków się pojawia danego gatunku, nie może nowego gatunku. Tak, bo tutaj jest mowa o nowych gatunkach zupełnie. To może tyle nie, ale powiem, że gatunki, które u nas były, ale z racji tego, że się ociepla się klimat, to właśnie coraz częściej można je obserwować, coraz lepsze mają warunki. No szkoda, że to nie dotyczy na przykład kraski, ale na przykład żołna z kolei jest rzeczywiście takim ptakiem, dla którego właśnie to ocieplenie jednak w jakimś tam stopniu jej pomogło. No to wiadomo, też chodzi o działania ludzi, ale jednak mimo wszystko. To taki jeden z pierwszych przykładów, ale rzeczywiście na przykład pelikany, to, że coraz częściej się pojawiają w naszym kraju, myślę, że też należy wiązać z ocieplaniem się klimatu. To, że jest cieplej, po prostu powoduje, że pewne gatunki do nas tutaj, ta granica się przesuwa. Ja powiem szczerze, mówię, teraz jestem trochę zaskoczony tym pytaniem, więc tak z głowy teraz mówię i ciężko mi tak cokolwiek jest wymyślić, zwłaszcza, że nie mam za bardzo możliwości takiej, żeby się teraz bardziej jakoś dłużej zastanowić, prawda? No bo szkoda czasu, ja nie będę teraz siedział i tu dumał, ale może to też jest taki przyczynek do kolejnego wykładu. Tutaj widzę o papugach, a o papugach to mi się od razu przypomina Aleksandrety Obrożne. Z tym, że nie wiem, czy ona akurat na skutek ocieplenia się klimatu, ale rzeczywiście, no kiedyś nie było w ogóle takich ptaków u nas w kraju, a teraz już są. Tak jak z mandarynkami. Mandarynki kiedyś były w zasadzie, no ja pamiętam, w parku Łazienki Królewskiej tyle, a okazuje się, że one już się rozpleniły, w zasadzie już wszędzie występują. Także no to też jest taki ciekawy przykład, ale to akurat nie wiązałbym w żaden sposób z ociepleniem klimatu, tylko bardziej ze znalezieniem odpowiedniej niszy ekologicznej. A względem klimatu to mówię, jeszcze bym musiał pewnie pomyśleć, ale to jeszcze sądzę, że gdzieś tam w przyszłości może się pojawi taki temat. Chociaż to jest dobry temat, myślę. Jak wpłynęły zmiany klimatu na pojawianie się nowych gatunków, czy nowych zwierząt w ogóle. Myślę, że to jest warte omówienia. Może kiedyś taki wykład zrobimy, ale to już na pewno nie w tym roku, od razu zaznaczam. Proszę pamiętać, że jeszcze mamy też, bo powstała taka dziura już od kilku spotkań, nie było nic o miłości w świecie zwierząt, a też jeszcze mamy sporo z tego cyklu do skończenia, a jeszcze się pojawiają nowe tematy, także jest całkiem sporo, jeszcze czeka nas bardzo dużo różnych spotkań. Dobrze, kończę na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam na nasze kolejne spotkanie.

byłaś naprawdę fajną dziewczyną i było nam razem naprawdę miło, lecz tamten to chłopak był bombowy, bo trafiał dziesiątkę w strzelnicy sportowej.

0: Witam Państwa serdecznie i tych, którzy się pojawili, i mam nadzieję, że tych, którzy nas słuchają. Nazywam się Zuzanna Teplic, jestem dyrektorem Festiwalu Nauki, a przy okazji jestem jedną z matek, założycielek kawiarni naukowej. Tym razem mamy takie szczęście, że jest nas dwie. Pani profesor Fikus pewnie nas ogląda, natomiast jest z nami również Karolina Głowacka, która do nas dołączyła. I jak kiedyś stracimy napęd, to będzie nas pchać, żebyśmy dalej organizowały kawiarnię. Ja chcę powiedzieć, że zacznę nietypowo, bo pomyślałam sobie, że jesteśmy w nietypowym czasie i jak spotkaliśmy się miesiąc temu, to jedyne, co nam przychodziło do głowy, to właśnie to, czy zabije nas asteroida, albo czy zabije nas klimat. Ale myślę, że ludzie nie mają wyobraźni i że mamy tyle kłopotów z klimatem, z wirusami, z asteroidami, z różnymi rzeczami, ale to widocznie nie wystarcza. Jeszcze musimy się zabijać po prostu przy pomocy bomb. I muszę powiedzieć, że pewnie wszystkim nam jest trudno, bo jak dzisiaj wyjrzałam przez okno i pomyślałam sobie, żeby Warszawa wyglądała tak jak Kijów, czy tak jak Charków, to jest to po prostu straszne i nie sposób o nich nie myśleć. Więc pomyślmy o nich przez chwilę w tej chwili, a za chwilę będziemy mówić o innych strasznych rzeczach, żebyśmy na chwileczkę, może nie tak strasznych, żebyśmy na chwileczkę od wojny się oderwali. Gościmy panią doktor Annę Łosiak, która przyjechała do nas z Wrocławia, za co jesteśmy wdzięczni, bo w końcu z Wrocławia wcale się tak krótko nie jedzie do Warszawy, mimo postępu cywilizacyjnego. Ale ja chciałam powiedzieć, że przyjechała, ale wraca, ponieważ pani doktor Anna Łosiak robiła licencjat i przez chwilę pracowała na Uniwersytecie Warszawskim, jak mi zwróciła uwagę, niedaleko stąd na Wydziale Geografii, a potem po różnych miejscach na świecie się... Nie. Dziękuję. Niech będzie, bo robiła doktorat w Wiedniu. Robiła magisterium na Uniwersytecie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych, Michigan. Wiedziałam, że muszę otworzyć karteczkę, ale myślałam, że będę pamiętać. Jednym słowem była na całym świecie, a jednak do nas wróciła i pracuje we Wrocławiu w Instytucie Nauk Geologicznych. I jesteśmy bardzo wdzięczni, że tak wybitna osoba do nas przyjechała i będzie nam opowiadać. Jak zwykle oddamy jej głos i pozwolimy potem na pytania, bo wiem, że już pytania były przed. Jeszcze zanim pani doktor zaczęła mówić, to już były pytania. Ale zanim jeszcze oddam głos, ostatnia rzecz. Oczywiście spotykamy się w kwietniu, ale spotykamy się 24 lub 5. Jednym słowem, poniedziałek jest wielkanocny trzeci, więc się spotykamy w czwarty. Ale żeby tradycji stało się zadość, nie ma roku bez profesora Obirka, będzie profesor Obirek. O czym będzie mówił, nie wiem, bo chcę go namówić, żeby trochę zmienił to, co chciał mówić. Chciał mówić o LGBT w Kościele, a chciałam go namówić na to, żeby trochę pomówił o schizmie, czyli o Kościele prawosławnym, o różnych odłamach w związku z tym, co się dzieje po tamtej stronie granicy. Na pewno Państwa zawiadomimy. Jesteśmy w dobrej sytuacji, bo mamy program do końca. Mamy w maju, mamy wszystkich, kto zdziwi, Konstytucję 3 maja. A chcę powiedzieć, że to jest dobry temat, ponieważ dzisiaj usłyszałam, że są jakieś plany, żeby zmienić naszą Konstytucję na lepszą i trochę się tego boję. A w czerwcu mamy... O czym mamy, Karolino, w czerwcu?
1: Ptasi
0: odcinek, będzie o ptakach. Właściwie letni już, ale będzie o ptakach. A ostatnio było o zwierzątkach morskich z dźwiękiem i wołał humbak, więc naprawdę myślę, że się da namówić, żeby było z dźwiękiem, bo bez dźwięku o ptakach to troszkę tak, prawda, jak nieme kino. Więc no, będziemy rozmawiać, żeby tak było. Oddaję już głos.
2: Dzień dobry. Czy mnie słychać dobrze? Chyba tak. Dobrze, dzień dobry Państwu. Opowiem dzisiaj o tym, Co jeszcze może nam grozić i co najważniejsze, jak możemy się bronić przed takimi niebezpieczeństwami, czyli przed asteroidami, które grożą nam zderzeniem. Kto z Państwa oglądał film, który niedawno wyszedł? Tak, wszyscy wiemy, nie patrz w górę, tak? Wszyscy obejrzeli? Jeżeli nie, to zachęcam do obejrzenia, dlatego że po moim wykładzie będą mogli Państwo właściwie skrytykować film. Przyznam się, że mi się bardzo podobał, ale była tam jedna bardzo irytująca rzecz pod względem właśnie realizmu związanego z moją małą działeczką życia, czyli impaktologii. Ale być może na sam koniec o tym jeszcze porozmawiamy. Dobrze. Jak wystarczy popatrzeć na Księżyc, żeby nawet gołym okiem, a najlepiej przy pomocy takich małych, nawet małej lornetki, żeby zobaczyć, jak bardzo dużo kosmicznych zderzeń miało miejsce w przeszłości. Cała powierzchnia Księżyca jest dosłownie pokryta kraterami i wszystkie te takie ciemniejsze i jaśniejsze okręgi to są właśnie gigantyczne kratery uderzeniowe. Co więcej, jeżeli tak naprawdę będziemy długo się wgapiać w powierzchnię Księżyca, to zauważymy, że od czasu do czasu Księżyc jest uderzany przez takie asteroidy również w tym momencie. To, co Państwo teraz widzą, co jakiś czas, ten taka jasna plamka, która jest wskazywana przez tą czerwoną strzałkę, to jest lunar flash, czyli właśnie ślad, który możemy obserwować nawet z Ziemi, po tym, gdy asteroida odpowiednio duża, poruszająca się z odpowiednio dużą prędkością, uderzy w powierzchnię Księżyca. Co ciekawe, to konkretne uderzenie, które tutaj Państwo widzą, ten konkretny lunar flash, było na tyle duże, że udało się później zlokalizować, dzięki temu, że niektóre z naszych satelit, które krążą dookoła Księżyca, jakby robią zdjęcia tych samych miejsc co jakiś czas. W związku z czym proszę zobaczyć na tego gifa, który tutaj miga teraz. Na tym zdjęciu z 2012 roku nie ma krateru, natomiast nowy krater powstał właśnie tego 17 marca 2013 roku i został złapany na zdjęciu kilka miesięcy później. Ten krater jest dosyć spory, dlatego że ma 18 metrów średnicy i dzięki temu po porównaniu tej jakby wielkości tego lunar flasha i po porównaniu tego z tym, jak wygląda nasz nowy krater, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy wyliczyć, wymodelować, ale dosyć dokładnie, z jaką prędkością poruszało się to ciało, jak było duże i czy potencjalnie mogłoby wywołać jakieś niefajne skutki, jeżeli walnęłoby w nas. Takie zderzenia mają również cały czas miejsce na Marsie, na czerwonej planecie. Tutaj widzą Państwo jeden z najpiękniejszych przykładów takiego właśnie nowo utworzonego krateru, który ma 26 metrów średnicy. Z tym, że to 26 metrów, to ja tutaj pomacham, widać tutaj sam ten kraterek, prawda? Taki mały obważanek jakby, który tutaj jest w samym środku. To jest to 26 metrów. Natomiast strefa oddziaływania, strefa, która została zmieniona przez to zderzenie, przez wyrzucenie materiału w czasie tego zderzenia, jest dużo, dużo większa. No i jeżeli przyjrzymy się wszystkim innym ciałom naszego Układu Słonecznego, Merkuremu, różnym asteroidom, nawet Wenus, Ganymed, czyli jeden z tych takich satelitów wielkich planet gazowych, które są w dużej części z powierzchni zbudowane z lodu, one wszystkie są pokryte kraterami. To jest najpopularniejszy proces geologiczny w naszym Układzie Słonecznym, przynajmniej obecnie. I to jest proces, który nie tylko nie jest w ogóle wspominany w czasie zajęć w szkole, ale absolutna większość geologów Nigdy w życiu nie miała żadnych zajęć z impaktologii, co jest moim zdaniem bardzo dużym błędem oczywiście. Tym bardziej, że takie rzeczy mamy również u nas na Ziemi. A na Ziemi mamy udowodnionych miejsc, gdzie wiemy na pewno, że walnęła w którymś momencie historii asteroida. Mamy około 200 miejsc. Są one zaznaczone, jak Państwo widzą, tymi takimi czerwonymi kropkami. Czy 200 sztuk to dużo, czy mało? Mało, bardzo mało. No, przypomnijmy sobie jeszcze raz, jak wygląda biedny Merkury. No, Merkury jest cały pokryty kraterami, a u nas tylko 200 sztuk. No co to ma być? Karolina tutaj trochę oszukuje, bo kiedyś rozmawiałyśmy na ten temat, ale ma rację, rzeczywiście na Ziemi częściowo jakby ta ilość tych kraterów jest zatarta przez to, że jakby część się tworzy właśnie w oceanach i są mniej widoczne, chyba że są naprawdę gigantyczne, o czym będziemy mówić za kilka chwil, ale są też inne powody. Ale teraz na szybko przejrzyjmy taki skrót informacji różnych kraterów uderzeniowych, które możemy mieć na Ziemi. Więc tutaj mamy największy i jeden z najstarszych na świecie krater uderzeniowy, nazywa się Vredefort i jest zlokalizowany w Republice Południowej Afryki. Jest tak duży, że spokojnie można go widzieć, mimo że jakby spokojnie jest widzialny z orbity. To jest zdjęcie zrobione jakby z ręki przez astronautów. Co więcej, to jest nędzny ogryzek krateru, który kiedyś funkcjonował, dlatego że on się przydarzył 2 miliardy lat temu. Jakby nasi pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-przodkowie to nawet jeszcze nie wykształcili, czy ledwo wykształcili jądro komórkowe. Po prostu bardzo, bardzo dawno temu wydarzyła się taka właśnie gigantyczne uderzenie. Więc jesteśmy szczęśliwi z tego powodu, 300 kilometrów średnicy. Mamy też przykład naszego krateru, o którym Państwo pewnie słyszeli. Jeżeli Państwo słyszeli o jednym kraterze, to pewnie jest to Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury. A on się zdarzył 65 milionów lat temu i miał 180 kilometrów średnicy. Będziemy o nim mówić więcej za chwilę. Mamy również taki, który wygląda tak najbardziej klasycznie i to był jeden z pierwszych, jeśli nie pierwszy, oficjalnie uznany przez jakby konsensus naukowy, że jest rzeczywiście wynikiem uderzenia asteroidy, krater Beringera w Arizonie. Jeżeli kiedykolwiek będą Państwo w tej takiej centralnej części Stanów Zjednoczonych, to jest miejsce, które naprawdę warto zwiedzić, szczególnie, że jest zaraz koło Wielkiego Kanionu, więc można za jednym razem załatwić dwie ciekawe rzeczy. Naprawdę warto, jest tam super muzeum i to naprawdę robi niesamowite wrażenie. Ale jeżeli akurat Państwo się nie wybierają do Stanów Zjednoczonych, można też się wybrać gdzieś bliżej, a mianowicie do Poznania. Poznań jest, z tego co wiem, jedynym dużym miastem na świecie, gdzie można dojechać do krateru uderzeniowego autobusem miejskim. Do czego bardzo Państwa zachęcam, to jest krater Morasco, młodziaszek i maluszek, a mianowicie powstał 5000 lat temu i największy z kraterów, które się tam wydarzyły, ma 100 metrów. Więc bardzo warto obejrzeć. Dobrze, wróćmy do tej mapy. Czy ktoś ma... Więc po pierwsze widzimy, że tych kraterów jest bardzo mało, ze względu na to, że częściowo jesteśmy chronieni przez atmosferę, częściowo jesteśmy jakby nie widać tych kraterów i nie tworzą się tak intensywnie, szczególnie te mniejsze, bo mamy dużo wody. I jest ich też dużo mniej, głównie dlatego, że geologia naszej planety jest super aktywna. A już szczególnie w porównaniu takiego Marsa, a już nie mówiąc o takim Księżycu. Na Księżycu mniej więcej z grubsza, od 1 miliarda lat, nic więcej oprócz właśnie walenia tymi asteroidami się nie dzieje. Tam być może były jakieś malutkie wulkany, które tam troszkę tutaj, pierdły tam,
3: Ale dużo więcej się nie działo. I to było bardzo takie małe i rachityczne, więc z grubsza jedyna rzecz, która się dzieje na Księżycu, to są właśnie te kratery uderzeniowe. Natomiast na Ziemi dzieje się całe mnóstwo różnych rzeczy. Nieustannie skały są zgniatane, rozciągane, przemielane, roztapiane i w związku z tym wytracamy informacje o tym,

faktyczne skutki uderzeń asteroid, na przykład z Księżyca, czy nawet z Marsa, wiemy, że wszędzie wali z grubsza tak samo. A czy ktoś wie, gdzie są najstarsze skały w Europie? Odpowiadam. Przypadkiem właśnie w północnej Europie, tak? Po prostu te skały, które znajdowały, jakby które były dłużej wystawione na potencjalną możliwość zderzenia z taką asteroidą, zderzały się z tym asteroidą co jakiś czas. Te skały, które tam mamy, mają wiele milionów, wiele dziesiątek milionów lat, wiele setek milionów lat, podczas gdy większość południowej Europy została bardzo intensywnie zmieniona, zgnieciona znowu, rozciągnięta albo przetopiona w ciągu ostatnich kilkudziesięciu milionów lat, kilkudziesięciu milionów lat, w związku z czym po prostu te asteroidy nie zdążyły, nie miały tyle samo czasu, żeby się tam zmieścić. Dobrze, kolejna zagadka. Mamy kratery uderzeniowe w Afryce. Cała Afryka, to dla ułatwienia, cała Afryka jest z grubsza bardzo stara. Tak? Tu nie ma aż takich różnic, jeżeli chodzi o wiek skał. Całość kontynentu jest z grubsza bardzo stara. Natomiast mamy bardzo dużo kraterów tutaj, a tutaj, w tej części są jakieś takie, no jest jeden, tak szczerze mówiąc, Luigi się nazywa, no i jest jeden też spory, taki dosyć młody w Ghanie, z którego robiłam doktorat swój, ale więc tylko dwa kontra naprawdę wiele różnych kraterów. Jakieś pomysły dlaczego? Tak? Uwaga, dużo kraterów, tam gdzie żółto. A, nie widać? O, dobra, to będę pokazywać tak. Uwaga. Kratery. Prawie brak kraterów, z wyjątkiem tego tego tutaj, który jest bardzo duży i innego, który jest młody i duży. Proszę, dużo kraterów, całe mnóstwo czerwonych kropek, wliczając to nasze wspaniałe Morasko. I praktycznie brak kraterów w okolicach południowej Europy. Ale wróćmy do naszej Afryki. A, dobra, dziękuję. Dobra, działa? Super. Dobrze, to w takim razie wróćmy do naszej Afryki. Jakieś pomysły, dlaczego dużo mamy kraterów w tej części żółtej, podpowiadam, a mało w tej części zielonej? No, a jak dużo piasku, to znaczy, że co? A czego tu jest dużo? Pani chyba dobrze mówiła. Dokładnie. Wstrętne rośliny zakrywają piękne kamienie. No jest to okropne. Nie widać ani nie można z orbity z grubsza obejrzeć wszystkiego, co tam pod spodem siedzi, bo na takiej Saharze to można niemal, nie do końca, ale w dużej części można obserwować układ skał, układ form geologicznych po prostu z orbity. Dosłownie kilka kraterów uderzeniowych zostało odkryte poprzez intensywne wgapianie się w Google Earth. Natomiast w tej części zarośniętej jest to dużo trudniejsze. I druga sprawa jest taka, że geolodzy nie są do końca stuknięci i jeżeli mają do wyboru iść robić badania w miejscach, w których jest, no, jest gorąco, nie powiem, jest sucho, ale można się do tego przygotować i można prowadzić badania w dosyć bezpieczny sposób, jak się wie, co się robi. Natomiast w takiej dżungli po prostu wszystkie zwierzęta, wszystkie robale chcą koniecznie złożyć tutaj jajka i wychować dzieci w gałce ocznej takiego geologa, więc omijamy te kawałki. I trzecia rzecz, która nam pokazuje, jak jest rozłożona geologia kraterów uderzeniowych, to jest porównanie Ameryki Południowej tutaj i Ameryki Północnej. W Ameryce Południowej mamy mało kraterów, tylko kilka tutaj, a w Północnej jest bardzo dużo kraterów. Jakiś pomysł dlaczego? Dodam, że nawet z grubsza ta Ameryka Północna średnio jest młodsza niż Południowa, w związku z czym teoretycznie powinna mieć więcej kraterów południowa niż północna. Jakieś pomysły?

0: trochę tak, dlatego że trudniej jest prowadzić badania w dżungli amazońskiej niż w innych miejscach, ale też średnia jakby liczba kraterów, jeżeli byśmy porównali te części, powiedzmy, zarośnięte sawannami, czy bardziej takimi trawiastami okolicami w Ameryce Północnej i Południowej, jest dużo mniejsza. Dobra, to jest bardzo podchwytliwe pytanie, dlatego że liczba kraterów uderzeniowych bardzo dobrze koreluje z liczbą ludzi, którzy szukają kraterów uderzeniowych. Więc impaktologia jako nauka narodziła się w Ameryce Północnej, poza tym dużo lepiej znamy geologię Ameryki Północnej. To wszystko opowiadam Państwu, żebyście zrozumieli, jak bardzo niekompletny jest nasz, jak bardzo niereprezentatywny jest nasza wiedza na temat tego, jak dużo rzeczy w nas walnęło. To jest jakby to, co wiemy, jest bardzo wartościowe, dlatego że w odróżnieniu do jakby kraterów na Marsie czy Księżycu, jakby bardzo dobrze je widzimy, prawda? Nie ma żadnych jakichś roślin, które nam zakrywają, nie ma jakichś rzek czy oceanów, które tutaj nam rozsmywają nasze ejekty, ale nie możemy się do nich dostać. Do tych, które mamy na Ziemi, możemy się dostać, możemy je dokładnie zbadać, ale to, co mamy, jest super zmienione przez całą tą geologię i częściowo politykę i częściowo zdrowy rozsądek. Zachęcający do omijania badania okolic równikowych. Teraz nie mogę klikacza używać. Oho, chyba slajdy przestały przechodzić. Czy przechodzą? Nie. No nie możemy mieć wszystkiego, jak się okazuje. Albo działa jedno, albo działa drugie. Bardzo dobre pytanie. Za chwilkę będę też już to rozwijać. Jak Państwo myślą, kiedy utworzył się najmłodszy krater uderzeniowy, jaki mamy? Ktoś chce strzelić coś? Na Ziemi nie, ale na miejscach, które są związane z ludźmi, tak, pewnie ma Pani rację, ale na Ziemi najmłodszy krater uderzeniowy powstał w 2007 roku. Więc zasadniczo przedwczoraj, geologicznie szczególnie mówiąc. Dobrze, to może ja przeklikam. Oho, przeszło? Dobra. Idzie. Dobrze. To z czego wynika, omówimy teraz, z czego wynika jakby samo powstawanie kraterów uderzeniowych, dlatego że to jest zupełnie inny typ procesu w porównaniu do tego.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Do wszystkich innych procesów, jakie występują na powierzchni Ziemi. A wszystko wynika z tego, że takie ciała, asteroidy, niosą niesamowitą ilość energii kinetycznej w sobie. Jak wszyscy pamiętamy ze szkoły, energia kinetyczna jest proporcjonalna do prędkości i masy, przy czym dużo ważniejsza jest prędkość, tak? Masa takich obiektów może się wahać od naprawdę ziarnka piasku, nawet mniejszego niż ziarnka piasku, aż do tysięcy, milionów, trylionów, kilogram do 12 potęgi kilogramów masy. Gigantyczna ilość masy albo bardzo mała jest gigantyczny rozstrzał. I szczególnie w tych mniejszych, powstawaniu tych mniejszych kraterów uderzeniowych bardzo liczy się to, z czego jest zrobiony dana asteroida. Więc żeby mogli sobie Państwo tutaj popatrzeć z bliska, przyniosłam dwa przykłady takich właśnie asteroid, niektóre są, znaczy bardzo małe fragmenty, niektóre są żelazne i one są bardziej, pochodzą z centra asteroidy, która później została rozbita w pył, czy no, nie w pył, na kawałki. I mogą być asteroidy kamienne. Asteroidy kamienne są dużo bardziej częste, ale też szczególnie jeżeli są niewielkie, bardziej chętnie rozpadają się na kawałki i mniej chętnie tworzą niewielkie kratery uderzeniowe. Ale tym, co się tak naprawdę liczy, to jest prędkość. Szczególnie dlatego, że jest podniesiona do kwadratu w naszym wzorze na energię kinetyczną i prędkości są niesamowite, jakby niewyobrażalne w naszym codziennym życiu. A mianowicie taka normalna, średnia, przeciętna asteroidka 20 km na sekundę. Mówią Państwo raz i hiu, 20 km dalej. To są gigantyczne prędkości. Natomiast jeżeli mamy szczególnie do czynienia z takimi impaktorami kometarnymi, to prędkość może dochodzić do ponad 70 km na sekundę. To jest absolutnie gigantyczna prędkość i żeby Państwu lepiej wytłumaczyć, co to tak naprawdę znaczy te 20 km na sekundę, porównajmy sobie, jak daleko przesunęłyby się obiekty, które tutaj mamy pokazane w tak skomplikowany sposób, mianowicie człowiek, samochód i tak dalej. Mówimy o takim, nie o mnie bynajmniej, tylko o najszybszym człowieku, który przebiegł 100 metrów na super płaskim terenie. W ciągu jednej sekundy przesunąłby się, każda ta linia, którą tutaj Państwo widzą, to jest 1 kilometr. Tak, więc tutaj mamy 10 kilometrów, tutaj mamy 20 kilometrów, a tutaj jaki dystans pokona w jedną sekundę najszybszy biegnący człowiek i jest to 11 metrów. W kilometrach na sekundę to będzie 40 kilometrów na sekundę, więc naprawdę niesamowita prędkość jak na człowieka. Samochód, który potrafi jechać do przodu tylko i jest stworzony do super szybkiego jechania do przodu, może najszybciej 1200 kilometrów na godzinę pokonać. Samolot, już taki nie super szybki, ale taki dosyć szybki w tej prędkości przelotowej, 1 kilometr w ciągu jednej sekundy, jak już jest bardzo rozpędzony i bardzo wysoko. Rakieta, z tym, że nie taka przeciętna rakieta, która wysyła jakieś satelity na niską orbitę, tylko to jest najszybsza rakieta kiedykolwiek wyprodukowana, która była zaprojektowana do tego, żeby wysłać misję na Plutona, który jest bardzo daleko, więc musiała być bardzo, bardzo szybka i to jakby jest już ta prędkość taka szybko przelotowa. To było 10 kilometrów, natomiast taka całkiem przeciętna asteroidka przeleci ponad 20 kilometrów w ciągu jednej sekundy, tak? I właśnie dlatego ta dziura w Ziemi, która ma 1300 metrów średnicy, ma 200 metrów głębokości teraz, kiedyś była głębsza, mniej więcej 2 razy głębsza, była zrobiona przez asteroidkę, która miała 50 metrów średnicy. Tak, to była w wielkości mniej więcej tego budynku może? I zrobiła, może trochę mniejsza, i zrobiła dziurę o wielkości, która by rozwaliła, prawda, całe centrum Warszawy spokojnie. Więc jeżeli chodzi o szczegóły takiego procesu, to sprawa jest jeszcze bardziej skomplikowana, dlatego że ponieważ znowu mamy do czynienia z tak gigantycznymi prędkościami, tak gigantycznymi energiami, skały zaczynają zachowywać się trochę jak płyn. To jest super dziwne, ale przy tych ciśnieniach, które tam mamy, przy temperaturach, które tam mamy, tak to wygląda. Tutaj jest taka numeryczna symulacja zderzenia z asteroidą. Asteroida, która jest symulowana, miała około 9 km średnicy, czyli to była ta asteroida, która ukatrupiła dinozaury, mniej więcej. I tutaj jest licznik czasowy. Za chwilkę puszczę ten film i będę go zatrzymywać co chwilkę. Więc uwaga, zaczynamy zderzenie. To jest jakby milisekunda przed zderzeniem, prawda? Jeszcze nie dotknęła asteroida Ziemi, ale już w zasadzie dotyka. W ciągu 8 sekund mamy dziurę, która trochę, a cała okolica trochę wygląda, jakbyśmy wrzucili do wody jakiś kamyk, prawda? Proszę zwrócić uwagę na to, jeszcze kawałeczek puszczę. O, proszę bardzo. Jesteśmy tutaj i jesteśmy po 50 sekundach, czyli niecała minuta i mamy dziurę o jakiej głębokości? 20 kilometrów, prawda? Było płasko, a tu nagle dziura 20 kilometrów. Ściany, które są praktycznie pionowe, tak? I gigantyczna ilość materiału, która została wyplumknięta z całej tej dziury. Jeżeli krater byłby niezbyt duży, to znaczy właśnie 1 kilometr, 2 kilometry, no takie maleństwa generalnie rzecz biorąc, to mniej więcej by się tak skończyło i mielibyśmy krater prosty. Czyli coś takiego, jak mamy w tej Arizonie. Mamy taką, no miska, wygląda jak miska, nie? Materiał jest wyrzucony na zewnątrz, więc po prostu ten ejecta, czyli ten materiał wyrzucony, ląduje nam na powierzchni. Skały są, jakby ta dziura nie jest aż tak głęboka, że wewnętrzna siła skał nie jest w stanie utrzymać tej dziury w mniej więcej swoim kształcie. I kończymy. Natomiast jeżeli jesteśmy gigantycznym kraterem uderzeniowym, to cała rzecz idzie dalej. I w ciągu jakby kilku minut ta wielka dziura jakby odplumkuje się z powrotem, w związku z czym zamiast robić takiej miski, miskokształtnego krateru, kończymy z czymś, co ma albo na środku sporą górę. Nie wiem, czy Państwo śledzili poczynania łazika Curiosity. On wylądował właśnie w takim kraterze, który na środku ma wielką górę. To właśnie coś takiego, wyniesienie centralne, czy central uplift po angielsku. Natomiast jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta centralna góra jest na tyle duża, że ona się zaczyna załamywać i kończymy z takim czymś, co wygląda trochę jak sombrero. Czyli ma takie, jakby ma krawędź z zewnątrz i później ma takie dodatkowe kółko w środku. A jeżeli jest naprawdę duże, to możemy mieć kilka takich kółek. To jest krater, gigantyczny krater, która się nazywa basen tak naprawdę, bo jest już tak duży, który jest na Księżycu, nazywa się Orientale i który jest tak naprawdę takim cyklem koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich. Zrobionych w wyniku zderzenia jednej tylko asteroidy. Nie widzimy na szczęście tego, bo jakby mnie by to trochę przerażało, jakby było takie wielkie oko wpatrzone cały czas na nas, nie? Na szczęście ten krater jest jakby z boku, więc nie widzimy tego przez cały czas. Ale porozmawiajmy o innym filmie, który mam nadzieję wszyscy obejrzeli, dlatego że zawdzięczamy mu naprawdę dużo, a mianowicie Armagedon, asteroida, która przydarzyła się, to proszę obejrzeć koniecznie. Naprawdę powinniśmy wszyscy dziękować Bruce'owi Willisowi za jego tutaj działania i nie żartuję, bo dowiemy się za chwilę dlaczego. Asteroida, która zmierzała w naszym kierunku w filmie Armagedon, miała 1000 kilometrów średnicy i takie zderzenie rzeczywiście byłoby bardzo niebezpieczne. Wątpię, czy by całkowicie wykatrupiło cały świat, w sensie wszystkie organizmy. Ja myślę, że najnowsze badania wskazują, że mikroorganizmy, bakterie, archea by sobie poradziły, ale jakby z nami byłby koniec z całą pewnością. Krater byłby szerokości Afryki. Natomiast w zależności od tego, jakby walnęła ta asteroida, mogłoby się zmienić długość dnia, wydłużyć albo skrócić o jakieś 30 minut. Więc dobrze, że tutaj Bruce Willis nas uratował od tego. Ale uratował nas tylko od tego, co tutaj czekało na nas w przyszłości. Natomiast w przeszłości tego typu zdarzenia miały miejsce na Ziemi i miały miejsce na innych planetach. Wiemy o tym na pewno, patrząc po prostu na powierzchnię Księżyca. Jak Państwo, chyba teraz jest jakoś okolica pełni, więc będzie to idealnie widać. Proszę zerknąć i tam widać takie, jakby generalnie Księżyc jest dosyć jasny, ale od czasu do czasu są takie ciemniejsze placki, nie? Te ciemniejsze placki to są wielkie kratery uderzeniowe, te baseny uderzeniowe, które zostały częściowo albo całkowicie wypełnione bazaltem, dzięki czemu jakby są dużo ciemniejsze. Bazalt to taka skała, która jakby z wulkanów, na przykład na Hawajach wypływa albo z Islandii i jest dużo ciemniejsza niż pozostałe skały na powierzchni Księżyca i dlatego fajnie to widać. I na przykład takie Morze Imbrium ma ponad 1000 kilometrów średnicy, dzięki czemu tak dobrze je widać nawet gołymi oczami. Inne takie morza Serenitatis 700, Humorum ponad 400, ale to nie jest największy krater uderzeniowy, jaki mamy na powierzchni Księżyca. Jego nie widać, bo jest z drugiej strony, po odwrotnej stronie Księżyca i ma 2500 kilometrów średnicy. Gigantyczny. Jakby był odrobinę większy, mógłby nam rozwalić Księżyc i wtedy nas by tu nie było. No, ale kiedyś nas waliło i to całkiem nieźle. Na szczęście teraz już nie jest aż tak źle. Jak sobie zerkniemy na taki wykres, który był zrobiony dzięki danym dostarczonym przez program Apollo, tutaj mamy czas. Zero to jest obecna chwila powstania Układu Słonecznego 4,5 miliarda lat temu i widzimy, że tych uderzeń było wiele, wiele, wiele więcej niż jest teraz i przez to Ziemia mogła wyglądać mniej więcej tak. Na szczęście teraz już nie jest tak źle. Na szczęście większość tego jakby kosmicznego śmiecia, które zostało po utworzeniu naszego Układu Słonecznego, zostało już zużyte na dobudowywanie planet. I ten wykres pokazuje nam, jaka jest prawdopodobieństwo zderzenia z ciałem o określonej wielkości. Więc tutaj mamy na osi X mamy wielkość asteroidy, więc to jest albo w jakby średnicy asteroidy, która jest nam łatwiej nam wziąć pod uwagę, albo ilość energii, która jest wyzwolona w czasie takiego zderzenia, a tutaj mamy prawdopodobieństwo, jakby częstotliwość występowania tego typu zdarzenia. Więc na przykład takie ciała, które są malutkie, dużo, dużo częściej się z nami zderzają, w zasadzie bezustannie, codziennie na Ziemię spada 100 ton materiału pozaziemskiego. 100 ton. 100 ton to jest tyle, ile ma płetwal błękitny. Codziennie płetwal błękitny materiału pozaziemskiego rozbija się o Ziemię. Oczywiście jest on, jakby ten płetwal błękitny nie jest w jednym kawałku, tylko jest w takich malutkich, dosłownie kawałkach, które mają wielkość ziarnka piasku, które od czasu do czasu możemy widzieć, podziwiać, tutaj mieć nadzieję, że nasze życzenie zostanie spełnione. Widzimy je właśnie jako spadające gwiazdy i uważamy, że jest to bardzo urocze i super. Chyba, że jesteśmy w kosmosie, kosmonautami, astronautami, dlatego że wtedy nawet taki malutki kawałeczek, który jest dosłownie wielkości ziarnka piasku, może być bardzo niebezpieczny. Znowu, przypomnijmy sobie, 20 km na sekundę. To jest szybciej niż najszybszy snajperski urządzenie do karabin, dziękuję, tak. Więc tego typu rzeczy doprowadzały w przeszłości do niebezpiecznych rezultatów. Na przykład tutaj Państwo widzą, co się stało z rękawicą jednego z astronautów, który niestety miał pecha, dlatego że przy tym, jak wychodził ze środka Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, jakby mały właśnie taki asteroidka, wielkości ziarnka piasku znowu dosłownie, walnęła w to miejsce, którym się jakby podtrzymuje, żeby wyjść i żeby nie odlecieć w przestrzeń kosmiczną. I przez to robią się takie bardzo, znowu robi się malutki krater uderzeniowy z tym materiałem wyrzuconym, tylko że ponieważ to jest zrobione w metalu, to te kawałki po prostu są jak nóż ostre. I nastąpiło częściowe przerwanie tego kombinezonu kosmicznego. Na szczęście był bardzo blisko wyjścia i zdążył wrócić, nic się nie stało, ale takie rzeczy na pewno będą się zdarzać dalej. Jeżeli asteroida jest większa, to znaczy ma kilka, na wejściu w atmosferę ma kilka metrów średnicy, nie wiem, 4 na przykład, to może dolecieć do nas jako meteoryt. I znowu, zachęcam do obejrzenia wspaniałego przykładu meteorytu, który w bardzo, bardzo widowiskowy sposób zleciał na Polskę w połowie XIX wieku, przeleciał nad Warszawą i uderzył bardzo blisko wioski, z której pochodzi moja mama, więc jestem bardzo przywiązana do tego meteorytu. I oczywiście nie jest to bardzo niebezpieczne. Nigdy w życiu nie mieliśmy nikogo nigdy nie mieliśmy żadnego człowieka, który został ukatrupiony przez meteoryt. Jest jedna informacja na temat tego, że być może kawałek Marsa walnął w psa w Egipcie, ale nigdy bywali ludzie, którzy zostali uderzeni meteorytem, ale nieśmiertelnie, o tak. Natomiast jeżeli moglibyśmy sobie wyobrazić coś takiego na Marsie, szczególnie jak różni optymistycznie myślący architekci projektują wspaniałe kopuły, pełne szklanego tutaj przejrzystości umożliwiającej kontakt z naturą i czymś tam jeszcze, to ja za każdym razem po prostu myślę, tego kontaktu z naturą za chwilę może być trochę za dużo, więc właśnie ze względu na przykład uderzenie przez meteoryt, który z uwagi na to, że na Marsie jest dużo mniej gęsta atmosfera, zdarza się dużo częściej. To jest krater, o którym tutaj mówiliśmy przed chwilą. Najmłodszy krater uderzeniowy na Ziemi, Karankas, w 2007 roku. Niewielka asteroida uderzyła w Ziemię. Bardzo nietypowa sytuacja. Gdyby to nie było najprawdopodobniej w Peru, czyli na wysokości jakichś 5000 metrów nad poziomem morza, ta asteroida rozpadłaby się na kawałki, coś jak to miało miejsce w Czelabińsku. Który to... Państwo zapewne pamiętają, w 2013 roku nad miastem w Rosji wybuchła asteroida, która na wejściu miała 20 metrów średnicy, więc już była taka dosyć spora. Gdyby była zrobiona z metalu, pewnie doleciałaby do Ziemi, zrobiłaby bardzo fajny obiekt, który mogłabym badać. No ale ponieważ była zrobiona z kamienia, rozpadła się i większość energii została zdeponowana w powietrzu. W wyniku tego miało to bardzo porównywalne skutki do tego, jaki ma wybuch bomby, i to takiej dosyć silnej w atmosferze. 1500 osób zostało rannych. Więc jeżeli kiedyś Państwo zobaczą znienacka na niebie pojawiający się świecący obiekt, to proszę nie iść do światła. Proszę iść od światła, a najlepiej schować się w jakimś miejscu wewnętrznym, w jakimś korytarzu, dlatego że no to w żadnym wypadku to nie jest dobra wiadomość, więc... Większość z tych ludzi, którzy zostali ranni, byli ranni dlatego, że po tym jak asteroida wybuchła w atmosferze, przeszła fala szokowa przez atmosferę i szyby wybuchły im w twarz. Dlatego, że ludzie podchodzili, chcieli zobaczyć, co się dzieje oczywiście, no i kończyło się to źle, więc proszę o tym pamiętać. Nie wiem, zakładam, że nikt tutaj nie pamięta tego, ale być może tutaj nasi przodkowie byli już na, niedalecy przodkowie byli na miejscu, gdy zdarzyła się największa taka obecna, znaczy współczesna w miarę wydarzenie związane z uderzeniem ciała pozaziemskiego, czyli Tunguska. W 1908 roku nad Syberią eksplodowało ciało, które miało około 50 metrów średnicy, które wypłaszczyło w bardzo specyficzny sposób bardzo duży kawałek lasu. Co ciekawe, mimo bardzo wielu prób, nadal nie znaleźliśmy ani kawałeczka materiału pozaziemskiego. Ale to nie byli kosmici, obawiam się, mimo różnych teorii. Natomiast dokładnie jakby podobnej wielkości ciało, tylko że zrobione z metalu, uderzyło właśnie w tej Arizonie, gdzie zrobiło krater o średnicy tych 1200-1400 metrów. On taki trochę kwadratowy jest ze względu na budowę geologiczną w okolicy. Więc znowu, jakby w zależności od tego, jakie to jest ciało, może mieć bardzo różne skutki dla okolicy. No i oczywiście Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów. Czy ktoś wie, dlaczego ten zabójca dinozaurów ukatrupił dinozaury? Jakiś pomysł? Dobrze, to będę kontynuować w takim razie. Więc po pierwsze, oczywiście, jak już tutaj już omawialiśmy, te dinozaury, które miały nieszczęście być o tutaj, albo tutaj, albo tutaj, widać mój ten... No dobra. No oczywiście zostały trafione bezpośrednio, w związku z czym wzięły się i nawet nie rozbiły na pył, tylko wręcz i nawet nie wyparowały, tylko zmieniły się w plazmę. Więc szybka, no nie powiem przyjemna, ale przynajmniej szybka śmierć, prawda? Całkiem spoko. Więc na samym początku, jakby tak naprawdę dinozaurów to tam nie było, znaczy takich dinozaurów lądowych tam nie było, bo asteroida trafiła morze, płytkie morze, które, więc tutaj na pewno coś tam sobie mogło pływać, jakaś była wesoła trochę rafy, dlatego koralowej, bardzo dużo takich skał zbudowanych z węglanu wapnia, co było bardzo ważne jako skutek, więc szybko po tym, jak powstał ten krater, gdy uderzyła asteroida, wróciło morze i w sumie dla samego tego, samej tej okolicy bardzo szybko, w ciągu, geologicznie bardzo szybko, w sensie, w ciągu kilkudziesięciu, może kilkuset lat, z grubsza wszystko wróciło do normy, plus takie efekty związane z tym, że cała ta okolica była cieplejsza niż gdzieś indziej, w związku z czym mogły się zrobić takie systemy geotermalne. Generalnie rzecz biorąc, było całkiem okej. I po bardzo szybkim czasie nie było nawet śladu po tym, że tam kiedyś coś się zrobiło. Znaczy nie było bardzo szybko, w sensie kilkaset tysięcy lat do miliona lat mniej więcej. No geologicznie, prawda, mgnienie oka. Ale co ciekawe, tego krateru w ogóle nie widać teraz na powierzchni. Między innymi właśnie dlatego, że trafiło to w płytkie morze. Płytkie morze, które od razu zalało z powrotem tą wielką dziurę, wypełniło ją osadami, dzięki czemu ten krater jest cudownie zachowany, tylko że nie widać go na powierzchni. Żeby zobaczyć, co tam jest pod spodem, trzeba zrobić albo badania geofizyczne, albo przewiercić się. Nawet jak tutaj zbliżam w tą okolicę, czy ktoś widzi obrys krateru? Teraz widać trochę. Tak? Jest taka malutka, znaczy niewielka skarpa. Tutaj normalnie nie widać. Widać tylko dlatego, że jakby ten obraz jest tak ma ustawione skalę barwną, żeby podkreślić jak najbardziej ten kształt krateru. Ale normalnie naprawdę nie widać i bardzo niewiele rzeczy wskazuje na to, że ten krater tam się znajduje, mimo że ma 180 km średnicy. Więc trochę trwało, zanim udało się znaleźć, gdzie ten krater w ogóle jest. Dlatego, że najpierw znaleziono takie ślady związane z ilością irydu na całym świecie. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na Ziemi, dlatego że na Ziemi jako całej jest go całkiem sporo, tylko że w większości jest głęboko w jądrze Ziemi. Na powierzchni jest go bardzo mało. Natomiast w asteroidach, szczególnie tych takich, które nie przeszły dużej ilości przetapiania, mamy bardzo dużo irydu. I dzięki temu, że w jednym z miejsc, dokładnie na granicy pomiędzy tą częścią skał, gdzie mamy dinozaury, i tą częścią skał, gdzie już nie ma dinozaurów, odkryto cieniuśką, kilkucentymetrową, dosłownie dwucentymetrową warstwę skały, która zawierała całe mnóstwo irydu, całe mnóstwo takich kropelek przetopionej skały i jeszcze w dodatku w bardzo specyficzny sposób zszokowanych minerałów, takich zniszczonych przez przejścia fali szokowej minerałów. Dzięki temu, i to jakby najpierw odkryto we Włoszech, proszę bardzo, o tutaj, a później zaczęto znajdować podobne rzeczy na całym świecie, ale nadal nie było tego głupiego krateru. Prawda? Widzimy, że mamy zanieczyszczenia rozniesione po całym świecie. Na pewno wiadomo, że coś walnęło wielkiego, ale nie można było tego znaleźć. I dopiero takim trochę przypadkowym, dzięki przypadkowym działaniom i wypłynięciu danych od firm naftowych, które tam bardzo intensywnie robiły odwierty za właśnie węglowodorami, udało się znaleźć tenże krater. Skutki uderzenia tej asteroidy były gigantyczne, dlatego że wyginęło jakieś 50 do 75% wszystkich rodzajów zwierząt, znaczy gatunków, które występowały na Ziemi. Jest to jedno z tak zwanych wielkich wymierań. Tak naprawdę, ale to jest jedyne wielkie wymieranie, które jednoznacznie możemy powiązać właśnie z uderzeniem asteroid. Wszystkie inne miały inne powody, mimo że wiele osób próbuje znaleźć intensywnie jakby jakieś jeszcze inne asteroidy, na które można by zrzucić winę, ale jak na razie tylko ten jeden, tylko to jedno wymieranie, przesunęło mi się, można zrzucić na asteroidę. Więc jeszcze raz, co się stało? Więc po pierwsze, jeżeli jakiś dinozaur był w samym centrum, no to prawda, był wyparowany, zmieniony w plazmę, wszystko okej. W odniesieniu do w odległości kilku tysięcy kilometrów od miejsca uderzenia, to nadal była taka coś jak kula ognia, którą można porównać wyłącznie do tego, co miało miejsce w czasie wybuchu jądrowego. w kolejnej odległości przechodziły, znaczy w kolejnej odległości, która jest tutaj pokazana jakby tym żółtym kolorem, jeżeli było się jakimś dinozaurem, to można było mieć zapadnięte płuca, szczególnie jeżeli było się dużym dinozaurem, dlatego że przechodziła fala szokowa, która mogła właśnie zniszczyć płuca. No a jeszcze jak się było kawałek dalej, to zawsze można było zarobić jakimś kawałkiem kamienia w łeb. Więc były opcje na to, żeby zginąć, no ale szczerze mówiąc, to jakby się teoretycznie było na drugim końcu świata, no to czemu by się przejmować takim, wiecie, wydarzeniem na jakimś Jukatanie? A jednak jakby to wielkie wymieranie dotknęło zwierzęta na całej Ziemi. A dlaczego? Więc nie tylko mieliśmy do czynienia z tsunami, z bardzo lokalnie zrobionymi problemami właśnie z upieczeniem żywcem, ale przede wszystkim w atmosferę zostało wpompowane w jednej chwili całe mnóstwo dwutlenku węgla i dwutlenku siarki. Co oznacza dwutlenek węgla, wszyscy wiemy. I to nawet było wpompowane dużo szybciej niż my pompujemy. Co oznacza dwutlenek siarki? Siarka ma jakby działanie odwrotne do dwutlenku węgla, szczególnie jeżeli zostanie wpompowana w wysokie partie atmosfery. Jeżeli ktoś widział okropny film katastroficzny chyba Pojutrze, to jakby wydaje mi się, że oni tam kombinowali właśnie z pompowywaniem tego dwutlenku siarki do wysokiej atmosfery, w wyniku czego bardzo zbyt intensywnie ochłodzili atmosferę. To oczywiście jest jakby wymyślony i przerysowany i niezbyt dobry film katastroficzny, ale sam pomysł jest czymś, co jest bardzo potencjalnie rozważane. Więc w wyniku tego mieliśmy nie tylko kwaśne deszcze, które rozpuszczały nasze dinozaury żywcem, bo znowu wpompowaliśmy mnóstwo siarki, tlenku siarki, który łączył się z wodą, tlenek siarki plus wodę, kwas siarkowy, niezbyt fajnie, ale też mieliśmy gigantyczne wahania klimatu, które dinozaury, szczególnie te duże dinozaury, nie były w stanie przeżyć. Mniejsze zwierzęta były w stanie sobie z tym poradzić, ale te duże dinozaury nie i dlatego wyginęły. Czyli jakby dinozaury wybiła nie tyle asteroida, co zmiany klimatu. I to jest tak istotna rzecz, którą należy zwrócić uwagę. Okej, szybko. Co możemy zrobić, żeby nie było to, że jesteśmy całkiem bezbronni? Bo co prawda dinozaury nie miały swojej agencji kosmicznej, ale my mamy już agencje kosmiczne i możemy coś z tym robić i już robimy. Więc po pierwsze możemy dowiedzieć się, ile potencjalnych rzeczy nam grozi. Mieliśmy, jak tutaj widać, w latach 70. znaliśmy jakieś 4500 asteroid zaledwie, ale później z czasem coraz więcej asteroid było rozpoznawanych. Te zielone to są takie, które mają orbity, które nie przecinają orbity ziemskiej, więc przynajmniej na razie w nas nie celują. Te czerwone, które tutaj od czasu do czasu się pojawiają i coraz więcej ich jest, to są te, które mogą nam potencjalnie grozić. Im bardziej, co prawda jakby im więcej wiemy, tym bardziej przerażająco wygląda ten wykres, ale z drugiej strony tym lepiej możemy się przygotować na potencjalne niebezpieczeństwo. Tutaj mamy statystykę tych ciał niebieskich, które potencjalnie, które nie tyle, że w nas celują, tylko że które mają orbity, które przecinają orbitę Ziemi. Nie jeżeli chodzi o jakby bezpośrednie przecięcie, ale jakby przelatują dosyć blisko nas, o tak powiedzmy. Co my tu mamy? Mamy z jednej strony wykres czasu, prawda, od 1980 roku do przed kilku dniami, bardzo świeże dane, i widzimy, że te asteroidy zostały podzielone na trzy klasy. Ta klasa powiększa niż 1 kilometr, widać, że ta linia jest już całkiem płaska. To jest bardzo dobra wiadomość, dlatego że to oznacza, że znamy praktycznie wszystkie asteroidy, które są większe niż 1 kilometr, które tutaj fruwają blisko nas i które mogłyby potencjalnie nam grozić. W związku z czym wiemy na pewno, że coś w rodzaju tego, co przydarzyło się dinozaurom, nie grozi nam w najbliższej przyszłości. Nie musimy się tym przejmować. Więc to jest dobra wiadomość. Trochę mniej dobra wiadomość jest to, jak bardzo strome są te wykresy, jeżeli chodzi o te asteroidy, które mają pomiędzy 1 kilometrem a 140 metrami, a jeszcze bardziej te, które są mniejsze niż 140 metrów. Przypominam, ta asteroida, która zrobiła tę wielką dziurę w Arizonie, miała około 50 metrów, więc jesteśmy w tym niebieskim kawałku, nie? Większości, absolutnej większości tych asteroid nie śledzimy jeszcze. Ale to się zmienia, więc jakby nie jest aż tak źle. Chciałabym jeszcze, żeby Państwo zwrócili uwagę na ten punkt, który jest tutaj, który jest bardzo istotny i bliski mojemu sercu i powinien być bardzo bliski Państwu sercu, i którym jakby do tego czasu ta liczba, jakby przyrost liczby asteroid, o których wiemy, które przebywają blisko Ziemi, był dosyć taki, wiecie, płaski, nie? No zwiększało się to, ale niezbyt istotnie. Natomiast po tym punkcie w 98 roku nagle ten kąt zmienił się na dużo większy. Czy ktoś ma pomysł, co miało miejsce w 98 roku? Nie? Tak, ale dlaczego? To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, w czasie wykładu. Bruce Willis. Tak, proszę Państwa. Ja autentycznie nie żartuję. Jakby przed tym czasem naukowcom byłoby naprawdę bardzo trudno wytłumaczyć politykom, którzy musieli dać pieniądze na badania. Hej, dajcie kasę, tu są nasze wyliczenia, prawda? Tutaj dinozaury wyginęły, ojejciu, jejciu, 65 milionów lat temu, ble, ble, ble. No po prostu polityk spał, zanim w ogóle jeszcze naukowiec otworzył usta. Po Armagedonie politycy prosili, żeby naukowcy zechcieli wziąć pieniądze na większe badania. To jest, proszę Państwa, tutaj siła popkultury, której nie należy lekceważyć, dlatego że naprawdę, jeżeli kiedyś będzie w nas celowała jakaś asteroida i się przed tym obronimy, to Bruce Willis będzie osobą, której należy dziękować. Oczywiście historia jest bardziej skomplikowana i mogę ją opowiedzieć dalej, ale jakby wcześniej, bo wcześniej byli naukowcy i super ciekawa historia naukowa, ale Bruce Willis to jednak był tą osobą, która wszystko zmieniła. Tak? 5 minut, tak. Jeżeli Państwo mają taką masochistyczną trochę naturę, to zachęcam do zajrzenia na tą stronę internetową, którą tutaj widać, i zaglądania co jakiś czas, a mianowicie jest to strona, która właśnie pokazuje, co tam koło nas przelatuje akurat. Więc tutaj ściągnęłam dane na temat tego, co tam dzisiaj, jutro i pojutrze nas czeka w najbliższej okolicy. Jak widzą Państwo, 3 asteroidy dzisiaj, o których wiemy, minęły nas, tylko dzisiaj. Były one w takiej sporej odległości, znaczy 2 z nich były w sporej odległości. LD to jest lunar distance, czyli odległość pomiędzy Ziemią a Księżycem. Czyli jeden 17, drugi 18 razy dalej niż Księżyc od nas odleciał, więc całkiem daleko. Ale jedna z nich była całkiem blisko, tylko 2 razy dalej niż odległość między Ziemią a Księżycem. I była ona kilka godzin temu o 16:18. Czasu londyńskiego, więc jeszcze mniej dawno. Natomiast i większość z nich była na szczęście bardzo mała. Ta, która przeleciała bardzo blisko nas, miała od 10 do 20 metrów średnicy, więc niezbyt duża. Coś takiego, jak maksymalnie wybuchło nad Czelabińskiem. Minęła nas, nic nam nie grozi. Natomiast za 2 dni, 24 marca, będzie przelatywać koło nas, znowu w odległości 13 razy dalej niż odległość Ziemia-Księżyc, asteroida już bardzo poważnych rozmiarów, jak tutaj widać, od 200 metrów do prawie pół kilometra. Więc znowu, przeleci koło nas, minie nas, nie należy się tym przejmować, ale jakby jednak walnęła, nie byłoby dobrze, proszę Państwa. I tutaj mamy kilka takich, co potencjalnie mogą w nas trafić. Te tutaj wiemy na pewno, wszystko jest spoko, minie nas na pewno, nie musimy się przejmować. Tymi musimy się przejmować. Ale też bez przesady, dlatego że jak na razie szanse na to, że się z nami zderzą, nie są duże. Proszę bardzo, największe prawdopodobieństwo jest takie, że trafi w nas coś, to prawdopodobieństwo to jest 1,2%. Ale to jest malutka asteroidka, która ma 7 metrów. Jakby nie należy się tym przejmować zanadto. Może to się zdarzyć w ciągu następnych mniej niż 100 lat. Z grubsza. Natomiast asteroidy, którymi należy się przejmować, to są te dwie tutaj na górze. Znowu, prawdopodobieństwo, że to się zdarzy, jest super małe, prawda? 1 do 1800, jakby prawdopodobieństwo, 1 na 1800. W związku z czym super, super małe, ale jakby coś w nas walnęło, na przykład właśnie taka asteroida Bennu, która jest przewidywana na potencjalne walnięcie w nas za jakieś niecałe 200 lat, nie byłoby zbyt wesoło, dlatego że ona ma właśnie te pół kilometra średnicy. Może się jeszcze okazać to, jakby to prawdopodobieństwo jest niewielkie. Jest bardzo dużo szans na to, że nas nie trafi. I jak na razie bardzo intensywnie obserwujemy tą właśnie asteroidę, żeby przewidzieć, co tam się dalej z nią wydarzy i czy będziemy musieli wysłać jakąś misję, żeby się bronić, czy też nie. A jakie mamy opcje? Więc po pierwsze, możemy, to jest najlepsza opcja, wysłać statek kosmiczny, który bardzo powoli, delikatnie i w przewidywalny sposób leciutko przesunie asteroidę na trochę inną orbitę, prawda? Jakby kosmos jest duży, Ziemia jest stosunkowo mała, jest wiele szans na to, żeby w nas nie trafiło. Wystarczy delikatnie przesunąć, jeżeli dobrze, prawda, przewidzimy, jak to zrobić, żeby w nas nie trafiło. Jeżeli mamy wystarczająco dużo czasu, jeżeli odkryjemy, że coś nam grozi z wystarczającym z wystarczającą dużą ilością czasu, czyli właśnie te kilkaset lat na przyszłość. Druga opcja, możemy wysłać ekipę bohaterskich malarzy pokojowych, którzy przemalują nam naszą asteroidę na inny kolor. Nawet przemalowanie asteroidy na inny kolor zmieni w super przewidywalny, super bezpieczny sposób orbitę takiej asteroidy ze względu na to, jak asteroida wchodzi w interakcję z wiatrem słonecznym i jakby promieniowaniem słonecznym. Więc to jest druga opcja. Na inny się tak wyrażę. Więc jeżeli asteroida jest jasna, to pewnie najlepiej ją przemalować na ciemny. Ale natomiast jeżeli jest ciemna w kolorze, ma niskie albedo, przemalujemy na odwrotne, po to, żeby zmienić jak najbardziej jej trasę. Ale jakby to jest coś, co dosyć dobrze rozumiemy, co jest bardzo bezpieczne, bardzo przewidywalne, ale znowu potrzebuje nawet jeszcze większych ilości czasu, żeby coś zadziałać. Tak, tak. I oczywiście ostatni sposób, ulubiony przez wszystkie filmy hollywoodzkie, to znaczy wysyłamy statek kosmiczny, wybuchamy bombę atomową, i nie wybuchamy tej asteroidy na kawałki, jak w Armagedonie, nie, zły pomysł. Używamy tej bomby jako takiego super silnego kopniaka, które nam przesunie o dużą ilość orbity w jednej chwili. To jest bardzo kiepski pomysł, jest bardzo nieprzewidywalny, ale czasem może być jedyną możliwą opcją. Jeżeli znajdziemy tą asteroidę z bardzo małym wyprzedzeniem. A teraz najlepsza możliwa wiadomość, a mianowicie to, że tego typu misja już jest w drodze. Już jest w drodze i co więcej, to nie jest misja do asteroidy, która rzeczywiście nam grozi w jakikolwiek sposób. To jest misja pilotażowa, sprawdzająca to, czy nasze przewidywania na temat tego, jak to wszystko działa, rzeczywiście mają rację bytu czy nie. To jest misja DART, która została wystrzelona w zeszłym roku i która w tym roku na jesieni przyleci do systemu, który tutaj widać, składającego się z większej asteroidy i małej takiej asteroidki, która robi za jego mały księżycek i bezczelnie walnie w ten mały księżycek, żeby zobaczyć, czy w przewidywalny sposób jesteśmy w stanie takim właśnie zderzeniem kinetycznym zmienić orbitę tej mniejszej asteroidy i czy w związku z tym będziemy w stanie użyć tej techniki w przyszłości właśnie w taki przewidywalny sposób i obronić się przed losem dinozaurów. I dziękuję bardzo. Dodam jeszcze, że mam całe mnóstwo ciekawych skał do obejrzenia, więc jak już skończą się pytania, to zachęcam do bezpośredniego macania. Są skały, które zostały zmasakrowane przez przejście fali szokowej. Na przykład ten jest tutaj z krateru Wreda Ford, tego najstarszego, jednego z najstarszych, największego krateru uderzeniowego na świecie. Tutaj mamy kawałki asteroid żelaznych. Tutaj mamy kawałek asteroidy, który zleciał przeleciał nad Warszawą i spadł na małą wioskę, w której mieszkał mój przodek, moi przodkowie. A tutaj mamy kawałek Marsa. Więc zachęcam do macania.
2: Jak się ta wioska nazywa?
0: To większość, jakby środek spadku był obryty, ale meteoryt nazywa się Półtuski, dlatego że to jest największa miejscowość w okolicy.
2: Czyli podebrał Półtusk trochę tak. Sławę. Kto z Państwa na sali ma pytania? Bardzo prosimy.
3: Na wieży w Muzeum w Półtusku nie ma kawałków meteorytów?
0: Oczywiście, że ma. Jak właśnie powinno mieć, dlatego że nadal można w okolicy znaleźć fragmenty meteorytu półtuskiego i od czasu do czasu nawet takie spore i całkiem fajne się pojawiają. Więc absolutnie tak, ale jest też kilka innych miejsc, na przykład w Warszawie. W Polsce bardzo polecam udać się do właśnie Poznania, gdzie mamy nie tylko kratery uderzeniowe, ale też bardzo fajne muzeum, które takie przy Wydziale Geologii, które jest co prawda otwarte bardzo rzadko, ale za to jest otwarte i są tam studenci, którzy oprowadzają po wystawie, więc bardzo zachęcam. W piątki od 12 do 13.30. Niezbyt długo, ale bardzo zachęcam.
4: Jeśli można, pani doktor, może to jest oczywiste jakieś pytanie albo odpowiedź, ale ja nie bardzo do końca rozumiem różnicę pomiędzy asteroidą a meteorytami. Czy jakoś prosto może pani to wytłumaczyć?
0: Pewnie. Meteoryty to jest to, co możemy wziąć w rękę i pomacać, dlatego że już spadło tutaj do nas na Ziemię. Asteroida to jest jak jest w przestrzeni kosmicznej, w związku z czym prawda, takie pytanie bardziej filozoficzne byłoby, czy jest meteorytem, czy asteroidą, jeżeli wylądowalibyśmy na asteroidzie i byśmy wzięli. Myślę, że raczej jednak fragment asteroidy. Powiedzmy, że meteoryt musi przejść przez atmosferę i wylądować na powierzchni naszej planety. Albo innej planety.
2: Ja się tu na chwilę wbiję w kadr. Pozdrawiamy internet. Jest pytanie z internetu. Skąd wiadomo, że asteroidy pochodzą z Marsa? Że niektóre te kamienie pochodzą z Marsa?
0: To jest bardzo dobre pytanie i daje mi powód, żeby tutaj blablać przez następne co najmniej 5 minut, więc bardzo się cieszę. A mianowicie... meteoryty niektóre było wiadomo, że są dziwne, dlatego że absolutna większość meteorytów, które mogą Państwo zobaczyć, są super stare. To jest starsze niż Ziemia dosłownie. Więc na przykład jeżeli Państwo dzisiaj dotkną tego meteorytu tutaj, nawet tego tutaj żelaznego meteorytu, to jest najstarsza rzecz, jakiej Państwo kiedykolwiek dotkną. Chyba, że zaraz potem dotkną Państwo tego, bo ten jest trochę starszy, ale niewiele. Więc są starsze niż Ziemia. Mają 4,5 miliarda lat, powstały jakby z tych kawałków, takich kawałków powstała Ziemia. Tak? Natomiast niektóre meteoryty były podejrzanie młode. Miały nadal, były super stare jak na jakieś ziemskie skały, no ale mimo wszystko miały na przykład 3 miliardy lat, miały 2 miliardy lat czy miliard lat, więc jak na meteoryty były absurdalnie młode. Więc było wiadomo od początku, że one muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest dużo większe niż przeciętna asteroida. Dlatego, że asteroidy bardzo się podgrzały na samym początku powstawania Układu Słonecznego ze względu na funkcjonowanie izotopu, głównie aluminium-26, który jaki jest super wydziela dużo energii. Więc podgrzały się, przetopiły, ale później bardzo szybko się ochłodziły, dlatego że były małe, prawda? Małe ciała chłodzą się szybciej niż te większe, dlatego na przykład dzieci trzeba ubierać, bo tutaj mają małą objętość, dziękuję, małą objętość w stosunku do swojego miejsca, znaczy ciała, którym mogą wypromieniować energię. Dokładnie to samo tyczy się asteroid. W związku z czym te asteroidy szybko się ostygły, natomiast wiadomo było, że te meteoryty, które są dużo młodsze, muszą pochodzić z jakiegoś ciała, które jest większe, z planety. I ponieważ jakby Mars jest dosyć mały, więc po pierwsze jest dalej w stosunku nas w Układzie Słonecznym, więc dużo i do tego jeszcze jest mniejszy niż Ziemia, było wiadomo, że najłatwiej byłoby dostarczyć ewentualnie takie meteoryty z Marsa na Ziemię. Prawda? Bo po pierwsze łatwiej wystrzelić, jeżeli się prawda, walnie inną asteroidą i wystrzeli część tego materiału wyrzuconego. A po drugie, jakby większość z tych kamieni w końcu spada powoli takim spiralnym ruchem na Słońce, nie? Niektóre z nich mogą zostać przechwycone przez naszą planetę i dzięki temu mamy właśnie takie kawałki meteorytu z Marsa. Więc jakby od początku podejrzewaliśmy, że to może być z Marsa. Ale dopiero gdy na Marsie przeleciały spektrometry mas, czyli takie urządzenia, które bardzo dokładnie badają skład chemiczny i izotopowy atmosfery. I później udało się wyciągnąć z tych meteorytów podejrzanych malusieńkie kawałki, malusieńkie bąbelki powietrza, które zostały zamknięte na sztywno w czasie zderzenia, które wywaliło te kawałki meteorytów na orbitę i porównać skład chemiczny atmosfery w bąbelkach ze składem atmosfery w atmosferze marsjańskiej, mogliśmy mieć pewność, że to jest rzeczywiście meteoryt z Marsa. Później okazało się, już na szczęście nie trzeba robić tych wszystkich czarów marów z tymi bąbelkami, bo to jest szalona robota laboratoryjna. Okazało się, że w tych skałach marsjańskich jest taki izotopowy odcisk palca, który można dosyć łatwo, o ile ma się pod ręką sprzęt za kilkanaście milionów euro, można zbadać i stwierdzić, że to jest rzeczywiście z Marsa. Więc dlatego wiemy, że to jest z Marsa.
2: Nie, taka prosta odpowiedź na wydawałoby się dość proste pytanie. Ktoś z Państwa na sali? Już pędzę.
5: Ja mam pytanie, w jaki sposób asteroidy łączą się i tworzą planety?
0: Nie wiemy.
5: A, dziękuję.
0: To, proszę. To jest bardzo
2: może
0: dobre
2: rozwiążesz
0: pytanie.
2: To w przyszłości.
0: Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Oczywiście jest całe mnóstwo hipotez, jest całe mnóstwo jakby potencjalnych możliwości, ale nie ma jak na razie zgody naukowców na temat tego, co jest najbardziej istotne. Jakby jesteśmy w stanie zrozumieć mniej więcej to, w jaki sposób rosną z takiego pyłu, dosłownie wielkości powiedzmy ziaren piasku, do troszkę większych ciał, powiedzmy kilkudziesięcio, kilkuset metrowych, ale później nie jest jasne, dlaczego te ciała się sklejają w takie większe planety skaliste, z których później, jeżeli są wystarczająco duże, mogą rosnąć z tym gazem. Nie wiemy.
2: W internecie trwa dyskusja, co by było, gdyby taka asteroida ze złota uderzyła w Ziemię.
0: No, byłoby to dosyć nieoczekiwane, ponieważ złotych asteroid jak na razie nie zmierzyliśmy. Nie wiemy o ich istnieniu, więc podejrzewałabym UFO.
2: Czy ktoś z Państwa na sali jeszcze ma pytanie? Bardzo proszę.
6: Chciałam zapytać o atmosferę, na ile ona nas chroni, czy zmiany klimatu, które wpływają na skład atmosfery, mogą pogorszyć naszą sytuację?
0: Myślę, że w tym przypadku, znaczy atmosfera ma zdecydowanie chroni przed tymi wszystkimi małymi uderzeniami, to znaczy mniejszymi niż kilka metrów średnicy, czyli tymi takimi najczęstszymi, które jak jesteśmy w przestrzeni kosmicznej, jesteśmy całkowicie bezbronni w stosunku do nich i to jest naprawdę duży

0: w wyniku naszych niecnych działań związanych z pompowaniem CO2 do atmosfery. Ten tutaj jest z Marsa. Ten tutaj, ja zapraszam.
1: Ale to jak znaczy, Marsa coś rąbnęło i on...
0: Dokładnie tak.
1: Odpryski.
0: Dokładnie tak. Jak tutaj pokazywałam ten taki film, zaraz przewinę do niego. Jeszcze kawałek, już prawie. O, proszę bardzo. Jak tutaj jesteśmy w tym momencie, szczególnie jeżeli ten impact jest najprawdopodobniej, po pierwsze musi być odpowiedniej wielkości, po drugie powinien być pod odpowiednim kątem, to wtedy część z tego materiału, które tutaj widać, ejecty, jest jakby jest wystrzelona z prędkością wystarczającą na to, żeby wystrzelić część materiałów w przestrzeń kosmiczną. Co ciekawe, mamy nie tylko meteoryty z Marsa na Ziemi, mamy też meteoryty z Księżyca na Ziemi, a nawet najprawdopodobniej znaleźliśmy meteoryt z Ziemi na Księżycu i przywieźliśmy w ramach programu Apollo. Tak, znakomite moim zdaniem.
2: A co się dzieje z tą asteroidą, która uderza? Ona wyparowuje, zmienia się w plazmę, tak jak te dinozaury? Co się z nią dzieje?
0: Tak. Jeżeli jest tak duża jak właśnie asteroida, która zrobiła Chicxulub, czyli ten, który wykończył dinozaury, jest w całości zmieniana w plazmę. Jeżeli jest mniejsza, może przeżyć. Znaczy, fragmenty mogą przetrwać. I właśnie dlatego na przykład dookoła krateru Morasco nadal można znaleźć fragmenty meteorytów. Tak samo w przypadku tego krateru w Arizonie. Tam też jakby jednym z głównych dowodów, na podstawie których znaleziono ten krater, przynajmniej na początku zaczęto podejrzewać, że jest właśnie w wyniku, znaczy powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, dlatego że dookoła niego było całe mnóstwo fragmentów meteorytu, który się nazywa Canyon Diablo, który był znajdowany właśnie jakby tak dookoła tego krateru. W związku z czym przy tych mniejszych kraterach możemy znaleźć jeszcze fragmenty. Większość z tej asteroidy znowu jest wyparowywana, jest zamieniona w plazmę, jest roztapiana, ale im większa asteroida, tym mniej z niej zostanie. I w przypadku właśnie Chicxulubu żadnego jednoznacznego kawałka z tej asteroidy nie mamy. Jest jeden podejrzany być może, ale co do niego są jeszcze kłótnie duże. Większość z tego, znaczy absolutna większość, w sensie w zasadzie cały, został odparowany i możemy tylko widzieć te fragmenty irydu, które zostały rozniesione po całym świecie. Ale to nie jest jakby te pojedyncze atomy pochodzą z asteroidy, ale to nie jest jakby ich połączenia między tymi atomami a innymi rzeczami zostały jakby całkiem rozerwane. Ale same atomy pochodzą z asteroidy.
2: Czy ktoś z Państwa jeszcze?
1: To dotyczy Ameryki Południowej. Aha. Pamiętam, że przewodnik tam, tylko nie wiem, czy to było Chile, czy Peru, krater. Powiedział, że to jest krater, a stąd wiadomo, że jest krater, że jest zupełnie inna flora na brzegach tego wgłębienia, tej dziury, niż wokół.
0: Znaczy, to, że może być inna roślinność w samym kraterze w porównaniu do tego, jak jest wokół, absolutnie to jest możliwe, ale to nie tyle jest związane z tym, że to jest krater uderzeniowy, tylko bardziej... Nie wiem dokładnie, który to był krater, a to chętnie się dowiem później, ale najprawdopodobniej ma to związek z tym, że jakby to, w jaki sposób jest ukształtowana powierzchnia Ziemi, wpływa na mikroklimat danego obszaru. Czyli na przykład jeżeli mamy wielką dziurę w Ziemi, to tam na przykład może więcej padać albo mniej padać. Może być, nie wiem, gromadzenie ilości, no, dodatkowej ilości mgły, która znowu zmienia nam klimat, albo może być częściej ciepło, albo zimno. W związku z czym to jest możliwe, że jakby kształt krateru wpłynął na to, że tam jest inna roślinność w środku, ale to nie ma znaczenia

0: tego, co wiemy, to nie ma znaczenia, czy ten krater powstał w wyniku zderzenia z asteroidą, czy był to krater wulkaniczny na przykład. Zmieni się w sensie takim, że w niektórych przypadkach, szczególnie takich mniejszych kraterów, jesteśmy w stanie zmierzyć tą różnicę najnowocześniejszymi, jakby dzięki oznaczeniu geochemicznemu, ale nie miałoby to... Okej, to może mieć znaczenie. Jeżeli chcesz, opowiem, ale to zajmie kolejne 10 minut, to ostrzegam. Więc zderzenie z asteroidą zmienia właściwości gleby. W sensie takim, że na przykład jest, znaczy nie gleby, ziemi, która powstaje. Czyli na przykład jest taki poszatkowany na kawałki, zmielony na proszek dosłownie i z kawałkami blobów stopionej skały, jaką widać tutaj. Tu jest taki blob, taki niebieskawy. Cała reszta jest w większości po prostu zmielonym kawałkiem skały, która była całkiem normalną skałą wcześniej. To jest super smaczne dla mikroorganizmów. Mikroorganizmy uwielbiają być sobie siedzieć w takim miejscu. W związku z czym jest możliwe, że w wyniku uderzenia mamy bardziej żyzną okolicę, na przykład. I tak jest, wiemy, że tak jest. Ale to nie ma znaczenia, znaczy to nie jest związane ze zmianą chemiczną wprowadzoną przez tą asteroidę, bardziej z właśnie takim przemieleniem skały, dostarczeniem szkła impaktowego, który jest znacznie łatwiejszy w rozpuszczaniu dla mikroorganizmów, a jak jest więcej mikroorganizmów, no to jest więcej jakichś innych roślin i tak dalej. W związku z czym jakby tak, historia jest skomplikowana jak zawsze w naukach o Ziemi.
1: To ja mam ostatnie pytanie. Bo na przykład kiedy to ziarenko piasku leci w stronę Ziemi 20 km na sekundę, to czy one się nie rozpuszcza, bo nie spala się w atmosferze, bo wcześniej był...
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Było, że takiej o wielkości kilku tam centymetrów albo chyba milimetrów uderzył w ziemię, przeleciał przez atmosferę, a się nie spalił i walnął w ziemię.
0: Absolutnie się, na nasze szczęście, co najwyżej robi nam takie ładne widoki spadających gwiazd. Jeżeli to jest małe, właśnie wielkości ziarnka piasku, troszkę większe, widzimy to jaka spadająca gwiazda, absolutnie tak. Jeżeli jesteśmy poza atmosferą, na przykład na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, albo jesteśmy na Księżycu, w drodze na Marsa, to wtedy może nas dopaść takie właśnie małe ziarnko piasku super rozpędzone.
3: To ja pozwolę sobie zadać chyba ostatnie pytanie. A dlaczego te asteroidy tak pędzą?
0: Jakby to jest związane z tym, w jaki sposób jakby nasza Ziemia też pędzi. Jakby cały czas przesuwamy się, my tego nie odczuwamy, jako, prawda, siedząc sobie tutaj słuchając wykładu, ale przez cały czas przesuwamy się w przestrzeni kosmicznej z porównywalnym prędkością do tych asteroid. Więc to nie jest tak, że te asteroidy jakoś tutaj świrują dziwnie. My wszyscy się tak przesuwamy, tylko od czasu do czasu, prawda, nasze ścieżki się przecinają niestety.
3: Czyli jak ktoś kiedyś Państwu zarzuci, że nic nie robicie, to możecie powiedzieć, że pędzicie przez układ
0: i będzie to prawda.
3: Słoneczny. I nie tylko. Galaktykę. Tak. Zmierzacie w stronę Andromedy. Wszystko to robimy. Doktor Anna Łosiek. Bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kwietniową kawiarnię naukową 25 kwietnia, czwarty, a nie trzeci, czwarty poniedziałek miesiąca, godzina 18:00, będzie niezawodny profesor Stanisław Obirek. Dziękujemy Państwu.

0: niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński.
1: Istotą świętości jest miłość i to jest miłość doskonała, czyli taką, jaką Jezus Chrystus pokazał na krzyżu, umierając za grzeszników. Czyli wtedy, kiedy człowiek jest zdolny do czynów takich, w których widać tę świętość Boga, czyli to, że Bóg kocha grzesznika, wtedy widzimy, że to jest człowiek święty. Czyli przekracza coś, co wyznacza nam natura. Brat Juliusz Pyrek. Natura nie kocha nieprzyjaciół. Natura za zło złem odpłaca. No, trudno jest za zło płacić dobrem. Ktoś, kto cię raz oszuka, to już drugi raz mu nie uwierzysz. Po prostu lepiej z takim człowiekiem w ogóle nie mieć kontaktu. A Pan Bóg jednak mimo wszystko, że go oszukaliśmy raz, drugi, trzeci, czwarty, dziesiąty, to i tak wychodzi na nowo, bo miłość wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję. I w każdym takim odruchu, który w nas jest skruchy, czy próby stawania się szlachetnym, Pan Bóg ją odnotowuje i próbuje ją wspierać. Człowiek za nią idzie albo nie, bo to zależy oczywiście. Czasami jest tak, że przez jakiś czas idzie, a potem się wycofuje, potem się jakoś spowalnia, czy jakoś zawraca, no to różnie bywa. W naszym zakonie jest to rozumiane jako miłość seraficka, miłość, która jest najwyższa. Natomiast rozum towarzyszy miłości, miłość nie jest bezrozumna. Czasami, żeby kogoś przekonać do tego, że w miłości jest poznanie, pytamy się, czy kochasz dzieciopióra? Ale się pyta, kto to jest ten dzieciopiór? No właśnie, jak nie będziesz wiedzieć, co to jest ten dzieciopiór, to nie będziesz mogła go kochać, nie? Dopiero wtedy, kiedy będziesz wiedzieć, co to jest ten dzieciopiór, to można go kochać. Tak samo jest z Bogiem. Kto to jest Bóg? Jak go poznajemy, to wtedy możemy go kochać. Ale jest też taki moment w życiu duchowym, kiedy miłość zaczyna wyprzedzać poznanie. To jest wyjątkowy moment właśnie wtedy, kiedy przychodzi krzyż. I wtedy miłość idzie dalej niż poznanie, bo poznanie jakby ma pewnego rodzaju załamanie w tym momencie. Rozum niekoniecznie musi. Dopiero przez wiarę zaczyna widzieć sens niektórych rzeczy. Natomiast jakich rzeczy? No właśnie cierpienia niezawinionego na przykład. Czyli nic złego nie zrobiliśmy, a cierpienie na nas spada. I teraz jest pytanie takie, jak to jest? Jakie jest zdanie Izajasza gorszące dzisiejszego człowieka, nie? Że spodobało się Panu zmiażdżyć swojego sługę cierpieniem. Jak to może mógł mu się spodobać, zasadysta czy co? A tu chodzi o to, że z tego powodu, że go zmiażdżył cierpieniem, to później on pozyskał całe narody. Całe to powodzenie, które było za tym zmiażdżeniem, czy to zmartwychwstanie, śmierć i zmartwychwstanie jest jakby w tych słowach bez tej ekonomii nowotestamentalnej, te słowa mogą rzeczywiście kogoś gorszyć. Ja to rozumiem, ale z wiarą, jak się na to patrzy, to rzeczywiście to słowo wspiera też człowieka, bo Pan Bóg ma prawo robić z nami to, co chce. Wtedy stajemy się święci.
2: Czasami nam się właśnie ta świętość kojarzy z takim perfekcyjnym wykonaniem wszystkich zasad moralnych, prawa, tego wszystkiego, co oczywiście zostało przez Boga dane, ale trzeba nam pamiętać o tym, że Pan Bóg dał te wszystkie zasady i prawa przede wszystkim po to, żeby człowiekowi wykazać grzech. I jest prawdą, że na tyle, na ile człowiek będzie współpracował z łaską Bożą, idąc na drodze do świętości, powolutku będzie wychodził z tych wszystkich grzechów. Brat Wojciech Sugier. Nie można ograniczyć świętości tylko do zachowywania pewnych zasad moralnych, pewnego prawa czy etyki. Dlaczego? Dlatego, że w pewnym momencie człowiek się też zniechęci, bo też jest taka zasada, że kiedy patrzymy na świętych i na ich świętość, to dostrzegamy taką pewną zależność. Zresztą tak też było u świętego Franciszka i u Honorata, bo jeśli Honorat na kilkanaście miesięcy przed śmiercią chciał się spowiadać przez 4 tygodnie i gwardian wytrzymał tylko 4 dni po 60 paru latach życia zakonnego, no to nie można mówić, że wymieniał tam jakieś tylko same swoje cnoty, tylko mówił o swoich grzechach. Więc nie chodzi tutaj tylko o to, żeby nie mieć jakichś grzechów, czy żeby nie łamać prawa, bo cały czas jesteśmy ludźmi grzesznymi, w jaki sposób przestępujemy prawo i to od Boga zależy, od których grzechów odejdziemy. Ale chodzi o tą miłość, o której brat Juliusz mówił, do której rzeczywiście człowiek dojrzewa. Przede wszystkim zanim zacznie tą drogę dojrzewania w miłości, to co Pan Bóg mu musi pokazać, to to, że on nie umie kochać, że nie ma w sobie tej miłości, bo tej miłości nie można się nauczyć. To nie jest sprawa jakiegoś dokształcania się, jakichś kursów czy metod, które można stosować, jeśli chodzi o dorastanie do miłości, tylko ta miłość jest po prostu darem Bożym. A Pan Bóg nie może jej dać do momentu, dopóki człowiek nie zobaczy, że go nie ma, bo mamy taką w sobie zdolność. Człowiek chce sobie przypisać wszystko, nawet to, że właśnie posiadłby tą miłość, dlatego najpierw musi zobaczyć, że jej nie ma, że nie jest w stanie sam jej osiągnąć, dopiero później Pan Bóg będzie mu jej udzielał. Natomiast często właśnie jest tak, że kojarzy nam się ta świętość z idealnym wypełnieniem prawa i tutaj przychodzi nam z pomocą święty Paweł, który mówi, że jedynym wypełnieniem prawa jest miłość, a często jest tak, że kiedy rzeczywiście ta miłość zaczyna się objawiać w życiu człowieka świętego, to ona przekracza prawo, jest ponad tym.
1: Mi się wydaje, że dzisiaj człowiek z prawem nie bardzo się liczy, on po prostu to prawo moralne ma w nosie generalnie. Raczej się liczy z opinią ludzką, z PR-em się dzisiaj liczy. To jest PR jest ważny, jak w pracy gdzieś tam, żeby dyrektor wiedział. I teraz chodzi o to, co to znaczy być doskonałym, to znaczy być człowiekiem, który spełnia pragnienia wszystkich wokoło. Żeby się przypodobać dyrektorowi, przypodobać się współpracownikom, tam jakimś tego. Wtedy, kiedy to wszystko się jakoś da ogarnąć, to wtedy my mamy takie poczucie, że jakoś tam jesteśmy doskonali. A jak się coś zrobi tak, że znowu tu jakieś napięcie, tu jakaś kłótnia, tutaj coś innego, albo przyjdzie i napomni ten dyrektor na przykład, to zaczynają się kłopoty i człowiek się frustruje, zaczyna się tam wewnątrz zapadać, już jak prawie depresja, nie? Więc mi się wydaje, że też jest ważne to, jakby ten problem współczesnego człowieka, on pokazuje, że świętość to nie tylko relacja do prawa, ale także do wzorców, do środowiska. Inaczej mówiąc, takie mam wrażenie, że nie bardzo można się uświęcić, będąc poza Kościołem, poza wspólnotą. Po prostu jest potrzebna wspólnota świętych. Nie chodzi o to, że oni od razu są święci, ale to jest właśnie tych grzeszników w drodze do świętości. I kiedy ten honorat podejmował decyzję o tym, że chce być święty z jakąkolwiek bądź ofiarą, to on to robił w kontekście uroczystości wszystkich świętych, a więc on jakby był we wspólnocie Kościoła, on miał w umyśle odniesienie do tych świętych. On wiedział, że ci święci są, że ci święci żyją, że ten Kościół niebieski, można powiedzieć. I to jest też ważna sprawa, że takie wzorce, na przykład świętości, jak my patrzymy, dlaczego się przyglądamy honoratowi, czy dlaczego przyglądamy się Franciszkowi, no bo od wewnątrz jakby widzimy w nich działanie Boga, które prowadzi ich do świętości. I wtedy, kiedy widzimy zgodnie z prawdą to naprawdę jest duża nadzieja, budzi wiarę, budzi coś takiego, że no rzeczywiście my też możemy to osiągnąć i nie ma tej frustracji, która tak gdzieś tam ciągle gdzieś człowieka może dotykać. Tak jak się rozmawia z ludźmi, to naprawdę czasami ten PR, to wszystko, co z zewnątrz, to przypodobanie się ludziom jest bardzo silnym czynnikiem takim, który z jednej strony łudzi, tworzy pewne złudzenie doskonałości, a z drugiej strony jest też takim generującym wiele zawodów.
2: Święty Franciszek mówił do braci w szóstym napomnieniu, dlaczego nam tak trudno o tym mówić, nie? Gdzieś tam się gubimy w tym wszystkim. Mówi tak, święci dokonywali wielkich dzieł, a wy chcecie utrzymać cześć i chwałę opowiadając o nich. I to właśnie może dlatego jest tak ciężko się mówi o świętości, bo to nie chodzi o to, żeby o tym opowiadać i mówić, tylko żeby po prostu żyć jak święty. Nie? Pan Bóg nas wzywa na drogę, wszystko jedno, czy to jest rzeczywiście stan życia małżeńskiego, czy stan życia zakonnego, kapłańskiego. Wszystko jedno, jesteśmy wezwani rzeczywiście do tego, żeby być świętymi. To każdy chrześcijanin, każdy człowiek ochrzczony, jeśli będzie żył wiecznie, to jest przede wszystkim powołany do tego, żeby był świętym, bo inaczej po prostu to nie ma wszystko sensu.
1: Trzeba by podzielić na dwie rzeczy. Jedna rzecz to, w jaki sposób honorat sam stawał się święty, a z drugiej strony, jak głosił, jaką świętość głosił, co mówił, przekazując tym wszystkim swoim zgromadzeniom powołanie do świętości. No więc pierwsza rzecz to, kiedy sam to robił, to jest taki moment zapisany w jego notatniku, właśnie w uroczystość wszystkich świętych, kiedy rozważał o tym, zresztą bardzo często w ten czas się nad świętością zastanawiał, ale właśnie wtedy doszedł do wniosku, tak mu jakoś Pan Bóg oświecił, że kapucyni są na polskiej ziemi już tam 300 lat, nie mają świętego. No i on postanowił sobie, że będzie świętym z jakąkolwiek bądź ofiarą. I to jest taki moment decyzyjny, tylko ciekawą rzeczą jest to, że to jest właśnie w kontekście uroczystości wszystkich świętych, że to nie jest jakby taka tylko rzeczywistość ja i Pan Bóg i ja sobie postanawiam i Pan Bóg niech mi tu pomoże teraz się stać świętym, tylko on jakby widząc te przykłady świętych, przeżywając uroczystość wszystkich świętych, patrząc na wielość tych świętych, on po prostu przyjmował, że jest to możliwe, żeby także on stał się święty i że potrzebna jest tylko ta decyzja, żeby podjąć tyle ofiar, ile trzeba, żeby Pan Bóg go po prostu uświęcił. No i to jest ten, wydaje mi się, pierwszy taki moment decyzyjny, że człowiek musi po prostu podjąć tę decyzję, żeby chcieć stawać się świętym. Później reszta oczywiście to są rzeczy takie, że wykonywał swoje obowiązki stanu, bo był kapłanem, odprawiał mszę, spowiadał i to, co trzeba było, tak było możliwe do ewangelizowania, to wszystko robił i właściwie na tym tle też się uświęcał, ale też trzeba powiedzieć, że Pan Bóg go prowadził taką trudną dosyć drogą, bo z jednej strony go posłał do tych, jakby to paście stado Boże, które jest przy was, no to on te siostry spowiadał, rozpoznawał te powołania, głosił im Ewangelię i jednocześnie też pomagał rozeznawać powołanie, a z drugiej strony też pisał te wszystkie ustawy i tak dalej, ale z drugiej strony przyszedł taki moment, kiedy Pan Bóg go po prostu od tego wszystkiego oderwał, czyli dotknął jego serca, tego co kochał, tego co było częścią jego powołania, jego pasterzowania, to zostało mu zabrane. I wtedy nawet 15 minut mu nie trzeba było, żeby się na to zdecydować, zgodzić, tylko zajął się wtedy pisaniem. Czyli wszystko, co pisał, pisał dla tych zgromadzeń, ponieważ nie mógł ich spowiadać, nie mógł do nich mówić, nie mógł się jakoś tam nawet dawać im te wszystkie nowe jakieś korekty prawne. Tego już nie mógł robić, bo był od tego odcięty wolą Kościoła, ale przyjął, że pisać dla nich może. To akurat tyle robił, ile mógł. Ciekawa właśnie jest rzecz, jest takie dziełko, które też dotyczy świętości. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, bądźcie tak doskonali, jak ja jestem doskonały. Tak to słowo jest jakby tutaj wyznacznikiem. I napisał takie małe dziełko, Katechizm Życia Doskonalszego, czyli o doskonałości cnót. I to jest takie dziełko, w którym on zawarł 10 cnót, które są charakterystyczne dla zgromadzeń honorackich, tak nazwijmy to. I to jest 10 cnót, które są ułożone, no bo wiadomo, że jest koneksją virtutum, czyli właściwie wszystkie cnoty możemy uprawiać, ale honorat dał w tym dziełku pewnego rodzaju specyfikę świętości tych zgromadzeń i przekazał im wtedy, tak zalecił pracę nad trzema ślubami, czyli posłuszeństwo, ubóstwo, czystość. To są pierwsze trzy cnoty, które mają prowadzić do świętości te zgromadzenia. Potem jest od razu ciekawe skromność, ponieważ to są zakony bezhabitowe, więc ta skromność jest tak szybko. Potem skromność, pokora i miłość. To są te trzy następne. I później jest pobożność, umartwienie i ohendustwo. Ohendustwo jest dzisiaj trudnym słowem. Nie rozumiemy normalnie tego, co to znaczy, ale to jest to, co dzisiaj młodzież mówi, ogarnij się, porządek wokół siebie, tam ten porządek w książkach, w ubraniu, to jest coś takiego. I do tego jest cnota odpowiednia, więc te 10 cnót jest jakby takim ideałem, można powiedzieć, drogi do doskonałości, którą Pan Bóg w łasce daje.
2: Brat Wojciech Sugier.
1: Brat Juliusz Pyrek.
0: Niepokornie pokorny. Błogosławiony Honorat Koźmiński. Audycja przygotowana we współpracy z Zakonem Braci Mniejszych Kapucynów w prowincji warszawskiej.

0: Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Na zegarach minęła 15. To czas na dzisiejszą koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zanim rozpoczniemy naszą wspólną modlitwę, posłuchamy urywka z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
2: Jedna godzina rozważania mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi. Rozważanie moich bolesnych ran jest dla Ciebie z wielkim pożytkiem, a mnie sprawia wielką radość. Dziwi mnie to, że jeszcze nie zupełnie żeś się wyrzekła woli własnej. Ale cieszę się niezmiernie, że dokona się ta zmiana w rekolekcjach.

0: Pódlućmy Bogu. Dzisiejsze intencje modlimy się za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące. Polecamy wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Polecamy intencje, które nosimy w swoich sercach oraz intencje modlących się dzisiaj razem z nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
2: do Jego bolesnej męki,
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Do Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny.
1: Zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
2: Święta siostro Faustyno.
1: Módl się za nami.
2: Święty Janie Pawle II.
1: Módl się za nami.
2: Błogosławiony księże Michale Sopoćko.
1: Módl się za nami.
2: Błogosławiony honoracie Koźmiński.
1: Módl się za nami.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Za chwilkę kolejna część naszego programu.

Wprowadzę Was w temat impaktologii, czyli tego, w czym się specjalizuję, czyli co się dzieje, jeżeli asteroida przywali w Ziemię, albo w inną asteroidę, albo w inną planetę, albo w inny księżyc. Prezentacja jest po angielsku, bo jestem leniwą bułą, ale będę starała się mówić po polsku. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to może na samym końcu spróbuję na wszystko odpowiedzieć, na ile będę mogła. Tak jak mówiłam, z uwagi na poprzednie doświadczenie z szczegółową geologią planetarną, szczególnie impaktologią, jaką tutaj zaliczyliśmy, ta prezentacja będzie dosyć ogólna i jest jakby skierowana raczej w kierunku takim astrobiologicznym. Czyli najpierw krótki wstęp ogólnie impaktologiczny, później astrobiologia. Okej, więc jak być może wiecie, a być może nie, powstawanie kraterów uderzeniowych to jest najważniejszy proces geologiczny, o którym nie uczycie się nie tylko wy w szkole, ale też można spokojnie być geologiem i nie wiedząc nic na temat najważniejszego procesu geologicznego w naszym Układzie Słonecznym. I o tym, jak ważne jest właśnie zderzanie się różnych ciał, wystarczy zerknąć na Księżyc. Teraz chwilowo jeszcze nie, ale za chwilę będzie pełnia i wtedy zerknijcie, nawet gołym okiem widać te takie wielkie, okrągłe, ciemniejsze plamy na powierzchni Księżyca. I te plamy to są właśnie gigantyczne kratery, które później zostały wypełnione skałami o ciemniejszym kolorze, bazaltami, i dlatego tak dobrze je widać. Ale tak naprawdę, jeżeli zerkniemy w dowolnej skali na powierzchni Księżyca, jakby widać kratery uderzeniowe od takich, które mają dosłownie kilka tysięcy kilometrów średnicy, aż do takich, które mają kilka mikrometrów. Jeżeli byśmy policzyli wszystko to, co się zderza z naszą własną planetą, to całego codziennie Ziemia jest atakowana przez 100 ton materiału. 100 ton materiału, czyli tyle, ile mniej więcej waży płetwal błękitny, największe obecnie żyjące zwierzę na naszej planecie. Oczywiście te, jakby na szczęście dla nas, to nie jest jeden wielki kawałek, który spada nam na łeb codziennie, tylko raczej całe mnóstwo takich bardzo drobnych fragmentów, które są nawet mniejsze niż kawałki piasku. Co najwyżej widzimy je jako właśnie takie spadające gwiazdy i nie są dla nas niebezpieczne. Ale od czasu do czasu uderza w nas, albo w tym przypadku w Księżyc, coś troszkę większego. I po to, żeby dowiedzieć się, jak często takie większe ciała niebieskie też mogą w nas trafić, możemy używać właśnie powierzchni Księżyca, szczególnie jeżeli jest w Nowiu. Jest cały cykl takich systemów obserwacyjnych, które właśnie nieustannie wgłębiają się w tą ciemną, znaczy nieoświetloną w danym momencie powierzchnię Księżyca, po to, żeby od czasu do czasu zauważyć takie coś, czyli taki malutki punkcik świetlny, który pojawia się nam w tym dokładnie miejscu. To się nazywa Lunar Impact Flash i to jest wynik zderzenia takiej właśnie asteroidy niewielkiej. Pewnie ta miała około metra, może niecałego metra, które poruszając się z prędkością

0: kilkunastu kilometrów na sekundę powoduje powstanie takiego kuli plazmy, która świeci. I dzięki temu możemy to widzieć. Od czasu do czasu nawet udaje nam się znaleźć krater, który można skorelować właśnie z tym impact flashem i dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko wiedzieć na podstawie jasności flasha, jaką energię wyzwolił dany upadek, ale też jesteśmy w stanie właśnie powiązać go z kraterem. W tym przypadku to jakby ten impact flash, który przed chwilą Wam pokazałam, był powodem utworzenia się krateru o średnicy 18 metrów, który powstał w 2013 roku, dokładnie 17 marca. To jest jeden z takich największych, które zaobserwowaliśmy. Ale od czasu do czasu tego typu wydarzenia również mają miejsce na Ziemi i jak na razie mamy na Ziemi zaledwie 200 sztuk kraterów uderzeniowych, czyli takich miejsc, do których mamy pewność, że asteroida tam na pewno przywaliła. Na 100% jest ich dużo, dużo więcej, z tym, że ze względu na bardzo intensywną geologię, jaką mamy na powierzchni Ziemi, a szczególnie przemielanie płyt tektonicznych i jakby recykling płyt tektonicznych, jaki mamy na Ziemi, większość dowodów na tego typu kosmiczne zderzenia jest usuwane z powierzchni Ziemi, ale kilka takich miejsc jest i się uchowało nawet przez ostatnie 2 miliardy lat. Prawie najstarszym kraterem, drugim najstarszym kraterem, jaki mamy na Ziemi i największym kraterem jest Vredefort w Republice Południowej Afryki. Ten krater ma 300 km średnicy. Jest naprawdę bardzo duży, widać go z orbity. To jest zdjęcie właśnie wykonane chyba nawet z ręki przez astronautów z powierzchni Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Tak jak mówiłam, powstał 2 miliardy lat temu. Gdyby powstał teraz, jakby no, nie przeżylibyśmy tego w żaden sposób. Na szczęście 2 miliardy lat temu nie było jakby organizmy, jakie tam były, to dopiero się zastanawiały, czy tutaj eksperymentować z jądrem komórkowym, więc były dużo bardziej odporne na tego typu wydarzenia, bo na pewno miały miejsce dużo częściej. Natomiast najmłodszym kraterem uderzeniowym, jaki mamy na Ziemi, jest krater, który powstał w 2007 roku. Czyli to nie jest coś, co się wydarza wyłącznie tam w czasach dinozaurów, to jest coś, co się wydarza przez cały czas. W tym 2007 roku powstał krater uderzeniowy, bardzo mały, bardzo nietypowy, w Peru walnął w wioskę, która nazywała się Carancas. I gdyby nie to, że jakby no, ludzie pracowali na polu, w które walnęła ta asteroida, to pewnie nie wiedzielibyśmy, że coś takiego miało miejsce, no ale na szczęście jakby było to obserwowane. I dobrą wiadomością jest ta, że im większe asteroidy, tym rzadziej w nas uderzają. Więc tutaj macie taki wykres, który pokazuje częstotliwość zderzania się asteroid na osi Y, w skrócie co roku do 100 milionów lat. Jak widzicie, ta skala jest taka dosyć logarytmiczna. Natomiast na osi X mamy wielkość asteroidy kontra ilość energii, która jest wyzwolona przez tą asteroidę. Ta ilość energii zależy od prędkości asteroidy i od albo komety oraz wielkości tej komety, no ale możemy z grubsza dla średnich wartości przeliczyć też dla średnic. Więc taka asteroida, która ma kilka metrów średnicy, 4-5 metrów do 10, średnio pojawia się i zderza się z nami co roku. Co roku, może co 2 lata taka większa. One nie są niebezpieczne, co najwyżej dostarczają rozrywki w postaci takich jasnych bolidów, ale co najwyżej dostarczają kawałków meteorytów, nie są groźne. Natomiast im większa asteroida, tym oczywiście powoduje większe straty. Ta asteroida, która wykończyła dinozaury i zrobiła krater Chicxulub, pojawia się średnio co jakieś 100 milionów lat, wali w ziemię i rzeczywiście może wywołać większe niebezpieczne skutki, a będziemy o tym zaraz rozmawiać. Ale z czego tak naprawdę wynika taka gigantyczna, potencjalna możliwość niszczenia wywoływana przez zderzenia z asteroidami? Ten proces jest tak naprawdę wyłącznie porównywalny do wybuchu bomb atomowych i zresztą dzięki badaniu bomb atomowych, a dokładnie kraterów bomb atomowych, rozwinęła się impaktologia. Więc jakby ta siła zniszczenia wynika z gigantycznej ilości energii kinetycznej, którą niesie taka asteroida. Energia kinetyczna, jak wiecie, masa jest proporcjonalna do masy i prędkości takiej asteroidy. Super. To jest wspaniały wzór, którego nie widzicie, więc energia kinetyczna równa się masa razy prędkość do kwadratu podzielić przez 2. Jeżeli chodzi o masy, to te masy mogą się być dosłownie od jakby czegoś, co ma masę ziarnka piasku albo i mniej, do dowolnej asteroidy o średnicy kilkunastu, kilkudziesięciu, kilkuset kilometrów średnicy, więc bardzo, bardzo się różnią. Natomiast prędkości mogą się wahać przy zderzeniu z Ziemią, przy zderzeniu z innymi ciałami niebieskimi może być inaczej, ale na Ziemi się wahają od 11 do 70 kilometrów na sekundę. To jest kilometrów na sekundę. To jest w związku z, a ponieważ to jest podniesione jeszcze do, jakby ta prędkość jest podniesiona do kwadratu, mamy większość złych skutków zderzeń z asteroidami zależy właśnie od tego, że ta asteroida porusza się tak, z tak gigantyczną prędkością. Prawda? Mówimy raz i przemieszcza się o 20 kilometrów. Gigantyczna ilość energii. I co w związku z tym? Więc jest tutaj taki model numeryczny, który właśnie stosuje bardzo zmienione, ale jednak hydrokody, który modeluje powstawanie takiego krateru uderzeniowego, dokładnie tego, który wykończył dinozaury. To czerwone to jest asteroida na milisekundę przed zderzeniem, to szare to jest nasz materiał, w który uderza. Skala, jak zauważycie, jest w kilometrach, więc tutaj mamy 120 km na osi X i minus 30 km w dół Ziemi. I jeszcze istotne, żeby tutaj zauważyć czas. Więc jeżeli zaraz zacznę ten model i jak zobaczycie, w ciągu dosłownie jednej minuty, z całkiem płaskiego, mgłego miejsca na Ziemi robi się dziura o głębokości 20 km. 20 km w dół, średnica jakieś 40-50 km, to się nazywa taki krater przejściowy, więc jakby wyobraźcie sobie ilość energii, która była potrzebna do tego, żeby taką wielką dziurę w ciągu znowu 60 sekund wytworzyć. Zwróćcie też uwagę, że w zasadzie nie ma śladu już po tym impaktorze, po tej asteroidzie i to jest bardzo, jakby w przypadku takich dużych asteroid to jest absolutnie reguła. Nie mamy żadnych fragmentów, w które wierzą wszyscy, powiedzmy w ten sposób, tej asteroidy, która wykończyła dinozaury, właśnie dlatego, że w czasie takiego zderzenia temperatury i ciśnienia, które są wytwarzane w czasie zderzenia, są tak gigantyczne, że cała asteroida ulega przetopieniu. Nawet nie przetopieniu, w zasadzie zmienia się w plazmę i dosłownie po prostu wszystkie atomy są rozdzierane na kawałki. To oczywiście nie znaczy, że te atomy jakby giną, nadal są jakby czasem możemy je rozpoznać dzięki badaniom geochemicznym jako geochemiczne anomalie albo jako anomalie izotopowe, ale nie mamy fragmentów samych meteorytów. Od czasu do czasu fragmenty meteorytów są w stanie przeżyć w przypadku tych mniejszych kraterów uderzeniowych i dlatego na przykład w okolicy Moraska w Polsce, jedynego polskiego krateru uderzeniowego, nadal mamy nadal mamy fragmenty tego impaktora, który zderzył się z Ziemią 5000 lat temu. Ale w przypadku tych dużych kraterów uderzeniowych nic nie przeżywa. Co więcej, część z tego materiału, w który uderzyła asteroida, też ulega wyparowaniu, czasem przetopieniu, a jeszcze dalej przetworzeniu i jakby wywaleniu z tej dziury po to, żeby dziura mogła powstać. Jeżeli to byłby mały krater uderzeniowy, czyli na Ziemi do jakichś kilku kilometrów, dwóch, trzech, może czterech kilometrów, to z grubsza byłoby tyle. To znaczy opadłyby oczywiście ten materiał wyrzucony, czyli ta ejecta opadłaby po prostu na Ziemię i mielibyśmy do czynienia z takim kraterem, który wygląda jak taka miska klasyczna, to się nazywa krater prosty, nic skomplikowanego. Natomiast jeżeli dalej pozwolilibyśmy temu procesowi funkcjonować, to ta dziura, która nam tutaj się powstała, ma te 20 kilometrów, nie jest w stanie być podtrzymywana przez skały. Skały nie są tak wystarczająco silne do tego, żeby pozwolić na istnienie dziury, która ma 20 kilometrów głębokości i 50 kilometrów średnicy. I dlatego, między innymi, jest więcej powodów, następuje takie wyplumknięcie tego materiału, który mieliśmy w środku i powstaje, jeżeli krater jest średniej wielkości, powstaje powiedzmy, nie wiem, 70-100 kilometrów na Ziemi, to jest średniej wielkości, powstaje centralne wzniesienie, czyli krater nie wygląda jak taki krater, tylko wygląda jak taki trochę sombrero z czubkiem, z górą centralną. Jeżeli krater jest jeszcze większy, to ta góra też znowu jest za duża, też się zaczyna zapadać, w związku z czym możemy skończyć z czymś, co wygląda jak zespół koncentrycznie ułożonych łańcuchów górskich, które powstały w ciągu kilkuset sekund. Żaden inny proces nie umie zrobić czegoś takiego i dlatego to jest super. I właśnie dlatego w wyniku tych wszystkich procesów, o których mówiłam, w wyniku tej gigantycznej ilości energii, która jest uwalniana w ciągu kilku chwil, taka dziura, która ma 1400 metrów średnicy, 200 metrów głębokości, teraz kiedyś była głębsza około 400 metrów głębokości, zanim nie została zasypana materiałem zerodowanym, jest zrobiona przez asteroidę, która miała zaledwie 50 metrów. To jest absolutnie niesamowite, moim zdaniem. A propos, ten mój projekt Fulbrightowy będzie polegać na tym, że będę sobie tutaj brykać i kopać i ogólnie ryć jak wesoła świnka w tejże wodzie i nie wodzie, w tejże tutaj błotku, jeżeli akurat trochę popala, zwykle nie pada. Pustynia, nieważne, krater Barringera, bardzo fajna rzecz. To jest coś, o czym mówiłam wcześniej, to znaczy jakie są strefy masakrowania materiałów, w które ta asteroida spadnie. Więc mamy najbliższa część tej asteroidy jest całkiem wyparowywana, później jest topiona, później jest część skał, które są przetwarzane w bardzo specyficzny sposób przez przejście fali szokowej, czyli takiego bardzo gwałtownego zwiększenia gęstości ośrodka, przez które przechodzi ta fala i później szybkiego rozprężenia. Ale na zewnątrz już nie ma aż tak dużo jakby znaków, że coś takiego miało miejsce. Między innymi właśnie dlatego, ze względu na takie bardzo zlokalizowane skutki zderzeń takich asteroid, jest bardzo trudno rozpoznać, gdzie one miały miejsce. Ale nie jest to niemożliwe. Tutaj jest bardzo krótkie stwierdzenie, w jaki sposób rozpoznać, że coś w nas kiedyś walnęło. Więc polega to na tym, że normalna geologia, całość normalnej geologii, nawet te największe wybuchy wulkanów, no takie wiecie, no ekstremalna geologia, ale normalnie ziemska, odbywa się w relatywnie niskich ciśnieniach i relatywnie niskich temperaturach. To znaczy ciśnieniach do jakiegoś jednego gigapaskala i temperaturach do jakichś 1000 stopni. Jakby W zasadzie wszystko się zawiera w tym zakresie, natomiast ta nasza geologia impaktowa to są bardzo wysoko ciśnieniowe rzeczy, aż do 100 GPA-ów i temperatury sięgające kilku tysięcy stopni. W wyniku tego tworzą się bardzo specyficznie zmasakrowane skały, które można rozpoznać i dzięki którym można udowodnić, że takie kosmiczne zdarzenie rzeczywiście miało miejsce w danym miejscu. Więc jedyną rzeczą, którą możemy zauważyć w skali takiej, którą można wziąć w rękę, to są shatter cones, stożki uderzeniowe, które jakby wyglądają jak takie stożki. Z charakterystyczną rzeczą są takie podłużne wyżłobienia i to, że jeżeli walnęlibyście w taką skałę, to w środku otworzyłoby się więcej takich właśnie struktur. Kolejną rzeczą to są Planar Deformation Features, PDF-y. To jest coś, co jest widoczne już tylko pod mikroskopem i wszystkie te inne rzeczy też są widoczne pod mikroskopem, zwykle bardzo specyficznym mikroskopem, który albo wyłącznie w ramach badań dosyć takim specyficznym, różnymi mass spectrometers, innymi Ramanami i tak dalej. Nie zobaczycie ich gołym okiem niestety, ale jest to oczywiście jesteśmy to w stanie rozpoznać. Wliczamy to też specyficzne minerały, bardzo wysoko ciśnieniowe, które powstają wyłącznie w wyniku tego typu wydarzeń, które znowu możemy rozpoznać zwykle przy użyciu właśnie tego dosyć fancy drogiego sprzętu niestety. W przeszłości powstawania, jakby dużo więcej było tych kraterów, jak oczywiście możecie się domyślić, dlatego że było dużo więcej asteroid, które nadal nie zostały przeczyszczone w czasie zaraz po powstawaniu naszego Układu Słonecznego. To jest wykres czas kontra, w skrócie, ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, czyli to jest na osi Y mamy ilość kraterów, które powstają w jednostce czasu, na osi X mamy czas, chwila obecna jest z prawej strony. I jak widzicie, w przeszłości geologicznej, czyli krótko po powstaniu naszego Układu Słonecznego 4,6 miliarda lat temu, mieliśmy bardzo wysoką impact rate, no i później on intensywnie spadała. Większość z tych próbek, które tutaj widzicie, były pobrane przez misję Apollo i ta krzywa jest najważniejszą krzywą w geologii planetarnej ogólnie, dlatego że na niej opiera się całe datowanie wszystkich ciał niebieskich, jakie mamy w naszym Układzie Słonecznym. Dlatego że jest coś takiego jak crater dating, datowanie kraterowe, zliczaniem kraterów. W skrócie polega na tym, że liczymy, ile jest kraterów na danej powierzchni, a następnie porównujemy z taką krzywą właśnie i możemy mniej więcej zgadnąć, ile miliardów lat dana powierzchnia powinna być jakby otwarta na bycie uderzoną przez asteroidę, zanim nie, jakby w porównaniu do tej krzywej kalibracyjnej, którą tutaj widzimy. Ale też zwróćcie uwagę na to, jak wielkie są skale błędu. Troszeczkę się to teraz polepszyło dzięki najnowszym danym z tego chińskiego łazika, który niedawno wylądował i jeszcze przywiózł z skały po raz pierwszy od 50 lat prawie z powrotem na Ziemię i dzięki temu jest troszkę lepiej, ale nadal jedna z najważniejszych krzywych w naszym Układzie Słonecznym. Okej, to teraz przejdziemy do tej części astrobiologicznej. Dlaczego astrobiologowie powinni dbać o impaktologię? Więc po pierwsze dlatego, że tylko dzięki temu, że było kiedyś zderzenie ciała wielkości mniej więcej Marsa z ciałem troszkę mniejszym niż Ziemia, z protoziemią, możemy tutaj teraz siedzieć i rozmawiać, a mianowicie dzięki temu zdarzeniu powstał układ Ziemia-Księżyc i najprawdopodobniej bez obecności Księżyca nie byłoby, powiedzmy, bardziej skomplikowanych, bardziej delikatnych stworzeń, takich jakimi my jesteśmy, dlatego że nasz Księżyc bardzo stabilizuje oś nachylenia naszej planety i dzięki temu mamy dużo bardziej stabilny klimat. Gdyby nie nasz Księżyc, zmiany klimatyczne byłyby tak ekstremalne, jak to ma miejsce na Marsie, więc byśmy tego raczej nie chcieli. Druga rzecz dotyczy dostarczenia wody i innych łatwo volatile, nie wiem jak jest volatile, takich ulatujących pierwiastków. Więc tradycyjnie uważało się, że gdy powstawał układ słoneczny, te planety, których my jesteśmy, ta część układu słonecznego była raczej pozbawiona lodu i innych takich bardziej ważnych dla nas związków chemicznych, natomiast większość z tego była w odległych częściach Układu Słonecznego, tam gdzie teraz jest Jowisz, Saturn, Neptun, Pluton i cała reszta różnych ciekawych kometarnych materiałów. Natomiast w związku z tym jakoś musiała być ta woda dostarczona nasze okolice, jeżeli my byliśmy najpierw bardzo, bardzo suszy. I w związku z tym podejrzenie było takie, że właśnie te wszystkie komety, które tutaj widzicie, mogły dostarczać wodę na naszą planetę, dzięki czemu, prawda, tutaj możemy żyć. Jednakże najnowsze badania wskazują na to, że skład izotopowy wody, która jest zawarta w różnych kometach, nie jest spójna z tym, co mamy na Ziemi, natomiast jest dużo bardziej zbieżna z tym, co mamy w asteroidach. Różne asteroidy, mimo że wyglądają jak suchy kamień, można z nich wyciągnąć całkiem dużo wody i najprawdopodobniej ta woda pochodziła raczej z asteroid, więc jakby nadal najprawdopodobniej część przynajmniej wody została dostarczona dosyć późno, po tym jak powstała Ziemia, ale jakby to nadal jest coś, co jest częścią aktywnych badań. Kolejną rzeczą, którą na pewno dostarczyły nam meteoryty, to są organika zawarta w meteorytach, więc wszystkie te składniki, z czego zbudowane jest nasze ciało, jest tego całkiem dużo w różnych meteorytach, więc tutaj jest szczególnie w takiej grupie meteorytów, która się nazywa chondryty węgliste, carbonaceous chondrites, i ogólnie ilość różnych składników, znaczy węgla i innych takich, może być nawet kilka procent. Natomiast jeżeli weźmiemy jeszcze pod uwagę te części, które nie są wodne z przynajmniej niektórych komet, które zbadaliśmy, tam ta dostawa węgla może sięgać 30%. Więc z całą pewnością całe mnóstwo węgla i innych związków chemicznych zostało dostarczone razem z meteorytami. I co ciekawe, od czasu do czasu jakby w gazetach jest wielkie halo na temat tego, że jakiś znowu skomplikowany związek chemiczny znaleziono w meteorycie. Tak, znaleziono, już dawno temu znaleziono, nie ma się czym aż tak bardzo podniecać. Wiemy od bardzo dawna, że bardzo skomplikowana, znaczy stosunkowo skomplikowana geochemia organiczna może powstawać w sposób naturalny w meteorytach i na asteroidach. Z tym, że jakby nie należy się też aż tak bardzo tym podniecać, tymi wszystkimi tutaj składnikami DNA, które sobie siedzą w tych meteorytach, dlatego że duża część z tego materiału, który jest dostarczany, jakby będzie podlegała zniszczeniu, bardzo intensywnemu zniszczeniu właśnie w czasie zderzeń. Oczywiście to nie znaczy, że wszystko jest zniszczone, ale że większość materiału, który została dostarczona, większość węgla, która została dostarczona, jakby prawie na pewno jakby przeszła przez fazę bycia przynajmniej stopionym albo rozbitym na bardzo podstawowe fragmenty, prawdopodobnie jakby na węgiel, który później musiał na Ziemi szukać szczęścia z innymi związkami chemicznymi. Ale co ciekawe, zderzenia i przejście fali szokowej przez atmosferę też może powodować powstawanie bardzo skomplikowanej geochemii, czyli najpierw mieliśmy w meteorycie bardzo skomplikowaną geochemię, która później jakby przechodząc przez atmosferę jest niszczona, a już szczególnie w czasie zderzenia jest, prawda, przetapiana, zmieniana na plazmę, ale przejście ponowne albo nawet w tym samym czasie tego samego zderzenia przez to miejsce fali szokowej może spowodować to, że powstaną nowe, bardzo skomplikowane związki chemiczne. Więc to jest bardzo skomplikowany system, którego tak naprawdę jeszcze nie rozumiemy. Ale wiemy na pewno, że kratery uderzeniowe mogą tworzyć bardzo dobre miejsce dla rozwoju życia potencjalnego, szczególnie w miejscach i na planetach, gdzie nie ma bardzo dużo ciepła albo takiego naturalnego krążenia materii i energii. Na Ziemi pewnie miało to mniejsze znaczenie ze względu na to, że mamy znowu recykling płyt tektonicznych, w związku z czym zawsze można sobie tutaj, jak się jest jakąś bakterią, przykucnąć w ryfcie oceanicznym i mieć całkiem wesołe życie, ale na takim Marsie jest to rzadsze i dlatego jeżeli nagle dostaniemy właśnie taką niesamowitą dostawę energii, jest to bardzo dobre miejsce do życia przez przynajmniej milion, w zależności od tego, jak duży jest dany krater. Więc z czego pochodzi ciepło, które mamy w tym kraterze uderzeniowym? Więc po pierwsze impact melt, to znaczy w skrócie, jak już się to roztopi i ominiemy geochemiczne właściwości tej skały, które są bardzo specyficzne, to z grubsza to jest taki bardzo gruby kawałek lawy, który może sięgać grubości, bo po prostu taki pokład lawy, magmy, który ma kilka kilometrów grubości. I zachowuje się jak normalny, wielki, powiedzmy, batolit, który znowu może napędzać sporo geochemii i hydrotermalnych procesów w okolicy tej właśnie formy terenu. Druga rzecz jest taka, że mamy shockwave heating, czyli gdy przechodzi przez... Gdy fala szokowa przechodzi przez skały, jest sprężana, rozprężana, powoduje to powstawanie ciepła w oczywisty sposób. I trzecia rzecz, gradient geotermalny. Wynika to z tego, że jeżeli mamy normalne, wesołe skały, które sobie siedziały na tych 20 kilometrach, to one są cieplejsze niż to, co mamy na powierzchni. Jeżeli nagle w ciągu kilkuset sekund zostaną plumknięte na powierzchnię, to one są dużo cieplejsze niż okolica i zachowują to ciepło, zanim się wychłodzą przez bardzo długi czas. W związku z czym bardzo fajne, ciepłe miejsce z interesującym obiegiem wody w takich kraterach funkcjonuje i dlatego kratery są bardzo dobrym miejscem do funkcjonowania życia. Tutaj jest kilka przykładów z nawet już bardzo starego krateru uderzeniowego, który nadal jest bardzo, który znajduje się na północy i dalekiej północy Kanady, którego nazwy Honton, Boże Święty, którego nazwy zapomniałam na chwilę. Dlaczego te mikroby nadal lubią tam siedzieć? Generalnie to jakby jest bardzo pustynia, nie jest zbyt dużo rzeczy tam rośnie, jesteśmy naprawdę daleko na północy. Natomiast jeżeli chcielibyśmy znaleźć jakieś mikroorganizmy, to zdecydowanie powinniśmy właśnie szukać w tym kraterze uderzeniowym. Jest to ze względu na to, że te skały są dużo bardziej porowate, w związku z czym jest więcej miejsc, jak się jest takim mikrobem, można się schować. Po drugie jest dużo impaktowego szkła, które jest znacznie łatwiejsze do zjedzenia, jeżeli jest znowu się takim mikrobem. Mamy dobry pojemnik na wodę, więc jeżeli jest to problem braku wody, to jeżeli gdzieś jest woda, to właśnie tam. A także mamy całe mnóstwo różnych interesujących minerałów, które są wytworzone właśnie w wyniku funkcjonowania tych krążenia wody gorącej, która zachodzi w wyniku ogrzewania całego tego systemu. W związku z czym wiemy, że tego typu systemy mogą funkcjonować przez miliony lat. To jest wyliczenie, które było dla Chicxulub'a. Oczywiście dla mniejszych kraterów uderzeniowych Chicxulub ma jakieś 180 km średnicy. Te procesy kończą się, wychładzają się do końca dużo szybciej. Więc tak jak mówiłam, na Ziemi jest to istotne nadal, te przykłady, które pokazywałam przed chwilą są dla Ziemi, ale może być to absolutnie kluczowe dla Marsa. Więc tutaj mamy przykład krateru dosyć dużego, Lyot Crater na Marsie, dosyć dużego i stosunkowo młodego, ponad 200 kilometrów, kilka miliardów lat, czyli już powstał w czasie, kiedy Mars był suchy i zimny. Natomiast dlatego właśnie ten taki system odpływów rzek, które tutaj widzicie na zewnętrznej części ejecty, czyli materiału wyrzuconego z krateru, jest tak nietypowy. I właśnie dlatego to jest jeden z najlepszych miejsc, gdzie szukałabym potencjalnie miejsc, gdzie jakieś potencjalne marsjańskie mikroby mogły sobie siedzieć i mogły być zachowane. Ten cały cykl mógł funkcjonować jakieś 80 tysięcy lat, więc to nie jest bardzo długo, ale też nie jest bardzo krótko. Już jest jakaś szansa na to, że te mikroby mogły sobie tam posiedzieć, porozwijać się i rozpraszać się po okolicy w nadziei na to, że trafi w tą okolicę znowu coś większego w niezbyt długim czasie. Co ciekawe, takie zdarzenia mogły również spowodować zmiany, globalne zmiany klimatu, to znaczy trafiamy naprawdę dużą asteroidą w powierzchnię Marsa i powoduje to podniesienie się średniej temperatury planety, całej planety. Jest to możliwe, tutaj macie takie modelowanie numeryczne, więc znowu trzeba to wziąć jakby z ostrożnością, ale jeżeli mamy asteroidę, która miała 250 km średnicy, czyli naprawdę bardzo duża, to może ona podnieść temperaturę całej planety na kilkadziesiąt lat, więc to już jest coś. Jeżeli te asteroidy są mniejsze, te zmiany globalne są dużo, dużo krótsze. Jeżeli na przykład mamy już tą asteroidę, która ma 30 km, przypominam, ta asteroida, która wykończyła dinozaury, miała 10 km, więc ta 30-kilometrowa, najmniejsza z tych, które tutaj zostały wyliczone, to nadal jest gigantyczna asteroida i ona jest w stanie podnieść średnią temperaturę na powierzchni Marsa powyżej poziomu zamarzania wody na nie dłużej niż na kilka miesięcy. Więc ten proces jest możliwy, ale raczej bym na niego za bardzo nie liczyła. Istotne jest raczej właśnie takie bardzo lokalne wpływanie na powierzchnię czerwonej planety albo innych planet. To, co wszyscy lubią najbardziej, czyli litospanspermia, czyli przemieszczanie się potencjalne życia z jednej planety na drugie. Czy jest to w ogóle możliwe? My nie wiemy nadal, czy coś takiego miało miejsce. Co do tego jakby nie mamy pojęcia, ale możemy sprawdzić, czy poszczególne elementy tego procesu nie są niemożliwe. Z tym się teraz zajmiemy. Więc po pierwsze, czy jesteśmy w stanie wystrzelić skałę z jednej planety na drugą i dostarczyć, wystrzelić, najpierw zacznijmy od wystrzelenia. Więc oczywiście, że tak. Mamy przez bardzo długi czas to było absolutnie uważane za absurdalny pomysł, ale dzięki udowodnieniu tego, że niektóre meteoryty rzeczywiście pochodzą z Księżyca i z Marsa, wiemy, że jest to możliwe. Ale drugie pytanie związane z tym, czy taki potencjalny mikrob byłby w stanie przeżyć takie wystrzelenie, dlatego że to nie mówimy o wesołej podróży na rakiecie, tylko mówimy o no, bardzo niemiłym sposobie podróżowania. Ale okazuje się, że niektórzy bardzo sadystycznie nastawieni ludzie już to wypróbowali i poddawali różne takie no, bardzo odporne, specjalnie wybrane z uwagi na ich odporność organizmy, szokowaniu, oddziaływaniu fali szokowej. I okazuje się, że te organizmy są w stanie przeżyć, oczywiście w niedużych ilościach, proszę zobaczcie, survival rate poniżej 1%, ale naprawdę bardzo wysokie ciśnienia. Więc to nie jest wykluczone, że taki organizm byłby w stanie przeżyć wystrzelenie z jednej planety na drugą. Tak, to jest ten słynny meteoryt, który narobił tyle kłopotów związanych z potencjalnym odnalezieniem życia na Marsie w latach chyba pod koniec lat 90., które no, teraz nie jest uważane za ślady życia, ale raczej interesującą mineralizację. Ale czy jesteśmy w stanie, jeżeli mamy już wystrzelone w przestrzeni kosmicznej te organizmy, czy one są w stanie przeżyć tej przestrzeni kosmicznej. Więc był cały cykl różnych eksperymentów, które miały na celu zbadać przynajmniej no, część tego procesu. Z grubsza polegały na tym, że zabierało się skały różnego typu z różnymi organizmami, wystawiało na działanie przestrzeni kosmicznej jak najdłużej. I wiemy na pewno, że co najmniej półtora roku, teraz chyba najstarszy taki eksperyment doszedł do chyba 5 czy 6 lat, są w stanie przeżyć nawet nie mikroorganizmy, ale bardziej skomplikowane organizmy. Oczywiście to w żaden sposób nie jest porównywalne do długości transferów, które są wymagane jakby przez mechanikę nieba. Więc to, że coś przeżywa 5 lat, to nie znaczy, że przeżyje, nie wiem, 10, 50, 100 tysięcy lat, które są minimalnie potrzebne do tego, żeby dostarczyć skałę z Marsa na Ziemię, ale jak na razie wiemy, że to przynajmniej potencjalnie nie jest niemożliwe. Jeżeli chodzi o lądowanie, to tutaj pierwsze eksperymenty wskazywały, że będzie raczej kiepsko, ale to dlatego, że były źle zaprojektowane. Natomiast teraz już wiemy, że takie jakby lądowanie, meteoryty, organizmy, jeżeli będą wystarczająco głęboko w meteorycie schowane, są w stanie przeżyć lądowanie. Więc nie ma, jak na razie nie udało nam się zaprzeczyć temu, że taki proces nie jest niemożliwy. To oczywiście nie znaczy, że jest możliwy, tylko potrzeba więcej badań na ten temat. Okej, więc to wszystko dotyczyło wesołego życia i możliwości rozmnażania, przenoszenia się i tak dalej, a co ze śmiercią? Więc tutaj będę dużo szybciej szła, bo już jestem po czasie. Po pierwsze, takie gigantyczne zderzenie z gigantyczną asteroidą zaproponowaną przez film Armageddon, czyli 1000 kilometrów średnicy, byłoby bardzo niefajne, spowodowałoby powstanie krateru wielkości Afryki i mogłoby zmienić długość dnia o 30 minut, więc nie byłoby dobrze. Nie sądzę, żeby wykończyło całe życie na całej Ziemi, ale nie, dla nas nie skończyłoby się w żaden sposób dobrze. Natomiast tak jak mówiłam, pełna sterylizacja impaktowa jest super trudna, o ile to nie jest takie zdarzenie, które jest porównywalne wielkości do tego, co utworzyło system Ziemia-Księżyc. O ile cała planeta nie ulegnie przetopieniu w wyniku wystarczająco dużego zderzenia, to prawie na pewno mikroorganizmy jakby przeżyją. A wszystko dlatego, że tak jak mówiłam, te skutki, złe skutki zderzeń z asteroidami są bardzo lokalne. I nawet w tej skale, którą tutaj widzicie, te wszystkie białe skały są, no jakby nas trafiło, jakbyśmy my siedzieli w kopalni w tej skale, no to po nas. Ale taka bakteria, przynajmniej niektóre na 100% dadzą sobie radę. Nawet jeżeli jesteśmy w tych skałach, które są najgorętsze, najbardziej poddane wysokim ciśnieniom i temperaturom, czyli to się nazywa suewit, to jest mieszanina stopionej skały dosłownie z taką przemieloną na pył, to nadal pewne organizmy dałyby radę przeżyć nawet w takich warunkach, więc pełna sterylizacja jest super trudna. Natomiast oczywiście, jeżeli mówimy o zaburzeniach ekosystemu powodujących globalne wymierania, to już wymaga dużo, dużo mniejszych asteroid, żeby być skutecznym, o czym oczywiście przekonały się dinozaury 65 milionów lat temu, kiedy trafiła w to, co dzisiaj nazywamy Meksykiem, asteroida wielkości 10 kilometrów. Było w naszej historii, tej, którą przynajmniej znamy dosyć dobrze, 5 wielkich wymierań i tylko jedna z nich, ta ostatnia, 65 milionów lat temu, została spowodowana przez zderzenie z asteroidą. Dlaczego? Jakby było całe mnóstwo różnych innych asteroid, które się wydarzały, tak jak mówię, znamy ich 200 i sporo z nich jest naprawdę dużych. Tutaj macie wykres pokazujący średnicę tych asteroid i ilość kraterów. Jak widać, najwięcej jest kraterów, które są od 0 do 10 kilometrów. Nic dziwnego, najwięcej jest asteroid mniejszych niż większych. I są tylko trzy asteroidy, czy trzy kratery, które są większe niż 100 km średnicy, mianowicie Rutherford, Sudbury w Kanadzie i Chicxulub, czyli zabójca dinozaurów, który ma 180 km. Z tym, że te dwa większe wydarzyły się mniej więcej 2 miliardy lat temu. Czyli w czasie, kiedy po Ziemi pałętały się wyłącznie jakieś dosyć proste i bardzo odporne, a przynajmniej będące w stanie się szybko rozmnażać, albo przynajmniej bardzo trudne do stwierdzenia, ile zdechło ich w czasie w wyniku takiego zderzenia organizmy. Natomiast dinozaury były na Ziemi dużo mniej dawno temu, w związku z czym zostawiły dużo więcej śladów, którymi możemy się teraz przejmować. I właśnie dlatego tylko ten jeden, jakby mamy pewność, że tylko w wyniku tego jednego zderzenia powstało wielkie wymieranie. Jak się dowiedzieliśmy, że w ogóle coś takiego miało miejsce? Zapewne słyszeliście o tej historii. Znaleziono we Włoszech taką warstwę dokładnie na granicy pomiędzy miejscem, gdzie jeszcze mamy dinozaury, miejscem, gdzie już nie ma dinozaurów, warstwę, która okazała się zawierać bardzo dużo irydu. Iryd to jest taki pierwiastek, który jest bardzo rzadki na powierzchni Ziemi, jest na pewno go bardzo dużo w środku Ziemi, w jądrze, ale na powierzchni Ziemi jest go bardzo mało, natomiast jest dużo więcej w asteroidach, w związku z czym to dało naukowcom pomysł, że być może w Ziemię trafiła wielka asteroida, która, jak się okazało, miała tak zasięg absolutnie globalny, dlatego że te ślady zderzenia, łącznie ze śladem irydu właśnie w tej konkretnej warstwie, zostały znalezione we wszystkich tych miejscach, które są zaznaczone tutaj kropkami. I po wielu badaniach udało się znaleźć krater, który był jakby powodem powstania tego właśnie wymierania. I miał on miejsce właśnie w tym, co dzisiaj jest Meksykiem. W jaki sposób te biedne dinozaury zginęły? Więc po pierwsze, jeżeli były gdzieś blisko, to w sumie miały szczęście, dlatego że zostały pochłonięte przez kulę ognia, jak mówiłam, bezpośrednia otoczenie krateru, znaczy miejsca zderzenia, zmienia się w plazmę, w skrócie, więc szybka, czysta śmierć, całkiem spoko. Jeżeli byliśmy dalej, nasze dinozaurze płuca, szczególnie jeżeli byliśmy większym dinozaurem, nasze płuca mogły się zapaść w wyniku przejścia fali szokowej, Jeżeli byliśmy gdzieś na plaży, mogliśmy być zmyci przez tsunami, które mogło mieć kilkaset metrów wysokości. Dosłownie kilkaset metrów wysokości, szczególnie w niektórych miejscach. Jakby wysokość tsunami zależy jeszcze bardzo od ukształtowania powierzchni dna i ukształtowania powierzchni wybrzeża w danym miejscu. Kolejna rzecz, potencjalnie mogliśmy się załapać na pożary, szczególnie jeżeli byliśmy dosyć blisko miejsca uderzenia. I przez długi czas uważano, że całą ziemię ogarnęło gigantyczne firenado. Najprawdopodobniej jednak tak to nie wyglądało. Dokładniejsze badania wskazują, że na przykład nie ma dużo więcej węgielków w tych osadach bezpośrednio po granicy pomiędzy częścią z dinozaurami bez dinozaurów. Tak samo nie za bardzo jest fizyczny proces, który mógłby uzasadnić spalenie się materiału, chyba że był bardzo suchy. Czyli jeżeli Chicxulub wydarzył się w czasie suchego lata, to skutki środowiskowe tego zderzenia byłyby zupełnie inne niż jeżeli zdarzył się w czasie zimy albo nie wiem, czasu monsunowego w miejscu, które było najbardziej narażone na potencjalne pożary lasu. Kolejna rzecz, której takie dinozaury powinny się obawiać, to jest... Przepraszam. To jest wielkie zapylenie atmosfery, które jest w wyniku po pierwsze wpompowania całej ilości, bardzo dużej ilości pyłu do atmosfery, po drugie w wyniku wpompowania bardzo dużej ilości SO2 do atmosfery, w wyniku czego mieliśmy do czynienia z takim zaburzeniem, bardzo szybkim, znaczy długotrwałym, trwającym jakieś dekady, obniżeniem temperatury, z tym, że bardzo, bardzo gwałtownym. To znaczy średnia temperatura w miejscu, w którym na przykład pochodzi ten konkretny odwiert, normalnie była 30 stopni, natomiast temperatura wody, natomiast spadła po prostu od razu do 24. Jakby większość ekosystemu nie była w stanie wytrzymać tego typu szybkich zmian. Kolejna rzecz to jest wpompowanie całego mnóstwa siarki do atmosfery, wynikające z tego, że asteroida uderzyła w najmniej fartowne dla dinozaurów miejsce, a mianowicie duże pokłady, takie płytkie morze zawierające bardzo dużo skał węglanowych, zawierających nie tylko dużo dwutlenku węgla, ale też bardzo dużo związków siarki. Jeżeli związki siarki zostaną wpompowane wysoko w atmosferę, powodują ochłodzenie temperatury globalnej. Jeżeli wpompujemy CO2, jak wiemy, podwyższa ta temperaturę. Jeżeli wpompujemy jedno i drugie, wprowadza to całą planetę w taki system drgań, które dosyć długo zabiera, zanim się ustabilizują i właśnie miało to miejsce, dodatkowo jeszcze zakwaszenie przynajmniej oceanu, a na pewno również tych ekosystemów powierzchniowych. Ogólnie rzecz biorąc, nie było zbyt wesoło i trwało to przynajmniej 80 tysięcy lat, zanim jako tako wróciło do równowagi. W związku z czym naprawdę nie było dobrze być takim dinozaurem, ale z punktu widzenia skał, było całkiem spokoj. Bardzo szybko wszystko wróciło do jako takiej równowagi, a mianowicie, tak jak mówiłam, Chicxulub trafił w płytkie morze szelfowe. Szybko po powstaniu tego, więc bardzo szybko wróciło to do równowagi, dlatego i nie było widać nawet tego krateru uderzeniowego, właśnie dlatego, że powstał w płytkim morzu, szybko skały go zakryły i dzięki temu jest super przechowany do dziś dnia. Nie widać go nawet, jak się bardzo będziecie przyglądać, no chyba że będziecie patrzeć na takim specjalnie spreparowanym, nawet nie zdjęciu, tylko mapie ukształtowania terenu.
1: gdzie widać odrobinę zakrzywione powierzchni Ziemi w wyniku tego, że pod spodem jest właśnie taka nietypowa struktura. Dobrze, to ominę. Przepraszam. Tak więc mam nadzieję, że teraz już będziecie wiedzieć, co jest nie tak w tym filmie i co tak bardzo mnie irytowało, co było tak proste do naprawienia, ale po prostu zdecydowali się, że nie skonsultują z impaktologiem, bo po co. Żeby nie było tak smutno, jakby można uniknąć ukatrupienia, szczególnie jeżeli będziemy wiedzieć bardzo dokładnie, co nam grozi. Tu jest wykres pokazujący, jak dużo asteroid, które są w pobliżu Ziemi, to znaczy ich orbity przecinają się z orbitami ziemskimi, krąży dookoła nas. Obecnie znamy około 30 tysięcy, z czego dzisiaj na przykład przelatywało około nas asteroida o wielkości 35 metrów. Natomiast już 27 maja będzie przelatywać stosunkowo niedaleko nas, 10 odległości pomiędzy Ziemią a Księżycem, asteroida o wielkości 1,8 km. To już jest bardzo poważny asteroida. Jeżeli asteroida tej wielkości trafi w Ziemię, to kawałki Warszawy, jeżeli trafi w Warszawę, dolecą spokojnie na Islandię. Więc na szczęście ta konkretna nam nie grozi. Jest kilka asteroid, które potencjalnie mogą się z nami zderzyć w ciągu następnych kilkuset lat, ale jakby na razie to niebezpieczeństwo nie jest bardzo duże. Natomiast są pewne rzeczy, które możemy z nimi zrobić i szczególnie ekscytujące jest to, że w tym roku będzie pierwszy test takiego właśnie przekierowania asteroid na bezpieczniejszą orbitę, która nazywa się DART i która jest właśnie w drodze. Zderzy się z jedną z asteroid i sprawdzimy, czy będziemy w stanie jakby przemieścić ją na inną orbitę, którą potencjalnie jesteśmy w stanie przewidzieć i jak to wszystko wyjdzie, będziemy wiedzieć, czy jesteśmy w stanie się uratować, czy nie. Jeżeli macie jakieś pytania, to tu jest, to bardzo chętnie odpowiem. Jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o uderzeniach asteroid i życiu, to tutaj możecie przeczytać różne artykuły na ten temat. I tak, teraz już skończę, bo przeciągnęłam. Przepraszam.

0: Dzień dobry. Moim gościem w Studio Wszechnicy jest ponownie doktor habilitowany Andrzej Zawistowski.
1: Dzień dobry.
0: Spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o kartkach. Chyba najbardziej znanym symbolu gospodarki PRL-u, ale przecież kartki nie zaczęły się z PRL-em. By porozmawiać o tym, jak my na ziemiach polskich, bo nie tylko w Polsce, ale jeszcze przed powstaniem państwa polskiego, po rozbiorach, zetknęliśmy się z kartkami, z reglementacją, o czym tak ogólnie powinniśmy powiedzieć, wiedzieć, żeby zrozumieć bardziej szczegółowe rzeczy.
1: Po pierwsze, musimy sobie uświadomić, że reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym. Każdy z nas w przeciągu być może tygodnia, być może miesiąca, na pewno roku, spotkał się z reglamentacją w swoim życiu. No bo przecież sprzedaż alkoholu jest od roku 18 dozwolona, nawet jeżeli jest to piwo bezalkoholowe. Czyli jest to handel reglamentowany, a dokumentem uprawniającym do tego zakupu jest dowód osobisty. Dzisiaj mamy elektroniczne recepty, ale przecież jeszcze kilka miesięcy temu, żeby pójść kupić lek do apteki, najczęściej potrzebowaliśmy czego? Kartki na leki.
0: A teraz musimy podać PESEL i KOD.
1: Ale to też jest forma reglamentacji. Zmienił się dokument uprawniający nas do zakupu, więc reglamentacja w handlu jest czymś naturalnym. Ja już nie będę dawał takim przykładem, na przykład zakup broni, który, prawda? I tak dalej. Byśmy pewnie jeszcze takich przykładów masę dali. Ta reglamentacja jest prowadzona albo ze względów społecznych, jak przy broni, jak przy części leków.
0: Które, jak przy alkoholu.
1: Jak przy alkoholu, oczywiście, to jest najlepszy przykład. Albo ze względów ekonomicznych, na przykład właśnie leki, które państwo dopłaca czasami bardzo wysokie stawki. Nie może sobie pozwolić na to, że ktoś przyjdzie i kupi sobie 10 sztuk tego leku, który jest bardzo drogi, a później wyrzuci go do kosza. Więc to jest reglamentacja też ze względów ekonomicznych. I to jest coś naturalnego, które istnieje. Natomiast my musimy sobie dzisiaj trochę bliżej powiedzieć o reglamentacji artykułów pierwszego zapotrzebowania, czyli tego wszystkiego, co kupujemy na co dzień albo co jakiś czas, ale często w sklepie, czyli żywność, ubrania, czasami samochody, czasami, ale to już pewnie dzisiaj nie będzie czasu.
0: Dawniej opał.
1: Dobry przykład, przecież kwity,
0: tak,
1: na węgiel.
0: Kwity na węgiel.
1: To wszystko była reglamentacja, ale będę się starał o tym mówić. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która jest dosyć istotna, to, że nam się kojarzy, że kartki to jest taki symbol PRL-u. No, gospodarki komunistycznej. Zresztą jak są badania przeprowadzane co jakiś czas, to te kartki znajdują się zawsze w szczycie. Kolejki, kartki to gdzieś tam na samym szczycie tego, co ludziom kojarzy się z okresem Polski Ludowej. Ale kartki nie są niczym nadzwyczajnym. Po II wojnie światowej nie było w Europie kraju, w którym nie istniałaby reglamentacja artykułów pierwszej potrzeby. I to mówimy zarówno o krajach, które były krajami walczącymi w czasie wojny, dotkniętymi okupacją, walkami i tak dalej, ale przecież kartki na żywność były też w Szwajcarii, też w Szwecji i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest nic nadzwyczajnego. To musimy sobie uświadomić. Natomiast rzeczywiście są momenty, kiedy pojawiają się kartki jako element reglamentacji. Ja mówię, to przyjmijmy, że mówimy sobie kartki tak dosyć symbolicznie, bo czasami kartka nie jest kartką. Będzie taki okres, że będziemy mogli powiedzieć sobie o reglamentacji na przykład pieluch czy mleka w proszku dla małych dzieci, to kartka to była książeczka, w której dokonywano odpowiedniego wpisu. To był ten dokument reglamentacyjny. No ale my sobie będziemy te kartki najczęściej właśnie tak symbolicznie nazywać. I te kartki nie były niczym nadzwyczajnym. Nadzwyczajne było to, kiedy one się pojawiały, bo to, że zaczyna się wojna, zaczyna się okres nadzwyczajny. To może być związane na przykład z jakimiś kłopotami z urodzajem. Właśnie z nieurodzajem.
0: Czyli z nieurodzajem.
1: Czyli z nieurodzajem. Tak, jest piękne słowo, które ten opis przywołuje bardziej dosłownie. Z nieurodzajem, czy z jakąś klęską żywiołową. To po pierwsze. To mogły być takie sytuacje. Natomiast to, że w środku Europy, kilkadziesiąt lat po wojnie, w gospodarce, która mieni się dziesiątą potęgą gospodarczą świata, pojawiają się kartki na cukier, to była rzecz niespodziewana. Bo spójrzmy trochę na to od takiej strony teoretycznej. Tak naprawdę coś, co nazywamy zawodowo alokacją dóbr, czyli sprzedażą w sklepie, powiedzmy sobie upraszczając, może mieć kilka takich schematów. ten podstawowy, który znamy, nazywa się schemat aukcji. To znaczy, kto da więcej, ten kupuje, prawda? Wiadomo, że klient i sprzedawca muszą się zgodzić co do ceny, że to jest to. I to jest taki najbardziej nam znane. No ale oczywiście, jeżeli danego towaru, danego dobra jest mało, no to zaczynają się problemy. Wtedy może się pojawić schemat kolejki. To znaczy, kto pierwszy w kolejce,
0: ten wygrywa.
1: Ten wygrywa. Dla reszty nie starcza. Schemat kolejki z reguły prowadzi do schematu racjonowania. Racjonowania, czyli wydzierania. I to racjonowanie może być żywiołowe. To znaczy, pani sprzedawczyni w sklepie mówi, że sprzedajemy po dwie kostki masła. My racjonowanie żywiołowe niestety widzieliśmy. Jesteśmy w lipcu, dzisiaj rozmawiamy, mamy lipiec 2020 roku. Widzieliśmy 3 miesiące wcześniej. Jak pojawił się COVID, to proszę zauważyć, w wielu sklepach pojawiło się, że sprzedajemy po 5 rolek papieru toaletowego, po 3 ręczniki papierowe, po 5 mydeł w płynie. No to było.
0: I jak pojawiły się maseczki, po 5 maseczek w aptece.
1: I to racjonowanie żywiołowe, to znaczy sprzedawca sam, czy właściciel sklepu, czy w ogóle sprzedawca stojący za ladą, dla swojego własnego bezpieczeństwa sprzedaje wydzieloną ilość, dlatego że przecież mogą pojawić się klienci, którzy będą po prostu agresywni. Dlaczego jedna osoba kupiła, a inne nie? No, ja w marcu widziałem człowieka, który stał przed jedną z sieci, dużych sieci drogeryjnych i sprzedawał z samochodu papier toaletowy tej sieci, którego już nie było. Prawda? Więc żeby takich wypadków uniknąć, no to wprowadzono takie racjonowanie żywiołowe. No i oczywiście racjonowanie żywiołowe zawsze, może nie, może zawsze to przesadziłem, bo dzisiaj nie doprowadziło, ale bardzo często doprowadza do racjonowania urzędowego. To znaczy, że to władza zaczyna mówić, co, ile, dla kogo jest przynależne. No i jeżeli jest racjonowanie urzędowe, no to musi być dokument, na podstawie którego ta sprzedaż się odbywa. To może być na przykład dowód osobisty, bo na przykład racjonowanie może polegać na tym, że kupuje tylko mieszkaniec danego miasta, gminy, województwa. Albo może być to różnego rodzaju dokument. Tu mamy takie dokumenty. To są ciekawostki, bo to są kartki, te 3, które mamy przed sobą. Są bardzo ciekawe, bo to są kartki przygotowane na wypadek sytuacji nadzwyczajnej i one nigdy nie weszły do użycia. To są kartki, które istniały w Polsce od lat 60. do lat 80. Zgromadzone w różnych miejscach w całej Polsce. One nie mają tutaj żadnego symbolu. Mają symbole, które są abstrakcyjne. O tak, nie jest napisane chleb, mięso, masło, tylko 1, 2, 3, 10 i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie wiedział, co trzeba będzie na to sprzedawać. W związku z czym one były rozprowadzone po całym kraju, złożone w specjalnych, zalakowanych workach i gdyby była taka konieczność, je się otwierało, rozdysponowało ludności, a na plakatach pojawiało się, że 1 to jest 0,5 bochenka chleba, 2 kilogramy cukru i tak dalej, i tak dalej. To samo, ale już bardziej dokładna, bo już zapowiadająca i cukier, i chleb, kartka duńska. Przez wiele lat w urzędach w Danii te kartki były przygotowane. Dlaczego? Dlatego, że właśnie dzisiaj też, co jest oczywiście ściśle tajne, gdzie to się znajduje, jak to wygląda, taki system reglamentacji na czasy sytuacji nadzwyczajnej jest przygotowany.
0: Czyli zarządzanie kryzysowe w gruncie
1: oczywiście
0: rzeczy,
1: jest, tak? jest to typowe zarządzanie kryzysowe w momencie, kiedy pojawi się taki problem. Władza musi mieć narzędzie, żeby natychmiast w ciągu kilku dni opanować sytuację, kiedy na przykład zniknie żywność ze sklepu. Bo to jest sytuacja zagrażająca bezpieczeństwu państwa, wprost. Więc wracając do pierwotnego pytania, reglamentacja nie jest niczym nadzwyczajnym, towarzyszy nam na co dzień, natomiast sytuacja, kiedy towary pierwszej potrzeby, artykuły pierwszej potrzeby sprzedawane są na kartki poza okresem wojny, czy jakiegoś niepokoju społecznego, jakiejś klęski żywiołowej, są dziwne i rzeczywiście PRL był dziwnym krajem, bo wprowadził kartki w 76 roku w sytuacji, kiedy formalnie był na szczycie swojego prosperity.
2: Tak, ja świetnie pamiętam wprowadzenie tych kartek. Byłam nastoletnią dziewczynką, ale już na tyle dużą, że to do mnie dotarło. Pytałam rodziców, o co chodzi. Oni tłumaczyli, że to chodzi o politykę. A ja pamiętam też moje takie skojarzenie i teraz jak widzę te kartki tutaj na stoliku, wydawały mi się bardzo podobne do znaczków pocztowych.
1: Nieprzypadkowo.
2: nie kleiły się. Ale tak rozumiem, że może maszyny drukarskie mogły takie wydrukować. Także.
1: Tak, ja myślę, że może dojdziemy do tego, bo to jest 76, a Polska Ludowa, tak naprawdę okres w cudzysłowie bezkartkowy, ale to też jest w cudzysłowie tylko, miała dosyć krótki. To znaczy to było od 53 do 76. Cały pozostały
2: okres. Tylko 23
1: okres.
2: Lata.
1: Tylko. A Polska Ludowa istniała 45. Więc tylko ten krótki okres 23 lat pomiędzy 53 a 76 rokiem był okresem bezkartkowym i ten 76, wprowadzenie kartek na cukier, to już jak gdyby jest kolejna odsłona tego, co było już wcześniej.
2: To powiedzmy może o tym, co było wcześniej. Nie wiem, czy cofniemy się do II wojny światowej.
1: Bo tak naprawdę Polakom kartki towarzyszyły kilkukrotnie w XX wieku. Pierwszym etap to oczywiście pierwsza wojna światowa i to jest naturalne znowu we wszystkich krajach. Po pierwsze, żeby zapewnić spokój społeczny, żeby zapewnić wyżywienie na podstawowym poziomie, były dystrybuowane różnego rodzaju kartki żywnościowe i dotknęło to również ziem polskich, na których toczyły się przecież walki w czasie pierwszej wojny światowej. Wówczas za dystrybucję kartek i też za nadzór nad systemem odpowiadały magistraty. Dlatego, że po pierwsze kartki były przeznaczone tylko i wyłącznie dla mieszkańców miast. Wieś niech się sama wyżywi, wieś sobie da radę, im nie pomagamy. Pomagamy tym, którzy nie mają własnych gospodarstw, nie mogą sami sobie wyhodować, nie mogą uprawiać, to o nich musimy zadbać. Kartka też jest takim elementem, który zachęcał do pracy w takim konkretnym miejscu, gdzie ta przydział był przeznaczony. I te kartki były dystrybuowane przez magistraty, przez władze lokalne i tak naprawdę, jakbyśmy sobie je obejrzeli, one były bardzo ładne. Bogate magistraty Warszawa, Łódź wydawały kartki tematyczne. Na przykład była kartka poświęcona Henrykowi Sienkiewiczowi po jego śmierci. Bardzo ładna. Była kartka poświęcona prezydentowi Stanów Zjednoczonych Wilsonowi i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście Piłsudski był na kartkach. To może nie było tak piękne jak banknot, ale to rzeczywiście każda kartka miała taki swoją cechę charakterystyczną, w sposób szczególny wyglądał. Oczywiście to chodziło też, żeby w jakiś sposób uchronić się przed fałszerzami. Ona musiała być jakoś tak skomplikowanie stworzona, żeby nie było łatwo jej sfałszować. I te kartki towarzyszyły, tak jak powiedziałem, Polakom, tej części niewielkiej grupy, bo to
2: właśnie, bo to niewiele przecież.
1: To była niewielka grupa, bo przypominam, że cały czas, że większość Polaków mieszka na wsi. Więc to niewielka grupa, między 10 a 20% mniej więcej mieszkańców Polski jest uprawniona do różnych kartek. Ale jedna rzecz musimy...
2: W trakcie pierwszej wojny światowej.
1: I bezpośrednio po niej, bo 18 rok niewiele zmienia, bo Polska dalej toczy wojnę. Mamy wojnę na wschodzie i tak naprawdę kartki żywnościowe w Polsce kończą się wraz z wojną polsko-bolszewicką, a kartę opałowe kilka miesięcy później. Ale o jednej rzeczy chcę powiedzieć, które się nie kojarzą bardzo często właśnie z tego typu reglamentacją kartkową, dlatego że aż do 80 roku to był system mieszany. Ja jeszcze będę o tym mówił. Na czym to polegało? Otóż jeżeli ktoś miał kartkę, to mógł kupić dany towar, najczęściej to był chleb, ziemniaki, te takie towary najbardziej
2: podstawowe,
1: mąka oczywiście, cukier i tak dalej, mógł kupić po cenie gwarantowanej przez państwo niskiej i tak dalej, a jeżeli chciał kupić coś więcej, to wolna wola, ale płacić więcej. I to był bardzo mądry system, bo on ograniczał czarny rynek. Bo znaczy czarny rynek musiał
2: był już zorganizowany.
1: Musiałby mieć ceny niższe niż te, które są w sklepach, a to się mijało z celem. I tak było w czasie pierwszej wojny światowej. I te kartki znikają w 21 roku, pojawiają się oczywiście w latach II wojny światowej. Raz, że mamy znowu sytuację wojenną, żywności jest mało, musi starczyć dla żołnierzy, więc trzeba ograniczyć spożycie, ale kartka w czasie II wojny światowej jest też narzędziem dyskryminacji Polaków i Żydów na terenach okupowanych. Jeżeli przyjąć za 100% wyżywienie, takie średnie wyżywienie robotnika polskiego przed wojną, to przydziały kartkowe w czasie II wojny światowej dla Niemca na ziemiach okupowanych, polskich ziemiach okupowanych w czasie II wojny światowej, mniej więcej są na poziomie właśnie takiego dobrego wyżywienia robotnika przed wojną. Polacy dostają mniej więcej 25% tej wartości, co zjadał statystyczny robotnik mający pieniądze przed wojną. Żydzi dostają 7% tego wszystkiego. I oczywiście cała reszta to jest czarny rynek z olbrzymimi cenami i tak dalej, ale właśnie to trzeba podkreślić, że to był element dyskryminacji albo też zachęty, bo jeżeli ktoś podpisywał Volkslistę i stawał się Niemcem, automatycznie...
2: To dostawał 100%.
1: Dostawał większy przydział kartkowy. Więc to są kartki, które istnieją w czasie II wojny światowej i niejako znowu z marszu przechodzą w okres powojenny, no bo władze komunistyczne od 1944 roku przejmują ten system, tworząc oczywiście swój po drodze, ale są na przykład kartki z Milanówka, które są kartkami wydanymi przez Niemców, ale z pieczątką już Urzędu Miejskiego w Milanówku, który jak gdyby legalizuje to
2: używanie tych kartek
1: w styczniu 1945 roku poza okupacją niemiecką. I takich przykładów jest bardzo dużo. Ale system zaczyna być tworzony i znowu jest to system mieszany. Z jednej strony jest to system, który pozwala wykorzystywać kartki jako pewien element wynagrodzenia. No bo jeżeli chleb kosztuje 4 zł mniej więcej, to zależy w którym momencie na kartki. A na wolnym rynku, czyli w tym samym sklepie, ale bez kartki, trzeba za niego zapłacić 40-45 zł, no to posiadanie takiej kartki to jest rzeczywiście duża, duża oszczędność. I znowu, to oczywiście są tylko miasta. I to przede wszystkim duże miasta. Wieś jest zostawiona sama sobie, wieś się wyżywi. Nią się nie zajmujemy. My tu mówimy przede wszystkim o żywności, ale po wojnie mamy też bardzo ciekawy system kartek punktowych na ubrania. Na to wszystko, co trzeba kupić do ubrania. To znaczy każdy w określonym okresie otrzymywał kartki, gdzie były różne ilości punktów. I później kupując przy pomocy tej kartki, musiał zapłacić oprócz ceny normalnej cenę punktową. Chusteczka do nosa kosztowała 1 punkt.
2: A buty?
1: Nie pamiętam w tej chwili, ale tam rzeczywiście to było odpowiednio więcej. Płaszcze były gdzieś tam chyba na samym szczycie tej piramidy.
2: A tych kartek punktowych, no na przykład na te dobra, no takie ubraniowe, wieś też była pozbawiona?
1: Nie, też. Kartki były dla tych, którzy pracowali w odpowiednich miejscach. Jeżeli ktoś mieszkał na wsi, a pracował w odpowiednim miejscu, to oczywiście dostawał różne
2: przydziały. Czyli w jakimś zakładzie przemysłowym, tak?
1: W zakładzie przemysłowym, w urzędzie.
2: W
1: Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego, no tak. Bo tutaj były najwyższe normy. To tylko jeden z elementów, bo tych elementów było więcej. Były jakieś dofinansowania do pożywienia, był suchy prowiant, który się odbierało w pracę razem z wynagrodzeniem, ale to już zostawmy, bo to rzeczywiście trochę inne tematy. Oczywiście na kartki były też na przykład zapałki, które były bardzo cennym przecież towarem. Ta reglamentacja powojenna, tak jak powiedziałem, naturalna we wszystkich krajach. Stopniowo jest znoszona. Ostatecznie o tym, że kartki żywnościowe znikają, ogłoszono w grudniu 1948 roku na Kongresie Zjednoczeniowym, kiedy powstaje PZPR. To ma być taki sygnał. Są 3 kraje, które zniosły kartki żywnościowe w Europie. To jest Szwajcaria, to jest Związek Radziecki i to jest Polska. Jesteśmy w tym gronie najbardziej takich gospodarek budujących się i wychodzących szybko z wojny. Oczywiście w międzyczasie po cichu wprowadzono coś, co się nazywało bony mięsotłuszczowe. Znowu, dla bardzo niewielkiej grupy, już tylko dla niektórych pracowników, takie specjalne bony, które umożliwiały tańszy zakup tego tłuszczu, tego mięsa. Ale i to też powoli było znoszone do roku 50. I wydawało się, że wszystko jest na dobrej drodze. Przychodzi 51 rok, kłopoty z aprowizacją, od razu automatycznie kolejki przed sklepami. A kolejki przed sklepami to jest coś, czego władza bała się bardzo. Bo dlaczego? Z dwóch powodów. Pierwszy powód to jest taki, że kolejki samoorganizowały się. Nagle ktoś tam powołał jakiś komitet, ktoś został jakimś przewodniczącym.
2: Jakieś reguły były niezależne.
1: Ale ktoś zaczynał występować w stosunku do sprzedawców, kierowników sklepu z legitymacją ludzi, prawda? A coś, czego władza przecież nie mogła pozwolić, żeby poza systemem nomenklatury powstawało cokolwiek. Więc kolejki były niebezpieczne z tego powodu. A po drugie, kolejki były bardzo, bardzo niebezpieczne, bo w kolejkach bardzo szerzyła się antypaństwowa propaganda. Ludzie stali, narzekali na władzę, i co gorsza, co najgorsze, opowiadali sobie...
2: Dowcipy.
1: Oczywiście. Opowiadali sobie państwowe, antysystemowe kawały, które po prostu w ten sposób rozchodziły się po całym mieście. I to było naprawdę niebezpieczne. I to władza sobie tutaj trochę...
2: Tak, znaczy mówi pan, że to było poważnie traktowane.
1: To było jak najbardziej poważnie traktowane. To było wprost mówione, że tutaj rozsiewają się... Oczywiście to nazywano inaczej. Mówiono o tym tak zwana szeptanka, czyli szeptana propaganda. Ale rzeczywiście się tego obawiano. Powiem tak, że władza w pierwszym momencie, kiedy pojawiły się w tym 51 roku te kolejki przed sklepami, zareagowała w sposób, który dzisiaj budzi nasz uśmiech. To znaczy, co zrobiła władza, jak się pojawiły kolejki? Wysłała do kolejek swoich instruktorów, żeby tam mówili, że władza jest dobra, tylko to jest taki chwilowy problem.
2: Cudowna reakcja.
1: To miano pod ręką, to, tym się to miano do dyspozycji wtedy. No ale to się oczywiście nie udało i władza była zmuszona przywrócić częściową reglamentację właśnie latem 51 roku, przy czym ona była dosyć dziwna. To znaczy kartki na mięso, a później jeszcze na różne inne towary, tam cukier się pojawił, przed świętami, karp się pojawił na kartki tylko przed świętami, dostali przedstawiciele tylko trochę powyżej 1000 zakładów pracy. Robotnicy z dokładnie wskazanych zakładów pracy i to z nie wszystkich województw, bo na przykład województwo białostockie, typowo rolnicze przecież, nie dostało żadnego zakładu pracy w tym pierwszym rozdaniu, w którym mogłyby być te kartki.
2: Rozumiem, że przy założeniu, że tam każdy jak nie mieszka na wsi, to ma rodzinę na wsi i ta rodzina dokładnie go wyżywi.
1: Tak, dokładnie tak. I to będzie takie spojrzenie, które będzie później bardzo mocno powtarzane. W 80 roku tak będzie mówił wicewojewoda radomski, że my mamy województwo takie, że każdy właśnie ma kogoś na wsi, jeżeli sam nie mieszka na wsi, sobie da radę. To jest takie spojrzenie. Wieś sobie da radę, nie trzeba się nimi zajmować. I w tym roku 51 rzeczywiście pojawił się problem, no bo nagle społeczeństwo zostało podzielone. Z jednej strony są ci, którzy dostają te upragnione kartki na mięso. Oczywiście to jest tak, że to znowu ma być niższa cena, ale tak naprawdę wówczas już tego mięsa nie ma. Albo ma się kartki, albo się ich nie ma. A z drugiej strony są ci, którzy są tego pozbawieni. No i wówczas pojawiają się takie hasła, które bardzo korespondują z tym, o czym powiedzieliśmy sobie w czasie II wojny światowej. Znaczy określenie kacapscy Volksdeutsche. Jesteś kacapskim z Volksdeutsche, dostajesz kartkę. To jest dowód na to, a ja nie dostaję. Były bunty, były strajki na tym tle. Władza sobie nie umiała z tym poradzić i wycofała się z tej reglamentacji na początku stycznia 1953 roku, czyli po niecałym półtora roku od momentu wprowadzenia tych kartek, robiąc olbrzymią podwyżkę cen, możliwą w czasach stalinizmu. Nikt nie chciał głowy wtedy nadstawiać na jakichś protestach. Ale zniosła te kartki na towary takie codziennego użytku żywnościowe. Oczywiście one zostają. Różnego rodzaju reglamentacja została. Wspomniała pani bardzo słusznie opał. Tak? Ale na przykład w latach 70. coś to się nazywało przydziały na samochody. No to była kartka na samochód.
2: Jasne.
1: Wprost. To była wprost kartka na samochód. I kartki na materiały budowlane. No, jak można było budować? Można było mieć dom, można było mieć działkę, ale żeby go wyremontować albo na niej zbudować dom, trzeba było mieć odpowiedni kwit na materiały budowlane. I to nie tylko w momencie zakupu, ale przypominam, że milicja jeździła i sprawdzała, czy ktoś, kto buduje, ma kwity. No przecież w ten sposób karano księży w Rzeszowskim, którzy budowali kościoły, bo tam ludzie brali materiał budowlany niby na budowę obory, chlewu, stodoły, a wszystko to jechało na budowę kościoła. No i księży karano, bo nie mieli tych kwitów. No ale na mięso, na cukier, na różne rzeczy dla dzieci, na makaron, na to już
2: nie było
1: kartek. Nie było od 1953 roku. No i mamy 76. Wspominany już przez nas 76. Wspomniała pani bardzo dobrze, że te kartki w 76 roku przypominały trochę znaczki pocztowe. Nie mam tutaj niestety na stole tej pierwszej kartki, ale być może uda nam się ją pokazać. Dlatego, że jeżeli ktoś nie wie, że jest to kartka na cukier,
2: tak, to się nie zorientuje.
1: Po pierwsze, to nie była żadna kartka, tylko był bilet towarowy. Władza bała się skojarzeń z wojną. No bo jak to? Chwalimy się, że jesteśmy potęgą, a nagle coś, co jest wszystkim kojarzy się z wojną. To nie. Więc nazwano to biletem towarowym. Od razu to urodziło masę kawałów politycznych, bo zaczęto śmiać się z Gierka, że został konduktorem, prawda, albo bileterem, prawda. Ale ta nazwa była po pierwsze dlatego, że kartki przygotowywano w dużej tajemnicy. A skąd to się w ogóle wszystko wzięło? To się wzięło z nieudanej podwyżki cen w czerwcu 76 roku, kiedy dużo różnych towarów miało zdrożeć. Cukier o blisko 100%. To się skończyło znanym nam wszystkim protestem w Radomiu Ursusie, między innymi, i wycofaniem władzy z podwyżek. No ale ludzie logicznie myśleli, no oni się wycofali, ale nie wycofali się na chwilę. Trzeba zacząć robić zapasy, bo za chwilę będzie drożej. Oczywiście, ile można kupić mięsa? Niedużo, zwłaszcza, że lodówka wciąż nie jest w każdym...
2: Nie jest powszechna.
1: A po drugie, jeżeli nawet jest, no to tam zamrażalnik jest taki maciówki, no tego się nie kupi na zapas. Ale na przykład cukier, który jest nam bardzo potrzebny, bo przetwory. Bo wypieki, bo herbata. No właśnie, i dochodzimy do jednego ważnego rzeczy. No, bo przecież ceny wódki poszły w górę i nagle się okazało, że ów bardzo prosty sposób, znany nam z historii jako bitwa pod Grunwaldem, z wodą i z drożdżami, można doprowadzić do tego, żeby ten cukier...
2: Poza monopolem państwa.
1: Dokładnie inaczej przerabiać. I nagle okazało się, że bimbrowice jest olbrzymie, bardzo dochodowe. Wpływy do budżetu lecą na łeb, na szyję, a ze sklepów znika cukier. Ze sklepów znika cukier. Dlatego, że ten cukier można było długo przechowywać. Jestem dowodem, że cukier, który ma ponad 30 lat, nie truje, bo kiedyś miałem okazję spróbować cukru, który był kupiony w 76 roku, a to był już rok 20, to był rok już 2010. I oczywiście jak każdy historyk, jak mnie dotknie, to nie uwierzy. No to sprowadziłem, był słodki. To był właśnie cukier, który znaleziono u jednej pani na plawlaczu i ona mówi, że ona go kupiła w 76, bo miało być drożej. I tam został do 2010 roku. No ale wracamy do naszego głównego tematu. Dlaczego ten cukier znika ze sklepów? Masowo znika ze sklepów. Władza po prostu jest bezradna.
2: Ale bardzo szybko ta operacja jest przygotowana w gruncie rzeczy, nie?
1: Nie jest szybko. Potrzeba było 3 tygodni, żeby wydrukować kartki. Dlaczego? Oczywiście możemy powiedzieć, ale przecież mówiliśmy o tym, że leżą te kartki przecież. Dlaczego nie te? No, bo mamy 76 rok.
2: No właśnie. Już.
1: A kartki zostały rozdystrybuowane, kiedy mieliśmy 17 województw, a teraz mamy 49. Cały system się posypał i nikt nie zdążył go przygotować. I nagle się okazało, że nikt nie wie, gdzie są te kartki, kto ich pilnuje, komu je wydać. Wszystko trzeba drukować od nowa. I wówczas wymyślono, że nazwano to biletem towarowym, żeby nawet drukarze nie zorientowali się, że będą kartki na cukier. Mm-hmm. Tam jest napisane bilet towarowy, jest data lipiec 76, mimo że kartki zostały wprowadzone w sierpniu, ale tam jest data lipiec i jest cyfra. Nie ma napisane, co to za towar, a nawet nie wiadomo, co to za cyfra.
2: Tak.
1: Nie wiem, litr, kilogram, nie wiem, może numer porządkowy. Też tak może być. Później te kartki się trochę zmieniły, bardziej oszczędnie były drukowane właśnie już w postaci takich znaczków i tu mamy właśnie na 2 kg cukru z kolejnych miesięcy i lat, bo to jest 1980 rok. Zawsze w reglamentacji jest tak, że wprowadzenie kartek na jeden towar niejako wymusza kolejne. Tutaj władze broniły się rękami, nogami przed kartkami na mięso. Bo ludzie zobaczyli, że nagle cukier pojawił się w sklepach, bo te kartki znowu to jest system mieszany. To znaczy, jeżeli ktoś ma kartkę, kupuje sobie kilogram czy 2 kg cukru za 10,50, a jeżeli nie ma, to jest 26 zł, a przy 26 zł bimber jest kompletnie nieopłacalny. I ludzie zaczęli naciskać bardzo mocno, że no teraz kartki na mięso. I tu władza rękami i nogami się broniła. Dlaczego? Bo o ile władza miała ten cukier, żeby go podzielić, o tyle mięsa już nie było. To po pierwsze. Po drugie, mięso w Polsce było ludowe i nie było dzielone sprawiedliwie. Dużo więcej trafiało do Warszawy, do Katowic, na Wybrzeże, do Wrocławia, Krakowa, a dużo mniej do takich województw jak białostockie, łomżyńskie, siedleckie, chełmskie i tak dalej.
2: Czyli znowu tam, gdzie władza myślała, że każdy ma rodzinę na wsi.
1: Każdy ma rodzinę na wsi. Średnie pokrycie, jeżeli za średnie pokrycie przy należności mięsa przyjmujemy 100%, to na początku lat 80. Warszawa, Katowice to było około 130-140%, a Biała Podlaska to było niecałe 50%. To był ten rozdział. Oczywiście tłumaczono, no bo Biała Podlaska przyjedzie na zakupy do Warszawy. No przyjeżdża, bo tu nie ma. Po prostu. I władza obawiała się, że to, że rozda kartki, to nagle się okazuje, że każdy mieszkaniec, każdy mieszkaniec Zamościa, Leszna,
2: Skierniewic
1: dostanie przydział na tą określoną ilość mięsa. To znaczy, że do Warszawy już nie pojedzie 140%, tylko pojedzie równe 100%.
2: Ale też może się okazać, że zabraknie.
1: To po drugie, to pewnie ważniejsze nawet, że zabraknie. No i mamy problem, władza się broni. Drugim towarem reglamentowanym w taki sposób, o tym mało kto wie, bo to zupełnie gdzieś minęło, było mleko w proszku. Mleko w proszku zostało poddane reglamentowanej sprzedaży w czerwcu roku 80, jeszcze przed strajkami. Właśnie mamy rocznicę 40.
2: Prawie tej reglamentacji.
1: Dlaczego? Dlatego, że to była ochrona przed prywatnymi przedsiębiorcami produkującymi lody.
2: No bo proszę, no tak.
1: Szło lato, wiadomo, że lody przecież aż do upadku PRL-u były produktem raczej sezonowym. One się pojawiały wiosną i jesienią znikały. Urlopy, ciepło, wakacje i tak dalej. I prywatni przedsiębiorcy przede wszystkim potrzebowali tego mleka w proszku na lato. Więc w czerwcu wprowadzono reglamentację, ona wyglądała w ten sposób, że się kupowało tak zwany abonament na mleko, czyli rodzice byli zmuszeni zapłacić wcześniej, dostawali odpowiedni dokument i z tym dokumentem szli i odbierali to mleko bezpłatnie. To ukrywało faktyczny kierunek.
2: Cel.
1: Tak, faktyczny cel, czyli to, żeby ten prywaciarz nie dostał tego mleka w proszku. No ale przychodzą wydarzenia, w których mamy właśnie rocznicę. Najpierw Lipiec Lubelski, później strajk w Stoczni Gdańskiej. I w czasie strajków lubelskich i w czasie strajku gdańskiego jest hasło wprowadzenia kartek na mięso. W 21 tych najważniejszych postulatach gdańskich jest postulat wprowadzenia kartek na mięso. Ja czasami mam drżenie, jak słyszę polityków, którzy domagają się pełnej realizacji 21 postulatów gdańskich, albo ktoś tam przyjmuje jako swój program, to ja tak trochę z drżeniem, że będziemy mieli kartki na mięso, bo tam jest takie.
2: No, ale to było wołanie o sprawiedliwość i wtedy taką podstawową.
1: To po pierwsze, a po drugie to był też efekt kartek na cukier. No bo skoro nie było cukru, wprowadzono kartki i cukier się w sklepach znalazł, to co szkodzi, żebyśmy zrobili? Przecież władza cały czas mówi tak jak z cukrem. To znaczy, cukier jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. Mięso jest, tylko wykupują go handlarze i spekulanci. To zróbmy dokładnie to samo. I władza bardzo nie chciała zgodzić się na ten element postulatów gdańskich z tymi kartkami na mięso. Próbowano najpierw od tego odwieść strajkujących. Później, kiedy podpisano to jednak, starano się zmienić, a może zróbmy inaczej, może inaczej, a może na przykład będziemy robili paczki dla zakładów pracy. Jak, co, dlaczego? No i oczywiście też był problem, komu dać te kartki. Kartek na cukier znowu wieś nie dostała. Znowu rolnicy zostali odcięci. I to już dla mnie już było niezrozumiałe, bo o ile można sobie było wyhodować jakiegoś prosiaczka, prawda, i te mięso mieć swoje, tak. No to wyprodukowanie cukru
2: już,
1: drogą taką w gospodarstwie rolnym, mi się wydawało zawsze, że służą temu specjalistyczne jakieś urządzenia w cukrowni. Być może wówczas władza uważała inaczej. Więc wieś była od tego odłączona. I to samo.
2: Ale również ludzie, którzy nie pracowali.
1: Tu inaczej było. Tu trochę inaczej było, to znaczy oni mogli w różny sposób dostać. Natomiast wieś była wprost wskazana jako ta, której to się nie należy. Księża nawet dostali przydziału jako pracujący. Wprost był wymieniony ksiądz, a wieś nie. No i zaczyna się walka o te kartki. Ona trwa dosyć długo, a w międzyczasie mamy coś, co jest w polskiej tradycji niesamowicie ważne. Co by się nie działo, wojna, okupacja, stalinizm, komunizm, załamanie gospodarcze, idą święta, na stole ma być. Prawda?
2: No, tak,
1: taki mamy zwyczaj. No taki mamy zwyczaj, co by się nie działo, prawda? Oczywiście czasami jest to mniej, czasami jest więcej, ale wszyscy te święta uważają Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy jednak za taki moment, że rodzina ma usiąść przy stole i się najeść, prawda? Idą święta, mięsa nie ma w sklepach, jest kompletna pustka, co jest przywiezione od razu znika, no i zaczyna się pojawiać coś, co powiedzieliśmy wcześniej, czyli reglamentacja spontaniczna, to znaczy prezydenci miast, czasami wojewodowie, czasami naczelnicy gmin, zaczynają wprowadzać reglamentację na
2: swoim obszarze.
1: Swoją. Mhm. Sami zaczynają jakieś kartki, czasami na kserografach, czasami na powielaczach produkować i rozdawać tylko swoim mieszkańcom. Oczywiście mógł być to dowód osobisty, ale dowód osobisty miał to do tego, że nie można było tam zaznaczyć, że on to kupił. Tak? Trzeba było mieć coś, co się gdzieś tam wytnie, pozbawi ten element. I z tego się wziął ten pomysł tej reglamentacji takiej przedświątecznej, takiej spontanicznej. To było znowu dla władzy bardzo niebezpieczne. Władza nad tym zupełnie nie panowała. Co więcej, przecież wojewoda nie miał pojęcia, ile on tego mięsa ma do dyspozycji, bo to nie w jego gestii wszystko funkcjonowało. To było według rozdzielnika, który był centralnie zarządzany. A mimo to rozdawano. Dlaczego? No, żeby uspokoić ludzi. Pojawiały się strajki, okupacje. W Płocku były okupacje sklepów mięsnych, bo tam ludzie nie dostali kartek. Inni dostali. Co? Gdzie? Te okupacje trwały do 24 grudnia. I władza wreszcie stwierdziła, że musi doprowadzić do wprowadzenia tych kartek. Solidarność naciskała na kartki, bo to była realizacja postulatu, a z drugiej strony się ich bała. Bo tak naprawdę nie miała specjalistów, który by powiedział, ile tego mięsa jest, ile to ma być. Tam Jan Rulewski, znany poseł, przecież specjalnie jak gdyby został na ten odcinek frontu wystawiony, się douczał, jak to ma robić. No i negocjowano, długo negocjowano i wreszcie kartki na mięso ruszyły dopiero od 1 kwietnia roku 1981. Co ciekawe, wówczas zaczęli ludzie używać kartek, na których było napisane luty 81. Dlaczego? Władza się pośpieszyła z drukiem. Była pewna, że już ma wszystko dograne, że kartki wchodzą od 1 lutego, a tu Solidarność powiedziała, że przydziały są za małe i nie poparła tego elementu. Więc w kwietniu ludzie już mieli kartki, posługiwali się nimi, bo święta Wielkiej Nocy były zapasem, więc to było ważne, ale z napisem luty. Ale tak jak to bywa, mówiliśmy sobie o tym, jedne kartki od razu
2: generują następne.
1: Tak, no bo po pierwsze ludzie mają pieniądze, których tu nie wykorzystają, a po drugie idzie strach. No to teraz na pewno będzie to. Więc rozwiązuje nam się worek z kartkami.
2: Alkohol, papierosy, buty.
1: Nie w tej kolejności. Tak, to ważne. Alkohol i papierosy nie tylko dlatego, że ludzie zaczynają tego potrzebować więcej, ale to się staje również pieniądzem zastępczym. Po prostu flaszka wódki czy papierosy.
2: Dużo może.
1: Tak, czasami więcej niż pieniądze. Mhm. Tak? Czy kartki na... Ale to zaraz do tego dojdziemy. Nie, najpierw rzeczy takie podstawowe, bo mamy oczywiście cukier, który cały czas jest na kartki. Mhm. Mamy mięso, ale już dochodzi masło. Już dochodzą produkty zbożowe różnego rodzaju. Już dochodzą różnego rodzaju artykuły dla niemowląt, dla dzieci. Dochodzą słodycze.
2: Słodycze, tak.
1: Tak. Ten worek rozwiązuje się z kartkami. W międzyczasie pojawia się kartki na alkohol i na papierosy, ale one znowu są spontaniczne. To znaczy władza lokalnie zaczyna je wprowadzać. Jest olbrzymi chaos. Na tą samą kartkę w Suwalskim można dostać
2: co innego,
1: inny zestaw, na w Łomżyńskim inny zestaw. W Suwalskim za kartkę na wódkę można dostać słodycze, w Łomżyńskim nie można dostać słodycze, można dostać coś innego. Można wymienić na wino, a w innym tylko na szampana i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo duże zamieszanie, które trwa niemal do końca 81 roku, jeżeli chodzi o używki, jeżeli chodzi o papierosy, jeżeli chodzi o alkohol, bo zupełnie zapomniany element. Duża dyskusja, to znaczy komu przysługują kartki na alkohol.
2: No, od którego roku życia?
1: No, przecież dorosłemu, 18-latkowi. No i wtedy rodzice się łapią za głowę. 18-latek, który chodzi do liceum, do trzeciej klasy, dostaje kartki na wódkę. Więc w niektórych miejscach na przykład wstawiono datę osiągnięcia pełnoletności na rok 21. W tym wypadku.
2: Dobrze. Po amerykańsku.
1: No właśnie, też mi się to skojarzyło od razu, że w Ameryce do wojska można iść w 18.
2: Ale też pić alkohol.
1: No nie mówię właśnie, można iść po 18 roku życia, ale się napić piwa z alkoholem można dopiero o 21, prawda? I to trochę podobnie było. Rozwiązuje się ten worek z kartkami. Rozwiązuje się ten worek z kartkami, do tego dochodzi masę reglamentacji regionalnych, lokalnych, właśnie na przykład buty. Żeby kupić buty, trzeba pokazać dowód osobisty, że się jest stąd. A jak nie, to jest tylko dla naszych. Chaos olbrzymi. Co więcej, władza te normy, które przydzieliła, okazało się, że przydzieliła zbyt konie, po prostu nie ma co dawać. Latem 1981 roku normy są obcięte i to generuje olbrzymie protesty zwane w polskiej
2: głodowymi.
1: Historii. Oczywiście. Olbrzymie protesty tak zwane Włodzi, głodowe. Marsz ze 150 tysięcy ludzi. Kobiet. To
2: dużo było, kobiet z dziećmi, przejmujące zdjęcia.
1: Tak naprawdę to było 3 dni kolejne protesty. Ten marsz kobiet był kulminacją. Wiele miejsc przez następne tygodnie odbywają się marsze głodowe, które pokazują, że po pierwsze są kartki, a nie ma na nie pokrycia, a po drugie, że władza chce je jeszcze to zmniejszać. Władza się broni jak może przed kartkami różnego rodzaju, ale znowu zaczyna je wprowadzać. Zaczyna też kartkami grać. To znaczy traktować je jako element, którym kupuje poparcie różnych grup zawodowych, górników. Górnicy dostają własne kartki, bo te kartki znowu mają masę takich swoich oboczności, to znaczy inne kartki dostaje pracownik umysłowy, inne kartki dostaje dziecko, inne kartki dostaje pracownik fizyczny, a górnik dostaje jeszcze inne specjalne kartki, które są jeszcze oczywiście w sposób naturalny bogatsze, no bo to jest ciężka praca, ale one są też lepsze ze względu na to, że w ten sposób gramy na górników, których praca jest nam potrzebna, no bo to węgiel, dewizy i tak dalej, i tak dalej. I ten chaos tak naprawdę trwa aż do wprowadzenia stanu wojennego. To nie należy łączyć. To znaczy władza przez cały 81 rok uczy się reglamentacji. Bo władza tego nie umie. Na błędach uczenie się, jak to robić, jak zaprojektować, jak wydrukować te kartki. Ale to jest takie trochę symboliczne, to znaczy władze ściągnęły z całej Polski numeratory do kartek, żeby je numerować, no bo żeby nie powstawały fałszywki. A mimo to te numeratory w większości się rozsypały, bo były stare i tylko kartki na wódkę i na mięso w pewien okres czasu miały numery, a cała reszta nie była numerowana, bo po prostu nie było. Zysk Peweksu z 82 roku kupiono numeratory na zachodzie, żeby były numeratory do kartek. Trochę brzmi humorystycznie, no ale tak to funkcjonowało. I dopiero od początku 82 roku tak naprawdę powstaje jeden zintegrowany system reglamentacji, kto dla kogo, i wówczas pojawiają się słynne kartki na kartki.
2: Tak, pamiętam.
1: Czyli wkładki zaopatrzenia do dowodu osobistego. No bo znowu, chaos był tak duży, że niektórzy mogli odbierać kartki w zakładzie pracy, inni mogli u małżonka, trzeci ktoś mógł u sołtysa, jeżeli to była akurat kartka, która przynależała mieszkańcowi wsi, bo różnie to było z różnymi kartkami. I tak dalej, i tak dalej. I byli

0: Zostawimy je sobie na chwilę. Natomiast jeżeli chodzi o kartki żywnościowe tylko i wyłącznie, bo kartki na buty, zeszyty, długopisy, wycinanki do szkoły i tak dalej, to były kartki bardzo krótko funkcjonujące i one miały charakter lokalny, nawet na buty. To były,
1: naprawdę?
0: Tak, na buty w różnych miejscach, w różnych miejscach różnie to funkcjonowało i to generalnie do 1983 roku raczej starano się wygasić. Od 1983 roku stopniowo są te kartki znoszone, czasami z różnymi perturbacjami, to znaczy zniesienie, wprowadzenie ich znowu i tak dalej, ale stopniowo one są znoszone. Nawet kartkę na cukier znikają. Na koniec zostają dwie, to znaczy słodycze, które są no, takie dosyć problematyczne. Gdy znikają słodycze, zostaje już tylko mięso. Kartki na mięso przeżywają symboliczny upadek Polski Ludowej, czyli 4 czerwca i znikają dopiero z końcem lipca 1989 roku, w momencie, kiedy rząd Rakowskiego robi coś, co się nazywa urynkowienie cen. Czyli tak naprawdę kartki, które zaczynają pojawiać się w tym 76 roku jako kartki na cukier, oczywiście mięso jest później, 81, znikają chwilę po tym symbolicznym upadku komunizmu 4 czerwca, jeżeli tą datę przyjmiemy za ten symbol. Natomiast zupełnie inaczej wygląda sprawa benzyny. My sobie jeszcze pewnie, mam nadzieję, że zdążymy powiedzieć trochę o falsyfikatach, ale to tutaj zaznaczę. Jeżeli fałszowano masowo kartki, oczywiście różne fałszowano, ale fałszowano przede wszystkim dwa rodzaje. Alkohol i właśnie benzyna. Bo benzyna ma tą samą funkcję co alkohol, to znaczy może być długo magazynowana, nie jest to bezpieczne,
1: ale się nie psuje.
0: Ale się nie psuje, a po drugie może być takim pieniądzem zastępczym. Mało kto wie, ale przecież w latach 70., 80. funkcjonowały konspiracyjne, podziemne, czarnorynkowe stacje benzynowe, gdzie można było kupić taniej benzynę albo drożej, jeżeli były kartki. Ale to znowu temat na zupełnie oddzielną odpowiedź. Wracamy do kartek na benzynę. Reglamentacja benzyny przez pewien czas odbywała się zupełnie bez jakiegokolwiek dokumentu, takiego fizycznego. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że tej benzyny po prostu nie było. Po prostu nie było, był schemat kolejki, kto się dopchał, ten brał. Tu i tyle. Mało kto pamięta, że w stan wojenny to było również zakaz, to był również zakaz sprzedaży benzyny prywatnym odbiorcom.
1: Ja pamiętam.
0: Mało kto pamięta, mało kto przy wspomnieniach stanu wojennego pamięta, że nie było zakazu jazdy prywatnych samochodów. Tak. O tym myślano, a tego nie zrobiono. Natomiast nie można było formalnie kupić benzyny. I dopiero w lutym 1982 roku zaczęto stosować taki bardzo sprytny system reglamentacji. To znaczy, że każdy ma prawo zatankować samochód 3 razy w miesiącu. A jaki był system? Kiedy można było zatankować?
1: Kiedy benzyna była.
0: To bardzo dobra odpowiedź, tak, ale jeżeli była, to system był taki, że kluczem była ostatnia cyfra numeru rejestracyjnego.
1: Parzyste, nieparzyste, czy jakie?
0: Parzyste, nieparzyste to był taki pomysł, żeby ograniczyć ruch. Natomiast to było bardzo proste. Jeżeli była trójka na końcu, to tankowano 3, 13 i 23. I tak dalej. W czerwcu 82 wprowadzono do tego specjalne blankiety, takie blankiety, gdzie owo tankowanie potwierdzało się pieczątką. Nic się nie wyrywało, tylko taki blankiet się przynosiło, pieczątka i to było, że było to zrobione. I tu oczywiście co sprytniejsi ludzie, to wiedzieli, że można dać z tym blankietem 100 zł temu, który nalewa i on mógł nie trafić tą pieczątką. Z daleka wyglądało to bardzo dobrze, wszystko się stało. Ktoś wpadł na bardzo dobry pomysł, że wystarczyło ten blankiet potrzeć woskiem ze świeczki i później pod palcem. Trzeba było oczywiście pojechać do garażu, spuścić ze zbiornika, bo był zakaz sprzedaży do kanistrów, tylko do zbiornika i znowu ustawić się w kolejce. No ale znowu mieliśmy tylko tą datę 3, bo to były te 3. Chyba, że ktoś wyjechał poza granicę województwa. bo miał wyjazd. Tam miał inne. Mógł cały przydział 3-miesięczny na przykład wykorzystać poza tą datą, no bo to był wyjazd wakacyjny. No ale teraz uświadommy sobie, że jeżeli ktoś, mówimy tu o prywatnych osobach, dlatego że lekarze, ludzie wykorzystujący samochody mieli zupełnie inne przydziały. One mieli zupełnie inne kartki, inne przydziały i tak dalej.

0: Jeżeli ktoś miał do dyspozycji tylko 3 tankowania w miesiącu, a rzeczywiście potrzebował więcej. No ale oczywiście ten system zupełnie nie zadziałał, no był masowo nadużywany. No,
1: tak skomplikowany nie miał prawa
0: Po pierwsze był skomplikowany, po prostu był zupełnie nieszczelny. To znaczy, jak potwierdzić, że ktoś zatankował, czy nie zatankował, tak? To było humorystyczne, kiedy na posiedzeniach różnych komisji rządowych pytano, czy jest ktoś, kto nie kupił na lewo benzyny i się okazało, że nie ma. Że ci wszyscy, którzy to wymyślali, sami na lewo kupowali od agentów stacji benzynowych, od sprzedawców tą benzynę. I w 1984 roku pojawiły się kartki na benzynę, już takie wycinane, gdzie były odpowiednie przydziały, wycinano. I te kartki były dystrybuowane raz w roku. I dlatego był bardzo, bardzo niebezpieczny, jeżeli chodzi o kwestie podrabiania, o kwestie falsyfikowania, dlatego że no łatwo było je sfałszować, bo one miały roczną wartość. Kartki takie na przykład na cukier były ważne miesiąc, żeby trzeba było przygotować odpowiednie materiały, trzeba było to wydrukować, trzeba to było rozdystrybuować. Jeszcze ten, kto to kupił kartkę, musiał mieć czas, żeby ją wykorzystać w tym samym miesiącu. Natomiast takie były bardzo podatne na fałszerstwo. I to jest fascynujący temat, fałszowanie kartek w reglamentacji PRL.
1: Każde takie ograniczenie jednak pobudza ludzką przedsiębiorczość i próby.
0: Przykład, znaczy mam dwa ulubione przykłady, to żeby już nie wchodzić w szczegóły, mam dwa ulubione przykłady fałszowania. Już zostawiam kradzieże, wykradanie z różnych miejsc, ale dwa ulubione przykłady. Pierwszy przykład pochodzi z 1981 roku i dotyczy kartek na benzynę. W pobliżu Chrubieszowa było dwóch geodetów, którzy tak dobrze, ręcznie malowali te kartki, że potrafili w okolicznych sklepach wykupić tego alkoholu bardzo dużo. Jeszcze raz mówię, ręcznie te kartki produkowali.
1: Dobre, studia skończyli.
0: Widocznie. A drugi mój ulubiony przykład, który pokazuje tą pomysłowość Polaków, mianowicie jeden z mieszkańców Poznania, kiedy otrzymał tą dużą, roczną kartkę na benzynę, zapakował ją do walizki, kupił bilet i pojechał do Berlina Zachodniego, gdzie w normalnej, funkcjonującej oficjalnie drukarni zamówił kopię tego, co on przywiózł.
1: Piękny
0: przykład. Oczywiście ta kartka nie miała tych wszystkich zabezpieczeń, które mieć powinna, ale proszę pamiętać, że te zabezpieczenia to też trzeba przyjąć z przymrużeniem oka, bo kiedy na jednej z konferencji takich rządowych w Urzędzie Rady Ministrów, kiedy omawiano problem reglamentacji, to władze chwaliły się, że te kartki mają te ukryte takie zabezpieczenia, które tam pod odpowiednią lampą świecą i tak dalej. No i wtedy padło pytanie, czy każda stacja benzynowa ma
1: tę lampę.
0: Okazało się, że lampy są w 17 oddziałowych w 17 oddziałach CPN-u tylko i wyłącznie. I jeżeli ktoś ma wątpliwości, to z tą kartką musi jechać. Dlatego później wprowadzono taki system, że na odwrocie kartki trzeba było pisać jeszcze numer rejestracyjny. Jeżeli ktoś zidentyfikował fałszywą kartkę, to było wiadomo, kto się nią posłużył. Ale znowu, i na takie sposoby
1: były inne sposoby.
0: I benzyna też znika z reglamentacji dosyć późno, bo jest to 1988 rok, od 1 stycznia 1989 roku benzyna już nie jest na kartki.
1: No ale czyli tak doszliśmy.
0: No nie doszliśmy do końca.
1: Do końca nie.
0: My mamy to szczęście, że z kartkami nie mamy już do czynienia.
1: Chwilowo.
0: Ja mam nadzieję,
1: że
0: już na zawsze. Tak jak powiedziałam, gdzieś one są ukryte, natomiast nie możemy to wiedzieć o wszystkich. Na Kubie ciągle mamy reglamentację. Co prawda tam nie ma kartek, ale są takie książeczki reglamentacyjne. To trochę przypomina nasze kartki na kartki. To znaczy tutaj akurat to jest z 2012 roku.
1: Czyli książeczka. Całkiem świeży produkt.
0: Jest całkiem świeża, używana jeszcze kilka lat temu książeczka. Oczywiście już bez zdjęcia, ale ona musiała mieć tutaj fotografie, numery wszystkie. I tutaj po prostu oprócz oczywiście dane osobowe wypisane, przydziały, no i oczywiście kolejne zakupy, co kto kupił, kiedy, za ile. Wszystko to było odnotowywane, żeby mieć kontrolę nad tym, co społeczeństwo kupuje i jak społeczeństwo realizuje kubańską drogę do socjalizmu. Więc to, że Polska Ludowa pozbyła się tych kartek na takim symbolicznym momencie z przejścia od PRL-u do Rzeczypospolitej Polskiej, która powstanie kilka miesięcy później, jest też takim ważnym symbolem. Ale do dzisiaj te kartki pozostaną właśnie symbolem niewydolności komunizmu, czy to w Polsce, czy to w innych krajach, bo przykłady na przykład Związku Radzieckiego, który upadając zalał się różnymi rodzajami kartek, reglamentacji kartkowej, to zupełnie inna historia.
1: Bardzo dziękuję za tę fascynującą rozmowę.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicę, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty Bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Szukasz naturalnego sposobu na zdrowe i obfite plony? W polu, ogrodzie, sadzie czy na działce? Poznaj kompost Revita, organiczny środek, który poprawia właściwości gleby. Revita to bogactwo składników odżywczych, azotu, fosforu, potasu i mikroelementów. Poprawia strukturę gleby, zatrzymuje wodę i działa długotrwale. To nowoczesna, bezpieczna i naturalna alternatywa dla nawozów mineralnych i obornika. Zamów Revita w Remondi z Bydgoszcz z wygodną dostawą lub odbiorem osobistym w Bydgoszczy przy ulicy Inwalidów 45. Zadzwoń 723 187 050 lub odwiedź remondis.bydgoszcz.pl. Kompost Revita. Naturalna siła Twoich upraw. Są smaki, które przenoszą nas do domu. Do chwil, kiedy wszystko było proste i prawdziwe. Produkty Unamel z Unisławia powstają właśnie z tej tęsknoty za autentycznością. Buraczki, ogórki, papryka, fasolka, ćwikła z chrzanem, dżemy pełne owoców, żurek jak u mamy i wyjątkowa seria produktów zasmażanych. Każdy słoik to odrobina serca zamknięta na dłużej. Odnajdź te smaki w sklepie firmowym przy ulicy Chełmińskiej 1 w Unisławiu. Unamel, bo dom zaczyna się od stołu. Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.

0: Tak, moi drodzy, witamy dzisiaj naszych słuchaczy. W studiu mamy gości: Kamila Brawińska i Angelika Kowalska. Cześć, dziewczyny.
1: Cześć, witam.
2: Witam serdecznie.
0: Przedstawcie się może tak pokrótce dla
2: słuchaczy. Ja prowadzę
0: słuchaczy.
2: Salon fryzjerski w Toruniu od ponad 5 lat. Zajmujemy się tak naprawdę wszystkim. To dotyczy włosa, czyli pielęgnacją, koloryzacjami, wszelkiego rodzaju ustrzyżeniami, także wszystko, co się wiąże z fryzjerstwem, to w tej chwili mamy już w ofercie.
0: Tak muszę dopowiedzieć, bo na pewno stali słuchacze wiedzą, że my także byliśmy z naszą modelką Martą i u Kamili, i u Angeliki.
1: Tak, ja jestem Angelika, prowadzę salon tak naprawdę bardzo krótko, bo od września i u Kamili gabinet po prostu podnajmuję, stąd się znamy i tak nasza współpraca gdzieś tam się nawiązała, ale każda z nas działa na własnej działalności, ale dobrze nam się pracuje razem, więc jestem zadowolona. U mnie akurat, jeżeli chodzi o ofertę, to jest typowo medycyna estetyczna plus makijaż permanentny. Ja stwierdziłam, że jakby dziedzina, w której ja bardzo lubię i dobrze się czuję, to w tą sobie dziedzinę po prostu pójdę. Tu potrzebuję tak naprawdę jednego gabinetu. Mogę sobie spokojnie sama pracować, dlatego że oferta nie jest aż tak rozbuchana.
0: Czyli możesz tak na spokojnie sobie pracować?
1: Mogę sobie na spokojnie pracować. Tak naprawdę zainwestowałam w 2 podstawowe urządzenia. Jest to laser do usuwania właśnie makijażu permanentnego i dodatkowa po prostu radiofrekwencja mikroigłowa, która teraz cieszy się dużym powodzeniem.
0: O której opowiemy. Kamila, my u ciebie byliśmy robić już 2 razy, bo pierwszy raz byliśmy rok temu. Pierwszy raz była nanoplastia i drugi raz również. Jakie ty zabiegi robisz tak najczęściej, powiedz mi? Bo wiemy też, że nanoplastię to jesteś takim szkoleniowcem, prawda?
2: Tak, wszystko się zgadza. Jeśli chodzi o salon, to tak naprawdę, tak jak mówiłam, w ofercie mamy i koloryzację, i jakieś tam rozjaśniania, więc ja się głównie tym zajmuję. Bardzo mało robię strzyżeń. I tutaj, tak jak wspomniałeś, nanoplastia, jestem szkoleniowcem firmy Nature Eva od prawie 3 lat, więc bardzo mnie cieszy ta współpraca. I tutaj robimy te właśnie zabiegi typowo nanoplastii, także botoksu i naszego autorskiego zabiegu, czyli mixology, połączenie botoksu i nanoplastii. No u nas cieszy się to dużym powodzeniem i tak jak Angelika już zdążyła pewnie zauważyć, robimy taką małą zadymkę. No, jak każdy produkt, jego nadmiar gdzieś musi tam sobie odparować, więc no taki...
0: No podczas nanoplastii rzeczywiście ta zadyma jest.
2: Tak. Czasem jest mniejsza, czasem większa, to też zależy od tego, na przykład jak klientka ma włosy koloryzowane, jaką farbą. Czasem jest tak, że są farby, które mocniej odparowują, a są takie, czy jak robimy na przykład na włosach naturalnych, zdecydowanie mniej tych oparów jest, niż przy włosach właśnie farbowanych, albo farbowanych, jak to się mówi, taką niskiej jakości farb. Nanoplastia u nas cieszy się dużym powodzeniem. Ja robię te zabiegi od prawie 5 lat i mamy mnóstwo klientek stałych, ale także nowych, które przyjeżdżają do nas nawet po 100 kilometrów, bo wiedzą, że z polecenia po prostu robimy te zabiegi od dawna i one faktycznie działają i efekty są super. To jest zabieg bardzo czasochłonny, ale myślę, że dla efektu zdecydowanie warto, tak? Ten wyprost włosa utrzymuje się od 6 do 8, u niektórych klientek nawet 12 miesięcy, więc naprawdę efekty są widoczne, a potem no niestety odrastają nam już takie włoski, które mamy w naturze, więc u klientek, które mają bardziej kręcone włosy, czy też afro, no to ten odrost dużo bardziej się rzuca w oczy, ale wtedy częściej powtarzamy go tam powiedzmy co 7-8 miesięcy i nadal jest super. Klientki, bardzo dużo klientek moich zapuściło włosy w ten sposób. Prostownica, nieodpowiednia pielęgnacja, bardzo dużo klientek niestety nadal jest nieświadomych tego, jak ogromną rolę pełni pielęgnacja domowa, bo to, że my jako fryzjerzy robimy wszystko, żeby te włosy u nas wyglądały cudnie, no to niestety klientki muszą to robić też w domu.
0: No tak, bo można zepsuć to.
2: Dokładnie.
0: Wszystko.
2: Dokładnie. No słuchajcie, no to jest tak, jakbyśmy kupili auto i oczekiwali tego, że my nic nigdy przy tym aucie nie zrobimy, tak? No wymienia się części, olej, to te wszystkie naprawy takie bieżące, no to tak samo jest z włosami, tak? Ja mówię klientkom, że odżywki, jakieś maski, pielęgnacje, wszelkiego rodzaju olejki zabezpieczające końcówki, no to są ważne rzeczy. Ale jeżeli klientka tego w domu nie robi, no to ja już nie mam na to wpływu, tak? Więc musimy uświadamiać tych naszych klientów, że ta kontynuacja jest naprawdę bardzo ważna.
3: Jak się poznałyście?
1: I szukałam po prostu miejsca pod wynajem i zaczęliśmy rozmawiać z panem od nieruchomości i on mówi, a to podeślę wam dziewczynę, bo ona tam kogoś ma. No i faktycznie Magda się odezwała i nas spotkała.
2: Magda Angoska jest panią od nieruchomości, taką agentką, która jest moją klientką.
1: Nie od razu się zdecydowałam, bo stwierdziłam, bo to było pierwsze pomieszczenie moje też, które widziałam, więc mówię, dobra, zobacz, jaki tam rynek jest w Toruniu. ale nawet jeśli jakiś gabinet mi się spodobał, to konkretnie osoba, która mi pokazywała ten gabinet, która tam pracowała, nie do końca, a tu jakoś tak z Kamilą mam wrażenie od razu kliknęło i wiedziałam, że nie, że wracam tam, bo ważna też jest atmosfera dla mnie, a jednak spędzamy tam większość naszego czasu i faktycznie charakterami mi się wydaje, że z Kamilą się bardzo zgrałyśmy,
2: nadajemy
1: dokładnie i jest fajnie, także bardzo się cieszę z tego. Myślę, że nikt nie chce wracać do domu zmęczony i o Boże, jutro muszę znowu tam iść, tak? Jak już to chcę iść z uśmiechem na twarzy do pracy, tym bardziej, jeżeli same tworzymy sobie własną pracę, tak? Nie pracujemy na umowę o pracę, to no chcemy, żeby ona była przyjemna, tak? No jakby... No
0: to się przekłada też na klientów, prawda?
1: Oczywiście,
0: bo że to czują.
2: To napięcie, tak? Powiem wam, że nas słyszę różne sytuacje, jak ludzie współpracują i faktycznie to napięcie dużo potrafi popsuć między właśnie osobami, które chciałyby współpracować, ale...
3: Czego oczekują od was?
1: Myślę, że klientki są zdecydowanie bardziej świadome i tak jak już tu Kamila wspomniała, też wcześniej jak rozmawialiśmy, że Instagram dużo robi, tak? Facebook, w ogóle internet. Klientki zanim na coś się zdecydują, one 5 razy będą czytać w internecie. Nie zawsze prawdę oczywiście, bo na internecie mamy różne informacje. Myślę, że tak, że dużo więcej pytań na pewno zadają. Ja wolę, jak klient jednak pyta, tak? Bo ja przekazuję wszystkie informacje. Zaczyna się w ogóle od podania pani karty, tak? Zabiegowej. Pani tą kartę wypełnia, ja później tą kartę biorę do ręki i jeszcze weryfikuję ją, tak? Jeżeli coś wzbudza gdzieś tam moją niepewność, to zaczynam dopytywać. Przy istotnych przeciwwskazaniach, gdzie to jest takie naprawdę bezwzględne przeciwwskazanie, które uniemożliwia mi wykonanie zabiegu, pytam 2 razy. Tak naprawdę tutaj namówimy, jeśli chodzi na przykład o radiofrekwencję, no to jeżeli mamy jakieś choroby autoimmunologiczne, jesteśmy w trakcie antybiotykoterapii na przykład, tak, czy ogólnie jakiegoś leczenia, no to nie wykonujemy tego zabiegu, dlatego że każdy zabieg, nawet nie tylko radiofrekwencja, obniża nam odporność, tak, więc organizm może sobie nie poradzić, a skutkiem jest tego, że po prostu mamy powikłanie pozabiegowe, więc ja wolę zawsze 5 razy dopytać. No niestety w mojej karierze spotkałam się z wieloma przypadkami, że klientki po prostu zatajają pewne informacje na rzecz tego, żeby ten zabieg był wykonany. Więc ja już jestem nauczona, żeby dopytywać, aczkolwiek no, jeśli ktoś nie chce mi powiedzieć, to mi tego nie powie, tak? Ale też się nie dopyta, tak? Dlaczego? Dlaczego na przykład to przeciwwskazanie jest w tej karcie? Później jak jest sytuacja, że coś się dzieje i wychodzi taki kwiatek,
0: ktoś ma pretensje wtedy,
1: to ma
0: tak
1: do
0: ciebie.
1: Mnie pretensje. No, to nie jest tak. No ja też nie jestem w stanie naprawdę, no nie siedzę w czyjejś głowie, tak? No i dlatego ja wolę, żeby klientka 5 razy. Wie pani co, ale ja na przykład 2 tygodnie czy 3 tygodnie brałam te leki. Czy na pewno? Ja wolę taką klientkę, bo ja wtedy mogę jej uświadomić, że dobra, poczekajmy, jeszcze tydzień, a jeśli już minął miesiąc, dobra, możemy spokojnie zrobić, ja wszystko wyjaśniam i tak dalej, więc no, pytajcie panie.
3: Ale czy taki teraz, jak jest teraz sezon grypowy, przeziębieniowy, myślę, że tutaj też jest troszeczkę trudniej, żeby przyjść, zrobić taki zabieg.
1: Tak, no jeśli przychodzi do mnie klientka i mówi pani co, no nie mam żadnych antybiotyków, ale coś mnie łapie, tak? Zaczynam już mieć katar i tak dalej, no odpuśćmy sobie, tak? Zobaczmy, jak czy ta choroba się rozwinie, czy to jest coś poważnego, czy nie skończy się tymi antybiotykami, tak? Bo to wszystko ma naprawdę duży, duży wpływ. Czasami nam się wydaje to dość błahe, ale lepiej myślę dmuchać na zimne, niż później robić sobie po prostu krzywdę, no bo na rzecz czego, nie? No tak trzeba
3: żeby
1: sobie... No tak, tylko chyba zdrowie w tym przypadku dla mnie jest ważniejsze zdecydowanie.
0: Tak, Angelika, wspomniałaś o wszystkich mediach społecznościowych i tym, co tam się dzieje. No wiemy skądinąd, może klientki nie są tego często świadome, że te zdjęcia są wyretuszowane, tam wszystko jest idealne i tak dalej. I później po zabiegu może przyjść takie zawahanie. Dlaczego ja tak nie wyglądam, prawda?
3: I
0: to samo...
1: To myślę, że we fryzjerstwie jest bardzo...
0: Idealne zdjęcia mamy i teraz klientka przychodzi, wychodzi i mówi, ojej, ale ja nie mam takich włosów, jak ta pani ze zdjęcia.
2: Wiesz, to nie do końca też chodzi o włosy, bo czasem ja pytam, czy ona chce wyglądać tak z twarzy, czy po prostu chce mieć włosy. Wiesz, jak przychodzi do mnie klientka,
0: każdemu pasuje, prawda?
2: Która ma włosy do ramion, a pokazuje mi zdjęcie dziewczyny z włosami do pasa, no to ja mam wrażenie, że ona chce wyglądać po prostu, wiesz, no wizualnie, tak, z twarzy, jak ta dziewczyna z Instagrama. No i jedynie wtedy mogę jej zaproponować właśnie gdzieś tam jakieś doczepianie włosów. No, ale no z tak włosów do ramion, no nie jestem w stanie zrobić. No, nawet jakbym bardzo chciała, słuchaj, no to się tego nie da zrobić. Ale faktycznie jest to zmora. Po części fajnie, że klientki są świadome, bo łatwiej jest też je poinformować, co mają robić, jak te włosy dalej pielęgnować, ale jest to dla nas też zmora, dlatego że one chcą mieć kolor, który dla nas jest tak naprawdę czasem nieosiągalny. I zazwyczaj widać to wtedy, kiedy są zdjęcia mocno prześwietlone, przefiltrowane, ewentualnie kolor ubrania jest taki, bo ja zawsze po tym patrzę, na ile są filtry nałożone, bo kolor ubrania, ja nigdy w życiu takiego koloru nie widziałam. Tak. Albo widzę cień, który się rzuca od lampy, więc już wiem, że to jest wszystko mocno przefiltrowane, prześwietlone. I też klientki nasze nie rozumieją tego, że nie na wszystkich włosach no da właśnie się zrobić platynowy blond. I ja jej nie zrobię, ona pójdzie gdzieś. My mieliśmy mnóstwo takich sytuacji. Ja jestem z tego typu, że nie robię wszystkiego, jak to się mówi, dla pieniędzy. Mhm. Jeżeli wiem, że to będzie niedobre dla tej mojej klientki, dla jej kondycji włosa, ja po prostu odmawiam robisz takiego zabiegu, gdzie one się uprą, one chcą i pójdą gdzieś indziej i potem wracają do mnie na zabiegi właśnie regeneracyjne czy tam pielęgnacyjne, bo włosy się uszkodziły, spaliły. Więc mamy dużo takich sytuacji i niestety, mimo tej ogromnej świadomości, to i tak nadal takie rzeczy się zdarzają.
1: Jest to zawód i fryzjerstwo, i czy kosmetyka, no klientki otwierają się, jest im łatwiej się otworzyć, bo się nie znamy, tak? Ja nie będę jej oceniała, bo ja jej nie znam. Ona może wygadać swoje problemy. Naszą rolą jest tego wysłuchać. Czasami zdarza się, że proszą nawet o jakieś porady, tak? No, trzeba to też z tego wybrnąć jakoś dyplomatycznie, tak? No bo jeżeli nie znam do końca sytuacji, ona mi ją przedstawia ze swojego punktu widzenia, to ciężko komuś radzić. Aczkolwiek, no, dla nich jest to też taka ulga, że przyjdą, wygadają się, wychodzą i jakby zostawiają to za sobą, tak?
0: To.
1: Ale to jest po prostu nasza praca, tak jak i ja i Kamila, obie lubimy rozmawiać, dużo mówimy, bardzo dużo mówimy.
0: No to dobra cecha doradna.
1: Więc tak, z klientkami naprawdę nie mamy problemu, żeby temat pojawia się po prostu sam. I on, także to jest fajne. Ja lubię dlatego kontakt z ludźmi, dlatego tak naprawdę też siedzę w tym zawodzie, bo lubię pracę z ludźmi i myślę, że Kamila ma podobnie.
2: Tak. No, czy u nas zakres rozmów jest naprawdę, powiem wam, bardzo szeroki. Od problemów po jakieś tam fajne rzeczy, które się w życiu zdarzały, ale też bardzo musimy uważać na to, co się mówi, dlatego że no, często klientki... To nie chodzi o to. To nie chodzi o to, że się
1: że
2: znają,
1: tylko ma
2: chodzi,
1: inne poglądy, tak?
2: Chodzi o to właśnie, że polityka jest jak zwykle śliskim tematem i czasami dochodzi do takich, wiecie, starć politycznych. Przecież staram się wyciszać te tematy, ale też bardzo jest, musimy uważać na to, co powiemy. Bo czasami powiemy po prostu, no słuchaj, ja bym zrobiła tak czy tak i ktoś się gdzieś czymś zainspiruje i potem, no miałam jakąś taką sytuację, że przyszła mi klientka, mówi, wiesz co, no zrobiłam tak, jak mówiłaś. Ja mówię, dobra, i co z tego wyszło? I mówi mi do mnie, wiesz, no, awantura i tak dalej, ale mówi, teraz jestem o krok dalej i jest mi z tym lepiej. Więc to są takie sytuacje, gdzie mnie zastanawiają, czy ja to w ogóle powinnam powiedzieć, bo też, no, niestety konsekwencje są różne. Zazwyczaj są to pozytywnie odbierane jakieś takie właśnie, czy rady, takie jak Angelika wspomniała, czy takie chłodne spojrzenie z boku, bo wiadomo, że człowiek jest w jakimś tam problemie, konflikcie, on to widzi zupełnie inaczej. My, słuchając tego z boku, widzimy to inaczej i też jesteśmy w stanie na chłodną głowę cokolwiek tam powiedzieć. Ewentualnie poszukać też rozwiązania, bo nasza praca daje nam też możliwość po części łączenia troszkę ludzi. Dlatego, że no tak było właśnie z Magdą, jeśli chodzi o nieruchomości. Okazuje się, że my mamy wśród klientów kogoś, kto potrzebował agenta, a znowu Magda szukała kogoś, kto mógłby faktycznie gdzieś tam inwestycje dalej rozwijać, więc ta ich współpraca idzie do przodu. Więc po części też trochę łączymy tych naszych klientów.
3: Tak,
2: mój mąż się śmiał kiedyś, że powinniśmy mieć takie biuro. takich swatów. Niekoniecznie, wiecie, chodzi tutaj o relacje damsko-męskie, ale o to, jak to wygląda na zasadzie właśnie ja czegoś potrzebuję, a ta osoba właśnie może mi to
3: ja
2: dać.
3: Nie mam pomidora, ty masz jabłka.
2: Dokładnie, więc wiecie, no zróbmy sałatkę. tak to działa, nie? Więc naprawdę, bo zakres, no tutaj obręb naszych klientów jest z każdej branży, tak? Poczynając od dziewczyn, które gdzieś tam pracują w sklepach, tak? Po ludzi, którzy pracują na wysokich stanowiskach. I czasami po prostu...
0: Tak, każdy musi skorzystać z waszych usług.
2: Osoby dokładnie. Z jakiegoś tam wyższego szczebla, one szukają kogoś do pracy, a znowu taki człowiek, no brzydko mówiąc, z niższego szczebla, on nie ma dojścia tam, więc czasami są to naprawdę ambitni ludzie, którzy po prostu nie mają, jak to się
0: a
2: mówi,
0: tak z polecenia waszego
2: znajomości.
0: Mogą się dostać
2: tak,
0: na przykład
2: naprawdę,
0: do pracy.
2: To jest fajne, bo, ale też dużo, mnie na przykład bardzo dużo takich pozytywnych emocji klientki mi dostarczają, tak? Bo my rozmawiamy na różne, różniste tematy, czasem naprawdę.
1: Przede wszystkim tak się wtrącę, że jak ma się te stałe klientki, to na bieżąco już wiemy, co u nich słychać. I to już naprawdę z niektórymi już jest tak, że no cześć, słuchaj, no i jak ci tam poszło tam, nie? I to my już wiemy, tak? Bo się pamięta już tak daną osobę, która przychodzi faktycznie cyklicznie. Więc to też już taka gdzieś tam się zaprzyjaźniamy z tymi klientkami, co też jest bardzo fajne. No i tak jak Kamila mówi, no też dużo ludzi się nawet samemu czasami potrzebujemy, tak? Gdzieś pójść i słuchaj, tak. Ale ty pracowałaś tam.
2: Słuchajcie, to tak działa.
1: Więc
2: nie?
1: To tak naprawdę tak obopólnie trochę wtedy są korzyści.
2: Tak, nie? No my z tego korzystamy. Czasami, no wiadomo, żyjemy w takich czasach, że trzeba gdzieś coś pozałatwiać, jak to się mówi, na boku, bo normalnie się nie da. Ale też nasze klientki na przykład. Ja o czymś tam rozmawiam i ona mówi, słuchaj, potrzebuję tego i tego. Ja mówię, kurczę, no wiesz co, ktoś mi mówił. Jak mi się przypomni, to ja ci dam znać. I faktycznie tak jest, że czasami my pomagamy bardzo często tym naszym klientkom coś tam znaleźć, tak? To jest dla mnie fajne. Ja mam naprawdę, teraz już mogę powiedzieć, że mamy tak zwany salon toxic free. I wiadomo, to nie chodzi o segregację klienta, bo to brzydko bym to powiedziała. Ale są klientki, z którymi człowiek łapie, właśnie tak jak Angelika mówi, że tak jak między nami. Poszła taka iskierka, że się dogadujemy, tak? I ja też nie skreślam tych klientek na pierwszej wizycie, bo wiadomo, na pierwszej wizycie klientki są spięte. One, wiesz, no, miały też pewnie jakieś przygody w innych salonach, więc na pierwszej wizycie nikt się nie otwiera. Dokładnie. Więc ja zawsze daję ten czas, jedną, drugą, trzecią wizytę, ale w momencie, kiedy ja się totalnie z kimś nie nadajemy na tych samych falach i one mi mówią, słuchaj, wiesz, to jest niedobrze, tam to jest niedobrze, coś tam, no to ja po prostu staram się podziękować takiej klientce, dlatego, że dla mnie to jest niepotrzebny stres. Jeśli ktoś jest niezadowolony, no ja nie mam, słuchajcie, podpisanej tam, nie wiem, jakiejś umowy lojalnościowej, żeby one korzystały na przymus z moich usług, tak? Jak ktoś jest niezadowolony, staram się, żeby to była druga, trzecia, wiesz, wizyta. Jeśli nadal coś jest nie tak, no to ja nie jestem w stanie temu sprostać, tak? Dlatego myślę, że łatwiej się tak pracuje, jak jesteśmy wszyscy w miarę gdzieś tam w stanie się porozumieć.
1: No tak, to prawda, że są klienci, którym ciężko po prostu, one gdziekolwiek nie pójdą, to im ciężko sprostać i dogodzić, nie? Człowiek by mógł się naprawdę
0: zawsze
1: na wyżyny tam wspinać, ale zawsze takie, jakiś tam właśnie tak mankament znajdą i będą po prostu to drążyć. Ja pracowałam też w takim większym instytucie. To pamiętam, jakaś klientka powiedziała, że ona tu przychodzi do tego instytutu, bo tutaj łatwiej uzyskać jakiekolwiek odszkodowanie, gdyby coś. Aha. Więc to jest też znowu...
0: Już z góry takie podejście,
1: tak? Tak, są klientki, które chodzą i no, jest to przykre, ale no ja się z tym niestety zdarzyłam, że specjalnie podkładają się pod takie zabiegi, żeby później faktycznie to odszkodowanie uzyskać, tak? Skończyło się to, pamiętam, wtedy sprawą sądową. No niestety jej się nie udało, no bo jakby nie było żadnego błędu z naszej strony. Ale no takie przypadki również są. No, ale pracujemy z ludźmi i trzeba wziąć pod uwagę, że naprawdę ludzie są różni i są wspaniali i są niestety ci, którzy gdzieś tam starają się kombinować, tak? No i po prostu trzeba nauczyć się funkcjonować w tym świecie,
3: w dżungli,
1: w tej dżungli, tak? I właśnie tak jak Kamila mówi, czasami po prostu podziękować, bo żadne pieniądze nie są warte tych nerwów, które gdzieś tam człowiek musi brać na te swoje barki. A to nie jest tak, że wychodzimy z pracy i po prostu zamykamy ten temat, tak? Te drzwi są zamknięte. Idziemy z tym do domu, martwimy się, każda z nas tak naprawdę, nikt nie chce krzywdy nikomu robić, tak? Każda z nas bierze bardzo poważnie swoją pracę. Jeśli ja podejmuję się wykonania zabiegu, to też biorę gdzieś tam odpowiedzialność za to. A ja nie chcę być odpowiedzialna za czyjeś krzywdy, wręcz przeciwnie, tak? Ja chcę uszczęśliwiać ludzi, żeby oni się ze sobą czuli dobrze, bo to często też wpływa na ich psychikę, tak? Taka poprawa wyglądu, tak. Zrobienie sobie włosa, czy poprawienie sobie właśnie, nie wiem, zrobienie sobie powiększenie ust, tak? Kwasem hialuronowym. To powiększa nasze poczucie takiego, że jest do wartościowania się, dokładnie. Więc my raczej idziemy w tym kierunku, a nie w drugim, więc no mówię, lepiej czasami dzięki. Mam nadzieję, że znajdziesz kogoś, kto sprosta twoim oczekiwaniom i tyle, nie?
2: Ja bardzo późno zaczęłam swoją przygodę. Tak, znaczy u mnie to się zawsze gdzieś tam już od dziecka chodziło po głowie, że faktycznie ja zawsze robiłam sobie
0: kołcze,
2: czesałam gdzieś wszystkich w koło. Robiłam koloryzacje, jakieś takie domowe właśnie. Tylko, że to był czas, że było bardzo trudno znaleźć praktyki. Jak się chciałoś do dobrego salonu na praktyki, a nie tylko zamiatać przez 3 lata, no to powiem wam, że to graniczyło z cudem, żeby znaleźć. Więc ja zupełnie coś innego robiłam w życiu. Potem przyszedł taki moment, że właściwie to mój mąż był takim motorem. Rzucił kiedyś hasło tak w sumie z niczego, bo mój mąż robi strzyżenia męskie i teraz go namawiam od wojska. Od czasów wojska to się u niego zaczęło. I robi to tak, mam wrażenie, hobbystycznie bardziej niż ten. Kiedyś go namawiałam, żeby zaczął w tym, bo wszyscy, których tam strzyże po domowemu, że tak powiem, to mówią, że robi to dobrze, wszyscy go namawiają, no ale no, zawsze jest jakiś taki lęk z tyłu głowy, że może coś nie wyjdzie, może coś tam. Teraz go namawiam też właśnie na przedłużanie włosów.
0: Widziałem właśnie to.
2: Tak, zrobił kurs. Myślę, że ma do tego duże predyspozycje.
1: Ja już byłam pierwszą klientką.
0: Widzieliśmy na zdjęciu.
2: Tak, no to są właśnie tutaj Angelika czy Magda, to są modelki Pawła. Namawiam go, żeby on faktycznie w to poszedł, bo on potrafi to robić, ma do tego gdzieś tam dryg, z tym, że denerwuje się jeszcze niepotrzebnie. Każdy. Nie, tutaj nie o ręce chodzi, tylko no, czasem jest tak, że któryś kosmyk zjedzie, jest luźniejszy, czasem jest, nie wiem, no, pociągniemy za mocno szczotką i te kosmyczki tam spadają i on się już z tym denerwuje, stresuje. Ale ogólnie myślę, że tak, że to jest odpowiedni człowiek do tego, żeby to robić, bo ja w tej chwili z racji tego, że wykonuję te wszystkie koloryzacje i nanoplastię, która jest bardzo czasochłonna, nie mam czasu już na to przedłużanie włosów. Więc bardzo chciałabym, żeby on to robił, no ale zobaczymy,
0: no tak, to
2: nie?
0: To taka jego działka by była wtedy.
2: Tak, dokładnie. No ja mówię, ja mogłabym robić koloryzację i całą resztę, a tutaj myślę, że Paweł mógłby właśnie robić przedłużanie włosów, no i jakieś tam strzyżenia, tak? Zwracając do tematu, właśnie to on gdzieś tam rzucił takie hasło, słuchaj, idziemy do szkoły. Ja jestem z tego typu ludzi, że nie lubię czegoś robić, jak to się mówi, nie wiedząc, z czym to się je. Więc uznałam, że najpierw chcę zrobić szkołę, zrobiłam szkołę taką, jak to się mówi, podstawową, czyli zawodową. Potem było mi mało, bo stwierdziłam, że kiedyś może będę chciała być szkoleniowcem, uczyć dzieci i tak dalej, więc zrobiłam jeszcze dodatkowo technikum. No i to tak wyglądało, ale głównym motorem właśnie do tego, żebym ja poszła w późnym wieku do szkoły, zaczynała, jak to się mówi, z dziećmi takimi, no ja miałam już ponad 30 lat, jak no zaczęłam szkołę, a dzieciaki tam przychodziły i miały po 20, 21, 19, no bo to mieliśmy taką klasę naprawdę, wiecie, różnorodną,
0: tak.
2: Tak, ale ja zawsze mówię, że to on był takim naszym głównym zapalnikiem do tego, żeby to zrobić. Potem właśnie nawiązała się też moja współpraca z Nature Riva, gdzie powiem wam, że dla mnie to też jest duży sukces, bo po 2 latach takiej mojej ciężkiej pracy dostałam możliwość prowadzenia szkoleń właśnie dla jednej z wiodących firm na rynku polskim. Także naprawdę dla mnie to jest mega duży sukces. No właśnie dzięki też zawdzięczam to między innymi właśnie Pawłowi. Bo myślę, że gdyby nie to, że tam walczył o to,
0: że pociągnął cię.
2: Tak, dokładnie. No to był, wiesz, salon to też jest po części jego zasługa, no bo my wchodziliśmy na puste, zupełnie puste miejsce w stanie surowym, więc cały remont zrobił sam. Bardzo mocno wierzył i przede wszystkim no, wspiera mnie też w tym, żebym ja szła do przodu. I fajnie się patrzy na to, że cieszą go moje sukcesy. to jest naprawdę dla mnie mega duże wsparcie, jeśli chodzi o... No rzadko kto może powiedzieć, że mąż na tyle wspiera. Myślałam, że to będzie... wiecie, klientki mi czasami mówią, a wiesz, bo jak ja bym poszła, to mój mąż by był zazdrosny, że ja coś więcej robię, że to nie on i tak dalej, i tak dalej. Mój mąż nie. Powiem wam, że naprawdę jestem tutaj mega wdzięczna za to jego wsparcie, nie?
3: Mhm. No, a u ciebie?

0: Kończąc techniką totalnie oderwane, bo i o inżynierii środowiska, więc no, w ogóle no nie ten kierunek. Poszłam faktycznie na studia już kosmetologiczne, wyjechałam do Poznania i zrobiłam 5 lat studiów. I mniej więcej na trzecim roku zaczęło się moje zainteresowanie właśnie tą medycyną estetyczną i to też koleżanka mówi, chodź, pojedziemy na szkolenie. Ja na początku nie bardzo chciałam, bo ja w ogóle kiedyś bardzo bałam się igieł, więc to było dla mnie przerażające. Ja mówię, słuchaj, mówię, Magda, w życiu, ja mówię, nie pójdę na takie szkolenie, no nie, ja się boję tych igieł, ona, no proszę, jedźmy, nie? Dobrze, no i faktycznie powiedzmy to szkolenie, no i tak złapałam tego bakcyla, że już, no tak naprawdę już od szkolenia do szkolenia to było. No i faktycznie po studiach, zaraz po studiach, wymarzyłam sobie ten właśnie mój wymarzony, piękny salon. No i wynajęłam taki salon, wyremontowaliśmy go z mężem po prostu od stóp do głów. No i to był błąd mój, bo choć był piękny i no, zainwestowane pieniądze bardzo duże, to bez bazy klientów, bez takiego ja nie byłam totalnie znana, tak, jako kosmetolog w Toruniu.
1: Tak.
0: Tych pieniędzy nie było jeszcze aż tyle, żeby zainwestować faktycznie w reklamę, w tą takie właśnie, wtedy jeszcze, no ten Facebook już działał, ale to chyba jeszcze nie było tą stronę, gdzie ludzie się reklamowali, tak? Bo kiedyś Facebook polegał na tym, żebyśmy mieli tam swoich znajomych, starych znajomych i tak dalej. Tak teraz, no już troszeczkę poszło to w inną stronę, no wtedy tego nie było, więc ja też to prowadzenie tego Facebooka to był, no, dramat. No i my też byliśmy akurat na etapie też starania się o dzieci i miałam ten salon bodajże rok. Po roku udało mi się zajść w ciążę, bo to no też jakby osobna historia, długo się dostaliśmy, więc dla mnie to było bardzo ważne. No i jeszcze w ciąży to prowadziłam, urodziłam syna i już wiedziałam, że miałam tam pracownicę, ale to nie szło tak, jak ja chciałam, no bo tak naprawdę żaden pracownik nie zaangażuje się w 100%, no bo to tak. Nie jest jego. On jest tam na umowie i trzaska drzwiami, tak zwanie. No, to jest jego komfort, tak? Znaczy, to jest jego komfort, no jakby jestem na umowie o pracy, więc moim komfortem jest, tak jest, to, że mogę trzasnąć drzwiami i mnie to nie interesuje. No ja się nabawiłam siwych włosów na głowie.
2: Nie widać.
0: Już Kamila dba o to, żeby nie było to widać.
1: Właśnie chciałam to powiedzieć. Tak.
0: No i ja, no jak już urodziłam syna, no to zdecydowaliśmy się sprzedać ten salon. I już wtedy siedziałam w domu, później druga ciąża, no i tak 4 lata w domu przesiedziałam. No i właśnie po tym doświadczeniu stwierdziłam, że nie będę otwierać swojego, właśnie pójdę na tą umowę, na tą strefę komfortu. No i poszłam na tą umowę, na tą strefę komfortu. 4 lata pracowałam w tym instytucie. No i po 4 latach wiedziałam już, że nie dam rady dłużej. Jednak jestem...
1: Ciągnęło cię coś do swojego.
0: Tak. Nie lubię mieć bata na co. Wolę być tym batem. No i dlatego zdecydowałam się ponownie otworzyć swoje. No też jakby tutaj rozumiem w pełni Kamilę, bo mój mąż też jest taką osobą, która totalnie mnie wspiera i przyszłam do niego z pomysłem, słuchaj, rzucam pracę, otwieram. Rób to, tak? To, żebyś była szczęśliwa, żebyś to ty się dobrze czuła. Damy sobie radę, tak? Więc on też jest totalny, też dla mnie totalnie wsparciem, za co go niezmiernie kocham, bo nigdy nie podcinał mi skrzydeł, więc myślę, że to też jest dużo dla takiego osobistego rozwoju, że to dużo robi, że ma się tego kogoś za sobą, kto kibicuje, nie? I się
1: dokładnie,
0: z tego cieszy.
1: Tak.
2: No i co? Powrót był trudny?
0: Po tych 4 latach, tak. Na początku tak, no, jak poszłam do pracy i rzucono mnie bardzo na głęboką wodę i już właśnie w te wszystkie urządzenia, których nie znałam wcześniej, ja też nie miałam ich w swoim salonie, na studiach też nie miałyśmy aż takich technologii, no tam było takie totalne, ja na początku nie potrafiłam się w tym odnaleźć, pomimo tego, że gdzieś tam przez te 4 lata starałam się na bieżąco właśnie czytać, tak, te nowinki w kosmetyce i tak dalej, bo to po prostu pędzi, to pędzi. No i nagle tam poszłam i dobra, rób to, to, to, a ja po prostu się łapałam za głowę, tam jeszcze było tak, że bardzo istotny był czas, tak, że jeżeli miałam przeznaczoną na

0: godzinę na klientkę, to ja musiałam wyrobić się w tą godzinę. A ja jestem z tych osób, które lubią wszystko robić dokładnie, na spokojnie, że jestem pewna, więc ja totalnie na początku się nie wyrabiałam. Ja miałam wieczne tyły, dokładnie, ja miałam wieczne tyły. No później już szybko musiałam wbić się w ten rytm, no i się wbiłam. Już później to już po prostu szło naturalnie mi i było okej, bo tych klientów tam było naprawdę bardzo, bardzo dużo. No ale no mówię, później jak człowiek gdzieś tam sobie też przelicza, tak? No to mówię, nie muszę dla kogoś robić, mogę dla siebie to robić, tak?
1: No, no i co, teraz jesteś szczęśliwa?
0: I bardzo jestem szczęśliwa. No widać, ja jestem przeszczęśliwa, dlatego że mówię, są okresy, miesiące, gdzie są bardziej takie zastoje, tak? Że te klientki nie przychodzą, a są, też jest taka sezonowość trochę w tej branży. Więc w momencie, kiedy wiem, że nie wiem, w danym tygodniu no nie mam za dużo klientek na przykład umówionych, to mam ten komfort, że mogę wyjść, tak? Mogę wyjść, zrobić zakupy, pojechać coś załatwić.
2: Czy chociażby przyjechać do Radia Kuropatwa.
0: Czy właśnie przyjechać do was i mile spędzić czas. To jest dla mnie duży komfort, dlatego że właśnie mówię, jak się ma pracę na umowie, to tam nieważne, czy miałyśmy klientki, czy nie, bo były dni, że też nie miałyśmy cały dzień i musiałyśmy tam siedzieć. I to była taka dla mnie strata czasu totalnego. Tu mam ten komfort, że właśnie sama jestem sobie sterem, sama ten czas sobie ustalam i to też jest dla mnie ważne, dlatego że mam dwójkę małych dzieci.
1: A mają lat?
0: 8 i 6 lat, więc... Tak. 4 lata pracując tam, mnie w domu nie było tak naprawdę, bo ja miałam takie godziny, że ja do 20 pracowałam, w soboty pracujące.
1: I maluchy szły spać już.
0: Tak, ja wracałam do domu, to one szły spać, a rano tak naprawdę mąż już zabierał je, zawoził do szkoły, przedszkola, więc mnie nie było tak naprawdę w ich życiu, co mnie też bardzo bolało, bo one tak naprawdę, jak się ktoś pytał, to nie, mama pracuje, tatuś, nie? Tatuś to, tatuś tamto. Mhm. No i mnie to bolało i ja wiedziałam też, że nie dam rady dłużej tak pracować, bo nikt mi nie odda tego czasu z nimi. No ja nie cofnę czasu. No i mówię nie. A tutaj mówię, mam ten komfort, zawsze mogę sobie gdzieś, będzie trzeba, nie wiem, z dzieckiem nawet do głupiego lekarza pojechać, tak? Być przy tym dziecku. To jest też dla mnie istotne i dlatego też taka decyzja poszła.
1: Powiedzcie mi, jaki temat tutaj chciałbyście nam taki podrzucić, który jest ostatnio bardzo dla was ważny i dla klientek. Takie tematy, które są problematyczne. Które najbardziej u ciebie jest taki temat drażliwy, trudny dla klientek, czego nie rozumieją?
3: Ja myślę, że u mnie to cały czas się przewija temat pielęgnacji.
1: Mhm.
3: Cały czas jest to, że klientki nie są świadome tego, dlaczego się myje dwa razy skórę głowy. Mimo tego, że ten temat jest wałkowany, naprawdę, wiecie.
1: A dlaczego?
3: Dlatego, że pierwsze mycie nie oczyszcza nam tych włosków, tak? Dopiero przy drugim myciu, pierwsze mycie powinno się w ogóle robić bardzo szybko, na tyle, żeby się skupić na skórze głowy i usunąć to wszystko, co zdążyliśmy nagromadzić na tej skórze, a dopiero drugie mycie powinno być robione bardzo dokładnie, bardzo też dokładnie, ale też z użyciem tak jakby masażu troszeczkę, tak? Żeby tą skórę, tak, żeby to pobudzać wszystko, do tego, żeby te włosy, żeby ta skóra była fajna. Także no, nie
1: skończenie.
3: Większość osób się też, tak, dokładnie, większość osób się skupia na myciu długości włosa, to tak naprawdę ta skóra głowy jest ważna do mycia, tak? A nie długość włosa, no tutaj wystarczy piana, która nam wzleci i też będą dobrze umyte.
1: My i to jest podstawowy błąd.
3: Tak, to jest podstawowy błąd. Oczywiście potem jest to, że no wiesz, bo ja nie mam czasu nałożyć maski czy odżywki, a potem się dziwimy, że włosy są suche, że one są bardziej łamliwe, że one nie wyglądają estetycznie, tak? No słuchajcie, no nie da się, kurczę, no nie da się, samo się nie zrobi, tym bardziej jeżeli, no, włoski są rozjaśniane, czy gdzieś bardziej uwrażliwione, tak? Chociaż naszym ostatnim takim, myślę, odkryciem jest to, że większość naszych klientek była nieświadoma, że mają włosy kręcone.
1: Tak?
3: Tak, większość włosów, które się puszą, mają tendencję do skrętu.
1: Tak.
3: To widziałaś chyba też ostatnio, nie?
0: Kilka naszych takie klientek, metamorfozy, które przychodzą,
3: słuchajcie, i one mówią, nie, moje włosy się nie kręcą, nigdy się nie kręciły, one w ogóle nie są podatne i tak dalej. A ja już mocząc włosy, myjąc je na
2: już
3: myjce,
2: widzisz, co się może
3: ja
2: z nimi
3: widzę,
2: stać.
3: Tak, że one faktycznie, one chcą się kręcić. Nie, absolutnie moje się nie kręcą, słuchajcie. I faktycznie robimy odpowiednią pielęgnację do włosa kręconego i okazuje się, że skręt jest piękny. Mamy też taką klientkę, która trafiła do nas. Tak, tak. Ja uważam, że twoje włosy sprawdzić. Też się kręcą, tylko po prostu nie dajesz im odpowiedniej ilości miłości.
2: Moje raczej się nie kręcą.
3: Nie, ale mamy w ofercie również trwałą keratynową, więc jak zapuścisz włoski, to możemy spróbować. Także myślę, że każdy znajdzie u nas coś dla siebie.
2: Pojawi się zamiast Marty tym razem.
1: Zamiast Marty.
3: Jest moda kręcona.
1: No tak, bo to trzeba
3: włosy.
1: Troszeczkę posiedzieć wtedy,
3: tak,
1: żeby...
3: Tak, no, słuchajcie, większość klientek z prostymi włosami myśli, że te dziewczyny, które mają kręcone, one wstają rano i jest cudownie kręcony włos i on wygląda jak z lokówki. To tak nie jest, nie? To jest naprawdę dużo większa pielęgnacja włosa, tak? Dużo więcej kosmetyków, ugniatania, ale też suszenie w odpowiedni sposób, bo włosów kręconych nie suszymy normalnie takim podmuchem, tylko suszymy na dyfuzor. Słuchajcie, to jest naprawdę dużo pracy, ale efekt jest naprawdę fajny. A dla tych, które mają proste włosy, mamy właśnie też trwałą keratynową. A propos właśnie, tak jak tutaj wspomnieliśmy, Nature Eva, to też w tak zwanym portfelu tak. Beauty Skills, czyli firmy tej naszej głównej, pojawił się właśnie Johnny Verax, czyli trwała tak. keratynowa. Słuchajcie, dla nas to jest hit. Korzystają z niej nawet panowie i młodzież, bo produkt jest bezpieczny. Nie działa na zasadzie tak jak kiedyś, że doprowadzaliśmy do trwałego uszkodzenia włosa, tylko działamy na odkształcanie białka we włosie do wypłukania. 3-5 miesięcy w zależności od tego, jak kto dba, jak to wszystko działa. I no, nie uszkadzamy tego włosa. Więc
1: i też
3: to
1: jest tak długo siedzieć?
3: Nie, a troszkę krócej. Nie, przy nanoplastii faktycznie potrzebujemy tego czasu, ale to chodzi też o to, żeby zabieg był wykonany dokładnie. My możemy to zrobić szybciej, no niestety efekt będzie wiadomo jaki. Tak, a my tutaj, wiesz, no, wkładamy dużo miłości, żeby te pasma były idealnie proste i żeby to wszystko się trzymało. Są zabiegi, które się robi szybciej, w 2-3 godziny, ale no niestety efekt jest zdecydowanie krótszy. No i kondycja włosa potem też jest niezbyt fajna. A trwałą robimy, no zależy, wiadomo, od długości włosa, około 2,5-3 godzinki.
1: A u ciebie?
0: Moje zabiegi są troszkę szybsze.
1: A tak, z czym zderzasz się, jak przychodzą klientki, czego nie wiedzą? Największy problem?
0: Znaczy, no, z racji tego, czym też ja się zajmuję, no to największym problemem moich klientek jest starzenie się. One nie chcą się starzeć, chcą zatrzymywać ten proces. No i ja mam im w tym pomóc.
2: A ty masz
0: tak?
2: być wehikułem czasu i
0: tak, ja mam być wehikułem czasu i tak jest.
2: Tak.
0: 10 lat mniej pstryk. Nie, a tak serio, no tak, no, klientki bardzo ubolewają, tak, no, nie godzą się czasami z tymi zmianami, które zachodzą na skórze. Przede wszystkim kobiety, gdzie wchodzą w ten okres taki menopauzy, tak, no, hormony gdzieś tam już nie pracują, zaczynają opadać, tak, więc ta skóra też bardzo mocno dostaje w kość, jest wiotka, no, ta jędrność, no, ginie niestety. No i tutaj faktycznie poprawiamy tą kondycję tej skóry. No mam różne zabiegi, które na to wpływają. Przede wszystkim klientki, one chciałyby tu i teraz, tak? Tak jak tu mówimy, magiczna różdżka, 10 lat mniej. Nie do końca, to jest chyba największy problem wszystkich klientek, które teoretycznie są uświadomione przez te wszystkie portale, ale jedyna, najmniejsza ich świadomość jest taka, że to nie jest pstryknięcie palca. I nie potrafią zrozumieć, że to jest systematyczność, tak? Nie kończy się na jednym zabiegu, nawet nie kończy się na 2-3 zabiegach. To trzeba cyklicznie chodzić. Nawet jakbym miała do mnie przychodzić raz na 3 miesiące, raz na pół roku, ale niech przyjdzie, 2 razy w roku, ale niech przyjdzie, tak? Jak będzie tak chodziła, to wtedy faktycznie możemy mówić o efektach. A no jeżeli tak. przychodzi do mnie jednorazowo, albo nawet zrobi sobie jedną serię 3 zabiegów.
1: Przed Sylwestrem,
0: znaczy przed większymi imprezami staram się nie wykonywać zabiegów, bo to nie kończy się dobrze, bo im bardziej nam zależy, tym coś zawsze jest nie tak, a chodzi też o klienta, tak, że się nastawia i później no, skóra gdzieś tam płata nam figla, albo nie wiem, totalny siniak nam wychodzi, którego ciężko zakryć, więc lepiej przed imprezami takich zabiegów nie wykonywać. nagrywać, jestem przeciwna, ale robi sobie właśnie na przykład jedną serię i ona oczekuje, że ta skóra już później będzie przez następne 2 lata wyglądała super, nie? I, ale nie będzie nic z tym robić po prostu dalej. To nie działa tak. My się starzejemy z roku na rok. My możemy hamować proces starzenia się, ale nie zatrzymamy go. Nie jesteśmy w stanie zatrzymać.
2: Skóra wraca z powrotem do tego, co było.
0: To nawet nie chodzi o to, że wraca. Ona nawet może być poprawione, tak, ta jędrność, ale ten proces czasu idzie, tak? No i ten, dokładnie, czas robi swoje, skóra się starzeje. I dlatego trzeba nad nią pracować. Ja czasami widzę na przykład, jak klientki są systematyczne, i na początku nastawiają się na ten efekt taki wow, super od razu, ale później zaczynają rozumieć, jaki proces zachodzi w tej skórze. I na przykład przychodzi do mnie co powiedzmy 3 miesiące i dopiero po roku czasami ona patrzy i mówi, Boże, Pani Andrzejko, teraz ta skóra wygląda no po prostu rewelacja, ale ona dopiero po roku zobaczyła taką naprawdę taki efekt, nie taki chwilowy, nie? Bo jak zrobimy właśnie tam jedną serię, to ten efekt będzie chwilowy. My będziemy się cieszyć tym efektem, wow, super, super, super, ale później nagle to siądzie. No.
2: To tak jak z kondycją fizyczną, jak ćwiczymy, prawda?
0: Oczywiście.
2: Jeździmy na rowerze,
0: tak.
2: co jakiś czas, to ta kondycja jest utrzymana, organizm też inaczej pracuje, a jak przestaniemy, no to niestety.
0: Dokładnie. Mhm. Masa spada, dokładnie, mięsień
2: tak.
0: spada.
2: Wydajność też,
0: dokładnie.
2: Już oddech
0: masa
2: inny.
0: Masa tłuszczowa, tłuszczowa, tak. Tłuszczowa,
3: mięśniowa spada.
1: A jak jest z włosami, Kamilko?
3: No, powiem tak, z włosami to jest tak samo, no bo to tak naprawdę, no jeżeli my dbamy o tą kondycję włosa, robimy regularnie, chociażby takie właśnie, nawet i domowe zabiegi, tak, czyli regularnie nakładamy odżywki, maski i wszelkie jakieś tam pielęgnacje, no to ten włos, on zawsze będzie ładny, błyszczący, wygładzony, tak, ale w momencie, kiedy myjemy samym szamponem, który otworzy nam łuskę włosa, ale potem nie ma co tego zamknąć, no to no nie da się, słuchajcie, mamy cały czas ten włos suchy, matowy, on nie ma połysku, ale dużo też zależy od organizmu.
1: Chciałam dopytać
3: tak,
1: właśnie,
3: dokładnie.
1: Że to nie tylko jest,
3: nie.
1: że przyjdę i zrobię chemię, czy nie poprawię, ale też musimy dać coś swojemu organizmowi.
3: Tak, dokładnie. Bardzo dużą rolę odgrywa to, co się dzieje u nas w organizmie, bo
1: zaburzenia
3: my na przykład
1: hormonalne.
3: Zaburzenia hormonalne, tarczyca, gdzie mam wrażenie, że to jest po prostu
0: zmora
3: teraz wręcz naszych czasów, że bardzo dużo osób ma problemy z tą tarczycą, z hormonami, ale też pojawiają się niedobory żelaza. Wiele osób, teraz właśnie gdzieś spotykam się z tym, że te niedobory witaminy właśnie B12 i żelaza, czy bardzo niski poziom ferytyny, to jest coś, co bardzo mocno obserwujemy ostatnim czasem. I widzę to po włosach, bo włosy w momencie, kiedy organizm ma problem z żelazem, stają się bardzo suche, ale przede wszystkim też się łamią, kruszą. I to tak nadmiernie. U osób, które nigdy nie miały problemów, powiedzmy, z zapuszczaniem włosów, z kondycją, w momencie, kiedy to żelazo spada, to tak naprawdę, słuchajcie, w ciągu miesiąca, półtorej jesteśmy w stanie zauważyć
2: różnicę.
3: Włosy tak lecą, tak się kruszą, że to jest po prostu niewiarygodne, jak szybko możemy stracić włosy przy niedoborach właśnie żelaza, czy też niskim poziomie ferytyny. Także no to widzimy, ale no tutaj mówię, od środka tak, witaminy wszelkiego rodzaju, chociaż włosy tego nie potrzebują, jakichś tam naszych witaminy C i tak dalej. Ale mimo wszystko, jeżeli mamy chory organizm od środka, to tak naprawdę widać to po włosach, skórze, czy też paznokciach, tak? No bo mimo wszystko to jest to, o co też powinniśmy zadbać. No taka prawda, no, nie da się zrobić, bo my działamy tutaj powierzchownie, tak?
2: Tak?
3: Czyli możemy tutaj sobie używać odżywek, masek, jakichś tam olejków, żeby to wszystko zakryć, no bo to jest tak naprawdę troszeczkę zakrywanie, wiecie, włos jest martwym takim wytworem naszego organizmu, więc no wiecie, nie da się go uzdrawiać, tak?
1: No nie.
3: Możemy robić wszelkie, dokładnie, możemy gdzieś tam robić wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, żeby on wyglądał ładnie, jednak to, czy on rośnie, w jakim tempie rośnie i jak mocno rośnie, będzie miało wpływ od środka, tak? Dlatego dużo osób stosuje właśnie, ojej, super, jakieś tam zabiegi, tak? Robi gdzieś tam
1: może na
3: wcierki.
1: Trzeba i zrobić badania.
3: Tak, ja zawsze jak widzę, że ktoś ma problem z włosami, to odsyłam, mamy tam taką zaprzyjaźnioną panią trycholog od nas z Torunia i zawsze odsyłam, więc ona z tego, co się orientuje, w pierwszej kolejności każe zrobić badania.
1: Tak.
3: Żeby sprawdzić właśnie tarczycę i wszystkie poziomy jakichś tam witamin i minerałów. i od tego zaczynamy, tak? Ale mimo wszystko, no nie możemy, jeżeli ja słyszę od klientki, że ona, wiecie, je raz dziennie i to jest jedno jabłko, bo ona się odchudza, no to, to słuchajcie, no prędzej czy później, słuchajcie, spadną włosy, skóra będzie taka, a nie inna, a paznokcie będziemy mieli mięciutkie jak... Nie da się, słuchajcie.
2: Nie da się.
3: Nie, to wszystko musi grać, tak? Co z tego, że będziemy wcierać te wszystkie wcierki, jak tak naprawdę od środka nam nie ma co zmotywować tej cebulki, żeby ona się produkowała.
1: U ciebie jest tak samo?
0: No zdecydowanie, to co Kamila powiedziała, no tak naprawdę nasz organizm działa od środka, tak? Nie od zewnątrz tak naprawdę.
2: Tak, no skóra jest taką tylko takim, tym gdzie się stykamy ze środowiskiem. Prawda? Mm-hmm.
0: Tak, jestem bardziej narażone, tak, na środowiska jak najbardziej.
1: Ale powiedzcie tak na koniec, bo temat będzie kolejny już konkretny, o którym będziemy mówiły przy następnym spotkaniu. Gdzie wasz salon się mieści?
3: Nasz wspólny salon mieści się w Toruniu, przy ulicy Kwiatowej 4.
1: Czyli to są Wrzosy.
3: Wrzosy. Dzielnica Wrzosy, także mamy parking wokoło. Dojazd myślę, że też nie jest jakiś problematyczny, bo znajdujemy się tak naprawdę przy głównej drodze.
1: To jest skrzyżowanie.
3: Tak, no autobus mamy, wysiadamy. Tak,
0: przystanek jest przed nami, przed naszym wejściem.
3: Mhm. Także myślę, że tutaj nie, czy klientki mobilne własnymi autami, czy też te właśnie, które korzystają z komunikacji miejskiej, nie mają problemu, żeby
0: jest
3: do nas dotrzeć.
0: Jest też duży parking,
3: nie?
0: Bo jesteśmy też blisko Polmarketu, więc jakby parking Polmarketu jest ogromny i tam na spokojnie można...
2: Jest po drugiej stronie ulicy parking.
0: Tak.
1: Ciężko się zamówić do ciebie?
3: To zależy w jakim terminie. Jeżeli to są terminy przedświąteczne, grudniowe, to zapisy zazwyczaj zaczynały się lipiec, sierpień, a w tym roku, znaczy w zeszłym, minionym już roku, zaczęło się w maju. Ale to a propos, tak, a propos świąt.
0: No z racji tego, że ja od września dopiero funkcjonuję, więc jeszcze terminy są i także na spokojnie, jak ktoś chce się umówić, to termin znajdziemy, ale faktycznie kalendarz się zapełnia, co mnie bardzo cieszy.
3: To muszę przyznać, bo także klientki moje, początkowo takie troszeczkę nieufne, bo to wiecie, ktoś nowy się pojawił, a coś tam i tak mnie podpytywały, czy ja widzę, jak Angelika pracuje, czy dziewczyny są zadowolone i tak dalej, więc myślę, że teraz już moje klientki również się przekonały do tego, że...
1: Pierwsze
3: klientki tam już się pojawiają, bo one widzą, obserwują też tą pracę Angeliki, więc myślę, że tu już też część się przekonała i korzystają już moje panie właśnie z tych wszystkich tam zabiegów.
0: Jakieś tam grono tych klientek przyszło i już zaczynamy współpracę.
3: Mają też swoje jakieś tam miejsca, gdzie wcześniej wybierały na zabiegi i to też jest tak, jak ktoś ma swojego ulubionego, to nie zawsze chce przejść, ale myślę, że takimi małymi kroczkami właśnie idziemy do przodu, bo jak one wiedzą, że mogą w jednym miejscu zrobić, to już zaczynają.
2: Właśnie, to jest bardzo dobre rozwiązanie, skoro jesteście razem.
1: Tak, nie trzeba biegać po całym mieście.
3: Tak, jak już sobie biorą dzień wolnego, to tak mają od zera. Gdybyśmy miały większy lokal, myślę, że do współpracy byśmy też miały tutaj czy manikirzystkę, czy też masażystkę. To zależy, kto co lubi, ale tak, no marzy mi się taka rozbudowa.
1: Ale już nie macie miejsca.
3: No w tej chwili nie, ale może gdzieś tam są plany, żeby zmienić lokalizację kawałeczek dalej i żeby było nas więcej. W jednym miejscu takie faktycznie coś.
2: Centrum, takie centrum.
3: Tak, chciałabym, nie? Chciałabym. Mamy też taką, tą, czekamy w tej chwili na pozwolenia i wszystką tą taką otoczkę, jak to się mówi, nie fajną.
1: Biurową.
3: Mam nadzieję, że może nie w przyszłym, ale tak z półtorej roku dajemy sobie czasu, żeby to wszystko zrobić i chciałabym faktycznie, żeby pracowały tam osoby takie, wiecie, z którymi da się popracować, tak? Żeby każdy miał takie same zaangażowanie, jak właśnie my mamy z Angeliką. No, my rozmawiamy, to tylko jest tak, wiesz co, szkolenie, coś się tam pojawiło. Dla mnie to jest mega ważne, żeby być na bieżąco, żeby się szkolić. Dziwię się ludziom, którzy zrobili coś 10 lat temu i oni nie mają potrzeby doszkalania się, do uczania się. Przecież no ten rynek idzie bardzo mocno, nie? Dlatego dla mnie szkolenia to jest pierwszorzędna rzecz. Teraz mamy
1: u ciebie
3: właśnie...
1: jak rynek pędzi, to już się dowiedzieliśmy, a u ciebie?
3: U nas, kurczę, niesamowicie. Powiem wam, że co chwilę coś się nowego pojawia, jeśli chodzi o kosmetyki, o też firmy, które przychodzą, bo Kiedyś wiadomo, no była drogeria, była jakaś tam jedna, druga, trzecia firma i ten rynek był taki mały, tak? Mhm. A w tej chwili tych firm jest ogrom. Kosmetyków, które są wprowadzane. Chociażby o tutaj, a propos naszej nanoplastii, my będziemy mieli do końca roku też nowe kosmetyki, które będziemy mogli zaoferować naszym klientom, ale też salonom, które z nami współpracują. Mhm. Także myślę, że tutaj też bardzo mocno się Nature Iwa rozwija pod tym kątem. Teraz mamy 5 lutego w Warszawie świetny event dla osób wszystkich zainteresowanych. Chemia włosa, podstawy takiej trychologii. Słuchajcie, to jest naprawdę bardzo fajna rzecz, bo większość fryzjerów chce wiedzieć, jak to się robi. A my w tej chwili wychodzimy do naszych współpracowników, ale też salonów, czy też klientów, żeby mogli wiedzieć, dlaczego się tak dzieje.
2: No właśnie.
3: Tak, bo będzie nasz taki technolog z Brazylii, który będzie tłumaczył tą całą chemię włosa i te procesy, które zachodzą od podstaw. Mało firm to oferuje, naprawdę, na rynku. Każdy tłumaczy, zrób to, wyprostuj i będzie fajnie. A my chcemy, żeby te eventy pokazywały, dlaczego tak się dzieje, na co działamy. I tutaj 5 lutego właśnie mamy pierwszy event w Polsce. To będzie prawdopodobnie cykliczny taka oferta dla osób, które właśnie tak jak my, bardzo chcą wiedzieć, dlaczego to się dzieje, tak? Mhm. A nie tylko, no dobra, zrobię, klientka zapłaci i do widzenia, tak? Mnie to strasznie interesuje. Ja bym chciała drążyć, tak? Wiecie, ciągle mam mało, nie?
2: To tak jak ja drążę z pogodą, bo też opowiadamy o 8, dlaczego się dzieje tak w pogodzie, nie tylko same prognozy.
3: No właśnie, no bo wiecie, to jest takie powierzchowne. To może robić każdy.
2: Tak, to
3: ale
2: każdy
3: mimo wszystko
2: zrobić.
3: Ja
2: ale
3: chciałabym
2: dlaczego,
3: wiedzieć, dlaczego tak
2: ten
3: jest.
2: Ten proces
3: nie?
2: się taki, tak, a nie inaczej przebiega?
0: Czy też taka wiedza się broni, tak? Klientki przychodzą, one widzą, kto leje wodę, a kto faktycznie potrafi powiedzieć rzeczowo, co i jak. Bo no, naprawdę branża jest tak rozbudowana i tych salonów jest ogrom. Tak naprawdę przejdźmy się po Toruniu, na każdym rogu jest salon fryzjerski, jest salon kosmetyczny, czy tej medycyny estetycznej. Naprawdę jest tego ogrom. A jednak jeszcze wiele się spotyka tych klientek, które przychodzą, ja tam nie pójdę, bo tam w ogóle zerowe pojęcie, bo ktoś się właśnie nie szkoli, tak? Tylko na zasadzie zrobię zabieg, skasuję tyle, ile trzeba, niech idzie dalej. Nie patrzą tak daleko księżnie, że warto zadbać o tego klienta, bo on się odwdzięczy, tak? On będzie wracał, to jest fajne bardzo i dlatego, tak jak Kamila mówi, takie szkolenie się non-stop, się to właśnie śmiejemy, bo my wiecznie siedzimy i takie szkolenie jest takie, tu muszę pojechać. Ja już założyłam sobie osobną skarbonkę na szkolenie.
3: Tak.
0: Także mam wielką skarbonkę, ona stoi, więc jak ktoś chce mi kupić prezent i nie chce prezentu, wrzuć tam pieniądze. No bo no to też jest kosztowne, tak? Że każde szkolenie kosztuje niemało. Ale myślę, że to są takie pieniądze zainwestowane w siebie, bardzo istotne, ważne i fajne. Ja uwielbiam na szkolenia jeździć, zawsze się dowiadywać. Co jest jeszcze fajne w szkoleniach? Poznaje się innych ludzi z branży, którzy mają też inne doświadczenia.
2: Tak.
0: Się wymieniamy tymi doświadczeniami, poznajemy się, więc już też mogę tak kogoś zadzwonić. Słuchaj, a miałaś już taką sytuację i taką? No bo nie ze wszystkimi sytuacjami się jeszcze spotkałyśmy, tak?
3: To jest prawda.
0: Więc warto też zadzwonić, poradzić się, tak? I dlaczego nie? Więc jak najbardziej rozwój. Tak. Jeszcze raz
3: no
0: rozwój,
3: ja doświadczam też właśnie takiej sytuacji, o której Angelika teraz mówi, na szkoleniach, które ja prowadzę. Bo wiecie, ilość osób, które spotyka się na szkoleniu, pracuje, ja nie jestem w stanie przepracować na każdym kosmetyku, który się pojawia na rynku. I w momencie, kiedy przyjeżdżają dziewczyny, które pracują na tych kosmetykach, to ja już wiem, czy one są zadowolone, z czego są zadowolone, jakie tam są składy, chociaż część osób nie wie, nie ma pojęcia, jakie są składy, czy to one są bogate, czy nie. W większości kosmetyków mamy tam powiedzmy 5 do 6, 8 składników aktywnych, które faktycznie dobre rzeczy robią tym naszym włosom, a tak jak chociażby tutaj Johnny, marka, którą wprowadza między innymi też Nature Iwa, jest od 14 do 16 tych składników aktywnych. Dla mnie to jest w ogóle mega bogactwo tego, gdzie większość ludzi nie zgłębia tego. Słuchajcie, oni ich interesuje cena, opakowanie i czy włosy są po nich miękkie, czy nie.
1: No, tak.
3: Tak, no tak to działa, tylko wiecie, no klient nie musi tego wiedzieć. To jest moje zadanie, dlatego dla mnie jest ważne, żeby dobrać pielęgnację do włosa, to ja muszę wiedzieć, czy te kosmetyki mają emolienty, czy też proteiny, czy humektanty, czego te włosy potrzebują i co ja im mogę dać, tak? Bo nie każdy był taki szał, pewnie pamiętacie, na olej kokosowy używany do jedzenia, do włosów, do ciała, do wszystkiego, gdzie większość osób nie toleruje tego. Włosy przede wszystkim nie tolerują.
1: Tak. Ja tak miałam.
3: No tak, no bo twoje włosy tego nie potrzebują, tak?
1: Nie.
3: No, dlatego mówię. Ja jako, tym bardziej osoba, która prowadzi szkolenia, ale też dla moich klientek, ja lubię tą wiedzę zgłębiać. Dla mnie to jest ciekawe i też nie chciałabym, żeby moja klientka mnie zaskoczyła. Słuchaj, jest jakiś tam nowy produkt, a ja o nim nie słyszałam. Słuchajcie, dla mnie to jest takie faux pas. Myślę, że nie byłoby to dla mnie przyjemne. Wiadomo, że one mnie o coś tam pytają i jednym uchem wpada, drugim wypada, ale ja ostatnimi czasy łapię się na tym, że wykupuję szkolenia, których nie potrzebuję, tylko po to, żeby dowiedzieć się, co ktoś nowego wymyślił. Słuchajcie, nie pracuję, no wchodzą takie...
0: sytuacji jest też mnóstwo, to też się zderzyłam z tym właśnie, że klient przychodzi, bo ja widziałam na internecie takie coś i mi się zapala lampka, o czymś nie wiem, nie? Mhm. I to jest właśnie później szukanie.
3: Tak.
0: O czym ona mówiła, bo... No mówię...
1: A jak wychodzicie z tego, z twarzą?
0: Znaczy, to prosta jest odpowiedź. No, my nie jesteśmy w stanie wszystkiego wiedzieć, tak? I no, tak jak Kamila mówi, każdego kosmetyku, każdego produktu, my nie jesteśmy w stanie poznać, no bo też nie będziemy zamawiać z każdej marki produkt i go testować na ludziach, tak? No bo jakby nie o to chodzi. Jeśli ja mam marki, z których jestem zadowolona i wiem, że na nich praca mi odpowiada, no to ja nie mam potrzeby zmian, tak? Jeżeli faktycznie wychodzi coś nowego, oczywiście gdzieś tam sprawdzam i tak dalej, ale jeśli widzę, że no jakby no jest kolejny produkt z rzędu, który tak naprawdę no nie zrobi mi różnicy i mój produkt dalej nie jest gorszy od tego, tak, a nawet bym powiedziała lepszy, to ja nie mam potrzeby brania tego produktu, tak? No a klientki przez to, że naoglądają się, bo ktoś akurat wrzucił mnóstwo pieniędzy w marketing i wyświetla się to na każdej reklamie, to on przychodzi i on jest znawca wtedy, nie? Mhm. Bo on zobaczył tą reklamę a zna pani ten produkt? On jest znawca, ten klient.
3: Ale no okej, okay,
0: widziałam,
3: składy,
0: mniej więcej znam, no nie potrzebuję, nie jest on jakiś tam faktycznie górnolotny, czy tam z górnej półki, żeby jakby się nad nim pochylić, tak? Więc to jest jakby normalne, że my też nie wszystkie, jakby o wszystkich produktach wiemy wszystko, tak?
3: No w takiej sytuacji właśnie, wiesz, no my czytamy też składy. Ja przynajmniej staram się, tak? Mam też do tego aplikację. Wiadomo, no nie znam tej łaciny na tyle, żeby każdy produkt znać, ale też producenci, no wiadomo, są na tyle cwani, że jeżeli coś poszło hejtem, to zamieniają to inną nazwę, tak, inną dokładnie, nazwę. Jest ten sam produkt, tak, ale zamieniamy go na coś pod inną nazwą i wtedy wchodzi w składy, dlatego ja mam aplikację, która rozczytuje mi też takie składy, jest mi łatwiej. Większość tych produktów już znam, jestem w stanie ocenić, tak, czy te konserwanty, które są zawarte, są dobre, niedobre, co zawiera. Ale jak już jest coś nowego dodanego, to wtedy korzystam z aplikacji, która mi mówi, tak, to jest dobre, to jest niedobre, ułatwia życie. Ale tak, no klientki nasze, wiadomo, one czytają, one się tym interesują, przeglądają, więc jeżeli już dochodzi do takiej sytuacji, też na szczęście jest to bardzo rzadkie, to wtedy proszę ją o podesłanie składu, sprawdzam i wtedy mogę się wypowiedzieć.
1: Kogo chcecie pozdrowić na koniec?
3: Ja myślę, że nasze klientki tutaj głównie.
0: Zdecydowanie.
3: Tak, bo myślę, że bez nich to też po części no, nie byłoby nas, tak? One są naszym takim motorem do tego, żeby się szkolić, ale przede wszystkim no, do tego, żebyśmy mogły ten salon prowadzić. Także myślę, że tak, że tutaj nasze klientki obecne, ale też
0: i przyszłe,
3: tak, dokładnie.
0: Panów również pozdrawiamy oczywiście, bo też są naszymi klientami. Jeszcze jest to małe grono, ale jest, z czego bardzo się cieszę. Także jak najbardziej pozdrawiamy. Tak. No i myślę, że mężowie też tutaj zasługują na nasze pozdrowienie. Tak. Więc ich również pozdrawiamy.
1: A naszymi gośćmi były?
0: Angelika Kowalska
3: i Kamila Brawińska.
0: Tak.
3: Kamila Brawińska, Salon B&B.
1: Dziękuję.
2: A my bardzo dziękujemy za dzisiejszy program i zapraszamy na kolejny.

0: Witam Państwa serdecznie z naszej Hildegardiańskiej kuchni. Witaj Łukaszu.
1: Witam również.
0: Już dzisiaj widzę mięso na stole, także myślę, że dla wielu...
1: Coś zjemy.
0: Tak, smakoszy mięsa to będzie posiłek w sam raz. Także co dzisiaj nam ugotujesz?
1: Dzisiaj mamy polędwicę cielęcą. Dobry to wybór?
0: No, nie dla wszystkich, jak się okazuje. Hildegarda bardzo szczegółowo określa, dla kogo jest dobra, dla kogo jest niedobra. I osoby, które są bardzo wychłodzone, mają słabe krążenie, no niestety cielęcina i wołowina może je wychłodzić. Natomiast dla osób takich pełnokrwistych, jak najbardziej...
1: To znowu dla mnie, Danie.
0: Tak, jak najbardziej cielęcinka będzie się sprawdzała. Ale też trzeba ostrożnie z chorobami układu krążenia, także żeby nie przesadzić. Czyli tego mięska nie za dużo w diecie.
1: No, to mięska nie za dużo, będzie sporo kasztanów. Kasztany to na pewno dobre.
0: Świetnie, tak. Dobrze, że nie samo mięso, sam kotlet, bo to najprościej wrzucić na patelnię. Wielu z nas ulega takiej pokusie, że szybciutko pokroimy, usmażymy i to jest nasze danie. A tu jednak widzę, że w otoczeniu będzie.
1: Szybko to zrobimy. To będzie proste danie. Proszę się nie przerażać. To nie jest tak, że to będzie bardzo skomplikowane. I będziemy to robić bardzo długo, bo to będą takie grubsze medaliony z polędwicy cielęcej z takim gulaszem z pietruszki i kasztanów. Ale z racji tego, że i pietruszka, i kasztany są słodkie, to zakwasimy limonką.
0: Super.
1: Dodamy, zrobimy taką emulsję z limonki, świeżego masełka i świeżych ziół. A na wszystko odrobinę płatków migdałowo. Zaczynamy gotować.
0: No, ty się zabierasz do roboty, a ja tu jeszcze... Przypatrzę się tym Twoim składnikom.
1: Tak?
0: Pietruszka, korzeniowe. Myślę, że Hildegarda byłaby zadowolona. Natomiast jeżeli chodzi o natkę pietruszki, to jest ciekawostka, bo ja mówiłam Ci, że wiele...
1: Takie dosyć słuszne, nie?
0: Słuszne, tak.
1: Tak, nie oszczędzamy.
0: Że w zasadzie większość surowców Hildegarda woli i zaleca w formie ugotowanej, zblanszowanej, czy jakoś tam już wstępnie przerobionej. Natomiast jeżeli chodzi o nać, akurat jej dzisiaj tu nie mamy, no to jednak mówi, że nać świeża, surowa będzie lepsza niż ta już wrzucona na przykład do rosołu czy na patelnię. Natomiast pietruszkę jak najbardziej musimy przygotować w formie przetworzonej, żeby nasz organizm mógł ją strawić. No kasztany to jest jeden z produktów ulubionych świętej Hildegardy. W naszym kraju z tymi kasztanami jest problem, także też uprzedzam Państwa, bo często jak chcemy je kupić na surowo w łupinach, to zawierają dużo pleśni. Podróżują na długie dystanse i po obraniu widać pleśń i trzeba uważać, bo organizm z tą naszą pleśnią sobie nie umie poradzić. Także dlatego no, są takie też owoce, których Hildegarda nie poleca, jak na przykład truskawki, bo one też bardzo szybko łapią tą pleśń.
1: Na tym ubolewam.
0: Tak. I to wszystko chodzi o to, że ta pleśń niestety jest bardzo trudna do usunięcia i trzeba być bardzo ostrożnym. Zresztą mówiliśmy wczoraj o surowcach, prawda? Że jakość surowców to jest pierwsza sprawa, na którą trzeba zwrócić uwagę. Więc mam nadzieję, że to mięsko w solance wymoczyłeś.
1: Ale oczywiście.
0: Nawet jak nie, to mi się nie przyznasz.
1: Wymoczyłem.
0: Wymoczyłeś, no właśnie, więc zachęcamy Państwa do używania wody z solą zimnej. Jeżeli mamy taki większy kawałek mięsa, to na pewno minimum godzinkę warto, żeby w tej solance mięsko nam się przemacerowało i oddało te nieczystości, metale ciężkie, jak i zanieczyszczenia pozostałości po herbicydach, pestycydach i co oni tam jeszcze sypią.
1: A my zaczynamy smażyć mięsko. Trafia mięsko na patelnię. Lubię ten dźwięk. Do tego będziemy razem to trochę opiekać, tak?
0: Aha.
1: Patelnia musi być rozgrzana, ale ona nie może być jakaś przesadnie,
0: no
1: żeby
0: właśnie
1: nam zaraz tego mięsa nam nie spaliła.
0: Nie spaliła.
1: Tak. Pietruszka totalnie surowa, ona nam się skarmelizuje. Te warzywo będzie bardzo al dente, ale przez to będzie bardzo smaczne.
0: No uczę się od Ciebie techniki kulinarnej zupełnie w innym wydaniu niż stosuję w domu.
1: Na to wszystko odrobinę świeżego tymianku.
0: No rewelacja, nawet na patelni to inaczej wygląda niż u mnie w domu.
1: Rozgnieciony ząbek czosnku.
0: Czosnek Hildegarda bardzo lubi, w formie świeżej oczywiście najbardziej, jeżeli on jest tak młody. Natomiast jak już w zimie traci nam troszkę tej mocy swojej, jak to opisuje święta Hildegarda, to warto go właśnie na patelni czy w jakiś w zupie dodać mu tej mocy i wyciągnąć znowu.
1: A my właśnie chcemy, żeby on oddał nam swój aromat, a nie do końca chcemy, żeby później gdzieś zabrudził nam danie, jak jest. Jasne. Dlatego rzucam w takim ząbku. Po prostu jak będziemy chcieli, to go zjemy, a jak nie, będzie można łatwo go
0: usunąć.
1: O, piękny złoty kolor. Ja wiem, że Hildegarda lubi mięsa bardziej wypieczone, nie?
0: Myślę, że tak, dlatego, bo one surowe mogą nam zafundować jakichś pasażerów na gapę, wiesz.
1: Rozumiem.
0: Jakieś pasożyty, z którymi później będziemy walczyć, więc rzeczywiście lepiej to dokładnie wysmażyć czy przygotować, żeby nie mieć niespodzianek, szczególnie osoby ze słabym przewodem pokarmowym, bo ten kwas solny powinien dezynfekować nam jedzenie, ale nie u wszystkich jest w stanie to zrobić, jeżeli to pH żołądka się podwyższa. Ziele teraz dodajesz.
1: I listek.
0: I myślę, że ten tłuszcz też wyciąga z ziół ten aromat.
1: Tak. I właśnie po to wszystko to było, jak w tłuszczach się aromaty rozpuszczają.
0: Rozpuszczają, tak.
1: Dlatego jakby one są nam też potrzebne. Kasztanem rzucimy na samym końcu,
0: jak już
1: będziemy tak naprawdę doprawiać to nasze danie. Ale tak jak wspomniałem, i pietruszka, i kasztany są słodkie. Dlatego będziemy potrzebowali odrobinę skórki z limonki do aromatu, a później nawet tych cząstek limonki, żeby to nam zakwasić. A tu jeszcze trochę dam właśnie tej limonki teraz. Ona podbije nam jeszcze ten smak. Opiekamy to z każdej strony. Patelnia nie za gorąca. Ja osobiście lubię tak mięso medium rare.
0: Ja się boję.
1: Ty się boisz?
0: Tak.
1: Ja jestem ryzykantem. Jeżeli chodzi o jedzenie. Znaczy tylko przy tym.
0: Ja patrzę, jaki ty masz tu fajny sprzęt. Pokażę może telewidzom, bo kurczę, pierwsza spotykam się z czymś takim.
1: To jest tak zwany zester.
0: No właśnie, do...
1: Do skórek.
0: I bardzo sprawnie z tą skórkę wtedy pozyskujesz do potrawy.
1: Tak. Dosłownie tak. Proste danie, szybkie. Lekko przypieczona pietruszka. Ona już zaraz będzie dobra do zjedzenia.
0: Zapachy już tutaj roznoszą się. Musicie nam Państwo zaufać, bo...
1: Znaczy, jak spróbujecie zrobić to w domu, to poczujecie.
0: Oczywiście.
1: Tylko pamiętajmy, patelnia nie za ostra. Wygląda też filmowo.
0: No a co z bokami, Łukasz? One tak mają zostać? Tylko
1: one się opiekają.
0: One się opiekają z drugiej strony.
1: Pamiętaj, że my chcemy, żeby to mięso nie było mega dopieczone. Ja jeszcze później za chwilę dodamy kasztany i za chwilę dodamy świeże masło i zrobi się taka emulsja. Tu odrobinę takiej limonki, która się też lekko przykarmelizuje.
0: No rewelacja.
1: A przede wszystkim nam zakwasi troszeczkę ten sos, nie?
0: Smak na pewno będzie ciekawszy z tą limonką.
1: Tak, no bo kasztany są słodkie. Same z kasztany sobie przy pierwszym podaniu mogę powiedzieć, że mogą mnie urzec.
0: Myślę, że nie wszystkim mogą przypaść do gustu, bo one mają taką też specyficzną konsystencję. Natomiast bardzo będą wspierać nasz organizm. Hildegarda mówi, że one praktycznie w 100% przez zdrowy organizm powinny być przyswojone. Sposób przygotowania...
1: Opiekę ci trochę, tak?
0: Tak, o dziękuję.
1: Żebyś była zadowolona. Żeby nie było, że nie słucham rad.
0: Ale wiesz co, kasztany właśnie w różnej formie też wzmacniają różne narządy. Ona bardzo ciekawie i precyzyjnie to określa. Na przykład mówi, że surowe, czyli mąka kasztanowa, na przykład będą odżywiać pusty mózg. To cytat.
1: Pusty mózg.
0: Tak, w formie pieczonej.
1: Ale taki, który nie przyswaja wiedzy, czy co?
0: Znaczy będą też, w formie pieczonej, w formie surowej będzie wspierać serce. Więc ta forma u niej gotowane też inaczej, więc ta forma u niej jest bardzo ważna. W jaki sposób w taki sposób, jak chcemy, żeby nam pomogły, tak je musimy przygotować.
1: Ale pamiętamy, że kasztany są słodkie i
0: tak,
1: robiąc na przykład ciasto do szarlotki, Dodajemy mąkę kasztanową i wtedy niepotrzebna już nam inna słodycz.
0: Tak, myślę, że to jest dobry pomysł, aby tutaj tą twoją szarlotkę zaprezentować bez cukru, w zdrowszej wersji.
1: Kiedyś zrobimy.
0: Tak.
1: Natomiast... Robi nam się taka emulsja, ale żeby ta emulsja powstała, żeby to wszystko zebrało to masełko, musimy dodać odrobinę
0: wody
1: lub winka, kto co woli. Hildegarda nie jest przeciwna winu, tak?
0: Nie, jak najbardziej. Wiesz, to też była jakiś swego rodzaju dezynfekcja za jej czasu, bo w średniowiecze z tą higieną miało troszkę problemów, więc też ludzie łapali choroby ostre, w przeciwieństwie do naszych czasów, kiedy my głównie mamy choroby przewlekłe. I z tym się borykamy, większość z nas. Kasztany też właśnie w tej formie surowej wykorzystujemy na rekolekcjach z postem. Jak człowiek słabnie, to właśnie taką można zrobić sobie papkę z surowej mąki, żeby wzmocniła
1: organizm. Czyli jak ktoś wybiera się na pielgrzymkę, to nie kupuje sobie batonów, tylko kasztany.
0: Rewelacja, widzisz jak szybko się uczysz, dokładnie. I wtedy wystarczy troszkę porzuć, połączyć to ze śliną właśnie w formie surowej i ona nas będzie wzmacniała. Oczywiście można jeszcze wtedy zaopatrzyć się w galgant, mieć zawsze go pod ręką, jak tylko słabniemy.
1: No powiem to... Ci, że no w sumie mamy gotowe.
0: Mamy już gotowe. No rewelacja. Proste danie.
1: Wygląda dobrze.
0: Zapaszyste.
1: Ach, nie jeszcze lepiej. Z połączenia masła i wody powstaje emulsja, czyli tak naprawdę ten sos, o który też nam chodzi, bo to, żeby to ładnie wyglądało. Mm-hmm. Pietruszka na pewno już jest dobra do zjedzenia. Ona nie potrzebuje długiej obróbki termicznej. Kasztany, nie chcieliśmy ich rozgotować, złapały tylko temperatury, bo one już są przygotowane wcześniej. Możemy spokojnie nakładać.
0: Nie wiem, czy to spokojnie, bo to wiesz, ślinka leci.
1: Myślę, że damy radę. Mamy taki gulasz.
0: Ale jaki to dobry pomysł właśnie, ta emulsja na masełku.
1: Tak, i to rewelacja. Samo zdrowie.
0: Tak jest. Zdrowie.
1: A jakie smaczne przy okazji. To spróbuję. I ta limonka, nie? Bo teraz emulsja jest leciutko kwaskowata, nie? Ale jak zjemy właśnie z tą pietruszką słodką i kasztanami, na pewno dobrze się zbalansuje, nie?
0: No tak.

0: Hildegarda jest Jagnięcina.
1: Tak?
0: Tak. Płateczki
1: Teczki są
0: migdałowe.
1: dobre do wszystkiego.
0: Tak. A potrawie nadają fajnego wyglądu.
1: Odrobinę świeżego jeszcze pieprzu. Czy ktoś ma ochotę?
0: I danie gotowe.
1: To ty próbuj.
0: Tak jest, pietrucha.
1: Pietrucha i pietrucha z tym sosem.
0: To jest to, tak.
1: Czy balansuje się z tą limonką?
0: O, rewelacyjnie.
1: Dobrze wypieczone, tak jak trzeba.
0: No rewelacja, widzisz? Ty jesz głównie mięsko, ja tą resztę i w domu się można podzielić. No jak? To, co chciałeś, to masz.
1: Nie zepsuliśmy tego mięsa. A to najważniejsze, mając dobry produkt, nie wolno go zepsuć.
0: Zapraszamy do gotowania. Dziękujemy.

0: Bajkowa kuropatwa.
1: Bajkowa kuropatwa, 19:30. Witamy Was bardzo serdecznie. Bardzo ciepło. Poniedziałkowy. No wieczór, już wieczór, tak, wieczór. Już niedługo. Lato się powoli toczy dalej. Zmierzamy wolniutko do jesieni. Co ja tutaj o jesieni mówię, jak to tak chłodno na dworzu, prawda? Poniedziałek, 6 dzień lipca. Kocia szajka i zaginione bajki. Agata Romaniuk. Kolejny rozdział przed nami.

Następnego dnia rano koty od razu zabrały się do działań śledczych. Po kilku godzinach wyprężonej pracy Walerka zarządziła przerwę. Komando z Pikselem, Morfeusz i aspirantka Kurczy wdrapali się po drabinie na dach budynku Oka. Morfeusz słyszał, że jest porośnięte trawą i bardzo chciał to zobaczyć na własne oczy. Rzeczywiście, na wysokości drugiego piętra, na płaskim dachu nowoczesnego gmachu były trawniki i ścieżki wysypane żwirkiem. Trochę jak elegancka kuweta, zauważył Morfeusz, ale gdy zobaczył minę Walerki, nie pociągnął tego wątku. Zamiast tego rozłożył koc, który pożyczył od Dosi Kojzar. W sumie wiosenny piknik na dachu to nie jest zły pomysł. Morfeusz cieszył się, że wziął kruche ciasteczka, które sam upiekł. Był z nich bardzo dumny, bo przypominały szczurze ogony zwinięte w precelki. Różowy lukier dodawał im pięknego blasku. Kot oblizał wąsy ze smakiem. Sprawdziłam, nikt nie majstrował przy zamku, czyli ktoś otworzył magazyn kluczem, ale tym zajmiemy się za chwilę. Najpierw motyw, powiedziała Walerka i założyła okulary przeciwsłoneczne. Jej rude włosy lśniły w słońcu niczym miedź. Piksele, proszę o raport. Jeden z braci włączył tablet, który skonstruował samodzielnie z blaszki na wypieki i kawałka lustra. Działał na baterie słoneczne, więc nie potrzebował kabla. Melduje, że zadanie okazało się bardzo łatwe, oznajmił siadając między Walerką a Morfeuszem. Choć internet aż pęka w szwach od spiratowanych bajek. W dodatku, na nielegalnych aukcjach sprzedaje się oryginalne taśmy, a nawet pojedyncze rysunki postaci. Nawiązaliśmy kontakt z niejakim Mikserem. To kot z Katowic, który prowadził klub kreskówek Oreksiu i tropi wszystko, co jest z nimi związane, wtrącił drugi Piksel. I co? Morfeusz nie mógł wytrzymać. Wie coś na temat zaginionych puszek z taśmami? Nie. Starszy Piksel pokręcił głową. Ostatnia próba sprzedaży rzekomo prawdziwych taśm miała miejsce 2 lata temu, a i tak okazały się fałszywe. Nasze bajki nie trafiły na czarny rynek w kocim internecie. Może jeszcze nie trafiły? Zapytała Walerka, wystawiając piegowatą twarz do słońca. Może, przytaknął młodszy Piksel. Będziemy monitorować sytuację. Jesteśmy w kontakcie z Mikserem i ustawiliśmy alerty. Czyli co? Nie zrozumiał Morfeusz. Czyli powiadomienia. Chodzi o słowa kluczowe. Jeśli ktoś wrzuci do internetu na przykład hasło bajki Reksio sprzedam, będzie o tym nas informować sprzęt. Cyberkociołapka je wyłapie. To taki specjalny program. Mikser go napisał. Okazuje się, że ten kot jest świetnym programistą. Komando spłukiwał głową na znak, że w pełni ufa braciom, jeśli chodzi o trzymanie łapy na pulsie. Teraz przyszła kolej na Morfeusza i Walerkę. Nie mieli jednak wiele do powiedzenia. Przesłuchania pracowników nie przyniosły większego rezultatu. A z kim rozmawialiście? Może jednak da się z tego wyciągnąć jakieś tropy? Zapytał komando z nadzieją. Dosia Kojzar jest poza podejrzeniem, bo to przecież ona razem z Morfeuszem odkryła kradzież. Oczywiście poza nią. Nie można nikogo wykluczyć, a na wszelki wypadek przesłuchaliśmy wszystkich, którzy mogli mieć dostęp do archiwum bajek, wyjaśniła Walerka. Dyrektor Szyszka wyjechał służbowo do Pragi już w piątek, co potwierdziliśmy w hotelu. Wrócił do Bielska dopiero w niedzielę na spotkanie z nami. Alojze Polo, Gwoźny, który ma zapasowy klucz, przysięga, że nikomu go nie dawał. Co więcej, zawsze nosi wszystkie klucze przy pasie, nie pozostawia ich w studiu. Dlatego nie jest możliwe, żeby ktoś w weekend posłużył się jego kluczem, zrelacjonował Morfeusz. A można mu wierzyć? Zapytał jeden z bliźniaków Pikseli, przyglądając się zdjęciu Woźnego, które ukradkiem zrobił godzinę wcześniej. Ma takie wielkie sumiaste wąsy, może sztuczne? Ależ skąd? Oburzył się Morfeusz. To bardzo porządny człowiek. Pracuje w studio już pół wieku. Płakał żywnymi łzami na wieść o tym, że zaginęły bajki z Reksiem.
Sztuczne łzy to żaden problem, mruknął pod nosem drugi Pikser, a jego brat pokiwał głową. Też nie byłbym przekonany o niewinności woźnego Poloka. Kto nam jeszcze został? Komandos uciął dyskusję, która zdawała się do niczego nie prowadzić. Został nam kierownik pracowni cyfryzacji, powiedział starszy Pikser. Pan Szeklik, ale to na pewno nie on. Z każdą puszką filmu obchodzi się jak z porcelaną. Zna wszystkie postaci, każdą bajkę i nosi breloczek z Reksiem. Na pewno nie miał z tym nic wspólnego. Walerku, czy przesłuchaliście pana Szeklika? Zapytał komandos. Tak. I płakał tak samo jak Alojzy Polok. Coś płaczliwi ci pracownicy studia, zdziwił się szef kociej szajki, po czym potarł nos łapą. Oni bardzo po prostu kochają Reksia, powiedział Morfeusz i westchnął. Tak jak ja. Komandos chrząknął i zerknął na zegarek, który nosił na prawej łapie. Musimy jakoś inaczej podejść do tego śledztwa, bo utknęliśmy w martwym punkcie. Za pół godziny spotykamy się z Bronką, Lolą i Poziomką. Trzeba przewietrzyć głowy i futro. A gdzie jest Precarek? Zapytał nagle zaniepokojony Morfeusz. Czy poszedł z dziewczynami na malowanie pazurków? Nie. Byłem pewien, że jest z tobą, Morfi, i że jakoś zorganizowałeś mu czas, odpowiedział z lekkim wyrzutem komandos. Do jasnej szczurzanny, zamiałczał przeraźliwie Rudzielec. Zgubiłem Precelka. Spokojnie, kiedy widziałeś go po raz ostatni? Walerka położyła dłoń na grzbiecie kota. W starym budynku studia.

Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda. Minęła 20 na zegarach, czas na dzisiejszą wieczorną prognozę pogody. Serdecznie Państwa zapraszam. W tej chwili złowieś małej okolice 17,3 stopnia, temperatura odczuwalna 14 stopni, a słońce zajdzie 14 minut po godzinie 21. Godzinę temu najcieplej było w Rzeszowie, 22 stopnie, najchłodniej w Chojnicach i w Zakopanem, 14,3 stopnia. A dziś w nocy czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 10 stopni na południowym wschodzie i w rejonach podgórskich do 16-17 na zachodzie i południowym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, na pozostałym obszarze porywisty z kierunków zachodnich. A we wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami także opady deszczu, w południowej połowie kraju lokalnie burze, miejscami wysokość opadów do 20 mm i temperatura maksymalna od 16-17 stopni na północy i północnym wschodzie do 23-24 na południowym zachodzie i południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami dość silny, na wybrzeżu także silny do 40 km na godzinę, a w porywach do 70. I jutro także z kierunków zachodnich. W nocy termometry wskażą od 12 do 13 stopni na ziemi chełmińskiej, a jutro około stopni 19. Nieco słabszy wiatr. Tyle prognozy pogody, 2 minuty po godzinie 20, a już za chwilkę dzisiaj program Analogowa Kuropatwa. Zaglądamy w tajemnicę o wampirach dzisiaj. Tak, zapraszam.

Dzień dobry Państwu. Tak jak już Pani powiedziała, większość osób mnie pewnie kojarzy z innym tematem, z Nadwiślańskim Urzeczem, prawda, bo też się nim zajmuję i cały czas pokazuję tą tożsamość Wawra, nie tylko związaną z linią kolejową z 1877 roku, ale też z tym planem wiślanym, prawda, i pokazuję, że te wszystkie wsie typu Falenica, Miedzeszyn to były dawne wioski nadwiślańskie i związane są z tą najstarszą osią osadniczą właśnie nadwiślańską. Ale antropolog to taki zawód, który ogarnia bardzo wiele tematów, nie tylko z pogranicza etnologii, etnografii, ale też przede wszystkim antropologii fizycznej, takiej biologicznej, czyli zajmujemy się szczątkami ludzkimi, rekonstrukcją życia dawnych ludów, populacji. I stąd tematyka badań antropologicznych jest wielowymiarowa. Mój świętej pamięci profesor Andrzej Wierciński zawsze mówił, że antropologia jest jak ameba i tymi mackami wszędzie się gdzieś tam wciśnie, prawda? Także proszę się nie dziwić, dlaczego akurat taki temat. Temat jest związany z moją pracą magisterską, czyli dość odległymi już czasami. Była ona właśnie związana z nietypowymi pochówkami, które występują na terenie Polski. Ponieważ jest tak, że czasem archeolodzy, którzy kopią cmentarzyska, bo w odróżnieniu od cmentarzy wszystko, co działo się we wczesnym średniowieczu i wcześniej, nazywamy tego typu obiekty cmentarzyskami, a więc pozostałościami po dawnych cmentarzach. I badając takie cmentarzyska, oni czasami natrafiają na jakieś dziwne groby, odróżniające się swoim wyglądem od reszty. Przykładowo obrządek we wczesnym średniowieczu, już za czasów chrześcijańskich, polegał na tym, że chowaliśmy się, nie paliliśmy swoich ciał, tak jak to było wcześniej, chowaliśmy się w pozycji wyprostowanej i z głową często w kierunku zachodnim, czasami w kierunku kościoła, który się znajdował gdzieś tam w pobliżu. No więc taki pochówek, który nas zaciekawi, powinien wyglądać jakoś inaczej, a więc albo leżeć poza cmentarzem, albo jego jakieś wyróżniki są na tyle dziwne inne, że przeważnie określano tego typu groby jako pochówek, przykładowo 450, różnił się swoją formą i wyglądem od reszty. Być może jest to grób na przykład upiora albo jakiegoś tam właśnie wampira. Przy czym dotychczas nie powstała żadna taka synteza tego zjawiska, zarówno skąd się w ogóle wiara w wampiry mogła wziąć, w upiory, jak też nikt tak zbiorczo nie dotarł do tychże pochówków. No ja przez swoją pracę właśnie magisterską, później uzupełnianą o różne nowe odkrycia, postarałem się dotrzeć do wszystkich tych szkieletów, które były interesujące i zajrzeć im w oczy prosto, czy coś jest z nimi nie tak. Mówię oczywiście nie tak w sensie antropologicznym, prawda? Czyli czy te osoby posądzone o bycie wampirem jakoś się w jakiś sposób odróżniały od reszty społeczeństwa. I to w zasadzie jest taka główna tematyka, która przyświecała mi w wydanej w zeszłym roku książce Wampiry w średniowiecznej Polsce, którą chciałem tutaj właśnie Państwu zaprezentować też, dlatego że zawsze poruszany jest aspekt taki, że wampiry jako wierzenia przedchrześcijańskie przykładowo, czy też no, raczej się widzi w jakichś reliktach dawnych pogańskich wierzeń, a rzadziej się rozpatruje zjawisko wampiryzmu na gruncie wiedzy medycznej antropologii, prawda? A wydaje się, że może to stanowić taki swoisty klucz do wyjaśnienia tychże dziwnych pochówków. No ale idźmy dalej, żeby troszeczkę było jaśniej.
Tutaj tak na początku taka definicja, co to w ogóle jest wampir, czym jest wampiryzm. Wedle takich słowiańskich głównie wierzeń, bo wampir, samo słowo wampir, co ciekawe, wywodzi się ze świata słowiańskiego. Oznacza wypierzać się, jakby wypiór, wąpierz czasami mówiono. No w każdym razie występuje u południowych, wschodnich i zachodnich Słowian. Uważa się, językoznawcy powszechnie uważają, że ma ona proweniencję słowiańską. No i tutaj też będzie takie pytanie od razu, na które też się postaram odpowiedzieć, dlaczego akurat Słowianie, prawda? No przecież zjawisko jest dość powszechne i tego typu pochówki znane są z różnych kultur, z różnych okresów europejskich czy nawet światowych pradziejów. Ogólnie jest to taka istota, taki stwór można nazwać, która... Czasem jest określana jako duch, czasem jako ożywione ciało, które wierzono, że taki osobnik wychodzi nocą z grobu i szkodzi pozostałym przy życiu osobom. A więc często, bardzo często jest określany jako wysysający z nich krew, a to po to, żeby utrzymać swój nienaganny wygląd, czyli ciało, żeby nie uległo rozkładowi, musi odżywiać się tą substancją witalną, którą otrzymuje od żywych. No tak wierzono, że to niby jest taka istota. No w każdym razie obawiano się tego typu istot. No i jak to wygląda? Wygląda to tak, że archeolodzy, którzy właśnie badają cmentarzyska, głównie średniowieczne, ale też od razu powiem, że praktyki antywampiryczne, bo tak o nich mówimy, występują nie tylko w średniowieczu występowały, ale można powiedzieć, że ciągnęły się albo występowały w głąb XX wieku. Prawda? Czyli jeszcze w latach 30. tego typu zabiegi były czynione. I mówiąc pochówki antywampiryczne, myślimy, jest to bardzo duże uogólnienie, prawda? Ponieważ zdajemy sobie sprawę jako badacze, że panteon wierzeń słowiańskich był ogromny, a więc mamy wieszczych, topielce, upiory, strzygi, rusałki, chowańce, niechrzczeńce i tak dalej, których na pewno też się obawiano. Ale nie mówimy na przykład pochówki antyzmorowe czy jakieś antywieszcze, ponieważ właśnie stosujemy taki ogólny termin pochówki antywampiryczne, co ma po prostu dotyczyć wszystkich takich zjawisk zabezpieczania się przed szkodliwą działalnością pewnych zmarłych. Na czym te pochówki polegały? No, że ja zaraz pokażę przykłady tego typu pochówków, że na przykład szkielet nie był ułożony, oczywiście tak, żeby państwo nie myśleli, że tutaj były jakieś morderstwa albo coś takiego, to następowało głównie, kiedy grupa czuła się zagrożona, była na przykład, przychodziła do w danej okolicy zaraza albo jakaś epidemia, dżuma, cholera i tak dalej i dziesiątkowała społeczność daną, czyli umierała jedna rodzina, umierali kolejni i grupa zaczynała się bać. Jak zaczynała się bać, to poszukiwała prostych rozwiązań. I tutaj zadziałała tak zwana w antropologii często zasada, można powiedzieć, kozła ofiarnego, prawda? A więc typowano osobę, która na przykład nie tak wyglądała albo zajmowała się nie tym, co trzeba, czyli jakaś na przykład zielarka albo zajmujący się jakimiś czarami albo magią, czy parający się nie tym, co przeciętny człowiek, albo ktoś, kto dziwnie wyglądał, na przykład był bardzo wysoki, bardzo niski, kulawy, garbaty i tak dalej, no w każdym razie budził jakiś lęk. No i wtedy, jeżeli powiedziano na przykład, wieść się zebrała, że ich właśnie tu dziesiątkuje ta śmierć i na przykład mówili, a żył 50 lat temu kiedyś jakiś zielarz, który na pewno to on wychodzi z grobu i nam szkodzi, prawda? No i wtedy tego typu zabiegi polegały na tym, że odkopywano taki grób,
Jeżeli zmarły wyglądał jak żywy, a często wyglądał, bo naturalna mumifikacja występuje dość często, jeżeli zmarły nie był np. pochowany w kwaśnej glebie, te szczątki się szybko nie rozłożyły, mógł się naturalnie zmumifikować. To nie jest jakiś nic nadzwyczajnego. I w każdym razie, jeżeli uznali, że wyglądał jak żywy, no to starano się go zabezpieczyć, żeby im dalej nie szkodził. Co to miało na celu? W antropologii nazywamy tego typu proceder jako dojście do tak zwanej homeostazy. Homeostaza to jest inaczej uspokojenie grupy, czyli zrobiliśmy wszystko, żeby co w naszej mocy, żeby było spokojnie i dobrze. Czyli już można powiedzieć, że ten wampiryzm pierwotny wynikał z takich ludzkich lęków, prawda, że oni szukali jakiegoś sposobu, żeby się uratować przed dziesiątkującą ich

Więc jak to wygląda w terenie? Tutaj pokażę Państwu kilka takich pochówków starych, bardzo dawnych, które były odkopane przez badaczy w latach 40., 50., 60., 70. Ogólnie mniej więcej zanotowano tego typu pochówków kilkadziesiąt w Polsce, przy czym największe ich nagromadzenie było na ziemi kujawskiej w Dolinie Środkowej Wisły i na Podkarpaciu Małopolsce, prawda, południe, prawda. Tutaj najwięcej zdecydowanie ich było, czyli centralna Polska i południowa. I okazało się po analizach antropologicznych, po dotarciu do dokumentacji tych grobów, że wbrew pozorom nie było ich tak dużo, bo bardzo wiele z tych pochówków, które określone zostały jako antywampiryczne, takimi nie była. A dlaczego na przykład? Jakiś sztandarowy pochówek z Adolfina koło na Kujawach przykładowo, napisano, że czaszka spoczywała w stopach zmarłego. No jak się dotarło do materiału, to okazało się do rysunków, że górna część czaszki spoczywała w stopach, a żuchwa w anatomicznie przeznaczonym jej miejscu. No to już jako antropolodzy wiemy, że mieliśmy do czynienia z jakimś naturalnym, pośmiertnym stoczeniem, a nie zaś z zabiegiem. I tego typu różnych wytłumaczeń było bardzo dużo. To spowodowało, że jeżeli byliśmy w swoich badaniach bardzo sceptyczni, prawda, czyli uważaliśmy, że wszystko da się jakoś naturalnie wytłumaczyć, no to tych pochówków było kilkanaście, można powiedzieć, na skalę Polski, takich, że na pewno zastosowano tego typu zabiegi. I tutaj, jak Państwo widzą, on pozornie, ten środkowy szkielet, się niczym nie różni, natomiast on jest położony w pozycji odwrotnej. Państwo widzą, że łopatki są na górze, a więc księża, bo w większości notatki, jakie mamy źródłowe, pochodzą z zapisków kościelnych od księży i to też proszę zobaczyć, skoro księża mówili, jak unicestwiać upiory, czy strzygi, czy wampiry, to proszę sobie wyobrazić światopogląd tych ludzi, którzy nie byli jako tako wykształceni i którzy rzeczywiście no, reprezentowali znacznie niższy poziom umysłowy. Przy czym ja tu chcę od razu wytłumaczyć, że panteon wierzeń słowiańskich był bardzo duży, tak jak powiedziałem, i coś trzeba było z nim zrobić. Tak jak dziś Państwa nie dziwi, że na przykład na święta obieramy sobie, znaczy, że malujemy sobie jajeczka, czy na inne święta ubieramy choinkę, czy obchodzimy takie święta jak śmigus, dyngus, czy zielone świątki na Urzeczu, tutaj dochodziło do walki Kościoła z dawnymi wierzeniami i zamiany ich na święta kościelne. I to się odbywało na bardzo szerokim polu i też dotyczyło także tych naszych nieszczęsnych upiorów, wampirów. A to dlaczego? Że one jakby zostały wprasowane, włożone w taki feudalny obraz piekła, a więc mieliśmy Lucyfera i różne inne tam diabliki. No i na przykład jakiś szósty czy siódmy rząd tego piekła to były jakieś właśnie niechrzczeńce, porońce, strzygi, upiory i tak dalej. I tak jak nie dziwią nas egzorcyzmy przykładowo robione przeciwko jakimś duszom potępionym, tak samo zwalczano tego typu zjawiska jak wampiry. Po prostu wierzono, że to coś może dać. I dlaczego powiedziałem ten taki pasus o tym właśnie, o księżach i o tych zapiskach? A to dlatego, że księża pisali na przykład tak, z południowej Polski. Kazałem go na gębę położyć. Tak właśnie to wygląda, ale tejże nocy powiadano, że znowu wyszedł i szkodził mieszkańcom. No to panowie parafianie postanowili, ażeby mu szyję odciąć rydlem i odtąd całe zło ustało i był spokój, prawda? Czyli dwa zabiegi wykonali i uważali, że ten zły duch, ten diabeł, jak można określić, wampir, poszedł sobie gdzieś w dal. No i tutaj jeszcze widać, że nogi i ręce też były krępowane, czyli ogólnie chodziło o to, żeby tego typu istota nie wyszła z grobu, prawda? Czyli dlaczego kazali kłaść na gębę?

się w ziemię wgryzał, czyli żeby po przebudzeniu wchodził w głąb tej ziemi, a nie na zewnątrz, prawda? I tego typu pochówki odnosiły się także do dzieci. Czasami się zdarzało, że na przykład urodziło się martwe dziecko albo jakieś poronione i też obawiano się tego typu dusz albo tego typu zmarłych, że one jako że nie zaznały jeszcze życia i jego uciech, jak to mówiono, będą nam szkodzić i straszyć nas po śmierci. I stosowano bardzo podobny zabieg antywampiryczny, polegający na tym, że tego typu ciałko wkładano do naczynia takiego, no tak jak coś w rodzaju garnka, prawda? Tak jak taka zastępcza trumna, można powiedzieć. I ten garnek stawiano w ziemi dnem do góry. I też są opisy, że to miało na celu, że po przebudzeniu takie dziecko będzie wchodzić w głąb ziemi, a nie wyjdzie, nie przyjdzie mu do głowy nas straszyć. I tego typu pochówków dzieci przykładowo jest znanych kilkadziesiąt, całe północne Mazowsze, dominuje to, ale też okolice Przemyśla na przykład. O tym się mało wie, mało słyszy, ale one, te pochówki są przeważnie nie na cmentarzach, a poza cmentarzem, albo przy kapliczkach na wsiach, albo przy krzyżach na rozstajach dróg, prawda? Czyli tego typu, jak czasami znajduje się, albo też była tradycja, która była bardzo stara, że wkopywano je w miejsca dawnych cmentarzysk archeologicznych. Czyli często wiedzieli ludzie, że na przykład jak orze na polu, to wychodzą jakieś kości, jakieś różne ceramika i nazywano takie miejsca żalami często. I wiedzieli, że to jest jakiś cmentarz, żal jakichś ludzi, którzy żyli przed nimi. I bardzo często, że pogańskie ludności. I bardzo często na tego typu cmentarzyskach, tak jak Cichowo, Żumiech, Serock, bardzo dużo miejsc, wkopywano obrudnice ostatnio też taki. Także bardzo wiele takich miejsc jest wkopywano takiego typu garnki i my dzisiaj znajdujemy właśnie garnek, który jest znacznie późniejszy i zawiera szczątki dziecka. Inny przykład grobów, Stary Brześ Kujawski tutaj na przykład, gdzie właśnie głowa zmarłego była ścięta, oczywiście po śmierci to nie było żadne, nic go nie bolało, można powiedzieć, i złożona w stopach. Co to miało za zadanie? Jak to znowu opisy źródłowe mówią, miało to na celu, że wierzono, że jeżeli taki wampir albo upiór się przebudzi, no to będzie starał się dostać do tej głowy. Jeżeli się do niej nie dostanie, to będzie wszystko w porządku, będzie zabezpieczony człowiek. A jeżeli, jak to pisano, się dostanie, to wyjdzie, to weźmie ją pod pachę i pomaszeruje, bo tak właśnie pisano. A więc czasami się zdarzają jeszcze takie przypadki grobów, jak na przykład, być może ktoś z Państwa słyszał, niedawno odkryty cmentarz w Gliwicach, taki budowano obwodnicę miasta i znaleziono cmentarzyk, gdzie wszystkie praktycznie groby, wszyscy zmarli, byli w jakiś sposób zabezpieczeni, głównie w ten sposób, jak to widać, i jeszcze mieli cegłówkami odgrodzone ręce, prawda, czyli żeby nie przyszło mu do głowy jednak się schylić jakoś, prawda, po tą głowę. Także ja zaraz pokażę Państwu taki pochówek z Gliwic. No tutaj całe National Geographic przyjechało, wszyscy, bo to było bardzo spektakularne, że w Polsce cały cmentarz był z zabiegami antywampirycznymi. Ale powiem Państwu więcej. W XX już wieku, w latach 50. przenoszono cmentarzyk grekokatolicki pod Rzeszowem, i jak się okazało, prawie każdy zmarły był zabezpieczony. A to kołek, a to głowa, a to coś tam. I przerazili się ci ludzie, co to przenosili. No i wezwano etnologów, prawda, żeby tam jakieś badania zrobili pośród tej ludności, dlaczego tak robią. No i co się okazało? Ludzie powiedzieli, że nie, oni w to nie wierzą, ale tak na wszelki wypadek, żeby nie przyszło do głowy komuś nas z nich straszyć, prawda? Czyli jakby te wierzenia już jakby były wtórne dla nich, ale nie zaszkodziło tego robić. Ja powiem Państwu więcej, że my sobie nie zdajemy sprawy, że dzisiejsze uroczystości pogrzebowe również mają charakter pożegnalno-antywampiryczny, tylko nikt sobie nie zdaje z tego sprawy. Oczywiście nie jest to już kołkowanie ani nic takiego, ale
zabijamy trumnę gwoździami, sypiemy ziemię, żeby go na trumnę, żeby go pożegnać raz na zawsze. Do lat 60. jeszcze się ciernie rzucało na trumnę, żeby się pokaleczył, jak będzie wychodził. Zakrywało się lustra, żeby go nie zobaczyć. Wynosiło się nogami do przodu, żeby zmylić mu drogę, żeby czasami nie przyszło mu do głowy wrócić. Tak więc robimy szereg czynności, które mają charakter antywampiryczny, a nie tylko pożegnalny, tylko że sobie z tego sprawy zupełnie nie zdajemy, prawda? Jak to było żywe, proszę sobie pomyśleć, na przykład podczas pierwszej wojny też jest taki odnotowany przypadek, że stał front i bardzo Niemcy z Polakami wtedy tam walczyli, czyli jak to pewnie w pierwszej wojnie bywało, Polacy z Polakami, bo na wszystkich frontach mieliśmy wszystkich. I o co chodzi? Bardzo dużo po bitwie zostało Niemców, których kazano miejscowym chłopom pochować. No i z racji, że oni już parę dni tam leżeli, dwóch podoficerów i jednego oficera konkretnie przebito kołkami, bo byli bardzo opuchnięci według chłopów i że to strzygonie, którzy na pewno wyssali krew, prawda? No z racji, że to była jeszcze pierwsza wojna, nie tak okrutna jak druga, no to dostali jakąś karę tam i ich puścili wolno, ale no, tego typu przypadki są jeszcze notowane. Inny przypadek, powiem Państwu też ciekawostkę od razu. Radomsko, niedaleko Łodzi, lata 30. Mężczyzna zapada w letarg albo w transkataleptyczny. Tego typu przypadki są znane, czyli funkcje życiowe prawie zanikają, że puls jest raz na minutę albo rzadziej. Uznano za zmarłego mężczyznę starszego, że to był lipiec, zdawano sobie sprawę z rozkładu ciała i w zasadzie następnego dnia czy dzień później już organizowano pogrzeb. I kiedy kobiety śpiewały pieśni przy trumnie, jak to dawniej na wsiach bywało, no niestety zmarły wypuścił gromnicę i się poruszył, prawda? No oczywiście z krzykiem wybiegły te kobiety, strzygoń, prawda? Że to nie było już pojęcia, że on się obudził, tylko strzygoń. No i jak to się skończyło? Co odważniejsi mężczyźni z kłonicami i z drągami wbiegli tam, dostał uderzony w głowę, ścięto mu głowę, bo zastali go w pozycji siedzącej z rękami, prawda, który chciał żeby go wyjęli. I jaka była konkluzja, że cała wieś się podpisała krzyżami, że dobrze zrobili, uważają, że dobrze zrobili, ponieważ strzygoń już więcej nie próbował z trumny wychodzić. Także proszę zobaczyć, jaka ciemnota jeszcze była w latach 30., prawda, a my mówimy tutaj o średniowieczu. No ale to oczywiście jest przypadki marginalne, prawda, ale się zdarzały. Tutaj proszę zobaczyć te gliwice słynne, czyli mamy właśnie te cegłówki, które odgradzają nam już jeszcze dłonie, żeby nie uchwycić i ci zmarli, te głowy są wszystkie złożone między nogami tutaj, prawda, czyli z dala od miejsca anatomicznego. No i to była sensacja ogromna, bo oni nie wiedzieli, co z tym w ogóle zrobić, bo co kopną dalej, to znowu następny i tam było ich bardzo dużo. Nie wiem w końcu, jak to się skończyło. Podobna sytuacja była też pod krakowskim rynkiem, też znaleziono tego typu pochówki, no ale w końcu ich jakoś tam pochowano. Tak, znakomitym. Znakomitym. Tak, do badań DNA idealne, prawda? Bo teraz oczywiście można sprawdzić, pobierając taki ząb z korzenia zębowego możemy ustalić tak zwaną haplogrupę, czyli grupę genetyczną, ustalić, czy on był Germaninem, Słowianinem, Ugrofinem, czy w ogóle z jakiego kręgu kulturowego się wywodził, czy był spokrewniony z resztą, czyli tutaj mamy badania autosomalne, a nie płciowe i no, wiedza jest ogromna teraz, no, zmieniła się diametralnie.
Tego typu pochówki jak przebicie kołkiem, jest ich 3-4 mniej więcej w Polsce. No tutaj jeszcze jest taki wariant, jeden ze Złotej Pińczowskiej, gdzie nóż został wbity w kręgosłup i zmarły został położony, związany i wrzucony, przykryty ciężkimi głazami. No tu pochówek z Radomia, gdzie mamy cały cmentarz, wszyscy leżą, jak Bóg przykazał, jak to się mówi, na wznak, a jeden za cmentarzem właśnie przykryty takimi kamieniami w pozycji skurczonej, związane ręce, związane nogi. Też prawdopodobnie mieliśmy przykład takiego pochówku właśnie antywampirycznego, bo też uważa się, że skutecznie było przygwoździć takiego upiora do ziemi, żeby z niej nie wyszedł. Inny przykład przygwożdżenia do ziemi z Wielkopolski, kiedy właśnie duży głaz uniemożliwia wyjście zmarłego z grobu. Dzisiaj groby budujemy, też sobie nie zdajemy sprawy, że to nie tylko znaczenie, ale też ciężar, który nam uniemożliwia kontakt. Kiedy to się zaczęło? Etnolodzy i w ogóle antropolodzy uważają, że prawdopodobnie strach przed zmarłymi zaczął się od tak zwanej inhumacji, czyli od skończenia się kremacji w X wieku i nagle pojawił się problem, że mamy do czynienia ze zwłokami, prawda? I musimy coś z nimi zrobić. Bo wcześniej jak to było spalone i w ogóle dostawaliśmy urenkę, nikt się tego nie bał. To mogło stać na przysłowiowym kominku, prawda? I nikt się tego zmarłego nie bał. A tu nagle od chrześcijaństwa, od X-XI wieku, nagle zaczynamy obcować z ciałem ludzkim i ten strach zostaje zdwojony. Tak mi się wydaje, że duża w tym prawda. No tutaj taki pochówek z Dziekanowic, gdzie zmarła też była prawdopodobnie związana, położona, ale powiem, czym się wyróżniała. No ona miała 2,8 m wzrostu. Prawda? Czyli na średnią wczesnośredniowieczną, czyli około 1,50 m, 1,55 m, to już wysoka, prawda? To bardzo, bardzo wysoka. Także na pewno mogła budzić jakiś uzasadniony lęk. To jest słynna czaszka tak zwanego upiora, ale prawdopodobnie skazańca, znaleziona niedaleko Radomia i tutaj zmarły został przebity takim gwoździem, przy czym prawdopodobnie był to skazaniec, była to jedna, to nie był prawdopodobnie upiór, ale to była kara, ta głowa być może, że była przybita na przykład przy bramie jakiejś miejskiej albo w jakimś widocznym miejscu, żeby odstraszać na przykład ludzi przed gwałtami czy złodziejstwem, prawda, które mogły być jego udziałem, bo tego typu kary były też stosowane i bardzo trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z zabiegami magicznymi, czy mamy do czynienia z dawnym systemem kar. No tutaj wchodzi cały szereg cech, czyli musimy mieć cały kontekst taki, żeby nam to potwierdziło, że dany pochówek jest antywampiryczny. No tutaj niby zwykły pochówek, a jednak sierp na szyi, prawda? Czyli powstanie grozi, no tutaj Drawsko-Pomorskie, czyli mamy już krąg ten północny, ale też tego typu pochówki są dość dobrze znane. Jak Państwo widzą, wszystkie te pochówki, te cechy mają na celu uniemożliwienie wyjścia zmarłego z grobu. To jest główny cel, który przyświeca wszystkim tym pochówkom. I to, co powiedziałem, że my stosujemy w dzisiejszej takiej delikatnej formie, również ma na celu zabezpieczenie tego się przed ewentualnym wyjściem zmarłego na zewnątrz. Tak jak powiedziałem, żeby powiedzieć, że pochówek był antywampiryczny, musi o tym zdecydować cały kontekst archeologiczny. Kontekst archeologiczny jest niezwykle ważny, prawda? A więc musimy mieć grób na peryferiach cmentarza, czyli w jego nie w środku, tylko gdzieś na zewnątrz. Powinno nie być w takim grobie wyposażenia, czyli tak jak się dawało, nie wiem, kabłączki skroniowe, nożyki, jakieś paciorki, rozmaite rzeczy. On był przeważnie bez wyposażenia.
Bardzo często ciało nie jest ułożone w pozycji wyprostowanej na wznak, tylko jakoś w jakiejś anormalnej, atypowej pozie, na przykład skurczonej albo odwrotnej, albo jakiejś jeszcze innej. No i oczywiście mieliśmy te celowe uszkodzenia, czyli na przykład odjęcie głowy i złożenie jej w stopach albo przebicie klatki piersiowej jakimś ostrym przedmiotem. Bardzo często się słyszy o sikowych kołkach na przykład. No, z materiału archeologicznego widać, że przebijano wszystkim, co mieli wówczas pod ręką, ząb od brony, gwóźdź, prawda, czyli nie musiał być to żaden kołek z odpowiedniego drewna. Aha. Bo tutaj się jeszcze nałożyło, późniejsza nasza wiedza o wampirach i w ogóle to, co my dzisiaj dysponujemy, to jest w zasadzie Hollywood i Bram Stoker, Dracula i tradycja rumuńskiej Transylwanii, prawda? I tutaj dwie rzeczy musimy rozróżnić. Tradycje tych słowiańskich upiorów, wampirów, prawda, średniowiecznych, tych naszych, można powiedzieć, rodzimych i tej całej hollywoodzkiej otoczki, która pojawiła się wraz z powieścią Brama Stokera Dracula i opartej na życiorysie Vlada Tepesza, Vlada Draculi, który żył w rumuńskiej Transylwanii i który tak naprawdę żadnym wampirem nie był, był po prostu, no nie wiem, seryjnym mordercą, okrutnikiem. Mścił się całe życie za śmierć swojego ojca i wymyślał jakieś tam różne sposoby unicestwiania swoich wrogów, prawdziwych i domniemanych. I całe wszystkie mity związane później z tym wampirem hollywoodzkim nie mają nic wspólnego tak naprawdę z tymi wierzeniami naszymi dawnymi. No przykładowo jakieś zamiany w nietoperza. No to nietoperze, wampiry, trzy gatunki znamy z Ameryki Południowej tylko i wyłącznie i zostało ono odkryte przez białych ludzi, którzy dotarli tam w XVI wieku. Czyli już mamy rzecz dość późną, przynajmniej XVII-XVIII wieczną, a nie średniowieczną. No u nas dwie są takie tradycje, która jeszcze wchodziła, oprócz słowiańskiej jeszcze widać, że jakieś tam wierzenia mogły być związane z tą tradycją grecko-łacińską. Między innymi pozostałością jest na przykład to, że na wsiach bardzo często się mówiło strzyga albo strzygoń. To jest związane ze słowem strix, czyli sowa i z nocnym działaniem sowy i nocnym działaniem upiorów, prawda, których się boimy. Także no, tutaj widać pewne nawiązanie do tego nocnego trybu życia. Później z medycyny możemy na przykład dowiedzieć się o takim czymś jak porfiria. Jest taka choroba, między innymi oparta na niedoborach chemu i ona się dość rzadko występuje, ale charakteryzuje się tym, że mamy permanentny światłowstręt, możemy chodzić tylko w nocy, ponieważ skóra nam pęka, jeżeli chodzimy w dzień. Kły są obnażone dość u takiego człowieka. Ma chroniczny wstręt na alaninę, którą zawiera między innymi czosnek. I można by powiedzieć, że no wampir w 100%. I teraz proszę sobie wyobrazić, że jeżeli tego typu choroba pojawiła się gdzieś na jakiejś zapadłej wiosce, no to mówiono o niej 100 albo 200 lat i mówiono, że żył tutaj taki i taki człowiek. I tego typu mity rodziły się właśnie w ten sposób. Albo ktoś właśnie zapadł w letarg czy transkataleptyczny i wykopywano, dochowywano kogoś w danym grobie i zobaczyli, że był w jakiejś konwulsyjnie wykrzywionej pozie albo no, obudził się w trumnie, mówiąc inaczej. To się zdarzało bardzo często kiedyś wobec niskiego poziomu medycyny. I też o takim przypadku mogli opowiadać po prostu przez kilka pokoleń, że coś takiego miało miejsce. I stąd te wszystkie mity, legendy się rodziły. No i teraz wracamy do tych naszych upiorów. Czy antropologia może nam pomóc w rozwiązaniu tychże pochówków? Możemy zadać sobie takie pytanie, czy istnieje jakaś w ogóle taka współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, czyli jakimś nietypowym, a jakimś innym wyglądem zmarłego, prawda? Czyli reasumując, czy te wszystkie pochówki, które znamy z Polski,
czymś się charakteryzowały, czy ludność w nich pochowana, ludzie w nich pochowani odróżniali się od reszty, czy też nie. I to jakby było dla mnie najważniejsze, no bo w tym momencie wiemy, czy ten wampiryzm miał tkwił w cechach fizycznych zmarłych, czy w cechach ich psychiki, której nie jesteśmy w stanie zdiagnozować. No i powszechnie wiemy właśnie ze źródeł pisanych, z etnografii, o takiej wrogości ludności wiejskiej, chłopskiej wobec wszystkiego, co inne, co obce, wobec wszystkiego, wszystkich ludzi, którzy odbiegali w jakiś sposób wyglądem czy zachowaniem od reszty. No i część z tych cech, które posiadali, które opisywali ci rozmaici ludzie, pisarze, można oczywiście odnaleźć w materiale kostnym, bo pozostawiają tego typu ślady. Wydaje się, że właśnie te cechy zmarłego, te nietypowe cechy osobnicze zmarłych mogły być takim znakomitym czynnikiem, dość ważnym, który powodował, że wydzielano daną jednostkę poza nawias społeczny. Czyli, że taki upiór, taki wampir, taki strzygoń mógł posiadać jakieś cechy fizyczne, które wśród mieszkańców budziły lęk. I to powodowało, że tego typu osoby traktowano najczęściej inaczej za życia i inaczej po śmierci, prawda? Za życia zwykle się ich obawiano albo stroniono o nich. Często takie domy znajdowały się gdzieś na kolonii albo niby leczono się u takich jakichś na przykład zielarzy, ale budzili oni powszechny lęk. No i później po śmierci, w chwilach zagrożenia, często te osoby stawały się ofiarą praktyk antywampirycznych. Te wszystkie nietypowe cechy osobnicze można podzielić na takie dwie grupy, a więc możliwe do identyfikacji w materiale kostnym. No i tutaj mamy na przykład trwałe kalectwo, między innymi jak ktoś posiadał garb jakiś, na przykład gruźliczy albo inny, był kulawy, czy też posiadał jakieś okaleczenia ciała, na przykład nie miał ręki, nie miał nogi, był karłem, był bardzo wysoki, czy też miał patologiczne uziębienie. Bo dzisiaj jest to proste, mamy stomatologię estetyczną, ktoś ma krzywe zęby, czy ma hiperdoncję przykładowo, czyli nadzębność, czyli ma więcej zębów niż trzeba, no to sobie wyrywa, przesuwa łuk i tak dalej, nie ma problemu z tym. No a wówczas było tak, że kto się rodził z takimi zębami, no to taki umierał, prawda? No niestety nie miał innego wyjścia, a ludność tolerancyjna była niekoniecznie bardzo. No i oczywiście mieliśmy też cechy niemożliwe do identyfikacji, a które są wymieniane w źródłach. Takie jak zajęcza warga, owłosiona wewnętrzna strona dłoni, zrośnięte brwi, rude włosy, siność, opuchnięcie twarzy. No tego typu, w zależności od okresu, od miejsca. To się brało stąd, że przykładowo taki człowiek z dużym nadciśnieniem albo z jakąś chorobą inną był na przykład bardzo czerwony i wyglądał opuchnięty, że myślano, że być może, że on się opija naszą krwią, prawda? Tak więc wynikało to z nieznajomości rozmaitych chorób, które były, no na przykład jakieś odmiany anemii, które możemy stwierdzić na szkielecie, bo mamy przykładowo w stropie oczodołu, jeżeli taka perforacja występuje albo na czaszce, no to bardzo często zmarły cierpiał na anemię, był na przykład blady i jakąś taką miał twarz, prawda, która mogła sugerować, że on tam nie sypia zbyt dobrze, prawda, tylko gdzieś tam sobie łazi. No i wydaje się, że do najistotniejszych cech, które należałoby przy wampiryzmie uwzględnić, to są tak zwane schorzenia wrodzone, czyli rozwojowe, czyli to, na co nie mamy wpływu, w czym się genetycznie, z jakim genetycznie bagażem się rodzimy. No i tutaj właśnie mogą być ubytki kończyn, zaburzenia rozwojowe kręgosłupa, czyli na przykład bloki kręgów, że przykładowo ktoś, kto długo pracował na roli w pozycji takiej na przykład z motyczką,
no to po paru latach miał kręgosłup w jednym kawałku, zrośnięty w pałąk, prawda, od szyi po lędźwia. I tak naprawdę no, to dotyczy głównie starszych osób dzisiaj, prawda, że jeżeli ktoś nie rusza się jakoś za dużo, no ale często na przykład widzą Państwo taką sytuację, że na przykład jakiejś starszej pani przy kościele, czy gdzieś tam moneta upadnie albo torebka, prawda, no to zauważcie Państwo, że ona zawsze będzie się schylać w ten sposób i ten, a nie schyli się kręgosłupem, prawda, bo bardzo często jest tak, że robią się już bloki kręgowe i ona ma kręgosłup w jednym kawałku. I kiedyś, jak mieliśmy do czynienia z monotonną, ciężką pracą, te bloki kręgowe dotyczyły osób znacznie, znacznie młodszych, prawda, i to często wyglądało dość, poza tym przeżywalność była zupełnie inna. No, jeszcze w lalce, prawda, jest 50-letni starzec wpadł pod koła rozpędzonego dyliżansu, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, jak w XIX wieku, jakie było pojęcie o starości, prawda? A co dopiero o średniowieczu, gdzie średnia wiekowa dla mężczyzn wynosiła 28-30 maksymalnie lat. Oczywiście to wiązało się z dużą śmiertelnością dzieci, z wojnami, z rozmaitymi chorobami, ze słabym poziomem medycyny. Niemniej jednak średnie były dość znacznie, znacznie niższe. Kręt szyi powodujący jakieś tam wygięcia, prawda, nienaturalne. Achondroplazja to jest inaczej taka karłowatość, prawda, achondroplastyczna, czyli taka proporcjonalna, można powiedzieć. Gigantyzm, czyli bardzo wysoki wzrost połączony był z tak zwaną akromegalią, czyli mieliśmy bardzo duże ręce, bardzo duże usta, bardzo duże, no wszystkie te zakończenia, można powiedzieć, ciała. Choroby umysłowe. Często na przykład jest bardzo malutka czaszeczka, prawda? Czyli proszę sobie wyobrazić, że jak człowiek się rodzi, to ma na czaszce tak zwane szwy czaszkowe. Ma szew wieńcowy, szew czołowy i szew węgłowy. I teraz, jeżeli te szwy nam się za szybko zrosną, to dochodzi do wzrostu ciśnienia śródczaszkowego i do tak zwanego debilizmu, prawda? Czyli mamy, po prostu ten mózg się nie może rozwijać i ciśnienie bardzo, bardzo silnie rośnie. Natomiast może być też w drugą stronę, że te szwy w ogóle się nie chcą zarastać i dochodzi do wodogłowia, czyli właśnie takiej makrocefalii, jak to my nazywamy. No i również powoduje to zmiany umysłowe, ale też szybszą śmierć. No i takie cechy jak skrzywienie przegrody nosa. My na to nie zwracamy uwagi dzisiaj specjalnie, ale kiedyś to miało znaczenie, na przykład, że ktoś mógł mieć na tyle krzywą przegrodę, że na przykład jak mówił, świszczał albo coś tam, prawda, jakoś inaczej się wysławiał i już mógł budzić jakiś strach u reszty osób. Konieczne też jest odnotowanie wszystkich chorób zapalnych, takich jak gruźlica, trąd, prawda, czyli mamy jakieś wyraźne zmiany na ciele, krzywica, anemia, więc choroby układowe, ale też urazy, czyli braki kończyn, trepanacje, przykładowo trepanacje czaszki bardzo często w materiale występują, a to jest też jakby zmniejszenie ciśnienia śródczaszkowego przy chronicznych na przykład bólach głowy, wykonywane jeszcze do dzisiaj i rzeczywiście dające efekty, no ale oczywiście jest szkaradna blizna i wygląda to już nieciekawie i też mogło budzić lęk. No, schorzenia narządu żującego, to co już wspomniałem, hiperdoncja na przykład, czyli nadzębność, albo hipodoncja, czyli niedozębność, na przykład 3-4 zęby w ogóle, prawda, w jamie ustnej od początku, prawda, bo no, były też przypadki takie, które się zdarzają także do dzisiaj, że dziecko się rodziło z zębami, bo w okresie epigenezy, czyli właśnie tej fazy płodowej, zęby się wyrżnęły i urodził się już z zębami. Coś poszło nie tak, prawda, i tak wyszło. I takie przypadki też, jeżeli się zdarzyły jednostkowo, mogły być przyczyną jakichś właśnie wampirycznych opowieści. Po przebadaniu tego materiału, do którego dotarłem, okazało się, że 80% z tych szkieletów miało jakieś znamiona
patologii, prawda? Czyli rzeczywiście tu chodziło o to, że obawiano się inaczej wyglądających ludzi. Tak jak w starożytności strącano tego typu osoby ze skały przykładowo, tak samo tutaj ta tolerancja nie poszła aż tak za mocno w bok, ponieważ no, kołkowano czy ścinano im głowy, prawda? Ale już no, nie za życia, prawda? Bo wiadomo już kontekst archeologiczny mówi, że te wszystkie zabiegi były wykonywane po śmierci, prawda, czyli później. I 80% z tychże szkieletów, do których dotarłem, właśnie to tak, albo zmarli byli za wysocy, tak jak tam 2,8, albo 1,30 m, prawda, czyli troszeczkę za mało. Albo na przykład jakiś bardzo silny garb, albo jakieś nie tak ustawione zęby, albo jakaś krzywa przegroda nosowa właśnie. Wydaje się, albo na przykład wszelakie złamania wielokrotne, które skracały kończyny, prawda, że na przykład ktoś miał, dzisiaj się założy but ortopedyczny, kiedyś musiał kuleć, prawda, i też jakoś wzbudzać strach. Tego typu groby, to właśnie tego typu przypadki może nie wyglądają dla Państwa ciekawie, bo tutaj nic nie ma nadzwyczajnego. Tutaj tylko jest pokazane, że kości piszczelowe, czyli tutaj podudzia, są, jedna jest skrócona po wielokrotnych złamaniach. Są też właśnie schorzenia wrodzone, typu ubytki kostne, tak jak tam widać, które tak naprawdę powodowały tylko duże problemy w lokomocji, prawda, czyli w chodzeniu i na pewno te ubytki tkanki kostnej wpływały na i wygląd, i sposób lokomocji danej osoby. No i to, co powiedziałem, te kręgosłupy, prawda, czyli mamy kręgosłupy zrośnięte w jeden kawałek, prawda, czyli od kręgu szyjnego pierwszego po kręgi lędźwiowe mamy wszystko zrośnięte w pałąk i to powodowało, że jeżeli ten kręgosłup zrósł się krzywo, no to oczywiście ta osoba była na przykład mocno pochylona i też jakoś mogła być, budzić lęk. No oczywiście anomalie uzębienia, tu niby pozornie jest wszystko w porządku, ale tam jest hiperdoncja, czyli dwa rzędy zębów, czyli mamy właśnie dwie kategorie, te same kategorie zębów, tylko że w dwóch rzędach. I tego typu schorzenia narządu żyjącego się zdarzały bardzo często w materiale, ponieważ, tak jak powiedziałem, medycyna estetyczna, znaczy stomatologia estetyczna nie istniała, tak więc mieliśmy wszystko związane z tym, co odziedziczyliśmy po przodkach. Na końcu powiem Państwu, w jakim i w ogóle, co ja o tym sądzę, ale ogólnie można stwierdzić po badaniach antropologicznych, które wcześniej nigdy nie były robione jakby na tego typu pochówkach, że istnieje na pewno współzależność pomiędzy odmiennym sposobem pochówku, tym dziwnym sposobem pochówku, a niektórymi cechami osobniczymi zmarłych, czyli właśnie, że ich wygląd był wyraźnie ważny, był jedną z przyczyn, dlaczego tak, a nie inaczej ich pochowano. Więc wydaje się, że te indywidualne cechy zmarłego, właśnie tak jak powiedziałem, ta kulawość, garbatość, czy gigantyzm, czy karłowatość, mogą być takim jednym z wyróżników pochówków antywampirycznych. Przy czym oczywiście nigdy nie będziemy mieli pewności, czy ta pozostała część, no te 20% w tym momencie albo 30%, nie tkwiła w sferze psychicznej, prawda? Czyli tego nie jesteśmy w stanie na materiale kostnym stwierdzić, ale rzeczywiście mogło tak być, że zajęcie konkretne też mogło wpływać na potraktowanie po śmierci. Konkluzja jest mniej więcej też taka, że no w tym wampiryzmie współczesnym, hollywoodzkim, wszystko jest ładne, wesołe, prawda, i przystojne, i w ogóle, prawda, happy.
A tak naprawdę no, ten nasz słowiański wampir no, to jest jakaś taka biedna, patologiczna istota i trzeba było się zastanowić w ogóle nad takim czymś, żeby odkłamać te nasze słowiańskie wampiry, czy wampirami nie byli bardziej posądzający niż posądzeni, prawda? Bo to oni byli żądni krwi i szukali łatwych rozwiązań w chwilach zagrożenia, a nie ci biedni ludzie, którzy no, nie mieli wyjścia, że się tacy, a nie inni urodzili, prawda? I tak naprawdę tutaj można by przewrotnie zamienić ten wampiryzm, że to bardziej świadczy, jest to skrajny objaw naszej ludzkiej nietolerancji, która kończyła się tego typu zabiegiem, a nie zaś jakimś aktem miłosierdzia. I wydaje się, że ten wampiryzm cały czas ma się dobrze dość, bo może już nikt nikogo kołkami nie przebija, prawda, ale w jakichś mniejszych społecznościach, z dala od traktów komunikacyjnych, no, ktoś ma inne włosy, inaczej się ubiera, innej muzyki słucha albo nie pasuje do reszty społeczności i często jest też w jakiś sposób izolowany albo nieraz pobity, nieraz jakoś, prawda, sekowany ze względu na swoją inność i tak naprawdę mechanizm jest identyczny, prawda? Nikt nikogo już nie kołkuje, ale ta inność, ta odmienność, prawda, i ta nieprzystawalność do reszty społeczności jest nadal jakoś sekowana, no można powiedzieć, prawda? Tak więc wydaje się, że mechanizm jest dość pospolity i prosty. Często wynikał, można tylko tych ludzi usprawiedliwiać, że on często wynikał z ludzkich lęków i ze strachu, prawda, że boimy się o swoje życie i staramy się zabezpieczyć przed ewentualnym zagrożeniem. Natomiast efekt kozła ofiarnego działa skutecznie, myślę, że do dziś. A więc tak, jeśli chodzi o samą taką genezę tego wampiryzmu, bo rzeczywiście tak, na cmentarzyskach germańskich, rzędowych, w Anglii, w Azji, czy w Chinach nawet, prawda, występują tego typu groby i tego typu zabiegi są spotykane, że wydaje się, że takiej genezy tych zabiegów antywampirycznych należałoby szukać w jakichś paleolitycznych wspólnotach pierwotnych i takim odwiecznym lęku człowieka przed zmarłym, przed śmiercią, prawda, przed przemijaniem. I tak naprawdę tylko Słowianom możemy powiedzieć, że zawdzięczamy to, że oni zawsze byli bardziej tacy mistyczno-magiczni niż można powiedzieć, że przewrotnie powiedzieć, nie przeszli reformacji, nie przeszli tego szkiełka i oka i tak naprawdę z tym swoim bagażem średniowiecznym wkroczyliśmy w romantyzm i w nowoczesność, więc współczesność. Tak więc w dużej mierze wydaje się, że to jakby istota duchowa, poziom duchowy Słowian zdecydował, że to u nas przetrwały właśnie przetrwała ta wiara w wampiry bardzo długo, a w innych społecznościach nie.

kiedy w życiu znowu uda mi się nie wygłosić wykładu, bo to takie nudne, wygłaszać wykład, tylko mówić, tylko że też będzie to miejsce na naszą rozmowę, na wyjaśnienie Państwa wątpliwości. Ja chciałbym też się wytłumaczyć od pewnej zmiany w tytule, który znalazł się na ulotkach i plakatach, który był trochę prowokacyjny i miał na celu też zachęcić do udziału, czy depresję wymyśliły firmy farmaceutyczne. Więc nie będziemy tutaj rozmawiali o kolejnych teoriach spiskowych, bo takie teorie pojawiają się. Myślę, że być może gdzieś o tym wspomnimy i rozwijemy te wątpliwości. I też sobie wyjaśnimy, jaki jest udział firm farmaceutycznych w promowaniu, promowaniu depresji. I być może też od Państwa usłyszę, jak Państwo to odbieracie. Tytuł jest: czym jest depresja? Najpierw chciałbym zacząć od tego, co poprzedzało depresję w rozumieniu lekarzy, społeczności. Depresja jest pojęciem takim, które pojawiło się w określonym momencie historycznym, natomiast miała swoich poprzedników. I to poprzedników już w starożytności. Jak zwykle w takich sytuacjach zaczynamy od starożytnych Greków i w medycynie to zaczynamy od Hipokratesa, ponieważ to on opisał w Corpus Hippocraticum taki stan, który zgodnie z dominującą ówczesną teorią humoralną wiązany był z nadmiarem czarnej żółci, melancholis, stan, który określano jako melancholię. I bardziej był ten opis bliższy temu, co byśmy dzisiaj powiedzieli o depresji jako cesze osobowości. Że ktoś z natury rzeczy, z racji takiej, że ma przewagę owej czarnej żółci, jest smutny, wycofany, pesymistyczny. Teoria humoralna utrzymywała się w myśleniu medycznym dosyć długo i po odrodzeniu medycyny w czasach rzymskich i później po średniowieczu również tym pojęciem melancholii się posługiwano. Natomiast w przerwie, kiedy w tym okresie, kiedy jeszcze tak powiem, nie mamy tego odrodzenia myśli medycznej, bazującej głównie później po tłumaczeniach pism arabskich, znaczy dzięki arabskim tłumaczeniom greckich pism, które się w Europie gdzieś tam zaczynało od XIII-XIV wieku, pojawiło się pojęcie bardziej związane z życiem religijnym, ale też chyba odpowiadające temu, co byśmy dzisiaj nazwali depresją. Wśród grzechów głównych mamy acedię, czyli taki stan gnuśności, jak to byśmy określili. W obecnych sformułowaniach to się mówi lenistwo w służbie Bożej jako jeden z grzechów głównych. Natomiast acedia, taki stan, przed którym przestrzegano głównie mnichów, zwłaszcza takich prowadzących życie pustelnika, czyli stan przygnębienia, smutku, braku motywacji do działania, braku zaangażowania i nadziei na zmianę tego stanu, zniechęcenie, wyczerpanie i takie wyrażenie duchowej pustki, niezdolność do bycia tu i teraz i zajmowania się tym, co właśnie jest. Więc było to jakby pojęcie raczej odnoszące się do życia religijnego, czy religijne. Natomiast jeżeli popatrzymy na ten opis, to brzmi on nam jakoś znajomo depresyjnie w

0: leczeniu depresji. Wraz z odrodzeniem myśli medycznej, no tutaj właśnie takie przedstawienie średniowieczne osoby z acedią, wraz z odrodzeniem myśli medycznej powraca pojęcie melancholii. Znajduje to wyraz w wielu dziełach. Tu najbardziej chyba znane ujęcie melancholii, czyli Miedzioryt Albrechta Dürera, które gdzieś w swojej symbolice wskazuje na to, z czym tą melancholię głównie wiązano. Z wpływem Saturna oczywiście, bo to Saturn był planetą melancholii i staje się ona niezbędnym warunkiem do twórczego działania. I to rozumienie melancholii jako stanu pogłębionej wrażliwości, oceny rzeczywistości utrzymuje się w pewnej warstwie takiej zbiorowej nieświadomości nawet do dzisiaj, więc myślę, że to jeszcze do tego wrócimy. Więc przez cały wiek XIV, XV, XVI, XVII, o tu właśnie takie XVII-wieczne ważne dzieło, mówimy raczej o melancholii, jeszcze nie mamy depresji. Mamy melancholię jako stan ducha przynależny do danej osoby. Nie ma jeszcze wtedy mowy o źródłach tej melancholii. Raczej bazuje się o tym, że nie wiemy, Bóg dopuścił do kogoś smutek. To takie jest nawiązanie jeszcze do pierwszej księgi Samuela, gdzie zapraszano Dawida, żeby rozweselał króla Saula. W 1620 roku Richard Barton publikuje ważną pozycję, Anatomię melancholii, która też na wiele lat określa myślenie o tym schorzeniu. W tym rymowanym dziele, bo akurat ona była pisana wierszem, opisuje, jak melancholia zatruwa codzienne życie. Najsłodszą rozkosz zatruwa zawsze melancholia, czyli jakbyśmy dziś powiedzieli, w tym opisie już przewiduje przyszłe objawy, które będziemy nazywali anhedonią, czyli niezdolnością do przeżywania przyjemności. Tutaj ostatni ten fragment, na to chciałbym zwrócić uwagę, właśnie, lecz każde cierpienie jest złotem wobec gorzkiego jarzma melancholii. Gdzieś to się przeciwstawia problemowi. Myślę, że też o tym jeszcze później będziemy mówili, że depresja to nie jest kwestia tego, że jestem przygnębiony, bo mam problem. Także to już tutaj. Cierpienie to jeszcze nie jest depresja, mimo że cierpienie depresji towarzyszy. No tutaj mamy taką acedię współczesną, jakbyśmy chcieli sobie ją dzisiaj wyobrazić. Prawda? Ta gnuśność nadal się pojawia. W okresie romantyzmu depresja przybiera jeszcze inną maskę. Czy znajduje swój wyraz kulturowy, to co Niemcy nazywają Weltschmerzem i romantyzm, zwłaszcza właśnie niemiecki, bardzo to kultywował, czyli rodzaj takiego uwznioślonego odczuwania świata. Świat mnie boli, ale dzięki temu czuję go głębiej, lepiej. Przed tą romantyczną wizją depresji też będę chciał Państwa troszeczkę ostrzec. Siłą napędową była niewątpliwie powieść Goethego, Cierpienia młodego Wertera, gdzie ta depresja czy melancholia znowu została uwznioślona, czy wręcz stała się modna, chciałoby się powiedzieć. Tutaj przypomnę, że książka Goethego była w niektórych miastach niemieckich zakazana. była na cenzurze, na liście cenzorskim, ponieważ, co po niektórzy bardzo poruszeni, popełniali pod jej wpływem samobójstwo, tak jak jej bohater. No i takie całe romantyczne przedstawienie bólu świata czy melancholii z bardzo typową, tutaj kilka takich obrazków, które pokazują jeden z elementów ikonografii melancholii. Na co zwykle nie zwracamy uwagi, jak patrzymy na portrety, ale melancholia to jest podparty podbródek. Więc jeżeli gdzieś będziecie Państwo oglądali portrety i tak jest przedstawione, to jest znak melancholii. Zresztą to się powtarza, począwszy właśnie od tego anioła na miedziorycie Dürera, poprzez całą serię romantycznych portretów, gdzie tak właśnie są przedstawiane osoby tak samo. Prawda? To jest ten gest, który trwa, to się utrzymuje. No, czy tutaj smutek u Van Gogha. No, szczególnym też, no, co prawda trudno określić, bo to jest zjawisko smutku, które w zasadzie ogranicza się do pewnej kultury iberyjskiej, czyli taki smutek połączony z tęsknotą, saudade. To też to coś, co do dzisiaj pobrzmiewa w muzyce fado. To jest też taki smutek uwznioślony, zaakceptowany kulturowo. Okej, czyli gdzieś do XIX wieku mamy zgodę na smutek. To przynależy, to nobilituje. Z tym pewnie będziemy mieli, jak będziemy mówili już zupełnie o współczesnych czasach, to też chciałbym się do tego jakoś odnieść. Natomiast od XIX wieku, kiedy psychiatria się stabilizuje, byśmy powiedzieli, że umacnia swoją pozycję. Oczywiście najpierw zajmując się przede wszystkim prawdziwymi szaleńcami, czy szaleństwem i w różny sposób konceptualizując to szaleństwo, również zaczyna zajmować się wahaniami nastroju, czy zaburzeniami nastroju. Smutkiem, spowolnieniem, myśleniem, które pojawia się w takich stanach. I w XIX wieku, już w pracach Esquirola, pojawiają się opisy depresji, jako choroby, czyli stanu który jest stanem chorobowym i który przez te półtora stulecia coraz bardziej przybiera na sile i odgrywa coraz większą rolę w powodowaniu cierpienia ludzi czy ich niepełnosprawności. Głównym, stając się w chwili obecnej głównymi powodami inwalidztwa, a według prognoz w najbliższych latach liczba zachorowań na depresję ma przekroczyć zachorowalność na choroby ze strony układu sercowo-naczyniowego. Czyli nagle stanie się w tych ocenach jedną z najważniejszych chorób. Ale co to jest? To może sobie pomijemy. Co to jest? Nasze życie toczy się tak. Mamy lepsze, gorsze dni. Tak? Czy wszyscy macie Państwo równiutko? Są lepsze i gorsze. Tylko zazwyczaj toczy się to w jakimś przedziale do wytrzymania. Mam gorsze kilka dni, bo jest taka pogoda jak teraz, bo dziecko ma kłopoty w szkole, mam 3 dni takie nie wiadomo dlaczego kiepskie, taką chandrę. Okej, to jest stan normalny. U części osób będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że te wahania będą przekraczały tolerowalne granice. Bądź w górę, kiedy czujemy się wyjątkowo dobrze, bardzo dobrze, więcej niż bardzo dobrze. Mamy dużo energii, jesteśmy przyspieszeni, znaczy nasz tok myślenia jest przyspieszony, działania jest przyspieszone, przychodzą nam do głowy wspaniałe pomysły. W którymś momencie te pomysły już zaczynają być tak wspaniałe, że odrywają się od rzeczywistości. Nie wiem. Mamy ochotę na przyjemności, alkohol, kobiety, czyli tak wzmożone libido i tak dalej, i tak dalej. Taki stan nazywamy stanem maniakalnym czy epizodem maniakalnym, jeżeli występuje w określonym przedziale czasowym. Przeciwną sytuacją jest stan, kiedy jesteśmy smutni, przygnębieni, nie mamy na nic siły, nic nas nie cieszy, wszystko wydaje się szare, ponure, nie mamy żadnych planów na przyszłość, nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować, byśmy tylko spali albo w ogóle nie śpimy. Taki stan byśmy nazwali stanem depresyjnym, czy jeżeli jest ograniczony czasowo, epizodem depresyjnym. I tak się niestety niefortunnie składa, że o ile stany tego podwyższonego nastroju występują rzadko, to te stany obniżonego to około 10 razy częściej. Od razu zaznaczę, że ten tak naprawdę podwyższony stan to wcale nie jest miły. Tak jak jest troszeczkę w górę, to okej. Okay. Natomiast jak już jest tak bardzo, bardzo, to to jest... Słucham? Wtedy trzeba uważać, tak, to jest już zdecydowanie do leczenia. I takie sytuacje, kiedy u ludzi występują jakiekolwiek wahania poza te dopuszczalne granice, współcześnie będziemy nazywali zaburzeniami afektywnymi, ponieważ dotyczą głównie nastroju, czyli afektu. Tak jak mówiłem, znacznie częściej występują te stany w dół, które od łacińskiego źródłosłowa depremiere określamy nazwą depresją, czyli obniżeniem. Słowo depresja jest słowem bardzo mylącym, ponieważ jak powiemy tylko, że ktoś ma depresję, to tak naprawdę nie wiemy, o czym mówimy. Nie wiadomo, o co chodzi. Ponieważ może oznaczać to objaw, czyli po prostu smutek. Tak? Ktoś ma obniżony nastrój, jest smutny. Może oznaczać zespół psychopatologiczny, czyli kiedy obniżonemu smutkowi towarzyszą te pozostałe objawy, o których już tam częściowo wspomniałem, i może oznaczać chorobę, kiedy to samo w sobie nie jest wywołane niczym, żadną przyczyną, tylko samo w sobie się jest chorobą, no, pojawia się samo z siebie. No, w psychiatrii mówimy wtedy o depresji endogennej, że ktoś tak ma, że mu się w życiu pojawiają okresy obniżonego nastroju. Więc tu od razu, jeżeli widzimy w tabloidzie wielkie wyznanie aktualnej gwiazdy, przeszłam depresję, czy pokonałam depresję, to warto zadać sobie pytanie, dobrze, o czym ona mówi? Czy o tym, że była przez jakiś czas smutna, bo nie wiem, nie dostała wymarzonej roli, czy rzeczywiście mówi o chorobie. I ta konfuzja spowodowana tą wieloznacznością określenia depresji, no niestety odbija się później no bardzo na w takim społecznym myśleniu. Jak mówię, no media tego nie rozróżniają. I czasami wrzuca się do jednego worka różne stany. Ba, część lekarzy tego nie rozróżnia. I znaczy, nie mówię o psychiatrach, mówię o lekarzach takich, w sensie na przykład lekarza pierwszego kontaktu, który kieruje albo, nie wiem, pacjenta, pod hasłem on ma depresję. Nic mi to nie mówi, co to ten pacjent ma. My to troszeczkę precyzujemy. Jak mówię, objaw, czyli po prostu jestem smutny. Zespół depresyjny, czyli wtedy, kiedy temu smutkowi towarzyszą inne objawy. I dopiero wystąpienie zespołu depresyjnego jest dla psychiatry jakimś no, powodem do podjęcia działania. Zresztą dotyczy to wszystkich zaburzeń psychicznych. Pojedynczy objaw najczęściej ludziom się zdarza. Zdrowym, chorym jest. Nic nie mówi. Dopiero kiedy objawy psychopatologiczne występują w typowym związku, to wtedy no, pochylamy się i zaczynamy się zastanawiać, co to jest. Więc zespół depresyjny będzie obejmował no, przygnębienie, anhedonię. Anhedonia to jest niezdolność do odczuwania przyjemności. Kiedy rzeczy, które wcześniej mnie cieszyły, teraz mnie nie cieszą. Nic nie jest przyjemne, mimo że teoretycznie powinno być, albo było nawet kiedyś, a teraz nie odczuwam tego miłego, tej miłej emocji, wykonując ulubioną czynność. Lęk, to wiadomo. Zaburzenie funkcji poznawczych, czyli tego, jak myślimy o sobie.
1: Zbliża się czas wakacji.
2: Spędzi piecze?
1: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
2: Ja już mam.
1: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
2: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
1: Poleca Radio Uropatwa.

0: Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Jakie pojawiają nam się myśli. Tutaj także mogą być myśli samobójcze, przekonania o niewydolności fizycznej i psychicznej. Te zaburzenia myślenia mogą wręcz sięgnąć wymiaru, który nazywamy urojeniowym, kiedy pojawiają się urojenia depresyjne, czyli nieprawdziwe przekonania dotyczące winy, kary, grzeszności. Ktoś jest przekonany, że jest największym grzesznikiem na świecie, że stracił wszystko, że jego rodzina skończy pod mostem, że ten krąg. Że zasługuje na potępienie, na karę. Czasami zdarza się, że wręcz zgłasza się sam na policję pod tytułem, że tak, on powinien zostać ukarany. Wśród takich zaburzeń myślenia depresyjnych najcięższe to są urojenia, które nazywamy nihilistycznymi. Są to przekonania dotyczące funkcjonowania własnego ciała. Osoba w głębokiej depresji może myśleć o tym, że jej serce bije wolniej, że zanika, że jej organy wewnętrzne nie pracują prawidłowo, że ona się zmniejsza, albo wręcz, że jej nie ma. Panie doktorze, przecież mnie nie ma. I takie urojenia nazywamy urojeniami nihilistycznymi. Mogą pojawiać się różne natrętne myśli, czyli takie przychodzące wbrew własnej woli, ale krążące, dotyczące różnych tych urojeniowych treści. Zaburzeniu ulega również sfera aktywności, sfera napędu. Myślenie staje się zubożone, powolne. Osoba w depresji mówi wolniej. Skrajnie może to dojść do stanu totalnego zniesienia ruchu, że ktoś już tylko leży i nie jest w stanie się poruszyć albo poruszyć się w obrębie łóżku. Pojawiają się zaburzenia koncentracji, zapamiętywania. Ktoś tam próbuje czytać, ale po jednej stronie już nie pamięta, co przeczytał. I jeżeli występują różne objawy z tego obszaru, brak motywacji, mogą pojawić się również objawy ze strony cielesnej. Ponieważ depresja jest chorobą całego organizmu, nie tylko umysłu. Pojawiają się zaburzenia snu. Takim typowym jest to przedwczesne budzenie się. Ponieważ nic nie cieszy, nie mam na nic ochoty, więc również zmniejsza się libido, zmniejsza się łaknienie. Ulega zaburzeniom rytm dobowy, zwłaszcza taki rytm aktywności. Osoba budzi się przedwcześnie w dużym niepokoju i te poranki przedpołudnia są dla niej najgorsze. Pojawiają się zaparcia, suchość w ustach, bóle głowy, zaburzenia miesiączkowania i różnego rodzaju dolegliwości napadowe w postaci bóli. Także bardzo często potrafią one wyjść na pierwszy plan i wtedy mówimy o maskach depresji. Ktoś się skarży na bóle w klatce piersiowej i zaczyna się diagnozować w kierunku chorób układu krążenia, a pod spodem mamy tak naprawdę zaburzenie nastroju. To jest zespół depresyjny. I taki zespół depresyjny też jeszcze nam nie mówi o tym, że ktoś choruje. On ma zespół objawów. Może mieć on różne powody. Część z tych rzeczy, nie wiem, mam nadzieję, że niewiele z Państwa, ale pewnie jakaś część z Państwa na przykład przeżywała żałobę. będą podobne. Prawda? Nie tylko smutek, ale nic mi się nie chce. Tak, mam gorzej śpię. Pewnego rodzaju traumy, bo nie wszystkie tak wyglądają. Czyli po jakichś dramatycznych wydarzeniach, prawda? Może tak być. Część takich objawów będzie występowała jako powikłanie chorób somatycznych. I to nie tylko w ramach przeżywania tej choroby. Bo to, nie wiem, po usłyszeniu diagnozy raka, prawda, wiadomo, że jestem przygnębiony, ale to nie jest tylko, że ja wiem, że mam diagnozę raka, ale również sam nowotwór powoduje, że mam objawy depresyjne. Tak jest z chorobami zakaźnymi. Też nie tylko fakt, że wiem, że choruję, ale sama choroba. Nie wiem, to można sobie tak wyobrazić, jak sobie przypomnimy, jak chorowaliśmy na grypę. Taka no, banalna infekcja wirusowa, znaczy banalna, no niekiedy śmiertelna, infekcja wirusowa. Też mamy taki zespół, który przypomina zespół objawów depresyjnych. W grypie nam się nic nie chce, jesteśmy nastawieni na nie, bolą nas mięśnie, nie ruszamy się, prawda? Ja nie mówię, że to jest od razu depresja, no ale przypomina. Więc to, że takie objawy pojawią się w przebiegu wirusowego zapalenia wątroby, jest w miarę logiczne. Takie objawy mogą pojawić się w wyniku leczenia. Część leków jako działanie uboczne będzie miało działanie depresyjne. Beta-blokery, bardzo szeroko rozpowszechnione. Stare środki antykoncepcyjne, niektóre antybiotyki mogą powodować to wystąpienie zespołu depresyjnego. Takie objawy będą występowały w chorobach dotyczących bezpośrednio mózgu. W chorobie Parkinsona, część z nich w przebiegu demencji różnego rodzaju. I to jest, mówię, poziom zespołu. Idziemy dalej do depresji jako choroby. I tutaj od już kilkudziesięciu lat posługujemy się pojęciem epizodu depresyjnego. Epizod depresyjny, czyli jakiś określony czasowo stan obniżonego nastroju, który nie ma takiej przyczyny, nie ma żadnej przyczyny. Czyli nic się nie wydarzyło specjalnie, co by mnie miało przygnębić, nie jestem chory, nie biorę żadnych środków, które mogłyby wywoływać depresję. Przy czym tutaj też jeszcze trzeba pamiętać o tym, że takimi środkami, które wywołują depresję, to poza lekami są również substancje dostępne normalnie, bez recepty, w najbliższym sklepie monopolowym, czyli alkohol. Albo trudniej, niektóre narkotyki. A tutaj nie ma nic takiego, a mam obniżony nastrój, tracę zainteresowanie, zadowolenie, czyli to, co mówiłem, że nazywa się anhedonią, i mam mniej energii, albo się szybciej męczę. Jeżeli takie objawy, no przynajmniej dwa z tych, trwają co najmniej dwa tygodnie, możemy mówić o epizodzie. Jeżeli tam nie ma wszystkich trzech, to do tego jeszcze mamy w kryteriach objawy dodatkowe, czyli zaburzenia koncentracji uwagi, zdolności myślenia, utrata poczucia własnej wartości, poczucie winy, zahamowanie lub niepokój, myśli, próby samobójcze, zaburzenia snu, zmiany łaknienia i masy ciała, czyli któreś z tych. Istotą jest to bez istotnego powodu. I w momencie rozpoznania epizodu depresyjnego możemy już mówić o chorobie, że jest to zaburzenie. Oczywiście to, że ktoś ma jeden epizod depresyjny, komu się to pojawiło, to możemy przyjąć, że tak, ma epizod depresyjny. U części osób będzie tak, że będzie to jedyny epizod depresyjny w życiu. I tych osób będzie dużo. Ocenia się, że pojedynczy epizod depresyjny może mieć do 1/4 populacji. 20 do 25%. No ja raczej bym się skłaniał tak do tych 20%. Ale jest to, mówię, jedyny epizod depresyjny. Większość ludzi tego nie leczy, nie rozpoznaje, przetrzymuje. Ponieważ, jak powiedziałem, epizod jest określony w czasie, więc w pewnym czasie mija. Problem oczywiście pojawia się u mniej więcej 60% z tej grupy, która miała, u których epizody, po epizodzie depresyjnym, tym pierwszym, pojawi się za jakiś czas następny. U 70% z tych będzie epizod trzeci. Kolejne epizody będą już u 90% z tych. Czyli każdy następny pojawiający się zwiększa ryzyko wystąpienia następnego. I taką sytuację, kiedy epizody powtarzają się, nazywamy, kiedyś nazywało się to chorobą afektywną jednobiegunową, tak? Bo to był tylko jeden biegun, czyli w dół. Współczesne klasyfikacje mówią o zaburzeniu depresyjnym nawracającym. I to jest ta depresja w tym najściślejszym tego słowa znaczeniu. Czyli wracając do tej naszej gwiazdki wyznającej dla tabloidu, że tak, przeszłam depresję, to zadajmy sobie pytanie, czy miała zespół depresyjny, epizod depresyjny, czy choruje na zaburzenie depresyjne nawracające. Zauważycie Państwo czasy. O ile mówiłem o zespole, epizodzie, to mogłem mówić w czasie przeszłym. Bo jeżeli jest zaburzenie depresyjne nawracające, to ono już jest. Po prostu ktoś ma zaburzenie depresyjne nawracające i ono może być tylko dobrze lub źle leczone. Ale mamy takie sytuacje, kiedy smutek nie jest, czy przygnębienie nie jest tak określone czasowo, tylko trwa dłużej. Nie jest takie głębokie, że nie jestem w stanie chodzić do pracy, spotykać się ze znajomymi. Nie, w zasadzie żyję tak jakby normalnie, ale to wszystko jest poniżej tego normalnego poziomu. I kiedyś, tak w zasadzie od znowu końca XIX wieku do lat 7, początku lat 80. Nazywano by to nerwicą depresyjną. Ponieważ uważano, że to nie jest ta choroba afektywna jednobiegunowa, tylko że to jest takie psychogenne, że to złe doświadczenia życiowe, mama była zbyt surowa i efektem tego jest to, że ktoś jest częściej smutny, częściej przygnębiony. Od lat 80. zmieniło się spojrzenie na ten stan. Określamy go nazwą dystymii, czyli jako jedno z utrwalonych zaburzeń nastroju. I jest to, tak żeby móc rozpoznać, okres co najmniej 2 lat stałego lub stale nawracającego obniżonego nastroju. Jeżeli się poprawia, to te poprawy nigdy nie są dłuższe niż kilka tygodni. Natomiast nie spełnia to kryterium epizodu, czyli takiego no, rzeczywiście obniżonego nastroju. I w dystymii mamy zmniejszenie energii lub aktywności, bezsenność, mała wiara w siebie, poczucie niedostosowania, trudności koncentracji, płaczliwość, utrata zainteresowań i radości seksu i innych czynności sprawiających przyjemność, poczucie bezradności lub zmartwienia, dostrzegalne nieradzenie sobie ze zwykłymi obowiązkami, pesymizm, wycofanie, zmniejszona rozmowność. Natomiast tym rozróżnieniem, to poza czasem trwania, to jest też kwestia funkcjonalna. Osoba z dystymią żyje, znaczy funkcjonuje normalnie. Osoby z depresją, zwłaszcza w epizodach umiarkowanych, ciężkich, no, to jak gdyby nie są już w stanie wykonywać swoich normalnych funkcji. Tak jak już powiedziałem, mówiąc o tych zwłaszcza pierwszych pojedynczych epizodach, większość takich sytuacji jest nierozpoznawana. I no, trzeba to, na to patrzeć jako, jak na górę lodową. My spotykamy się tylko z tym wierzchołkiem, która ma rozpoznaną depresję. Część, tuż pod powierzchnią wody, to będą te depresje, które są nierozpoznawalne przez lekarzy. A największa grupa to są te depresje, których ludzie nawet nie szukają pomocy medycznej. Albo przyjmują, że tacy są, że tak mają, albo przyjmują, że ich objawy są uzasadnialne. No nic dziwnego, że tak się źle czuję, bo... I to jest chyba jeden z najczęstszych błędów popełnianych, i to mówię, zarówno przez jeszcze nie pacjentów, ale przez osoby, które doświadczają obniżenia nastroju, ale jest to również częsty błąd popełniany przez lekarzy. Jeżeli nie mają doświadczenia w rozpoznawaniu depresji, są skłonni do tego, by objawy zgłaszane przez nawet jeżeli pacjent zgłasza te objawy, to będą skłonni je traktować jako naturalną reakcję. No proszę pani Krysiu, w pani sytuacji to nic dziwnego, że się pani tak czuje. Nie wiem, czy zdarzyło się państwu słyszeć takie zdanie. Wiem, że pada. I tutaj no, należy jak gdyby to rozróżnić, czy rzeczywiście ten objaw da się wytłumaczyć. To jest tak troszeczkę dygresyjnie. Takim stanem, najpowszechniejszym stanem obniżonego nastroju, który przeżywamy wszyscy, to jest stan żałoby. Mogą nas w życiu ominąć różne tragiczne wydarzenia. Możemy mieć szczęście. Ten pierwszy partner okazuje się być tym pierwszym do końca życia. Praca, którą mamy, jest, jeżeli ją zmieniamy, to tylko na własne życzenie, po to, żeby mieć lepszą. Ominęły nas ciężkie choroby somatyczne. Zdarzają się tacy ludzie, prawda? Nie straciliśmy nic na giełdzie, bo nie inwestowaliśmy. Okej, mamy taką... Tak, mamy taką szansę. Natomiast jednego nie unikniemy. Utraty bliskich. Więc jest to doświadczenie powszechne, przez które większość z nas przechodzi. Jedyne to, że sami będziemy jako pierwsi. Przepraszam za taki smutny ton. Przez wiele lat stan żałoby był stanem, który wykluczał rozpoznanie depresji. Jeżeli ktoś był w stanie żałoby, to nie rozpoznawało się depresji. I dwa lata temu, w 2013, amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wprowadziło nową kolejną wersję swojej klasyfikacji zaburzeń psychicznych, w której podważyło to, stwierdzając, że okej, jeżeli to już są upłynęły 2 tygodnie tej żałoby, no to można rozpoznać epizod depresyjny.
1: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
2: Możecie sobie państwo wyobrazić, jaki podniósł się krzyk, ponieważ większość ludzi, nawet fachowców na świecie, przyjęła to, że ci wstrętni Amerykanie chcą skrócić żałobę do 2 tygodni. Jak być może część z państwa wie, nie sposób jest w ciągu 2 tygodni wyjść z żałoby. Ale tu chodziło o coś całkiem innego. Chodzi o to, żeby móc rozpoznać to wcale nie znaczy, że po dwóch tygodniach ta żałoba ma minąć i to, że jak ktoś po dwóch tygodniach jest smutny, to już ma chorobę. Nie, ale są tacy, którzy mogą mieć. Typowy polski lekarz by w takiej sytuacji powiedział, proszę pana, no dwa tygodnie, no to na pewno mam to jeszcze żałoba. A to może już być coś więcej. Oczywiście dzieje się to w takich sytuacjach, kiedy ten smutek nie ogranicza się do utraty kogoś bliskiego, ale rozlewa się na całe życie. Że nie to jest mi smutno, bo straciłem osobę, którą kochałem i że nie wiem, nigdy już razem nie będziemy świętowali święta pierwszych truskawek, tylko staje się to, że truskawki w ogóle są niedobre. Czyli taki rozlewa się na wszystko. Tak samo jak są nasilone objawy fizyczne, to też może być to już epizod depresyjny, mimo że jest jakiś związek z wydarzeniem. Dobrze. Teraz jest oczywiście pytanie, dlaczego jesteśmy smutni? Dlaczego ta depresja się pojawia? Dla Acedii to byłoby, że opętał zły duch. Dla melancholii to, że ta żółta żółć przeważa. Od czasu, kiedy zaczęto opisywać depresję w sposób naukowy, pojawił się szereg teorii tłumaczących podłoże chorób afektywnych. Tutaj wymieniłem główne grupy, które w tej chwili są przedmiotem badań. Najstarsza taka neurobiologiczna teoria, czyli zaburzenia neuroprzekaźnictwa, hipoteza monoaminergiczna, która jest chyba też najbardziej rozpowszechniona w rozumieniu takim ogólnym. Bo jeżeli zapytamy przeciętnego Kowalskiego, panie Janie, skąd się bierze depresja, albo jakie podłoże ma depresja, to co odpowie? Genetyczna, ale co się dzieje w głowie? Takie najbardziej powszechne? Nie, chodzi mi o podłoże biologiczne. Większość powie, albo to z tej serotoniny. Prawda? Tak? To jest takie najprostsze, nie? I w świadomości coś takiego jest, że a depresja to jest serotonina. Oczywiście do tego się dołożyły media takie powtarzane. To chodzi o tą grupę teorii dotyczących podłoża neurobiologicznego. Oprócz tego są hipotezy zmian adaptacyjnych, zmiany regulacji hormonalnej. Niektórzy chcą to widzieć przede wszystkim w zaburzeniach tak zwanej osi stresu, czyli takiej osi obejmującej układ limbiczny, podwzgórze, przysadkę nadnercza, czyli hipoteza kortykosteroidowa. Niektórzy chcą to widzieć jako zaburzenia neuroplastyczności mózgu, hipotezy neurotroficzne, czyli związane z zanikiem komórek nerwowych. Od kilku lat pojawiają się hipotezy dotyczące innych układów neuroprzekaźnikowych niż układy monoamin. Tutaj będzie właśnie hipoteza glutaminergiczna. Glutaminian jest takim głównym stymulującym neuroprzekaźnikiem w naszym mózgu. Jego jest najwięcej, natomiast jest najmniej zbadany. Hipotezy związane z odpowiedzią immunologiczną, koncepcje związane z rozniecaniem, czyli z tym, że to jak gdyby tłumaczyłoby to zwiększanie częstości występowania epizodów depresyjnych w miarę ich powtarzania się. Że to jest tak, jak coś się raz zapaliło, to potem idzie łatwiej zapalić się następne. Więc kindling to jest taki mechanizm, że powtarzalne bodźce powodują, że do tego, żeby wystąpiło znowu coś, wystarczy znacznie mniej. Tak jest na przykład przy padaczce albo przy majaczeniu alkoholowym. Jak ktoś ma pierwsze majaczenie, no to ma, a potem każde następne będzie łatwiej wywołać. Stąd, nie wiem, osoby uzależnione w ramach pogłębiania się w uzależnieniu łatwiej wchodzą w delirkę, jak to się popularnie nazywa. No i oczywiście to, co to tłumaczy, co pani powiedziała, czynniki genetyczne, bo tak naprawdę to, na to wszystko mają wpływ czynniki genetyczne. Prawda? Bo czynniki genetyczne jest takim pojęciem, okej, są czynniki genetyczne, ale no dobrze, ale co one powodują? Prawda? Powodują to te wszystkie pozostałe. Hipoteza monoaminergiczna jest, jak powiedziałem, najbardziej rozpowszechniona, najbardziej, jak mówię, już też w takiej wiedzy ogólnej i też ma najlepsze dowody, no, najwięcej się zebrało, ponieważ była pierwszą neurobiologiczną hipotezą dotyczącą powstawania zaburzeń afektywnych. No i tutaj też zaczynają nam się pojawiać firmy farmaceutyczne, ponieważ hipotezę tą sformułowano na podstawie działania leków. To, że pewne leki działają, zwróciło uwagę na to, na co one działają. No i okazało się, że głównie blokują wychwyt zwrotny monoamin, czyli w tym procesie, kiedy przekazuje się impuls między jednym a drugim neuronem i neuroprzekaźnik jest wychwytywany z powrotem do neuronu, po to, żeby mógł dalej obracać, w momencie, kiedy blokujemy jego wychwyt zwrotny, to w synapsie będzie go dużo, tak? Czyli będzie bardziej działał. I to jest znowu, odwołuję się znowu do potocznego języka, bo to często tak ludzie mówią, a bo ja to mam za mało serotoniny. Nie. Bo niby to o to chodzi, jest więcej serotoniny w szczelinie synaptycznej, ale to nie chodzi o to, że sam fakt jej obecności wystarczy. Bo dopiero jeżeli ona zacznie wpływać na neurony te dalsze, które nazywamy postsynaptycznymi, powoduje zmianę ich aktywności, zmianę ich wrażliwości, powstawanie nowych receptorów. Bo gdyby to było takie proste, że to tak, za mało serotoniny, no to słuchajcie, nie byłoby, słuchajcie Państwo, nie byłoby nic prostszego podać serotoninę i już. Niestety tak to nie jest. Jest to jedna z, jak gdyby, z krytyk tej teorii. No, w każdym razie wyjściowo to było tak, że przyczyną jest niedobór monoamin i że mechanizm ogranicza się do podnoszenia poziomu serotoniny i noradrenaliny w szczelinie synaptycznej poprzez hamowanie ich wychwytu zwrotnego lub metabolizmu. 65 rok. No, to jest taki był stan wiedzy wtedy. Natomiast, ponieważ nadal większość leków przeciwdepresyjnych działa poprzez mechanizm monoaminergiczny, to jest to, jak powiedziałam, najbardziej takie rozpowszechnione. Tu tak, żeby pewnie większość Państwa te nazwy nic nie mówią, nie kojarzą, to są, znaczy... Ja rozumiem, że sam fakt istnienia neuroprzekaźników jest chyba z grubsza wiadomy. To, że pomiędzy neuronami musi się pojawić substancja chemiczna, która ten impuls przekaże dalej. Prawda? I są pewne substancje, które taką funkcję pełnią i one tworzą pewne szlaki. I z tych monoamin najważniejsze szlaki to są szlaki serotoniny, które te zielone, które łączą nasze ośrodki emocjonalne z korą czołową, także z korą ruchową. Noradrenalina, to ona jest troszeczkę mniej rozpowszechniona. Dopamina, która pełni ważną rolę w systemie nagrody i kary. Dopamina musi uczestniczyć w tych procesach, żebyśmy poczuli przyjemność. Żebyśmy odczuli, że jesteśmy za coś nagrodzeni. Stąd, nie wiem, środki, które działają na układ dopaminergiczny, często są środkami narkotycznymi. sobie... No, dokładnie. I taki też właśnie przez ten układ glutaminergiczny działający, najbardziej rozpowszechnione, czyli acetylocholina. Oprócz tego jest cała masa, mnóstwo różnych drobnych, które odgrywają znacznie mniejszą rolę. Natomiast te są te podstawowe. I depresję wywiązano z tymi trzema. Noradrenalina, serotonina, dopamina. Spróbuję trochę. I ponieważ no, one występują w określonych szlakach, to możemy je też powiązać z pewnymi przejawami behawioralnymi czy też psychicznymi. I również odnieść do takiej typologii Kloningera, typologii typów osobowości, jednej z typologii typów osobowości. Serotonina, która gdzieś tam by się odnosiła do impulsywności, lęku, pobudliwości, też apetyt, seks, zwłaszcza seks też jest związany z układem serotoninergicznym, co potem odbija się na działaniach niepożądanych leków serotoninergicznych, które skutecznie potrzeby seksualne potrafią tłumić. Noradrenalina, która daje nam czujność, motywację, takie kwestie napędowe. I dopamina, czyli to coś, co jest podłożem dla odczuwania przyjemności, tak najprościej. Natomiast na to, żeby dobrze funkcjonowały nasze funkcje poznawcze, żebyśmy mieli dobry nastrój, żebyśmy dobrze przeżywali emocje, to w zasadzie potrzebne jest współdziałanie wszystkich tych trzech układów. Czyli gdzieś tym niebieskim trójkąciku w środku, to jest ta istota depresji. No a te pozostałe współtowarzyszą. Dobrze, czy ja sobie troszeczkę wobec tego przyspieszę te takie czysto neurobiologiczne, ale na niektórych chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, ponieważ chciałbym, żeby Państwo wyszli z czymś nowym, to znaczy wyszli poza to, że depresja to za mało serotoniny. Dobrze? Bo to jest taki powszechny pogląd. W tej chwili bardzo dużą rolę przywiązuje się do procesów neurogenezy. Depresja jest związana z zanikaniem komórek nerwowych i tworzeniem nowych. Nie wiem, ci z Państwa, którzy jeszcze być może pamiętają jakieś rzeczy z biologii w szkole średniej, to był taki dogmat o tym, że mózg w okresie dorosłym jest już sztywny, się już nie zmienia. Może co najwyżej zaniknąć. Słucham? Że nie ma. Tak, tak, tak. To był dogmat przez naprawdę wiele lat. Nieprawdą jest. Komórki nerwowe nawet u osób dorosłych mogą, poza procesami normalnego obumierania, mogą się też rozwijać. Zwłaszcza w obszarze hipokampa i kory mózgowej. I to jest to nowe spojrzenie, stosunkowo nowe spojrzenie na procesy. I to, co też znowu wiadomo z leczenia, w trakcie, znaczy tak, pod wpływem stresu, czyli tych czynników różnych, o których mówiliśmy, hormonów nadnerczych, glukokortykoidów, wieku niestety, dochodzi do zmniejszenia powstawania nowych komórek w hipokampie. Natomiast jeżeli podajemy leki przeciwdepresyjne, to te komórki się namnażają, pojawiają się nowe. Na tej podstawie wysnuto koncepcję, że być może właśnie depresja jest związana z zanikiem komórek, że to nie chodzi tylko o to, że ta serotoniny nie ma, czy noradrenaliny w dostatecznej ilości, tylko że po prostu zanikają komórki hipokampa. I o tym też warto powiedzieć. Część leków działa już w ten sposób, że zwiększa tworzenie się nowych komórek, tworzenie się nowych połączeń w obrębie hipokampa. No, jeden lek, no może tak. Leczenie depresji, prawda? No bo mamy chorobę i trzeba to jakoś coś z tym robić. W XVI wieku pochodzi taki podręcznik, nazywa się Farmakon, stąd się wzięła nazwa farmakologia, ale wbrew pozorom nie jest to zbiór przepisów na leki, tylko zbiór modlitw, które pozwalają pokonać również zły nastrój. Więc mniej więcej takie to metody wtedy, takimi to metodami wtedy dysponowano, to znaczy pocieszanie, wzmocnienie. W wieku XVIII odkryto przeciwdepresyjne działanie przetworów maku. Aczkolwiek no, opium bardziej jest poprawia nastrój. Niestety ma swoją stosowanie tego ma swoją cenę, że po jakimś czasie nie można bez niego żyć. Potem oczywiście szukano pomocy w haszyszu. Kokainie. Badania nad wpływem kokainy to były pierwsze badania Freuda, zanim poświęcił się psychoanalizie. Chciał być prawdziwym naukowcem i właśnie badał kokainę. W latach 30. XX wieku w leczeniu depresji była stosowana amfetamina. Też wiązano z tym dużo nadziei. Zresztą już dygresja. Jeżeli popatrzymy na substancje używane w poprawianiu nastroju, w momencie, kiedy one się pojawiały, to towarzyszy zawsze optymizm i przekonanie, że to jest cudowne, świetne. I dopiero po

przywołać z imienia i nazwiska, czyli syntetyzowanie przez Rolanda Kuna imipraminy, czyli pierwszego leku tak zwanego trójcyklicznego, który właśnie był blokerem wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny. Znaczy on nie był selektywny, on blokował wszystkie z tych trzech monoamin i wymyślony przez niego tofranil, pod tą nazwą jeszcze do dzisiaj funkcjonuje, pozostaje takim złotym standardem w leczeniu zaburzeń depresyjnych. Nie jest stosowany szeroko w leczeniu. W Polsce już go nie ma. Został wycofany z racji działań niepożądanych. Oczywiście uważamy, że to był błąd wycofanie. Raczej była to decyzja marketingowa, znaczy decyzja, tak, marketingowa, żeby wycofać stary lek, żeby było więcej miejsca na nowe. Faktem jest, leki przeciwdepresyjne, zwłaszcza te stare, miały dużo działań niepożądanych. No, natomiast nadal jest jakimś takim tym, do którego porównujemy wszystkie pozostałe. Drugą grupą, której działanie odkryto przez przypadek, ponieważ okazało się, że niektóre leki stosowane na gruźlicę poprawiają nastrój pacjentom z gruźlicą. Leczyli ich na gruźlicę i nagle mieli oddział wesołych, uśmiechniętych panów czy pań. Co wiązało się z tym, że leki te blokują aktywność jednego z enzymów rozkładających monoaminy. Aha. Czyli tak, albo imipramina blokowała wychwyt zwrotny, albo blokowano rozkładanie. Efektem było to samo. Zwiększenie stężenia neuroprzekaźnika w szczelinie synaptycznej, wpływ na neurony pozostałe i przebudowa receptorów. I te leki trójcykliczne, których przykładem jest ta wspomniana imipramina i inhibitory monoaminoksydazy przez lata stanowiły podstawę leczenia farmakologicznego depresji. Prawdziwe zmiany w leczeniu, czyli to co później spowodowało też zmianę w myśleniu o depresji, zaczęły się w latach 80. W roku 84 zarejestrowano lek, który nazywa się fluoksamina, ale przeszedł sobie bez większego echa. Był zarejestrowany fajnie. Natomiast 3 lata później w Stanach zarejestrowano fluoksetynę pod nazwą Prozac. I to jest ten moment, w którym zmienia się myślenie o depresji. Pod wpływem leku. Prozac, czy fluoksetyna, jest lekiem selektywnym, czyli blokuje wychwyt zwrotny tylko jednego z tych neuroprzekaźników, serotoniny, i ma w porównaniu do tamtych poprzednich bardzo mało działań niepożądanych. Czyli pojawił się lek, który można łatwo stosować. Jak Państwo się spodziewacie, jaki będzie efekt? Tak, raz, że pacjenci będą brali, doktorzy będą chętniej przepisywali. To jest zawsze na decyzję o przepisaniu jakiegoś leku. Wpływają dwa czynniki. Jedno to jest jego skuteczność, dwa to jest jego tolerancja. Jeżeli objawy niepożądane będą gorsze niż objawy choroby, to wiadomo, że zostawimy ten lek tylko dla ciężkich stanów. Kiedy już pal go licho, jakie będą objawy niepożądane, ważne, żeby działał. I tak było w leczeniu depresji. Leczono tylko ciężkie depresje. Wprowadzenie Prozacu, pomijam tutaj absolutnie mistrzowską strategię marketingową firmy Eli Lilly, która do dzisiaj jest przykładowa. To są takie drobiażdżki, które uczyniły z tego leku coś wyjątkowego. Na przykład pakowanie w nietypowy format. Wszystkie leki się pakuje 20-30 tabletek. Prozac był pierwszym lekiem, który był pakowany po 28. Na miesiąc. Równo.

specjalnie dobrany kolor kapsułek. Nieprzypadkowy, to jest taki, który ma się kojarzyć z czymś miłym, pobudzającym, takie bordo żółta, część bordo, część żółte. Ale pomijając to wszystko, przede wszystkim był dobrze tolerowany. Można było łykać, a więc również leczyć te lżejsze depresje. Więc jak gdyby pojawia się większa grupa pacjentów, która się zgłasza. Po Prozaku pojawiły się jeszcze, fluwoksaminie, pojawiły się jeszcze kolejne leki działające na podobnej zasadzie, czyli selektywnie blokujące wychwyt zwrotny serotoniny i one do dzisiaj stanowią podstawę leczenia farmakologicznego depresji. Czyli bazują na tej koncepcji monoaminergicznej depresji. Kolejne takie poważne zmiany to, jak się okazało, że ta selektywność nie jest panaceum, nie jest lekarstwem na wszystko, czyli powrót znowu do leków takich nieselektywnych jak trójpierścieniowe i mamy leki o podwójnym działaniu, które już są pozbawione tych działań niepożądanych. To jest kolejna generacja, taka jak venlafaksyna, mirtazapina. I w chwili obecnej wchodzimy w leki, które działają w innych mechanizmach, czyli to ten rozwój teorii podłoża neurobiologicznego, czyli poprawiające neurogenezę. Takim lekiem jest tianeptyna, czyli koaksil, która nie jest specjalnie ceniona, ale ma inny mechanizm działania. Takim lekiem jest zupełnie nowy, bodajże w ostatniej rewizji listy refundacji po raz pierwszy znalazł się wśród leków refundowanych. Lek, który działa na układ melatoniny, czyli zupełnie od innej strony, czyli bazuje na tych zaburzeniach rytmu, które są w depresji i je reguluje. Taki lek, który nazywa się agomelatyna. Co będzie dalej? Nie wiem. W chwili obecnej takim najpopularniejszym kierunkiem badania w lekach przeciwdepresyjnych to jest zastosowanie ketaminy, substancji, którą niektórzy biorą w celach rozrywkowych. Natomiast rzeczywiście ona jest też w znieczuleniu stosowana. Natomiast jest to po odpowiednim przygotowaniu rzeczywiście potrafi szybko wybić z obniżonego nastroju, ponieważ no oczywiście wadą wszystkich leków przeciwdepresyjnych jest to, że nie działają natychmiast. Na to, żeby się rozwinęły, potrzeba czasu. Teraz wracając do tego reklamowego hasła, czy depresję wymyśliły firmy farmaceutyczne? Wydaje się, że nie, że była zawsze. Firmy farmaceutyczne na pewno wprowadzając nowe leki, zwłaszcza takie, które jest łatwiej stosować, wpłynęły na to, że te leki są szerzej stosowane i wiele przypadków depresji, które byłyby nierozpoznane, są rozpoznawane i są leczone. Doktorzy, jeżeli nie mają środków do leczenia, to nie rozpoznają chorób. No tak. Tak, jeżeli czegoś nie potrafimy wyleczyć, to nie będziemy tego rozpoznawali jako choroby. Albo nie będziemy się tym zajmowali. Prawda? Więc w tym momencie, kiedy dysponujemy bezpiecznymi lekami, będziemy szerzej rozpoznawali tę depresję, plus też pacjenci będą się chętniej leczyli, czy chętniej się zgłaszali.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle, maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
0: Poleca Radio Europa 2.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

0: Dzień dobry Państwu, proszę Państwa. Zaczniemy od najdawniejszych czasów, wtedy kiedy w ogóle nasz kosmos zaczynał być i przyjdziemy do dnia dzisiejszego, tak jak zapowiada tytuł. A zajmiemy się wodą, bo to jest substancja, która jest niezbędna. No i jednym z zadań, jednej ze specjalności geologicznych, ale to jest często połączone z działaniem innych specjalności, jest właśnie znalezienie, wydobycie i utrzymanie dostępu do wody, prawda? Bez wody nie da się żyć. Pytanie, co widzimy oprócz beczki oczywiście. To teraz podpowiedź. Widzimy takie urządzenie, którymi niestety zazwyczaj tylko panie nosiły wodę niekiedy z dużych odległości na użytek codzienny. To były różne rozwiązania techniczne. Tutaj mamy inne. To jest pomnik pani, która nosiła wodę. W takiej miejscowości Złoty Potok w północnej części Jury Krakowsko-Częstochowskiej i ona tak naprawdę na miejscu się nosi wódka, ale żeby nie kojarzyło się z pewnym trunkiem, to ja napisałem, że to jest pomnik niosącej wodę. Proszę Państwa, właśnie przy pomocy tego urządzenia, prawda? No wyobrażam sobie, że jak się tak nosiło ileś takich pojemników wody w ciągu dnia na użytek codzienny, prawda, jedzenie, pranie, mycie i tak dalej, no to można było na karku albo na ramieniu się poważnych odcisków nabawić. Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że ten pomnik jest umieszczony na małej wysepce, o tutaj, na tym lepiej widać, w takiej niebieskiej smudze. No, możemy to interpretować jako potok, prawda? Bo tam jest i z tyłu i mostek. Proszę Państwa, czyli to jest dla mnie niejako symbol tego, jak jest nam potrzebna woda, no i że ktoś wpadł na pomysł, żeby postawić pomnik osobie, która wodę przynosi. Woda, jak wszyscy tutaj myślę wiedzą, składa się z wodoru i tlenu. No i pierwsze pytanie jest takie, czy to są pierwiastki jednego pokolenia? Czy powstały jednocześnie? Czy powstały w tym samym czasie w przeszłości? No bo wszystko ma początek, ale jak uczy nas przykład niektórych seriali w telewizji, nie wszystko ma koniec. Proszę Państwa, no to, o czym możemy mówić w ogóle o naszym kosmosie, to się zaczęło od wielkiego wybuchu. My sobie postawiliśmy punkt zerowy na upływ czasu. To tam trochę się różnią oceny, ale takie ostatnie w miarę wiarygodne to jest, że było to 13,8 miliarda lat temu. Jak to wybuchło, to miało bardzo wysoką temperaturę. Ocenia się, że po upływie 10 do minus 42 sekundy, czyli niewyobrażalnie małego czasu od wielkiego wybuchu, temperatura była również niewyobrażalnie wysoka, 10 do 32 kelwinów. No, nie będziemy uzupełnień robili. O, dobrze, schowało się. Ale i wtedy wszystko było jednorodne. Nie było różnicy między poszczególnymi cząstkami, ale już kiedy upłynęło bardzo wiele czasu, czyli 10 do minus 8 sekundy od wielkiego wybuchu, zindywidualizowały się pewne cząstki, tak to można powiedzieć. Jedne powiedziały, ja to jestem kwarkiem takim, ja to jestem kwarkiem innym, a my to jesteśmy gluonami. Czyli było to przygotowanie do tego, żeby się tworzyły protony. No a proton to co to jest? Proton to jest jądro atomu wodoru. Czyli już jedną sekundę po upływie, jedną sekundę po wielkim wybuchu mieliśmy jeden składnik gotowy. Czyli protony. One były jeszcze bez elektronu, bo otaczających tej powłoki elektronowej wiadomo, że wodór ma tylko jeden elektron, ale to się jeszcze wtedy nie pojawiło, bo była za wysoka temperatura. Ale tym już się dalej nie będziemy zajmowali. Czyli mamy jądra wodoru. Jeden składnik wody już mamy. Jedną sekundę po wielkim wybuchu. Dopiero około 400 milionów lat później, od wielkiego wybuchu, po upływie takiego czasu, pojawiły się pierwsze gwiazdy. I to była fabryka powstawania wielu, wielu, wielu innych pierwiastków, z którymi stykamy się dzisiaj. Znakomitej większości. W wyniku reakcji jądrowych. Czyli wtedy też pojawiły się atomy tlenu. A zatem tlen jest młodszy o 400 milionów lat od wodoru. Wodór to jest w ogóle taki staruszek jak ja, nie? W stosunku do tlenu. Proszę Państwa, no ale ten tlen był skupiony w gwiazdach. A my mamy na Ziemi, prawda? Nie wszystkie gwiazdy sobie tak spokojnie istniały. Niektóre z nich miały byt bardzo niespokojny. Albo cyklicznie, tak jakby pęczniały i eksplodowały, nazywamy je nowymi, albo miały jeden, ale za to bardzo solidny wybuch. I rozpraszały substancje, z których się składały w otoczeniu. Tam pewne pozostałości były, my się nie będziemy zajmowali. Natomiast te pierwiastki, które znajdowały się w gwieździe, ulegały rozproszeniu. Czyli i tlen wyprodukowany w takiej gwieździe rozpraszał się w jej otoczeniu. Potem no, powstała Ziemia. To było mniej więcej 9,2 miliarda lat od Wielkiego Wybuchu. No na Ziemi też pojawiła się woda, czyli wodór połączył się z tlenem. I to było środowisko, w którym na Ziemi powstało życie, początki życia. Czyli z naszego punktu widzenia pojawienie się wody na Ziemi było bardzo zasadnicze. Bez tej wody nas by nie było. A nie tylko nasi praprzodkowie, bo i różne inne zwierzęta, kilka słów sobie potem powiemy, a między innymi niebieskie żyrafy. Kto z Państwa widział niebieską żyrafę? Jak nikt nie widział, to proszę patrzeć, bo zaraz zniknie. Proszę Państwa, i inne zwierzęta. Czy rzeczywiście wodór mamy w kosmosie? Otóż proszę Państwa, tutaj mamy zarejestrowany jego sygnał. Wysyła on, wodór neutralny, wysyła on falę radiową o długości 21 cm. Czyli wołanie jako, hej, to ja wodór, tutaj jestem. Rozkład tam, gdzie są te jasne smugi, to są strefy największego zagęszczenia wodoru. Natomiast tutaj mamy taką strefę, która wydaje się pustą. Ona nie jest pusta. Tu jest jądro naszej galaktyki, bo to jest rozkład naszej galaktyce. Tu jest jądro naszej galaktyki, które zasłania, co jest za nim. Ale przypuszczalnie tutaj też takie mniej więcej mamy rozkład. Wodór oczywiście jest i między tymi smugami, ale tutaj są jego zagęszczenia. Czyli ciągle jeszcze, bo to jest zdjęcie zrobione mniej więcej na początku lat 60., znaczy zdjęcie, tę mapę zrobiono na początku lat 60. i od tego czasu się wiele nie zmieniło do dzisiaj. Proszę Państwa, no a jak wygląda wybuch takiej gwiazdy? To jest oczywiście modelowanie komputerowe, ale proszę zobaczyć. On tam się odbywa w kilku fazach i materia się rozprasza wokół tej gwiazdy. Byłej gwiazdy już wtedy najczęściej. O. Czyli także i tlen, który tam był, a i wodór, którego gwiazda jeszcze nie skonsumowała, rozpraszają się w przestrzeni otaczającej. Dając coś takiego. To jest obłok wodoru, który powstał po wybuchu supernowej. On ma średnicę 23 lata świetlne, czyli promień świetlny z jednego brzegu do drugiego wędruje przez 23 lata z prędkością około 300 tysięcy km na sekundę, a jednocześnie ciągle się rozszerza. Mniej więcej 5 tysięcy km na sekundę. Czyli przez ten czas, co ja o nim Państwu mówię, on się rozszerzył o kilkadziesiąt tysięcy kilometrów. No dobrze, wodór mamy rozproszony, prawda, w kosmosie, bo jest i ten, który sygnalizował swoją obecność tą falą o długości 21 centymetrów. Tutaj mamy jeszcze obłok wodoru, ale co z tlenem? To jest także pozostałość po wybuchu gwiazdy supernowej i o innych pierwiastkach nie będę mówił, ale na przykład to jest zabarwienie sztuczne, żeby można było rozróżnić, a na podstawie długości fali zostało zidentyfikowane. Oto proszę Państwa, tutaj niebieską barwą zabarwiono strefy, gdzie jest podwyższona zawartość tlenu. A więc jest znowu potwierdzenie z kosmosu, że po wybuchu supernowej mamy także znaczną zawartość tlenu w produktach wybuchu. Tutaj mamy pokazane, jak pojawiały się, jak odkrywano supernowe w latach 1885-2010. No bo następne pytanie, które się nasuwa, to jeżeli rzeczywiście tlen jest dostarczany przez wybuchy supernowych, no to jak tam gdzieś w jednym miejscu wybuchnie, w drugim miejscu wybuchnie, no to przepraszam bardzo, ale ileż tego tlenu może wyprodukować? Proszę zobaczyć, na górze są podane lata i jak przybywało. Od razu chciałbym powiedzieć, że to nie oznacza, że z czasem, z upływem lat od 1880.
1: Słuchacie Radio Kuropatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Tego 1905 roku coraz więcej supernowych wybuchało. Po prostu udoskonaliły się metody obserwacji. Więcej ludzi, astronomów obserwowało i te gwiazdy wybuchające oczywiście dostarczały tlenu. Jeszcze raz sobie obejrzymy, żeby Państwo zwrócili uwagę na to końcowe zagęszczenie. A to też i tak, przecież wszystkich w promieniu jakimś rozsądnej odległości nie zaobserwowano. Czyli dostarczanie tlenu jest dosyć znaczącą sprawą, prawda? Nie możemy powiedzieć, że jest go produkowane niewiele i rozpraszane w kosmosie. Prawda? Dużo tego jest. Tam kolory oznaczają typy i tak dalej. No dobrze, ale na razie mamy wodór i tlen w kosmosie. A my mamy wodę na Ziemi. Otóż ta górna część pokazuje nam zaobserwowany rzeczywiście, poza naszą galaktyką co prawda, ale zaobserwowany rzeczywiście taki układ, gdzie rozproszona materia w kosmosie zaczęła się kondensować pod wpływem siły przyciągania. I utworzyła skupisko, które dało młodą gwiazdę, czyli stare gwiazdy wybuchły, rozproszyły materię, materia się skupiła i dała nową gwiazdę. To jest tak zwana protogwiazda i wokół niej pierścień, gdzie kondensują się resztki materii niepochłoniętej przez tę powstającą gwiazdę. A zatem, proszę zwrócić uwagę, materia tej gwiazdy, tej supernowej się rozproszyła, a teraz z powrotem zbiegła się i no to nam przypomina bardzo pierścień Saturna, prawda, w naszym układzie. W tej samej skali tu jest pokazany nasz układ. Proszę zwrócić uwagę, że dzieli się to na takie koncentryczne pierścienie. Co to oznacza? Że materia się skupia, powstają zarodki planet i potem z tego planety. Czyli ten wodór i ten tlen, które były rozproszone i inne pierwiastki, po części skupiły się w nowej gwieździe, a po części w naszej Ziemi. Czyli już wiemy, skąd się wzięły obydwa te pierwiastki na naszej Ziemi, prawda? Jak dawno. Proszę Państwa, to są najstarsze jak dotychczas odnalezione skały na Ziemi. Takie skały nazywają się amfibolitami. Te liczą sobie 4 miliardy 280 milionów lat. To jest w prowincji Quebec w Kanadzie nad Zatoką Hudsona. Prawdopodobnie nieco później, ale więcej niż 4 miliardy lat temu zaczęły się tworzyć pierwsze oceany, czyli woda zaczęła się zbierać w zbiornikach na Ziemi. Ile jej jest? No wiemy wszyscy, że 70,8% powierzchni pokrywają wody. Mają Państwo podane te 1,4 i bardzo wiele zer w tonach, ile to jest. Czyli 1,4 razy 10 do 18 ton wody. Tyle jest w oceanach i innych powierzchniowych zbiornikach wód. Proszę Państwa, większość zbierają morza i oceany. 98,37, no ponad 98%. Jeziora i rzeki to tylko 0,03. Czyli to, co tak lubimy w krajobrazie, to jest mała kropelka wody w stosunku do całości. Lodowce sporo przechowują, 1,6. No i para w atmosferze, ale nie mrzawka, mgła, deszcz, tylko para, prawda? Czyli woda w stanie gazowym. To jest bardzo mało. w stosunku do całości, około 1/1000. Proszę Państwa, gdybyśmy z tej ziemskiej wody zrobili kulę, to ona miałaby średnicę 1390 km. To jest więcej niż na przykład średnica księżyca Plutona. Ten księżyc nazywa się Charon, on ma 1208 km średnicy. No, jakby to powiedzieć, na Charonie nie byliśmy, trudno nam porównywać, ale średnica tej kuli wodnej, ziemskiej, to byłoby więcej niż odległość z Warszawy do Paryża, czyli bo tam to jest 1368 km. No już powiedzieliśmy, że oceany się utworzyły, no i w nich były związki, między innymi jeden ze związków to był metan. No znamy wszyscy, prawda, gaz, którym zapalamy w palnikach w kuchni. To jest główny składnik, tam to jest metan. Czyli jeden węgiel i cztery wodory. To są te nagromadzenia tutaj. No i wyobraźmy sobie taki dialog. Jakaś cząsteczka metanu odczuła, zauważyła, że znajduje się niedaleko tlen. Może wejść w reakcję, prawda? A jeszcze niedaleko był także fosfor. A jeszcze niedaleko był także azot. No i to są właściwie wszystkie składniki, które są niezbędne do tego, żeby utworzyły się aminokwasy, a z nich białka. No i na takiej drodze zaczęły się tworzyć w tym bardzo wczesnym oceanie związki, które, czyli w środowisku wodnym, które potem stanowiły budulec organizmów żywych. Tutaj na temat różnych teorii, jak to się stało, że to ożyło, nie będę się wypowiadał, dlatego że to nie jest tematem naszego spotkania. My mamy mówić o wodzie i w związku z tym przejdziemy od razu już do organizmów żywych. To są z kolei najstarsze znane ślady organizmów żywych na Ziemi. Taka skała nazywa się stromatolitem. To jest skała tworząca się w warunkach morskich. Ona powstała ponad 3,5 miliarda lat temu przy współudziale cyanobakterii, a więc nie już jakichś tam aminokwasów czy martwych białek, jeszcze martwych, jeszcze nieożywionych, tylko już organizmów komórkowych. Ona pochodzi z Australii, to nie jest istotne, jak wyglądały te organizmy. Tutaj Państwo mają pokazane współczesne takie. One tworzą kolonie łańcuszkowe, jak Państwo widzą. To jest z Toskanii, z gorących źródeł. Natomiast tutaj mamy z tych skał, których wiek został przed chwilą oznaczony, właśnie taki łańcuszek i rysunek, żeby pokazać, jak układały się te poszczególne komórki. A zatem ponad 3,5 miliarda lat temu mieliśmy organizmy komórkowe, które tworzyły kolonie. Oczywiście nie będziemy opowiadali tutaj o wszystkich organizmach, czy chociażby o większości, ale tuż przed Kambrem i w Kambrze była taka jakby eksplozja rozwoju organizmów. Ciągle w środowiskach morskich. Te organizmy nie były z naszego obecnego punktu widzenia nieraz bardzo osobliwe. Bo proszę zobaczyć, no to nazwano to opabinia i mamy takie stworzonko, które przy pomocy tej części, nazwijmy to ogonkiem, poruszało się. To były jakieś odczuwające twory, nie wiemy czy na pewno oczy, ale było ich 5, a na takiej trąbce tutaj była buzia i tym się pożywiało. Dosyć osobliwe, niestety wyginęły bez potomstwa. Na podstawie tego odcisku, między innymi w skale, to stwierdzono. Cały czas mamy wyłącznie organizmy żywe w środowiskach morskich, oceanicznych, wodnych. Tak było aż do ordowiku, który zaczął się 485 milionów lat temu i wtedy organizmy żywe zaczęły wychodzić na ląd. Ciasno im się zrobiło, miały kłopotliwych sąsiadów, nie wiem, ale zaczęły wychodzić na ląd. Najwcześniejsze były to wątrobowce. To jest współczesny wątrobowiec, to nie są jego oczy, to są kolejne fazy rozwoju. I one produkowały, mchy także zaczęły się pojawiać, produkowały zarodniki. Tu mamy zarodnik właśnie pochodzący już rośliny lądowej, nie morskiej, pochodzący z ordowiku. Czyli pierwszy krok na ziemi, prawda? Na lądzie. Pierwszy krok z morza. Było wiele oczywiście różnych organizmów, ale owady się pojawiły na lądach także, ale może przejdźmy w tej chwili raczej do naszych bardziej bezpośrednich potomków, bo od owadów się nie wywodzimy. Proszę Państwa, ryby z powodów różnych, na przykład płytka zatoka, odcięta, woda wyparowała, no i ryby się ratowały. Te, które miały płetwy, takie jak te, czyli z takich promieni kostnych, no nie wykształciły przyborów, członków do chodzenia po lądzie, ale to się nazywały ryby promieniopłetwe, ale były inne, które miały taką konstrukcję płetwy, trzonopłetwej, tak zwane ryby trzonopłetwe, i z nich wykształciły się łapki. Prawda? To jest pokazane, z jakich kości tutaj, jakie powstały w wyniku tego rozwoju. Ryby trzonopłetwe potrafiły zacząć pełzać. Trudno jeszcze powiedzieć chodzić. Wyobrażamy to sobie w ten sposób. Pełzać po lądzie, żeby na przykład z tego wysychającego małego zbiorniczka przy plaży przepełznąć do lądu. A potem zaczęło się odwrotnie, bo poszukiwanie pożywienia, bo jakieś inne sprawy. Czyli kolejny rodzaj zwierząt zaczął emigrować ze swojej ojczyzny, można powiedzieć, ze zbiorników morskich. Bardzo to jest podobne na przykład do płazów. Tutaj mamy dzisiejsze traszki, a oprócz tego także płazy, żaby, ropuchy, kumaki, grzebiuszki. To wszystko żyje, jakby to powiedzieć, i w wodzie, i na lądzie. Rozmnażają się w wodzie. Żaby oczywiście. Proszę Państwa, zostaje skrzek, prawda? Ze skrzeku rodzą się kijanki i to jest ten etap wodny. Ale na przykład już ropucha, kiedy jest dojrzała, porzuca środowisko wodne, wraca tylko, żeby się rozmnażać, składa skrzek i znowu wychodzi na ląd. Czyli w zasadzie tryb życia lądowy, tylko pierwszy etap, ten niemowlęcy i, proszę Państwa, rozmnażanie. To zachodzi w środowisku wodnym. Bez lądu, ale także i bez wody nie mogą się obyć inne zwierzęta. Na przykład krokodyle i ich krewniacy. Te z kolei przebywają w wodzie, ale jajka składają na lądzie. Żółwie także w ten sposób się rozmnażają. Są tam pewne takie, które w środowisku wodnym czy bardzo mokrym, ale w zasadzie na lądzie. Czyli one wyszły na ląd, ale wróciły do wody i tylko rozmnażają się na lądzie. To są gady. O nas co można powiedzieć? Jakie są pozostałości po wodnym etapie rozwoju u nas? Proszę Państwa, no choćby zawartość wody w naszym organizmie. W moim organizmie to jest około 60%. To jest woda. U Państwa również. A u niemowląt jeszcze więcej. Około 75% masy organizmu to jest woda. I dzięki tej wodzie on działa. Tutaj ja tylko przytaczam przykłady. Mianowicie woda przenosi pożywienie jako roztwór i zawiesinę. Jest środowiskiem trawienia. Przenosi tlen zarówno jako roztwór, jak również jako zawiesinę, krwinek, prawda? Czerwonych ciałek. Wydziela zbędne substancje jako roztwory i zawiesinę. Wydalamy przez pot, przez mocz, przez kał, też dzięki środowisku wodnym. Inaczej to nie mogłoby opuścić naszego organizmu. Utrzymuje sprężystość tkanek, prawda? Jak ruszamy ręką, to nam się to nie przelewa, tutaj te mięśnie i tak dalej. Dlaczego? No bo woda dzięki osmozie utrzymuje sprężystość tkanek. To, że my się nawzajem widzimy, to też dzięki wodzie, bo w naszych gałkach ocznych jest żel wodny, prawda? Środowisko, w którym odbywa się wędrówka promienia. Chłodzi organizm. Jak się pocimy, to po części, żeby wydzielić zbędne substancje, ale tak, żeby ochłodzić organizm. Nawilża wnętrze nosa i oczu. Jeżeli na pustyni znajdziemy się w zupełnie suchym środowisku, a to się zdarza, na przykład najbardziej sucha to jest chyba pustynia Mojave w Stanach Zjednoczonych, to tam, jak się wysiądzie z samochodu klimatyzowanego, oczy zaczynają boleć, bo wysychają gałki oczne. W uszach czujemy ból, bo tam też jest wilgotno i wtedy nie boli. W nosie też wysycha i też zaczyna nas bardzo boleć. Nie mówiąc o tym, że przestajemy odczuwać wonie, bo wnętrze nosa nam wysycha i tak dalej. No i umożliwia działanie układu nerwowego, bo dzięki czemu przenoszone są impulsy? Dlatego, że układ nerwowy może jest przewodnikiem w osłonie izolującej. Impulsy elektryczne wędrują przewodnikami, dlatego że tam jest roztwór wodny. Tam współdziała wapń, sód, potas, jony wapnia, sodu i potasu, ale w roztworze wodnym. Inaczej ja brałbym to i nie wiedziałbym, że mam coś w ręku, prawda? Wziąłem i się... Dwa słowa o budowie cząsteczki wody, proszę Państwa. Myślę, że Państwo to wiedzą, jest tylko przypomnienie. Mianowicie, mamy tlen z powłoką elektronową, ale tam są dwa puste miejsca na ostatniej powłoce, na ostatniej podpowłoce. I tam lokują się elektrony, których użycza wodór. Prawda? Tutaj mamy wodór, elektron wędruje do tlenu. Ale oczywiście wtedy tlen uzyskuje ładunek ujemny, proton, bo zostaje tylko proton tutaj, ma ładunek dodatni, się przyciągają. Z tym, że położenie tych dwóch protonów jest takie, że jeżeli poprowadzimy przez nie kąt ku środkowi, prostą ku środkowi jonu tlenowego, od jednego, od drugiego, to kąt między nimi będzie 104,45 stopnia. Jakie to ma konsekwencje? Oczywiście, tu przewaga ładunku dodatniego, protonów, a tu przewaga ładunku ujemnego, elektronów na zewnętrznych powłokach. Czyli otrzymujemy dipol. Otrzymujemy dipol. I to jest bardzo ważne, bo gdyby tak było, to byśmy nie mieli dipolu, prawda? Taka nie jest konstrukcja cząsteczki wody. Jakie to ma konsekwencje? Że cząsteczki wody zaczynają się przyciągać do ujemnego końca dipolu przyciągany jest dodatni, a do dodatniego ujemny. Ja we wszystkich tu już nie nanosiłem tych plusów i minusów, ale woda ma taki uporządkowany, to nie jest kryształ oczywiście, ale ma uporządkowany układ cząsteczek. Nie idealnie, ale do pewnego stopnia uporządkowany. Co to powoduje? Że ma duże ciepło właściwe, żeby podnieść temperaturę wody o określony interwał w stopniach, to trzeba dostarczyć dużo ciepła. No bo podniesienie temperatury, co to jest? Zwiększenie drgań cząsteczek, prawda? A tutaj te drgania są hamowane przez to przyciąganie i dlatego potrzeba więcej energii, żeby podnieść temperaturę. Czyli duże ciepło właściwe, duże ciepło parowania, bo też trzeba dostarczyć dużo energii, żeby te związane silnie cząsteczki oderwały się od całości. Duże ciepło zamarzania i topnienia, bo jest przebudowa, której też ten układ stawia opór. No i te cząsteczki wody rozrywają wiązania jonowe w związkach chemicznych. Dzięki temu właściwie żyjemy, bo nasza konstrukcja jest taka, że szereg reakcji w naszym organizmie odbywa się na zasadzie reakcji jonowych. Jak to wygląda? Tu mamy chlorek sodu, prawda? O, sód, chlor. No i jak się zbliżą cząsteczki, to do ujemnego, chlor, sód, przejęzyczyłem się, chlor, sód, to dodatnią stroną zbliżają się dipolu do ujemnego ładunku, czyli do chloru, a ujemną stroną do dodatniego i rozrywają. I mamy jonizację, prawda? Duże ciepło właściwe. Jak jesteśmy na zbiornikiem wodnym, to

co ma duże znaczenie, do czego zwrócimy za chwilę. Duże ciepło topnienia. Lód topnieje, pobiera ciepło z powietrza, które się wychładza i powstaje mgła. Prawda? Ta mgła potem się przenosi gdzieś tam na ląd, zasila rośliny, które zaczynają wegetację. To jest mniej więcej ten okres, który się teraz skończył, bo jeszcze niedawno był lód na zbiornikach. No i na przykład takie przyjemne owady jak narcyniki mogą biegać po wodzie, bo ten mechanizm przyciągania się cząsteczek powoduje duże napięcie powierzchniowe. Czyli dla lekkich, wiemy, że na wodzie możemy położyć igłę, prawda? I ona nie zatonie. Dopiero jak pochylimy tak, że koniec igły przebije, no to zatonie. Właśnie z powodu tych dipolowych cząsteczek wody. Kiedy spada z jakiejś powierzchni woda, tworzy się taka bardzo fantazyjna rzeźba. Oczywiście można to rozpatrywać w kontekście estetycznym, bardzo przyjemnie patrzeć na takie ładne kształty, ale jednocześnie bardzo to zwiększa kontakt z wody z powietrzem. Powietrze się rozpuszcza i rybki, które za takim wodospadzikiem sobie płyną, mają tlen w wodzie, prawda? Tutaj to widać też, że woda jak spada, najczęściej się robi tak, żeby były to cienkie strumienie, bo wtedy zwiększa się, te strumienie się ładnie utrzymują, bo zwiększa się kontakt wody z powietrzem. No i w temperaturze 0 stopni ona ma gęstość, woda ciekła, 0,398, a lód 0,967 grama na centymetr sześcienny. Co oznacza? No lód pływa po wodzie, wiadomo, krapi, wszyscy wiemy. Ale jednocześnie oznacza to, że tworzy się ta warstwa lodowa na powierzchni, prawda? A pod spodem zostaje woda. A lód jest całkiem niezłym izolatorem termicznym. Czyli on jednocześnie utrudnia zamarzanie, prawda? Bo wychładzanie. No i dzięki temu co się dzieje? No, że w zbiorniku wodnym mogą przetrwać zimę organizmy żywe, bo inaczej by wszystkie zamarznięte w lodzie wyginęły. Woda też niszczy. Tutaj mamy pokazane, jak woda spływająca wiosną z lasu, tam z opadów stopniającego śniegu, jak wyryła taki wąwozik w piasku. No ale woda nie tylko w piasku. Tutaj mamy z kolei pokazane. Woda ma aktywność chemiczną także podczas zamarzania, jak wiemy, rośnie jej objętość i jeżeli skała jest ziarnista, to ona to, co skleja ziarenka, może rozpuszczać, a jednocześnie jak tam wniknie, to kiedy zamarza, to wypycha te ziarenka. One wypadają. No i tutaj mamy właśnie taką skałę składającą się z ziarenek, posklejonych ziarenek wielkości piasku, rzeczywiście piasku. Pierwotnie to była jednolita powłoka, a zostało tyle erozja, prawda? Wodna. Może też rozpuszczać wapień dzięki reakcjom z dwutlenkiem jednocześnie węgla. No to wiemy też, że to jest, są zjawiska krasowe. No i takie ładne krajobrazowe formy też dzięki niej otrzymujemy. To jest Podzamcze, czyli tam, gdzie jest zamek Ogrodzieniec. Kras wapienny. To się nazywa trzy siostry. No jak widać, te trzy siostry są różnej szczupłości. To z kolei jest w granicie wycięty wąwóz, który kamieńczyk niedaleko Szklarskiej Poręby w Karkonoszach. Proszę Państwa, szerokość wąwozu waha się od 3 do 15 metrów. Tam, tak jak jest pokazane, to za nami jest wodospad. I głębokość do 25 metrów, niemal pionowe ściany o wysokości 25 to jest metrów. To jest oczywiście nic w porównaniu na przykład z kanionem Colorado czy coś takiego, ale pokazuje nam bardzo ładnie, że wzdłuż pionowych ścian nawet może erozję i wymywanie przez wodę zachodzić. A tu jest pokazane, jak skały się różnicują, jak są zróżnicowane, ich odporność na erozję wodną. Proszę zobaczyć, bardziej twarde, zwięzłe skały dają, dłużej się opierają, a tutaj były mniej zwięzłe i może to wymyło. Czyli bardzo silny czynnik erozyjny i transportujący. Woda w górskich potokach potrafi półmetrowej i większej nawet wielkości bloki transportować, tocząc je. Transportuje bardzo łatwo żwir, tutaj przy spokojniejszym przepływie nagromadzony. To z kolei Wisła w Warszawie.
To jest ta łacha widoczna.

z mostu Poniatowskiego. Piasek przynosi bardzo ładnie. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj są nawet zapisane zmiany poziomu wody. W kopalnych formach też możemy w niektórych miejscach odczytać takie zmiany poziomu wody. No a tutaj już zdjęcie satelitarne. Cała ta duża delta Nilu jest zbudowana z iłu przyniesionego przez Nil. Przez wodę przyniesionego. Czyli woda niszczy, ale woda buduje jednocześnie ląd. Wspominaliśmy, że wapienie mogą się rozpuszczać. Nie tylko rozpuszczać, może się potem to, co zostało rozpuszczone, wytrącać. No i przychodzimy do jaskini i mówimy, o jak to ładnie, prawda? Czyli woda ma poczucie estetyki. To są boskowskie dolomitowe jaskinie. Proszę Państwa, w wodzie nie tylko w takich formach z wody, nie tylko w takich formach naciekowych tworzą się interesujące formy. Żyje tam bardzo wiele organizmów w morzach, które wychwytują różne substancje z wody, woda im je przynosi, a one z tego budują swoje szkielety, swoje osłonki i czasami jest tego bardzo dużo. Ja to taki największy przykład pokazuje tak zwaną wielką rafę koralową. Jej fragment na tym znaczku jest pokazany. Długość tej rafy to jest ponad 2000 kilometrów. Organizmy morskie, czerpiąc węglan wapnia z wody, koralowce, zbudowały taką olbrzymią konstrukcję. 2000 kilometrów długości, szerokość jest zmienna od 2 do 150 kilometrów, a miąższość ponad 500 metrów. Powierzchnia około 344 tysięcy kilometrów kwadratowych. Większa niż powierzchnia Polski. Bo Polska to jest 312, prawda? Licząc okrągło tysięcy kilometrów. Objętość to jest 180 tysięcy kilometrów sześciennych. Tyle węglanu wapnia woda przyniosła organizmom głównie koralowym, ale nie tylko, bo tutaj mają Państwo całe zespoły zwierząt, które żyją w wodzie, na takich rafach koralowych. Już nie będziemy sobie tutaj wyliczali, jakie to zwierzęta, ale jak Państwo widzą, bardzo urozmaicone. Wiele z nich, jak małże, jak ślimaki, też wychwytują z wody na swoje pancerze węglan wapnia. Inne jeszcze substancje, które wytrącają się z wody. Gips, bardzo cenny surowiec, prawda? To są takie wielkie kryształy, one mają tutaj około 1,20 m długości. Nie jest on najwyższy. W Polsce najwyższe mają ponad 3 metry wysokości, takie pojedyncze kryształy gipsu. Limonit, najwcześniej używana ruda żelaza, też wytrąca się z wody. Na powierzchni ziemi ruda bagienna, ruda łąkowa. Hematyt, czyli to jest też tlenek żelaza, Fe2O3, wytrącał się też w morzach, w bardzo starych morzach, tak mniej więcej masowo, to około zakończył się ten okres masowego wytrącania około 2 miliardy 1,8 miliarda lat temu. No i sól oczywiście też z wody morskiej się wytrąca. Bez wody morskiej nie posolilibyśmy sobie ulubionej potrawy, tak? Proszę Państwa, piasek jest skałą luźną. Tutaj mamy pokazany piasek, ale woda potrafi rozpuszczać nawet kwarc, który jest bardzo trudno rozpuszczalny. I potem on z niej krystalizuje. Tutaj już mamy posklejane ziarenka piasku, czyli piaskowiec. A tutaj jest preparat, cienki preparat mikroskopowy, preparat z tej skały zrobiony o grubości około 0,02 mm. No i mamy ziarenko piasku tutaj pokazane, o tym zarysem. To jest nie sztuczne, to jest naturalne. I proszę zobaczyć. Woda krążąca w porach między ziarenkami piasku spowodowała dokrystalizowanie, o tutaj to, co do tych ścian płaskich sięga, o, prawda, kwarcu. I to skleja ziarenka i z piasku nam się robi piaskowiec. A zatem przedtem mówiliśmy, że woda niszczy skały, ale tutaj widzimy, że ona tworzy też. Proszę Państwa, woda potrafi wnikać bardzo głęboko. Tam się ogrzewa, wypływa, robi gorące źródła wtedy, gejzery. I z tego krystalizuje bardzo wiele minerałów, niektóre użyteczne. To mają tylko Państwo przykłady. To są minerały, też minerał pierwiastków ziem rzadkich. Kryształ, który został znaleziony u nas w Karkonoszach. To też z Karkonoszy, eulityn, minerał bizmutowy. Wchodzi w skład rud bizmutu i tak dalej. To są tylko przykłady. Czyli z tych gorących roztworów wodnych, z substancji, które one wymyły w czasie swojej wędrówki,
w głębi ziemi tworzą się minerały użyteczne. No i jak wypływają, to są cieplice też, prawda? To są gorące źródła. Okama w Japonii, naokoło śnieg, a my możemy kąpieli zażywać, bo wypłynęła gorąca woda. Wiatr powoduje falowanie i rozbija wodę na drobniutkie kropelki. A także woda spadająca, tutaj mamy takie zdjęcie, o, prawda? A także woda, która spada z wodospadu, też rozpyla się, tworzy się tak zwany aerozol wodny. Czy to nam jest jakoś użyteczne? Tak, proszę Państwa. Przy wodospadzie bardzo dobrze się oddycha, tak? Bo te kropelki wody powodują, że nasze płuca mają lepszą aktywność, łatwiej się oddycha, przyjemnie nam jest. No a poza tym, jak osiadają na skórze, a dzień gorący, no to one chłodzą troszeczkę, bo ta woda osiada na skórze i wyparowuje. Duże ciepło parowania wody zabiera ciepło z naszej skóry i nam się robi przyjemniej. Proszę Państwa, to jest typowa kropla aerozolu wodnego, to jest około 1/10 mm średnicy, prawda? No i jeżeli to jest woda morska, to ona ma więcej rozpuszczonych substancji, jeżeli rzeczna, to mniej. Tutaj, jeżeli taka kropla wyparuje, która się unosi tam w powietrzu, to nie oznacza, że te substancje, które w niej były, od razu łup na ziemię. To jest w tej samej skali, tylko oczywiście nie będzie to sześcianik, tylko to będzie pył. Ale taka ilość z takiej kropli wody pozostaje substancji w niej rozpuszczonych, już wysuszonych, z wody morskiej, a taka z rzecznej. Ale jak idziemy nad morzem i chcemy się nawdychać jodu, to wcale nie musi być akurat aerozol wodny, bo może być ten aerozol, ale już pozostałości po wyparowaniu wody i też nam dostarcza jodu do organizmu, prawda? No oczywiście z dala od morza to są tężnie, gdzie solanka wydobyta z ziemi spływa, rozbija się na kropelki, też tworzy aerozol. Wiedzą Państwo przecież, że to ma działanie lecznicze, prawda? Czyli taki roztwór wodny jest jednocześnie lekiem. O, tutaj jest pokazane. Woda spływa, kropelki się rozbijają, tworzy aerozol i leczymy się. To jest w Konstancinie, tam to było w Ciechocinku. W Konstancinie zresztą jest takie urządzenie produkujące taki aerozol. I tam przychodzą kuracjusze, siadają na tych ławkach i wdychają ten aerozol. W Konstancinie ta woda jest wydobywana z głębokości około 1600 metrów, to jest solanka, która ma bardzo liczne pierwiastki śladowe. Chmury. No też nie sposób pominąć chmur, prawda? Już niedługo będę kończył. Oprócz tego, że niosą wodę, to też osłaniają ziemię od promieniowania słonecznego. W wielu przypadkach od nadmiaru promieniowania słonecznego. No i przynoszą deszcz. Deszcz nie tylko zasila wodą rośliny, nasze źródła wodne, prawda, ale zbiera różne składniki z powietrza. Mówiono, że woda deszczowa taka czysta i można ją pić. Nie, proszę Państwa. W niej jest rozpuszczonych bardzo wiele substancji, które w czasie spadania kropli deszczu się rozpuszczają i także wychwytuje pył. Tutaj jest akurat pyłek roślin iglastych. Czas kwitnienia sosen był w kałuży. To woda wyłapała z powietrza, czyli deszcz jest też czynnikiem przeciwuczuleniowym. Proszę Państwa, woda z opadów jest bardzo, czy z topnienia śniegu jest bardzo dobrze przechowywana w mokradłach. W swoim czasie uważano, że mokradła należy wysuszać. To tak jakbyśmy sobie po trochu podawali truciznę. Nie należy. One poprawiają klimat. Nie każdy musi lubić mokradła, ale jak one są, to każdy z nich skorzysta z poprawy klimatu. Podobnie jest z rzekami roztokowymi. To jest Wisła koło Góry Kalwarii. Szeroko rozlana, płynie powoli i dostarcza wody do atmosfery, a jednocześnie ochładza powietrze. Najgłupszy pomysł, powiem to wprost, jest taki, jakbyśmy próbowali uregulować Wisłę i zrobić z niej kanał, gdzie woda szybciutko podąża do Bałtyku. Jeszcze lepiej pył wychwytują śnieżynki. No i oczywiście w lodowcach, one z nich powstają lodowce i gromadzi się też bardzo wiele wody. Magazynują bardzo wiele wody i to często przez długie okresy. To jest z Alp,
też lodowce pokrywa śnieżna i lodowiec spływający tą doliną. Na nasze tereny nasuwał się kilkakrotnie lodowiec. Tutaj dla nas najważniejszy był przedostatni i ostatni. Dlaczego? Bo przyniósł bardzo różne materiały. Między innymi ze Skandynawii bloki granitowe. To jest przykład takiego bardzo dużego, który w piasecznie jest, nazwany jest mazur. On waży około 115 ton, ale i małe. Między innymi dlatego nasi przodkowie mogli chleb jeść, że lodowiec, czyli lód wodny, przyniósł tutaj głazy ze Skandynawii, bo z nich robiono żarna, zarówno ręczne, jak i dla młynów wodnych czy dla wiatraków. Poza tym materiałem innego materiału u nas nie ma, z którego można byłoby zrobić żarna mielące mąkę albo produkujące kaszę. I taki jest związek między lodowcem a naszą kromką chleba, tak? No i cywilizacje się rozwijały nad rzekami, bo tam były tereny, gdzie można było uprawiać rośliny, prawda? Tutaj mamy pokazane nawadnianie, uprawy ryżu. To jest XVIII wiek przez Chińczyków. Oni tutaj chodzą sobie, o, prawda? A tędy przez te poprzeczki przenoszona jest woda i nalewana na pole. No, do mycia i kąpieli też używamy wody. Większość przynajmniej z nas, nie? Pić też możemy wodę i to jest ta podstawowa substancja. Mam nadzieję, że to, co jest tam, ta pani pije, to jest woda. A jeżeli nawet nie woda, to też jest ten duży udział wody. Zwierzętom woda jest potrzebna. Już w szczegóły nie będę wchodził, prawda? Niektóre ssaki częściowo albo całkowicie wróciły do życia wodnego. Tutaj mamy wydrę. Ona szuka pożywienia w wodzie, tam bardzo chętnie, pięknie pływa. No a takie, które na stałe wróciły po etapie lądowym, to są wieloryby, na przykład i delfiny. Częściowo hipopotamy, foki, prawda, które potrafią wychodzić, i wiele ptaków. Jako przykład tutaj pozwoliłem sobie te bardzo ładne mandarynki, kaczki mandarynki pokazać. Owady także piją wodę. Nie zawsze sobie to uświadamiamy, ale owady także piją wodę. Tutaj jest pokazane to na zdjęciu właśnie ze skansenu w Sierpcu. No i proszę państwa, gospodarcze zabiegi. Pojenie krów, to jest stare zdjęcie. Pranie w rzece. Wodę wydobywano, zaczęto wydobywać, przekonano się, że głębiej w ziemi jest czyściejsza woda niż na powierzchni. I zaczęto wydobywać przy pomocy studni. To jest rekonstrukcja studni bardzo starej, neolitycznej. Obudowa z gałęzi wikliny i obmazanej gliną. Tutaj mamy takie dawne urządzenie wyciągające żuraw. Wodę rozwożono beczkowozami. W Tomaszowie rozwożono z tak zwanych niebieskich źródeł. One są w tej chwili zielone, ale dawniej miały błękitną wodę i dlatego jest ten beczkowóz niebieski. No inne rodzaje studni, tutaj w zamku, to po prawej stronie, prawda? Taka, która naraz pozwalała wyciągnąć dużą ilość wody. Takie studnie robiono w zamkach. Dlaczego? Bo jak wróg zaatakował, było bardzo duże niebezpieczeństwo pożaru, a woda gasi pożary, prawda? Więc naraz mogło być potrzebne bardzo dużo wody. Tutaj z kolei jest tak zwana piękna studnia w Nysie, która jest, to, ta obudowa jest zabezpieczeniem przed zatruciem. W czasie jednej z wojen metodą walki było zatruwanie wody w studniach. I to właśnie zabezpiecza przed tym. A to wieża ciśnień. Najstarsze urządzenie pozwalające na, właściwie nie najstarsze, drugie w kolejności, na to, żeby zrobić wodociągi i krany, prawda? Bo tutaj był zbiornik na górze i woda pod ciśnieniem spływała do zabudowań. A to akwedukt rzymski, to jest to pierwsze urządzenie, które pozwalało na dostarczanie wody wodociągami w miastach. Proszę państwa, Pont du Gard, Konim we Francji, długość 50 kilometrów i na tych 50 kilometrach spadek jest tylko 17 metrów. Czyli, proszę państwa, na kilometrze różnica poziomów 34 centymetry. Teraz nie byłoby chyba łatwo zrobić taką konstrukcję. A to z kolei tak zwane dobre źródło w Karkonoszach, bo woda wypływająca ze źródeł często jest właśnie znacznie lepszej jakości, ze źródeł w skałach, niż taka pobierana ze studni, czy z płytkiej, zwłaszcza studni, czy z rzeki. Pożywienie woda dawała, prawda, ryby inne.
Mosty budowano czasami takie, a czasami zupełnie inne. Te inne to państwo znają. Ale tego mostu już nie ma. To jest nad rzeką Apurimak w Andach. Apurimak to znaczy Bóg przemawia. Miał 90 metrów długości i liny, bo to był most linowy, miały 40 centymetrów średnicy. Naprawiany był co 2 lata. Na brzegu była wioska, której mieszkańcy zajmowali się tylko konserwacją tego mostu. Most już nie istnieje. Przechodzić nim można było tylko do południa, bo po południu wzdłuż wąwozu, wyciętego zresztą w skałach przez wodę także, wiał bardzo silny wiatr i było to niebezpieczne przechodzenie. Po wodzie także wędrowano, prawda, rzekami, to już jest ujście do Dunaju, prawda, świetne drogi do wędrówki, chociaż czasami niebezpieczne, tak jak tutaj. No i pierwszy silnik, poza własnymi mięśniami, ludzkości, koło wodne. Do tej pory wykorzystywane w różny sposób. Woda spływa i powoduje obrót. To jest tak zwane koło nasiębierne. Jeżeli woda by trafiała mniej więcej na wysokości osi, to byłoby śródsiębierne, a czasami woda płynęła na dole i to było koło podsiębierne. No, w zależności od tam potrzeb różne budowano. Tutaj mamy młyn, który był zbudowany na łodziach. Pływał sobie po Pilicy. Ja gdzieś w jednym miejscu, napędzany kołem wodnym oczywiście ten mechanizm był tutaj, jak w jednym miejscu już wszystko było zmielone, wtedy łodziami przeciągano w inne miejsce i tam mielono zboża. No, nowsza wersja koła wodnego to jest turbina, często napędzana właśnie wodą, a no, pierwszy mechaniczny pojazd to był pojazd z silnikiem parowym. Czyli parowozy napędzane parą wodną. Obecnie jakby wersją rozwojową są turbiny parowe. Proszę Państwa, no i jeszcze doznania estetyczne, różnego rodzaju fontanny. Tutaj też to wysokie napięcie powierzchniowe powoduje, że ta woda daje się ułożyć przez odpowiednie ukształtowanie wypływu w taki ładny wachlarzyk, który jeszcze dodatkowo ma piękny wzór. Po lewej stronie, jak dotychczas najwyższa fontanna na świecie, wyrzuca wodę na wysokość 140 metrów. To jest Genève, czyli silnik odrzutowy, odrzutowiec Genewy, prawda? Wyrzut, ale wyrzut to po polsku ma troszeczkę inne znaczenie. A przy wylocie ma prędkość 200 km na godzinę. Jak całkiem niezły pociąg. I to już jest nie taka okazała fontanna, ale pięknie widać tęczę. To jest w tak zwanym Parku Norweskim w Jeleniej Górze. Czyli możemy mieć i takie wrażenia estetyczne. No jak przeszliśmy do tęczy, to tutaj jeszcze chciałem pokazać na zakończenie podwójną taką. Tu lepiej może widać. Jedna tęcza, a tutaj tęcza tak zwana wtórna. Drugi łuk. I jak ona powstaje? No pada promień światła białego, rozszczepia się, odbija i wychodzi, ale zwróćcie uwagę, tu mamy fiolet na górze, czerwień na dole, a tu mamy czerwień na górze, fiolet na dole. Nic nie jest zafałszowane. Tak jest rzeczywiście. Dlaczego? Dlatego, bo to jest od wielu kropli pochodzi, prawda? No i mamy tak, że od wyższych kropli do naszego oka promienie fioletowe nie trafiają, i te wszystkie inne, tylko od tych najwyższych, które nasze oko dostrzega, trafiają promienie czerwone. Natomiast od tych najniższych, które nasze oko dostrzega, trafiają promienie fioletowe. A ze wszystkich pośrednich kropelek trafiają promienie pośrednie. I dlatego tęczę widzimy z odwrotną sekwencją barw, niż one wychodzą z kropli. To jest tęcza pierwotna, bo tęcza wtórna ma też ma odwróconą kolejność barw w stosunku do tęczy pierwotnej, ale też w stosunku do tych wychodzących ma odwróconą kolejność barw. Jeżeli przy dolnej powierzchni kropli trafi promień, to on przechodzi tak i daje tę tęczę wtórną. No i na koniec zatrzymaliśmy się w kałuży. Dziękuję bardzo.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
0: Poleca Radio Uropatwa.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

nie mów nic.

0: Szanowni Państwo, witamy w kawiarni naukowej 1A na kolejnym wykładzie. Dzisiaj zaczęło się bardzo sympatycznie. To karnawał się kończy, ale my jeszcze nie kończymy. Pączki, rozumiem, wszyscy mają, ale naszym dzisiejszym gościem, nie powiem jak zwykle niezwykłym, bo niezwykle niezwykłym, jest redaktor Krzysztof Michalski, pierwszy prezes Polskiego Radia, ale już po wojnie, tak jak pan mi zaznaczył, tak, żebym pierwszy prezes Polskiego Radia w III Rzeczypospolitej, członek Rady Upowszechniania Nauki przy prezydium pan, popularyzator nauki chyba, tak można powiedzieć, przede wszystkim z temperamentu, wiedzy i zamiłowania, tak? Osoba, która o radiu wie wszystko i dzisiaj troszkę nam o tym opowie. Serdecznie zapraszam.
1: Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, o radiu wiem sporo, bo w radiu pracuję, biorąc pod uwagę jeszcze moją pracę w Studenckiej Agencji Radiowej w Gdańsku, na Politechnice, no to będzie już 40 ponad lat. Pracowałem i pracuję w Polskim Radiu, we wszystkich programach. Zaczynałem od studenta praktykanta, później byłem szefem redakcji naukowej. Wtedy miałem przyjemność poznać panią profesor Magdalenę Fikus. Nawet zdobyliśmy nagrodę razem, prawda? To było, tak jest. To była nagroda miesięcznika Problemy. Bardzo ważna nagroda, Bruno Navinavera się nazywała. Później w 90 roku zostałem dyrektorem radiowej jedynki, w 93 właśnie pierwszym prezesem Polskiego Radia, bo wtedy weszła w życie ustawa o radiofonii i telewizji i media publiczne, a więc i radio i telewizja stały się znowu spółkami akcyjnymi. I tak jak przed wojną, Polskie Radio stało się spółką, której akcje należą do Skarbu Państwa. Co to znaczy, to jest, myślę, dyskusja na inny temat. Natomiast ja chciałem dzisiaj Państwu powiedzieć i w zamierzeniu to miało być tak, że będzie i prezentacja, bo współczesne radio to już żyje w internecie i są także obrazy, kamery. Ja czasami ze studentami żartuję, że jak będą brzydko się zachowywać, to zaraz następnego dnia na YouTubie zobaczą swoje brzydkie zachowanie. I będą także dźwięki, bo mam mówić o magii radia. Magia radia polega na magii dźwięku, bo to zaraz Państwu pokażę. Proszę Państwa, wybrałem taką sentencję, którą przesłał mi w swojej książce Czesław Halski. Czesław Halski to przedwojenny dziennikarz Polskiego Radia Lwów. Człowiek, który razem z wojskiem w 1939 roku opuścił Polskę przez granicę Rumunii, trafił do Francji, tam był dziennikarzem, spikerem. Po wojnie był dziennikarzem Radia Wolna Europa, Radia BBC. I w 1995 roku, wtedy byłem prezesem Polskiego Radia, starałem się zaprosić tych wszystkich ludzi, którzy być może pamiętają, jak się radio rodziło. Dotarłem do Jana Nowaka-Jeziorańskiego, to Państwo znają tę postać. Dotarłem do Włady Majewskiej. Włada Majewska, to jeszcze o niej będzie, urocza pani, która tworzyła najbardziej znaną audycję lat 30. w polskim eterze, Wesołą Lwowską Falę. To muszę Państwu od razu powiedzieć anegdota. Jest rok 95. Wesoła Lwowska Fala podbijała polski eter w latach 30. Więc ja wysłałem zaproszenie do Londynu, na lotnisko pojechał kierowca. No ja sobie wyobrażałem, tak sobie dodałem lata, no bo skoro była już po studiach w latach 30., no dodałem sobie tych lat 60, no to wyszło mi tam ładnych parę lat. No to poprosiłem kierowcę, żeby się zaopiekował. Do gabinetu mojego wchodzi kobieta z takim dekoltem, na takich obcasach i pierwsze, co mi mówi: dyrektorze, ale ta Andersowa to się tak zestarzała. Więc to był taki najważniejszy komunikat Włady Majewskiej. Włada Majewska zmarła niedawno, kilka lat temu. Miała prawie już 100 lat, no bo jak Państwo się domyślają, wtedy w 95 roku miała dużo powyżej 80 lat. śpiewała i będzie też dzisiaj fragment utworu. Ale dlaczego o Czesławie Halskim? Bo to jest tak, skąd się wzięło radio? Proszę zobaczyć, radio tak naprawdę istnieje od końca XIX wieku. Za datę narodzin radia, chociaż wtedy to nie było jeszcze przesyłanie dźwięku, uważa się rok 1895. Wtedy to młody Guglielmo Marconi, młody Włoch, no wysłał pierwsze sygnały, ale to były sygnały alfabetem Morsa. Natomiast tak naprawdę ludzie od dawna, czyli od tysięcy lat, marzyli, żeby można było przesyłać głos na odległość. Proszę zobaczyć, co się zdarzyło, bo tutaj Czesław Halski pisze, że w chwilach wyjątkowego natchnienia, jakby rozświetlonych promieniem pozaziemskim, krystalizują się jakieś idee. Tak to było na przestrzeni tysiącleci. On tutaj wrzuca Gutenberga, wrzuca, powiem po polsku, bo przyjęło się, tak jak mówimy, Blas Wilsona, Watta, fonograf Edisona. Tak też było z radiem. Ale to nie jest tak, że radio zrodziło się natychmiast, wtedy, kiedy zostało ogłoszone. Ja dla uproszczenia pewnego podałem tutaj trzy nazwiska, ale XVIII, XIX wiek to są badania naukowe, to jest rewolucja w nauce, nie tylko w przemyśle, ale także w nauce. To jest osiągnięcia związane z elektrycznością. To Państwo znają nazwiska Faraday, Amper, Ersted. Dla mnie najważniejszy przy narodzinach telegrafu bez drutu, bo o to początkowo uczonym chodziło. Ja nie wiem, czy Państwo czasami oglądali westerny. Na westernach czasami jest tak, że jakiś bandyta popełnia zbrodnię, ucieka na koniu, no i teraz tam na jednej stacji starają się telegrafem zawiadomić następną stację, że bandyta ucieka. Albo na koniu, albo pociągiem jedzie. No a bandyta sprytny przecina drut i informacja o tym, że bandyta uciekł, nie dociera do nikogo. Prawda? No więc co uczeni inżynierowie pomyśleli? Że przydałby się telegraf bez drutu. I teraz co się dzieje pod koniec XIX wieku? Ja podzieliłem to na takie trzy sfery funkcjonowania. Dzisiaj pani profesor Fikus na pewno by to nazwała badaniami podstawowymi, zastosowaniami i aplikacją. Więc najpierw idea. W Szkocji żyje młody matematyk, ma wtedy 30 niespełna lat, nazywa się James Clerk Maxwell. To jest jeden z najwybitniejszych umysłów końca XIX wieku i Maxwell, opierając się na tych badaniach i na obserwacjach, które już były, a więc zależności między na przykład magnesem a przewodem z płynącym prądem, opracowuje słynne równania Maxwella. Ja akurat w swoim życiu, ponieważ pierwszą moją uczelnią to jest Politechnika, kończyłem elektrotechnikę morską, musiałem tych równań się trochę narozwiązywać. Dzisiaj nie sądzę, pani profesor mnie ciągle uważa za mądrego człowieka, ale dzisiaj bym już nie rozwiązał tych równań. Natomiast te równania opisały i przewidziały to, że istnieje coś, co się nazywa polem elektromagnetycznym. Czyli idea dotyczy tego, na czym opiera się tak naprawdę nasza współczesna cywilizacja. Prąd, radio, telewizja, smartfony, internet, naprawdę to wszystko bez tego opisu współzależności magnetyzmu i elektryczności by nie było. Maxwell umiera stosunkowo młodo, swoje równania publikuje w 1864 roku. W 1888 znowu bardzo młody uczony, zresztą umarł mając też niewiele lat, Heinrich Hertz, to myślę, że to nazwisko wszyscy znają, prawda? Bo wszyscy mówimy Herce jako częstotliwości. To od nazwiska tego niemieckiego uczonego. Heinrich Hertz robi eksperyment, w którym udowadnia, że rzeczywiście coś, czego nie widzimy, istnieje. Co więcej, to coś propaguje się, czyli rozchodzi. Wprowadza się zresztą pojęcie w eterze. Do dzisiaj to pojęcie funkcjonuje, mówi się na falach eteru, chociaż wiadomo już, że nie ma żadnego eteru i że nie musi być eteru, żeby fale elektromagnetyczne, te, które pozwalają nam oglądać telewizję, te, które pozwalają używać telefonów komórkowych, żeby te fale płynęły. I teraz Heinrich Hertz robi bardzo prosty eksperyment. Nadajnik w postaci cewki indukcyjnej przybliża do obwodu z przerwą. I okazuje się, że kiedy w tym pierwszym obwodzie płynie prąd, w tym drugim przeskakuje iskra. Czyli następuje wymiana energii. Ale Heinrich Hertz tutaj nie wykazuje się wielkim umysłem przewidującym. Mówi, ale to jest takie sobie tylko stwierdzenie naukowe, nic z tego.

telegrafii Morsa. I Marconi właśnie to wykorzystuje. Początkowo to jest... O, proszę Państwa, początkowo to jest na niewielkie odległości. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi w tym slajdzie. Początkowo to jest na niewielkie odległości. Ojciec jego się denerwuje, bo on robi to na strychu. Ojciec jest porządnym biznesmenem. Mówi, co ty się zajmujesz głupotami. On wysyła te sygnały początkowo na kilka metrów, później na kilkadziesiąt metrów. Przy okazji udowadnia, że te fale wysłane z tego nadajnika odbierane są przez odbiornik, dlatego że muszą ulec załamaniu, bo one gdzieś tam szukają sobie zawęgła, docierają, czyli to, co obserwujemy dzisiaj, prawda? Chociaż dzisiaj, jak się łączyłem z moją żoną tutaj w tym tunelu, to w pewnym momencie połączenie się zerwało, czyli te fale aż takie sprytne nie są. W tunelu, w Międzylesiu nie są w stanie sobie poradzić. Proszę Państwa, młody Marconi w 1895 roku wykonuje pierwsze eksperymenty, zwraca się, jest mieszkańcem Włoch, zwraca się do rządu włoskiego, żeby mu sfinansowali dalsze badania, bo on ma wizję, bo on chce zbudować ten telegraf, że nie trzeba będzie te druty i już nawet jak ktoś przetnie, że telegraf bez drutu będzie wysyłał informacje. Oczywiście informacje zakodowane w postaci alfabetu Morsa. Rząd włoski mówi nie, ponieważ Marconi ma bardzo mądrą matkę. Tutaj rola matek jest bardzo mądrych, bardzo ważna. Ona jest Irlandką, wyjeżdżają do Wielkiej Brytanii, tam uzyskują pieniądze. W 1898 roku udają się przesłać sygnał przez kanał La Manche, a w roku 1901, czyli już w XX wieku, dokonuje przeskoku przez Atlantyk. Przeskoku oczywiście z promieniowaniem elektromagnetycznym, z falami radiowymi. I to jest zdjęcie. To jest zdjęcie, widzą Państwo tutaj, taki duży latawiec. Otóż na Nowej Fundlandii, czyli na kontynencie północnoamerykańskim, podczepiono do latawca antenę. Czyli to jest odbiornik, antena. Natomiast nadajnik był w Kornwalii. Kornwalia to są Wyspy Brytyjskie, zachodnia część Wysp Brytyjskich. I udało się nawiązać łączność. Ten sukces polegał na tym, że wysłano trzy kropki, czyli literkę S. No i można powiedzieć, że dzięki temu zaczęła się już epoka radia. I tutaj znowu zacytuję Czesława Halskiego, który powiedział, że to było wydarzenie epokowe. Chociaż jeszcze nie było dźwięku. Musiało minąć następne kilka lat, żeby ludzie nauczyli się wzmacniać sygnał, następnie kodować, czy nakładać, modulować fale elektromagnetyczne falą głosową. Potem diody, triody, superheterodyny. To są już takie szczegóły, powiedziałbym, inżynierskie, ale to już umożliwiło, że w roku 1906 niedaleko wybrzeża Stanów Zjednoczonych, nawiązano kontakt stacja ze statkami, które nie mogły wrócić na Boże Narodzenie do portu. Udało się już nawiązać. Słucham? Nie. Już nie. Już głosem. I teraz, proszę Państwa, następuje coś, co można nazwać rewolucją. Nagle okazuje się, że także rządzący widzą, biznesmeni widzą, zresztą Marconi sam dostaje Nagrodę Nobla i to jak najbardziej, pani profesor, w 1906 roku Guglielmo Marconi dostaje z inżynierem niemieckim Braunem Nagrodę Nobla za swoje prace związane z detekcją i wysyłaniem sygnałów radiowych, także no, niewątpliwie był uznany za uczonego. Jest jeszcze ciemna strona tego wszystkiego, ale nie chciałbym się wdawać w tę sprawę. Marconi był oskarżony przez Teslę, przez serbskiego uczonego o kradzież części pomysłów, bo Marconi w 1896 roku opatentował swój telegraf bez drutu. Ja nie wiem, bo Państwo pewno też są, w części przynajmniej z tego pokolenia, że uczyliśmy się, że wynalazcą radia był nie Marconi, tylko Popow. Prawda? To Państwo pamiętają. No, ja też się tak uczyłem. Popow robił rzeczywiście

0: podobne eksperymenty z tak zwanym wykrywaczem burz, czyli wyładowania atmosferyczne rejestrował, ale po pierwsze Popow nie zarejestrował tego, a po drugie wziął się i szybko zwinął, czyli umarł. A Marconi miał także żyłkę biznesmena, założył potężne przedsiębiorstwo Marconi, które weszło na rynek amerykański. Wkrótce, to można tak powiedzieć, wkrótce, i tę datę uznaje się za datę narodzin radiofonii, takiej docierającej już do słuchaczy powszechnie, w 1920 roku uruchamiana jest pierwsza stacja w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych. Do Europy dociera to kilkanaście miesięcy później. Tak naprawdę to zależy, czy się uważa, że sygnał próbny, czy sygnał stały. W 1922 roku oczywiście Wielka Brytania, Dania, Francja, Związek Sowiecki, Niemcy, i te państwa uruchamiają już stałą emisję programów radiowych. Ja sobie przygotowałem tutaj nawet taki fragment książki Halskiego, ale to już nie będę czytał, ponieważ tak, po pierwsze za dużo czasu nie ma, a po drugie to chciałem państwu powiedzieć, że tak, no radio to jest magia dźwięku. Ja miałem pod te slajdy podkładać dźwięki, ale jeśli państwo pozwolą, to zrobię tak, że szybko zrobimy tę prezentację, a potem puszczę państwu, uważam, kilka bardzo ciekawych dźwięków. Część z tych dźwięków państwo zapewne znają, ale te dźwięki ułożone są w pewien scenariusz, pewien schemat, który mam nadzieję, że pokaże także moje intencje. Teraz, skąd się radio w Polsce wzięło? No państwo wiedzą, obchodzimy w tym roku stulecie niepodległości. Do tego czasu tak naprawdę, do czasu odzyskania niepodległości, no Polska nie mogła prowadzić samodzielnych badań, ale byli inżynierowie, którzy kształcili się zarówno w Rosji, jak i w Niemczech. I teraz ogromną rolę odgrywa wojsko w promocji tego, co się nazywa radiofonią, bo trzeba nawiązać łączność, bo na Cytadeli od razu po zakończeniu I wojny światowej żołnierze przejmują, ale to są wszystko jeszcze urządzenia do nadawania w systemie Morsa, nie dźwięku. Pojawiają się w Polsce firmy, które produkują sprzęt. Nie mamy jeszcze stacji radiowej, ale pojawiają się już polskie firmy, które produkują zarówno radioodbiorniki, wzmacniacze, diody, heterodyny itd., itd. Takie najbardziej znane to jest właśnie Farad. Tutaj wymieniam nazwisko Romana Rudniewskiego, bo on się za chwilę pojawi jako bardzo istotna postać. Władysław Heller, Radiopol, czyli dwie firmy polskie. Oczywiście jest duża presja środowiska inżynierskiego i naukowego, nie tylko na Politechnice Lwowskiej i Warszawskiej, ale także prężne stowarzyszenia inżynierskie, stowarzyszenia techników polskich naciskają na rząd, żeby wreszcie ktoś się zajął profesjonalnie radiem, bo inni już nam uciekają. No i teraz tak, z tamtych dwóch firm, które wymieniłem, Farad i Radiopol, powstaje Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, dlaczego jest takie ważne, za chwilę się wyjaśni. Z tym, że to Polskie Towarzystwo Radiotechniczne zaczęło przegrywać konkurencję z wielkimi koncernami zachodnimi. Skąd to znamy, prawda? Ale zarówno Roman Rudniewski, jak i Władysław Heller postanowili część kapitału sprzedać i Polskie Towarzystwo Radiotechniczne staje się kapitałem mieszanym. W jednej trzeciej jest to kapitał polski, w jednej trzeciej kapitał francuski, w jednej trzeciej kapitał angielski. I teraz rząd pod wpływem nacisków w 1924 roku uchwala ustawę to się nazywało nawet dosłownie, broadcastingu, czyli słowo przeniesione, no my dzisiaj byśmy powiedzieli o radiofonii, prawda? Ale wtedy takie słowo jeszcze nie istniało, uchwala ustawę. Na mocy tej ustawy rozpisuje się konkurs na nadawanie programu ogólnopolskiego na 20 lat. I teraz w tym konkursie startuje 10 podmiotów. Mnie udało się, ja jestem, znaczy w pewnym sensie mogę powiedzieć, uczniem profesora Macieja Kwiatkowskiego. Muszę państwu powiedzieć, profesor Maciej Józef Kwiatkowski był to najwybitniejszy historyk radia, Oprócz tego znałem go współpracując z nim i kiedy zostałem prezesem radia, Maciej Kwiatkowski, nie pytając, czy może do mnie wejść, czy nie może wejść, sforsował sekretarkę, wchodzi do mnie i mówi, Krzysiu, ale ilu to ja już prezesów przeżyłem. Niestety, kilka dni później zawał serca i Maciej Kwiatkowski nie żyje. Ja zresztą jako dowód wdzięczności to po pierwsze w takim albumie, który tu przy sobie mam, być może też później Państwu go pokażę, ten album zadedykowałem, a poza tym takie największe studio w głównym gmachu Polskiego Radia nazwałem studiem profesora Kwiatkowskiego. I teraz co się dzieje? 10 podmiotów startuje w konkursie. Wszyscy naciskają, żeby ten konkurs jak najprędzej się rozstrzygnął. I teraz skąd my znamy ten mechanizm? Konkurs nie jest rozstrzygnięty, a 1 lutego 2025 roku próbną emisję rozpoczyna Polskie Towarzystwo Radiotechniczne. Korzystając oczywiście ze sprzętu angielskiego, ze współpracy inżynierów francuskich, którzy już to mają opanowane, rozpoczynają stałą emisję programów to był 25 rok, bardzo małą mocą. Ja tu zaraz Państwu pokażę. O, to jest budynek Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego Mokotów, Narbuta 29. To wówczas było poza Warszawą. W ogóle to było tak, że żeby dojechać na tę 18, to niektórzy się oczywiście spóźniali, no więc po prostu była cisza w radiu. Poza tym tak, wisiał jeden mikrofon, który ważył kilka kilogramów. Mikrofon w hamaku. Żeby, bo być może jeśli Państwo kiedykolwiek byli w radiu, to jest tak, że radiowcy ostrzegają, jeśli mikrofon stoi na stole, żeby nie uderzać w stół, nie kopać w nogi, nie kichać, nie pluć i tak dalej, wtedy też ostrzegano. Co więcej, proszę Państwa, ponieważ nie wszyscy wiedzieli, jak się zachować przed mikrofonem, powstał wtedy bardzo piękny zapis i bardzo przepraszam Panie, jeśli on będzie lekko seksistowski, chociaż w moim odczuciu nie jest. Więc ten zapis brzmi następująco. Mikrofon jest bezwzględny, należy doń mówić jak do kobiety, a więc delikatnie. Ja w domu mam same kobiety, nawet psa mam w sunie, proszę Państwa. Także ja wiem, jak to trzeba. Raczej modelując głos piano, aniżeli nastawiając na wysokie tony. I to jest prawda, która ciągle powinna być dostarczana ludziom, którzy występują przed mikrofonami. Nie tylko w radiu, nie tylko w mediach, ale jak patrzę na niektórych nieszczęsnych polityków, jak nie mają dobrze ustawionych głosów, ja sam głos ich mi denerwuje, nawet nie słucham, co mają do powiedzenia, bo Platon mawiał, że forma i treść są tak samo warte. Proszę Państwa, i teraz tak, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne nadaje swoje programy, a tymczasem od 1 lutego z przerwami, z kłopotami, są problemy. Oblicza się, że w tym czasie w okolicach Warszawy było 5000 abonentów, odbiorców. A wiedzą Państwo, ilu już abonentów było na przykład w Wielkiej Brytanii? 1 900 000. A u nas 5000. Proszę zobaczyć, zaledwie 3 lata różnicy. Ile udało się, zresztą u Niemców było 1 100 000, z tego co pamiętam. Z tych mniejszych krajów, które zaczęły przed nami, no to Dania, ale Dania jest małym krajem, 23 000. No a my musimy zaczynać od zera. I teraz tak, 18 sierpnia 1925 roku rząd ogłasza, kto wygrał konkurs. I konkurs nie wygrywa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, które ma ekipę, ma sprzęt, ma nadajnik, ma inżynierów. Można powiedzieć, że ma nawet speakerów, bo pierwszym speakerem, który 1 lutego ogłosił, że tu próbna stacja radionadawcza Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, Fala 385 metrów, był właściciel tego przedsiębiorstwa Farad, który pokazywałem, czyli inżynier Roman Rudniewski. Natomiast Polskie Radio dostaje koncesję na 20 lat, praktycznie nie ma nic. Jest zobowiązanie, że do końca 25 roku mają uruchomić stację. I co? I figa. Nie potrafią uruchomić stacji. ale koncesje mają. I teraz Maciej Kwiatkowski tłumaczył mi, dlaczego tak się stało, że to Polskie Radio, nie będąc w sumie przygotowanym, dostaje koncesję. Ano dlatego, że Elektrit, Marconi i te spółki polskie, Farad i Radiopol, które tworzyły Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, tak naprawdę były kapitałem niepolskim. Wtedy rząd zdecydował, że media nie zostaną oddane w obce ręce. Natomiast właścicielem spółki Polskie Radio, wtedy jeszcze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, była taka potężny koncern Siła i Światło. To jeśli ktoś z Państwa gdzieś czytał, Siła i Światło to był najpotężniejszy koncern przed II wojną światową. No i teraz kto tworzył, poza tym jeszcze jeden rys, charakterystyczny dla zachowań elit wtedy, kiedy tworzy się biznesy. Członkami zarządu byli Zygmunt Chamiec, wspomniałem, lekarz, człowiek bardzo rzutki, Władysław Heller, inżynier, wybitny inżynier kształcony w Niemczech, absolwent Politechniki Drezdeńskiej i on wcześniej zakładał TEO, Polskie Towarzystwo Radiotechniczne, no ale wyczuł, gdzie lepszy interes da się zrobić. Piotr Drzewiecki, to Państwo zapewne znają, Piotr Drzewiecki był pierwszym prezydentem powojennej Warszawy. Ja mam przyjemność, że moją sąsiadką jest jego prawnuczka i trochę po znajomości w ubiegłym roku zrobiłem audycję z wnuczką Piotra Drzewieckiego, bo Piotr Drzewiecki poza tym, że był prezydentem Warszawy w końcówce I wojny światowej i pierwszym niepodległej Warszawy, był także szefem Stowarzyszenia Techników Polskich. Jeśli Państwo kojarzą budynek Naczelnej Organizacji Technicznej na Czackiego, piękny budynek, to był budynek wybudowany właśnie przez Piotra Drzewieckiego. Tadeusz Sułowski, dyrektor koncernu Siła i Światło, jak wspomniałem, potężnego koncernu. Leopold Skulski był premierem i ministrem spraw wewnętrznych wcześniej. W trzecim rządzie Rzeczpospolitej, pierwszy rząd, ja nie liczę rządu Lubelskiego-Daszyńskiego, rząd Jerzego Moraczewskiego, drugi rząd to był rząd Ignacego Paderewskiego, a trzeci rząd to był właśnie rząd Leopolda Skulskiego. Czyli wiadomo było, że to także da umocowanie polityczne, biorąc pod uwagę, że jeszcze był ministrem spraw wewnętrznych, prawda? No i wreszcie Ludwik Chełmiński, dyrektor, to jest Państwowa Wytwórnia Aparatów Telefonicznych i Telegraficznych, chyba. Mogłem kolejność zmienić, ale niewiele to zmienia. Polskie Radio nie jest gotowe do końca roku, cały czas PTR nadaje z kłopotami i to nadaje bardzo ciekawe programy, ja później w dźwiękach pokażę, bo już w listopadzie 25 roku nadają Warszawiankę. Warszawiankę, reżyserem będzie Alojzy Kaszyn, dyrektor programowy PTR-u. Więc wiedzą Państwo, no w Warszawiance jest konnica. Wiedzą Państwo, w jaki sposób konnica była robiona? To było słuchowisko na żywo, to ja pokażę. Tak były robione konie, a no nie mam przy sobie żadnej szczotki, szczotki już nie potrzebuję od dawna. O, to taki żart. Jeśli chodzi o przemarsz piechoty, to z kolei było pocieranie twardego włosa szczotek. I to Alojzy Kaszyn opowiadał, że w ten sposób robiono warszawiankę. Ale wtedy już zaczęły się, pani profesor, pierwsze audycje edukacyjne. Wspaniałym popularyzatorem historii okazał się profesor Henryk Mościcki. Tutaj zaraz, a jeszcze te słowa Halo, Halo Warszawa, Polskie Radio dopiero 18 kwietnia 26 roku, czyli jednak Polskiemu Radiu potrzeba było ładnych parę miesięcy na przygotowanie. Przygotowanie było bardzo proste. Przejęli stację nadawczą na Narbuta Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego, przejęli inżynierów, natomiast ze speakerami już nie. Pierwszą speakerką Polskiego Radia była piękna Janina Sztompkówna. Gdzieś zdjęcie jej mam, ale to można znaleźć sobie. I Polskie Radio rozpoczyna emisję już stałych programów właśnie o godzinie 17, 18 sierpnia. To jest Zygmunt Chamiec. Mogę powiedzieć, że no w pewnym sensie mój poprzednik, chociaż czasami właśnie on był dyrektorem generalnym Polskiego Radia i czasami jak tam ktoś mówi, że ja, że byłem pierwszym prezesem Polskiego Radia, przy okazji studentom opowiadam, że radio powstało w 1925 roku, to jedna ze studentek mówi, to to nieźle się pan trzyma, proszę pana. No więc potwierdziłem. Zygmunt Kamiec, proszę państwa, jest dyrektorem Polskiego Radia do 1935 roku. Później w dźwiękach, które tutaj, rozumiem, pan Jarek mi pomoże jeszcze odtworzyć, pokażę państwu również coś charakterystycznego i dla naszych czasów. Zygmunt Kamiec w 1935 roku zostaje odwołany. Jego następcą zostaje brat Stefana Starzyńskiego, Roman Starzyński. Roman Starzyński i Roman Starzyński będzie dyrektorem Polskiego Radia do 1939 roku. Zachowywał się bardzo przyzwoicie, ale o, teraz tak, Polskie Radio ma pewne zobowiązania, ma zwiększyć moc, ma budować rozgłośnie regionalne i oczywiście to się dzieje w coraz większym tempie. Już na początku 1927 roku okazuje się, że ten nadajnik z Narbuta jest za mały i uruchamia się stację nadawczą, to są forty, to jest Fort Mokotowski. Dwa maszty, te maszty nie były aż takie wysokie, miały po 75 metrów, w odległości 140 metrów. Stacja tamta pierwotna, która emitowała program, no można powiedzieć, pierwszy Polskiego Radia, miała moc zaledwie 0,5 kW, później zwiększona do 1,5 kW, a tutaj stacja miała 10, później 13 kW i zaczęła nadawać już na falach długich. I słyszana była, to wtedy nie było tak trudne, bo nie było zakłóceń, nie było tylu stacji, właściwie z tymi 10, później 13 kW była słyszana w całej Europie, no ale oczywiście to się wszystko zmieniało. Tutaj to państwu pokazuję, ponieważ chciałbym jednak pokazać jak najwięcej dźwięków państwu, no wystąpienie prezydenta Mościckiego. No oczywiście prezydent Mościcki, jak państwo wiedzą, wybitny także polski uczony. Rzeczywiście wybitny chemik, prezydent, nie chciałbym oceniać, jakim był prezydentem, no ale to takie były czasy. Prezydent Mościcki wygłasza tutaj, mikrofony wstawione były na Zamku Królewskim. Natomiast tak, Polskie Radio początkowo nadaje z Narbuta. Narbuta, jak mówiłem, to było, no przepraszam, Zadupie. I Polskie Radio te swoje programy już od 18 kwietnia nadawało z budynku przy Kredytowej 1. Tam, gdzie teraz znajduje się Muzeum Etnograficzne. Na drugim piętrze uruchomiono jedno studio, ale to było za małe. I tutaj jest budynek Zielna 25. W tym budynku w 1929 roku Polskie Radio zbudowało już profesjonalne studia, właściwie 5 studiów, jedno duże orkiestrowe, ponieważ w Polskim Radiu wkrótce pojawiły się dwie orkiestry. Orkiestra Fittelberga, to państwo znają. Później Wielka Symfoniczna Orkiestra Polskiego Radia. No to w końcówce, w mojej kadencji to Antoni Witt był szefem tej orkiestry, bo ta orkiestra również mi podlegała, ale i orkiestra Zdzisława Górzyńskiego, mała orkiestra Polskiego Radia. Wszystko to było na żywo. Teraz państwu, proszę państwa, i teraz tak, jest pomysł w tej chwili, żeby zlikwidować abonament, natomiast jak państwo wiedzą, ja nie będę pytał, kto z państwa płaci abonament. W każdym razie ci, którzy nie płacą, łamią prawo, prawda? Oczywiście można się buntować, że media publiczne to już nie są publiczne, tylko nie wiem jakie, mogą sobie państwo dopowiedzieć. Natomiast wtedy, w przedwojniu, po pierwsze była mocna akcja promocyjna, abonament. Nie wiem, czy państwo czytają ten wierszyk, prawda? Proszę zobaczyć, tych wierszyków, plakatów było moc. Rozwój radia z każdym rokiem kroczy coraz szybszym krokiem. To też biedny czy bogaty kupują wciąż aparaty. I trzeba, potem stoją z tej racji, w ogonku do rejestracji, bo obowiązku spełnienie sprawia im zadowolenie. Prawda, jakie to przekonujące? Każdy odbiornik trzeba było zarejestrować. Co więcej, jeśli ktoś nie płacił, były rozprawy sądowe i kary i wsadzano do więzienia. Ale po jakimś czasie rząd się zorientował, że nie tędy droga. Po pierwsze, coraz mniej było odbiorników, bo niektóre odbiorniki, takie produkowane na przykład w najbardziej znanej polskiej przedwojennej wytwórni, nazywała się Elektrit w Wilnie, kosztowały nawet do 900 zł. Proszę państwa, to było, no nie wiem, kilka pensji nauczyciela. Czyli to nie było rozwiązanie. I wtedy podjęto decyzję, żeby, no właśnie, zamiast drogich odbiorników lampowych, które były cudownym meblem w każdym domu, żeby uruchomić wytwórnie własnych polskich odbiorników kryształkowych. Uruchomiono, profesor Wilhelm Rodkiewicz, późniejszy profesor Wilhelm Rodkiewicz, skonstruował najpopularniejszy wtedy odbiornik detektorowy, nazywał się Detefon. Mogą Państwo sobie znaleźć, ja to mam oczywiście zdjęcie, ale to nie mogę wszystkiego pokazywać. Detefon kosztował tylko 39 zł. Co więcej, tym, którzy kupowali Detefon, przysługiwała zniżka abonamentowa i nie płacili 3 zł, tylko złotówkę. Co więcej, szkoły i instytucje użyteczności publicznej również dostały ulgę. I rzeczywiście zupełnie niezłe przychody abonamentowe były, ponieważ w 1937 roku już w słynnym prudencjalu, który dzięki Bogu chyba będzie odbudowany, Państwo wiedzą, który to jest budynek prudencjal, prawda? Dawny hotel Warszawa, to był jeden z największych skandali ostatnich czasów. Ten budynek ulegał ruinie, przetrwał bombardowanie w 1939 roku, przetrwał bombardowanie i palenie w powstaniu warszawskim. Ja nie wiem, czy Państwo wiedzą, to był w swoim czasie pierwszy, a potem drugi najwyższy budynek w Warszawie i w Europie, zaprojektowany przez profesora Stefana Bryłę, który notabene został rozstrzelany przez Niemców w tym miejscu, gdzie dawne kino Moskwa było. To teraz tam jest róg Goworka i Puławskiej. Profesor Stefan Bryła, notabene jeden z najwybitniejszych uczonych od tak zwanych konstrukcji spawanych. Ale to teraz wracamy do abonamentu. Abonament pozwalał się Polskiemu Radiu zupełnie nieźle utrzymywać. No i w związku z czym rozwijała się działalność oświatowa. Tu można powiedzieć, że to jest w pewnym sensie też mój poprzednik, ponieważ ja w pewnym momencie byłem najpierw szefem redakcji popularyzacji wiedzy, a później byłem redaktorem naczelnym redakcji popularyzacji wiedzy i edukacji w Polskim Radiu. I to jest wspomniany przeze mnie Henryk Mościcki, który doprowadził, znaczy organizacyjnie tam się niektórzy czepiali, ale miał tyle, profesor Janusz Tazbier, również historyk, powiedział mi, że Henryk Mościcki był kiepskim historykiem. Ale jak ktoś z tej samej profesji mówi o kimś, że jest kiepski, to trzeba to podzielić przez 2, przez 3, przez 5. No, w każdym środowisku jest konkurencja. Świętej pamięci profesor Tazbier na pewno nie musiał konkurować z Henrykiem Mościckim, no ale jednak tak uważał. Profesor Henryk Mościcki przyciąga do Polskiego Radia wybitne postaci, proszę Państwa. Kotarbiński, Witwicki, Korczak z gadaninkami, cudowne gadaninki Janusza Korczaka. Ale także, i tutaj mam nadzieję, że zaraz się pojawią postaci, że nadawano odczyty, odczytów było dosyć dużo, w pierwszym roku już było kilkaset, to się tak nazywało. Odczyty to były audycje słowne, z tym, że nie tylko dotyczące nauki. No i można powiedzieć, że ta działalność się rozszerzała, języki obce, skrzynkę języka francuskiego, audycje dla zagranicy, audycje dla dzieci. Być może niektórzy z Państwa pamiętają takie nazwisko. Wanda Tatarkiewicz-Małkowska, prawda? To jest nazwisko pani reżyser, twórczyni wielu wspaniałych audycji. Rozszerza się tematyka, owszem jest, to tak zawsze jest, że łatwiej, przepraszam, być humanistą, stąd jest więcej programów humanistycznych, ale także pani profesor, jak Państwo wiedzą, jest wybitnym genetykiem. O genetyce wtedy nie mówiono za dużo, chociaż genetyka jako taka już istniała, prawda? Od czasów Mendla, można byłoby powiedzieć, ale audycje przyrodnicze na pewno. I teraz, proszę Państwa, pokażę Państwu tutaj dwie postaci, które zapewne wszyscy Państwo znają. Później będą dźwięki. To jest profesor Witold Doroszewski, który od lat 30. No wtedy chyba jeszcze nie był profesorem, prowadził słynny kącik językowy, skrzynkę radiową przez kilkadziesiąt lat. Od przedwojnia i po wojnie przez kilkadziesiąt lat. No a druga postać, wybitna, dr Jan Szapiński, który prowadził swoje pogadanki przyrodnicze. Też będę miał krótki jego dźwięk, żeby Państwu pokazać. No Jan Szapiński, jak Państwo wiedzą, dyrektor później Ogrodu Zoologicznego podczas wojny, przechowywał, uratował życie wielu Żydom na terenie ogrodu. To jest przykład ramówki, o której współcześni popularyzatorzy nauki mogliby pomarzyć w Polskim Radiu. Otóż, proszę Państwa, to jest ramówka już z 1939 roku. I teraz w 1939 roku Polskie Radio rozpoczynało emisję. Był już także program drugi Polskiego Radia od 1937, Warszawa druga, ale proszę zobaczyć, program zaczyna się, może Państwo wiedzą, od czego mógł się program o 6.30 zaczynać. Kiedy ranne wstają zorze, oczywiście, no Pani Profesor jest bezbłędna, no. Kiedy ranne wstają zorze, od tego się zaczynał rzeczywiście program pierwszy Polskiego Radia. Program trwał do godziny 23.15. Kończył się, były tam wiadomości Polskiej Agencji Telegraficznej, były różne pogadanki, ale proszę zobaczyć, ile tutaj jest czegoś, co jest moim miodem i myślę, że Pani Profesor jako Przewodniczącej Rady Upowszechniania Nauki także. Proszę zobaczyć, rano, tak zwanym prime time, myśmy dzisiaj powiedzieli, w najlepszym czasie, audycje dla szkół. Kronika naukowa po południu, później muzyka i popularne audycje oświatowe. No i wreszcie muzyka poważna, literatura, nauka, to jedno z drugim się zazębiało. Tutaj chciałem Państwu pokazać, no, marszałek Józef Piłsudski. Jak Państwo wiedzą, w 26 roku, proszę zobaczyć, skojarzyć te dwa fakty. 18 kwietnia 26 roku rozpoczyna emisję program pierwszy Polskiego Radia, właściwie Polskie Radio, a przewrót majowy jest niecały miesiąc później, 12 maja, prawda? Co się dzieje? Kiedy na przykład w Wielkiej Brytanii były wielkie strajki dokerów i górników, radio BBC jest wykorzystywane w tym samym mniej więcej czasie. Natomiast Polskie Radio jeszcze jest za słabe, żeby ktoś wpadł na ten pomysł, na przykład rząd, prawda, czy prezydent Wojciechowski, żeby wykorzystywać radio. Nie wykorzystywano radio. A radio, Zygmunt Chamiec postąpił w ten sposób, że zaczęło nadawać muzykę. I tak naprawdę od 13 maja, prawie do końca maja, były nadawane tylko koncerty. Może to było chowanie się pod... Ale prawdopodobnie brakowało komentatorów, których dzisiaj jest, znających się na wszystkim. Całe Mrowie, takie watachy, proszę Państwa, szalejące, chodzą po tych wszystkich stacjach i na wszystkim się znają na dodatek. A Józef Piłsudski dlaczego? Dlatego, że Józef Piłsudski z kilkudziesięciu przemówień, on nie lubił, to Państwu pokażę takie przemówienie, Państwo, pewno Państwo znają, ale dwa przemówienia Józefa Piłsudskiego się zachowały. No więc Polskie Radio zobowiązane jest do tworzenia stacji regionalnych. Stacje regionalne tworzą się bardzo szybko, Kraków, później Radio Poznańskie, nie Polskie Radio, Radio Poznańskie. Proszę Państwa, znowu Poznań zaimponował, tak jak zaimponował Powstaniem Wielkopolskim, odkupiono sublicencję od Polskiego Radia i uruchomiono własne radio. I od razu mieli duże osiągnięcia. Uruchomili na przykład aparaturę Fultona. Proszę Państwa, to było takie można powiedzieć, przekazywanie na odległość obrazów drogą radiofoniczną. I oni to już potrafili. Ale oni także uruchomili pierwszą stację krótkofalową i, no, co charakterystyczne dla Poznania, stworzyli urządzenia, które pochłaniały 20 razy mniej energii niż te urządzenia warszawskie. I to jest, proszę Państwa, podejście poznańskie. Radio Poznańskie jako niezależna spółka działało do 1935 chyba roku. W 1935 roku Polskie Radio wykupiło nie tylko wszystkie akcje Polskiego Radia, to znaczy państwo, ale także wykupiło akcje w Radiu Poznańskim. Następnie Katowice, tu jest ta słynna francuska skrzynka Katowic, nadajnik dużej mocy. Później w 1928 roku powstaje słaba początkowo stacja w Wilnie, w 1930 roku stacja we Lwowie. Notabene właśnie Czesław Halski w tej książce opisuje, uruchomiono w takiej hali targów wschodnich i tam, nie wiem, czy Państwo znają magię włączonego mikrofonu za pomocą, pan Jarek doskonale wie, jako świetny radiowiec, że czerwone światełko sygnalizuje, mówiąc w języku, w slangu radiowym, mikrofon jest otwarty. Ale oczywiście wcześniej na słuchawki dostajemy instrukcję, za chwilę mikrofon będzie otwarty, albo mrugnięcie tym światełkiem oznacza. To Państwo wiedzą, to jest taki, powiedziałbym, warsztat radiowca. Natomiast tam nie było jak uruchomić, ponieważ nikt nie widział tego speakera, przynajmniej technik, który włączał mikrofon, więc w prosty sposób stukano w ściankę, mikrofon masz otwarty. Także dosyć prymitywne warunki. Potem jeszcze, co my tutaj, a proszę Państwa, ale Polskie Radio postanawia zbudować stację jeszcze mocniejszą, ponieważ w tym czasie na terenie Europy powstaje tysiące stacji. W eterze jest coraz, w eterze, którego nie ma, jak mówiłem, jest coraz większy gąszcz, coraz większe zamieszanie i teraz trzeba zbudować stację. Proszę Państwa, w ciągu kilku miesięcy powstaje stacja w Łazach koło Raszyna, wtedy najsilniejsza stacja, rozpoczęto budowę w 30 roku, w maju uruchomiono oficjalnie, ale stacja nadawała już chyba od lutego, uruchomiono tę stację 120-kilowatową, wtedy to była najsilniejsza stacja w Europie. Teraz mogę Państwu powiedzieć, ponieważ moim dzieckiem jest ośrodek w Solcu Kujawskim. Kiedy byłem dyrektorem radiowej jedynki, runął maszt w Konstantynowie koło Gombina. Niestety nie udało mi się odbudować, mimo że pan premier mnie mianował nawet, niech pani profesor posłucha, jakim ważnym człowiekiem byłem, szefem zespołu międzyresortowego, czyli podlegali mi ministrowie z kilku resortów. Oczywiście na nic to się nie zdało. Maszt w Konstantynowie koło Gombina, najwyższa konstrukcja świata, 646 metrów, nie została odbudowana. Właścicielami tego była telekomunikacja, czyli de facto państwo. I dlaczego? To jest oddzielny właściwie wykład, co się wtedy w Polsce działo. Natomiast ja postanowiłem wybudować własną stację i w Solcu Kujawskim przekonałem mieszkańców, rozbroiłem teren prawie własnymi rękoma. No, oczywiście żartuję, saperzy z Włocławka, bo to było na terenie bombowiska, tam znaleziono kilka tysięcy niewypałów. I ten obiekt w Solcu Kujawskim ma 10 razy większą moc. 1200 kW i nie jest najsilniejszą stacją w Europie. I teraz tak, chciałem zakończyć również takim moim ulubionym, kiedy była dyskusja, czy stawiać na radio, czy nie, to znowu z Czesława Halskiego i to często powtarzam, że radio jest wielką rzeczą, odkryciem doniosłym, kto temu zaprzecza, faktycznie jest osłem. I to jest również wierszyk przedwojenny. Proszę Państwa, przygotowałem dźwięków sporo, a to może, panie Jarku, pomoże mi Pan? To jak Pan będzie szybko to robił, pomożecie, pomożemy. No, no dobrze, proszę Państwa, to cudowne. Ja nie tak dawno też z takim pytaniem, pomożecie, pomożemy. Jak Państwo wiedzą, to właśnie, bo to premier Jaroszewicz najpierw wtedy ze stoczniowcami, to przeszło jako pytanie Gierka, ale tak naprawdę pierwsze pytanie sformułował Piotr Jaroszewicz do stoczniowców. Znaczy tam były jakieś głosy, były, tak. No dobrze, to Alojzy Kaszyn, proszę Państwa, Alojzy Kaszyn to ten, który stukając i on opowiada o tym, jakie było, uda się? Dobrze. Tylko jeszcze tam. Dobrze.
1: Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski.
0: O, więc to właśnie pierwszy dyrektor programowy opowiada, musiałam jak to powstało.
1: Znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali, i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu. Programy były wtedy
0: tak
1: bardzo
0: jest.
1: Skromne. Codziennie nadawaliśmy zaledwie 2 godzinki. Mieliśmy już orkiestrę pana Adamusa. Pan Adamus zaczął występować w radio przed mikrofonem PTR-u. Między innymi pomyślałam o tym, że warto dawać odczyty, chociażby o historii Polski. Więc to były moje początki. Musiałem znaleźć również artystów, którzy graliby na fortepianie, na skrzypcach, śpiewali i tak dalej, i tak dalej. Więc chodziłem po koncertach do rozmaitych lokali i wypatrywałem, raczej nasłuchiwałem, jaki głos rzekomo się nadaje do radia. Wtedy pokutowała opinia, że nie każdy głos, nie każdy śpiew nadaje się do mikrofonu.
0: Już, tak, bo to by drugi raz się zapętliło, tak? Proszę Państwa, no więc taka była jego opinia, taka była jego rola. On działał w tym pierwszym okresie, czyli w Polskim Towarzystwie Radiotechnicznym, kiedy uruchomiono Polskie Radio, Zygmunt Chamiec, czyli dyrektor Polskiego Radia, zaproponował mu stanowisko sekretarza, ponieważ tam dyrektorem miał być ktoś ważniejszy. Prawda, że mechanizmy się nie zmieniają. 100 lat mechanizm.
2: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
0: Są te same. Ktoś, kto musiał być dyrektorem, a ten odwalał brudną, brudną robotę. No dobrze, to teraz, proszę Państwa, sygnał programu Pierwszego Polskiego Radia, czyli Chopin. Dobrze. To Państwo znają. To jest właśnie ze starych płyt, tak zwanych acetatów. Dobrze. I to był sygnał od czyli Chopin od 1926 roku do roku 1935. Panie Jarku, to teraz jeśli można, można. No nie, to lećmy po kolei. Chcą Państwo Doroszewskiego posłuchać chwilę? Tak? Witold Doroszewski, wybitna postać, twórca. To jest, możemy go chwilę posłuchać. Jeśli...
3: W listopadzie 1932 roku ja zostałem redaktorem poradnika językowego. Data dlatego zasługuje może na przypomnienie, że na przykład w Słowniku Pisarzy Polskich jest wiadomość niedokładna, jakoby poradnik językowy
0: mówię,
3: zaczął się ukazywać w Warszawie.
0: Pani profesor ładniej mówiła, profesora
3: Doroszewskiego. Znaczy 16 lat później. Tu nie chodzi o te szczegóły mnie dotyczące, ale o to, że tradycja poradnika językowego była nieprzerwana. To znaczy została przerwana.
0: Dobrze, możemy przejść do Żapińskiego.
3: I dopiero w roku 1948 nam się udało poradnik wznowić. Stale do...
4: Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci. I o ile sobie przypominam, wtedy właśnie tłumaczyłem się przed wami, że tytuł jej miał brzmieć Śpiewacy za kominem. Tylko, że na szczęście w czas zorientowałem się w tym, o czym i wy dobrze już teraz wiecie, że świerszcze, będące bohaterami owej audycji, wydają głosy przez tarcie skrzydeł o siebie. Raczej więc posiłkują się instrumentami zbliżonymi do czegoś w rodzaju skrzypeczek. A co za tym idzie, tylko nazwa Muzykanci mogła tu pasować bez popełnienia anatomicznego błędu. Mniej więcej pół roku temu miałem audycję pod tytułem Muzykanci.
0: Puch. Proszę Państwa, i teraz tak, ja wspomniałem, że już od początku, jeszcze podczas działalności polskiego, słyszeli Państwo, Żabiński się przyznał do tego, że jak to zmienił, prawda, że nie śpiewacy, tylko muzykanci, no bo świerszcze to raczej grają jak na skrzypcach. No i takie były jego pogadanki, krótkie, ale przez kilkadziesiąt lat, bo to od przedwojnia do powojennego okresu przez kilkadziesiąt lat miał swoje stałe pogadanki. Natomiast tak, ja Państwu wspomniałem, że pierwsze słuchowiska były na żywo, Warszawianka, napisano później Witold Hulewicz, Kiejstuta, pogrzeb Kiejstuta dla Radia Wileńskiego. Był pierwsze specjalnie napisane słuchowisko dla radiofonii, ale ono się nie zachowało. Natomiast zachowało się słuchowisko Most Ignacego Ficka. Ignacy Fick to był, powiedziałbym, komunizujący literat z Krakowa. Napisał no, dosyć ciekawe słuchowisko i teraz, jeśli Państwo pozwolą, to posłuchamy. Ja tam sobie rozszyfrowałem, ponieważ mam różne fragmenty.
5: Chcesz, żebym polubiła ten twój most?
6: Niech i to będzie, ale nie tylko to. Chcę, żebyś mnie przeżywała razem z tym mostem. Mnie. To znaczy cały ten okres, który był przed poznaniem ciebie, któregoś nie była świadkiem, a który pragnę ci ofiarować.
5: Ofiarować w ramach mostu.
6: Tak, żebyś to łatwiej ujęła i łatwiej to mogła zrozumieć. Chcę także, żebyś i ty przeszła poprzez mój most.
0: Cokolwiek by to znaczyło.
5: Teraz nie będę się bał.
6: Ale możesz się nawet bać. Bój się, ale równocześnie chciej być odważna. Kiedy powiedziałaś, że mnie kochasz, że chcesz być do końca życia ze mną i kiedy potem stałaś się moją, byłaś odważną.
5: Odważną? Nie. Byłam szczęśliwą.
6: Dziękuję.
0: Ja to napisałem, że to był pocałunek, także myślę, że radio to jest medium wyobraźni. Niektórzy sobie wyobrażali, że tam poszło dalej, ale to nie. Proszę Państwa, to teraz może...
7: Trąba.
0: No, niech będzie trąba, tak? Dobrze. Piłsudski, trąba. Proszę Państwa, teraz tak. To są dwa przemówienia, ja je skróciłem, ja je podmontowałem. Przepraszam, bo na przykład to drugie przemówienie mam tak, w takiej wersji, ja się przejaśniłem z Januszem Piechurskim, który dokonywał jeszcze w czasach, kiedy nie wolno tego było, ze starych płyt rekonstrukcji dźwięku i mam dużo, dużo takich starych. Natomiast funkcjonują takie krótsze wersje, ja niektóre podkróciłem, podczyściłem, dlatego żeby lepiej było słuchać. Teraz posłuchajmy Piłsudski trąba. To jest znane prawdopodobnie
8: tu Państwu. Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem nie. Wszystkiego po trochu. Nie, na wstępie nie, relacji z Krynicy redaktora Bogdana.
0: Nie. To jest trąba, tak.
9: To jest przed jakąś dziwaczną trąbą. I myślę, że głos mój ma się oddzielić ode mnie i pójść gdzieś w świat beze mnie, jego właściciel. Zabawne pomysły mają ludzie. Doprawdy trudno się nie śmiać w tej dziwnej sytuacji, w której nagle głos pana Piłsudskiego się znajdzie. Wyobrażam sobie tą zabawną chwilę, gdy jakiś ananas korbą nakręci, słupkę naciśnie i jakaś trąba zamiast mnie gadać zacznie. Pusty śmiech mnie bierze, że ten biedny mój głos ode mnie oddzielony przestał nagle być moją własnością. Nie należy już nie wiem do kogo i nie wiem do czego. Do trąby czy do jakiegoś akcyjnego towarzystwa. Najzabawniejsza jest jednak myśl, że kiedy mnie już nie będzie, głos pana Piłsudskiego sprzedawanym będzie za 3 grosze. Gdzieś na jarmarkach, prawie na funkcji jak pierniki, prawie na łupy jak jacie cukierki.
0: Proszę Państwa, Piłsudski, jak widzą Państwo, z dużym sceptycyzmem podchodził do nowoczesnej techniki. No, on był z tego pokolenia ludzi, którzy wierzyli w pewne idee takie romantyczne, jak Państwo wiedzą, bardzo podnosił znaczenie wszystkich, którzy brali udział w powstaniu styczniowym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zaskoczył Piłsudski, to nie jest powszechnie znane, ja natomiast przeprowadziłem, można powiedzieć, swoje prywatne badania. Piłsudski na początku lat 30. z jego inicjatywy na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie został utworzony Polski Instytut Badań Mózgu. Do Wilna z Krakowa profesor Maksymilian Roze się przyniósł. Nie wiedziano, o co chodzi. No owszem, badać mózg, a jakże. W tym czasie była taka moda, nie tylko w Europie, że różni wielcy ludzie po śmierci przekazywali swój mózg do badań. Albo ich następcy, w przypadku Lenina to Stalin kazał badać mózg Lenina, czy ten Lenin był taki genialny, prawda? Ale różni wielcy poeci, Whitman na przykład, Einstein tak, zresztą był problem ze znalezieniem mózgu Einsteina, okazało się, że leżał w pewnym miejscu. Piłsudski również przekazał swój mózg do badania. Czyli Piłsudski można powiedzieć tak, serce w jednym miejscu, ja dotarłem do dzieci, przyjechała córka neurologa, który badał, bo profesor Maksymilian Roze zmarł zaraz w połowie lat 30. I tym się zajmował doktor z kliniki neurologicznej. On po wojnie oczywiście się nie przyznał w ogóle, w Radomiu prowadził zakład, teraz jego syn prowadzi w Radomiu. Zrobiłem swoje prywatne śledztwo, gdzie jest mózg Józefa Piłsudskiego, ponieważ ten mózg, specjalna limuzyna ze specjalnymi preparatami przyjechała do Belwederu. Ten mózg 72 godziny po śmierci Piłsudskiego został wyjęty z głowy Piłsudskiego, wsadzony w te wszystkie specjalne substancje i tą limuzyną specjalną, to mi opowiadała właśnie córka tego neurologa, który specjalnie przyjechał, zawieziony został ten mózg do Wilna. Co się z mózgiem stało, jak Państwo wiedzą, w 1939 roku? Raz Litwini, raz Sowieci, znowu Litwini, potem Niemcy, właściwie nie wiadomo. Próbowałem dotrzeć do profesora Narkiewicza świętej pamięci. On wtedy miał kilka lat, a jego ojciec, profesor Narkiewicz po wojnie, był również neurologiem, a jego ojciec był rektorem Uniwersytetu Batorego. No, profesor Narkiewicz miał kilka hipotez, no takie, że po pierwsze zginęła, po drugie jak Sowieci wpadli, to wszystko niszczyli inni, a następna wersja, że zabrali ten mózg i że ten mózg Piłsudskiego jest gdzieś w jakichś zakamarkach, piwnicach Także nie tylko samolotu spod Smoleńska nie chcą nam oddać, ale prawdopodobnie to była hipoteza profesora Narkiewicza, że mogą nie chcą nam oddać również mózgu Józefa Piłsudskiego. Ale jeśli Państwo pozwolą, to również krótkie przemówienie, moim zdaniem piękne, pozytywistyczne przemówienie Piłsudskiego o pracy. Krótko, dobrze? To, panie Jarku, to tak, żeby...
9: Szanowne panie i szanowni panowie, człowiek jakoby ujarzmie żywioł. Żywioł nie jego ręką wytworzony na naszym podole płaci. Zaprzęga jest człowiek do roboty, jak jakie wół roboty. Woda więc obraca koło. Słońce ogrzewa pole, elektryczność pracuje we wszystkich kierunkach. Ogień daje ciepło, a jedno jest żywioł nieboski.
0: Nie za głośno, bo państwo...
9: I może dlatego człowiek tak mało go szanuje. Żywiołem tym jest praca. Praca ludzkich mózgów, praca ludzkich serc i praca ludzkich mięśni.
0: Praca to, serc, mózgów, mięśni.
9: To właściwie przetworem tego ludzkiego żywiołu, człowieczej pracy. Specjalnie człowiek nie chce szanować największej potęgi swego żywiołu, pracy zbiorowej. O. Chociaż tam właśnie największe cuda tworzy. Zdaniem moim zasadniczym...
0: Czyli badania interdyscyplinarne.
9: Jest zawsze umowa i lojalne tej umowy do trzymania. I czy stróż zamiatający ulicę, czy minister rządzący kraj...
0: Tu wychodzi socjalista z Piłsudskiego, prawda?
9: Czy profesor wykładający w wyższej szkole dla wspólnej pracy z innymi warunki stawia, warunki przyjmuje. I gdybyś wzajemnie, lojalnie nie dotrzymywano, jak gdyby inaczej życie wyglądało. Szanowni...
0: Dobrze. Proszę Państwa, więc teraz tak, ja może, bo to rzeczywiście, no, nie sądziłem, że się tak rozgadam, ale z radiowcami tak jest, bardzo przepraszam. Proszę Państwa, to co, możemy, bo tak, jeśli Państwo pozwolą, to może, ja mówiłem, że takim przebojem lat 30. była Wesoła Lwowska Fala. Ja tutaj mam dwa fragmenty, piosenki Hulaj Dusza to nie, ale może Kariera Pana Frajera, bo to... Potem, po tej audycji zawieszono Wesołą Lwowską Falę. Tak,
10: Polskie Radio Lwów i wszystkie rozgłośnie polskie. Nadajemy czwartą audycję Tajoj pod tytułem Kariera Pana Frajera, pióra Wiktora Budzyńskiego.

0: Povedz mi, co stále chcel Tvoňču?
1: Sergio, nasu mini si môjim, že direktor Sirka dostal.
0: Co, čo je starého?
1: Un przyjmuje nieprotegowanego gościa w prawie posady.
2: Wyobrażają sobie państwo, nieprotegowany do pracy przyjęty.
1: Kudy protekcją wciąż pod drzwiami stoisz,
0: jak
2: boisz
1: plecy, wali się, nie boisz. Popsa, grunt protega, rusztyna nie polega, grunt sit was i kulega, a reszta ty.
2: No więc słyszą państwo, tak to się, tak. Tak to się toczy. I oni, to jest audycja znacznie szersza, bo to była czwarta audycja, za jakiś czas była zawieszona. Chciano zdjąć dyrektora stacji Lwów, wstawiła się za nim załoga, no i jakoś udało się to tam rozładować. Po jakimś czasie wróciła audycja pod innym tytułem i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, moje ulubione jeszcze może Wilno Żwirko, to państwo znają dobrze, ale to możemy posłuchać, bo to jest, to ma także taki wymiar dramatyczny. Dobrze? O, to jest sygnał stacji wileńskiej.
3: Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, Polskie Radio Wilno. Halo, halo, Polskie Radio Wilno. Przerywamy transmisję z Warszawy i za chwilę oddamy głos zwycięzcy rajdu europejskiego porucznikowi Franciszkowi Żwirko, którego powita dyrektor Witold Hulewicz.
4: W tej chwili stanął przed naszym wileńskim mikrofonem ten, którego nazwano najzupełniej słusznie najlepszym lotnikiem Europy. Zwycięzca międzynarodowego rajdu tegorocznego, porucznik Franciszek Żwirko. Mamy w tej chwili szczęście powitać naszego bohatera przez twarzy w towarzystwie jednego z konstruktorów zwycięskiej polskiej maszyny, inżyniera Wigury, studio wileńskiej radiostacji. Porucznik Żwirko, który jest z urodzenia wilnianinem, przemówi za chwilę do was, słuchacze.
1: Mój przyjaciel i stały towarzysz zawodowy, dzielny konstruktor, inżynier, kochany przyjaciel Staś, Wigura, no i ja. Zwycięstwo w szalanżu odnieśliśmy również nierozłączną trójką, RWD i my. Przypadł nam w oddziale zaszczyt wykazania, że jeśli Polska wczorajsza lotnictwo tylko kochała, to dzisiejsza już obecnie nad jego rozwojem pracuje, a Polska jutrzejsza będzie silna i nie tylko na lądzie, ale w powietrzu.
2: Proszę państwa, znaczy ja powiem o tym dramatyzmie, bo jak państwo wiedzą, budowaliśmy rzeczywiście Rzeczpospolitą drugą z peryferiów trzech państw zaborczych. To wystarczy popatrzeć, jak były połączenia kolejowe wtedy. W ogóle niekompatybilne, zupełnie inne systemy. Jeśli chodzi o lotnictwo, to był cud. Młodzi absolwenci Politechnik, warszawskiej głównie, ale także lwowskiej, zbudowali dosłownie w ciągu paru lat potężny przemysł lotniczy. Oczywiście niektórzy z nich źle skończyli, bo Zygmunt Puławski, który opracował słynny polski płat i myśliwce PZL-1, zginął w wieku 31 lat, oblatując amfibię. Natomiast tutaj Żwirko i Wigura mając 20, jeszcze podczas studiów, 24 lata, 25, stworzył z kolegami firmę, najpierw jest tylko z Rogalskim, RWD, Rogalski, Wigura, Drzewiecki, powstały najlepsze samoloty sportowe. W 1932 roku odbywają się te międzynarodowe zawody Challenge z metą w Berlinie. W Berlinie cała władza, to co dzisiaj się mówi, brzydka władza niemiecka stoi i wszyscy wiedzą, że zwyciężą samoloty niemieckie. A tymczasem ląduje maszyna polska z szachownicą, właśnie ze Żwirką, ze Żwirkiem i Wigurą. Franciszek Żwirko, Stanisław Wigura. Zawody skończyły się 28 sierpnia. To nagranie musi pochodzić z początku września. 11 września obaj, jadąc na pokaz do Pragi Czeskiej, zginęli. Rozbili się i zginęli. Ale to nie był koniec RWD. RWD bił rekord świata, na przykład w przelocie do Brazylii. Skarżyński, Bajan w 1934 roku wygrywał też te zawody. Samolot sprzedawany to niebywałe. Wtedy najwyższa technika, kilkaset sztuk sprzedano za granicę. Co by tu jeszcze wybrać? Aha, proszę państwa, trzynastka, bo ja mówiłem, że od 26 roku sygnałem Polskiego Radia był Chopin. A co było w 35 roku? No, może pan puści. To znają Państwo. Legiony to żołnierska dusza. Proszę zobaczyć, jak to upolityczniono. Nie tylko zdejmuje się Zygmunta Chamca, wsadza nowego prezesa radia, ale nawet sygnał jest polityczny. Co by tu jeszcze Państwu pokazać? Pierwszy... Beka? Tak? Bardzo proszę. To jest transmisja do Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. To słynne przemówienie Beka. No, ono jest... Znaczy, tutaj jest kilka takich naprawdę emocjonalnych wystąpień. Także jeśli Państwo pozwolą... No, Pani Katarzyna, nie wygoni mnie, to jeszcze... Tak. Panie Jarku, no to puśćmy Beka.
5: Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną. Nasza generacja sprawiona w wojnach na pewno na okres pokoju zasługuje. Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata, ma swoją cenę. Wysoką, ale wymierną. My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
2: Reakcja Sejmu. I to było transmitowane do Stanów.
5: Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw, która jest bezcenna. Tą rzeczą jest honor.
2: To było, proszę Państwa, 3 maja. Natomiast już może Pan to zamknąć, Panie Jarku. Proszę Państwa, teraz tak. Wszyscy wiedzą już, koniec sierpnia, notabene rozpoczęta jest budowa nowego budynku Polskiego Radia przy zbiegu Batorego i Puławskiej. Ja nawet jako prezes chciałem odzyskać tę działkę, która to się nazywa teraz Plac Unii Lubelskiej. Nie udało się. Ale w każdym razie 1 września wszyscy już wiedzą, że wybuchnie wojna. I teraz tak, ja Państwu pokażę, bo to jest jednocześnie taki element warsztatu radiowego. Panie Jarku, tak 1 września Państwo to znają, ale ja pokażę Państwu, na czym polegała tutaj sztuka. Proszę to.
6: Halo, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia.

0: wojska niemieckie. Natomiast później ta druga część, a więc wojna, była nagrana na płycie 3 dni wcześniej przez Józefa Małgorzewskiego, przedwojennego również i powojennego spikera i reportera. Już, czyli ta druga część nie była na żywo. Była nagrana i czekała sobie na wypadek wojny. I ten Józef Małgorzewski, który, a więc wojna i tak dalej, na żywo nadaje 3 września sprzed ambasady brytyjskiej. Państwo wiedzą, co się działo 3 września. Najpierw Brytyjczycy, a później Francuzi wypowiedzieli Niemcom wojnę. Proszę zobaczyć, bo to pokazuje, jakie są emocje.
1: Zakazali się przodkowi ambasady angielskiej. Powiewają rękami, chusteczkami. Uśmiechają się do zebranych tłumów. Pozdrawiają bratki naród polski. I bratki naród polski pozdrawia swoim sojuszników i przyjaciół Anglików. Niech żyje Anglicy, niech żyje Wielka Brytania. Połączeni zwyciężymy wroga. Zwyciężymy!
0: To Józef Małgorzewski, ten sam. Ja później miałem jeszcze takie... Dobrze, to proszę Państwa, dramatyczne może Starzyński z 11 września, dobrze? To już było chyba drugie czy trzecie przemówienie, bo Starzyński, bo wojska niemieckie, jak Państwo wiedzą, bardzo szybko dotarły do Warszawy. Jak docierały 7 września, podjęto decyzję o wysadzeniu stacji w Raszynie. I wtedy emitowała Warszawa II, czyli te 2 maszty z fortu Mokotowskiego przejęły na siebie ciężar emisji Polskiego Radia. No i tu jest głos Szpilmana, ale nie będziemy puszczać Szpilmana, czyli Państwo wiedzą, pianisty. To się zaczyna tam scena właśnie, Szpilman opowiada, ale to już Szpilmana nie będę puszczał. Natomiast Starzyński myślę, że również to, jeśli mówimy o magii radia, to możemy puścić. 11 września.
2: Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki w chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio, ale za to wszystko, co nowego w życie nasze nam daje, to przede wszystkim ciągłe powiększanie świadomości siły ludu warszawskiego. Co chwila tysiące faktów, tysiące zjawisk, które umacniają wiarę w nieśmiertelne, niezniszczalne siły ludu polskiego. Obywatele, przecież wczoraj pod mury Warszawy dostał się czołg niemiecki, nieostrzelany w ogóle, i tu u granic miasta zestrzelony przy pomocy kogo? Przy pomocy kobiet polskich. To jest siła narodowa, to jest siła ludu. Dzisiaj w Warszawie każdy ma moc ducha wytrwania, moc siły, która potrafi każdemu przetrwać na stanowisku i ułatwić wojsku zwycięstwo. Bo siła i duch naszej armii, o której wczoraj tutaj dawałem wzruszające przykłady, jak kompanie żołnierzy bijących się zbierają składki i oddają swój żołd na biedne dzieci Warszawy, na lot, na fon, na walkę. Przejdźmy koło kościołów, zobaczmy, jak mimo bomb i mimo strzałów lud wierzący modły do Boga zanosi, a jednocześnie karnością i dyscypliną swoją daje dowód pełnego obywatelskiego zrozumienia i pełnego obywatelskiego obowiązku swojego.
0: Proszę Państwa, jak Państwo wiedzą, Starzyński później został zamordowany. Natomiast ja jeszcze wobec tego proponuję 3. Jednym z najpiękniejszych przemówień, jakie można usłyszeć, to przemówienie człowieka, który dla Polski zrobił bardzo dużo, a który ciągle jest, no powiedziałbym, nieuznany. Ja nie tak dawno miałem przyjemność takie 2-tomowe dzieło na temat Ignacego Jana Paderewskiego przeczytać. To Państwo wiedzą, naprawdę Polska mu zawdzięcza tak dużo. W Warszawie do dzisiaj nie ma ulicy Ignacego Paderewskiego. Nadmieniam, to jest również ciekawe. Kiedy rząd sformował się w Paryżu, sformował się również tam parlament. Ten parlament na uchodźstwie nazywał się Rada Narodowa. Szefem rządu został, jak Państwo wiedzą, generał Sikorski. A szef

0: Rady Narodowej został Ignacy Paderewski, który znowu postanowił, no miał już wtedy powyżej 70 parę lat i to jest przemówienie, które wygłosił na inauguracyjne posiedzenie właśnie w styczniu 40 roku, to było w ambasadzie polskiej w Paryżu.
1: Do was się zwracam, bracia moi ukochani, poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do was podąża mój głos, przynosząc wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych spraw do polskiej ziemi, wiarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zdusi tego głosu przemoc barbaryńskiego ciemięcy, bo głos ten żyje w duszy każdego z was. Ta wiara głęboka w Boga i w Polskę daje wam siły do przetrwania okresu niewoli i da wam doczekać chwili ostatecznego, wspólnego naszego tryumfu. Wierzcie nadal, bracia moi ukochani, umęczeni. Wierzcie. Pomnij na wszystkie krzywdę doznane. Pamięci niezliczonych zbrodni popełnionych dziście pogańskim okrucieństwem na niewinnym ciele szlachetnego, rycerskiego narodu. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.
0: Jak państwo wiedzą, parę miesięcy później Ignacy Paderewski już nie żył. Natomiast ja chciałem państwu jeszcze pokazać to już tak na zakończenie. No, mogę powiedzieć, no, znaczy, że się przyjaźniłem, ale w każdym razie bardzo dobrze znałem Bogdana Tomaszewskiego, który odszedł niedawno. Jeden z najwybitniejszych czarodziejów mikrofonu. Ja miałem mu przyjemność wręczyć w 1995 roku diamentowy mikrofon. I
2: przeciwległa prosta, ostatnia, 4 metry wciąż jest, Rosjanin ucieka, Krzysio naprzód idzie, dochodzi 2 metry, zrównał się, wychodzi naprzód, o metr, proszę państwa, przechodzą płot, ale sytuacja jeszcze nie jest pewna, metr jest przed Rosjaninem, 2 metry, 3, finisz, ten sam to w dole, finisz, naprzód Krzyszkowiak, płot, wodą, pierwszy przeszedł 120 metrów do taśmy, naprzód, pierwszy będzie złoty medal w dziejach lekkiej atletyki po wojnie. Kusy i Krzyś, ci dwaj, ostatnia prosta, finisz, już jest 20 metrów, proszę państwa, hurra, jest złoty medal, choć bieg nieskończony, 30, 20 parę metrów przed Rosjaninem, Krzyszkowiak pierwszy przerwał taśmę i za parę minut będziemy słyszeć wreszcie nasz hymn.
0: Tak, Zdzisław Krzyszkowiak, jak państwo słyszą, tutaj również jest, ale nie będziemy tego puszczać, to na 3000 metrów z przeszkodami. Igrzyska Olimpijskie w Rzymie 1960 rok. Tutaj są również wypowiedzi Haliny Konopackiej, która zdobyła piękna, smukła dyskobolka, wtedy bardzo wysoka, liczyła 181 cm i zdobyła pierwszy złoty medal dla Polski w ogóle. Kobieta znowu. Złoty medal olimpijski w rzucie dyskiem. Jakby państwo zobaczyli zdjęcie, to jak się popatrzy na dzisiejsze dyskobolki, to zupełnie. Wydawałoby się wiotka, naprawdę, wiotka, szczupła pani. Zresztą w takim ciekawym berecie chodziła. Natomiast teraz tak, już na zakończenie, nie, bo chciałem zrobić tutaj coś takiego, żeby porównać garbarnia, ruch 1938 roku, jak to się zmieniało. Później Tomaszewski, później Tomek Zimoch, jak zdobywał w 2008 roku Mistrzostwo Świata. Małysz, ale to nieważne. Natomiast teraz chciałem państwu puścić głos najwybitniejszego spikera Polskiego Radia, czyli owego Tadeusza Bocheńskiego. Tadeusz Bocheński był spikerem, był z wykształcenia polonistą, był niestety osobą chorą. Chodził o dwóch laskach, był garbaty, ale tyle ofert matrymonialnych, ile miał, to przypomina mi się, co mi moja babcia powiedziała, kiedy już powiedziałem, jak po skończeniu jednych i drugich studiów, powiedziałem, babcia, no ale chyba będę pracował w radiu. Babcia mówi, i dobrze, bo ty masz urodę radiową. Także rzeczywiście, no radio pozwala. Nie, babcia mnie kochała, uwielbiała, była dumna ze mnie, ale miała poczucie humoru, jak widać. Proszę Państwa, teraz chciałem Państwu puścić coś takiego, co się zdarza każdemu z nas w radiu. Ja w swoim życiu zrobiłem kilka tysięcy audycji. Szczerze mówiąc, wpadek dużo nie miałem, ponieważ ja się przygotowuję zawsze tak, w myśl tego, czego nauczył mnie profesor Kwiatkowski, jak się przygotowujesz do wywiadu, to się przygotowuj tak, jakby to z tobą miano zrobić, a nie ty miałbyś zrobić z kimś. To oczywiście to jest mordercza robota, bo na przykład jak trafiam na wybitnego genetyka, to staram się na przykład policzyć, ile tam jest tych nukleotydów, co, jak, kiedy genom. I proszę Państwa, od razu lasuje mi się mózg, budzę się o drugiej w nocy i cały czas mózg pracuje. No ale potem dzięki temu robi się w miarę porządna audycja. Natomiast Tadeusz Bocheński miał tutaj swego rodzaju wpadkę. Wpadkę, którą można nazwać tak zwaną głupawką. To już jest nagranie powojenne. On, jak mówię, pracował od 25 roku w radiofonii. Zmarł w 68 roku chyba. To jest początek lat 60. chyba, bo to jest mistrzostwa w saneczkarstwie w Krynicy chyba w 62 roku. Proszę posłuchać i zobaczą Państwo właśnie taką głupawkę spikerską.
3: Tu Warszawa, program pierwszy. Nadajemy audycję sportową pod tytułem Wszystkiego po trochu. Na wstępie relacje z Krynicy redaktora Bogdana Tuszyńskiego. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata, donosi redaktor Bogdan Tuszyński, w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2:36.80. Przepraszamy Państwa za ten trochę niefortunny początek audycji sportowej, tym niemniej wiadomości są niezwykle ciekawe. A więc rzeczywiście redaktor Bogdan Tuszyński donosi z Krynicy, co następuje. A więc mamy już pierwszych mistrzów świata w saneczkach. Są nimi Nachman i Strillinger, Niemiecka Republika Federalna, którzy zdobyli tytuł w dwójkach. Para ta uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2:00. Kolego Gasparski, co o nas sobie słuchacze w tej chwili pomyślą, żeby się tak śmiejemy? Więc, proszę Państwa, już teraz na pewno pójdzie bardzo gładko wszystko. Para, to znaczy Nachman i Strillinger, uzyskała w dwóch ślizgach łączny czas 2:36.8. Brązowy medal zdobyła również para polska.
4: Nie, moi drodzy, to będzie
0: tak, i to rzeczywiście poszło. I proszę Państwa, mistrz miał już 40 prawie lat pracy przed mikrofonem.
3: Ale napad śmiechu spikera spowodował kilkakrotne wyłączenie mikrofonu, oczywiście przeprosiny z mojej strony i niespodziewaną reakcję ze strony słuchaczy. Prosili o więcej takich wesołych audycji.
0: Widzą Państwo, także nie wiadomo, co może być ocenione. Proszę Państwa, nie będę już, przepraszam, bo zdaje się, że przewaliłem czas i tutaj pała będzie uruchomiona. No, chciałem Państwu pokazać magię radia. Ja nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze te odbiorniczki z taką lampką zieloną, prawda? Jakie to było magiczne, prawda? Także tej magii jest w różnych obszarach wiele. Ja to przeżywałem, ciągle przeżywam. O. No i chyba już wobec tego wszystko. Znaczy mogę powtórzyć za Czesławem Halskim, że radio jest rzeczą wielką, odkryciem doniosłem. Kto temu zaprzecza, po prostu jest posłem.

0: Zbliża się czas wakacji.
1: Spędzi piecze?
0: Sensitive Bonicle maść do twarzy i ciała, skóra topowa. To strzał w dziesiątkę.
1: Ja już mam.
0: Skóra jest po niej miękka i elastyczna, a podrażnienia i szorstkość znikają.
1: Zajrzyj na stronę produkty bonifraterskie.
0: Poleca Radio Uropatwa.

Cześć, mam na imię Hildegarda. Chcesz mnie poznać? Zapraszam Cię w świat, kiedy nie było jeszcze samochodów i może zdziwisz się, ale i telefonów. Miałam kochającą rodzinę i mieszkałam w zamku. Pokochałam Boże luksusy, jakich nie sposób sobie wyobrazić. Hildegarda, dziewczynka z kwiatowej łąki, to książka, którą musisz mieć. Znajdziesz mnie w wydawnictwie Serafin.

0: o 26.
1: Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże.
1: No to pędzimy na poziom 600 metrów.
3: Tak.

0: trzeba się dobrze trzymać.
1: Ja się pana mogę trzymać.
0: Pan Sławek doświadczony.
2: Można i mnie się trzymać, ale tu
0: z boku jest
2: uchwyt.
1: No zalega, nie? A masz przechodzi. A panu też tak często zalega brzuszek, tu już nie.
2: Ja już przyzwyczajony.
0: Przyzwyczajony pan Sławek jest
2: jeśli
0: teraz.
2: Jeśli przełykam śliny, to chyba już tylko podświadomie.
1: A, nie, ale to nie jest takie wciążliwe.
0: Nie, no różnica ciśnienia jest jednak 60 hektopaskali w ciągu tych 2 minut niecałych, to trochę jest.
1: Pociągiem.

0: ile?
1: Teraz mieliśmy poziom 450.
2: To szybko bardzo. Już dużo nie zostało.
1: Tak, jeszcze troszkę. Zaraz będziemy hamować.

0: Minuta 57.
1: Już dojeżdżamy.
0: Szczęść Boże. Tak, rzeczywiście się słabo słyszy na początku.
1: Wyrówna się ciśnienie. Zapraszam Państwa. Poproszę Pana tu na tą stronę, tak? Wszyscy staniemy.
0: Po jednej.
1: I jeszcze poproszę kroczek bliżej do mnie. Zapraszam Państwa. Tu śmiało, patrzcie ile miejsca.
2: Szybciej, że dojechaliśmy niż oni.
1: No jasne.
2: Ostatni będą pierwszy.
0: Czasem tak bywa.
2: Dwupoziomowa.
1: Tak, dwupoziomowa winda. Na każdy poziom wchodzi 16 osób. Niech pan zaświeci tą lampę. W tej chwili 600 metrów pod powierzchnią ziemi na najgłębiej położonej trasie turystycznej. Nie tylko w naszym kraju, na całym świecie. Nigdzie głębiej regularnie nie zwozi się turystów, tylko tu u nas w Kłodawie. No nie dosłyszy nas słuchy, żeby ktoś próbował głębiej zwozić tych turystów. Proszę Państwa, obszar górniczy w Kłodawie zajmuje 21,5 km kwadratowego, a w naturze wyglądają te wyrobiska w ten sposób, że ich długość około 6 km, na szerokości 2 km zaczynają się od poziomu 450. To światło, które nam mignęło po drodze, to był właśnie ten poziom. Wysiedliśmy tu na poziomie 600 metrów, ale kopalnia ciągnie się jeszcze głębiej. Główny poziom transportowy to poziom 750, a górnicy też już pracują na poziomie 820 metrów. Na każdą zmianę ci górnicy też zjeżdżają tą windą, tym szybem na ten poziom, ale udają się kilkadziesiąt metrów w stronę północy, gdzie mają zlokalizowane dworce osobowe dla pociągów, parkingi dla samochodów. Wsiadają, przejeżdżają jeszcze dalej do szybika międzypoziomowego, gdzie zjeżdżają jeszcze głębiej, a ci, którzy pojechali samochodami od razu upadowymi, zjeżdżają w głąb ziemi jeszcze niżej niż my, żeby wykonywać tą pracę górniczą. Proszę Państwa, pójdziemy sobie też w tej chwili w stronę północy i wszyscy idziemy jak najbliżej lewego ociosu. Poproszę, bliżej podejdźcie Państwo. Śmiało schodzimy tam z głównego chodnika. Proszę Państwa, na sali cechowni zwróciłem...
3: Słuchacie Radio Kurupatwa. Radio, muzyka, pogoda.
1: Państwu uwagę na tą niewielką kapliczkę świętej Barbary. Mówiliśmy sobie, że to jest patronka wszystkich górników, a my w tej chwili stoimy przed kaplicą świętej Ingi, opiekunki górników solnych. Czyli niejako górnicy solni są podwójną opieką otoczeni i od świętej Barbary, i od świętej Kingi. A Kinga była księżniczką węgierską z królewskiego rodu Arpadów, córką Beli IV, króla Węgier. Do Polski przybyła, mając zaledwie 5 lat. Żyła w XIII wieku. Proszę Państwa, bardzo łatwo jest zapamiętać jej rok urodzenia, dlatego że jeśli Państwo zapamiętają ten rok, to możecie go zawsze wpisywać jako PIN do banku. 1230.